0: sabotażowych ABW, raczej o ewentualnej dywersji, a mieszkańcy, a część mówi, że w miejscowości na chwilę nie było prądu, część, że w ogóle nie zauważyła pożaru. Niektórzy, jak pani Beata, aż do dziś nie byli świadomi, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej.
1: Dopiero się dowiedziałam o 7 z radia, że na Woli Krobowskiej coś takiego było. No jakieś zmartwienie jest, że to tak blisko, że to się dzieje i człowiek mieszka blisko i nawet nie wie.
0: Tomasz Fęskę, TOK FM.
2: Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Zmienić podejście na bardziej odpowiedzialne i nauczyć właściwych zachowań mieszkańców Podlasia będzie babcia Kryzysia, główna bohaterka kampanii społecznej wojewody.
3: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
4: Budowanie świadomości odporności na kryzysy jest bardzo ważne i potrzebne. Te 72 godziny samowystarczalności każdego mieszkańca regionu, każdego domu jest ogromnym wsparciem dla nas strażaków.
5: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
2: Mówili wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej i wcielająca się w babcie Kryzysia Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuczanki. Do rana może przelotnie padać, wysoko w górach także śnieg, w większości kraju od 6 do 10 stopni. W ciągu dnia również przelotne opady deszczu, a termometry pokażą przeważnie od 13 do 17 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest czwartkowe poranne EKG. A w naszym studiu dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Drogie paliwa to teraz główne zmartwienie polskiego biznesu?
8: Polski biznes ma wiele zmartwień. No i ostatnio doszło do tego zestawu drogie paliwo. No, paliwo jest wszędzie, to jest oczywiście truizm i banał, ale tak po prostu jest. No, nie tylko branża TSL, czyli transport, spedycja, logistyka cierpi na tym drogim paliwie, ale też mniejszy biznes, który zajmuje się handlem detalicznym, no to wszystko trzeba przewieźć. To powoduje, że rentowność prowadzenia takiego biznesu spada. No i w którymś momencie myślę, że i my wszyscy jako konsumenci to odczujemy, bo niby jest to efekt zwykle lekko opóźniony, ale na koniec dnia to ten spadek marży gdzieś sobie przedsiębiorcy odbiją, no a gdzie mogą sobie odbić? Na cenach towarów i usług.
7: Tym bardziej, że do drogich paliw dojdzie jeszcze najprawdopodobniej droższa energia w przyszłym roku. Sporo mówi się już o tym, o ile więcej zapłacą gospodarstwa domowe. Firmy obawiają się też podwyżek?
8: Tak, firmy obawiają się podwyżek, zwłaszcza skokowych, gdyby do takich miało dojść, ponieważ te tarcze, które teraz obowiązują, są przede wszystkim skierowane do indywidualnych odbiorców energii. Natomiast firmy obawiają się tego, że na skutek zawirowań niezależnych od naszego kraju i naszego rządu, które obserwujemy od miesięcy, a w niektórych przypadkach od lat, odniosą one ten skutek, że znowu ceny energii będą droższe. To się oczywiście też łączy z cenami paliwa, od których zaczęliśmy, więc to jest duży problem i to będzie wpływać zwłaszcza na branże energochłonne. Hutnictwo, ceramika, przetwórstwo żywnościowe. No i wpływa to też na możliwości eksportowe, możliwości konkurencji z zachodnimi czy zagranicznymi po prostu firmami naszych przedsiębiorców, no bo ta droga energia po prostu bardzo mocno podraża produkcję czy wytwórstwo tego, czym dany przedsiębiorca się zajmuje.
7: No i kiedy rozmawia pan z szefami firm z waszego związku, to co oni mówią, jak próbują sobie z tym radzić?
8: Bardzo często jest to paradoksalnie, to taki kryzys innowacyjności, można powiedzieć. Z jednej strony mamy kryzys, z drugiej strony wymusza on innowacje. Bardzo często jest to po prostu ucieczka do przodu, czyli wprowadzanie rozwiązań z obszaru OZE, wprowadzanie rozwiązań, które cyfrowo na przykład nadzorują pracę kierowców w transporcie i spedycji. No więc może to będzie jakiś jedyny pozytyw tej sytuacji, że szybciej przejdziemy na te cyfrowe rozwiązania i związane z OZE. Natomiast per saldo wiadomo, że dla naszej całkiem przyzwoicie rozwijającej się gospodarki wysokie ceny energii, a mamy najwyższe ceny energii w Unii Europejskiej. To trzeba na każdym kroku podkreślać, no bo my robimy małe kroki w kierunku przejścia z paliw kopalnych do energii odnawialnej, ale te kroki są małe. Tutaj potrzeba maoistowskiego wielkiego skoku, że pozwolę sobie na żart, ale prawda jest taka, że przy takich cenach energii nasza gospodarka nie będzie konkurencyjna w nieskończoność i moglibyśmy się znacznie szybciej rozwijać, gdyby rządzący i poprzedni i obecni szybciej przestawiali nasz miks energetyczny w kierunku odnawialnych źródeł, bo nikt nie twierdzi, że natychmiast z dnia na dzień trzeba odejść od węgla, ale to odchodzenie od nierentownych kopalni, które zaopatrują, które są dotowane z budżetu państwa i zaopatrują naszą energetykę w węgiel, to odejście powinno się odbywać trochę szybciej.
7: To w tej skali makro, no a w tej skali mikro my jako konsumenci, odbiorcy musimy się liczyć z tym, że pewnie też pokryjemy te wyższe koszty firmy.
8: Mamy tarcze, tak, ale te tarcze nie mogą przesłonić faktu, że na rachunkach widzimy coraz większe liczby.
7: Konsultowali już państwo w Radzie Dialogu Społecznego projekt przyszłorocznego budżetu, który pokazał nam kilka tygodni temu rząd. No i jakie głosy w RDS-ie słychać o tym projekcie?
8: W zasadzie po naszej stronie pracodawców te głosy są jednolite i wspólne. My uważamy, że nie da się na dłuższą metę utrzymać ogromnych wydatków zbrojeniowych, co do których oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że są niezbędne, i jednocześnie tak wysokich wydatków socjalnych. Nasz budżet tego nie uniesie i najlepszym dowodem na to, że mamy rację, jest reakcja na ten stan rzeczy agencji Moody's, która obniżyła nasz rating. W związku z tym od lat, nie tylko w tej chwili, podnosimy to w RDS-ie. Jedyny plus, który żeśmy odnotowali tym razem, to że płaca minimalna wzrosła o taką proporcję, jaka wynika ze stanu gospodarki. Bo we wcześniejszych latach ta płaca minimalna rosła skokowo.
7: Wam się to podoba? Związkowcom się to nie podoba.
8: Nam się nie podoba, związkowcom się podoba. Bo ta płaca minimalna... Aha, pan redaktor ma rację. Oczywiście,
7: o tej skali wzrostu przyszłorocznej.
8: Tak. Myślałem o tym, że o poprzednich latach. Ale słusznie. Nam się to podoba, że ona tak mało w tej chwili wzrosła, ponieważ ta płaca minimalna również powiększa koszty produkcji czy wytwarzania czy świadczenia usług, no więc przedsiębiorca, żeby zapłacić wyższe stawki, no bo wiadomo, wynagrodzenie to szereg innych również danin, które trzeba odprowadzić do budżetu państwa, no to podwyższa cenę znowu swoich produktów i usług.
7: No, widzimy to w inflacji usług chociażby, która dość mocno rośnie już od dłuższego czasu.
8: Dokładnie tak, ale jeszcze są miejsca w Polsce, gdzie nie ma przestrzeni na podwyżkę płacy minimalnej, ponieważ tam już przedsiębiorcy doszli do ściany. No i to powoduje, że zaczynają płacić pod stołem i to powoduje, że zwiększa się szara strefa. Ale wracając do budżetu, no to apelujemy o to, żeby jednak podejść roztropnie do tych wydatków socjalnych. Jednocześnie, no nie jesteśmy naiwni, wiemy, że zbliża się rok wyborczy i że większych szans na to nie ma, ale my musimy naprawdę długofalowo przemyśleć te ogromne wydatki socjalne, które mamy na poziomie krajów skandynawskich, a jednocześnie no, nasza gospodarka jeszcze takiego poziomu nie osiągnęła, choć dogoniliśmy bardzo dużo krajów zachodu, wiele przegoniliśmy, no ale to jeszcze nie upoważnia nas do prowadzenia tak beztroskiej polityki rozdawania pieniędzy w sferze socjalnej.
7: No ale politycy, mam takie wrażenie, trochę zapędzili się w kozi róg, ponieważ wiedzą, że muszą obiecywać i przed przyszłorocznymi wyborami no też pewnie będą obiecywać. Widzi pan gdzieś na horyzoncie jakąś możliwość chociażby dyskusji na temat próby naprawy finansów publicznych?
8: Ja myślę, że jeżeli ona nie zostanie zainicjowana wewnątrz, no to zostanie nam narzucona z zewnątrz, ponieważ dalsze ryzyko obniżania ratingu Polski spowoduje znacznie droższą obsługę naszego zadłużenia zagranicznego. Za ryzyko płaci się więcej, więc jeżeli ktoś będzie kupował nasze obligacje, to będzie oczekiwał za to większego zysku i obsługa naszego zadłużenia zagranicznego pochłania już w tej chwili sporą część budżetu, sporą część wydatków budżetowych. Jeżeli ta kwota będzie rosła w kolejnych latach, no to to jest taka spirala, która może doprowadzić do sytuacji, którą mieliśmy w Argentynie, w Grecji, czy w innych krajach słynących z beztroskiego podejścia do wydawania pieniędzy, więc po prostu te zewnętrzne parametry narzucą nam dyskusję wewnątrz kraju. Takie mam wrażenie. Pewne nadzieje można pewnie łączyć z tym, że przyszły rok po wyborach, czyli w zasadzie ostatni kwartał, no i kolejne lata bez wyborów dadzą przestrzeń do tego, żeby nad tym deficytem się pochylić.
7: Wspominaliśmy o tej decyzji agencji Moody's, która w ubiegłym tygodniu obniżyła nam ocenę wiarygodności kredytowej, wskazując właśnie na po pierwsze stan finansów publicznych, a po drugie, no, że nie widać jakichś prób naprawy tych finansów publicznych. Dla polskiego biznesu taka decyzja jak agencji ratingowej o obniżeniu oceny wiarygodności kredytowej Polski ma znaczenie?
8: Ma znaczenie. Co prawda też warto zwrócić uwagę na to, że agencja doceniła rozwój polskiej gospodarki, ten wzrost PKB, taki płynny i wynikający z solidnych podstaw. Natomiast rzeczywiście zwróciła uwagę na konieczność konsolidacji tych wydatków po stronie deficytu budżetowego, bo tutaj jest ogromny problem, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale dla każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza tego, który chce eksportować, no to są ważne sygnały. Poza tym to ma wpływ na wartość złotówki. No i na tę obsługę deficytu zagranicznego, o którym mówiliśmy, więc to może mieć wpływ zwłaszcza na eksporterów, ale na koniec okaże się, że będzie miało wpływ w zasadzie na każdego, kto prowadzi biznes w Polsce, no bo gdzie rząd może szukać rozwiązania? No my się obawiamy, zresztą już widzimy tego sygnały, że w podwyższaniu podatków. No a komu się podwyższa podatki? No nie obywatelom, bo wybory, no tylko przedsiębiorcom. No i ten podwyżka CIT-u, która wynika właśnie z tego, że trzeba znaleźć szybki i łatwy w miarę dostęp do funduszy po stronie rządowej, budzi nasze obawy.
7: Ta podwyżka CIT-u, o której pan wspomniał, to jest element tej zmiany w podatkach, nad którą pracuje rząd. Chciałby ulżyć części podatników, tych pitowskich, którzy wpadają w drugi próg podatkowy. No i właśnie, podwyżką CIT-u i zmianami w ryczałcie dla przedsiębiorców miałoby to być sfinansowane. No to państwo chyba tutaj bardziej kibicują, żeby ten projekt nie wszedł w życie i prezydent go zawetował.
8: No tak, wiele oczywiście też przedsiębiorstw jest prowadzonych w oparciu o ryczałt, więc tutaj też trzeba być ostrożnym, bo rzeczywiście to jest spora grupa obywateli, ale jeżeli minister Domański mówi, że ta podwyżka CIT-u powoduje, że obniżenie tego wprowadzenie kolejnego progu podatkowego bilansuje się na zero, no my na to patrzymy inaczej. Ta podwyżka CIT-u w zasadzie nie tylko bilansuje tę obniżkę progu, ale w zasadzie z dużą nadwyżką to się kończy. Więc to jest tak naprawdę główny cel według mnie tego manewru, żeby podwyższyć CIT, bo tam będą naprawdę konkretne kwoty od tych najlepiej zarabiających dużych przedsiębiorstw i to jest droga ku temu, żeby dosypywać pieniędzy w związku z tym, że budżet tego potrzebuje. Ale no nie tędy droga, no bo podwyższanie podatków powoduje dla firm, powoduje to, że znowu nie będzie inwestycji prywatnych. A my od lat powtarzamy i rządzący przecież się z nami zgadzają. Już premier Morawiecki w swoim słynnym SOR-ze, czyli strategii odpowiedzialnego rozwoju, mówił, że inwestycje prywatne muszą wzrosnąć z 17% PKB na 25%. Skończył urzędowanie, nadal były
7: jest
8: na poziomie 17%. Prawda? Więc jeżeli chcemy, żeby te inwestycje prywatne rosły, no to musimy dać przedsiębiorcom przestrzeń do tego, żeby pieniądze lokowali. Oni muszą się czuć bezpiecznie, jeśli chodzi o legislację. Muszą mieć te pieniądze i mieć przynajmniej minimum pewności, że z dnia na dzień im się nie podwyższy podatków.
7: Doktor Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC, bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję uprzejmie.
7: Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG. Za tydzień początek roku akademickiego, więc porozmawiamy dzisiaj o pracy dla studenta. A z nami jest Joanna Dargiewicz z Grupy Progres. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: W jednej ręce indeks, w drugiej CV. Tak piszą Państwo w swoim nowym opracowaniu dotyczącym pracy studentów. No i tak, jak wynika z ostatniego badania Portfel Studenta Związku Banków Polskich, miesięczne koszty utrzymania studenta przekroczyły w tym roku barierę 4000 zł, więc w związku z tym 40% studentów chciałoby iść do pracy. No 40% to dużo chyba, nie?
9: Tak, zdecydowanie. Jest to bardzo duża grupa osób, ponieważ w Polsce studiuje ponad 1,3 miliona studentów. Dlatego jest to świetny potencjał i grupa pracowników dla pracodawców w naszym kraju.
7: I co może skłaniać studentów do podjęcia pracy?
9: Przede wszystkim jest to chęć niezależności. Tak naprawdę koszty studiowania nie kończą się tylko na mieszkaniu, jedzeniu czy materiałach do nauki, prawda? Ale także dochodzą koszty uczelniane, między innymi za udział w rekrutacji, powtarzanie niezaliczonych przedmiotów. W związku z tym studenci poszukują dodatkowego zajęcia i to takiego przede wszystkim, które mogą połączyć razem z nauką.
7: No i życie studenckie też oczywiście kosztuje, też to poza uczelniane.
9: Zdecydowanie.
7: No to rozejrzyjmy się po tym rynku pracy dla studenta. Gdzie studiujący młodzi ludzie mogą znaleźć pracę? Czy to głównie te takie tradycyjne branże w stylu gastronomia, czyli kelner czy sprzedawca w sklepie?
9: Również, jak najbardziej zdecydowanie są to przodujące branże, ale tych branż jest znacznie więcej. Analiza 124 tysięcy ogłoszeń z całej Polski pokazuje, że pracodawcy aktywnie kierują oferty do młodych osób. Przede wszystkim rzeczywiście jest to handel i sprzedaż, gastronomia i hotelarstwo, ale również logistyka. Poszukiwani są między innymi sprzedawcy, kasjerzy, kelnerzy, magazynierzy oraz osoby kompletujące zamówienia, ale także pracownicy obsługi klienta.
7: Doświadczenia nie trzeba, bo pracodawca przyuczy?
9: Zdecydowanie tak. Oczywiście, jeżeli taki student już wcześniej pracował i posiada doświadczenie, to jest to jak najbardziej na wagę złota, jest to bardzo cenne, ale generalnie pracodawcy są otwarci na to, żeby przyuczyć młode osoby do pracy.
7: Dość szeroki jest ten wachlarz branż, o którym rozmawialiśmy. No a to, co chyba najważniejsze, no to ile w takiej studenckiej pracy można zarobić? Jakimi stawkami pracodawcy kuszą młodych ludzi?
9: Stawki są bardzo różne, w zależności od stanowiska. W magazynach jest to przeciętnie pomiędzy najniższa krajowa a 37 zł brutto za godzinę. W przypadku kelnerów stawki sięgają 36 zł, w administracji jest tego troszeczkę więcej, ponieważ tutaj stawki wahają się pomiędzy 33 a 36 zł brutto, w produkcji około 36 zł. Wyżej wyceniane są konkretne kompetencje. Korepetytorzy przedmiotów ścisłych otrzymują średnio 40-100 zł za godzinę, nauczyciela angielskiego około 100 zł. Zdarzają się także oferty korepetycji za 200 zł za godzinę. Generalnie co piąty badany student deklaruje już wynagrodzenie przekraczające 4000 zł netto miesięcznie.
7: No, to biorąc pod uwagę, że średnie koszty utrzymania to właśnie 4000, to student może się już sam utrzymać. No właśnie, wspomniała pani o korepetytorach, no bo korepetycjami też studenci mogą sami sobie dorabiać i chyba często to robią. I z tego, co słyszeliśmy, no to stosunkowo najwięcej na tych korepetycjach można zarobić, no ale chyba spora konkurencja na tym rynku.
9: Zdecydowanie tak. Tutaj domyślam się, ponieważ wiadomo, jakby dzisiaj nie korzystam, nie mam takiej potrzeby. Są do tego dedykowane platformy. No, konkurencja jest bardzo duża. Tutaj prywatnie to podejrzewam, że poprzez sieć kontaktów, właśnie taki networking, który również niejednokrotnie pojawia się właśnie w takiej pracy dodatkowej. Jest to dodatkowa w mojej ocenie opcja, żeby jeszcze zdobyć sobie sieć kontaktów i ewentualnie takie dodatkowe zajęcie znaleźć chętnych po prostu.
7: Poza pieniędzmi dla studenta ważne są też oczywiście godziny pracy, no bo tu zajęcia, tu nauka, biblioteka i czas na rozrywki. Pracodawcy idą tu na rękę młodym ludziom?
9: Tak, zdecydowanie. Dlatego, że student musi połączyć pracę z nauką. Wiadomo, nauka jest zawsze jednak priorytetem. Dlatego studenci szukają przede wszystkim rozwiązań, które pozwalają dopasować zatrudnienie do zajęć. Jest to część etatu, praca zmianowa czy też weekendowa. Szczególnie dobrze wpisuje się właśnie w to praca tymczasowa, w której można zwiększać liczbę godzin, kiedy jest mniej obowiązków na uczelni i ograniczać ją podczas sesji.
7: Jakie wymagania? W zależności od tego, do jakiej branży student chciałby startować, trzeba spełnić, żeby taką pracę dostać?
9: Tak, zdecydowanie. To oczywiście zależy nie tylko od branży, ale również od stanowiska. W handlu i gastronomii liczą się przede wszystkim dyspozycyjność, komunikatywność, gotowość do pracy z klientem. W logistyce i magazynach ważne są dokładność, gotowość do pracy zmianowej, sprawność fizyczna. W pracy biurowej znaczenie ma znajomość nowych programów komputerowych, dzisiaj już opartych w szczególności na AI oraz języków obcych. I tak jak już wcześniej wspominaliśmy, no w części ofert to doświadczenie nie jest wymagane.
7: Poza pieniędzmi, na co jeszcze taki student może w pracy liczyć? Jakieś benefity? Coś, co znamy z tej, no w cudzysłowie, już dorosłej pracy? To tym młodym ludziom pracodawcy też oferują?
9: Tak, tak, tak, zdecydowanie. Tutaj mamy bardzo dużo różnych benefitów. Przede wszystkim są to dodatki do posiłków, do dojazdów, dodatkowe stawki za prace weekendowe, różnego rodzaju premie, czy to właśnie za dyspozycyjność. Także generalnie sporo tego dzisiaj mamy. Niejednokrotnie pracodawcy wręcz walcząc o studenta właśnie prześcigają się w tych benefitach. Także dzisiaj mamy tego naprawdę sporo. Myślę, że limitu byśmy nie wyczerpali pewnie do końca dnia.
7: No właśnie, mówi pani, pracodawcy walcząc o studenta. Czy student jest pożądany na rynku pracy i dlaczego?
9: Tak, zdecydowanie student jest pożądany na rynku pracy, dlatego że to, co już wcześniej powiedziałam, jest tych studentów bardzo dużo. Polska plasuje się w średniej europejskiej, czyli dziś badanie pokazuje, że około 60% studentów pracuje w Polsce, z czego blisko połowa pracuje regularnie w trakcie semestru, a około 11% dorabia okazjonalnie. Młodzi ludzie są bardzo, że tak powiem, elastyczni, otwarci, chętni do nauki, dyspozycyjni również, stąd no, jest to na pewno taka możliwość uzupełnienia sobie braków, szczególnie w takich branżach, gdzie jednak ta sezonowość się pojawia, tak jak już chociażby wspomniane właśnie hotelarstwo, gastronomia czy też logistyka.
7: No i zastanówmy się w takim razie, co taka praca w czasie studiów, w jaki sposób ona może zaprocentować później na rynku pracy? Co to, że student teraz sobie dorabia, jak kiedyś to może mu pomóc na rynku pracy już w poszukiwaniu zatrudnienia?
9: Zdecydowanie może i bardzo do tego zachęcam, żeby pracować w trakcie studiów. Przede wszystkim osoba, która w trakcie studiów pracuje już po ukończeniu nauki, posiada doświadczenie, prawda, w CV. Pracodawcy chętniej zatrudniają osoby, które już w trakcie nauki wiedzą, jak wygląda praca w biurze z klientem. Druga rzecz to jest sieć kontaktów, czyli tak zwany networking. Poznajemy ludzi z branży, którzy również mogą pomóc w znalezieniu lepszej posady po obronie dyplomu. Kolejna rzecz to są bardzo często i ja bym powiedziała, że wręcz prawie zawsze wyższe zarobki na starcie, ponieważ jako absolwent z rocznym czy dwuletnim stażem możemy negocjować znacznie wyższą pensję niż osoba dopiero co wchodząca na rynek pracy. No i też bardzo często pracodawcy doceniają lepszą organizację czasu, ponieważ osoba, która już ma doświadczenie w pracy z ludźmi, prawda, bo jednak zawsze pracujemy choćby ze współpracownikami, jeżeli nie z klientem, no to bardzo często te osoby już potrafią sobie radzić ze stresem, z presją czasu i z taką multizadaniowością.
7: No właśnie ta multizadaniowość też, bo taki pracujący student, no to pokazuje też, że pracy się nie obawia i potrafi łączyć różne obowiązki. To też na wagę złota?
9: Zdecydowanie tak, zdecydowanie, ponieważ pracując i studiując trzeba jednak to umieć ze sobą połączyć, prawda? Wywalczyć niejednokrotnie, czy na studiach zorganizowanie sobie zajęć do swojego grafiku, który już mamy założony, prawda? Także zdecydowanie tak.
7: Takim dużym tematem na rynku pracy w tej chwili są te zagadnienia i umiejętność wykorzystywania sztucznej inteligencji. Czy gdzieś w tych ofertach kierowanych do studentów już widać, że też pracodawcy no, wymagają umiejętności posługiwania się tymi narzędziami?
9: Zdecydowanie widzimy taką już tendencję, że w pracy biurowej, i to mówimy o wielu branżach, o różnych stanowiskach, znaczenie ma właśnie znajomość tutaj posługiwania się i korzystania z narzędzi, które dzisiaj rzeczywiście wielokrotnie wspiera AI. I sztuczna inteligencja.
7: Czyli znajomość technologii też zdecydowanie może się przydać.
9: Tak.
7: No to świetnie. 40% studentów szuka zatrudnienia, to już mówiliśmy o tym na początku. Myśli pani, że ta liczba studentów wchodzących na rynek pracy w kolejnych latach będzie rosła?
9: Tutaj trudno powiedzieć. Tak naprawdę nie mamy takich badań, żeby mogła się wypowiedzieć w 100% i to potwierdzić, ale widzimy na pewno z roku na rok, przez ostatnią dekadę, że tych studentów pracuje rzeczywiście rokrocznie coraz więcej. Może ich liczba jakby rozpoczynających studia nie jest rosnąca, prawda, znacznie, ale na pewno ta otwartość, ta chęć tej pracy, chęć tej niezależności, bo tutaj jedno to jest to, że mamy bardzo wysokie koszty utrzymania studentów i studenci, młodzi ludzie chcą gdzieś tam odciążyć, prawda, swoich rodziców, ale przede wszystkim zależy im również na uzyskaniu niezależności finansowej, to aby ich potrzeby rzeczywiście mogli spełniać bez żadnego problemu. Więc tutaj widzimy rzeczywiście tendencję rosnącą z roku na rok i większą otwartość, większą chęć. I to nie tylko po stronie studentów, co jest bardzo ważne, ale przede wszystkim również po stronie pracodawców.
7: Jak wygląda ten studencki rynek pracy? O tym rozmawialiśmy z Joanną Dargiewicz z grupy Progres. Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: Popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną w studio jest profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Uniwersytet Warszawski.
10: Będziemy rozmawiać o rynku pracy. GUS podał niedawno, że bezrobocie wynosi już 5,8%. To nie jest te małe 5%, które jeszcze niedawno widzieliśmy. Czy to już jest powód, żeby się jakoś martwić?
11: Ja bym powiedział, że na szczęście ta sytuacja na rynku pracy moim zdaniem się zaczyna stabilizować. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że po tym ożywieniu wiosenno-letnim nastąpi lekki pik w górę. No ale myślę, że na poziomie 6,6,1 się zatrzymamy w tych najgorszych okresach zimowych. Ja bym się tym nie martwił. W tym sensie, że z drugiej strony to bezrobocie nam nie wzrasta, bo mamy stopę bezrobocia powtórzoną w kolejnym miesiącu. Po drugie, widać wyraźnie, że rośnie dynamika ofert pracy. Niestety o tym nie mówią oferty, które spływają do urzędów pracy, ale jak spojrzymy na te portale specjalizujące się w zatrudnieniu i w publikowaniu ofert online, to już jest 250 tysięcy takich ofert, co pokazuje, że w gospodarce zaczyna się kręcić zatrudnienie.
10: Jest ruch. Gdzieś być może zwalniają, a gdzieś zatrudniają, bo to te zwolnienia też chcę pana zapytać, ponieważ w ostatnich dniach takim głośnym echem odbiła się informacja, że firma GSK w Poznaniu zwalnia 500 osób, cały oddział IT, duża, duża część pracowników i ma to związek, jak w przypadku takich tego typu centrów usług, z przenoszeniem tego biznesu w inne miejsca. Na poziomie globalnym to jest jakoś racjonalizowane. Polska się trochę wyspecjalizowała w tych centrach usług.
11: No, zdecydowanie
10: podobne trendy też widzieliśmy w Krakowie, w okolicach, gdzie też tych centrów było bardzo dużo, a też część tych zwolnień tam się odbyło. Co w takim razie jest decydujące? Czy to jest kwestia koniunktury, czy to jest kwestia jakichś takich technologicznych zmian?
11: Myślę, że w jakimś sensie technologicznych na pewno, bo widać wyraźnie, że bardzo powoli, ale jednak ta postępująca cyfryzacja, robotyzacja będzie wpływała na zatrudnienie. Już dzisiaj na przykład wyeliminowane zostały te zawody pomocnicze, przede wszystkim dedykowane młodym ludziom, którzy startowali na rynku pracy jako asystenci, jako researcherzy, którzy przygotowywali dane. W tej chwili sztuczna inteligencja skutecznie, można powiedzieć, ich zastępuje, ale na szczęście to jest proces powolny. Druga sprawa to rzeczywiście powinniśmy mocniej chronić ten rynek usług, bo Polska się wyspecjalizowała, była przez lata, można powiedzieć, liderem w Europie tych usług, a dziś zaczyna nam deptać po piętach konkurencja i to głównie
10: nie
11: z
10: tylko
11: Azji.
10: Europejska właśnie.
11: I powinniśmy zrobić wszystko, aby utrzymać te warunki konkurencyjne i mamy swoje atuty, mamy świetne kadry, tutaj pod tym względem jesteśmy naprawdę wyspecjalizowani i wszystkie właściwie większe miasta są zagłębiem dobrych pracowników, którzy mogliby pełnić te usługi. Problemem były płace, bo te wynagrodzenia rosły w ostatnich latach bardzo szybko. Na szczęście to zagrożenie też zostało wyeliminowane, bo...
10: Zagrożenie wzrostu płac. To nie brzmi dobrze, myślę, w uszach naszych słuchaczy.
11: Znaczy, jeżeli płace rosną zbyt szybko, to gospodarka traci konkurencyjność. Dziś mamy te wzrosty na bardzo przyzwoitym poziomie, bo powyżej, zdecydowanie powyżej inflacji. Ta przeciętna wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw to jest 5,6% do 6% w niektórych branżach, a inflacja jest nieco ponad 3%, więc cały czas jest ten
10: realny wzrost.
11: Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ten trudny dla rynku pracy 2025 rok był właśnie spowodowany tym, że można powiedzieć, w jakiś sposób zdyskontowane zostały przez rynek pracy te zbyt duże wzrosty płac, co przy wysokich kosztach energii uderzyło w wielkość zatrudnienia, a więc lepsza jest także z perspektywy pracowników, konsumentów pewna równowaga i dziś chyba mamy do czynienia z taką sytuacją, więc ja bym powiedział, że jeśli idzie o rynek pracy, to postawiłbym taką piątkę, że jesteśmy w niezłej sytuacji.
10: Powiedział pan o tym średnim wzroście przeciętnej pensji na poziomie 5,6. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy tyle dostają. Ja sobie wynotowałam nawet z danych ostatnich te branże, w których jest trochę lepiej albo trochę gorzej. No i tak na przykład w produkcji napojów to jest nieco ponad 1%, żywność też niezbyt wiele, produkcja urządzeń. Z kolei w budownictwie inżynieryjnym jest to około 7%, handlu hurtowym ponad 8%. Są branże, które wynagradzają lepiej, szybciej te pensje rosną niż przeciętnie. Od czego zależy ten rozkład? To znaczy to, gdzie można się spodziewać szybszego wzrostu pensji, a gdzie nie ma na co liczyć? Czy to jest kwestia koniunktury, czy to jest geograficzna? Jak to wygląda?
11: No, na pewno to jest związane z pozycją konkurencyjną danej branży, czyli najlepiej płaci branża IT i szeroko pojęta komunikacja. Nieco gorzej jest na przykład w handlu, ale z kolei handel boryka się z brakiem pracowników, więc tutaj musi też podnosić
10: nadganiać
11: płacę. płace. No, zawsze zaskoczeniem są te bardzo wysokie wzrosty wynagrodzeń, na przykład w przemyśle wydobywczym, który po drugiej stronie zwalnia też pracowników, bo wiadomo, że ta koniunktura w przemyśle wydobywczym, ta długookresowa się kończy i że tutaj raczej nas czekają restrukturyzacje i zmiany.
10: No właśnie, bo też jeszcze chcę wrócić do tego wątku, że gdzieś zwalniają, gdzieś może będą zatrudniać, bo jak oczekiwaliśmy na ten boom inwestycyjny, który miał wynikać między innymi z funduszy KPO, no to też mieliśmy nadzieję, że to przyniesie nowe miejsca pracy, będzie rosło zatrudnienie. Inwestycje już rosną, widać to bardzo wyraźnie w danych o PKB, natomiast przeciętne zatrudnienie w tym ujęciu rok do roku spada, co oznacza, że jednak tych miejsc pracy, nawet jeśli powstają, to nie powstaje na tyle więcej wynikających z tych inwestycji, by jakoś nadgonić inne procesy. To jakimi zjawiskami mamy do czynienia, jeśli chodzi o zatrudnienie?
11: Znaczy, to jest bilans branżowy.

0: są procesy rozłożone w czasie. Mi się wydaje, że ta ogólna koniunktura dobra na rynku pracy, bo widać, że tak jak powiedziałem, mimo że zatrudnienie lekko spadło o 0,2% bodajże, to liczba ofert pracy, czyli 250 tysięcy ofert pracy na tych portalach, które pokazują oferty w gospodarce, no wskazują na to, że te inwestycje przekładają się na zatrudnienie. Więc ja tutaj jestem optymistą i myślę, że będziemy widzieć to. Zresztą pamiętajmy, że gdy mówimy o przemyśle obronnym na przykład i o tych inwestycjach, to się przekłada na szereg innych branż, na szeroko pojętą branżę metalową, branże konsultingowe, które, no, można powiedzieć, wspierają te procesy inwestycyjne.
1: Jak mówimy o jakiejś takiej normalizacji czy stabilizacji na rynku pracy, gdzieś pojawiają się jakieś napięcia, to za chwilkę zaraz wraca temat też migracji, tego, na ile jesteśmy otwarci na pracę migrantów i jak wygląda polityka migracyjna w tym zakresie. Pracodawcy od dawna mieli takie dosyć konkretne oczekiwania do rządu, co do kształtowania tych warunków, żeby móc zatrudnić. Jak to teraz wygląda?
0: Znaczy, powiem tak, ta równowaga na rynku pracy, o której mówimy, jest przecież, można powiedzieć, jej cechą także opieranie się gospodarki na zasobach migracyjnych. Ponad 1 000 000 pracowników cudzoziemskich pracuje na co dzień w polskiej gospodarce, w produkcji, w usługach i dzięki temu jesteśmy w stanie się normalnie rozwijać, więc my mamy cały czas potrzeby migracyjne, natomiast niestety są ograniczenia w polityce migracyjnej, są nowe procedury związane z trudniejszym dostępem do rynku pracy, ale ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę, że te procesy starania się o pozwolenia są wydłużone w czasie. Ta biurokracja jest zbyt duża i to, na co zwracają uwagę przedsiębiorcy, że no, ten system jest trochę nieprzewidywalny. Co z tego, że zgłaszamy wniosek o pozwolenie na pobyt i pracę kandydata do pracy, jeżeli czekamy kilka miesięcy i tak nie bardzo wiemy, co się z tymi wnioskami dzieje. Więc wydaje mi się, że tutaj zapowiadana informatyzacja, elektronizacja tego systemu i taka zdecydowana przejrzystość, że wiemy, że ten wniosek, który został złożony, możemy sprawdzić w systemie, jaka jest jego droga i kiedy możemy się spodziewać decyzji organu, jest bardzo potrzebny, ponieważ dziś sobie przedsiębiorcy radzą, ale w dłuższym okresie czasu, pamiętajmy, że przy tym zapotrzebowaniu na pracowników, także tych cudzoziemskich, a wiemy doskonale, że są całe branże, które opierają się także na tych pracownikach z zagranicy, chociażby kierowcy, których nie ma tylu w Polsce, abyśmy mogli zapewnić pełni potrzeby na przykład naszej bardzo ważnej branży przewozowej, związanej z przewozami międzynarodowymi. Jesteśmy tutaj potęgą, więc powinno nam zależeć na tym, aby tę konkurencyjność tej branży wspierać, zwłaszcza, że po drugiej stronie może być też tak, że część tych zasobów migracyjnych, no jak zwykle, czasowo aktywna na rynku pracy, no albo wraca do siebie, albo szuka szczęścia w innych krajach. Mówi się o tym, że możemy się spodziewać w dłuższym okresie czasu także ograniczenia zatrudnienia pracowników na przykład z Ukrainy i musimy być na to przygotowani, bo jeżeli spojrzymy na demografię z kolei, no to widzimy wyraźnie, że nasze zasoby pracy z jednej strony się zmniejszają, a z drugiej strony się starzeją. Więc jakiś odsetek pracowników z zagranicy będzie po prostu gospodarce potrzebny.
1: I te kwestie rynku pracy będziemy nadal obserwować. Za 2 tygodnie, od 14 do 16 października w Sopocie, będzie trwał Europejskie Forum Nowych Idei, na którym jednym z tematów będą oczywiście zagadnienia, wyzwania rynku pracy. Będziemy o tym też rozmawiać na antenie. Dziękuję serdecznie. Profesor Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan, Uniwersytet Warszawski.
0: I zapraszamy do Sopotu.
2: To jest powtórka.

0: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Po ataku nożownika w Jarosławiu żałoba. Zbrodnie potępiły polskie i ukraińskie władze. Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Radosław Sikorski mówi o doniesieniach płynących z wielu źródeł. Nareszcie w Bydgoszczy niebawem ruszy nocna i świąteczna pomoc stomatologiczna. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem, napisał Wołodymyr Zełański o ataku dokonanym przez obywatela Ukrainy w Jarosławiu. Prezydent Ukrainy potępił atak, oświadczył, że jego kraj liczy na szybkie i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności napadu, a sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z prawem. Atak wymaga stanowczej odpowiedzi państwa. To z kolei słowa prezydenta Karola Nawrockiego, a premier Donald Tusk zaznaczył, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Mężczyzna za atakował 5 osób na terenie opactwa. Jedna, ksiądz, nie żyje. 4 zostały ranne. Przełożona benedyktynek opactwa, na terenie którego doszło do ataku, siostra Barbara Dendor w rozmowie z TOK FM opowiada o szczegółach tego zdarzenia.
6: Wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. No i poszło dalej. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. Ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora. Potem kościół.
7: Jak szłam na mszę świętową, się tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony ksiądz.
8: Znała pani tego księdza?
7: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek.
5: Mówiła pani Janina, która w chwili ataku była na terenie opactwa. Napastnik został zatrzymany, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
5: Władze Jarosławia ogłosiły żałobę. Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Takie informacje otrzymujemy z wielu źródeł, powiedział wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski w rozmowie w Council on Foreign Relations w Nowym Jorku. Myślimy również, że opinia publiczna istnieje nawet w dyktaturach i uważam, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć Rosjanom: jesteśmy atakowani i dlatego musimy się zmobilizować, dodał Sikorski. Minister mówił również o obawach Białorusi o wciągnięcie do wojny. Rada Pokoju powołana przez prezydenta USA Donalda Trumpa przedstawiła wart prawie 2,5 miliarda dolarów plan odbudowy strefy Gazy, podała BBC. Trump zainaugurował lansowaną przez siebie Radę Pokoju, której przewodniczy, w styczniu, a teraz w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ Rada przedstawiła plan złożony z 66 programów, które mają być wdrożone w ciągu 6 miesięcy i koncentrować się na budowie mieszkań, dostarczaniu agregatów prądotwórczych, usuwaniu gruzu i nieczystości. W ocenie Rady pełna rekonstrukcja palestyńskiej półenklawy kosztować będzie w ciągu najbliższej dekady 71 miliardów dolarów. Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. W mieście nie ma jej od wielu lat, bo brakuje chętnych placówek do jej prowadzenia w ramach kontraktu z NFZ-em. Teraz ma to się zmienić za sprawą zakończonej budowy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Liczy na to dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Funduszu Agnieszka Bańkowska.
10: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej, nie było chętnych.
5: A już od 1 października w centrum będą uczyć się studenci kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum, mówi profesor Paweł Burduk.
11: Studenci nie ćwiczą na żywym organizmie, na pacjencie, tylko na tak zwanych unitach symulacyjnych. Jesteśmy jako trzeci ośrodek w Polsce, który posiada unity wirtualne, tak zwane haptyczne, gdzie w wirtualnej rzeczywistości, w rzeczywistym odwzorowaniu warunków, w których będą pracowali, wykonują te podstawowe zabiegi stomatologiczne.
5: Budowa pochłonęła niemal 70 milionów złotych. Większość tych środków pochodzi z KPO. Teren w Jaworznie, gdzie ma powstać fabryka samochodów elektrycznych, jest jednym wielkim placem budowy, informują przedstawiciele katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka Electromobility Poland i tajwański koncern Foxconn mają w najbliższych tygodniach zakończyć negocjacje dotyczące umowy o projekt na kongresie nowej mobilności w Katowicach, pytał reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
12: Jonas Seki, dyrektor do spraw strategii związanej z pojazdami elektrycznymi w koncernie Foxconn, przebywa w Katowicach jako jeden z głównych prelegentów, natomiast nie przedstawił on tutaj żadnych szczegółów, za to Mateusz Rzeszowski z katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej informuje, że trwa budowa infrastruktury drogowej wokół jaworznickiego obszaru gospodarczego.
13: Już zakończone zostały prace, jeżeli chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W kolejnych etapach nastąpi budowa głównego punktu zasilania przez Tauron.
12: Jeśli umowa między Electromobility a Foxconn zostanie podpisana jesienią, budowa fabryki w Jaworznie ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a produkcja pierwszych aut w 2029 roku.
13: Na pewno będzie to duży zaszczyt, jeżeli chodzi o lokalne miejsca pracy. Wiem, że mówiliśmy o kilku tysiącach pracowników potencjalnie.
12: Oprócz montowni samochodów w Jaworznie ma powstać hub elektromobilności. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
5: Do rana może przelotnie padać, wysoko w górach także śnieg, w większości kraju od 6 do 10 stopni. W ciągu dnia również przelotne opady deszczu, a termometry pokażą przeważnie od 13 do 17 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski. W zastępstwie Kuby Janiszewskiego zapraszam na dłuższą rozmowę. Dziś dłuższa rozmowa o Ukrainie. Naszym gościem jest pan Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego. Dzień dobry, dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
14: Właściwie przez cały dzień dziś relacjonujemy dla państwa te tragiczne wydarzenia w Jarosławiu. I wciąż będziemy je relacjonować, otrzymując kolejne informacje w tej sprawie. To prawdziwa tragedia. Ale w tej rozmowie, która przed nami, która właśnie się rozpoczyna, spróbujemy rozmawiać o Ukrainie od strony Ukrainy i społeczeństwa ukraińskiego w tym kolejnym roku trwającej wojny. Kiedy ostatni raz był pan w Ukrainie?
15: W połowie września na konferencji Jałta European Strategy. To duże spotkanie organizacji pozarządowych, polityków, byłych polityków. No, taka prawie 700 osób się zjechało, żeby rozmawiać, co dalej z wojną. To było akurat to spotkanie, z którego potem przeszło do mediów, bo pociąg, którym część uczestników wracała, to zdążył przejechać przed bombardowaniem stacji w Jachodynie, tuż przed granicą. Więc to jest taki moment, ale też dlatego mówię, nie to, żeby tutaj jakąś martyrologię uprawiać, tylko mam wrażenie, że Rosjanie celowo właśnie dokonali tego ataku, nie na pociąg oczywiście, ten dyplomatyczny tak zwany, tylko trochę później, ale z myślą o tym, że oczywiście ci wszyscy dyplomaci i uczestnicy, którzy jechali, ponieśli komunikat, że niebezpiecznie jest jeździć do Ukrainy, bo celowane są również pociągi międzynarodowe.
14: A jak się odbywa taka konferencja w stolicy państwa, które kilkanaście razy dziennie jest ostrzegane przed atakiem z powietrza?
15: Pod ziemią. Pod ziemią? Tak. To jest oczywiście do ostatniego momentu są ukrywane szczegóły, gdzie będzie. Uczestnicy podpisują deklaracje, że nie zdradzą, no chociaż pewno tam jakby się upali Rosjanie, to by się dowiedzieli, ale niemniej jednak jest ta atmosfera takie tajemnicy, no i są miejsca w Kijowie, gdzie można bezpiecznie, zdaniem fachowców ukraińskich, przeprowadzić taką konferencję.
14: I w tej sytuacji ci wszyscy ludzie, którzy są i z Ukrainy, i z Europy, czy różnych regionów świata, zjeżdżając się na taką konferencję o bezpieczeństwie, rozumiem, że że mogą jej nie przerywać swoich rozmów.
15: Tak. To jest takie miejsce, które nawet w razie alarmu, teraz jest nowy sposób oznaczania alarmów w Kijowie, ale też w całej Ukrainie zdaje się już jest upowszechniany. Tak zwany czerwony alarm to jest taki, kiedy jest zagrożenie uderzenia rakietami balistycznymi. To wtedy rzeczywiście to jest poważna sprawa, ale ciągle właśnie są miejsca w Kijowie czy w dużych miastach, w których można nawet w czasie takiego alarmu być nie przerywać zajęć.
14: Dopytuję dlatego, to nie jest wyłącznie ciekawość, ale zastanawiam się, ta wojna trwa już kilka lat, wzbudza zainteresowanie mniejsze i większe. W tej chwili myślę także i ze względu na ten szereg komunikatów ekspertów, polityków, rządzących, tak bym powiedział światowej opinii, to zainteresowanie wojną w Ukrainie i potencjalnymi pomysłami Rosji, jak doprowadzić do jakiegoś przesilenia, jest większe, ale wydaje mi się, że ważnym w tym wszystkim jest to, myśląc także o własnym bezpieczeństwie, żeby choć spróbować i oby tylko to była próba wyobrażenia i nic więcej, jak taka codzienność w stolicy Ukrainy wygląda. Nie pomyliłem się, mówiąc o tych kilku czy kilkunastu alarmach dziennie?
15: Tak. To jest ciągłe. To znaczy tak, i to właśnie Ukraińcy nauczyli się z tym żyć, w tym sensie, że właśnie też mają serwisy, które też mówią, jakiego typu jest alarm. Bo to jest tak, że na przykład jak leci MiG-31, no to wtedy jest ryzyko, że właśnie będzie miał kindżała pod skrzydłami i może uderzyć dowolny punkt w Ukrainie. W związku z czym wtedy jest alarm, który rozlega się w całej Ukrainie, ale właśnie oni sprawdzają, prawda, jakiego typu to jest zagrożenie. No i jeżeli właśnie widać, że ono nie dotyczy punktu, w którym się jest, to traktują to w miarę pobłażliwie. Kolej na przykład ma system już w tej chwili rozpoznawania ryzyka, bardzo jakby zlokalizowanego. Dlaczego na przykład w Jachodynie udało się na 15 minut wcześniej ewakuować pasażerów pociągu i nie było ofiar w ogóle. Czy tak samo stacja benzynowa, która była zaatakowana 600 metrów od granicy z Polską, też była ewakuowana.
14: I to zdaje się nie jest w tej chwili pojedyncza historia atak na tę stację, tylko w ogóle oni atakują stacje benzynowe.
15: Nie, to jest już kilkaset, znaczy tam w Ukrainie jest około 5000 stacji, kilkaset jest już wyłączonych właśnie przez zniszczenia. Droga praktycznie na przykład z Kijowa do Charkowa, jak mój znajomy, który jechał samochodem do Charkowa, jest właśnie już praktycznie pozbawiona stacji. To jest celowe działanie. Gorzej już w tej chwili również w miastach są bombardowane stacje. W Charkowie widziałem, byłem tydzień wcześniej, skoro na początku, na przełomie sierpnia, września, no to już stacje w mieście są przygotowane do ataków, okryte siatkami. No to jest, jak się patrzy na to, to zupełnie absurdalne widoki dla nas, gdzie żyjemy jednak w normalności, kiedy właśnie nad obwodnicą Charkowa są siatki chroniące przed dronami, prawda? To jest codzienność. Znaczy to, co jest najważniejsze przede wszystkim, bo jak mówię, wygląda to absurdalnie, groźnie, trochę takie sceny ze stanu wojennego, prawda? Blokposty, to wszystko to jest, a jednocześnie widać, że to jest taki proces, jak się tam jeździ systematycznie, takiego przesuwania, adaptacji, wchłaniania tego jako element dostosowania do trudów wojny, ale nie poddawania się tej wojnie jako takiej, która miałaby zniszczyć możliwość funkcjonowania.
14: To jest kolejny element, który powinien, czy kolejny wątek, który powinien się w naszej rozmowie pojawić, bo wydaje mi się, nie wiem, czy to jest ryzykowne, czy nie, pomylę się jak bardzo ewentualnie, że mimo wszystko z naszej perspektywy wiemy, że ta wojna jest blisko, bo za naszą granicą, że graniczymy z państwem, które jest agresorem. Więc jakiegoś rodzaju ryzyka myślę, że powinniśmy być świadomi. Zresztą w Polsce też są regiony, gdzie te alarmy już były słyszane i gdzie w tej chwili właśnie diagnozujemy, jak na nie reagujemy. W debacie publicznej trwa taka, zastanawiamy się, co jeszcze musimy zrobić i jak sami się determinować i uodparniać z drugiej strony. Ale to pytanie o taką umownie codzienność w Ukrainie, chciałem, by nas wprowadziło w rzecz, która też wydaje mi się zasadnicza. Czy mimo wszystkich rzeczy, które pan widzi, obserwując to, będąc cyklicznie w trakcie tego konfliktu wojennego i tej obrony Ukrainy przed agresywną Rosją, czy pan dostrzega determinację Ukraińców, by bronić własnego państwa i by się nie poddać by nie odpuścić i nie pozwolić Rosjanom wygrać?
15: Znaczy, widzę z jednej strony zmęczenie i to jest autentyczne i to są takie momenty, kiedy już na przykład ludzie zaczęli wracać, czy rodziny ściągać do Kijowa, bo zaczynało być względnie bezpiecznie. Wydawało się, że właśnie obrona przeciwlotnicza radzi sobie z tym zagrożeniem, że ten wyścig zbrojeń między Rosją a Ukrainą no, trochę przychyla się w stronę Ukrainy, że można zapewnić w miarę bezpieczne życie. No i teraz po tym ostatniej te jakby zmianie strategii, ale też wprowadzeniu nowych właśnie technologii, zarówno zwiększenie ataków rakietami balistycznymi, jak i te nowe drony z napędem odrzutowym, no zwiększyły zagrożenie właśnie w takim Kijowie. No i znowu ludzie zaczęli się zastanawiać, czy na przykład dzieci nie wywieźć, czy gdzieś na wieś, prawda, gdzie ryzyko ataku jest niewielkie, czy może nawet za granicę. Tak, to się pojawia, po prostu troska o bezpieczeństwo, ale nie defetystyczna, to taka powiedzmy kalkulacja, prawda, gdzie będzie lepiej. Natomiast taka ogólna determinacja nie zmienia się, abym nawet powiedział, przynajmniej też, bo są najnowsze badania, to szczęśliwie Ukraińcy badają się bardzo systematycznie i wiemy, jak się zmienia to społeczeństwo, jego nastroje i tak dalej. I był taki moment, bo to powtarzane od początku wojny przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii pytanie, jak długo jesteś w stanie znosić trudy wojny. No i tam jedna z odpowiedzi jest tak długo, jak trzeba. I ono zaczęło już w tym roku maleć. To znaczy w kwietniu odsetek osób twierdzących, że tak długo, jak trzeba, spadł do 61%. Ciągle bardzo wysoko, ponad połowa.
14: Ale spadł z ilu?
15: Na początku to było jeszcze, najwyższy okres to był 23, kiedy wierzono, że wojna szybko się skończy i wtedy powyżej 80%, bo to też wydawało się, że to będzie krócej.
14: Czyli być może jakieś 20 punktów na przestrzeni tych kolejnych lat.
15: Ale teraz, co się stało, między kwietniem a właśnie najnowsze badanie było na początku września robione, czyli w czasie tych największych ataków, no i wzrosło, ten się odwrócił. 69% jest w tej chwili badanych, twierdzi, że jest gotowych znosić te trudy tak długo trzeba. Co to znaczy? Bo to też jest pytanie, jak tu sądzisz, ile jeszcze potrwa wojna? No, zdecydowana większość Ukraińców jest przekonanych, że to jeszcze potrwa, przynajmniej przyszły rok, prawda? Że koniec przyszłego roku jest dopiero horyzontem, jaki oni sobie wyobrażają jako zakończenie wojny. Więc to jest ten, pamiętajmy, że już trwa piąty rok wojny, czyli mówią o szóstym, w którym ciągle będzie to się działo, co się dzieje. I teraz pytanie właśnie, co powoduje, prawda, że trwają. I to jest jeden, od samego początku wojny to obserwowałem, jeżdżąc na właśnie tam na różne wydarzenia. Jest pewien taki rytuał społeczny, czy nie wiem, jest to wydarzenie kulturalne, cokolwiek. Zawsze zaczyna się albo kończy od podziękowania dla sił zbrojnych za to, że dzięki nim możemy robić to, co robimy. Na przykład spotkać się, pójść do teatru i tak dalej. To zawsze jest połączone ze zbiórką oczywiście pieniędzy na armię, na jej potrzeby. No i rzeczywiście od początku wojny armia to jest obiekt po prostu zaufania połączonego z kultem, można powiedzieć. 95% niezmiennie osób ufa siłom zbrojnym, niezależnie od wszystkich informacji, jakie docierają o nadużyciach, o były takie no, skandaliczne informacje, czy tragiczne wręcz, o pułku Skella, gdzie dochodziło do zabójstw nawet żołnierzy i tak dalej. To wszystko jest prawda. Nie zmienia to jednak poczucia Ukraińców, że armia jako struktura, jako instytucja, która no trzeba pamiętać, ma też charakter ludowy. Znaczy, znaczna część tej armii to są oddziały ochotnicze, jeszcze z 14 roku pochodzące, które zamieniły się z...
14: Od czasów Krymu.
15: Jeszcze od czasu Krymu i obrony Charkowa, czy właśnie Mariupola, Odesy, to jeszcze były oddziały czasami takie quasi-partyzanckie, prawda, czy milicje, które broniły tych miast przed podobnym tym, co się stało w Doniecku. No i one potem krzepły, walcząc na Donbasie, przekształcając się z pierwotnych tam batalionów, pułków. No dzisiaj wielkie struktury, jak chociażby już dzisiaj Korpus Gwardii Narodowej Hartia.
14: Mówi pan o tym dlatego, że ta determinacja i nawet to użył pan takiego sformułowania o kulcie wobec tej armii, że to też jest jedna z linii obrony tego państwa?
15: To jest absolutnie podstawowa linia obrony. Poza tym też sukcesy mimo wszystko. Trzeba pamiętać, że w tej chwili żyjemy głównie informacjami właśnie z tyłu, tak? Czyli tego, co się dzieje nie na froncie, tylko poza frontem, czyli atakach po prostu terrorystycznych, trzeba tak to nazwać, atakach w logice wojny totalnej, to wymyślonej przecież w swoim czasie przez Niemców, prawda? Podczas ataków na Guernicę, prawda? I pamiętam wojnę cywilną w Hiszpanii, więc to powtarzają Rosjanie do bólu, właśnie niszcząc, owszem, trochę infrastruktury wojskowe, ale głównie cywilną, również cele cywilne takie, no, jeżeli się atakuje uniwersytet na przykład, czy jeden, czy drugi w Kijowie, no nie ma znaczenia strategicznego, a są bombardowane, prawda? No więc to my żyjemy tej informacji, natomiast na froncie jest na razie, raczej tak jak mówią eksperci, nie jestem ekspertem, więc przytaczam opinię, inicjatywa przychyla się w stronę Ukrainy. No, ostatnio były doniesienia o operacji Vivaldi, prowadzonej już od kilku miesięcy, ale nie informowano o niej. To prowadzi ją trzeci korpus armijny. No, efektem jest odzyskanie kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. To są może niewielkie, ale chodzi o tendencję, że Ukraińcy nagle odkryli, że mogą być stroną ofensywną w tym, narzucać pewną logikę gry. No plus, co jest ważne dla Ukraińców, bo akurat jak my żyliśmy w przekonaniu, że Ukraińcy żyją tylko sporem polsko-ukraińskim, prawda, wtedy, kiedy prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego Zełenskiemu, to akurat dla Ukraińców było ważne co innego. To były wtedy uderzenia w głąb Rosji i po prostu i to, jak w czerwcu na przykład udało się...
14: Ale i teraz się zdarzają.
15: No, tylko wtedy był początek, prawda? Po raz pierwszy był taki spektakularny atak na Petersburg, między innymi. W czasie tamtego szczytu, już nie pamiętam, jak on się tam nazywał, ale takie Davos rosyjskie, prawda? I w czasie tego zniszczono jakąś tam petrochemię, prawda? Czy zakład petrochemiczny pod Petersburgiem, potem pod Moskwą i tak dalej. To było dla Ukraińców główne wiadomości, bo nagle Ukraina stała się jednym z nielicznych państw o zdolności do ataku dalekiego zasięgu o znaczeniu strategicznym, bo likwidacja czy ataki na tą infrastrukturę przetwórstwa ropy.
14: I świadomość tego także wpływa w taki naturalny sposób na Ukraińców i tę ich determinację i ten wciąż, a nawet teraz jak pan przytaczał, rosnący procent takiego poparcia, że po prostu trzeba to wytrzymać?
15: Tak, to myślę, że to jest jeden z czynników, który się przekłada na przekonanie ciągle. 80%, przepraszam, będę posługiwał się badania, ale myślę, że warto, bo one jednak pokazują, że bo często osoby, które mają tę możliwość pojechania do Ukrainy, wracają, no, jeżeli nie uogólniają w oparciu o badania, tylko rozmawiają z ludźmi, no to często w takich rozmowach jest to, jak u nas to się zapyta. No, ludzie są zmęczeni, prawda? Więc na początku wylewają swoje emocje.
14: Bardzo trudno się temu dzielić.
15: Nie, tylko że na tej podstawie nie należy właśnie budować obrazu. To on się składa z wielu elementów. No i właśnie te elementy powodują, że ciągle, na przykład 80% Ukraińców jest przekonany, że oni tę wojnę wygrają. Prawda? Cokolwiek znaczy to zwycięstwo, jednak tak definiują tę przyszłość.
14: A czy mógłby pan powiedzieć, bo robią wrażenie te dane i te badania, czy wyniki, które pan przytacza. A czy są prowadzone, domyślam się, że są, także i badania takiego nastroju politycznego, bo jedna rzecz to jest patriotyzm i determinacja do obrony własnego państwa i ona nie musi współgrać, nawet przy tym takim uwielbieniu do armii, no nie musi współgrać z takim zawierzeniem politykom.
15: I nie współgra. Oczywiście, że jak mówię, te badania są prowadzone bardzo szeroko. Właśnie to jest najciekawsze, bo jak się popatrzy na pełny na wymiar, no to one pokazują, moim zdaniem, dużą dojrzałość polityczną ukraińskiego społeczeństwa. To jest w ogóle bardzo polityczne społeczeństwo, które upomina się o swoje prawa. Widzieliśmy, że nawet w czasie wojny są gotowi wyjść na ulicę w obronie swoich wartości.
14: Znaczy, no chyba to takie upolitycznienie tego społeczeństwa stało się powodem tego wszystkiego, co w XXI wieku widzimy. Od początku tego XXI wieku oni się upominali o swoje prawa.
15: I to w sposób rewolucyjny, to trzeba pamiętać o charakterze tych rewolucji. To nie było takie typu zburzymy Bastylię i idziemy do domu, tylko jak wyszli na Majdan w 13 roku w listopadzie, to zeszli z niego dopiero w lutym, a mrozy były do 20 stopni, prawda? I trwali tam w tych namiotach, prawda? I aż wywalczyli, co chcieli wywalczyć. To jest tego typu determinacja, prawda? I to trzeba pamiętać, że to nie wzięło się z powietrza, ta dzisiejsza determinacja. Ona po prostu jest jakimś elementem kultury politycznej. Zresztą swoją drogą historycy ukraińscy powiedzieli, że to jest nasza wspólna kultura polityczna, wywołująca się jeszcze Rzeczypospolitej i kultura swoistego republikanizmu i wiary właśnie w wartość politycznej, wolnej politycznej wspólnoty. Ona ewoluowała potem w państwie kozackim trochę innym nurtem niż w Rzeczpospolitej, gdzie u nas dominowała szlachta, tam kozacy, więc to były trochę inne komponenty takie społeczne, ale kultura polityczna jest podobna i to jest ciekawe. To warto tym tropem iść, bo być może to jest przestrzeń, gdzie my możemy szukać między sobą właśnie i podobieństw i zgody.
14: A wracając do tych nastrojów politycznych, zastanawiam się, bo mam wrażenie, że to jest takie zupełnie naturalne pytanie o to, jakie są te nastroje polityczne, choć zgodzi się, mam nadzieję pan ze mną, że jest ono z drugiej strony ryzykowne, dlatego że są tacy ludzie w Europie, także i w Polsce, którzy na jakimś potencjalnym politycznym niezadowoleniu społeczeństwa ukraińskiego, umownie powiem teraz wyborców, oni nie mają wyborów, no budują też te straszne teorie właśnie, które współgrają z tą rosyjską narracją, no ale trzeba się z tym zmierzyć. To co Ukraińcy politycznie mówią?
15: No więc tak, no po pierwsze, tak jak bardzo ufają swojej armii, mimo różnych jej niedostatków, ale mimo wszystko skutecznie prowadzącej wojnę i mając sukcesy, no to bardzo nie ufają na przykład urzędnikom i strukturom takim administracyjnym państwa. Nie ufają sądom, systemu sądowniczemu, który jest rzeczywiście ciągle bardzo skorumpowany i nieefektywny. Nie ufają Radzie Najwyższej.
14: Czyli parlament
15: ukraiński. Rzeczywiście mają powód, bo praktycznie ta rada już przestała działać. Jest całkowicie, znaczy fasadowym w dużej mierze ciałem, niezbędnym do uchwalania ustaw, ale w warunkach takich, jak to oni mówią, monowiększości, którą przez dłuższy czas miał tam Wołodymyr Zełenski ze swoją partią Sługa Ludu, to dzisiaj się rozsypało. Dzisiaj jest trudno jakiekolwiek ustawy forsować. To wymaga każdego, za każdym razem jakiegoś tam budowania, jakichś tam układów, prawda, z parlamentarzystami, również frakcji opozycyjnych, więc to jest duży problem dla Ukrainy i to Ukraińcy widzą i odczuwają, no chociażby w procesie akcesyjnym, bo ci parlamentarzyści ostatnio chociażby szereg ustaw nie przeszedł, które były wymagane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako warunek do uruchomienia transzy kredytowej, ale podobnie ostatni spór podczas sesji ONZ-u Wołodymyra Zełenskiego z Ursulą von der Leyen, bo Zełenski narzekał, że za wolno Unia Europejska odblokowuje pieniądze, a Ursula von der Leyen zgodnie z prawem odpowiedziała, że za wolno Rada Najwyższa przyjmuje reformatorskie ustawy. I to jest prawda. Więc i to Ukraińcy widzą i to ich bardzo boli. Właśnie dlatego Radę Najwyższą bardzo źle oceniają. No i jak popatrzymy, to jest najbardziej zaskakujące To trzeba dobrze interpretować, bo tak jak pan mówi, ci, którzy jakby szukają powodów, żeby mieć argumenty przeciwko Ukrainie, właśnie ten powód podają. Ukraińcy pytani, co najbardziej im doskwiera w czasie wojny. Mniej więcej już od 2 lat na pierwszym miejscu wskazują nie właśnie te bombardowanie. Wydawałoby się, że to jest najbardziej dotkliwe. A to jest na 2. lub na 3. miejscu. Na 1. jest korupcja. I teraz pytanie, czy to jest oznaka, że jest tak źle? Czy raczej, że jest tak dobrze? To znaczy w tym sensie dobrze, że społeczeństwo nie jest, znaczy traktuje to jako wyzwanie. Jednocześnie ta korupcja jest widoczna, ale też dlatego, że działają organy antykorupcyjne, prawda, których społeczeństwu udało się obronić. Bo pamiętajmy, że w połowie zeszłego roku prezydent Zełenski tam ze swoimi tutaj swoim otoczeniem próbował dokonać zamachu na niezależność organów antykorupcyjnych. One powstały po rewolucji godności jako, powiedzmy, wymóg właśnie procesu integracyjnego z Zachodem. Tutaj Stany Zjednoczone i Unia Europejska są naciskały. Powstały te organy, one rzeczywiście są niezależne od prezydenta. Próbował Wołodymyr Zełenski to zmienić, zmieniając ustawę, która de facto podporządkowała NABU, czyli agencję antykorupcyjną czy biuro antykorupcyjne i sąd antykorupcyjny. Nie udało się tego. Ludzie wyszli wtedy na ulicę. W 17 miastach tysiące ludzi protestowało. Dołączyli do tego politycy Unii Europejskiej. Wycofał się wtedy Zełenski. I te agencje działają. No właśnie te skandale teraz, które też docierają do nas, no nieustannie w zasadzie, bo wtedy w zeszłym roku wybuchła tak zwana Mindichgate, czyli afera korupcyjna w sektorze energetycznym, gdzie rzeczywiście po prostu brutalne łapówki za kontrakty ujawniono, ponad 100 milionów dolarów, czy euro, już nie pamiętam, w każdym razie wypłynęło. część z nich do Rosji przeszła, to było najgorsze, się okazuje, że to są jeszcze jakieś brudne rzeczy. Teraz kolejne, no w prokuraturze generalnej okazało się, że nie wiadomo, czy sam generalny prokurator, bo uciekł z kraju, ale na pewno jego zastępca był w zasadzie szefem mafii. Także,
14: I to wychodzi w badaniach, na to Ukraińcy zwracają
15: uwagę. Zwracają uwagę na efektywność tych organizacji antykorupcyjnych i te mają znacznie wyższe zaufanie, ale pytani...
14: Bo pokazywane są ich efekty.
15: Bo są pokazywane ich efekty, ale pytani, kto jest odpowiedzialny za korupcję, wskazują w pierwszej kolejności Zełenskiego. I to jest, i tu, a z drugiej strony pytanie o poziom zaufania, ciągle ponad połowa Ukraińców ufa Zełenskiemu.
14: To jest paradoks?
15: Według mnie nie. To właśnie to jest raczej ten dowód tego, co powiedziałem, pewnego typu dojrzałości.
14: To o dojrzałości politycznej, tak?
15: Politycznej,
14: Ukraińców.
15: Tak.
14: Porozmawiamy w kolejnej części naszej rozmowy. Gościem TOK FM jest pan Edwin Bendyk. To jest w zastępstwie za Kubę Janiszewskiego wydanie dłuższej rozmowy. Słyszymy się już za chwilę. Tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski. Raz jeszcze dobry wieczór. W studiu pan Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
14: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziś rozmawiamy o Ukrainie i mówiliśmy o determinacji Ukraińców, mówiliśmy o nastrojach. No, takiej udało nam się też trochę o codzienności życia w Ukrainie czy w Kijowie na tych przykładach porozmawiać. Zagłębiliśmy się w badania, bo skoro pan zna te badania nastroju społecznego, one wydają się niezwykle ciekawe. Jest determinacja, aby własnego państwa bronić i są w badaniach jasne oznaki, co społeczeństwo ukraińskie myśli, jakie ma oczekiwania wobec władz, polityków, instytucji państwa, jak ufa armii i jakie ma zastrzeżenia do instytucji. Zatrzymaliśmy się na prezydencie, bo tak punkt po punkcie odcinaliśmy te badania, dochodząc do prezydenta. I z jednej strony, proszę mnie poprawić, poparcie dla niego jako urzędującego przywódcy, z drugiej szereg zastrzeżeń dotyczących prowadzenia...
15: Znaczy tak, Ukraińcy widzą z jednej strony, że jest winien wielu rzeczy. To nie tylko ta korupcja, to jest jedna z tych, ponieważ ona najbardziej doskwiera, więc to jest najbardziej spektakularne, że widzą, że to on jest... Tam jest tylko jeszcze podział ciekawy, bo część, to nawet całkiem sporo, co o ile pamiętam, około 400%, wręcz uważa, że on jest zaangażowany w korupcję, że jest częścią tego systemu korupcyjnego. Nie tylko tyle, że politycznie umożliwia, prawda? Reszta, ta ogólny pogląd, odpowiedzialność jego to jest jakby odpowiedzialność za stworzenie systemu, który sprzyja korupcji, nie dość efektywną walkę. A teraz jaki jest tam rozkład właśnie, na ile on sam bierze, a na ile po prostu biorą jego ludzie, no to pewno będą się Ukraińcy spierać, ale też wiedzą, to jest zdecydowana większość, wie, że nie można przeprowadzić wyborów w czasie wojny, nie chce tego.
14: A on sam cieszy się jakim zaufaniem?
15: No tak, Zełenski ciągle utrzymuje bardzo wysoki, no ponad 50%. No, nie jeden prezydent w kraju nie toczącego wojnę, a w zasadzie każdy po siódmym roku prezydentury chciałby mieć podobny wynik, prawda? Na pewno Donald Trump by marzył, żeby mieć ponad 50% zaufania społecznego, prawda? Zełenski utrzymuje, ale dlatego właśnie, że jest jednak symbolem państwa, no i jest efektywny politykiem w polityce międzynarodowej. On jednak cały czas robi to, co ma robić, czyli utrzymuje zdolność do zapewnienia pomocy w Ukrainie, która jest niezbędna. I to się dzieje. I ten rok był akurat bardzo dobry, bo pamiętamy, jak się zaczął rok ubiegły, ta niesławna, nieszczęsna wizyta w Białym Domu, prawda? I to wszystko, tak. I takie brutalne właśnie gnębienie tego prezydenta, mówienie, że przegra wojnę, że jest luzerem, że nie ma kart. Wtedy akurat Ukraińcy, to był taki moment, który Zełenskiemu pomógł bardzo, bo Ukraińcy się zjednoczyli i akurat zamiast to potraktować tak jak część opinii, że to Zełenski przegrał tę debatę, bo się nie przygotował, przeszarżował i tak dalej. Dla Ukraińców to oni się zjednoczyli wobec niego, tak jak w przypadku odebrania orderu Orła Białego. Czyli,
14: że to oczywiście nieporównywalna sprawa.
15: Nie, ale to chodzi o pewien mechanizm. Znaczy, że potraktować, że nie atakują jego, tylko nas, a on jest naszym wyrazem.
14: A gdy mówiliśmy o tych nastrojach i tej determinacji, którą widać także w badaniach, do tego, by państwa bronić, to co wiemy z jednej strony z rozmów, no takich, które pan miał okazję prowadzić, choć sam zastrzegał pan, że no to zawsze jest jakiś tylko wycinek, albo z badań. Co wiemy o tej takiej ocenie Ukrainy wobec społeczności międzynarodowej, która niesie tę pomoc, no zwłaszcza my w Europie. Stany Zjednoczone zmieniły swoją politykę, my wykazujemy, mam wrażenie, i na swój użytek, i na użytek bezpieczeństwa, i na użytek Ukrainy coraz większą determinację. by nie odpuścić.
15: To znaczy, to wyraźnie widać przesunięcie. Znaczy tak, o jednej rzeczy trzeba pamiętać, o której my nie pamiętamy, mamy trochę inny schemat, bym powiedział, myślenia o rzeczywistości, dlatego że my, wkraczając w 89 roku w demokrację, w kapitalizm i tak dalej, mieliśmy jasno określony też wektor taki, no, po prostu zmiany, prawda? NATO i Unia Europejska były wektorami od początku, więc jakby obowiązującymi, będącymi częścią konsensusu politycznego, prawda? I tu nie było wątpliwości. Baliśmy się trochę, jak będzie z referendum akcesyjnym tam, prawda, w 2003, ale jednak wszystko przyszło. Nie było zasadniczego sporu, nie było antyeuropejskich sił, które czy antynatowskich, prawda? W Ukrainie tak naprawdę pełna konsolidacja proeuropejska i pronatowska nastąpiła po 24 lutego 2022 roku. Majdan otworzył tę drogę, ale to ciągle Majdan zostawił ukraińskie społeczeństwo bardzo podzielone. Ono wtedy właśnie pękło, można powiedzieć, gdzie skonsolidowały się siły proeuropejskie i powiedzmy eurosceptyczne, tak nazwijmy. I one były mniej więcej zrównoważone. Nie było tam w większości, ale w wyniku Majdanu no, władze objęły siły, nazwijmy, proeuropejskie. To Petro Poroszence udało się wpisać między innymi do konstytucji w 2019 roku cele, jakim jest akcesja do NATO i do Unii Europejskiej, chociaż nie była za tym większość społeczeństwa wtedy. Dlatego Zełenski w 2019 roku wygrał taką właśnie na tym rozchybotaniu i napięciach, jakie były, tak olbrzymią większością 73% głosów, prawda? A jednocześnie on wygrywał z komunikatem bardzo prorosyjskim de facto. On był takim Trumpem, który mówił, że zakończy wojnę w ciągu tygodnia i że lubi głęboko patrzeć w oczy tam Zełenskiemu, znaczy, przepraszam, Putinowi. No i oczywiście i też Ukraińcy pamiętają, że ta prezydentura Zełenskiego do 2020 roku była co najmniej dwuznaczna. Między innymi chociażby decyzja o zmniejszeniu budżetu wojskowego na 2022 rok, w którym wybuchła wojna. No, zachowanie przed wojną, właśnie to, że mimo ostrzeżeń nie był... Znaczy, to też trzeba pamiętać, Ukraińcy w tych badaniach wychodzi, mają świadomość, że kraj nie był przygotowany wystarczająco do wojny. Właśnie ta armia, która ich obroniła, jest takim przedmiotem kultu, bo wbrew temu, co
14: wbrew okolicznościom,
15: tak? Dlatego, że właśnie Walerii Załużny nie wykonał rozkazów tak naprawdę i na przykład wyprowadził wojsko, znaczy wbrew temu, że nie było rozkazu mobilizacyjnego, wyprowadził jednostki z koszar, prawda? I dzięki temu nie zostały one zniszczone atakami teraz na początku. Więc tam jest mnóstwo takich historii, które myślę, że Zełenski ma świadomość, że jak się wojna zakończy, no, będzie musiał odpowiedzieć na ileś pytań. O Mariupol chociażby. Dlaczego Mariupola, prawda, tak łatwo oddano, a liczba ofiar nie jest do dzisiaj znana, ale to są dziesiątki tysięcy, trzeba pamiętać, prawda, o które też...
14: No tak, ale po drugiej stronie tu i teraz jest to, co jest kluczowe, to znaczy obrona państwa i taka pełna determinacja, która jest potrzebna. Tak, wydaje mi się, że nie sposób byłoby jeszcze nie dotknąć kolejnego wątku, który, no, już o tym trochę wspominaliśmy, jest w tej chwili dyskutowany w zachodniej Europie, czy tutaj w Europie Centralnej, Środkowej. To jest tego innego podejścia Rosji. Mhm. Rosja, są takie stwierdzenia polityków, Rosja wojny nie wygrywa, więc być może Putin musi zmienić podejście swoje do Rosji. I tak współgra mi to wszystko ze sobą. Pan mówił o tej determinacji społeczeństwa ukraińskiego. Czy po prostu mamy przyjąć, nie powiem pogodzić się, ale przyjąć do wiadomości, być może właśnie po to, by samemu być zdeterminowanym, że skoro Ukraińców nie daje się pokonać w polu, nie daje się złamać tego społeczeństwa, to trzeba osłabić tę determinację Zachodu, by nieść Ukrainie pomoc, która jest niezbędna, finansowa, militarna. I w związku z tym te niekończące się ostrzeżenia i już udokumentowane, czy też po prostu no, wyświetlone akty dywersji i sabotażu w zachodniej Europie, która formalnie nie jest na tej wojnie, ale oczywiście pomaga Ukrainie. Czy Putin po prostu dodatkowo chce tak troszkę przeskoczyć Ukrainę po to, żeby nad głową Ukrainy tutaj wprowadzić zamieszanie?
15: Zdecydowanie tak i zresztą od początku wojny w zasadzie sygnalizował, prawda, że jakby zaangażowanie w wojnę w Ukrainie oznaczać będzie jej przeniesienie na że cele będą wtedy poszerzone.
14: Tylko siła tych ostrzeżeń tak, teraz jest dużo...
15: Bo następuje eskalacja.
14: Dużo
15: i to
14: większa niż wtedy, kiedy ta wojna zupełnie inaczej wyglądała i nawet były te momenty, kiedy wydawało się, że Ukraina nie będzie jej mogła wygrać.
15: Oczywiście, ale w tej chwili to jest eskalacja. No, pamiętamy wrzesień ubiegłego roku, wtedy atak dronowy. Warto przypomnieć wyniki badań, które CBOS zrobił w Polsce wtedy, po tym ataku, tydzień bodajże. To takie badanie, które jest od 91 bodajże roku powtarzane. Czy pani obawia się o utratę niepodległości przez Polskę? I wtedy, po tym ataku, 63% respondentów odpowiedziało, że tak, że się obawia. To jest stawka tych rzeczy. Znaczy, wpędzenie nas w Polsce, w innych krajach, w strach przed wojną taki, że wygrają partię pokoju. Bo oczywiście my pomagamy Ukrainie. Ten premier Tusk powiedział, że to jest nasza wojna, ale my nie jesteśmy na tej wojnie jednocześnie. Tego głośno nie powiedział, ale wszyscy politycy to mówią, że jest czerwona linia. Ta czerwona linia to jest taka, żeby nie dać się uwikłać w bezpośrednią konfrontację z właśnie Rosją. Dlatego na przykład nie robimy tego, co miałoby największy sens, to Radosław Sikorski często mówi, zestrzeliwanie chociażby obiektów latających, prawda, rosyjskich na terytorium Ukrainy, żeby nie wlatywały w naszą przestrzeń powietrzną. Jednocześnie byśmy pomagali Ukraińcom bardzo skutecznie, ale nie robimy tego, bo boimy się, że Rosjanie to potraktują jako właśnie przekroczenie z ich punktu widzenia czerwonej linii i wejście bezpośrednio do wojny. I teraz to jest ta gra, żebyśmy na ile ten strach, który podsycają Rosjanie tym swoimi atakami, będzie sprzyjał naszej konsolidacji, a na ile dekompozycji, prawda? Które i widzimy teraz Brown, który wzywa do marszu dla pokoju, prawda? I pytanie, ile odpowie na tę siłę. Ale mamy inne, już mniej tak radykalne polityczne środowiska, no, które na przykład w części lewicy, które no w słusznej trosce o los Ukraińców i ich cierpienia mówią, no może trzeba by się dogadać,

0: To jest wyzwanie militarne. Ukraina, która utraci suwerenność, będzie państwem chaosu, będzie wyzwaniem nie militarnym, tylko cywilizacyjnym. Z ludźmi, którzy chociażby 2,5 miliona weteranów, którzy w państwie zdestabilizowanym nie znajdą dla siebie zatrudnienia, prawda? I tak dalej. No jest mnóstwo konsekwencji takich potencjalnych, które mówi, że my musimy zrobić wszystko, żeby Ukraina uzyskała swój cel, czyli zwycięstwo, na które liczą Ukraińcy według swoich jakichś kryteriów.
1: Pan mówi my i to jest...
0: My, tak.
1: My w Polsce i to jest przekonujące. A co z tymi społeczeństwami dalej? Zawsze się tak posługiwaliśmy takimi stwierdzeniami, mówię zawsze, ale mając na myśli kontekst tej konkretnej wojny, że no, to jest oczywiste, że my w Polsce zupełnie inaczej patrzymy na wojnę, która naprawdę toczy się za naszą granicą, a ten sezon tej wojny dowiódł tego, że ona potrafi być bardzo blisko tej granicy, o czym wspominaliśmy w swojej rozmowie. No a ktoś, kto jest dalej na zachód, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, no to będą na to patrzyli zupełnie inaczej. Teraz ich pomoc, ich determinacja, ich świadomość potencjalnych zagrożeń też jest istotna. Przecież podejrzewam, że no jednak Rosjanie nie myślą tylko o wpływaniu na nasze nastroje, ale...
0: Oczywiście, o nastroje... to widzieliśmy. No, atakują właśnie. Niemcy chociażby, próbują atakować przestrzeń i działania dezinformacyjne prowadzić we Francji chociażby, czy różnego typu prowokacje Wielkiej
1: Więc
0: Brytanii.
1: Więc rozumiem, że dla nas wyzwaniem jest także ta świadomość, która będzie w tych kolejnych społeczeństwach. Mówię kolejnych oczywiście patrząc na mapę, nie miałem nic złego na myśli.
0: Absolutnie tak, chociaż jest faktem, i to trzeba pamiętać, że 24 lutego zalegitymizował no, to, co mówili polscy politycy, litewscy, łotewscy, estońscy, a także powiedzmy z Finlandii, ze Szwecji. Też może trochę mniej intensywnie, ale przekonanie, że Rosja nie jest normalnym państwem, że Rosja jest zagrożeniem.
1: Czyli, że mieliśmy rację.
0: Że
1: tak?
0: Mieliśmy rację, że nie byliśmy rusofobami, prawda? Że nie byliśmy takimi endemicznymi rusofobami ze względu na swoją historię, tylko że doświadczenie historyczne pozwoliło nam właściwie diagnozować charakter państwa rosyjskiego, jako jednak neoimperium, które ma imperialne cele, którego pierwszym niezmiennym i którego nigdy się Rosja nie wyrzeknie, no to jest kontrola nad Ukrainą. Ale, co powiedział Putin i to o tym trzeba pamiętać, to kolejne cele to jest ograniczenie suwerenności państw, które kiedyś były w strefie wpływu Związku Radzieckiego, czyli tego całego Europy Środkowo-Wschodniej. To nawet nie podporządkowanie może jak za Związku Radzieckiego, ale właśnie na pewno ograniczenie suwerenności, prawda? Przez to chociażby, żeby przekonać Amerykanów, że powinni wycofać bazy wojskowe, czy w ogóle zmniejszyć obecność, prawda? Infrastruktury wojskowej tutaj właśnie na tych terenach. I o to jest gra. My też musimy pamiętać, właśnie dlatego to jest nasza wojna, bo ona nie jest o Ukrainę. Ona jest o dekompozycję ładu światowego, którego istotnym elementem jest Europa jako podmiot, prawda, działań. Bardzo efektywny, jak się okazało w czasie wojny. Może Ukraińcy mają prawo narzekać, że może za wolno działa, ale jednak powinni się cieszyć, że działa bezprecedensowo, mimo wszystko skuteczny sposób od samego początku, mobilizując gigantyczną jednak, jak na te warunki pomoc i cały czas będąca gwarantem funkcjonowania Ukrainy. Także zresztą Ukraińcy to dostrzegają. Znowu, gdybyśmy do badań chcieli się odwołać, no to wiedzą, kto im teraz pomaga.
1: A gdy... Słyszymy różne deklaracje od polityków. Ja przytoczę taką ostatnią, którą mi wyświetliła się przed naszym spotkaniem, czy przed przygotowaniem się do naszego spotkania. Sekretarz Generalny NATO, że Rosja kontynuuje straszne ataki na Ukrainę i próbuje wytrącić z równowagi sojuszników, aby spowolnili swoje wsparcie. Nasza odpowiedź jest jasna. Będziemy zachowywać spokój, kontynuować rozwój naszych możliwości i wspierać Ukrainę. To jest komunikat dla Rosji, dla Ukrainy, czy dla nas, państw sojuszniczych?
0: Myślę, że dla wszystkich. I dlatego właśnie w ogóle komunikaty, które wydają dziś politycy, no właśnie trzeba pamiętać, że one są nadawane kilkoma kanałami. Na przykład kiedy premier Polski ostrzega przed rosnącym zagrożeniem, prawda, w ciągu najbliższych miesięcy i mówiąc to do nas, no on jednocześnie mówi oczywiście do Rosjan, prawda, że wiemy, że się szykujecie, prawda. Jeżeli Radosław Sikorski mówi o tym, że nie trzeba całego NATO, wystarczy, prawda, tutaj to, co mamy w Europie, prawda, zasoby, żeby zadać bolesne uderzenie, takie, które spowoduje, że w ciągu tygodnia zniszczymy tyle infrastruktury naftowej w Rosji, ile Ukraińcy nie zajmują pół roku, no to oczywiście pewno do tego nie dojdzie, ale to jest sygnalizowanie.

0: Nie? Że nie jesteśmy karzełkiem.
1: No tak, ale oni też to słyszą i też odpowiadają.
0: Odpowiadają, no tak, ale to jest właśnie takie, chodzi o to, żeby jednak tak jak kiedyś jeden z admirałów tam niemieckich, jak na, co jak na niemiecką wypowiedź, było bardzo radykalne. Powiedział, że należy rozważyć, w razie ataku na któreś z państw, prawda, NATO, zwłaszcza nadbałtyckie, należy rozważyć zbombardowanie Petersburga. Prawda? No jeżeli mówi to Niemiec, który ma tą winę rosyjską za głęboko zakorzenioną, no to jest przesunięcie granicy, z której nie musi nic wiele wynikać, ale tak zwana niepewność strategiczna się pojawia, prawda? Bo nie wiadomo, jeżeli on to powiedział, na ile miał na to polityczne zezwolenie, prawda? Ze strony innych czynników politycznych, na ile jednak ta praca nad takim scenariuszem trwa.
1: Zmierzam do takiego pytania, które wydaje mi się, no, powinno być puentą tej naszej rozmowy, czyli budując przez te ostatnie kilkanaście czy minut naszej rozmowy taką świadomość, jak to wygląda od wielu stron. I myślę, że taka rozmowa o odczuciach społecznych i społeczeństwa ukraińskiego była bardzo ciekawa. Nie mam być może czasu nawet codziennie na to zwrócić uwagę, ale czy pan jest też spokojny o tą zachodnią odpowiedź? To znaczy, że ta determinacja nie jest taka prosta do osłabienia, jakby się Rosjanom wydawało, tym bardziej, że oni nam dosyć czytelnie mówią o tym, że chcą to zrobić, to znaczy osłabić nasze wsparcie.
0: Myślę, że nie jest... Znaczy, jedna rzecz, którą my musimy zrozumieć, też nasze kalkulacje wobec Ukrainy, puentując to, o czym mówiliśmy o ukraińskim społeczeństwie. W Ukrainie podmiotem polityki jest społeczeństwo. Nie Wołodymyr Zełenski. My często relacjonując, tak myśli Donald Trump, tak myśli Putin, że wystarczy Zełenskiego do czegoś zmusić, prawda? Do i wtedy to będzie. Nie. Zełenski jest zakładnikiem swojego społeczeństwa. Jeżeli by przywiózł złe porozumienie, zostanie wywieziony tak jak Janukowycz na taczkach po prostu. I on to wie. To po prostu tam rządzi społeczeństwo. Narzekające na skorumpowaną elitę polityczną. I to jest podmiot. Z nim trzeba rozmawiać i go zrozumieć.
1: No ale ze społeczeństwem ukraińskim Zachód, a nawet Rosja będzie rozmawiała za pośrednictwem jakiegoś przywódcy.
0: Ale trzeba to pamiętać.
1: O jego ograniczeniach.
0: Co warunkuje jego decyzję, jego pole. Bo Zełenski próbował
1: już... Właśnie pan komplikuje mi ten obraz, dlatego że przecież w całej tej opowieści, jak funkcjonuje świat w tej wojnie, tak samo słyszę od ekspertów, że i Putin ma swoje ograniczenia, że on niektórych rzeczy już nie może zrobić do tyłu, bo z kolei jego strącili, a to się w Rosji kończy o wiele bardziej tragicznie dla przywódców.
0: Tak, i to pewno, ale to niech eksperci od Rosji się wypowiadają, jakie ma Putin ograniczenia. Ja mogę tylko mówić o tym, bo tu lepiej się na tym znam, jak wygląda kształtowanie woli politycznej w Ukrainie. I pamiętamy, Wołodymyr Zełenski bardzo chciał tę wojnę bardzo szybko zakończyć. Już w marcu 22 roku tam wtedy porozumienia, znaczy czy negocjacje stambulskie trwały i musiał się z nich wycofać. A Bucza ostatecznie przekreśliła możliwość kompromisu. Prawda?
1: To, co świat zobaczył, najpierw Ukraińcy, a później cały świat.
0: I to przekreśliło. I od tego czasu Ukraińcy nabrali jedno przekonanie, bo też pytaliśmy, co ich determinuje. Jest jeden bardzo czynnik. Zdecydowana większość przekonania, że to jest wojna o przetrwanie. To jest wojna egzystencjalna, nie wojna o terytorium, którą ona zakończyć jakimś tam rodzajem, tak jak Finlandia, prawda, zakończyła oddając Karelię i miała spokój, tylko że Rosja nigdy się nie wyrzeknie, a celem jest zlikwidowanie narodu, suwerenności państwa i narodu ukraińskiego jako podmiotu kultury i polityki, prawda? I oni to wiedzą i walczą o to, więc to jest zupełnie inny poziom determinacji niż jakiegokolwiek...
1: To teraz proszę zawrócić na tę drogę, to...
0: Nie, bo to musimy pamiętać, jeżeli my budujemy swoje kalkulacje, prawda, wobec tej rzeczywistości.
1: Dobrze, to mówiąc o tym, że w Ukrainie rządzi społeczeństwo, To jaki z tego wniosek? To znaczy, że co?
0: To znaczy, że musimy to uwzględnić, że nawet jeżeli przestaniemy pomagać, na przykład stwierdzimy, że się zmęczymy, że nie przekonamy Zełenskiego właśnie do tego, żeby zawarł jakiś taki pokój, który nam by odpowiadał, bo byśmy mieli w końcu spokój, prawda? Mówię tu upraszając, bo tak nie jest
1: w tej chwili. Tak, oczywiście, upraszczamy.
0: Ale już Trump by tak chciał, to wiemy, prawda? No to gdybyśmy do tego doprowadzili, to walka będzie trwała dalej, tak? Grozimy na przykład temu, że część tej armii, która działa ciągle w warunkach armii ludowej. Tam jest oczywiście system dowodzenia, ale część oddziałów działa w zupełnie innej logice i one będą kontynuować walkę, prawda? Grozimy po prostu eskalacją konfliktu zupełnie nie wiadomo jakim kierunku, takim, który może zamienić wojnę między państwami w wojnę niekontrolowaną w rodzaju jakiegoś działania partyzanckiego i tak dalej, prawda? To jest jeden scenariusz. Drugim mówiliśmy, to jest nawet, jeżeli by się udało doprowadzić do zatrzymania działań wojennych, no to Ukraina niesuwerenna, podporządkowana Rosji będzie źródłem chaosu, który będzie to będzie główne źródło niebezpieczeństwa, zagrożenie dla nas. I to powinniśmy wiedzieć, myśląc o przyszłości, a ta przyszłość powinna polegać na tym, że jedynym horyzontem rozsądnym, który by rozwiązał problemy i zbudował bezpieczeństwo nie tylko dla Ukrainy, tylko dla nas, to jest włączenie Ukrainy do środka. Znaczy włączenie jej i gospodarczo, i kulturowo, i politycznie, no po prostu do Unii Europejskiej.
1: Stawiając je w jej wcześniej te wyzwania, o których mówił pan, cytując na przykład szefową Komisji Europejskiej.
0: Ale tak? Oczywiście połączenie, tylko uzgodnienie, tak, żebyśmy... Bo Ukraińcy czego się boją? Że wypełniając wymogi integracyjne, ograniczą sobie możliwość, znaczy, a nie dostając gwarancji bezpieczeństwa. Dla nich kluczem jest bezpieczeństwo.
1: I trudno się dziwić.
0: No i trudno się dziwić. Jeżeli nie dostaną równolegle gwarancji bezpieczeństwa, że mogą nie wejść do Unii, a stracić bezpieczeństwo. I to jest ich jakby główny dzisiaj problem, z którym się mierzą, myśląc o Zachodzie i szczerości jego intencji.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I za te wszystkie wątki i też i refleksje, i dane, które pojawiły się w trakcie naszej rozmowy. Pan Edwin Bendyk, prezes Fundacji Botorego, był gościem TOK FM. Raz jeszcze dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Przywódca Chin oczekuje od Waszyngtonu zajęcia właściwego stanowiska w kwestii Tajwanu. Liderzy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wsparli swoje kandydatki na finiszu kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Babcia Kryzysia będzie uczyć mieszkańców Podlasia, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 3 godziny trwało spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Jedyne, co usłyszeli dziennikarze od Donalda Trumpa, to, że spotkanie było świetne. Rozmowy odbywały się za zamkniętymi drzwiami, ale jak donosi chińska agencja prasowa, Xi Jinping zaapelował podczas rozmów w Białym Domu o zajęcie właściwego stanowiska w kwestii Tajwanu. Chiński przywódca wyraził nadzieję, że Waszyngton będzie trzymać się właściwego stanowiska sprzeciwiającego się niepodległości Tajwanu, ostrożnie podejdzie do problemu i położy solidne fundamenty pod współpracę strategiczną. Status Tajwanu pozostaje od lat najpoważniejszym punktem zapalnym w relacjach amerykańsko-chińskich. Władze w Pekinie uznają rządzony demokratycznie Tajwan za własne terytorium i nie wykluczają użycia siły do przejęcia nad nim kontroli. USA oficjalnie nie utrzymują z Tajwanem stosunków dyplomatycznych, jednak są zobowiązane do wspierania jego zdolności obronnych, co regularnie wywołuje kategoryczne protesty Chin. Społeczność międzynarodowa musi wykorzystać wszystkie dostępne środki nacisku na Rosję, by doprowadzić do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie i stworzyć warunki do negocjowania pokoju, powiedział szef Rady Europejskiej Antonio Costa na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ta wojna musi się skończyć, oświadczył Costa, który wystąpił w debacie generalnej w imieniu Unii Europejskiej. Wezwał też Rosję do zaprzestania niebezpiecznej eskalacji wobec państw Unii Europejskiej. Na finiszu krakowskiej kampanii przed wyborami na prezydenta miasta do gry weszły najmocniejsze nazwiska z Warszawy. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek. Do Krakowa przyjechał też Donald Tusk. Premier po raz kolejny stanął u boku Moniki Piątkowskiej.
5: Pytałem się ciebie. Nie boisz się? Nie, nie boję się. Nie boisz się hejtu? Ja wiem, czym jest dzisiaj polityka i wiem, jak grubą skórę trzeba mieć, jak twardy charakter. No i mówię Monice, jesteś świadoma, co cię czeka?
6: Tak.
5: Ona powiedziała, ale się nie boję. Ja też kiedyś byłem senatorem. To nie jest złe życie. To
6: nie,
5: ja jest
6: nie narzekam.
5: To nie jest tak, że senator jest przygnieciony robotą. Nie. Fajne miejsce. A być ambitnym prezydentem ambitnego miasta po przejściach, to jest robota dla Herosa. Trzymam kciuki, wierzę w twoje zwycięstwo.
6: Bardzo dziękuję. Jestem członkinią, jak państwo wiecie, Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli mieszkańcy Krakowa obdarzą mnie zaufaniem, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej, ściśle współpracując z rządem, moim szefem, panie premierze, będą mieszkańcy naszego miasta.
4: Te wybory są ważne nie tylko dla Krakowa, mówił w TOK FM politolog profesor Marek Bankowicz.
7: To zaangażowanie pokazuje, że te wybory zrobiły się bardzo ważne z punktu widzenia standardów ogólnopolskiej polityki, gdyż wszystko wskazuje na to, będzie to jedyny taki poważny sprawdzian polityczny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
4: W grze jest 7 kandydatów. Sondaże największe szanse dają bezpartyjnemu Łukaszowi Gibale, na którego chce głosować prawie 40% badanych. Drugie miejsce zajmuje popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska z poparciem na poziomie niespełna 24%. Wybory w niedzielę. Prokuratura nie wyklucza działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzić śledztwo. Chodzi o pożar stacji łączności satelitarnej Starlink w miejscowości Wola Krobowska niedaleko Grójca. Sprawą zajmują się służby. Tomasz Fęskę.
8: Służby i śledczy są powściągliwi w udzielaniu informacji. To, czy faktycznie doszło do celowego podpalenia stacji, jest wciąż ustalane, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
9: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie dokładnie, monitoring.
8: Pani prokurator mówi o działaniach sabotażowych ABW, raczej o ewentualnej dywersji, a mieszkańcy, a część mówi, że w miejscowości na chwilę nie było prądu, część, że w ogóle nie zauważyła pożaru. Niektórzy, jak pani Beata, aż do dziś nie byli świadomi, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej.
10: Dopiero się dowiedziałam o 7 z radia, że na Woli Krobowskiej coś takiego było. No jakieś zmartwienie jest, że to tak blisko, że to się dzieje i człowiek mieszka blisko i nawet nie wie.
8: Tomasz Fęskę, TOK FM.
4: Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Zmienić podejście na bardziej odpowiedzialne i nauczyć właściwych zachowań mieszkańców Podlasia będzie babcia Kryzysia, główna bohaterka kampanii społecznej wojewody.
11: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
12: Budowanie świadomości i odporności na kryzysy jest bardzo ważne i potrzebne. Te 72 godziny samowystarczalności każdego mieszkańca regionu, każdego domu jest ogromnym wsparciem dla nas strażaków.
13: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
4: Mówili wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej i wcielająca się w babcie Kryzysie Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuczanki. Do rana może przelotnie padać, wysoko w górach także śnieg, w większości kraju od 6 do 10 stopni. W ciągu dnia również przelotne opady deszczu, a termometry pokażą przeważnie od 13 do 17 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Off Czarek. Książka, to chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, to jest w Polsce towar wyjątkowy, ale często już w dniu premiery bywa przeceniana o połowę lub więcej. Rząd chce to zmienić. W poniedziałek ministra kultury ogłosiła, że ustawę o ochronie rynku książki formalnie przesuwa do zespołu legislacyjnego, czyli wchodzi w procedurę legislacyjną. I oczywiście tego projektu jeszcze nie widzieliśmy, ale z tego, co ministra mówiła, nowość na rynku ma kosztować wszędzie tyle samo przez 12 miesięcy. Rabat dla dystrybutorów ma mieć sufit procentowy, a autor i tłumacz mają mieć ustawowe minimum, także procentowe od okładkowej ceny książki. Zwolennicy mówią: świetnie, to ostatnia szansa dla małych księgarń i wydawnictw, a przeciwnicy mówią, to jest zmowa cenowa, która ma pieczątkę państwa. Moim gościem jest ktoś, kto i zna tę stronę małego wydawnictwa, małej księgarni, czyli ten, którego ta ustawa ma chronić, pan Szymon Świtajski, współwłaściciel wydawnictwa Smak Słowa. Dzień dobry.
15: Dzień dobry państwu.
14: Radość widzę wielką, tak, na twarzy.
15: Radość z pobytu w radio TOK FM, które po prostu jest świetnym radiem po prostu i to jest radość i rozmowa na wiele tematów. Czy mamy radość? Jakby ta ustawa jest oczekiwana od kilkunastu, kilkudziesięciu lat w Polsce, tak? Ja mam bardziej niż radość, obawy, czy wreszcie się uda tą ustawę wprowadzić, tak? Ponieważ regulacja książki nie jest polską dziedziną, jest normalnym standardem w Europie. To jasno powiedzieć, to jest normalnym standardem w Europie. My wracamy do normalności. To nie jest nic rewelacyjnego, nic niesamowitego. Wracamy do normalności.
14: Wszystkie państwa w Europie tak mają?
15: Prawie wszystkie. Kilka państw nie ma jeszcze. Znaczy, no nie ma, Wielka Brytania nie ma, się jakby wycofała z takiego aktu. Oni mieli taki akt o porozumienie branżowe, mieli. Ale najciekawszym elementem jest to, że liberalne kraje skandynawskie, które były ostatnio wzorcem, że takim wolnego rynku i nie potrzeba regulacji, Norwegia w 2014 roku wprowadziła tą ustawę. Jest w tym momencie mądrzejsza od nas, bo już ma od kilku lat tą ustawę, a zareagowała na olbrzymie problemy na rynku książki w Norwegii.
14: No tak, ale norweskie badania pokazały, że ceny i liczba wydawanych tytułów zmieniały się podobnie w Norwegii, Szwecji i Finlandii.
15: Zgadza się.
14: A?
15: A jest problem.
14: Stałą cenę miała tylko Norwegia.
15: Ma dopiero od 2000. Dlatego ma, ponieważ.
14: Ale tak samo to wyglądało w Szwecji?
15: To w Szwecji
14: i Finlandii.
15: Jest zupełnie. Znaczy, to niby teoretycznie są podobne rynki, ale jest zupełnie inna sytuacja, tak? I jakby mówię o tej Norwegii, dlatego chciałem pokazać po prostu, że. Oni są mądrzejsi, już są po prostu od nas po prostu. Tak?
14: A Dania?
15: Dania wycofała się z ustawy o książki.
14: Bo miała stałą cenę książki od 2000 roku. Ceny książek.
15: Nie wiem, jak jest w Danii, ale być może czytelnictwo w Danii jest tak wysokie i kultura handlu, szacunek do książki, szacunek do tego, czym jest książka właśnie. I o tym ja tego nie wiem po prostu.
14: Dobrze, a ja to wiem. Dania miała taką stałą cenę od 2000 roku, a ceny książek od 1985 roku rosło 1/3 szybciej niż inflacja, a liczba sprzedanych egzemplarzy spadła o 2/3.
15: Nie wiem od ilu 2/3. No, trudno mi o Danii mówić. Ja wiem, co jest w Polsce i chciałbym jednak, żebyśmy mówili jednak o Polsce.
14: Dobrze, porozmawiamy o Polsce. Jak to wygląda? Właśnie, pojawia się nowość na rynku i z punktu widzenia małego wydawnictwa, to jak wygląda ten proces? Pierwszy dzień na rynku, co jest największym zagrożeniem? Co sprawia, że włosy na głowie stają dęba?
15: Cenę książki wydawnictwo ustanawia dużo wcześniej, tak? To nie jest tak, że po prostu w dniu... cena książki ustawiona jest przeważnie około pół roku wcześniej, ponieważ już większość kosztów książki jest znane. I wydawnictwo, każdy wydawca, każdy producent, nie tylko książek, jest mądry. Chce, żeby ta książka, ten produkt się sprzedał. Książka jest też oczywiście produktem, nie? I kalkulujemy tą cenę, biorąc pod uwagę nasze nakłady i potencjalne szanse sprzedaży tej książki dla klienta, tak? Czyli my patrzymy o tym kliencie końcowym od razu. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy tę cenę. Problemem jest dzisiaj takim, że większość wydawnictw jest uzależniona od dystrybutorów i od dystrybucji. Dystrybutorzy są z kolei, dostarczają też książki, są dwa rodzaje dystrybutorów, którzy dostarczają tylko książki na rynek oraz też, którzy dystrybutorzy prowadzą swoje własne sklepy internetowe. Takim największym dystrybutorem jest Empik, grupa Empik, która ma jeden z największych sklepów stacjonarnych i internetowych. I problem jest taki, że ci dystrybutorzy cisną na wydawców, żeby przygotowali jak najlepszą korzystną cenę dla nich, nie dla klientów końcowych. Oni decydują o tym, jaka będzie cena końcowa.
14: Czyli
15: tak?
14: Duże rabaty,
15: bo jest taka, że książkę trzeba tanio kupić za 20 zł, za 30 zł. Takie są ceny książek, to jest śmieszne, bo 20-30 zł kupujemy książkę normalnie, średnio 32 zł chyba jest cena książki. E-booki, też polski rynek jest postawiony na głowie, tak, dzisiaj w tym momencie. Jest straszna obawa o to, dystrybutorzy e-booków, nie wydawcy e-booków, tylko dystrybutorzy, ci wielkie sklepy z e-bookami, krzyczą, że oni zainwestowali pieniądze, oni dostarczają tanie e-booki, ale kosztem wydawców i autorów. To nie jest tak, że oni oddają swój rabat. Tak? Więc są bardzo dużo pomieszane sprawy. Ja uważam, że ta ustawa właśnie świetnie... nie znam tej ustawy niestety, tak jak większość Polaków i wydawców, autorów, ponieważ projektu jeszcze nie ma dostępnego, ale mamy nadzieję, że ureguluje, wprowadzi nowe normalność, nowe zasady po prostu, tak? Czyli jakby nie będziemy rozmawiać o cenie książki, nie będziemy mówić o dostępności książki, tylko książka będzie mówić o jakości, o co ta książka wnosi do kultury. I to jest najważniejsza, która umyka nam w tych wszystkich dyskusjach w tym momencie, tak?
14: Że no dobrze, ale czy ta ustawa pomoże panu, czy wspomnianemu Empikowi?
15: Oczywiście w pierwszej kolejności wydawać byśmy mogli Empikowi, będzie miał większą marżę. Mhm. Ale nam też, ponieważ nam pozwoli też konkurować z Empikiem poprzez sieć małych księgarni oraz przez sprzedaż bezpośrednią. Byśmy na naszej stronie mieli taką samą cenę jak Empik. I mamy swoich zwolenników, mamy ludzi, którzy nas lubią, którzy nasze książki cenią i będą kupowali u nas. Więc
14: dlaczego ktoś miałby kupić u was, skoro cena książki będzie taka sama? Może waszą książkę kupić?
15: No bo będzie rozumiał, że trzeba wspierać małych wydawców, że wydawców trzeba wspierać, którzy są podstawą tego rynku książki. Nie dystrybutorzy, tylko wydawcy.
14: No ale jeżeli wszędzie cena będzie taka sama, to dlaczego ktoś miałby akurat was wspierać? Myślę o takim przeciętnym...
15: Ja rozumiem. Ja mam nadzieję, że wtedy zadziała wolny rynek, tak? Czyli właśnie te zasady, o których się odwołują wszyscy przeciwnicy ustawy. Że ona jest niewolnorynkowa, jakby monopolizująca, czy jakieś ma inne tam rzeczy. Ale w tym momencie moim zdaniem zadziała wolny rynek. Bo klient będzie chciał kupić książkę szybko. Na przykład kupić rano, dostać wieczorem dostawę. Tego nie ma w Polsce dzisiaj. To, co na całym świecie, w dużych krajach jest, że zamawiam do 12, 18 mam książkę. co w Polsce tego nie ma. Nie ma. Żaden sklep nie konkuruje. Sprzedaje książki, których nie ma przeważnie. Przeważnie jest tak, że zamawiasz książkę, czekasz 2 tygodnie na książkę z jakichś sklepów internetowych. Ja przynajmniej mamy, szukamy dużo, czytamy książek, kupujemy też poza księgarnią i tego nie ma. W tym momencie klient będzie miał wybór, czy wesprzeć wydawnictwo, czy kupić w sklepie. To jakby dla nas jest ważne to, żeby będziemy mieli równe szanse. Mniejsi będą mieli szanse mieć z większymi po prostu.
14: No dobrze, skoro cena książki będzie taka sama przez rok wszędzie, to zakładam, że mogą wygrać ci, którzy będą mieli większe środki na promocję, którzy będą mówili, kupuj u nas. No tak i teraz jest. Jeżeli spojrzymy na budżety promocyjne małego wydawnictwa i większego, ale to kto wygra?
15: To i tak się dzieje teraz, że więksi mają większe pieniądze na promocję i dzięki temu, że nie ma stałej ceny, mają jeszcze większe pieniądze na promocję. Dzięki temu, że część wydawców nie płaci od ceny okładkowej, to ma większe pieniądze. Na przykład bardzo duży problem jest z polskimi autorami, którzy przez wydawców są traktowani dziwnie, ponieważ nie są opłacani z ceny okładkowej. Przez wielu wydawców, tak? My wydawnictwie płacimy od ceny okładkowej autorom polskim i zagranicznym, tak? Czyli jakby dzisiaj i tak już ta nierówność jest. Nie zmienimy tego. Duże będzie miał zawsze pieniędzy więcej, ale będziemy mieli przynajmniej próby równych szans w tej wolnej grze, tak? Bo rynkowej, nie?
14: Jak wygląda czytelnictwo w Polsce, to wszyscy wiemy. To odsyłam Państwa do badań, które od wielu lat prowadzi Biblioteka Narodowa. Czy to czytelnictwo jeszcze nie spadnie bardziej? No bo teraz to czytelnictwo będzie zależało od zasobności portfela, skoro
15: nie uważam
14: cena
15: tak, że
14: książki
15: nie
14: będzie.
15: Nie zgadzam się całkowicie z tą teorią, że czytelnictwo zależy od ceny portfela. Czytelnictwo w Polsce jest bardzo niskie.
14: Teraz, ale teraz. Myślę teraz, gdyby ta ustawa
15: wyszła. Będzie niższe nie dlatego, że będzie cena, tylko dlatego, że świat się zmienia, tak? I że Polska nic nie robi, nie przeciwdziała temu, co się dzieje na świecie, czyli odciąganiu nas od książek poprzez streamingi, poprzez cyfrowe treści,
14: a
15: poprzez portale.
14: Polska
15: tak?
14: powinna to robić, czy osoby, które wydają?
15: Oczywiście, że Polska, rząd polski, państwo polskie jest odpowiedzialne za rozwój tego państwa. Nie wydawcy mali i duzi i średni, tylko państwo. Polityka państwa polega na kształceniu obywateli. Właśnie Szwecja w tym momencie toczy wojnę. Wycofuje tablety, komputery, tablice elektroniczne ze Szwecji, wraca do papierów, wydała olbrzymie pieniądze na podręczniki, miliardy wydali, żeby nauczyć znów czytać Szwedów. Bo też jest kryzys książki w Szwecji. A Polska, polski rząd. Są jakieś fundacje, które wspierają, działają już organizacje pozarządowe, które czytelnictwo polskim...
14: Nie, one nie wspierają czytelnictwa, tylko sprzedaż.
15: Nie, mówię na przykład jakieś fundacje powszechnego czytania na przykład. Jest taka fundacja, jest coś takiego, jest, tak? Tak? Nie wiem, jaki ma skuteczność, bo raczej...
14: No z badań nie wynika, żeby jakaś była skuteczność.
15: Właśnie, ale są to inicjatywy oddolne, tak, w tym momencie, tak? Uważam, że odpowiedzialność za czytelnictwo nie są autorzy, nie są wydawnictwa, nie są dystrybutorzy.
14: No dobrze, ale wydawcom zależy na tym, żeby czytelnicy czytali, czy żeby kupowali?
15: No to jest powiązane bardzo mocno.
14: Bo no, jeżeli zupełnie nie.
15: Bo może kupować...
14: Jestem przekonany, że osoby, które kupują takie hity wielkie, typu nowa książka noblisty lub noblistki, to gro tych książek w ogóle nie jest czytane, tylko jest na półce.
15: Znaczy to czytelnictwo i kupowanie książek to jest to samo, tak?
14: Bo moim zdaniem nie.
15: Bo książki mogą być kupowane na przykład przez biblioteki i udostępniane ludziom. To też jest sprzedaż, wydawnictwa sprzedają. To, co przykład mieliśmy w Norwegii, gdzie mamy około 3000 bibliotek państwowych zaopatrywanych jest przez państwo w książki, tak? Jest lista specjalna zakupowa. Czyli jakby nie można oddzielić czytelnictwa od kupowania książek, ani też kupowania książek od czytelnictwa. To są powiązane rzeczy. Dla mnie to jest to samo.
14: Jeżeli... To są powiązane rzeczy, ale moim zdaniem to nie jest to samo. 1000 sprzedanych książek nie oznacza 1000 przeczytanych książek.
15: Oczywiście tak. No tak, ale jakby im wyższe czytelnictwo jest, to zakładamy, że będzie wyższa sprzedaż książek.
14: Tak, ale im wyższa sprzedaż, to nie znaczy, że to oznacza wyższe czytelnictwo. Ministerstwo Kultury mówi, że uratuje rynek książki i nowy projekt ustawy mówi o jednolitej cenie przez 12 miesięcy od premiery. Maksymalny rabat dystrybucyjny to 45%. Także półroczne państwowe raportowanie sprzedaży. Minimum 10% ceny okładkowej dla autora i 3% dla tłumacza. I to ma także objąć e-booki i audiobooki. Moim gościem jest pan Szymon Świtajski, współwłaściciel wydawnictwa Smak Słowa. I z pana punktu widzenia, jakby pan przekonał, no bo podejrzewam, że część słuchaczy myśli sobie, co? Książka ma tyle samo kosztować? Chciałbym, ja zawsze szukam promocji. Z pana punktu widzenia, jako współwłaściciela małego wydawnictwa, jak to wygląda? Co się dzieje i dlaczego to jest dobre albo suche?
15: Mamy przynajmniej w środowisku mniejszych wydawców, małych wydawców, jeszcze bardziej mniejszych, niszowych wydawców, mamy nadzieję, że ta ustawa da nam równe szanse do konkurencji na rynku książki. To mali wydawcy, mniejsi wydawcy dostarczają bardzo wartościowe literatury dla Polski. Dostarczają też, tworzą łączność z kulturą światową. To jest jakby niezaprzeczalny fakt. Większość nagród książkowych jest wydawane przez światowych, jest wydawane przez małych wydawców. Nobel, jeden czy drugi, był ostatnio wydany przez małych wydawców, tak? Czy nie są to wielkie oficyny wydawnicze, które rządzą tym rynkiem książki, tak? My jesteśmy wielką częścią kultury polskiej i mamy nadzieję, że ta ustawa da nam szansę przetrwać. Mówimy o przetrwaniu, bo dzisiaj, jak państwo doskonale wiedzą, wydawnictwa upadają, co kiedyś było nie do pomyślenia, ale upadają, są zamykane z różnych powodów i to jest to zagrożenie, które teraz efekty tego wolnego rynku, które rynek sobie nie poradził w książkach w Polsce, tak? Czyli drapieżny kapitalizm, autetyzacja, rabatyzacja, wszystko musi być rabatyzowane i to jest ten problem, z którym się spotkaliśmy i nasze nadzieje są takie grupy, oczywiście polski rynek książki nie jest jednoznaczny, nie wszyscy autorzy, wydawcy przynajmniej są za tym, żeby ta cena ustawa weszła. Niestety tak jak jest to wolność poglądów, tak? I mamy nadzieję, że będziemy normalnie mieli szansę konkurować na tym rynku.
14: A ten pomysł dotyczący ustawowego minimum 10% dla autora i 3% dla tłumacza, to będzie znaczny koszt? To będzie koszt, który udźwigną małe wydawnictwa?
15: Znaczy, w momencie połączenia tych dwóch rzeczy, czyli stałej ceny książki, jest to rozwiązanie zabezpieczające właśnie dla rynku książki troszeczkę i dla wydawców. Ja jako akurat generalnie nie byłem zwolennikiem tych zapisów, bo jakby to nie dotyczą jakby... Znaczy, trochę też nie rozumiem tych zapisów, no ale one są prowadzone po prostu, tak? Tłumacze, którzy i autorzy, którzy wzięli te 10-3%, my jako wydawnictwie to już stosujemy, to jakby to nie jest żaden problem po prostu dla nas, tak? Bardziej uważam, że ta próba ograniczenia rabatów, jeżeli dzisiaj rabaty słyszę, wydawnictwa powstają, idą do hurtowni, 60-65% jest brane od książki detalicznej. Powstała taka dziwna sytuacja w Polsce, mówimy o cenie zbytu. Coś, co nigdzie nie istnieje. I wiem, że wiele autorów podpisuje umowy z wydawnictwem na cenę zbytu, która jest nieokreślona po prostu jakaś, tak? Cena okładkowa powoduje porządek oraz możliwość też obliczenia sobie faktycznego wynagrodzenia. Więc jakby jest to normalizacja, zdrowe zasady, zdroworozsądkowe, uczciwe zasady, tak? Bo to jest też ważne, uczciwość po prostu w tym interesie, której jak słyszymy w wielu artykułach i sytuacjach nawet głośno medialnych nie było dochowywane przez wydawców, tak?
14: Są wydawnictwa, jedno wydawnictwo niedawno powstało, mówi, a my to się będziemy dzielić po 1/3 dla autora, 1/3 dla wydawnictwa,
15: Nie wiem, o jakie wydawnictwie chodzi.
14: Nie?
15: Oczywiście wiem, żartuję. No jest to próba ucieczki po prostu poza świat dystrybucyjny i powodzenia, ale no, co ja mam powiedzieć? No to ktoś, kto wymyśla jakiś interes, nie będę tego krytykował ani chwalił, bo nie znam zasad tego interesu. Nie?
14: A propos ucieczek, to czy nie obawiacie się, że czytelnik gdzieś indziej ucieknie? No bo w wersji z 2021 ustawy, co do zasady chodziło, tamta ustawa nie obejmowała sprzedaży transgranicznej, chyba że książkę odbierano w Polsce. I niektórzy mówią, że no to za chwileczkę pojawi się taki model, że polskie książki będą sprzedawane poza Polską.
15: Nie wiem, jakie są zapisy tej ustawy w tym zakresie. Jakieś pewnie zabezpieczające jest to, ale ciekawostką ostatniego rynku książki jest to, że coraz więcej książek po angielsku jest sprzedawanych w Polsce, tak? W naszej księgarni Smaksława w Sopocie też sprzedajemy coraz większą liczbę książek po angielsku, ponieważ młody czytelnik oraz czytelnik znający języki sięga po tą książkę, traktuje też to jako edukację, czyli jakby tego nie boję się, tego, nie uważam, że to nie jest zagrożenie żadne.
14: Czy jeżeli zostanie wprowadzona stała cena książki przez rok, to czy wydawnictwa będą ustalały niższą cenę książki?
15: Bardzo dobre pytanie.
14: Czy będzie taniej niż teraz?
15: Czekałem na to pytanie właśnie tak. Moim zdaniem uczestniczyłem przy wyznaczaniu cen książek ostatnio wydawanych i dokładamy. Wydawnictwa dokładają te 10-15 zł do egzemplarza po to, żeby uzyskać przy tych zabójczych marżach dystrybucyjnych pokryć koszty książki, tak?
14: Znaczy dokładacie, czyli co?
15: Podnosimy sztucznie cenę.
14: Okay. Żeby, czyli podnosicie cenę książki okładkową, tak, po to, żeby tak, po oddaniu tych
15: tak,
14: wszystkich
15: dokładnie, właśnie ten mechanizm
14: rabatów
15: jest stosowany
14: zostały
15: i,
14: jakieś pieniądze.
15: W naszym wydawnictwie przynajmniej obiecuję, to co mogę powiedzieć o nas, będziemy, jeżeli ta ustawa wejdzie, Będziemy to...
14: Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że gdyby weszła ta ustawa, to ceny okładkowe waszych książek powinny być o co najmniej 15% niższe.
15: Tak.
14: Dobra, zapisuję to.
15: Spłuchać wielką drugą, nie porozumiałem się, ale to jest oczywiste. Naprawdę cały rynek podgonił, po prostu ostatnie kilka lat ceny wzrosły bardzo gwałtownie z dwóch powodów, ponieważ był 2021, był taki kryzys papieru, wtedy poszły ceny gigantycznie do przodu oraz coraz większe marże, czyli teraz poszło też to, za tym poszło to bardzo, bardzo ceny wzrosły, tak?
14: No dobrze, czyli tak. Jeżeli chodzi o autorów, to ma być teraz co najmniej 10% ceny okładkowej, tłumaczę 3%. A ile z ceny okładkowej w tym nowym pomyśle zostawałoby w wydawnictwie?
15: Około 10-15%.
14: Czyli podobnie jak autorzy.
15: Tak, mi się wydaje, że to jest dzisiaj też tak, ponieważ przy takich niebytych proporcjach jest tak. Jest około 10-15%. Tylko mówimy też o... Są różne rodzaje książki. Mamy bestsellery, które sprzedają się w zakładach setki tysięcy egzemplarzy. Ten zysk jest wtedy gigantyczny. Naprawdę jest przy takich nakładach, przy takiej sprzedaży jest zwykłe takie. Mamy też większość książek, nie sprzedaje się w takich nakładach. 3-5 tysięcy to są bardzo dobre nakłady dzisiaj na rynku książki. I przy takich liczbie sprzedanych egzemplarzy ten zysk jest bardzo niewielki. Naprawdę większość wydawców kalkuluje książki w pierwszej kolejności, że zwrot kosztów, tak? To jakby to trudno zrozumieć, ale ten rynek jest tak słaby po prostu, że...
14: A czy ta ustawa leczy objawy, czy leczy chorobę?
15: No właśnie, pytanie. Przeciwnicy tej ustawy mówią, że czytelnictwo, większe czytelnictwo zwiększy, rozwiąże wszystkie problemy, tak? No i pytanie, ja się z nimi nie zgadzam.
14: To na
15: tak?
14: Co choruje rynek książki?
15: Rynek książki choruje na głównym problemem są wojny cenowe, tak? Dzisiaj rozmawiamy cały czas o tych... Cały czas rozmawiamy o cenach, o rabatach, o tych rzeczy. To jest główny problem, że nie mówimy o książce jako dobru, które jest wartościowe, które po co czytamy książki, żeby czytać książki. Może faktycznie czytanie książek będzie skończoną z umiejętnością, bo nie za...
14: Ale pamiętajmy, że też na rynku jest dużo chłamu.
15: Oczywiście, to też są książki, bronią się.
14: Chętnie zapłacę więcej za dobrą książkę pod warunkiem, że nie będzie na tym rynku złych książek.
15: Ciekawa koncepcja, tak? Żeby taki fundusz stworzymy po prostu zwalczania albo wykupywania tych słabych książek, żeby one się nie pojawiały na rynku. To jesteśmy, generalnie ja jestem przerażony tą w ogóle całą tą sytuacją. My w wydawnictwie naprawdę bardzo ciężko pracujemy na to, żeby sprzedać każdy nakład książki, a główną jest podstawowym elementem jest zwrot kosztów, tak? Wydawnictwa inwestują swoje własne środki, tak? I jest dużo patologii na rynku książki. Mam nadzieję, że ta ustawa...
14: Największa patologia to?
15: No nie płacenie autorom przez wydawnictwa, które sprzedają setki tysięcy książek. To jest jakby niewyobrażalna patologia i nie rozumiem tego po prostu. Gdybyśmy my byśmy mieli takiego autora, to byśmy nosili go na rękach po prostu, tak? I tak mówię po prostu, taka jest prawda. I nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego właśnie niepłacenia autorom, tak?
14: Ale dobry autor to taki, który dużo sprzedaje, czy który pisze dobre książki?
15: Oczywiście, że tu pisze, które dobre książki.
14: A jeżeli się nie sprzedają?
15: No trudno. Wydawca przede wszystkim i autor ponoszą za to konsekwencje, nie mają pieniędzy.
14: Czyli z tego wynika, że jeżeli autor chce dostatnio żyć, to nie musi pisać dobrych książek, wystarczy, że będzie pisał takie, które się sprzedają.
15: No tak jest na polskim rynku książki dzisiaj, tak? Mówimy o autorach, którzy sprzedają dużo książek, a nie mówimy o dobrych autorach, tak?
14: A co z serwisami abonamentowymi?
15: To jest mój konik troszeczkę, tak?
14: Czyli stała cena książki, a serwisy abonamentowe.
15: No to jest jakby zadziwiająca sytuacja, że w dzisiejszych czasach za jakąś opłatą, nie wiem, 50-60 zł mamy dostęp do wszystkich książek. I tak sobie liczę, zastanawiam się, jak to możliwe jest, że jak ktoś może 10 książek przeczytać tak, w miesiącu, no może przeczytać 10 książek w miesiącu, tak, za 50 zł. Czyli płaci za książkę 5 zł. No i teraz pytanie, jak z tego 5 zł musi być opłacony dystrybutor, wydawca i autor. Autor dostaje 20 groszy? Więc to jest problem główny. Serwisy abonamentowe to jest zło. Ja tak uważam.
14: Ale czy zło dla rynku książki, trochę...
15: zło dla czytelników, zło dla autorów, dla wszystkich jest to zło. Nie wiem, dlaczego to funkcjonuje w Polsce. Dzisiaj zmienia się ten rynek strasznie.
14: Zakazałby pan serwisów abonamentowych?
15: Nie zakazałbym oczywiście. Jako wydawca nie przekazujemy książek do serwisów abonamentowych, tak? I do streamingów. Duży problem jest, kurczę, to taka rozmowa właśnie, że takie łapanie za jakiś tam pomysł. Dużym problemem jest to, że serwisy abonamentowe, mówimy o na przykład audiobookach, nie? Jest bardzo duży problem po prostu, bo audiobooki nie rozwijają czytelnictwa. Twierdzą niektórzy, że czytanie książki i słuchanie książki to samo.
14: Nie.
15: To wiemy już. Nauka mówi, że nie. Neurolingwiści i wszyscy mówią, że nie. Niestety serwisy twierdzą, że to jest czytelnictwo i trzeba to promować, tak? I ja sobie nie wyobrażam, jak to możliwe, że my się zgadzamy na to, że oddajemy treści, czyli wartościową książkę do audiobooków i wydawca i autor dostaje za to grosze. Ja nie wiem, jak to jest.
14: Ja panu powiem, bo jest taka łacińskie powiedzenie. Pecunia non olet.
15: No tak, ale jakby zadaję to pytanie wielu autorom, czy jak ty dostajesz rozliczenie z tego danego serwisu, ile dostajesz pieniędzy? O, nie wiem, to w tabelce, nie wiem, tego nie wiem. Nikt tego nie wie. A drudzy mówią, ja dostaję dobre pieniądze. Nie wiem, jak inni. Nie? Czy jakby jest to też nierówność po prostu. Uważam, że wprowadzenie tej w ustawie...
14: No jak dobre pieniądze? Myślałem, że robicie to dla tego, żeby były dobre książki, a nie dobre pieniądze.
15: Tak się tłumaczą. Ja uważam, że uregulowanie też tych serwisów, chodzi o normalność, tak? Być może jest w tej ustawie jakieś są zapisy, być może jest jakiś mechanizm, ale jeżeli, dobrze, wysłuchanie książki, wydawnictwo dostaje 2-3 złote za wysłuchanie książki przez słuchacza serwisu, to jak to możliwe, żeby to się opłacało?
14: No tak to rozumiem, jest opłacalne, że nie trzeba papieru, nie trzeba druku i można zwielokrotnić tę książkę na, nie wiem, dobrze. 100 tysięcy, 10 tysięcy, 100 tysięcy słuchaczy.
15: 10 tysięcy osób przesłuchało książkę. Tak. To jest bardzo dużo, 10 tysięcy osób. Zaraz 2 złote, 20 tysięcy złotych, tak? Mhm. No to już jest dużo pieniędzy.
14: Czy jest pan za tym,
15: nie? Jest, zdradza wielkie tajemnice. Mamy umowy zawarte z wydawnictwami. Od treści elektronicznych płacimy autorom 30%. Zdradzam.
14: Chyba zostanę waszym autorem w takim
15: zdradzam
14: razie.
15: Tajemnicę. Wow.
14: To chyba zostanę waszym autorem. Dobrze, czekamy w takim razie na ten projekt, kiedy on będzie skierowany do konsultacji.
15: Z niecierpliwością.
14: Z niecierpliwością. Wtedy będzie można rozmawiać o konkretach i można, rozumiem, też wysłuchać innych głosów. To był głos małego wydawnictwa Smak Słowa. Gościem był pan Szymon Świtajski, współwłaściciel. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Bardzo dziękuję.
14: To jest program Owczarek, a gościem jest pani dr Magdalena Ochlik-Jankowska, pianistka i pedagog Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dzień dobry.
16: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
14: Pani się zajmuje tak fantastycznie ciekawymi rzeczami, że może, nie wiem, pozbędziemy się dzisiaj informacji, żeby więcej czasu mieć na rozmowę. Wcześniej mówiłem, pewnie każdy się spotkał z takim wyrażeniem grać jak z nut, czyli tak płynnie, bezbłędnie, sprawnie, bez żadnych problemów. No oczywiście rozumiemy, że to się wzięło od gry na przykład na instrumencie, na fortepianie na przykład, tak?
16: Tak.
14: Czyli po prostu siada pianista lub pianistka, otwiera nuty i płynie muzyka, a my płaczemy, wzruszamy się, radujemy, w każdym razie nie pozostajemy obojętni. No ale jak to jest, że do tego dochodzi? Krótko mówiąc, w jaki sposób przetwarza się jakieś kreseczki, kropeczki, kasowniki, fermaty i inne dziwne znaczki na to, że u nas powstają emocje?
16: W dużej mierze myślę, że jest to podobne, można to porównać do wypowiedzi aktora czytającego poezję, czytającego tekst dramatu. Proces czytania muzyki jest taki sam jak proces czytania tekstu takiego werbalnego. I no, polega to na tym, że po odbiorze wzrokowym, to jest pierwszy etap, musi nastąpić prawidłowy odbiór, następuje zrozumienie jakby treści, które i ten tekst za sobą niesie i następnie przełożenie tego na instrument, oczywiście w międzyczasie przetwarzając to przez emocje i całe doświadczenie zawodowe muzyka, który gra na instrumencie danym i czyta tekst.
14: To dlaczego w takim razie ten sam zapis nutowy, jeden pianista zagra tak, że mówimy, okej, a inna pianistka zagra tak, że łzy nam lecą jak groch.
16: Tutaj dotykamy problemu związanego z interpretacją, który jest już takim tworem, który najczęściej powstaje dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z utworem muzycznym. I każdy z muzyków, każdy z nas, dlatego zresztą to jest takie ciekawe, każdy z nas interpretuje, słyszy w twórczości kompozytorów co innego. Czasami są to zupełnie skrajne interpretacje. No, nie wiem, jeśli mogę opowiedzieć tak troszeczkę anegdotycznie. Mnie samej zdarzyło się kiedyś taka przygoda, ponieważ wykonywałam na koncercie Fantazję Prompti Fryderyka Chopina. I chciałam, żeby moim zdaniem w tym utworze przebija trochę echo takiego niepokoju związanego z wyjazdem w nieznane i na bardzo długo. Natomiast po koncercie podszedł do mnie jeden ze słuchaczy i powiedział, że grała to pani tak, jakby wiatr tak bardzo delikatnie po łanach zboża tak przelatywał i one się tak kładą, więc... I ja oczywiście bardzo podziękowałam i cieszyłam się, że udało mi się w jakiś sposób zainspirować do takiej wypowiedzi. Natomiast no, trochę poniosłam klęskę, muszę powiedzieć, jako wykonawczyni, ponieważ no, nie do końca było to, co chciałam przekazać.
14: Ale to jest w ogóle to jest bardzo ciekawa obserwacja, bo kiedyś rozmawiałem z pewnym kanadyjskim pianistą, więc on miał do Chopina trochę inne podejście, bo oczywiście nie bił mu pokłonów od pierwszego roku życia, no wiadomo. I pytałem, czy on na przykład czuje i widzi to, co każdy Polak, co prawdziwy patriota powinien, czyli powinien słyszeć i widzieć te dworki właśnie, te zboża, które się kładą, te wierzby płaczące. On mówi, masz kwity, wszystko jest w kwitach. Czyli w nutach.
16: W nutach, tak.
14: Mhm. Wyobraź sobie 4-letniego Azjatę, który właśnie uczy się. To co on wie o dworkach? Co on wie o jakichś wierzbach? On ma nuty i z tych nut ma wyciągnąć muzykę i tyle. A my już sobie potem możemy dopisywać oczywiście i snopy, i zboża, i wiatry, i dworki, i tęsknotę, i wyjazdy.
16: No i tak i nie, bo w tych kwitach przysłowiowych tam jest bardzo dużo napisane, oprócz samych tych kropek i kresek, oprócz nut, tak. Jeszcze jest cały szereg określeń wykonawczych, które nas troszeczkę tak prowadzą we właściwą drogę interpretacyjną. Jakby w swojej pracy, gdy zajmuję się właśnie przełożeniem, procesem, badaniem tego procesu przełożenia na instrument tekstu muzycznego. Mam też dużo takich spostrzeżeń związanych między innymi z taką praktyką, że zdarzyło mi się kilka razy edytować starodruki, jak bardzo różnią się czasami języki tego opisu różnych kompozytorów, jak bardzo dużo można wywnioskować z takich, no, nie chciałabym to nazwać didaskaliami, ale z takich dodatkowych opisów można bardzo dużo wywnioskować o tym, w jakim na przykład stanie emocjonalnym się kompozytor znajduje, albo czy jest taką osobą, która bardzo lubi tak afektywnie się wypowiadać, czy jest taką osobą skrytą raczej i syntetyczny, jest tylko opis i powiedzmy jedno słowo, że tu ma być zwolnienie i nic więcej na przykład.
14: Zostawiasz tego kompozytora, bo ci, którzy przygotowują utwory żyjących kompozytorów, no to zawsze narzekają na to, że jak kompozytor jest na próbie, to trochę będzie to wersja tego kompozytora, a nie dyrygenta na przykład i vice versa, tak? Często kompozytorzy mówią, to ja nie chcę być, bo napisałem, czy napisałam coś i...
16: No, to jest taki trudny kompromis, tak. To prawda.
14: Ale...
16: To znaczy... Tak.
14: Nie, proszę tak? mówić.
16: Wydaje mi się, że może złego słowa użyłam, może nie kompromis. Tylko jakby, powiedzmy, no, jak to określić, gra o sumie niezerowej, coś takiego. Tak naprawdę kompozytor jest twórcą dzieła i ze strony wykonawcy należy się absolutny szacunek do tego, co napisał i do wszelkich uwag wykonawczych, jakie wynosi po drodze. Ale jest też coś takiego, że jako wykonawcy chcielibyśmy pewnie, że jak już się kończy ten opis w nutach, to już jest koniec ograniczeń i poza to chcielibyśmy móc się wypowiedzieć też przez dany utwór, jakby też pokazując twórcy, jak fantastyczny utwór napisał.
14: No dobra, lalka, prawda? Nieszczęsny Aleksander Głowacki coś tam pisał, no już nie ma możliwości, ale proszę zobaczyć, ile różnych adaptacji powstało z tego jego tekstu, prawda? Audiobooki, więc teraz ktoś tak, ktoś inaczej, seriale, filmy, spektakle, a wszystko to z jednego utworu. No i teraz znowu mamy kompozytora lub kompozytorkę, która coś tam pisze i pewnie w głowie jej lub jemu gra, no ale potem ten utwór zaczyna żyć własnym życiem, już autor przestaje niejako być autorem, a nowym autorem są wykonawcy, którzy interpretują. Ale wspomniała pani o tym, że wykonywanie utworu z nut to trochę tak jak czytanie wiersza, tak? Czy recytowanie wiersza. No czytanie, bo to jest nam potrzebne. Że oto mamy tekst, aktora lub aktorkę, czy osobę deklamującą, która mówi: wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. A my zaczynamy płakać. Ale ta osoba miała czas, żeby się przygotować, zapoznać z tekstem, zdecydować, jak rozłożyć akcenty, gdzie przyspieszyć, gdzie zwolnić. I kiedy ta praca z tekstem jest gotowa, to następuje deklamacja, recytacja, a my wtedy się poddajemy. No i podobnie jest z muzyką, tak? Jeżeli instrumentalista ma okazję z tekstem, czyli z nutami pracować, ćwiczyć, patrzeć, co gra, co nie gra, to jest super. No ale jest coś takiego, co się nazywa granie a vista, i pozwolę sobie zacytować, czyli pierwsza płynna, artystyczna interpretacja całości niewykonywanego wcześniej, niewłasnego utworu na instrumencie, na podstawie tekstu lub z pamięci w tempie możliwie najbliższym intencjom kompozytora. Czyli trochę tak, jakbyśmy ten wiersz po raz pierwszy dostali. Nie mamy czasu się z nim zapoznać, zastanowić. I teraz, czy da się zagrać, czy da się wyrecytować, tak, to w taki sposób, żeby to, no, było piękne, fantastyczne. Czy raczej myślimy o tym, że to taka będzie trochę wprawka, ale przecież to nie może być wprawka, bo gra się

0: samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 5 będzie pochmurny. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach od 13 do 17 stopni. W Kotlinach Karpackich będzie trochę chłodniej, tam około 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: A dzisiaj na temat samorządów i na temat gospodarzy naszych miast. No bo Kraków czekają wybory w niedzielę, a jak to wygląda u państwa? Czy państwo są zadowoleni z władz samorządowych? 22 44 044. Pan Jacek z ziemi świętokrzyskiej telefonuje. Słuchamy.
3: Witam pana redaktora, witam wszystkich. Jarek z ziemi świętokrzyskiej, ale to nie szkodzi.
2: Pan Jarek, to moja wina, bo mam tutaj napisane rzeczywiście Jarek gdzieś.
3: Nic się nie dzieje. Wie pan, no więc tak, przejdę do meritum. Otóż muszę ocenić dwóch włodarzy, mianowicie z gminy, z której pochodzę i z której mieszkałem długo i z gminy, z której mieszkam również spory odcinek czasu. No więc gmina moja rodzinna, jakby to powiedzieć, troszeczkę nie ma szczęścia do włodarzy, do wójtów. Teraz aktualnie jest burmistrz i często w tych małych miasteczkach czy też gminach dzieje się tak, że jeżeli jest jakiś duży podmiot działający, duża firma, to często, że tak powiem, układa się bardzo dobrze z włodarzami, z gminą i czasami pod dyktando tej dużej firmy, że tak powiem, dużo rzeczy się dzieje.
2: Lobbing lokalny.
3: Można tak to delikatnie nazwać, tak. W gminie aktualnie, w której mieszkam, jest zupełnie inaczej. Nie ma naprawdę do czego się przyczepić. Inną kwestią, którą chciałbym poruszyć, to, że tak powiem, powinno być takie wymaganie, nie wiem, takie warunek, że jeżeli kandydat kandyduje na prezydenta dużego miasta, czy też małego, powinien co najmniej od 5, może od 10 lat być zameldowany i mieszkać właśnie w tej gminie, w tym mieście. Nie jakiś tam pan czy pani, która z innego miasta, z innego nadania jest, że tak powiem, kierowana, żeby pełnić funkcję czy też kandydować. Wydaje mi się, że to może być dla tej pani kandydatki na prezydenta Krakowa taki pocałunek śmierci od pana premiera, no ale to zobaczymy, jak to będzie. Mm-hmm. No i ta wypowiedź, że lekko się żyje będąc senatorem. Dobrze, dziękuję i pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy, pan Jacek z ziemi świętokrzyskiej, który się... Jarek, przepraszam, znowu to samo. Pan Jarek z ziemi świętokrzyskiej, który się tutaj idealnie zmieścił w czasie, tak jak wszyscy państwo pozostali dzisiaj. Także nasza umowa działa, za co bardzo dziękuję. 2 minuty na wypowiedź. Pan Zdzisław z Warszawy do nas dołącza, słuchamy.
4: Dzień dobry. No, oczywiście, jak pan Marek przewidział, jestem całkowicie za tym, aby jak najszybciej pan prezydent Trzaskowski zrezygnował ze swojej funkcji. Podpisałem już w tej sprawie wniosek o referendum. Chociaż wiem, że jest to działanie do typu Dorkiszota, bo w Warszawie, gdzie większość mieszkańców jest lewicowo-liberalna, nie ma co najmniejszych szans. Choćby był najgorszy prezydent, a nie jest on jeszcze taki najgorszy, ten nasz Trzaskowski, byle był z Platformy bądź z Lewicy, to będzie miał zawsze poparcie. Rafał Trzaskowski miał, kiedy został...
2: Panie Zdzisławie, w Krakowie trochę też tak jest.
4: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o pana Trzaskowskiego, no miał duży kredyt zaufania, no, z racji tej, że po prostu przez zasługi swojego ojca, świętej pamięci Andrzeja, który był wybitnym rezerwerem polskim i chwała za to. No cóż, Rafał Trzaskowski ma sporo zalet, jest przystojny, jak mówią

0: niektóre panie elokwentne z języki i cóż poza tym? Cóż zrobił dla miasta w zakresie tym, co prezydent może zrobić? Niewiele. Warszawa się rozwija, ale nie dzięki temu, że prezydentem jest Rafał Trzaskowski, tylko że po prostu nie przeszkadza i chwała za to, że nie przeszkadza. Ale co by było, gdyby był lepszy prezydent w mieście? Na to popatrzmy. Prezydent, który by rozbudował metro, który by nie robił błędów przy liniach tramwajowych, że buduje się nowe linie tramwajowe, a następnie trzeba wymieniać podkłady, ponieważ nie nadają się one do jazdy nowych, zakupionych niedawno.
1: Już tytułem puenty, panie Zdzisławie.
0: Jest dużo błędów. No.
1: Bardzo dziękuję. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami. No i właśnie, pan Zdzisław krytycznie patrzy na prezydenta, mówi o potrzebie rozbudowy metra. Kto inny by odpowiedział? No metro się przecież rozbudowuje. Aktualnie jeszcze nie są otwarte 3 budowane stacje, chociaż trzeba zauważyć, że później czeka nas pewna przerwa, bo kolejne wbicie łopaty będzie, zdaje się, po rocznej przerwie, jeśli chodzi o ten harmonogram budowy metra. Może tak trzeba. Może to jest niedopatrzenie. 22 44 044. Teraz dołącza do nas pan Paweł z Płocka, także z miasta prezydenckiego. Słuchamy pana.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Więc ja mam ten komfort, że mam prezydenta, na którego głosowałem. Postaram się mówić na temat w odróżnieniu od Monteverde, gdzie na temat nie mówiono.
1: Panie Pawle, bardzo proszę na temat i myślę, że wszyscy właśnie dzisiaj na temat się wypowiadają.
2: Więc tak. Więc pomimo, że głosowałem i chwaliłem, ale mogę wytknąć. Idzie na pasku deweloperów, w związku z tym tereny od 50 lat zarezerwowane na zieleń, rekreację daje deweloperom. Dwa. Realizuje zadania, które nie należą do zadań własnych ani zleconych gminy, to znaczy utrzymuje zawodowy klub piłki kopanej, buduje za ciężkie pieniądze stadion, który jest wypełniony w około 1/3. Dalej, dba o tak zwaną kulturę, czyli daje pieniądze na dyskoteki hałaśliwe, gdzie hałas leci na poziomie 130-140 decybeli w środku miasta. Ostatnio też dba bardzo o rozwój nowoczesność i pojawiła się flota autobusów wodorowych, gdzie paliwo kosztuje około 70-80 zł za kilogram, którego się w Polsce chyba nie produkuje, a w tej chwili dopłata do komunikacji miejskiej to jest kwota, do tej pory była około 50 milionów złotych rocznie w takim miasteczku jak Płock, a będzie teraz ze 150 i skąd to brać? Skąd to brać? Także mimo, że na niego głosuję, dlatego, że nie widzę kandydata lepszego, bo były kandydatury, ale cała szczęście jedna księgowa, niekompetentna, poszła do Sejmu i już nie będzie na pewno się ubiegać, mam nadzieję. I to jest tyle.
1: Mhm. Dziękuję bardzo, pan Paweł z Płocka. Teraz, proszę państwa, ponownie Płock i tym razem pan Adam. Słuchamy.
3: Tak, ja muszę się zgodzić tutaj z panem Pawłem i o to, że to na pasku deweloperów chodzi prezydent, bo nawet zlikwidował byłą stocznię rzeczną, która była największym tego typu tutaj w tej części Europy zakładem. I tam też się budują nowe bloki. A to jeżeli chodzi o tą hałaśliwą muzykę, to ja właśnie myślę na odwrót. Wcześniej Płock był miastem festiwali, teraz nie ma tu praktycznie nic dla młodych ludzi. No i jeszcze tak bym chciał skomentować ogólnie dobór tematu dzisiejszego, bo myślę, że dużo ważniejsze wydarzenia miały wczoraj miejsce.
1: Panie Adamie, to ja od razu tutaj się odniosę. To są rzeczy, które się wiążą z emocjami, z tym, że dyskusja byłaby tutaj, mogłaby nas zaprowadzić w jakieś takie obszary, w które lepiej nie prowadzić dyskusji. Natomiast temat się pojawi w audycji o ataku w Jarosławiu i o relacjach polsko-ukraińskich będzie i o to, jak reagować na ksenofobiczne narracje. Bo z całą pewnością tutaj sytuacja, w której dochodzi do jakiegoś ataku szaleńca, czy też nie wiemy, w jakim stanie ta osoba była, więc tutaj wybiegam i pozwalam sobie na takie określenie. Może niesłusznie, może słusznie.
3: Reakcje od reakcji takich, które są po prostu uzasadnione, prawda? No bo pewne rzeczy i pewne...
1: Jedyna reakcja zasadna to jest taka, żeby pojmać sprawcę i go osądzić. Bardzo dziękuję panu Adamowi z Płocka. Teraz pan Maciej z Wrocławia zabierze głos. Słuchamy pana.
4: Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Witam panie redaktorze. Ja bym chyba troszkę tak chciał obiektywnie to spojrzeć, bo oczywiście możemy wchodzić tutaj w jakieś szczegóły, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że świat się zmienił i nasze miasta się też zmieniają. 30 lat temu włodarze miasta mieli zupełnie inne problemy niż dzisiaj. Dzisiaj mam problemy z imigracją, mam problemy ze szybką inwigencją. Mamy problemy za naszą wschodnią granicą i chyba też oczekiwania mieszkańców są troszeczkę inne. Wszyscy jesteśmy troszeczkę przestraszeni tym, co się dzieje i troszkę zagubieni, co też wykorzystują różni populiści. I też bardzo łatwo jest sprzedawać tanie pomysły, które się potem są nie do zrealizowania. Dlatego też mam nadzieję, że ci, którzy będą głosować w Krakowie w najbliższy weekend, będą jednak podchodzić do tego zdroworozsądkowo, a nie tylko patrzeć na to, co politycy, bo najczęściej niestety samorządowcy są politykami, będą próbowali im sprzedać. Też chyba wydaje mi się, że istotny jest ten moment, kiedy trzeba zrównoważyć, czy nasi włodarze mają być biznesmenami, tutaj też oczywiście przytyk do deweloperów, a z drugiej strony przecież chcemy, żeby budowały się osiedla, przedszkola, szkoły, żeby ta infrastruktura się żeby ona powstawała i wtedy też jednak potrzebna jest ta współpraca publiczno-prywatna. Czy też ten włodarz ma być bardziej samorządowcem, urzędnikiem, ale to też powoduje, że prawo jest nie zawsze skuteczne i też nie nadąża za zmianami i przez to nam się wydaje, że się nic nie dzieje, a prawda jest taka, przecież za samorządowiec odpowiada wobec prawa i też nie może działać jak właśnie taki typowy biznes. No, tak więc wydaje mi się, że bardzo jesteśmy w trudnych czasach, bardzo łatwo się pomylić i wybrać niewłaściwego kandydata, a potem konsekwencje będzie ten mieszkaniec musiał znieść przez kolejne lata. Wydaje mi się, że tak tytułem takiej obiektywnej oceny tego, co się ostatnio dzieje.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Maciej z Wrocławia. Sporo głosów z Wrocławia, proszę państwa, dzisiaj w dyskusji. Także od pani Niny, która do nas zadzwoniła, ale wolała tutaj przekazać naszej wnewczyni Róży to, co chciała powiedzieć. Wrocław jest piękny i zielony i nic mu nie brakuje, twierdzi pani Nina. I we Wrocławiu pozostajemy, proszę państwa, bo tym razem jeszcze pan Jacek zabiera głos. Słuchamy.
5: Dzień dobry, witam. Wiadomo, kto rządzi naszym miastem i że prezydent absolutnie nie jest godny tego stanowiska. Odpowiada za całą masę złych decyzji, złych zachowań, ale już nie narzekając na pana Sutryka. Uważam, że system polityczny jest źle skonstruowany i że co najmniej połowa radnych, którzy są wybierani do Rady Miejskiej, powinni być wybierani z wolnej listy, nie z list partyjnych. Ponieważ układ partyjny praktycznie blokuje wymianę prezydentów w sytuacji, kiedy oni nie dorastają do stanowiska. To przykład z Wrocławia, gdzie tylko Lewica i PO utrzymują naszego prezydenta przy władzy. Był układ, trzymamy się tego i tyle. Gdyby to było układ, gdzie połowa osób jest wybierana z wolnej listy, niezależni radni, prezydent nie mógłby po prostu korumpować stołkami w Radzie Miejskiej.
1: I tak właśnie pan na to, co się we Wrocławiu dzieje, patrzy, tak? Pan Jacek powiedział to, co miał do powiedzenia, jak słyszymy, bo się rozłączył od razu. I to był ostatni głos w naszej dzisiejszej dyskusji, ale jeszcze głos telefoniczny ostatni, ale jeszcze mam przed sobą maila od pana Krzysztofa. Pisze z Łodzi, niestety władze Łodzi nie mają w ostatnim czasie dobrej prasy. Liczne remonty dróg, nieskoordynowane logistycznie i organizacyjnie. Co po niektóre ulice są remontowane po raz kolejny z uwagi na niewłaściwie przeprowadzone wcześniejsze prace. Ja też to, panie Krzysztofie, obserwuję. Mieszkałem w Łodzi i wiem, o czym pan mówi. Tutaj trochę przyznaję panu rację. Łódź jest w stawce najbardziej zakorkowanych miast w Europie. Remontowane są kamienice w centrum, reprezentacyjnych dzielnicach miasta, osiedla na obrzeżach, na przykład stoki, są pozostawione same sobie. I radni wraz z włodarzami miasta po wyborach samorządowych już zapomnieli, gdzie takie osiedle jest usytuowane. Miasto w sposób nieuzasadniony wydaje masę środków, na przykład na ponad 400 tysięcy na rzeźbę półjednorożca, który nie wiedzieć czemu nagle został symbolem Łodzi. Bądź jak ostatnio prawie 8,5 miliona na słupki blokujące wjazd na Piotrkowskie, gdzie system jest wadliwy i nie do końca działa, pisze pan Krzysztof Kucena. Dwa. Bardzo państwu dziękuję za to, że byli państwo jak co dzień dzisiaj z nami i za bardzo ciekawą, samorządową tym razem dyskusję. Pora na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Na początek Gazeta Wyborcza, która na pierwszej stronie o wyborach w Krakowie, ale już sporo uwagi poświęciliśmy tym kwestiom, więc patrzymy dalej na temat dnia. Incydenty z AI to strzały ostrzegawcze. Autonomiczne agenty AI, jak to się określa, trochę nowe słowo, nie agenci, a agenty AI, coraz częściej wymykają się spod kontroli. Profesor Aleksander Mądry ostrzega, że tradycyjna socjalizacja agentów zawodzi w ekstremalnych warunkach, a sama technologia wymaga drastycznego zwiększenia nadzoru infrastrukturalnego i geopolitycznej refleksji. Głównym powodem takiego zjawiska, kiedy to model nie zrozumiał, o co nam chodziło, gdy mamy jakieś zadanie dla niego, gdy daliśmy jakiś taki kierunek, model jest uczony, aby rozwiązać danemu zadanie za wszelką cenę, ale bez wyraźnego uwzględnienia tego, jako części formulacji zadania model może nie wiedzieć a priori różnicy, nie widzieć jej pomiędzy rozwiązaniem problemu w sposób, jakiego my ludzie oczekujemy, a znalezieniem drogi na skróty, na przykład poprzez odpowiedzi do testu. Tak właśnie było w przypadku Hugging Face i ten właśnie przypadek jest tutaj opisywany. To znaczy model dostał zadanie, jeszcze raz to podkreślmy, i włamał się do tego zasobu danych, gdzie były gotowe odpowiedzi na pytania. I to jest przykład tego, jak się może AI wymykać nam spod kontroli. Xi, Zełenski, Rosjanie, Irańczycy. 8 ważnych wniosków z obrad ONZ-u. To wszystko także podsumowuje dzisiaj Gazeta Wyborcza. Obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych przyciągnęły do Nowego Jorku przywódców z całego świata. Jak to zwykle bywa, najważniejsze rzeczy działy się poza salą plenarną. Sprzeczne sygnały Trumpa do Putina. To jest punkt pierwszy. Zełenski nie zamierza posłuchać Trumpa. Punkt drugi. Punkt trzeci. Nawrocki mówił o Rosji i forcie Trump. Także o wystąpieniu Sikorskiego, o zabiegach dotyczących stałej bazy USA w Polsce, o groźbach i negocjacjach Stanów Zjednoczonych i Iranu. To wszystko mają państwo tutaj w jednym miejscu w tym artykule. Rzeczpospolita, która opisuje sondaż przygotowany właśnie dla tego dziennika. Nie chcemy ratować demografii migracją. Ankietowani twierdzą, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa Polska wcale nie musi otwierać się na większą liczbę migrantów zarobkowych, bo dzietność da się jeszcze poprawić. Czy możliwe jest zahamowanie spadku liczby ludności? Na takie pytanie, na zlecenie Rzeczpospolitej, a zostało ono to badanie wykonane przez IBRIS, pozytywnie odpowiedziało niemal 60% ankietowanych. Z kolei tylko 40% zgodziło się ze stwierdzeniem, że Polska powinna się otworzyć na większą liczbę imigrantów zarobkowych w związku z rosnącą liczbą osób w wieku emerytalnym w Polsce. Informacje o godzinie 6 przed nami, a po informacjach będziemy rozmawiali o wodzie jako o zasobie strategicznym.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Alerty w Polsce zostały odwołane. Służby ustalają motywy działania obywatela Ukrainy, który zaatakował nożem w Jarosławiu. Nie żyje jedna osoba. Nowy szef PKOL-u zapowiada w Tok FM, że pozwie byłego ministra sportu. Mamy piątek, 25 września, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i nie ma już zagrożenia na terenie Polski, poinformowało rano mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Poderwane myśliwce już wróciły do bazy. 3,5 godziny trwała rozmowa w Białym Domu przywódcy Chin Xi Jinpinga i Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W oficjalnej części padły zapewnienia o przyjaźni i współpracy handlowej. Później rozmowy odbywały się za zamkniętymi drzwiami. A jak podała chińska agencja prasowa, jednym z tematów rozmów był Tajwan. Chińczycy chcą, aby Amerykanie przestali dozbrajać wyspę. Sam Trump lakonicznie i w swoim stylu skomentował rozmowy w cztery oczy.
8: Mieliśmy naprawdę świetne spotkanie. On jest ekspertem między innymi od kamieni i uwielbia wysokiej jakości granit, poza wieloma innymi rzeczami.
7: granic stał się głośnym tematem w kontekście remontów na terenie Białego Domu, które prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście nadzoruje. Służby ustalają motywy działania 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, to ksiądz. Ustalane są szczegóły tego zdarzenia, mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
9: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała w klasztorze te 5 osób.
7: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Atak potępił prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem, napisał Wołodymyr Zełański. Oświadczył, że jego kraj liczy na szybkie i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności napadu, a sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z prawem. Atak wymaga stanowczej odpowiedzi państwa. To z kolei słowa prezydenta Karola Nawrockiego. A premier Donald Tusk zaznaczył, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zażywiem nienawiści, zaapelował prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków przy Grójcu na Mazowszu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że mogła być to celowa próba zakłócenia działania stacji. Tego typu obiekty są ważne dla poprawnego działania systemu, mówił w TOK FM Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
10: Są takim dodatkowym połączeniem, kiedy na przykład nie ma widoczności innych satelitów Starlink i ten Starlink nie ma do kogo przesłać pakietu tych danych, które mają być przesłane. No to wykorzystuje też do tego stacje naziemne. Takie stacje naziemne mogą się łączyć z wieloma satelitami, oczywiście Starlink naraz, które widzą na niebie. No i dzięki temu tą sieć możemy, tak można powiedzieć, połatnąć i mieć globalny zasięg.
7: Na miejscu pożaru służby zabezpieczyły monitoring, który pozwoli ustalić, co się wydarzyło i ustalić tożsamość ewentualnych osób, które mogły brać udział w tym zdarzeniu. Nowy szef PKOL-u zapowiada, że pozwie byłego ministra sportu pełniący obowiązki prezesa komitetu Marian Kmita. Odpowiada w TOK FM na słowa Sławomira Nitrasa. To po tym, jak były minister stwierdził w RMF-ie, tu cytat, że pan Kmita dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz i wtedy PKOL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami. To nie pozostanie bez reakcji, mówi Kmita.
11: To spotka się z reakcją służb prawnych, tak to nazwę, i moich prywatnych, i PKOL-u, bo grubo przesadził. Natomiast ta postać nas nie deprymuje i nie demobilizuje, bo traktujemy ją zupełnie na marginesie. Wsłuchujemy się w głos środowiska i bardziej nas interesuje, dlaczego 43 osoby zagłosowały na mnie, czy te osoby chcą ze mną współpracować, jak razem chcemy zmienić PKOL.
7: Kmita na pełniącego obowiązki prezesa został wybrany w połowie września. Wybory nowego prezesa powinny się odbyć w kwietniu przyszłego roku. Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. W 350-tysięcznym mieście nie ma jej od wielu lat, bo brakuje chętnych placówek do prowadzenia jej w ramach kontraktu z NFZ-em. Teraz ma to się zmienić za sprawą zakończonej budowy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Więcej o tym Agnieszka Wynarska.
12: Z nagłym bólem zęba pomocy trzeba szukać albo za miastem, w oddalonym ponad 20 km Dobrczu, albo w placówkach prywatnych. Dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ Agnieszka Bańkowska liczy, że już wkrótce to się zmieni.
13: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Już od 1 października w centrum będą uczyć się studenci kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum, mówi profesor Paweł Burduk.
14: Studenci nie ćwiczą na żywym organizmie, na pacjencie, tylko na tak zwanych unitach symulacyjnych. W wirtualnej rzeczywistości wykonują te podstawowe zabiegi stomatologiczne.
12: Budowa pochłonęła niemal 70 milionów złotych. Większość pochodzi ze środków z KPO. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
7: Sporo chmur będzie dzisiaj, choć będą także większe przejaśnienia. Przelotnie popada, a w Tatrach słabe opady śniegu. Termometry pokażą przeważnie od 13 do 17 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6:05. To jest pierwszy program TOK FM. Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna z organizacji, która przygotowuje dla państwa w najbliższy poniedziałek konferencję dotycząca, która będzie dotyczyła wody jako zasobu strategicznego, jest w tej chwili o tak wczesnej porze, za co dziękuję, razem z nami. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, miło mi.
1: Co to będzie za konferencja i dlaczego woda jest tak ważna dla państwa?
15: To, dlaczego ona jest ważna dla nas wszystkich, to myślę, że tutaj już po tej całej sytuacji obecnego roku i różnych niedostatków suszy, z którą się zetknęliśmy, to już nie ma takiej konieczności w szczegółach tłumaczyć, bo wydaje mi się, że wiele się wydarzyło i to też niesamowicie podniosło świadomość. Konferencja, którą organizujemy, no jest dosyć specyficzna, ponieważ po pierwsze z naszego punktu widzenia dotyka jednego z najważniejszych tematów obecnych czasów. Bardzo często mówiliśmy ostatnio o efektywności energetycznej, o produkcji zielonej energii, o odchodzeniu od paliw kopalnych. I te tematy wodne gdzieś tak trochę stały z boku, no bo były inne, bardziej takie nośne i bardziej gorące, związane z kosztami ETS-u i temu podobne. Natomiast no, woda jest nam niezbędna do życia. Jest niezbędna do naszego funkcjonowania jako nas, obywateli, mieszkańców, po prostu ludzi, ale też jest niezbędna do funkcjonowania gospodarki. Mhm. Nie ma takiego zakładu przemysłowego, który mógłby działać w ogóle bez dostępu do wody. Mamy ogromne inne sektory. Tak? Mhm.
1: Na przykład elektrownie. Mówimy tutaj o perspektywie powstania elektrowni atomowej. Bez wody nie ma działania takiej elektrowni. Ale czy to nie jest tak, że wody mamy pod dostatkiem? Bo chyba mało który konsument, mieszkaniec się jakoś specjalnie przejmuje tym, że woda może się wyczerpać, że w kranie może być sucho.
15: Wody nie mamy pod dostatkiem. To nam się tak wydaje, że prawda, odkręcamy kran i ta woda sobie leci, więc jesteśmy bezpieczni. Ale nasze zasoby wodne, znaczy jeżeli chodzi o Polskę, są dosyć słabe. My jesteśmy w 97% uzależnieni od opadów. To są zasoby oczywiście odtwarzalne, ale jeżeli im mniej będzie tych opadów, tym będzie słabiej wyglądał nasz zasób, bądź też, jak już też wielokrotnie mówiliśmy, w momencie, kiedy są długie etapy, okresy suszy, gleba się, no, robi się twarda jak skała niemalże, to nawet jeżeli wtedy mamy bardzo obfite opady deszczu, to one po prostu spływają. One nie wsiąkają wodę, tylko nie wsiąkają w glebę, tylko spływają do rwącej rzeki i płyną sobie bezpośrednio do Bałtyku. I to jest znaczący problem obecnych czasów, także my nie możemy powiedzieć, że mamy za dużo wody. Jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy na takiej trzeciej pozycji od końca pod względem ilości metrów sześciennych na mieszkańca. To jest w tej chwili Polska jest około na poziomie 1600-1700 metrów sześciennych, natomiast w Europie taka średnia większość dla krajów europejskich to jest ponad 4,5 tysiąca, więc my mamy dosyć słabe tutaj wskaźniki, jeżeli chodzi o zasoby wody. Mhm. I dlatego też, jeżeli mogę, panie redaktorze, wrócić do tej naszej konferencji, to jest konferencja, którą organizujemy z okazji 35-lecia naszej organizacji. Organizacja, która od początku zajmowała się kwestiami środowiskowymi. Uznaliśmy, że temat wody jest istotny zarówno z punktu bezpieczeństwa kraju, bezpieczeństwa gospodarki, ale też zdrowia ludzi, jakości naszego życia. Dlatego też właśnie ten temat podnosimy w tym dniu.
1: Pani dyrektor, czy nie ma pani wrażenia, że świadomość tego, że mamy bardzo ograniczone zasoby wody akurat u nas w Polsce, jest niewielka?
15: Tak, mam taką świadomość, dlatego też chcemy tutaj w trakcie naszej konferencji, ale też staramy się w tych naszych codziennych działaniach podnosić problem, jakim jest ryzyko z dostępem do wody.
1: A przepraszam, Francuzi, na przykład Niemcy mają większy dostęp do wody?
15: Mają większe zasoby.
1: Z czego to wynika?
15: No, wynika też z ich położenia geograficznego, ponieważ, no, tak jak powiedziałam, u nas 97, znaczy to jest zmienne, bo teraz jeżeli pan zapyta mnie, a przecież we Francji była ogromna susza w tym roku,
1: no właśnie,
15: czyli były mniejsze opady, ale tam akurat Francja ma Alpy i jednak chociaż w jakimś części zasoby wodne Francji są zasilane przez lodowce, które są w Alpach, które no niestety, jak wiemy, coraz bardziej się kurczą, topnieją, więc też te zasoby się zmniejszają. No, natomiast u nas my nie mamy takiej sytuacji. W Tatrach nie mamy lodowców, które sobie możemy wykorzystywać jako ten, znaczy mieć taką świadomość, że to jest nasz rezerwuar na czarną godzinę, ale bazujemy tylko i wyłącznie na padach, a jesteśmy w takim, a nie innym miejscu. I tutaj też, tak jak powiedziałam, no bardzo ważne są kwestie retencji. My cały czas apelujemy o to, żeby podejmować działania na temat retencji tej naturalnej, a więc gromadzenia wody w glebie, w mokradłach, w lasach, czyli właśnie utrzymywania lasów w tych miejscach, gdzie są szczególnie zagrożone zasoby wód podziemnych, czy wód tych też takich, nie wiem, gruntowych, po to, żeby po prostu nie wycinać tam tych lasów, no bo wtedy już w ogóle jakby osuszamy cały ekosystem, który tam funkcjonuje. A są takie miejsca, szczególnie Polska Centralna, no, Łódzkie jest od wiadomo, od zawsze jest miejscem, gdzie są problemy z dostępem do wody. Kilka lat temu słyszeliśmy o Skierniewicach, gdzie zabrakło wody.
1: Jeśli chodzi o Łódzkie, tak przepraszam, tam chyba w południowej części wielka kopalnia węgla brunatnego się przyczyniła też do tego, że stany wód są niskie.
15: Mhm. No więc właśnie i dotyka to pan redaktor tego wątku, który wiąże się z naszą działalnością gospodarczą, przemysłową, bo jak spojrzymy na statystyki wykorzystania wody, to ponad 70% wody wykorzystywane jest na potrzeby przemysłu. I to, w jaki sposób, szczęśliwie w ciągu ostatnich chyba 15 lat, to zapotrzebowanie przemysłu na wodę spadło o kilka procent. Wiąże się to oczywiście ze zmianą procesów technologicznych, z nowymi rozwiązaniami, które też pozwalają na zamykanie obiegu wody w obszarze danego zakładu przemysłowego. I tutaj mamy kilka świetnych przykładów, no ale generalnie jest to jeszcze temat, który nie jest tak bardzo rozgrzany, tak jak powiedziałam, jak chociażby produkcja energii odnawialnej, a powinien być, bo tu nie mamy takich zasobów, które my jako Polacy możemy wiedzieć, że one sobie czekają i jak przyjdzie trudny dzień, to sobie je wykorzystamy.
1: Są miejsca na świecie, gdzie woda jest na wagę złota i to właściwie chyba nawet, czy prawie dosłownie. My się o tym szczęśliwie nie musieliśmy przekonać do tej pory, ale czy będzie taki dzień, że obudzimy się w kraju, w którym no nie ma wody w kranie?
15: No nie możemy tak myśleć. Znaczy ja myślę, że nie możemy doprowadzić do tego, żeby taki dzień nadszedł. Naszym zadaniem tu i teraz mamy świadomość ograniczonych zasobów, mamy świadomość tego, co wpływa na pogarszanie się sytuacji i musimy zrobić wszystko, żeby przeciwdziałać temu.
1: No właśnie, to co możemy zrobić? Mhm.
15: No na pewno, ponieważ 70% stanowi przemysł, więc to jest ogromne pole do popisu dla różnego rodzaju branż. Nie wiem, tak jak już wspomniałam, wprowadzanie, zamykanie obiegu, wykorzystywanie, czyli takie nawet wykorzystywanie wody z oczyszczalni do ponownego użycia, bo to jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że wykorzystujemy, zresztą pan redaktor wspomniał o energetyce jądrowej, ale energetyka węglowa jest ogromnym pochłaniaczem wody, ponieważ woda jest wykorzystywana do chłodzenia tego całego procesu technologicznego związanego z wytwarzaniem energii właśnie w elektrowniach węglowych. I tam może tak one nie konsumują, tylko po prostu przepływa przez nie ogromna ilość wody. Problem polega na tym, że ta woda, która wypływa z elektrowni węglowych, jest cieplejsza. Więc tutaj mamy dwa elementy. Z jednej strony pobór wody do procesu, czyli no nie wiem, czy dotkniemy centrów danych, no bo to też jest kolejna kwestia.
1: Już powinnam się czas kończy, ostatnia. ale no, idąc o krok dalej, tu konwencjonalna energetyka, która potrzebowała wody, ta przyszła atomowa też będzie potrzebowała wreszcie centra danych, prawda?
15: Tak, to są wszystko, no nie wiem, inwestycje, które są oparte też na akurat te, o których mówimy, na chłodzeniu. I ta woda akurat w węglowych i w jądrowych, ona służy do chłodzenia tych bloków i wypuszczana jest niestety jako woda cieplejsza, w związku z czym wpływa negatywnie też na ekosystemy, o które powinniśmy dbać po to, żeby w ogóle zapewnić sobie dobrą jakość. Natomiast centra danych to jest zupełnie oddzielna kwestia. Szczęśliwie w tej chwili te centra danych nowe już mają takie technologie, że one nie opierają się na bardzo dużej ilości wody koniecznej do chłodzenia. Natomiast istotne w tym wszystkim jest lokalizacja. Nie można zaplanować lokalizacji centrów danych w miejscach czy w regionach, gdzie wiemy, że jest problem z dostępem do wody.
1: Bardzo dziękuję. Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP Grid Warszawa, była z nami w pierwszym programie Tok FM. Do usłyszenia.
15: Dziękuję bardzo.
1: Dodajmy tylko jeszcze, że Tok FM jest patronem medialnym wydarzenia, które będzie w najbliższą sobotę pod hasłem Safe Water. Ta konferencja właśnie w Warszawie w najbliższy poniedziałek. A już za chwilę, po informacjach, za kilka minut wrócimy do ataku w Jarosławiu.
6: Autopromocja.
16: W sobotnim poranku Tok FM. Wyścig o AI i handel, czyli przywódca Chin w Waszyngtonie. Papież Amerykanin pielgrzymuje do Francji, najstarszej córki kościoła. Astronomiczny początek jesieni, czyli równonoc, porozmawiamy o tym, co się wtedy dzieje w ogrodach i w naszych głowach. Serdecznie zapraszam od 7 w każdą sobotę. Aleksandra Karasińska.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Zobacz, Stasiu, sokół.
23: Gdzie? Nie widzę.
22: No tam, patrz.
23: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
22: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
24: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
23: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
24: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
25: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
26: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
25: O, wielka sprawa.
26: Największa.
27: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
28: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
29: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
28: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
29: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do Spraw Stosunków Zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego, co też utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO o wzajemnej obronie. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy Stanów Zjednoczonych, Sikorski przypomniał, przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem USA i tym razem również stanęłaby do walki. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wezwała w Bundestagu niemiecki rząd do zaprzestania finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy oraz zablokowania procesu jej przyjmowania do Unii Europejskiej. Niemiecki rząd powinien, zdaniem AfD, zaprzestać też udziału w sankcjach, które nie są zgodne z interesem Niemiec. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy z piątku na sobotę do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej PSL-u, 3 przedstawicieli Lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny. Na karcie do głosowania znajdzie się jednak 8 nazwisk. Będzie tam też nazwisko bezpartyjnego Jana Hoffmana, choć w środę zrezygnował on ze startu w wyborach. Czas na sport w TOK FM.
0: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Już tylko 2 zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Jak mówi trener Polaków Nikola Gribicz, kluczem do sukcesu ma być konsekwencja w grze.
3: Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy. Bo czasami my robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje i może być, zagrywa w linię na 120.
2: Jak wyliczyli statystycy, Polacy ze Słoweńcami zagrają 10 raz w fazie pucharowej mistrzowskiej imprezy. Jak na razie biało-czerwoni mają o 1 wygraną więcej. W drugim z półfinału Finlandia zmierzy się z Francją. W hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę 1 punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a Norwegia w derbach Skandynawii pokonała Danię 3-2. Dziś do rywalizacji przystąpią Polacy w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund turniejów tenisowych w Chinach. Panie za to grają w Singapurze, a tam za kilkanaście minut na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, która powalczy o półfinał tego turnieju z Belgijką Elizą Mertens. Spotkanie zapowiada się wyrównane, bo Belgijka broni tytułu wywalczonego przed rokiem. W tym roku jednak przegrała już z Chwalińską. Było to w Paryżu na Roland Garros. Polki zajęły 4 miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarek na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim, które odbywają się we włoskiej Iwrei. Nasi zawodnicy start zapamiętają na długo, a to ze względu na złodziei, mówi nasza medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska.
4: Na znajomy go kradli w nocy. Dużo sprzętu mojego zginęło. Po prostu fajnie, że się udało utrzymać taki fajny poziom sportowy, bo nie ukrywam, że było ciężko. No kurczę, samego rana starty okazuje się, że nie ma sprzętu, więc trudna sytuacja, na pewno będę miała doświadczenie na przyszłość.
2: A w rywalizacji wygrały Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami. W TOK FM już teraz pogoda.
0: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
7: Na termometrach dziś przeważnie od 13 do 17 stopni. Będzie sporo chmur i przelotnie popada, ale spodziewajmy się także przejaśnień. W Tatrach słabe opady śniegu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 25 minut po godzinie 6. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz Piotr Skrzypczak, współzałożyciel Stowarzyszenia Homofaber. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Prokuratura ustala motywy działania 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Ta osoba, ta ofiara śmiertelna to jest duchowny. Co panu przyszło do głowy? Co pan pomyślał, gdy pan usłyszał o tym ataku?
5: Ja jako osoba, która pracuje na co dzień w dużej organizacji, która pomaga ludziom w integracji, pomaga humanitarnie, no od niestety już wielu miesięcy w takich sytuacjach tragicznych, dramatycznych, zawsze myślę sobie o tym, co poczują właśnie osoby, które są nowe w Polsce, w Lublinie, które doświadczyły migracji, bo z tego, co wiem, z rozmów z nimi, to jest zawsze olbrzymi stres, ponieważ doskonale wiedzą, jaki to jest mechanizm, że jeżeli coś złego się dzieje i pada informacja, że ktoś komuś zrobił krzywdę, ktoś spowodował wypadek, doszło do jakiejś nawet, nie wiem, stłuczki, bójki, czegoś negatywnego, to zaraz jest nasłuchiwanie, czy to przypadkiem nie jest właśnie ktoś z Ukrainy, bo wtedy zacznie się oczywiście olbrzymia fala hejtu przeciwko wszystkim, którzy z tej Ukrainy pochodzą. Więc ja się zmartwiłem o to, co się będzie działo w kontekście innych osób z tego kraju. A bo ja wiem, jak to szybko przechodzi na nich.
1: Kontekst ostatnich wydarzeń. Kwestia bezpieczeństwa we wschodnich regionach. Jak to wygląda w tej chwili? To znaczy mamy ostrzeżenia, które płyną od naszych władz, że coś się będzie działo, że jakieś możliwe akty dywersji, że jakieś nie wjechanie czołgami do Polski ze wschodu, ale coś się będzie działo i w końcu tutaj ja nie chcę łączyć, bo to dopiero śledczy ocenią, ale mamy kryzys. Czy mamy kryzys?
5: Mamy kilka kryzysów naraz, ponieważ jeden kryzys to jest wojna, którą wywołała Rosja. To jest ten duży kryzys. Ale drugi kryzys to jest taki, że coraz więcej jest realnego zagrożenia. No my jesteśmy w pierwszy raz od 80 lat w Lublinie, schodziliśmy do schronów parę dni temu, ale alerty przychodzą codziennie. Nawet przed chwilą właśnie odwołano jeden, który w nocy ogłoszono. Także to zaczyna być realna nasza codzienność, że no, trochę się boimy, ale się też uczymy z tym żyć. Natomiast trzeci kryzys jest kryzysem zaufania do instytucji, zaufania do państwa, bo no, nie jestem fanem czytania komentarzy pod różnymi tekstami, ale ilość negatywnych komentarzy co do tego, że trzeba się ukryć, co do tego, że władza nas informuje o różnych trudnych wydarzeniach, to jest przerażające, jak wiele osób z imienia i nazwiska opowiada jakieś niestworzone rzeczy, tworząc jakieś teorie spiskowe dotyczące tego, że ktoś wysyła z władz, z instytucja do tego powołana, informację, że no coś złego się dzieje w powietrzu, że warto śledzić komunikaty, warto się zastanowić, przygotować do ewentualnych trudniejszych wyzwań.
1: I w tym wszystkim jest taki głos, który nas ostrzega przed tym, że Rosja będzie próbowała wszystko zrobić, żeby zepsuć nasze relacje z Ukraińcami. I pojawia się taki atak jak wczoraj. Jak pan by to uporządkował? Znaczy, co tutaj się wydarzyło, na co powinniśmy uważać?
5: No wydarzyła się tragedia. Kropka. Zła osoba, nie wiemy z jakich powodów, nie wiemy...
1: I chyba nie ma znaczenia jej narodowość, prawda?
5: To znaczy, no znaczenie narodowości
1: ma. Dla napięć społecznych ma.
5: Do informacji ma znaczenie, bo jeżeli teraz się nie podaje narodowości, to od razu jest olbrzymia liczba wysyp komentarzy, a nie podają narodowości, bo to pewnie. No i tutaj pada jakaś narodowość albo jakaś cecha, która akurat w danym momencie jest mniej lubiana. No tutaj wiadomo, że jak się nie poda narodowości, to zaraz jest domniemanie, że to jest ktoś z Ukrainy, bo no w tej chwili jest takie napięcie. Natomiast jeżeli się podaje, no to wtedy jest wiadomo, że to oni. Tylko ja mam sporo znajomych z Ukrainy. Ja wiem, jak oni właśnie śledzą te komunikaty, jak oni się boją, żeby przypadkiem czegoś złego ktoś z Ukrainy nie zrobił, bo doskonale wiedzą, jak zaraz przekłada się to na ich funkcjonowanie. Ile komentarzy usłyszą i co mają robić. No nie będę tutaj na antenie wypowiadał najczęstszego cytatu, jaki słyszą, żeby po prostu szybko się zebrali i pojechali z powrotem. Więc to takie sytuacje się przekładają na konkretne życia ludzkie, życia dzieci w szkołach, na setki komentarzy na ulicach, w autobusach, pobicia, które się zdarzają. No jest to przerażające, jak można dwie niepowiązane ze sobą rzeczy powiązać i krzywdzić ludzi.
1: Czasami słyszymy od innych ludzi, że ktoś darzył dobrymi tutaj uczuciami Ukraińców, naród ukraiński, ale od pewnego momentu coś się wydarzyło i przestał. Jakby pan odpowiedział ludziom, którzy tak mówią?
5: Te osoby, które wczoraj i ten ksiądz, który zmarł i cały klasztor był zaangażowany w pomoc, mam nadzieję, że będzie zaangażowany w pomoc. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale to nie jest historia o tym, że Ukraińcy nagle z dnia na dzień stali się złymi ludźmi. No po prostu człowiek zrobił coś złego. To, że ma taką narodowość, takie obywatelstwo, no jest informacją o tym, skąd jest, ale to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika. Ja mam taką swoje doświadczenie. Mieszkałem przez kilka lat w Lublinie w takiej dzielnicy, która nie uchodziła za nazbyt prestiżową. I przez 8 lat w mojej klatce 8 osób zostało, Boże, przepraszam, przez 8 lat, tak, 3 osoby zostały zamordowane. I wszyscy sprawcy byli Polakami. Czy ja mam się teraz bać Polaków? No nie, jest to tak banalne uproszczenie, tak wielkie uproszczenie, że aż boli i trochę mi wstyd, że musimy o tym rozmawiać. Że jeżeli ktoś z Ukrainy morduje, to nie oznacza, że wszyscy Ukraińcy są źli. To jest dla nich też wielka tragedia. To jest dla nich stres.
1: Już zupełnie na koniec. Państwo w organizacji Homo Faber działają na rzecz relacji naszych z innymi narodami, z Ukraińcami. Będzie teraz więcej pracy nad tym dialogiem w najbliższym czasie, jak pan się spodziewa? Krótko, na koniec.
5: Myślę, że będzie więcej zgłoszeń o kolejnym hejcie. My bardzo dużo pracujemy w szkołach. Myślę, że więcej dzieci po prostu poniesie negatywne konsekwencje tego, że morderca zrobił coś złego. Ale no, ja apeluję do tego, żeby trochę włączyć więcej rozsądku, że to nie te dzieci, nie ich rodzice, nie ich matki dokonały tego morderstwa. Że to są rzeczy nie powiązane. Ochłońmy trochę.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Skrzypczak, współzałożyciel Stowarzyszenia Homo Faber. Homo Faber był z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję. Teraz pora na pierwszy dzisiaj program gospodarczy.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Polska może zarobić miliardy na chipach. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. Krajowy rynek półprzewodników może do 2035 roku wzrosnąć pięciokrotnie, do 24 miliardów dolarów. Szansą jest projektowanie układów, pakowanie i azotek galu. Otóż właśnie on jest tym polskim atutem, który w określonych zastosowaniach pozwala zastępować ten właśnie azotek galu, pozwala zastępować krzem. Wartość krajowego rynku komponentów tego rodzaju ma wzrosnąć z 24 milionów do 222 milionów do roku 2035. Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk dysponuje przy tym taką unikalną metodą wytwarzania monokryształów tego materiału z wyjątkowo małą liczbą defektów. Polska nie musi konkurować z globalnymi liderami w najbardziej kapitałochłonnych segmentach produkcji. Naszą szansą jest budowa przewag w projektowaniu układów, elektronice, technologiach oraz wdrażaniu innowacji opartych na krajowej własności intelektualnej. Czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej o śledztwie prokuratury, które jest finałem polskiej przygody RegioJet. Po głośnym wycofywaniu się RegioJet z Polski wybuchł spór prawny. Po tym jak przewoźnik ignorował kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy i utrudniał wgląd w dokumenty, do akcji wkroczyła prokuratura, ustaliła Wyborcza BIS. Śledczy badają możliwe przestępstwo zarządzających spółką. Co oni na to? Twierdzą, że od nas dowiedzieli się o problemach. Kwestia m.in. niewypłaconych wynagrodzeń czy też braku odpraw była na tyle poważna, że zainteresowała inspekcję. Już w kwietniu rozpoczęto w firmie kontrolę obejmujące zagadnienia związane z prawną ochroną pracy, w tym czasu pracy, poprawności naliczania wynagrodzenia, terminowości wykonywania wypłat itd. Przez kilka miesięcy inspekcja nie mogła jednak zakończyć kontroli, bo RegioJet nie odpowiadał na pisemne żądania udostępnienia niezbędnej dokumentacji. RegioJet na polski rynek miał wejść z buta i pokazać Polakom, jak się robi kolej. Tymczasem już na starcie musiał w ostatniej chwili odwoływać połączenia, bo nie miał taboru, aby zapewnić kursy na wcześniej ustalonych trasach. A później było już tylko gorzej. Czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Jeszcze rzut oka na dzisiejszy dziennik Gazetę Prawną, magazyn weekendowy. Do czego tu wracać? To nie jest fala, zaledwie strumyk, ale Polacy faktycznie zaczęli wracać z emigracji. O tym, jak to było, gdy wyjeżdżali, o tym, dlaczego wracają, dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Autopromocja.
11: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Sztabka Monet. Ta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
5: Zobacz, Stasiu, Sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6:40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. To dzięki tak zwanej interpretacji ogólnej, którą podpisał minister finansów i gospodarki. Chodzi o elementarną równość, sprawiedliwość i uczciwość, komentował Andrzej Domański w TVN24. Interpretacja ogólna to oficjalne stanowisko ministra finansów, którego celem jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa przez wszystkie organy podatkowe w Polsce. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Więcej na ten temat w informacjach o 7:00. Jest śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków przy Grójcu na Mazowszu. Minister cyfryzacji

0: pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów będzie czekać kilkadziesiąt atrakcji, świetlnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Przy głównej ulicy miasta pojawi się m.in.
1: 31-metrowy ptak, który stanie mniej więcej w okolicy Piotrkowskiej 90. Ma długość 31 metrów i tak jak wychodzimy i bardzo się cieszymy, że mamy ptaki w mieście, że one wydają głosy, tak tutaj olbrzymi ptak to będzie rzesza, to będzie sznur tych ptaków, będą wydawały dźwięki.
0: Mówi organizatorka festiwalu Beata Konieczniak. Light Move Festival potrwa w Łodzi do niedzieli. Piątek, zachmurzenie umiarkowane i duże. W całym kraju może padać, choć możliwe także przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest pierwszy program Tok FM. Za 17 minut siódma. Skoro mamy piątek i skoro ta pora właśnie, to Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, dołącza do mnie w tej chwili. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem.
3: Jesteśmy tuż po wystąpieniu zarówno prezydenta Karola Nawrockiego, jak i szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego na forum ONZ. I co, widzi pani jedność naszych władz?
4: Właściwie tak i mogę tylko krzyknąć nareszcie. Tam są pewne takie haczyki, no ale to nic dziwnego. My tu przywykliśmy w Polsce, że nasi luminarze kochają się może nie do końca, ale podobno najpiękniejsze są skrzywdzone urody, więc oby tak trzymali. Natomiast tutaj warto podkreślić, że się świetnie wyrabia pan wicepremier Sikorski. Naprawdę, to tak jak mówiliśmy tutaj poza anteną, nie tylko merytorycznie świetnie, ale też przy wtrętach, a to już trzeba umieć. No jak powiedział do Ławrowa, wiem, że mnie słuchasz, to aż się uśmiechnęłam.
3: Właśnie, wtedy zdaje się, że już Siergieja Ławrowa, czyli szefa rosyjskiej dyplomacji, nie było na sali.
4: Nie było, tak, wyszedł ale, to demonstracyjnie dość.
3: Ale byłoby naiwnością sądzić, że nie wie, o czym mówi Sikorski. Co znalazło później potwierdzenie, bo tak. Pani Zacharowa w sposób butny, w sposób nie warto jej cytować, odniosła się do wypowiedzi później.
4: Absolutnie nie warto, bo jeszcze
3: ministra.
4: I maniery szwankują.
3: Ale co było takim argumentem dla pani, który był istotny w przemówieniu Sikorskiego? Bo mówił o tym chociażby, jakie jest nasze PKB, czyli jest połową rosyjskiego, ale o tym już na przykład, że natowskie PKB to jest 25-krotność rosyjskiego PKB.
4: No cóż, co było tutaj istotne, samo omówienie problemu, że Sikorski pokazywał naszym sąsiadom, bo ja nie chcę się brzydko wyrażać od rana, że damy radę. To tak jakby śpiewał, damy radę, proszę pana, damy radę. I tutaj na tych liczbach to bardzo ładnie było widać. Wiedział, co tutaj może być egzemplifikacją, też bardzo ważne. No Boże, wy Ruscy, no tak, jesteście tutaj od nas i więksi, wydawać by się mogło silniejsi, ale zaraz. Mamy połowę tego, co wy, a za nami twardo stoi NATO i Unia Europejska. I to wybrzmiało i to bardzo ładnie.
3: Z jednej strony taka właśnie twarda postawa Sikorskiego na forum międzynarodowym, a z drugiej strony podrywanie naszych myśliwców, rosnące zagrożenie na wschodniej granicy, to, co się wydarzyło w Jarosławiu. Czy my oprzemy się tej właśnie temu, co jest dookoła, tej narastającym obawom być może, jak pani sądzi?
4: Wie pan, musimy się oprzeć, po prostu musimy. To jest troszkę być albo nie być. Inna sprawa, że taktyka ruskich, no niestety dobra z ich perspektywy patrząc, bo oni nas wiecznie uruchamiają. To mi znowu, ja lubię te literackie porównania Sienkiewicza, przypomina jak tam Chmielnicki powiedział, cały czas atakować, bo to chodziło o to, żeby husaria nie mogła zleść z koni i żeby była wymęczona. I tutaj też no, podrywamy te samoloty, no to musi być z natury rzeczy i męczące, i frustrujące.

0: tak nas trenują. Ale tutaj to mówię, pamiętać, no trudno przeżyć to, pamiętać i odpowiadać godziwie. My nie mamy innego wyjścia, inaczej zobaczymy ich zbyt blisko. No nie chcę powiedzieć nad Wisłą, bo i żebym w złą godzinę nie powiedziała.
1: A w jakim stanie są dzisiaj relacje polsko-ukraińskie?
0: W niedobrym, przynajmniej emocjonalnie, bo tutaj nie chodzi nawet o warstwę polityczną, chociaż politycy prawej strony faktycznie ujeżdżają na tych Ukraińcach jak na łysych kobyłach i podgrzewają te antyukraińskie nastroje. Zresztą brzydko, prostacko, paskudnie, bo przecież wszyscy wiedzą, że trudno jest całą nację oskarżać na podstawie wybryku jakiegoś, no, nienormalnego, jak sądzę, człowieka, no. A już na pewno bandyty, jeśli on jest normalny. No, ale tak się dzieje, zwłaszcza, że tutaj jeszcze o księży chodzi, to Polacy są dodatkowo przecież uwrażliwieni. No więc niedobrze i tutaj prawa strona naprawdę ma wstydzić się, panowie i panie, po prostu wstydzić się. No, ale niestety aura jest. Niestety jest i faktycznie za sam akcent można dzisiaj zostać paskudnie sponiewieranym, no. Bądź dosłownie, bądź słownie.
1: Wracając jeszcze do Organizacji Narodów Zjednoczonych i do wystąpień naszych polityków, pan prezydent Nawrocki w zasadzie jednym głosem, tak jak Sikorski, tak, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, ale ja mam wrażenie, że obaj, że jeden i drugi pan byli w innych momentach naszej historii. O ile pan Sikorski mówi o tym, co jest teraz, tak, to pan prezydent Nawrocki jakoś tak jakby 80 lat temu trochę...
0: Tak, zachował się jak historyk.
1: Czy my potrzebujemy tych historycznych odwołań?
0: To znaczy czasami być może tak, ale
1: czy za granicą je rozumieją w ogóle? Czy mają tę naszą wrażliwość?
0: Nie, za granicą zupełnie nie. I to wiadomo, że Polacy są bardzo specyficzni i począwszy od sposobu widzenia świata, my postromantyczni jesteśmy. Literatury, sztuki nawet tutaj w tych miejscach, no a na pewno skończywszy na polityce i analogiach historycznych, my się jednak różnimy od świata zachodu i oni nie rozumieją. Zresztą mamy ileś tam dowodów, wie pan, nawet historycznych. Do dzisiaj od Francuza możemy usłyszeć, że oni tam kiedyś nie mieli ochoty umierać za Gdańsk, co było no, zupełnie bez sensu z naszej perspektywy patrząc, no, ale tak im się wydawało. Przykładów mogłoby być więcej, więc tu musimy bardzo uważać, bo w końcu kończymy na tym, że twierdzimy, że to my nauczyliśmy Francuzów jeść widelcem czy też nożem i widelcem, od czego Francuzi mają prawo się pośmiać. Ale... Więc myślę, że pan prezydent tutaj nadużywa pewnych analogii i pewnych sensów, no ale cóż, jego dobre, zbójeckie prawo.
1: Akurat z tymi widelcami to było dawno i nieprawda.
0: Prawda?
1: Natomiast całkiem niedawno, znaczy, no to właśnie teraz, jeśli już mówimy o panu prezydencie Nawrockim, mówimy o innej sprawie. W sprawie możliwości spotkania się z prezydentem. Ile by pani dała za taki platynowy, nie wiem, czy tak się nazywa, pakiet?
0: Panie redaktorze, mówiąc szczerze, byłabym bardzo zdumiona, że ktoś ode mnie oczekuje jakichś zapłat i gratyfikacji. No ale co, no chcę panu usłyszeć, że nie... powiedzmy, ja jestem, jak wiadomo, inteligencja pracująca, więc raczej nie. Nie mam kasy specjalnie, więc pewnie bym nic nie dała. No.
1: A co pani myśli o takim właśnie kupowaniu sobie czasu z prezydentem? Jeśli coś takiego ma miejsce, bo pan prezydent zaprzecza, ale tak wygląda, jakby rzeczywiście te pakiety były w obiegu.
0: Wie pan, redaktorze, oczywiście, że istnieje taka teoria, że jak dają, to brać, bo się zawsze przyda. Z tym, że ja nie jestem entuzjastką takich teorii. Tutaj, zwłaszcza w roli prezydent, bo to przecież nie chodzi o osobę, tylko rolę społeczno-kulturową, prezydent, to oj nieładnie, oj pachnie brzydko. Oj, mówiliśmy o Francuzach, to by było ça sent mauvais. Czyli właśnie brzydko pachnie, bo nie chce się powiedzieć, że to naprawdę cuchnące są zatrudnienia. Więc tak to jakoś widzę i mam wrażenie, że w naszej kulturze to się po prostu nie mieści. Być może nowe trendy amerykańskie są właśnie takie, że kto da więcej i jak dają to brać i byle dużo, ale nie nasze. Trzymajmy się tradycji starej polskiej dobrej grzeczności i manier, bo wszak z tego byliśmy w świecie jednak znani.
1: Ciekawe, czy się dowiemy, czy w ogóle ktoś się skusił na taki pakiet.
0: Jestem ciekawa, kto ma aż tyle do dania.
1: Zejdźmy na ziemię i wróćmy nad Wisłę. Pamięta pani kampanię Sprawiedliwe Sądy?
0: No, troszkę tak.
1: Troszkę tak, bo to już jednak parę lat minęło, tak. A dopiero teraz Piotr M. i Anna P., ludzie z Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymani. W tym pani, która u pana prezydenta właśnie pracuje. Jaką tutaj ma pani refleksję? Bo no, wielu ledwo pamięta tę sprawę.
0: Redaktorze, to tak generalnie trzeba spojrzeć na relacje społeczeństwo, sądy, czy też na nasz wymiar sprawiedliwości, czy też tak jak ja mówię, niesprawiedliwości. U nas pewne rzeczy trwają za długo i to by już można zacząć wymieniać. Co ja tam będę gdzieś o relacje sądy społeczeństwo? Ja pytam, tak jak wielu Polaków, jak to jest, że ten pan ze Szpitala Południowego, który się zdrowo dorobił, ma się w sumie nie najgorzej, ma z czego żyć, prawda?
2: Panie profesor też.
1: I przychodzi.
0: Oj, co, że mam się nie najgorzej? Witam, tak, panie redaktorze. A to redaktor powiedział, ale bardzo się cieszę, że mogę pana zobaczyć.
2: Fantastyczna forma.
0: Dobra, skończę już zdanie tylko.
1: Że, przychodzi do niego reporter i go pyta o to, jak tam po tej aferze, tak. A tu mam to...
0: A tu poziom demoralizacji tego faceta wyłazi na wierzch, bo od razu widać, że on w ogóle nie widzi problemu. Naprawdę chłop nie widzi. Jeśli tak, to proszę państwa, jeśli odpuścimy tutaj, to za chwilę zaskarży Rzeczpospolitą do sądu, że mu odebrano jakieś tam apanaże, co mu nie pozwala żyć na dotychczasowym poziomie. No naprawdę, bo on problemu nie widzi. I to jest ten języczek uwagi, to jest obrzydliwe.
1: Jacek Żakowski, jak państwo usłyszeli, już do nas dołączył.
2: Witam, witam.
1: I Jacek już tu zostanie w studiu, bo po godzinie 7 poranek to KFM piątkowy.
2: Już się przykułem do mikrofonu.
1: Któryś z tematów, jakie poruszyliśmy?
2: Wiesz co, jeżeli państwu nic nie mówi nazwa hejt, mówi coś?
1: Hejt?
2: Coś. Hrejt.
1: A.
2: Mówi coś? No proszę, to się dowiecie, jaka jest większa afera niż zonda krypto.
0: O, cudownie.
2: Bo jest, naprawdę jest, toczy się w Polsce. Istotnie większa. To po 7.20, po 7.40 sędzia Dariusz Zawistowski, dowiemy się, co tam słychać w Krajowej Radzie Sądownictwa i co z tego wynika, ale też porozmawiamy w ogóle o problemie przywracania praworządności w Polsce, z czym, jak wiadomo, jest kłopot. A po 8.00 minister Wiesław Szczepański o tym, co nam naprawdę grozi po tej serii różnych takich niepokojących zdarzeń. Właściwie nie ma poranka, żeby coś nie walnęło, prawda?
0: Tak, i do tego jeszcze mamy te informacje. Nawet premier Sikorski właśnie mówił o tym, że Ruscy szykują coś tam na
1: coś
0: ten
1: specjalnego,
0: rok.
1: Czy też coś,
0: tak.
1: coś dużego,
0: coś specjalnego
1: jak to wyszlono?
0: W wykonaniu, no to wiadomo, że nie będzie.
1: Myślę sobie, że to dobrze, że jesteśmy ostrzegani. W sensie, nie wiem, czy państwo takie wrażenie też mają.
2: Byleśmy się nie przyzwyczaili.
1: Tak, ale to coś, różne rzeczy się dzieją teraz i raczej dobrze, że usłyszeliśmy z kilkudniowym wyprzedzeniem, że jakieś takie napięcie.
2: No ja muszę powiedzieć, że wczoraj przeżyłem naprawdę emocje, jak przeczytałem o ostrzeżeniach CIA dotyczących dronów, które mają puszczać Rosjanie z handlowych statków, których jest bezlik na Morzu Śródziemnym przeciwko Hiszpanii, Francji, Włochom. No naprawdę, jeżeli tak jest,
1: to nie jest dobrze. Bardzo dziękuję. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek Żakowski z państwem zostaje. Ekipa pierwszego programu TOK FM w składzie Róża Rumińska, Piotr Gawroński, Liwia Prądzyńska i Wojciech Muzal. Już państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę pięknego weekendu.
2: A następna ekipa czeka.
1: O tak.
3: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Dziś może zostać przesłuchany mężczyzna, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jak przygotować się do ewakuacji i dokąd się ewakuować? Będzie nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Ważna decyzja ministra finansów. Pary jednopłciowe, które uzyskały transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, będą mogły w Polsce wspólnie rozliczać podatki. Mamy piątek, 25 września, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Marcin Starzec zbiera informacje w tej sprawie. Co na ten moment wiadomo o napastniku?
14: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
15: Nie został doprowadzony do prokuratury. Żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
14: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia. Marcin Starzec, TOK FM.
13: Na finiszu krakowskiej kampanii do miasta zjechały polityczne posiłki z Warszawy. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek, a godzinę później Donald Tusk pojawił się u boku Moniki Piątkowskiej. Katarzyna Młynarczyk.
16: Marszałek Sejmu przekonywał, że Kraków potrzebuje odpowiedzialności i doświadczenia i właśnie te cechy przypisywał Darii Gosek-Popiołek.
17: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna, która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje, że jutro wszystko będzie lepiej, bo nie będzie.
16: W Nowej Hucie swoje zaplecze prezentowała Monika Piątkowska po raz kolejny z Donaldem Tuskiem.
11: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
16: Na finiszu tej kampanii Kraków stał się więc na chwilę sceną krajowej polityki. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
13: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił o świcie na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Tymczasem będzie nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Na stronach rządowych ma być dostępna od dziś. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
18: Dajemy mieszkańcom, to jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
13: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić m.in. do spółdzielni mieszkaniowych.
18: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów. Będziemy ją dystrybuować także przy okazji wydarzeń, które odbywają się regularnie.
13: W instrukcji jest także mowa o plecaku ewakuacyjnym, unikaniu zagrożenia pożarowego i o tym, co zrobić, gdy alarm zastanie nas na przykład w czasie jazdy. Pary jednopłciowe, które uzyskały transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, będą mogły w Polsce wspólnie rozliczać podatki. Zdecydował o tym minister finansów, który podpisał odpowiednie dokumenty w tej sprawie. Maciej Kluczka.
19: To kolejny minister, który dostosowuje krajowe przepisy do wyroków nakazujących rejestrowanie małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii Europejskiej. Wcześniej wiceminister rodziny umożliwił parom jednopłciowym korzystanie ze świadczeń ZUS, na przykład z zasiłku opiekuńczego. Dzięki tym decyzjom związek zawarty w innym unijnym kraju nie będzie w Polsce wyłącznie na papierze, a będzie dawać choć część realnych uprawnień.
20: Bo ktoś mówi dzisiaj, to będzie tylko dokument, który nic nie znaczy. No nie. Będziemy respektować wszystkie transkrybowane akty i będziemy uznawać wszystkie świadczenia, które będą wynikały z tych aktów.
19: Mówiła w TOK FM kilka tygodni temu Katarzyna Kotula z Lewicy. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Związek metropolitalny na Pomorzu już niedługo stanie się faktem. Po wejściu w życie specjalnej ustawy samorządy kolejno rozpoczęły podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do związku. Ten proces właśnie się zakończył, mówi prezes obszaru metropolitalnego Michał Glaser.
21: 61 samorządów Pomorza wyraziło pozytywną wolę po dyskusjach z radnymi swoich gmin i swoich powiatów. Są to generalnie samorządy wokół Trójmiasta.
13: Następny ruch wykona teraz największy z tej grupy Gdańsk, który w imieniu wszystkich na specjalnej sesji Rady Miasta skieruje do rządu wniosek o stworzenie Związku Metropolitalnego, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
22: Sesja odbędzie się w najbliższych tygodniach. Czekamy jeszcze na ostatnie dokumenty i działamy ostro po to, żeby metropolia stała się faktem od 1 stycznia.
13: Ważą się także losy jej nazwy. W grę wchodzą Metropolia Pomorska, Trójmiejska albo po prostu Gdańska. Sporo chmur będzie dzisiaj, choć będą także większe przejaśnienia. Przelotnie popada, a w Tatrach słabe opady śniegu nas czekają na termometrach od 13 do 17 stopni.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 6,5 minuty po 7 będę z Państwem tradycyjnie do 9, zanim się rozstaniemy. Będzie mi ciekawych gości, bardzo ciekawe tematy. Już po 7.20 mecenas Łukasz Gręda, syndyk masy upadłościowej spółki deweloperskiej, której nazwa niewielu osobom coś mówi. Nazywa się Hrejt. I doprowadziła do czegoś, co wydaje się bezwzględnie największą aferą finansową toczącą się dziś w Polsce. Większą nawet niż zonda krypto, której nazwę znamy wszyscy przebudzeni w środku nocy. Po 7.40 sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady sądownictwa, już ponad 3 miesiące przewodniczący. No i właściwie gdzie jesteśmy w procesie odbudowywania praworządności i sądownictwa w Polsce, nie tylko o sędziach sądów powszechnych, także o Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście tego uniknąć się nie da, bo tam się dzieje. A po 8 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Tematów co niemiara, ale powiem szczerze, mnie najbardziej jednak poruszyło to, co się stało w stacji Starlinka. Jak do tego mogło dojść, co już dziś wiemy na ten temat i czy takie sytuacje grożące odcięciem na przykład Ukrainy od internetu, i czy takie sytuacje jeszcze nam grożą lub co zrobić, żeby nie groziły. Po 8.20 komentatorzy w naszym reprezentacyjnym składzie: Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert. Teraz zgodnie z tradycją krótko opowiem Państwu, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Super Express, sondaż: Polacy boją się ataku Rosji. Powiem szczerze, to mnie specjalnie nie dziwi. 55% obawia się, że w najbliższych latach Rosja zdecyduje się na bezpośredni atak na Polskę lub kraje bałtyckie. To 55%. 9% mówi dość rozsądnie, jak mi się wydaje, nie wiem, bo rzeczywiście to sformułowanie bezpośredni atak, to trzeba by jakoś doprecyzować, ale jest 36% takich, przeszło 1/3, którzy się nie obawiają. Normalnie powiedziałbym, że to fajnie, bo ogólnie lęk, strach i tak dalej to nie są dobrzy doradcy, to nie są fajne uczucia, ale dziś powiem naprawdę, jak wam się udało. Jak państwo się nie obawiacie, to będę wdzięczny za informację, jakim cudem potraficie wciąż się nie obawiać. No i trochę chyba nawet może gratuluję. Fakt z kolei: Czesi nam pomogą, a Słowacy nie. No to już wiadomo. Ta pomoc słowacka w sensie militarno-wojennym może nie jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa, ale warto pamiętać, że Słowacja może nie ma potężnej armii, ale za to ma silny przemysł obronny, który ma znaczenie nie tylko dla Polski, ale też dla Ukrainy i NATO. I takie stanowisko wyrażane przez premiera Fico może być poważnie niepokojące. W Polsce Orlen, generał Stanisław Kozień, przestrzega, zwłaszcza, że przestrzega, że stała baza USA w Polsce zmieni rosyjskie kalkulacje, uwaga, uwaga, ale nie zatrzyma wojny hybrydowej. Rzeczywiście ta baza jest ważna z wielu względów, jednym się podoba, drugim się nie podoba, ale fetyszyzowanie jej wydaje mi się dość ryzykowne. Przyjmujemy zapewnik, czy też klasa rządząca przyjmuje zapewnik, że to jest gwarant naszego bezpieczeństwa. Ja bym powiedział tak, tyle pewników już musieliśmy odrzucić w ostatnich latach, że lepiej jednak przy każdym zdaniu twierdzącym stawiać znak zapytania. I ono wtedy oczywiście przestaje być zdaniem twierdzącym. W Gazecie Polskiej codziennie bardzo ciekawa rozmowa z Norbertem Willerem, członkiem zarządu rejestru szkód dla Ukrainy. To chodzi o szkody, które mieliby pokryć Rosjanie jako sprawcy, czy miały pokryć Rosja jako sprawca bezprawnej agresji na Ukrainę. Ukraińcy otrzymają jakieś reparacje z rosyjskich źródeł, choć nie tyle, ile by chcieli. Kluczowe pytanie będzie brzmiało, mówi Willer: jeśli nie wystarczy pieniędzy na pokrycie wszystkich strat, to jak je rozdzielić? To jest, podoba mi się, optymistyczne podejście, ale jednak dzielenie skóry na niedźwiedziu w tym momencie, nomen omen, jednak wydaje mi się przedwczesne. Zwłaszcza w kontekście tych rzeczy, które widzimy, tu już przechodzę do zdarzeń. takich wyrazistych. Myślę o podpaleniu stacji bazowej Sterlinga Woli Krobowskiej, o którym pisze między innymi dzisiejszy Super Express. To ważne, ważne zdarzenie i powiem szczerze, trochę się dziwię, bo nie ma dużej obecności w dzisiejszej prasie podziemnej, choć podejrzenie podpalenia stacji wydaje się już bardzo mocno udokumentowane. Piszą o tym wiele gazet, między innymi Polska Tche Orlen. Jest też oczywiście z zupełnie innej beczki już, ale też wywołującej niepokój o tragedii w Jarosławiu, gdzie obywatel Ukrainy, którego samochód został zatrzymany na granicy z powodu braku OC, wrócił do Jarosławia, wszedł do kuchni klasztornej, poprosił o szklankę wody, został wyproszony i dostał szału. I spowodował, chwycił nóż, no i wiadomo, co się dalej stało. Mówię, że to jest kompletnie inna beczka, bo w pierwszym odruchu, jak czytałem wpisy różnych ważnych osób, zaczynających się od słów Ukrainiec, obywatel Ukrainy, a może po prostu człowiek, który dostał szału. Nie chcę powiedzieć, że każdemu zdarza się dostać szału, nie. Ale interpretacja takiego zdarzenia, zwłaszcza w tej sytuacji, jaka dziś ma miejsce, myślę, jest bardzo ważna. Którą linią interpretacyjną będziemy szli? Prowokacji rosyjskich, problemów z mniejszością ukraińską, czy po prostu ludzi, którzy w pewnych krytycznych sytuacjach przestają nad sobą panować i robią czasem naprawdę straszne rzeczy, tak jak w tym przypadku. Z czystej polityki wybory w Krakowie, tak, dużo o tym dziś w gazetach, choć powiem szczerze, trochę mniej niż bym się nawet spodziewał. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, ważny test dla koalicji rządzącej i sondaż 39% Łukasz Gibała, 23% Monika Piątkowska, czyli przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej. Co z tego wynika? Moim zdaniem nie wynika żadna prognoza dla wyborów parlamentarnych, które coraz bliżej. Z tego prostego względu, że akurat w Krakowie podział nie biegnie według czystych linii partyjnych, czego dobrym przykładem jest Gibała, wieloletni poseł Platformy Obywatelskiej przecież, a dzisiaj radykalny rywal, ale na pewno nie PiS-owiec, na pewno nie Konfederata. To zupełnie inna figura, pewnie osobistych ambicji, a może także osobistych interesów. Tłumaczy to trochę w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Jeżeli byście się chcieli Państwo nieco uspokoić albo zastanowić, to polecam w Dzienniku Gazecie Prawnej wywiad z Piotrem Millerem, dziś bliskim panu Morawieckiemu, kiedyś bardzo ważną figurą PiS-u, który mówi: PiS już nigdy nie będzie rządzić samodzielnie. No i teraz z punktu widzenia polskiego demokraty, cieszyć się czy martwić, że PiS już nie będzie rządzić samodzielnie? No trochę zależy, powiem szczerze, od tego, z kim będzie rządzić. Gdyby PiS miał teraz rządzić na przykład z Koalicją Obywatelską, czyli gdyby się miał odbudować PiS, co niewiele osób wierzy, to może nie byłoby takie straszne jeszcze. Ale gdyby miał na przykład rządzić z Braunem, no właśnie, to są pytania, przed którymi stoimy. Czy dalsze słabnięcie PiS-u jest dobre dla polskiej demokracji, czy jest złe dla polskiej demokracji, bo to zależy oczywiście od tego, na rzecz kogo PiS traci. Teraz 7:17, informacje w TOK FM, a za chwileczkę mecenas Łukasz Grenda, syndyk chyba największej masy upadłościowej, która dziś w Polsce istnieje.
23: Autopromocja.
0: Kto się ostanie? Na kogo postawią krakowianki i krakowianie? Odpowiedź już w niedzielę, a finał kampanii dziś w TOK 360 prosto z Krakowa. Adam Ozga, słyszymy się punktualnie o 16 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
28: Skoda.
29: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
30: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
31: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
32: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
31: Mhm, dokładkę rabatu.
30: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
33: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Jest śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków przy Grójcu na Mazowszu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że mogła być to celowa próba zakłócenia działania stacji. Na miejscu pożaru służby zabezpieczyły monitoring, który pozwolił ustalić, co się wydarzyło i ustalić także tożsamość ewentualnych osób, które mogły brać udział w tym zdarzeniu. Włoski rząd przyjął dekret wprowadzający limit 30% zagranicznych uczniów w klasie, a także zakaz noszenia muzułmańskich chust, burek i nikabów w szkole. Ponadto przewidziane są kary dla tych rodziców, którzy odmówią nauki języka włoskiego. Turcja zgodziła się na stopniowe wycofanie sił ze strategicznej bazy wojskowej w północnym Iraku i przekazanie kontroli nad nią rządowi w Bagdadzie. Irak zobowiązał się z kolei do usunięcia z regionu Sinjar w północno-zachodnim Iraku grup zbrojnych, które Turcja uznaje za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Decyzja zapadła po spotkaniu przywódców obu państw, prezydenta Turcji z premierem Iraku na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
34: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
35: Łażej Kulesza zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów rozpoczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w dywizji B. Jak mówił trener Jan Urban, mimo że chce wpuścić do składu trochę świeżej krwi, to nie należy się spodziewać rewolucji zarówno w zestawieniu, jak i w grze polskiej reprezentacji.
5: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo. Ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
35: A pierwszy gwizdek o 20:45 oczywiście na Stadionie Narodowym w Warszawie. Za to w Dywizji A Ligi Narodów najciekawiej zapowiada się pojedynek Turcja-Francja, bo na ławce trenerskiej trójkolorowych zadebiutuje legenda francuskiego futbolu Zinedine Zidane. Budzi to chyba we mnie większe emocje, aniżeli 32 lata temu, gdy jako zawodnik debiutowałem w reprezentacji Francji. Naprawdę odczuwam ogromne emocje, będąc tutaj jako trener Francuzów. Faworytem jest oczywiście drużyna Zidana, ale mecz odbędzie się na stadionie Ataturka w Stambule. W zakończonym wczoraj wieczorem hicie w Amsterdamie Holandia uratowała remis z Niemcami, zdobywając gola w doliczonym czasie gry. Skończyło się na 1-1. To był pojedynek Polaków w koszykarskiej Eurolidze. FC Barcelona z Aleksandrem Balcerowskim pokonała Anadolu Efes Stambuł z innym kadrowiczem Jordanem Lloyd. 89-82. Balcerowski to debiutant w barwach Katalończyków. Zdobył 10 punktów. Lloyd za to jedynie 2. Norweszka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles właśnie w konkurencji maratonu. Johaug była najlepszą Europejką w półmaratonie podczas niedawnych Mistrzostw Świata w biegach ulicznych w Kopenhadze. W TOK FM czas sprawdzić, co w pogodzie.
34: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
13: W pogodzie dzisiaj pochmurno, chociaż będą także większe przejaśnienia. Spodziewajmy się przelotnego deszczu, a w Tatrach słabych opadów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 13 do 17 stopni.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 24,5 minuty po siódmej w tej chwili i mamy już połączenie z mecenasem Łukaszem Grendą, syndykiem masy upadłościowej spółki deweloperskiej Hrejt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
24: Bardzo dziękuję, że dał się pan zwabić do tej rozmowy. Postępowanie upadłościowe Hrejt ma wyjątkową skalę. Dotyczy tysięcy osób prywatnych, które powierzyły grupie Hrejt swoje pieniądze. Nie można jednak patrzeć na tę grupę wyłącznie przez pryzmat słowa inwestorzy. W ogromnej liczbie przypadków są to osoby, które nie zajmowały się profesjonalnie inwestowaniem, lecz powierzyły Hrejt swoje prywatne oszczędności, często środki odkładane przez lata i mające zapewnić bezpieczeństwo finansowe na przyszłość. Dla indywidualnego wierzyciela nie jest to abstrakcyjne postępowanie dotyczące dużej struktury spółki. To kwestia pieniędzy, które zostały przez niego realnie przekazane. Hrejt, niekiedy stanowiących znaczącą część jego prywatnego majątku czy oszczędności całego życia. Tak pisze Stowarzyszenie Wierzycieli Hrejt. Chciałem pana zapytać, jaka jest skala tego ludzkiego nieszczęścia tym razem?
6: Skala w przypadku grupy Hrejt jest wedle ustalonych na chwilę obecną przez nadanych bardzo duża. Mówimy o około 6 tysiącach zgłoszeń. Te zgłoszenia nie są jeszcze zweryfikowane co do kwoty z uwagi na to, że ten proces tutaj niestety będzie wydłużony w czasie. Spółka Hrejt, tak jak pan redaktor czytał w komunikacie stowarzyszenia, oferowała bardzo skomplikowane produkty inwestycyjne. To są w dużej mierze osoby, które nie zajmowały się zawodowo inwestowaniem, to są konsumenci, możemy powiedzieć. Natomiast produkty, które były oferowane, czyli zakup udziałów w spółkach, córkach z grupy z możliwością ich późniejszego odkupu na określonych warunkach, to jest od strony prawnej bardzo skomplikowana konstrukcja. Stąd te zgłoszenia mają niestandardowy charakter. Z naszej strony, jeżeli mogę wykorzystać ten czas antenowy. To jest apel do wierzycieli, tak spółki Hrejt, takie jak i spółki siostry BDC, której upadłość niedawno ogłoszono i tam jeszcze nie mamy takiej lawiny zgłoszeń, żeby wierzyciele od strony tej merytorycznej jak najszerzej opisywali te zgłoszenia, z czego wynika ich wierzytelność, ich należność, czego oni się domagają. No bo system mamy tak skonstruowany, że to po stronie wierzyciela jest obowiązek prawidłowego określenia wierzytelności. My będziemy podchodzić do tego jak najbardziej prowierzycielsko, natomiast no nie możemy zapominać, że to wierzyciel jest tutaj inicjatorem dochodzenia swojej wierzytelności. Tak mamy ten system tutaj skonstruowany.
24: No i potem sądy decydują, prawda, o tym co zrobić. Sąd przyjął, że te długi Hrejtu wobec już tych w tej chwili 6 tysięcy, wtedy to było, ile pamiętam, 2 tysiące wierzycieli. To jest skala około 2 miliardy 800 milionów złotych, czyli znacznie więcej niż skala strat zonda krypto. A dziś jakby pan mniej więcej, ja wiem, że to się nie da powiedzieć z dokładnością pewnie nawet do 100 milionów, ale czy w dalszym ciągu to jest są między 2,5 a 3 miliarda, czy już pan doliczył się może jakiejś innej kwoty?
6: Kwoty na pewno nie podam. Wiem, że ona zawsze dla wszystkich jest wysoce emocjonująca.
24: No tak, żeby umieścić zdarzenie w jakiejś hierarchii zdarzeń, prawda? Czy to jest gorsze niż zonda krypto?
6: To na pewno będzie 100 milionów złotych, natomiast tak jak mówię, z uwagi na bardzo niestandardowy charakter tych wierzytelności, czyli tak naprawdę to nie były wprost pożyczki, jakkolwiek ktoś mógł to tak pewnie rozumieć, to nie były wprost pożyczki, tylko to był zakup udziału w innej spółce z możliwością do ich odkupu w określonym terminie, w zależności od tego, kiedy ten termin następował, to ta cena odkupu się zmieniała i stąd bardzo trudno to ustalić, tym bardziej, że spółka, z tego co ustaliliśmy, wypłacała wierzycielom zaliczki na poczet tego odkupu, więc to też jest do nałożenia tak naprawdę na te roszczenia, które zgłaszają wierzyciele. Ale na pewno jest to bardzo duża kwota.
24: Czy to jest większa afera niż zonda, czy mniejsza? Czy
6: nie odpowiem na to pytanie, absolutnie nie odpowiem na to pytanie, czy jest to większa afera, ponieważ no, syndyk zajmuje się realizacją roszczeń wierzycieli. Tutaj mamy dodatkowo tą specyfikę, że tak naprawdę w postępowaniu upadłościowym mamy grupę spółkę Hrejt S.A. oraz spółkę BDC na chwilę obecną. Natomiast w polskim prawie upadłościowym restrukturyzacyjnym nie mamy upadłości czy restrukturyzacji grupy spółek. A wielu wierzycieli, to jest też bardzo istotny apel dla wierzycieli, żeby oni dobrze zweryfikowali adresata swoich roszczeń, bo jeżeli jesteśmy wierzycielem spółki z grupy Hrejt, natomiast nie mamy żadnego łącznika do samej spółki Hrejt, no to nie tu powinniśmy dochodzić tych roszczeń, tylko od tej spółki z grupy. To jest też element, który my musimy, mówiąc kolokwialnie, odcedzić w tych zgłoszeniach wierzytelności. Kto jest tak naprawdę wierzycielem spółki Hrejt i za co spółka Hrejt odpowiada, a kto jest wierzycielem jednej z spółek z grupy, których mamy kilkadziesiąt, tak?
24: No dobrze, i pan jest też syndykiem tych kilkudziesięciu innych spółek?
6: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Pełnimy funkcję tylko syndyka na chwilę obecną spółki Hrejt oraz spółki BDC, czyli spółek matek, powiedzmy, no nie samej góry tej struktury, ale powiedzmy operacyjnie matek tej grupy, natomiast tam mamy kilkadziesiąt spółek, które były albo przedmiotem właśnie sprzedaży w zakresie tych udziałów, albo realizowały własne projekty deweloperskie, tak? I każda z tych spółek ma tutaj swój indywidualny los. Niektóre mają wnioski o ogłoszenie upadłości, inne prowadzą postępowanie restrukturyzacyjne, tam sądy wyznaczają doradców restrukturyzacyjnych, którzy pełnią te funkcje. No i nasz tutaj obowiązek działać po prostu zespołowo, tam gdzie możemy z pozycji syndyka spółki matki pomóc, tam gdzie nie możemy pomóc, to po prostu nie przeszkadzać.
24: Powiem szczerze, że trochę już zacząłem się w tym wszystkim gubić i myślę, że ci wierzyciele, których już, jak pan mówi, jest 6 tysięcy już zidentyfikowanych, pewnie też się w tym gubią. Co to są za ludzie? Co to byli za ludzie? Jakie rodzaje to były? Inwestycje?
6: Wedle naszych ustaleń, rozmów, to są wierzyciele indywidualnie. To są po prostu indywidualni wierzyciele, w których no, spółka jakimś torem dotarła, oferując im do sprzedaży te produkty finansowe, które tutaj spółka oferowała, czyli tak naprawdę były to udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które następnie miały zostać odkupione. No i oni pewnie chcąc zarobić, zainwestowali, skusili się na tę inwestycję. Tak to niestety w gospodarce wygląda. również korzystając z czasu, na naszej stronie internetowej jest...
24: Na naszej, czyli?
6: Kancelariagrenda.pl, to jest strona syndyka, tam jest zakładka dla grupy Hrejt, tam jest apel do wierzycieli. Jeżeli są stowarzyszenia, które jeszcze się z nami nie skontaktowały, to prośba o wysłanie maila, ustalimy spotkanie i omówimy sytuację, jak oni mają działać w tym postępowaniu, bo to z doświadczenia wiemy, ułatwia. My jako syndyk będziemy rozpoznawać zgłoszenia wierzytelności, których wierzyciele dokonają i merytorycznie nie możemy zrobić tego zgłoszenia za wierzyciela, natomiast od strony formalnej pokierować, przedstawić naszą optykę na to, po to, żeby wierzyciele mogli się z tym zgodzić lub przekonać nas do innego stanowiska, jak najbardziej jesteśmy na to otwarci.
24: Czy to była kolejna piramida, która się po prostu przewróciła?
6: Nie odpowiem na to pytanie, ponieważ to nie jest w zakresie naszych obowiązków. My mamy zinwentaryzować majątek, dojść roszczeń, zaspokoić wierzycieli w jak najwyższym stopniu, natomiast nie zajmujemy się tutaj oceną tego, czy była to piramida, czy też nie, to tym bardziej nie na tym etapie. To jest dla nas za szybko, dla nas to jest projekt, który rozpoczął się w lipcu tego roku.
24: W lipcu. I kiedy ci ludzie dostaną swoje pieniądze z powrotem?
6: Przy tak dużej liście wierzytelności i takim poziomie skomplikowania realny czas, wydaje mi się, to jest koło roku, to jest czas na sporządzenie listy wierzytelności, a potem sukcesywnie, tak jak aktywa, które są w spółce, czyli nieruchomości, które spółka posiada, plus ewentualne projekty budowlane, które posiadają spółki, córki, jak będą sprzedawane, te środki będą sukcesywnie spłacane wierzycielom. Także minimum rok to jest to, na co wierzyciele muszą się przygotować w tej sytuacji.
24: Wiem, że jest za wcześnie, żeby to konkretnie powiedzieć, ale ma pan doświadczenie w branży, więc ma pan też jakieś intuicje. Jaka mniej więcej część tych wierzytelności może być zaspokojona?
6: To bardziej będzie wróżenie z fusów, bo na chwilę obecną, tak jak mówię, jesteśmy po 2 miesiącach pełnych postępowania, także nie mamy jeszcze zinwentaryzowanego pełnego majątku, wycenionego go. Natomiast realia postępowań upadłościowych, zaspokojenia w przedziale 30-50% to jest takie realia postępowań upadłościowych. Musimy pamiętać, i to też, to jest trudna prawda, ale ją sobie każdy musi uświadomić. Jeżeli sąd ogłasza upadłość podmiotu, to znaczy, że sąd badał, że ten podmiot jest niewypłacalny, czyli nie ma środków na pełne pokrycie zobowiązań. To jest po prostu niemożliwe w prawidłowo ogłoszonej upadłości, żeby doszło do pełnego zaspokojenia. Nie?
24: No dobrze. Czy takie praktyki, jak w tym przypadku, są legalne w Polsce? Czy nadzór znów zawiódł? Ktoś czegoś nie dopilnował z jakichś powodów? Czy po prostu tak się będzie działo?
6: Jeżeli chodzi o formułę, w której powstały wierzytelności grupy Hrejt, czyli sprzedaż udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z możliwością ich późniejszego odkupu, w momencie, kiedy te umowy były zawierane przez spółki z grupy Hrejt, nie było zakazu w polskim prawie dotyczącego publicznego oferowania do sprzedaży udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, więc tutaj przynajmniej wedle dzisiejszego poglądu naszego prawnego było to działanie wówczas zgodne z prawem, a na pewno niezabronione. Na chwilę obecną od 2023 roku bodajże mamy regulację kodeksu spółek handlowych, który zabrania publicznego oferowania do sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak więc na chwilę obecną takie coś nie mogłoby już nastąpić. Działania rynku zawsze są troszkę przed ustawodawcą. To wydaje się jest normalne w każdym prawodawstwie i gospodarce. W momencie, kiedy zaciska się pętla regulacyjna na jakimś instrumencie finansowym, tutaj z tego, co mi się wydaje, były to obligacje i jest trudniej je emitować, mamy większy nadzór, firmy szukają innych instrumentów, które mogłyby zastąpić na przykład obligacje. Tutaj były to po prostu udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak to zostało wymyślone. Myślę, że tutaj nie da się nigdy kreatywności rynku zastąpić. Po prostu wierzyciele muszą podchodzić z bardzo dużą ostrożnością do nierealnych procentów, które podmioty na rynku im oferują. To po prostu się nie zdarza, żeby dużo wyższe niż normalnie obowiązujące na rynku odsetki mogły być zrealizowane. No to jest taka z naszego doświadczenia smutna praktyka wszystkich postępowań, w których mamy ogłaszane upadłości podmiotów, które oferowały różnego rodzaju obligacje, że te obligacje były po prostu sprzedawane na dużo wyższy procent niż inne obligacje, nazwijmy to wiarygodne. I tak na zdrowy osąd to musiało się przewrócić z czasem, bo tak drogi dług nie był możliwy do obsługi. Natomiast, no jak wiemy, magia liczb i chęć zysku jest zawsze silna i kusi. Przed tym trzeba się wystrzegać.
24: 6 tysięcy wierzycieli, 2,8 miliarda długu, dwie spółki, Hrejt i BDC oraz ich córki. Historia, która się dopiero chyba zaczyna. Bardzo dziękuję. Mecenas Łukasz Grenda był z nami. Dziękuję, panie mecenasie.
6: Dziękuję bardzo.
24: Teraz informacja, a za chwileczkę sędzia Dariusz Zawistowski.
7: Autopromocja.
8: Znacie to? Małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko.
9: No właśnie, jak to jest z tym dojrzewaniem? Czy to rzeczywiście jest aż tak trudny okres?
8: Porozmawiamy o tym w czasie rodziców, w sobotę po 13:00.
9: Ula Malko,
8: Krzysztof Horwat.
7: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
16: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Nie należy z jednej sytuacji dotyczącej jednego człowieka, obcokrajowca, wyciągać wniosków dotyczących całej narodowości, mówił w pierwszym programie w TOK FM Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber. W ten sposób odniósł się do wczorajszych wydarzeń w Jarosławiu, gdzie Ukrainiec zaatakował nożem kilku ludzi. Jedna osoba, ksiądz, nie żyje.
9: To nie jest historia o tym, że Ukraińcy nagle z dnia na dzień stali się złymi ludźmi. No po prostu człowiek zrobił coś złego. To, że ma taką narodowość, takie obywatelstwo, no jest informacją o tym, skąd jest, ale to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
8: Sprawca ataku został zatrzymany. Dziś ma zostać przesłuchany. Ma wykrywać i śledzić drony za pomocą wydawanego przez nie dźwięku. Nad takim systemem złożonym m.in. z mikrofonów pracuje Politechnika Łódzka. Aparatura potrafi odróżniać dźwięk własny drona od drona.

0: w głowie, a głowa to jest sztuczna inteligencja, która nie tylko ułatwia komunikację ludziom, ale też funkcjonowanie w tym świecie.
1: Hotspot bierze udział w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Werdykt jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego poznamy jutro. W całym kraju przydadzą się parasole, bo w całym kraju może padać, chociaż możliwe także przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni, mocniej powieje nad morzem.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. 44,5 minuty po siódmej jest już z nami pan sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Obecnej, odnowionej, nowej, nie wiem jak wy o sobie mówicie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No mówimy Krajowa Rada Sądownictwa. A mi się wydaje, że już,
3: bez neo i paleo.
4: Już jest czas, żeby jakby skończyć może z podkreślaniem tej sytuacji, chociaż my to na początku właściwie zrobiliśmy, wyraźnie podkreśliliśmy, że nie podzielamy poglądów, stanowisk poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, ale teraz koncentrujemy się już na tym, co jest ustrojową rolą Krajowej Rady Sądownictwa jako konstytucyjnego organu, który ma pilnować niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów.
3: 3,5 miesiąca już pan tam jest. I co się udało osiągnąć? Macie już taki urobek, który byście wysłali panu prezydentowi i czekamy w napięciu. Co dalej?
4: No właśnie wrzesień jest takim miesiącem przełomowym z tego punktu widzenia, dlatego że mamy za sobą już kilka takich nowych postępowań nominacyjnych zakończonych. Przypomnę, że minister Żurek zaczął ogłaszać o tych wolnych stanowiskach sędziowskich po powołaniu Krajowej Rady Sądownictwa w tym roku. No i na tym posiedzeniu, które się odbywa w tym tygodniu, załatwiliśmy już kilka spraw.
3: Kilka spraw, czyli kilka
4: takich już postępowań nominacyjnych, które już w całości zostały przeprowadzone po tych nowych obwieszczeniach. No i ja bym chciał podkreślić...
3: Kilka spraw, znaczy w stosunku do kilku osób.
4: W stosunku do kilku osób. Konkretnie tutaj chodzi o jednego sędziego do Sądu Okręgowego w Szczecinie i dwa etaty sędziowskie do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. I chciałem podkreślić, że to jest o tyle ważne, że zresztą pan redaktor to podkreślił, że upłynęły 3 miesiące mniej więcej i tą całą procedurę już udało się przeprowadzić. A myśmy jeszcze chcieli, żeby ta procedura była mocniej transparentna również z tego powodu, żeby zaangażować w ocenę tych kandydatów Zgromadzenie Ogólne Sędziów. I w ciągu tych 3 miesięcy zorganizowaliśmy spotkanie z prezesami sądów apelacyjnych i poprosiliśmy, żeby na to zwrócić uwagę, bo istnieje, przepraszam, taka ciągle ustawowa podstawa. W ustawie o Sądzie Najwyższym jest zapis, że jedną z podstaw oceny kandydatów powinna być ocena zgromadzeń ogólnych sędziów, a to są organy samorządu. I przez 8 lat praktycznie rzecz biorąc były podejmowane działania, żeby działanie samorządu sędziowskiego praktycznie zlikwidować. A dla oceny takiej merytorycznej kandydatów, ta ocena sędziów z określonego sądu, tam gdzie ten kandydat ma zamiar objąć urząd sędziego, w naszej ocenie jest bardzo ważna. I te,
3: bo to jest sąd wyższej instancji, do którego trafiają jego rozstrzygnięcia ewentualnie.
4: Tak, tak. No i jest ta kwestia gdyby opiniowania tej kandydatury przez środowisko, które tą osobę dobrze zna tak naprawdę. I te postępowania, o których mówiłem, one już właśnie zostały tak przeprowadzone.
3: Czyli 3.
4: Tak.
3: Trzy,
4: ale to już teraz spodziewamy się, że z każdym tygodniem tych postępowań będzie więcej, bo mamy informację, że na przykład w poniedziałek były takie zgromadzenie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, więc teraz będą sukcesywnie już spływały te dokumenty.
3: No dobrze, a są chętni? Bo powiem szczerze, poprzednio lepiej było się zastanowić, czy się zgłaszać do tamtej Krajowej Rady. Chociaż to dawało szansę na awans, bo pan prezydent był życzliwy. Teraz do tej Krajowej Rady nie ma powodu się nie zgłaszać,

0: Wiadomo, że pan prezydent będzie nierzeczliwy. Nie wiem, pan pewnie nie może tego potwierdzić, no ale dla obserwatorów sceny politycznej to jest dość oczywiste. Są chętni?
1: Znaczy no, na razie z tego co wiem, do wszystkich tych konkursów przynajmniej jedna osoba się zgłosiła.
0: No to żaden konkurs.
1: No to żaden konkurs w tym sensie, że... No,
0: a jak bywało przedtem? Bo pan nie pierwszy raz jest przewodniczącym.
1: Bardzo to było różnie, ale w tym okresie, kiedy działała Krajowa Rada Sądownictwa do 2018 roku, jednak było... regułą, że tych kandydatów było dużo więcej.
0: Dużo, czyli ilu na miejsce?
1: No tak. To zależy też, jaki to był sąd, no tak, ale tak. Zwykle to było przynajmniej kilka osób i chciałbym podkreślić też, że to nie byli też sami sędziowie tylko, bo w większości tych postępowań konkursowych no było tak, że na te wolne miejsca na przykład w sądzie apelacyjnym zgłaszało się kilku sędziów sądów okręgowych z tej apelacji, no ale były też osoby takie jak pracownicy nauki, adwokaci, radcowie prawni i zwykle ten konkurs właśnie był, to postępowanie, ja mówię konkurs, bo to jest właściwie idea taka, że to powinno się wybrać najlepszego kandydata spośród kilku, którzy starają się o to stanowisko. I później w ciągu tych ostatnich 8 lat, no niestety to się trochę zmieniło i duża część tych postępowań, no tak się odbywała, że się zgłaszał jeden kandydat tylko na jedno miejsce. I to nie jest najlepsze rozwiązanie.
0: I teraz jest podobnie, tak?
1: Znaczy w większości tych spraw, o których mówimy, które jakby są w toku, chyba rzeczywiście tak jest, że na tych ogłoszeniach o wolnych miejscach zgłaszają się jakieś pojedyncze osoby. Chociaż wiem, że na pierwsze ogłoszenie na przykład do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zgłosiły się 3 osoby, jest 3 kandydatów.
0: No to też nie jest jakiś deszcz.
1: Znaczy, no, ale to możemy założyć, że to jest początek. Być może, że rzeczywiście jest tak, że jest jakaś taka próba też przyjrzenia się tej sytuacji, jak to będzie wyglądało po zakończeniu tej procedury, która toczy się przed Krajową Radą Sądownictwa. No bo rzeczywiście, pan redaktor już o tym wspominał, no, że były takie wypowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, że prezydent będzie analizował te postępowania.
0: Czy on swoją KRS stworzy jeszcze jedną?
1: No jakby, że będzie dokonywał własnej oceny tych kandydatów i to rzeczywiście może być taka zapowiedź, że no nie wszystkie osoby, które zostaną wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa zostaną ostatecznie powołane na te stanowiska przez prezydenta. To z punktu widzenia ustrojowego jest dość skomplikowana sytuacja i moim zdaniem trzeba by wyraźnie podkreślić, że no to ten przepis konstytucyjny, który mówi, że prezydent powołuje sędziego, ale na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, to nie daje prezydentowi kompetencji takiej, żeby prowadzić drugi raz postępowanie nominacyjne, bo to i w świetle przepisów konstytucji i regulacji ustawowej należy do Krajowej Rady Sądownictwa. I właściwie było już takie utrwalone stanowisko, że prezydent może w jakiś sposób kwestionować tą ocenę kandydatów, której dokonał KRS wcześniej, ale właściwie wyjątkowych takich okoliczności, kiedy pojawiłyby się nowe właśnie jakieś informacje już po zakończeniu procedury przed Krajową Radą Sądownictwa, a więc tego rodzaju sytuacja, która by uzasadniała jakby wznowienie
0: Wskazali
1: tego postępowania.
0: Batonik, tak.
1: Natomiast nie, żeby to była ponowna ocena merytoryczna kandydata,
0: no tak.
1: To nie jest przewidziane jako uprawnienie prezydenta tak naprawdę.
0: No, ale kiedy pan prezydent będzie miał pierwszą taką szansę?
1: No trudno.
0: Kiedy na jego biurko trafi pierwsza wasza propozycja?
1: Trudno mi jest powiedzieć, ale no zakładam, że w tych sprawach, w których zgłosił się jeden kandydat i Krajowa Rada Sądownictwa oceniła, że to jest dobra kandydatura i może być przedstawiona prezydentowi, no to tam nie będzie problemu zaskarżenia tej uchwały
0: przez konkurentów,
1: więc ona szybko się uprawomocni, więc ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni te sprawy już trafią do Kancelarii Prezydenta. No a z kolei no ta ocena...
0: A to bo są 3 decyzje podjęliście, jak rozumiem. I kiedy one się uprawomocnią?
1: No to jest termin do wniesienia odwołania stosunkowo krótki, więc mi się wydaje, że...
0: Jeszcze we wrześniu będzie pan prezydent miał coś na biurku?
1: Znaczy, no we wrześniu to na pewno się to nie uda, dlatego że mamy już...
0: 25?
1: Tak, a to jest jeszcze, przecież zawsze trzeba brać też pod uwagę to, że ten środek odwoławczy, on może być złożony i jak gdyby jest w drodze, więc to nigdy nie jest też tak, że jest tak, jest też w przypadku orzeczeń sądowych, że się tam nie przyjmuje, że jak upłynął termin ten określony w ustawie, to już następnego dnia...
0: Stempel pocztowy.
1: Jest zawsze taka potrzebna...
0: Margines.
1: Taki margines jeszcze na to, żeby to zweryfikować jakby do końca. No ale to nie będą to odległe terminy. Natomiast mogę powiedzieć, że od strony takiej merytorycznej, to te kandydatury, które zostały przedstawione, one nie budziły żadnych wątpliwości, bo w przypadku...
0: Nie może pan powiedzieć inaczej, pani sędzio.
1: Nie, ale to każdy mógł obserwować też przebieg posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, bo ono jest transmitowane i tam były podnoszone takie merytoryczne czysto kwestie, bardzo obiektywne z punktu widzenia możliwości oceny pracy tych kandydatów, jak staż pracy, ocena wizytatora, ocena zgromadzenia, takie dane dotyczące efektywności pracy, na przykład
0: kwestionowanych wyroków i tak dalej.
1: Sposobu rozpoznawania środków odwoławczych i z tego punktu widzenia te kandydatury, one nie budziły najmniejszej wątpliwości.
0: A przedstawiciel pana prezydenta, on tak bierze udział w tych posiedzeniach?
1: Bierze udział przedstawiciel pana prezydenta i to mogę powiedzieć, że od samego początku tutaj współpraca nie ma, nie budzi najmniejszej zastrzeżeń, dlatego że myśmy z uwagi na sposób wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, bo tutaj przypomnę, że sprawa nie była o tyle oczywista, że ten wybór dokonany przez Sejm był poprzedzony tak zwanymi prawyborami. No i były różne głosy ze strony polityków, czy to jest legalne, czy nielegalne na przykład. No i ze strony przedstawiciela prezydenta tutaj nigdy nie było żadnych wątpliwości i kwestionowania legitymacji KRS. I on bierze aktywny udział w posiedzeniach zespołu, bierze udział w posiedzeniach plenarnych Rady.
0: I pan prezydent może być poinformowany o wszystkim.
1: Jest, myślę, poinformowany dobrze.
0: Jedno pytanie. Pan prezes Święczkowski, wiem, że to nie pana instytucja, teraz prezes Trybunału Konstytucyjnego, wszczął postępowania mogące zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów wybranych przez Sejm, a nie zaprzysiężonych przez pana prezydenta. Chodzi o to, że nie biorą udziału w czynnościach i tak dalej. Czy to jest poważna sprawa, czy grozi nam taka sytuacja, że oni stracą swoje stanowiska?
1: Znaczy, bo to jest wiadomość z wczoraj chyba, że takie zostało uruchomione postępowanie. No mogę powiedzieć, że to jest trochę dziwne, dlatego że ci sędziowie, oni przecież nie odmawiają wykonywania czynności w Trybunale Konstytucyjnym, tylko mówią, że podejmą te czynności wtedy, kiedy wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie zostaną dopuszczeni do orzekania. I to jest kwestia o tyle fundamentalna, że niedopuszczanie tych części sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm,
0: a nie zaprzysiężonych,
1: powoduje, że nie można prawidłowo utworzyć żadnego składu w Trybunale Konstytucyjnym, bo pomijanie części wybranych sędziów powoduje, że ten dobór składów jest z gruntu...
0: Nie jest z pełnego składu.
1: Nie jest z pełnego składu, więc on jest ustrojowo wadliwy. Więc tutaj moim zdaniem nie ma żadnej merytorycznej podstawy do tego, żeby zarzucić tym sędziom, że oni naruszają jakieś zasady etycznego postępowania.
0: A kto będzie rozpatrywał ten wniosek pana Święczkowskiego?
1: Będą to prawdopodobnie pan prezes kogoś tam wyznaczy jakiś skład, który się tą sprawą zajmie. No najpierw rozumiem, że rzecznik dyscyplinarny. Ale to że takie postępowanie zostało uruchomione, to wcale nie znaczy, że ostatecznie ono się skończy dokonaniem takiej oceny, że te osoby dopuściły się jakiegoś deliktu dyscyplinarnego. Zresztą tutaj znowu by powstał problem taki, że ten skład, który miałby być
0: nielegalny,
1: byłby składem nieprawidłowym, i to jest przykład ewidentny na to, jak poważną sytuację kryzysową mamy w Trybunale Konstytucyjnym, bo to jest organ, który w tej chwili tak naprawdę nie może realizować swoich ustrojowych zadań, a to jest kwestia dla funkcjonowania państwa, przepraszam, zupełnie fundamentalna, bo Trybunał Konstytucyjny to ma za zadanie przecież nie tylko ocenę legalności ustaw z konstytucją jako organ o charakterze ustrojowym, ale w ten sposób gwarantuje się prawa dla obywateli, i Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę jest też strażnikiem konstytucji.
0: Nie mam się komu poskarżyć.
1: Tak, i to jest bardzo poważna sprawa.
0: Bardzo dziękuję, panie sędzio. Sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Był z nami, teraz informacje, a za chwileczkę minister Wiesław Szczepański.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Zaćma. Jak dziś wygląda zabieg usuwania zaćmy? Jak się do niego przygotować i czego nie robić przed oraz po operacji? Praktyczne porady dotyczące diagnozy i leczenia zaćmy. Dziś w Wyborczej.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Są 8:03. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Może tak się zdarzyć, że nie wszystkie osoby wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa zostaną powołane na sędziów, bo prezydent zapowiada, że jeszcze będzie dokonywał własnej oceny tych kandydatów. Z punktu widzenia ustrojowego to dość skomplikowana sytuacja, przyznał w poranku Tok FM sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. W sądach jest obecnie ponad 1200 wakatów w sprawie nominacji dla asesorów. Do Karola Nawrockiego zaapelowało ostatnio ostatnio Stowarzyszenie Sędziów Justicja. Najpewniej dziś dojdzie do przesłuchania i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec, atakując wczoraj nożem pięcioro ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu, resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze. Około 60 tankowców przepłynęło w środę przez cieśninę Ormus, transportując około 22 milionów baryłek ropy naftowej. Jak ujawnił Reutersowi amerykański urzędnik, była to największa ilość tego surowca, jaką wysłano tym szlakiem od początku lipca. Zamknięcie cieśniny Ormus było jednym ze środków odwetowych podjętych przez Iran po tym, jak 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały ten kraj, ponieważ jest ona jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Krok ten spowodował poważne zaburzenia na rynku. Sporo chmur będzie dzisiaj, chociaż będą też większe przejaśnienia. Przelotnie popada, a w Tatrach słabe opady śniegu. Na termometrach 14 stopni maksymalnie w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Opowiadamy o pobudkach naszych. Chodziły o moją dzisiejszą pobudkę, jak w klasztorze. Pan minister Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, jest z nami. Dzień dobry, panie ministrze.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Coś wiemy więcej o tym, co się stało w Jarosławiu?
17: Znaczy wiemy to, co po prostu, co też państwo wiecie, także osoba pochodzenia ukraińskiego, obywatel Ukrainy, przebywający 5 lat na terytorium Niemiec, a więc mający prawo do tranzytu przez Polskę, przemieszczał się z Niemiec na Ukrainę, dotarł do przejścia granicznego. Tam został de facto zawrócony z uwagi na fakt nieopłacenia określonych, powiedzmy, dokumentów. Tak. I pytanie, jak znalazł się w Jarosławiu, powiedzmy 30 parę kilometrów od przejścia granicznego, to już będzie dochodziła prokuratura. Rano po prostu wtargnął do klasztoru, sięgnął po nóż i dokonał, powiem, zbrodni, powiedzmy, zabicia jednej osoby, która zmarła.
0: Lokalna reporterka opisuje tę sytuację. On wszedł do kuchni, poprosił o wodę, został wyproszony i wtedy nastąpił ten wybuch.
17: Można pytanie szału, dlatego że mamy, oczywiście ta osoba została przez policję przebadana na zawartość alkoholu. Wskazuje, że był trzeźwy. Czekamy na wyniki pobranych również krwi, jeśli chodzi na pochodność, powiedzmy, artykuł rzeczy związanych z narkotykami. Natomiast jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać. Tak więc to już w tej chwili wszystko, co już dalej będzie prowadzone, będzie objęte tajemnicą śledztwa.
0: No tak, oczywiście. Wiem, że policja wzmocniła się.
17: Wczoraj odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem pani wojewody. Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia, ale jednocześnie również
0: odbywaliśmy. I są jakieś incydenty, bo rodzice z Jarosławia się skarżą też w tym tekście Agaty Kulczyckiej, że dzieci są źle traktowane z tego powodu przez polskie dzieci.
17: Znaczy, powiem, nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, tak, tego, powiedzmy, elementu, który nastąpił, zresztą dzisiaj również, jak państwo widzimy, pan prezydent Ukrainy mówi, że należy to po prostu wyjaśnić i potępić, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości w stosunku do
0: Ukrainy. No to by było straszne, ale są jakieś incydenty już odnotowane?
17: Znaczy, na tę chwilę jest spokojnie, po prostu nie mamy incydentów. Mam nadzieję, że uda się po prostu to wszystko wyjaśnić.
0: Z rzeczy, bo tu mamy incydent, rzeczywiście wygląda, że człowiek dostał szału, jak pan powiedział. Z rzeczy systemowych mamy niepokojącą sprawę w ośrodku Starlinków na Mazowszu. To 23, czyli w środę, późnym wieczorem.
17: 21:57, jak dobrze pamiętam, dostaliśmy, tak. Państwowa Straż Pożarna dostała zgłoszenie o pożar.
0: No tak. Czy tam nie było też żadnej ochrony? Bo to jest kluczowe miejsce.
17: Powiem tak, to jest działka będąca w dyspozycji prywatnej osoby. To prywatna osoba poinformowała o tym, że pali się, powiedzmy...
0: Ale chwileczkę, to jest element infrastruktury, tak, absolutnie jest, krytyczny, nie tylko dla Polski, ale też dla Ukrainy, prawda?
17: Jedyną rzeczą, którą w tej chwili wiem, po prostu to jest to, że ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer. Natomiast nie było ochrony takiej fizycznej. I to jest być może element również dla firmy Exatel, która wynajmowała prywatny teren do tego, aby taką infrastrukturę krytyczną szczególnie chronić, zwłaszcza, że to jest po prostu dzisiaj ta infrastruktura służy również w stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o połączenie internetowe. No,
0: natomiast to jest krytycznie ważne, trzeba powiedzieć, w czasie wojny, bo chodzi o Starlinki.
17: Przybyły patrol wskazał na to, że jednak tutaj widać nacelowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 0,5 miliona, około miliona udało
0: się... Bo zapaliły się też anteny, prawda?
17: Tak, anteny, no spalił się również agregat prądotwórczy, więc...
0: Ale czy to wpłynęło na łączność?
17: Nie, powiedzmy, wszystkie systemy zadziałały i łączność po prostu jest nadal, powiedzmy, dzisiaj...
0: Jakimś awaryjnym kanałem?
17: Znaczy, po prostu, z tego co wiem, po prostu włączają się systemy zapasowe, natomiast oczywiście jest potrzeba po prostu pilnowania i tu myślę, że po tym, co się zdarzyło, trzeba będzie dokonać przeglądu wszystkiej infrastruktury krytycznej, również takiej, patrząc na to, że najprawdopodobniej może być to akt dywersji. W tej chwili wszystkie służby są zaangażowane, zarówno z naszej strony cyberbezpieczeństwa, powiedzmy CBOS-u, ale również po drugiej stronie Agencji Wywiadu.
0: No dobrze. Pamiętam niedawno rozmawialiśmy o tym, co się działo w Lublinie. Co się stało w Lublinie? Fabryka dronów.
17: Tak, mieliśmy fabrykę dronów. Tam też mieliśmy monitoring, ale i widzieliśmy po prostu na nagraniu osobę zamaskowaną, która...
0: No tak, ale oglądanie transmisji jak to z tego, jak tam podpalają fabryki, anteny i tak dalej, to nie jest fajne.
17: Wiem.
0: Dlatego, czy pana zdaniem to jest tak, że my musimy tak słabo to chronić, bo tego jest za dużo, na przykład nie mamy tyle sił, czy po prostu się zagapiliśmy?
17: Znaczy powiem tak, no, zgodnie z ustawą, z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie w tej chwili w miesiącu sierpniu, obiekty, powiedzmy, o szczególnym znaczeniu, jeśli chodzi o kwestie infrastruktury krytyczne, powinny być chronione, ale oprócz tego program powinny mieć również tak zwane plany zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, stwierdzane między innymi przez komendantów właściwych rejonowo. Myślę, że w wielu przypadkach czegoś takiego nie było. Mam nadzieję, że w tej chwili będziemy szczególnie po prostu uczuleni na taką sytuację. To jest też efekt najprawdopodobniej tego, że wiele zakładów pracy uznaje, że może oszczędzać na bezpieczeństwie. Dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się za wschodnią granicą, na próby dywersji i po prostu i dzisiaj takich działań, nie można oszczędzać na bezpieczeństwie. W związku z tym trzeba wliczać w koszty również kwestie fizycznej ochrony takich obiektów.
0: O ile wiem, to akurat była, jeżeli chodzi o te Starlinki, to akurat była własność firmy Exatel, tak. Państwowej.
17: Tak, natomiast położonej na... Ale to również firmy państwowe oszczędzają, a nie powinny oszczędzać.
0: No właśnie, a może to nie firmy powinny pilnować bezpieczeństwa, jeżeli mają charakter strategiczny, kluczowy, tylko jednak państwo powinno im dostarczać to bezpieczeństwo. No bo w przeciwnym razie będą unikały na przykład produkcji podwójnego przeznaczenia, prawda?
17: Znaczy, oczywiście my w tej chwili po tych wydarzeniach zwiększamy kontrolę w określonych miejscach, ale nie jesteśmy w stanie postawić na każdym zakładzie policjanta, czy powiedzmy osoby, które będą chroniły. W związku z tym trzeba to po prostu, jednak to zakład musi sam po prostu zorganizować określony plan ochrony. Jeśli to są zakłady już takie szczególnego znaczenia, to one po prostu mają dodatkową ochronę. Natomiast jeśli to są zakłady, które po prostu produkują określone rzeczy albo wykonują usługi, no powinny jednak w swoich planach zabezpieczeń przewidzieć również ochronę.
0: No tak, niech pan pomyśli o takim biznesmenie. On robi wszystko jedno, łańcuchy do rowerów. Tak, bezpiecznie robi sobie te łańcuchy, ma jakieś tam koszty i się zamyka. I ma taki pomysł, żeby zaczął robić coś dla wojska.
17: No, ale to jest pomysł, panie redaktorze, jego, tak? Dlatego, że on szuka biznesowego zarobku. prawda? Jeśli szuka biznesowego zarobku, to musi wkalkulować swoje koszty, również to, że w takim przypadku ktoś inny będzie się interesował, co on dokładnie robi.
0: I że mogą go spalić.
17: I że mogą go spalić. Powinien się również zabezpieczyć, wliczyć w koszty tego elementu, który będzie produkował na rzecz wojska, czy na rzecz, powiedzmy, bezpieczeństwa, również koszty zabezpieczenia swojego zakładu.
0: Czyli tak, czy inaczej za to zapłacimy. To oczywiście może lepiej mieć państwową służbę, która się tym zajmie, niż ciągle mówić, o niestety pan biznesmen zaoszczędził.
17: Ale to oznaczałoby, że musielibyśmy jako budżet państwa wziąć i po prostu stworzyć dodatkowe środki finansowe, dodatkowe etaty dla funkcjonariuszy,
0: ale i tak będziemy musieli to zapłacić w cenie tych produktów dla wojska, które kupimy.
17: To po prostu płacimy, jako po prostu płacimy rzeczywiście, za bezpieczeństwo trzeba płacić i tutaj, ale to te zakłady po prostu będą wiedziały, czy po prostu, czy produkują ten element, czy taki element i one powinny
0: każdy
17: znać.
0: Większość z nich będzie myślała, tyle lat się udawało, panie ministrze.
17: To będą też ponosiły konsekwencje, mogą ponosić, przepraszam, nie chcę być konsekwencją.
0: Potem nie mamy fabryki dronów. To pan nie ma fabryki dronów. Ja nie mam fabryki dronów, dlatego że facet, który miał fabrykę dronów, i nie pilnował i mu ją spalili.
17: My możemy, jak już powiedziałem, jako policja zwiększamy patrole, zwiększamy, powiedzmy, kontrolę i jednocześnie żądamy od tych zakładów pracy pełnego planu zabezpieczenia. Mhm. A można też po prostu wspierać w jakiś sposób również firmy, które zajmują się ochroniarstwem.
0: No właśnie, bo myślę, że my potrzebujemy tu jakiś, to widać, to jest kolejne takie zdarzenie, że potrzebujemy jakiegoś silniejszego systemowego rozwiązania. Ja nie mówię, żebyśmy wszyscy się ubrali w mundury i poszli pilnować fabryk, ale że coś tutaj rzeczywiście chyba jeszcze nie dość poważnie traktuje.
17: Panie redaktorze, no po pierwsze, żyliśmy ponad 80 lat takim uznaniu, że jest po prostu bezpieczny.
0: Całe nasze życie.
17: Natomiast od 2022 roku widzimy, że jednak to bezpieczeństwo zostało zagrożone i rzeczywiście trzeba zmieniać nasze spojrzenie na dzisiejszą świat, dzisiejszą Polskę i to, co się dzieje za granicą Polski. No i patrząc na naszego sąsiada, który właściwie dzisiaj stosuje różnego rodzaju ataki, zastraszenia. To, co widzimy na Ukrainie, no to jest próba przerwania szlaków komunikacyjnych, bo dziś wiemy, że najbardziej atakowana jest Ukraina Zachodnia, bo tam idzie pomoc dla Ukrainy.
0: No oczywiście. I to dotyczy nas bardzo.
17: I to dotyczy nas, dlatego że atakowane są głównie też i przejścia graniczne, żeby ta pomoc była ograniczona, ale żeby również zastraszać stronę pomagająco.
0: Wielka Brytania i Polska prawie jednocześnie ogłaszają powołanie rządowych centrów walki z dezinformacją. Nawet nazwa wygląda jak tłumaczenie, nie wiem, czy z polskiego na angielski, czy z angielskiego na polski, ale widać, że pojawił się nowy trend. W Wielkiej Brytanii to się spotkało z dość intensywną krytyką z różnych względów, że już są instytucje, które powinny się tym zajmować, a nie mają pieniędzy i tak dalej, a tutaj kolejny komitet. Przeczytałem, że to ma być rzeczywiście w Polsce kolejny komitet składający się z urzędników różnych resortów.
17: Znaczy, taki, powiedzmy, twór podobny istniał, natomiast w tej chwili, z tego co wiem, to na stałym Komitecie Rady Ministrów został przyjęty dokument mówiący o powołaniu Komitetu do Spraw Dezinformacji. On na czele ma chyba stanąć pan wicepremier do spraw cyfryzacji, natomiast tam są wszystkie resorty te, które w jakiś sposób mają wpływ na dzisiejszą infrastrukturę krytyczną, ale również na bezpieczeństwo. To są przedstawiciele zarówno i policji, i Straży Granicznej, i
0: czyli to nie będzie instytucja zajmująca
17: to nie będzie
0: tylko aktywnie zwalczaniem samodzielnie, tylko rodzaj koordynacji.
17: Znaczy rodzaj koordynacji jednocześnie po prostu de facto walczący z tym, co na co dzień po prostu mamy. Przecież państwo widzicie mnóstwo fejków, które się po prostu pojawiają i codziennie po prostu mamy informację, która właściwie wprowadza w błąd albo po prostu powoduje, że człowiek zaczyna myśleć, że to, co jest pokazywane, jest rzeczywistą prawdą, a tak rzeczywiście nie jest.
0: No tak, trochę mnie martwi właśnie, że będziemy mieli komitet zamiast siły uderzeniowej, która by się przeciwstawiła.
17: No ale mamy, panie doktorze, budujemy silną armię. W tej chwili po prostu rozbudowujemy przemysł zbrojeniowy. Policja osiągnęła największy stan etatowy, jakiego nigdy nie mieliśmy w policji. Mamy ponad 103,5 tysiąca policjantów. Rozbudowujemy Straż Graniczną ponad 17 tysięcy. No tak. Kolejne 2 tysiące
0: ale wojna
17: Straży Granicznej.
0: Się w sieci.
17: Ale wojna toczy się w sieci i po prostu dzisiaj przedtem widzieliśmy, że to była wojna, powiedzmy, za pomocą czołgów. Dzisiaj jest to po prostu wojna hybrydowa i walka w sieci.
0: Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję
0: minister,
17: bardzo.
0: Minister Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy był z nami. Teraz informacja, po informacjach komentatorzy.
18: Autopromocja.
19: Kochamy sport.
20: Tak mocno, że chcemy więcej.
19: Żyjemy sportem.
20: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
19: Rozmawiamy o sporcie.
20: Tak, że i wy go pokochacie.
19: Jeszcze więcej sportu.
20: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
21: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8:21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Napastnik był trzeźwy. Czekamy teraz na wyniki dotyczące obecności w jego organizmie narkotyków, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy z piątku na sobotę do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej PSL-u, 3 przedstawicieli lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny. Na karcie do głosowania znajdzie się jednak 8 nazwisk. Będzie tam także nazwisko bezpartyjnego Jana Hoffmana, choć w środę zrezygnował on ze startu w wyborach. Około 100 osób aresztowano podczas dużej demonstracji, która odbyła się przed wystąpieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Wśród zatrzymanych była laureatka Oscara Susan Sarandon. Teraz czas na sport w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. A dziś sporo emocji związanych ze startami polskich reprezentacji narodowych. O 17:00 w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Rywalami Polaków doskonale nam znani Słoweńcy, bowiem regularnie stają na drodze do medalu naszym zawodnikom. Ostatnie pojedynki napawają jednak optymizmem, ale jak mówi Bartłomiej Lemański, bałkańska drużyna będzie się chciała zrewanżować.
8: Nie jest tak, że ktoś powiedzmy przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w następnym turnieju wygrać, więc na pewno też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
7: Oba zespoły znają się doskonale, zagrają ze sobą już w tym roku po raz 4. Z kolei na Stadionie Narodowym o 20:45 polscy piłkarze zagrają swój pierwszy jesienny mecz, to w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mimo że rywal grał na Mundialu, to jest w zasięgu biało-czerwonych, przekonuje pomocnik naszej drużyny Przemysław Frankowski.
9: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców wierzy po prostu, że pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
7: Polacy w Lidze Narodów walczą o awans do wyższej dywizji. Zapewni to bezpośrednie pierwsze miejsce w grupie, a w niej oprócz Bośniaków rywalami Polaków są Rumunii oraz Szwedzi. W przypadku drugiej pozycji w grupie podopiecznych Jana Urbana będzie czekał mecz barażowy z drużyną z dywizji A. A na koniec informacji jeszcze krótki meldunek z Singapuru, bo tam o półfinał turnieju tenisowego walczy Maja Chwalińska. Rozstawiona z numerem 5 Polka gra z rozstawioną z 4 Belgijką Elizą Mertens. Polka pewnie wygrała pierwszego seta 6-2. W drugim Mertens musiała poprosić o przerwę medyczną. Kontynuuje grę, ale jak na razie jest 5-1 dla Polki. Belgijka broni tytułu z Singapuru, jaki wywalczyła przed rokiem. W TOK FM najwyższy czas na pogodę.
10: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
6: Sporo chmur dzisiaj będzie, choć będą też większe przejaśnienia. Przelotnie popada, a w Tatrach słabe opady śniegu nas czekają. Termometry pokażą przeważnie od 13 do 17 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Witam ponownie, Jacek Rzechowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej i Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Witajcie.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: O tym jeszcze dziś nie było, że trwa zgromadzenie ogólne ONZ-u i tam się naprawdę dzieje. Chyba niekonkluzywnie, co mnie trochę martwi, ale jednak...
13: Kiedy ostatnio zgromadzenie ogólne narodów zjednoczonych było konkluzywne?
11: A kiedy ostatnio było tyle awantury na świecie jednocześnie?
13: Bywało.
11: Bywało.
13: Kilka lat temu była nawet większa awantura.
11: Awantur jednocześnie? Nie wiem. Mi się wydaje, że takiego końca świata ja jeszcze nie przeżywałem, żeby wszystko się waliło, zaczynając od sztucznej inteligencji, która ma nas za chwilę zabić i czekaliśmy na jakieś rozstrzygnięcia w rozmowach Trump-si na ten temat, których chyba nie widać. Ja przynajmniej nie doczytałem się. Czekaliśmy na jakieś poważne decyzje dotyczące toczących się wojen. Jedna rzecz się wyjaśniła, to jest ta Grenlandia. Rzeczywiście nie będziemy się naśmiewali, bo już wszyscy to zrobili, prawda, z sukcesu Donalda Trumpa. Ale dobrze, że mamy to chyba za sobą na jakiś czas. Ale te dwie główne rzeczy, czyli Ukraina i Iran. Nie wiem, czy zauważyliście jakiś postęp w czasie tych spotkań nowojorskich, czy nie, Kostek?
14: Nie, bo postęp się nie tam dokona.
11: Ale mógłby się zamanifestować, jak w sprawie Grenlandii na przykład.
14: Dobra, ale postęp w sprawie Grenlandii, który się zamanifestował na zgromadzeniu ogólnym, był wypracowany w ciężkim trudzie i pocie negocjatorów, którzy się cały czas strasznie bali przedstawić to Trumpowi, ponieważ jest to oczywiste, że Trump się wygłupił piramidalnie, tak? I bardzo, dlatego tak długo to trwało, bo dokument był gotowy już parę miesięcy temu, tylko chodziło o to, żeby wstrzelić się w moment dobrego
11: humoru Trumpa. Żeby nie zauważył.
14: Żeby to zaakceptować. Żeby to on to zaakceptował. Natomiast chyba od przemówienia Chruszczowa w 1962, tego zwaleniem butem i zapowiedzią, że was pochowamy, nie było przemówienia tak jednoznacznie wymierzonego w samą ideę Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak przemówienie Trumpa.
11: To tegoroczne.
14: Tegoroczne. Znaczy on tam powiedział dwie rzeczy fundamentalne, które stanowią całkowite zaprzeczenie idei Narodów Zjednoczonych. Jedno powiedział, że właśnie nie wie jeszcze, co zrobi.
11: Czy zniszczy Iran, czy będzie z nim gadał?
14: Czy zlikwiduje, czy anihiluje Iran, czy też nie? Cała Organizacja Narodów Zjednoczonych była zbudowana na tym pomyśle, że przemoc i groźba jej użycia jest niedopuszczalna. Drugie jego zdanie na temat Wenezueli, że zwycięzca zgarnia łupy. Znaczy, tymi dwoma zdaniami Trump rzeczywiście zlikwidował pomysł, który legł u podstaw Narodów Zjednoczonych, pomysł zresztą amerykański, to był też pomysł Roosevelta. I jest to strasznie nieskuteczna organizacja, jest to hipokrytyczna organizacja, czyli bardzo długo można by wytykać wszystkie wady ONZ-u, ale innego forum światowego nie mamy. I pokazywanie demonstracyjnego lekceważenia ONZ-owi, a to zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych, godzi w bezpieczeństwo nas wszystkich, Stanów Zjednoczonych też. I jest rzeczą, znaczy ja się nie dziwię, że na to nie było reakcji, bo właściwie jedyna możliwa reakcja to byłoby poprosić straż, żeby wyprowadziła tego pana, który atakuje fundamentalne podstawy ONZ-u. Ale to przemówienie jest dowodem no, jakiejś absolutnej katastrofy relacji narodowych.
13: No tak, ale wiemy, że ta administracja akurat Trumpa właśnie wysyła też groźby, że trzeba zlikwidować Narody Zjednoczone wcześniej. Obcina przecież drastycznie też fundusze na różnego rodzaju instytucje pomocowe związane z narodami.
11: No, z niektórych wychodzi
13: w ogóle. Więc to akurat mnie nie zdziwiło. Natomiast jeśli ty pytasz, czy tam nie było przełomowych rzeczy na zgromadzeniu
11: ogólnym. Coś ważnego ogólnym, się stało takiego.
13: Uważam, że niestety stała się rzecz ważna. Ona jest niestety w kuluarach zapadła, a nie na zgromadzeniu narodowo-boże ogólnym, dlatego że ja niewiele spodziewam się zawsze po zgromadzeniu ogólnym Narodów Zjednoczonych. Tutaj Kostek wymienił szereg, nazwałbym to defektów tej organizacji, z którymi ja się zgadzam. Ale jedna rzecz jednak cały czas jednak trochę wstrząsnęła. To znaczy ustalenia spotkania sekretarza stanu USA Marco Rubio z ministrem spraw zagranicznych Rosji Sergiejem Ławrowem, bo wiadomo, że no, Putin nie przyjeżdża na te zgromadzenia. Otóż ustalenie polegające na tym, że tym razem został zaproszony Putin na szczyt G20, który będzie w grudniu na Florydzie. Stany Zjednoczone teraz są liderem tej grupy i Trump powiedział, że no ma nadzieję, że w ogóle że Putin to przyjmie, bo chciałby bardzo, żeby tam się zjawił. To znaczy, jeśli tu mówimy o tym...
11: Nie chodzi o to, czy pojedzie, tylko chodzi
13: nie,
11: o to,
13: chodzi
11: że
13: o został gest.
11: Zaproszony.
13: Chodzi o gest. I jeśli to wpiszemy w te ostatnie działania też administracji amerykańskiej, już nie mówię o tych nieszczęsnych, nazwijmy ich wysłannikach pokojowych, czyli Steve Witkoffie i Jaredzie Kushnerze, ale tych chociażby tej informacji potwierdzonej zresztą przez Donalda Trumpa juniora, że za jego... bal weselny, bo tak, prawda, zabawę dwudniową weselną na prywatnej wyspie zapłacił Kremliew, no to czyli taki oligarcha bardzo bliski Putinowi.
12: Który nie przypadkiem nazywa się Kremlow, bo tak wybrał nazwisko jako gest poparcia dla polityki Kremla.
13: Więc no i szereg innych działań również, które są wokół Ukrainy i tego, co dzieje się w
11: kasę i prezydent Trump mówi, że to przecież nie jest zakazane.
13: Nie, no wiele rzeczy nie jest zakazanych. No przyjmowanie też od różnych ludzi superjachtów i Air Force One też nie jest zakazane przez administrację, ale źle to wygląda. Znaczy w niektórych krajach jest to karalne nawet, to jest inna sprawa. Więc jeśli patrzymy z naszego podwórka, bo tak to też na zgromadzenie ogólne narodowe trzeba patrzeć, no to jeśli chodzi o bezpieczeństwo w naszym regionie i to, co się dzieje obecnie, A ja przypomnę, że od przynajmniej kilku tygodni Rosja grozi publicznie, i to grożą najbliżsi współpracownicy Putina, nie on sam oczywiście, krajom, które pomagają Ukrainie różnymi atakami. I one się dzieją, te ataki, na różnym poziomie.
11: No i ten raport CIA, dokładnie. Krytyczny, prawda? Kask na cywilnych rosyjskich statkach mają być instalowane wyrzutnie dronów, czy tam przyspieszacze dronów, które mają atakować Włochy, Francję, Hiszpanię za wspomaganie, to oczywiście to podobno są niegroźne drony.
13: Nie o to chodzi. Chodzi
12: o straszenie, tak naprawdę. Chodzi oczywiście o straszenie i zastraszanie.
13: I tak dalej. Więc ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o sztucznej inteligencji, bo rzeczywiście jest bardzo ciekawe było to spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem, ponieważ to są dwie różne oczywiście wizje tego, jak nazwałbym to, kontrolować sztuczną inteligencję. Chińczycy ją skontrolują bardzo, bardzo ściśle, nazwałbym to, dla swoich potrzeb, oczywiście, żeby było jasne też, nie? Natomiast Trump mówi, hola, hola, wolna Amerykanka, robimy co chcemy, prawda, tutaj zrobimy. I odsyłam do dzisiejszej Gazety Wyborczej i rozmowy z profesorem Aleksandrem Mądrym. Pierwszy wywiad z profesorem Aleksandrem Mądrym po odejściu z OpenAI, gdzie był niezwykle ważnym człowiekiem, odpowiedzialnym między innymi, powiedzmy, za bezpieczeństwo tego systemu.
11: To się nazywa preparedness. On był szefem działu preparedness, czyli przygotowanie na ewentualne zdarzenia.
13: No dokładnie, bo to jest bardziej ten, czyli co może ona nam zrobić złego, no w dużym skrócie.
11: Agnieszka, ty coś zauważyłaś takiego w tym zgromadzeniu ogólnym, co by cię poruszyło?
12: To jest, już dużo bardzo powiedzieliście, wydaje mi się, że to, co rzeczywiście zwraca uwagę, no to co mówisz. Czasy niepewne, rozchwiane, nie jest tak, że to zgromadzenie mnie uspokaja. I ja postanowiłam dzisiaj przyjść znowu z poradnikiem bezpieczeństwa do studia, który sobie rączę ten poradnik, bo myślę sobie, że to jest też tak, że to jest... ten poziom oczywiście zgromadzenia ogólnego i tej dyskusji politycznej to może nie jest poziom, w którym ja liczę na jakieś wielkie przełomy, ale jednak obserwowanie tej dyskusji sprawia, że ja liczę jednak na wielkie przełomy w tym, co my będziemy, jak my będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, jak też politycy będą z nami rozmawiać o bezpieczeństwie i momentami jestem trochę zawiedziona tym, że dostajemy poradniki, ale jednak jak parę dni temu usłyszałam w telewizji, że na pytanie wiceminister obrony narodowej, na pytanie, czy ma, nie wiem, plecak bezpieczeństwa, nie odpowiada, mówi nie ma, na pytanie o schrony unika odpowiedzi, no to zastanawiam się, jakby czemu tak się dzieje, znaczy to tak nie może być.
11: Może
12: znaczy,
11: nie można wysyłać, będzie uciekał.
12: Nie można. Ale plecak, rozumiesz, nie możesz wysyłać ludziom takiej broszury, w której mówisz, przygotujcie się. Plecak ewakuacyjny przyda ci się, jak pożar wybuchnie. Plecak ewakuacyjny przyda ci się, bo będziesz tam miał, nie wiem, powerbank i jak będzie blackout, to ci się przyda. Przyda ci, nie wiem, świeczka. To są proste rzeczy. I trzeba o nich mówić właśnie po to, żeby ludzi uspokajać i żeby dawać jakieś narzędzia do tego, żeby się przygotować na bardzo trudne sytuacje. Unikanie tej dyskusji jest nieodpowiedzialne po prostu.
11: Zobaczcie, nie przerwałem tym razem.
12: Bo tym mi tutaj lampka mryga, to ja wiem, że...
13: Sztuczna inteligencja wyłączyła.
12: Informacje idą.
11: Tak, nie, ale dlatego, że to po prostu było naprawdę bardzo ważne i wrócimy do tego po informacjach.
15: Autopromocja.
16: W sobotnim poranku TOK FM. Wyścig o AI i handel, czyli przywódca Chin w Waszyngtonie. Papież Amerykanin pielgrzymuje do Francji, najstarszej córki kościoła. Astronomiczny początek jesieni, czyli równonoc, porozmawiamy o tym, co się wtedy dzieje w ogrodach i w naszych głowach. Serdecznie zapraszam od 7 w każdą sobotę. Aleksandra Karasińska.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie
19: niskie ceny. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
23: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
22: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
24: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
17: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
25: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec trojga sędziów wybranych przez obecną większość w Sejmie: Magdaleny Będkowskiej, Dariusza Szostka i Sławomira Patyry. Sędziowie odmawiają orzekania w Trybunale. Mają ku temu poważny powód, mówił w poranku TOK FM sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
28: Ci sędziowie, oni przecież nie odmawiają wykonywania czynności w Trybunale Konstytucyjnym, tylko mówią, że podejmą te czynności wtedy, kiedy wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie zostaną dopuszczeni do orzekania. I to jest kwestia o tyle fundamentalna, że niedopuszczanie tych części sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm powoduje, że nie można prawidłowo utworzyć żadnego składu w Trybunale Konstytucyjnym.
6: Prokuratura prowadzi już śledztwo w sprawie niedopuszczania do pracy części sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do Spraw Stosunków Zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego, co też utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO o wzajemnej obronie. Władimir Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć Rosjanom: jesteśmy atakowani i dlatego musimy się zmobilizować, dodawał Sikorski. Minister mówił także o obawach Białorusi o wciągnięcie do wojny. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi ministerstwo.

0: 14 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W całym kraju może padać, chociaż możliwe także przejaśnienia. Mocniej powieje nad morzem.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek TOK FM, teraz 44 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert są z nami. Myślę, że ta kwestia bezpieczeństwa naszego tutaj w Polsce rzeczywiście stała się tematem, ku mojemu zaskoczeniu, o którym ludzie rozmawiają i myślą. Agnieszka dała nam lekcję przed chwilą, jak poważnie można do tego podchodzić.
3: Bo to jest też o tym, na przykład do mnie to przemawia takie myślenie o bezpieczeństwie trochę szerzej niż tylko tego, o tym, że boimy się, że tam, nie wiem, jutro rosyjskie wojska tutaj na czołgach wjadą.
2: W Super Expressie 36% Polaków się nie boi. To jest bardzo ciekawe. Ale jak można jeszcze...
3: Wiesz co? No i teraz pytanie. Czy jest tak, pytanie... że się nie boisz, bo na przykład myślisz sobie, że jesteś przygotowany albo jesteśmy przygotowani, czy się nie boisz, bo w ogóle nie dopuszczasz takiej myśli?
2: Albo jesteś odważny.
3: Część z tych elementów, takich przygotowań, te, które znamy właśnie tam z poradnika bezpieczeństwa, to są też takie elementy, które pozwalają przygotować się na po prostu różne zdarzenia, które będą się działy. Znaczy, jest większe prawdopodobieństwo chyba, że na przykład prądu nie będzie po prostu w domu, albo że będzie, nie wiem, będą susze. Znaczy, to już wiemy. Jakby słuchacze
2: TOK FM powodzie,
3: wiedzą, tak, że tak będzie wyglądać ta sytuacja, będą blackouty i tak dalej, i tak
2: czyli
3: dalej.
2: Czyli ty to traktujesz, to jest... swoje inwestycje w...
3: Powerbanki
2: i tak dalej. Traktujesz to jak, nie jako ochronę przed Putinem, tylko przed wszelkimi nieszczęściami, z których niektóre na pewno się zdarzą.
3: Oraz to, że robisz też takie ćwiczenie, bo to jest też o tym, bo to jest też chyba kwestia takiego przełamania bariery w głowie, no nie? Tego, że usiąść, wiesz, ja usiadłam sobie do tego poradnika i tam na końcu jest, nie wiem, jest parę wolnych kartek, gdzie można wypisać numery telefonów tam.
2: Zobaczcie, ona to zrobiła.
3: Tak, ja naprawdę mam wypisane.
2: Stacjonarne?
3: Bo
2: komórki nie będą działały.
3: Ale też nie mogę ich nie znać, tych numerów, no nie? Więc to jest kwestia tego, czy tam, wypisać jakieś rzeczy, które masz tylko w komputerze. To są jakieś proste. Po prostu po to, żeby zrobić to ćwiczenie, no nie? I wtedy, wtedy może się mniej bać.
2: Powiedz jeszcze o tym rowerze.
3: O nie, to jest historia. To może jest anegdotyczne, ale ja naprawdę, bo jak zaczęła się pełnoskalowa inwazja, to ja się wystraszyłam osobiście, mogę powiedzieć, ale pomyślałam sobie, okej, no to czy... może to jest głupie, jakby, czy ja będę w stanie na przykład uciec z miasta, ja nie mam samochodu po prostu, no nie, ale moja rodzina mieszka pod Warszawą.
2: No samochodem nie wyjedziesz, bo będzie milion samochodów wyjeżdżających.
3: Może tak. Więc postanowiłam sprawdzić, czy ja dam radę rowerem wyjechać z miasta i przetestować. No i po prostu sobie wzięłam tam, poszukałam jakieś trasy i postanowiłam przetestować te trasy i pierwszy raz było rzeczywiście ciężko, no bo to z półtorej godzinki pedałowania, ale potem już jak już i tam, nie wiem, gubiłam się, bo gdzieś tam muszę skręcić w jakimś takim zaułku nad rzeczką, ale dzisiaj już na przykład znam tą trasę. Wiesz, i to jest proste. Poza tym, że to jest w ogóle świetne, bo zaczęłam jeździć rowerem też więcej, ale też to jest...
2: Żeby w razie czego do Paryża.
3: Kwestia, to jest trochę anegdota i taka, wiecie, to jest oczywiście śmieszne, ale to jest też kwestia przełamania w głowie tego, takiego, że ja się po prostu mniej boję, no nie? Jakby przez
2: jak
3: to,
2: jestem
3: że,
2: przygotowana.
3: Jak chociaż troszkę jestem przygotowana. Ja o tym rozmawiam z przyjaciółmi, zastanawiam się. To jest tak, że rozmawiam, nie wiem, o jakichś bankach energii, o takich rzeczach, bo to z jednej strony rozmawiamy o jakby współczesnym świecie,
2: Kostek,
3: a z drugiej strony to mnie jakoś uspokaja.
4: Z rowerem dosyć trudno, natomiast jest rzeczą oczywistą, że w przypadku kryzysu będziemy docierać gdzieś na piechotę.
2: Ale ćwiczysz? Ile ty możesz przejść, chłopie, na nogach?
4: Słuchaj, nie wiem, ile mogę przejść, ale ćwiczę na tyle, na ile mogę. I to okazuje się, że to jest wykonalne. I się z Agnieszką bardzo zgadzam, że podstawowym elementem przygotowania jest przywrócenie poczucia sprawczości. To znaczy, że coś ode mnie zależy.
2: Wiem, co robić.
4: Tak. I bez tego poczucia sprawczości jesteśmy skazani na bezradność i na jej konsekwencje. Mhm. Więc niezależnie od tego, czy się... boimy, czy nie boimy. Ja się boję, że te 36%, które się nie boją,

0: po prostu nie interesuje ich to, co się dzieje poza bezpośrednim podwórkiem.
1: Albo wolą żyć bez tego.
2: Nie, nie, tylko wyjaśnię, bo zerknąłem na ten
1: sondaż.
2: Sondaż i tam jest pytanie, nie wiem jak, że ataku Rosji na nas, więc zależy co znaczy atak Rosji na nas. Ja nie wiem jak było do końca pytanie zadane.
1: No i tak to referują to pytanie.
0: Tak czy inaczej, bez przywrócenia poczucia sprawczości nie poradzimy sobie, nie tylko w wypadku kryzysu czy wojny, ale w ogóle sobie nie bardzo radzimy. Jest takie poczucie, że ten cały świat się sypie, wali i nie mamy na nic wpływu. Mamy na pewne rzeczy wpływ. I
1: od tej małej skali chciałbyś, uważasz, że trzeba zaczynać.
0: Trzeba zaczynać, bo to jest ważne nie tylko na wypadek kryzysu, ale do sensownego życia na co dzień. Mi się bardzo podobało to, co Agnieszka mówiła, o takich praktycznych rozwiązaniach, które niekoniecznie się sprawdzą w wypadku kryzysu, ale na pewno poprawiają nasze funkcjonowanie przed kryzysem. Mhm. To się zresztą tyczy nie tylko powerbanków czy rowerów, ale także tego, jak się czujemy w sytuacji politycznej. No, jest dużo rzeczy, które od nas nie zależą. Jest dużo rzeczy, które od nas zależą. Na przykład to, żeby być czujnym i reagować, jak widzimy wokół siebie przejawy nietolerancji czy nienawiści, czy choćby szukać okazji, żeby wyrazić solidarność z tymi, którzy może mają poczucie już, że tej solidarności nie dostaną. Na przykład jeżeli się rozmawia z kimś z Ukrainy, żeby powiedzieć, że no nie wszyscy tutaj zwariowali, sława Ukrainie, tak? To jest detal, a to naprawdę może komuś bardzo, bardzo pomóc. Warto to robić.
2: Ale też warto sobie uświadomić, że jesteśmy rzeczywiście w bardzo trudnym momencie historii. To wystąpienia ostatnie chociażby premiera Donalda Tuska, ale też polityków zachodnich, taki nazwijmy specjalny mini-szczyt dla liderów politycznych
1: we Francji.
2: W Pałacu Elizejskim zorganizowany przez Emmanuela Macrona.
1: To jest bardzo niesamowite. On zaprosił swoich kontrkandydatów przegranych.
2: A i ciekawa była na przykład reakcja Marine Le Pen, która nie ma co ukrywać, jej relacje z Rosją są bliskie i tak dalej, która po tym spotkaniu wyszła dosyć wstrząśnięta jak na nią i dosyć ostro wypowiadała się o Rosji, które no wykonuje...
1: Tam ujawnił między innymi ten raport CIA o tych statkach.
2: Też takie proste rzeczy, że na przykład Rosjanie wywłaszczyli francuskie firmy, prawda, i nie przejmują się żadnymi odszkodowaniami. Tak dalej. Więc tych rzeczy, agresywnych działań ze strony Rosji będzie więcej. Więc jest oczywiste, że Rosja też wchodzi w to dosyć krytyczny moment. Właśnie system Putina wchodzi w dosyć krytyczny moment swojego rządzenia. No, jest już po tak zwanych wyborach, podkreślam.
1: Zakończyły się sukcesem. To
2: oczywiście, wyjaśnia. Niespodziewanym sukcesem dla jednej Rosji, czyli partii władzy. Natomiast ciągle Putin zdecydował się na tą wielką mobilizację. Nie wiadomo, czy się na nią ostatecznie zdecyduje. Na froncie sytuacja jest dla Rosji obecnie niekorzystna. Muszą na przykład rosyjskie oddziały rezygnować z działań zaczepnych, ponieważ nie mają paliwa. Dlatego, że paliwo jest odbierane jednostkom wojskowym i kierowane na przykład do takiego obwodów jak moskiewski, ponieważ tam są duże braki w paliwie dzięki atakom ukraińskim. Więc Rosja będzie wykonywać bardzo nieprzyjazne gesty i bardzo drastyczne działania wobec państw NATO, bo ty mówisz o tym raporcie CIA, my go nie znamy w całości.
1: No ale znamy przecieki.
2: Znamy przecieki różne, ale mamy na przykład bardzo dobre takie studium tych działań, które Rosja planuje i zapewne wykona, na przykład bardzo renomowanego think tanku Instytutu Studiów nad Wojną, że Rosja przejdzie do fazy kinetycznej. To znaczy na przykład drony wybuchające na naszym terytorium. Ty mówiłeś o tym też w przecieku z raportu CIA, o tych statkach rosyjskich, które będą
1: bo
2: po prostu przewozić.
1: To jest coś niesamowitego. To jest w ogóle jak z Bonda historia, prawda?
2: Tak, ale pamiętaj, że to jest kopia pewnej akcji przede wszystkim ukraińskiej, która sprzed bodajże 2 lat, kiedy ukraińskie służby specjalne założyły firmę transportową, której tiry wjeżdżały na teren Rosji i pojechały daleko na Syberię, bardzo daleko na Syberię, tam już na Daleki Wschód i odpaliły drony, które były no, małe drony, ale jednak wywołało to duże wrażenie na wojskowych przede wszystkim rosyjskich, że można tak daleko zaatakować. Ten. One miały po prostu podwójne dno jak gdyby od góry tej naczepy. I tak, Rosja będzie to testować, dlatego że jej chodzi o sparaliżowanie i zniszczenie zaufania wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego. Dlatego ta odpowiedź musi być bardzo stanowcza.
1: Skruszenie determinacji, prawda? Bo jak coś gdzieś wybucha, to zawsze część
2: zawsze
1: mówi,
2: sobie
1: po co się mieszali?
2: Tak, ja zawsze sobie przypominam taką rzecz, bo wszyscy mówią, Jezu, jak te tam drony wlatują, albo ten, to lepiej może tam ten samolot tam wleci, to pewnie przypadkowo, prawda? Tak zresztą Donald Trump mówił, jak wtedy te 20 tak. dronów leciało na szczęście wabików na nasz terytorium, że to zapewne pomyłka, nie? 20 razy pomyłka, to raczej to nie jest pomyłka. Ja przypomnę, co zrobiła Turcja, to był który rok? Zestrzelenie tego z samolotu?
0: To było...
2: 20? 19? Coś tak... Nie, wcześniej. 16, 14, coś takiego. Już, tyle się dzieje, że już sam. Pamiętajmy, na chwilę wleciał rosyjski samolot z terytorium Syrii na terytorium Turcji, został zestrzelony. I wszyscy mówili, ola Boga, co będzie, prawda? Co to będzie?
0: No co
2: będzie?
0: Było?
2: Nic.
0: Nie, nieprawda. Rosja nałożyła sankcje na Turcję i Erdoğan pojechał przepraszać Putina.
2: No nie, ale też Rosja się szybko z tych sankcji wycofała, dlatego że na przykład rosyjskie firmy, znaczy wtedy, to było przed Mistrzostwami Świata w 2018 roku.
0: Nie, Robku, tu nie masz racji.
1: Dobra, zawieszam tę rozmowę, ustalimy fakty, przekażemy państwu informacje.
2: Nie, no to Kosek wie lepiej niż ja, na pewno tutaj to.
1: Macie po 5 sekund. Kto wygra w Krakowie? Aga?
3: Wygra chyba, nie wiem.
1: Romek?
2: Demokracja.
0: Jak Agnieszka, wygra nie wiem.
1: Ach, no dobra, widzicie państwo. Warto nas słuchać, można się czegoś dowiedzieć.
0: Jacku, a kto wygra w Warszawie, twoim zdaniem?
1: My!
0: To kto?
3: Polska.
1: My!
0: Piątkowy
1: poranek to FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prązyńska. Jak zawsze ogromnie wam dziękuję. O 9 informacje TOK FM, po nich mag program Owczarek, na który za chwilę zaprosi sam Cezary Łasiczka. Do usłyszenia.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Tak, zapraszam państwa na program Owczarek. Rozpoczniemy filmowo, albowiem w Gdyni trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i za chwileczkę moim gościem będzie pan Maciej Sobieszczański, reżyser filmu Przez Ścianę, ten film w konkursie głównym festiwalu, także serdecznie zapraszam po informacjach.
5: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
6: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Czyta lektor AI.

0: Akta z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: W jaki sposób Ukrainiec, który zabił księdza, kilka osób ranił, znalazł się w Jarosławiu? Jeszcze dziś mężczyzna może stanąć przed prokuratorem. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Mężczyzna, który wczoraj z nożem w ręku zaatakował ludzi w Jarosławiu, był trzeźwy, poinformował w poranku TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Wczoraj rano 31-letni Ukrainiec zaatakował na terenie klasztoru w Jarosławiu. 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł.
9: Pytanie, jak znalazł się w Jarosławiu, to już będzie dochodziła prokuratura. Rano po prostu wtargnął do klasztoru, sięgnął po nóż i dokonał zbrodni. Ta osoba została przez policję przebadana na zawartość alkoholu. Wskazuje, że był trzeźwy. Natomiast jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać.
8: Ukrainiec przez ostatnich 5 lat mieszkał w Niemczech, poinformował wiceminister Szczepański. Wiceszefa MSWiA w poranku TOK FM pytaliśmy także o obecną sytuację w Jarosławiu.
9: Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia. Nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości w stosunku
10: do... No to by było straszne, ale są jakieś incydenty już
9: odnotowane? Znaczy na tę chwilę jest spokojnie. Mam nadzieję, że uda się po prostu to wszystko wyjaśnić.
8: Zbrodnie potępił już m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że musi być ona osądzona zgodnie z prawem. Z kolei prymas polski arcybiskup Wojciech Polak zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy i nienawiści. Dziś ostatni dzień kampanii przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. W grze jest 7 kandydatów. Aby wesprzeć swoich, do stolicy Małopolski przyjechali Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty, premier na wiec Moniki Piątkowskiej, marszałek Sejmu na spotkanie z Darią Gosek-Popiołek. Te wybory są ważne nie tylko dla Krakowa, mówi w TOK FM politolog profesor Marek Bankowicz.
11: To zaangażowanie pokazuje, że te wybory zrobiły się bardzo ważne z punktu widzenia standardów ogólnopolskiej polityki, gdyż wszystko wskazuje na to, będzie to jedyny taki poważny sprawdzian polityczny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
8: Sondaże największe szanse dają bezpartyjnemu Łukaszowi Gibale, na którego chce głosować prawie 40% badanych. Drugie miejsce zajmuje popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska z poparciem na poziomie niespełna 24%. Pierwsza tura wyborów odbędzie się w najbliższą niedzielę, a tuż po zakończeniu głosowania krakowski wieczór wyborczy w TOK FM. Dziś natomiast popołudniowy program TOK 360 prosto z Krakowa. Przyniosła stabilizację w relacjach, ale nie przełom. Tak komentatorzy podsumowują wizytę przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj Xi Jinping i jego żona spotkali się w Białym Domu z amerykańską parą prezydencką. Potem odbyła się uroczysta kolacja, w której wzięli także udział szefowie największych firm technologicznych. Tomasz Orchowski.
12: W sprawach handlowych Chińczykom udało się przedłużyć rozejm jedynie o kilka miesięcy, z listopada do stycznia. BBC zwraca uwagę, że chińska gospodarka ma problemy i Xi jest na musiku, potrzebuje dostępu do rynków zagranicznych, bo to eksport pomaga podtrzymać wzrost gospodarczy. Interesy Chin i USA są ze sobą głęboko powiązane. Przestrzeń do współpracy jest bardzo duża. Współpraca może nie rozwiązać wszystkich problemów świata, ale bez niej trudno byłoby rozwiązać wiele z nich. Sekretarz generalny ONZ apelował do Waszyngtonu i Pekinu, by współpracowały w sprawie sztucznej inteligencji. Trump mówi, że kto wygra wyścig związany z AI, ten wygra w ogóle. No i jest jeszcze kwestia Tajwanu. Xi wyraził nadzieję, że USA zmienią swoją pozycję w sprawie wyspy, którą Pekin uważa za swoją. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
8: Do wypowiedzi się w sprawie Tajwanu Trump się nie odniósł, a w kwestii sztucznej inteligencji nie ogłoszono żadnego większego porozumienia. Piątek to ostatni dzień prezydenta Chin i jego żony w Waszyngtonie. Rano wypiją z Trumpami herbatę, potem udadzą się do archiwów narodowych, by obejrzeć kluczowe dla historii relacji obu państw dokumenty. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie, mówi adwokatka Anna Mazurczak, działająca na rzecz osób LGBT.
13: Kolejny krok w stronę pełnego uznania małżeństw tej samej płci zawartych za granicą.
14: To jest taki trochę szok?
13: Tak, to jest szok, ale bardzo pozytywny i bardzo to jest dobre, że faktycznie mam takie poczucie teraz, że nasz rząd respektuje wyroki sądów międzynarodowych.
8: Jak dodaje zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
14: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
8: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach za pomocą sygnału wyświetlanego na ekranie, wibracji oraz światła latarki w telefonie. Szymon Kępka.
15: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
16: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
15: Aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku, mówi generał Wojciech Kruczek z Państwowej Straży Pożarnej.
17: Jeśli chodzi o poziomy alarmów, bo są tam 4 zdarzenia o różnym jakby poziomie ważności, P1 to będą te najważniejsze i tutaj aplikacja będzie niezależnie od ustawień odpowiednio telefon wzbudzała.
15: Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tak zwanego Cell Broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze o zagrożeniu. To ma zostać wdrożone nie później niż za rok. Szymon Kępka, TOK FM.
8: Sporo chmur będzie dzisiaj, choć będą także większe przejaśnienia. Przelotnie popada, w Tatrach słabe opady śniegu nas czekają. Na termometrach maksymalnie 14 stopni w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: To jest program Owczarek. Cezary Łasiczka, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W Gdyni trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a wśród tych między innymi film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, który już jest w studio. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Mamy rok 1947, listopad 47, Warszawa, dwie cele, pomiędzy nimi cienka ściana i stukanie w nocy. Ona uczy go alfabetu Morsa, on szybko się uczy, zaręczają się przez mur, a na po raz pierwszy zobaczą się na własnym ślubie w więzieniu. To jest historia prawdziwa, z której Maciej Sobieszczański zrobił czarno-biały film, którym, jak rozumiem, zachwyca się cała Gdynia.
19: Tak, to prawda. Bardzo, bardzo to przyjemne jest uczucie, jak ten, to, cośmy zrobili i czemuśmy poświęcili tak ogromny wysiłek, zostaje dobrze przyjęte.
18: Jest taka książka Williama Goldmana, legendarnego scenarzysty, to się chyba nazywa Adventures in Screen Writing, czy Screen Trade. I on tam pisze o tym, że historie, prawdziwe historie z życia często są nieprawdopodobne. Jeżeli wziąć jeden do jednego do filmu, to potem widzowie mówią, ej, to się nie mogło wydarzyć. Ale właśnie to się wydarzyło. Więc to trzeba troszeczkę podkoloryzować, pozmieniać, podrasować, tak? Tutaj mamy taką historię, że główna bohaterka, zresztą wzorowana na prawdziwej postaci, nauczyła się alfabetu Morsa w harcerstwie i dzięki temu stuka z mężczyzną po drugiej stronie i rodzi się miłość. W rzeczywistości to trochę inaczej wyglądało, tak? Zdaje się, ani ona, ani on alfabetu Morsa nie znali.
19: W rzeczywistości było inaczej o tyle, że ona nauczyła się tego, ona się nauczyła tego Morsa, bo ona zanim trafiła na Rakowiecką, to była przetrzymywana, bo to była taka zasada, że najpierw się trafiało na Szucha, do Ministerstwa Bezpieczeństwa i tam się jakby człowiek przez jakiś czas, że tak powiem, dochodził do tego, jak to oni takiej nomenklatury używali, dochodził do tego, dochodziło do jakby pracowali nad tym, żeby go przełamać i złamać, a później kolejnym etapem była wizyta u prokuratora wojskowego, który wysłał człowieka do aresztu na Rakowieckiej. Więc ona tam na tym Szucha nauczyła się, bo tam była taka więźniarka, która później okazała się szpiclem i ona ją uczyła Morsa, ta więźniarka. I ona, wiesz, tam była parę tygodni w tym, i tam zaczęła się uczyć. Myśmy właściwie... ja nie chciałem tego opowiadać, chociaż mieliśmy ten, bo nie było mi to jakby do niczego potrzebne, taka bardzo specyficzna, taka bardzo...
18: Jasne.
19: To są takie fakty, które jakby, no, wystarczy powiedzieć, że w harcerstwie, przecież ona się, to, że ona mówi, że ona się nauczyła w harcerstwie, to nie znaczy, że przecież Jasne. Ludzie kłamią i nie muszą zaraz mówić. Tak, byłam na Szucha, tam była taka... No, po prostu to jest fabuła, to jest historia, a nie jakby... dokument.
18: Tak, warto jednak trochę światła rzucić na rzeczywistość, czyli Wiesława Pajdak, Wiesia, studentka stomatologii. Ona była córką jednego ze skazanych w tak zwanym procesie 16.
19: Antoniego.
18: Tak, po drugiej stronie Jerzy Śmiechowski, makler morski z Gdyni. Także poznają się, można rzec, przez ścianę w 1947, a pobierają się w 1953. Ale ta historia Jerzego Śmiechowskiego też jest niezwykle ciekawa, więc miał pan gotowy thriller, można powiedzieć, no bo mamy port, mamy szwedzki prom, ostatni delegat rządu przebrany, do tego jeszcze Różański, który osobiście aresztuje. I pan mówi, a dobra, to jest słaba historia, wolę stukanie przez ścianę.
19: No... Czy to zależy od tego, tak naprawdę, to jest ciekawe, bo ja oczywiście to, o czym pan teraz opowiada, ja przechodziłem te etapy, byłem tutaj jakby z tymi bohaterami w Gdyni, ten Różański go aresztował. Zresztą jest bardzo ciekawa, bo on tego Korbańskiego faktycznie uratował, to było bardzo takie...
18: delegata.
19: Tak, to był zastępca Mikołajczyka. I oni tutaj w Gdyni, Ubecja przygotowała już kocioł, Korbański był śledzony przez Ubecję, oni mieli tak nadzieję na takie spektakularne aresztowanie, bo Mikołajczyk im się wymknął, więc...
18: Właśnie już siedzę na fotelu, już tak. Wbijam pazury.
19: Tak. Ale mnie to nie interesowało, bo jakby mnie takie rzeczy... Mnie interesuje człowiek skonfrontowany ze swoim jakby cierpieniem, ze swoim stanem posiadania, z tym, że musi zmierzyć się z jakąś swoją wewnętrzną tajemnicą. No na pewno te rzeczy takie sensacyjne, czy takie, powiedziałbym to... Ja robiłem taki film Zgoda kilka lat temu. Miałem bardzo wybitnego operatora Walentyna Wasjanowicza z Ukrainy, który wybitny reżyser też i operator. I on mówił, jak myśmy kręcili ten nasz film, mówił, jak kręciliśmy takie sceny, mówił, a to jest taki film. Ja mówię do niego, i tak to powtarzał, że jakby ja coś tam wymyśliłem, o nie, to jest taki film. Ja mówię do niego, Walik, ale co to jest taki film? On mówi, bo wy tu w Polsce robicie takie filmy. Że to się nie dzieje naprawdę, że to jest coś, co jest wymyślone, że to jest coś, co... Że jakby prawda taka nasza, ludzka, wewnętrzna, ona się jakby... Ona jest gdzieś indziej, ona na nas czeka, tylko że my właśnie opowiadamy filmy. A ja nie chciałem opowiedzieć filmu, ja chciałem opowiedzieć historię rodzącej się miłości i takiego niemożliwego spotkania i tego, że my w takich tragicznych okolicznościach jakie były na Rakowieckiej w 1947 roku. Sięgamy, żeby się ratować, sięgamy po to, co jest najważniejsze.
18: No i faktycznie jest to piękna historia, natomiast znowu jeszcze będę trochę oscylował pomiędzy rzeczywistością a filmem. Podejrzewam, że jedną z pierwszych rzeczy, które usłyszała Wiesia zza ściany, było pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik. Jestem żonaty.
19: No tak, tak, no.
18: Czyli rozumiem, ten wątek żony w ogóle zepsułby tę historię, prawda?
19: Nie, nie chodzi o to, że zepsuł, tylko chodzi o to, że jakby opowiadamy tylko to, co jest najważniejsze, nie? I to nie jest takie... To nie ma być jakby wprost opowiadane żeby to jakby dobrze zrozumieć, że my przyjmujemy pewną perspektywę, taką głęboko ludzką perspektywę tych postaci. I my z Jolą w ogóle wymyśliliśmy, Jolą Dyleską, która robiła zdjęcia, wymyśliliśmy sobie taką rzecz, która w ogóle jest jakby trudna do pojęcia i trudna do przełożenia na język ludzki, zrozumiały, taki potoczny, taki, że ktoś tam jest żoną, ktoś tam jest córką. Ta historia jest opowiadana przez... bo Wiesława i Jerzy mieli, jak wyszli z więzienia, ona zeszła bardzo szybko w ciąży i oni mieli syna, nazwali go Jerzy. On zmarł w wieku 6 lat. I myśmy opowiadając ten film, przybrali perspektywę tego zmarłego syna, czyli jakby ten syn zmarły opowiada nam ich historię. Co by było, gdyby ten ich owoc tej miłości, jakby, który tak szybko zgasł i to w jakichś takich okolicznościach zupełnie absurdalnych, chciał opowiedzieć tę historię, chciał jakby opowiedzieć o tym ich spotkaniu. Jak to by wyglądało? Dlaczego?
18: Czyli wtedy wycina wszystkie rzeczy, które są nieistotne, nieważne, tylko koncentruje się na samym mięsie i na samym...
19: Tak, to jest jego matka, to jest jego ojciec, oni się spotykają, oni jakby zaczynają te historie i te historie przez te serce tego dziecka opowiadamy. Więc czy była tam pomidorowa, czy nie było tam pomidorowej, to właściwie nie ma znaczenia z tej perspektywy takiej wewnętrznej. Jola zresztą ma takie świetne zdanie. Mówi, że jest taka perspektywa w naszym życiu. Istnieją zawsze głęboko dwie perspektywy. Taka perspektywa ludzka i perspektywa boska. I my w tej ludzkiej właśnie jesteśmy tacy zabiegani. W tej ludzkiej załatwiamy różne rzeczy, odwozimy dzieci do przedszkola i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie zdążyć na autobus. A w tej boskiej perspektywie my się zatrzymujemy. Tam te rzeczy jakby w tej boskiej perspektywie stajemy w jakiejś prawdzie o tym, czym jest ludzkie życie, czym jest nasza egzystencja i po co w ogóle, do czego to służy, czym to jest, jaki jest sens tego istnienia. I jeżeli my postaraliśmy się jednak do tej wewnętrznej perspektywy adresować naszą historię.
18: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach o 9:20, już za kilka minut. W studio pan Maciej Sobieszczański, reżyser filmu Przez ścianę, ten film w konkursie głównym festiwalu w Gdyni.
20: Autopromocja.
21: Znacie to? Małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko.
22: No właśnie, jak to jest z tym dojrzewaniem? Czy to rzeczywiście jest aż tak trudny okres?
21: Porozmawiamy o tym w czasie rodziców, w sobotę po 13:00.
22: Ula Malko,
21: Krzysztof Horwat.
23: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
26: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
25: A, no to w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
28: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
0: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po tym, co stało się wczoraj w Jarosławiu, wzmocniliśmy patrole na ulicach miasta. Poinformował w poranku TOK FM Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Kampania przeciw homofobii świętuje swoje 25-lecie. Od ćwierć Dźwiecza walczy o równość i o prawa osób LGBT. Właśnie rozdała kolejne już korony równości dla osób szczególnie zaangażowanych na rzecz tęczowej społeczności. Trafiły m.in. do dziennikarki Angeliki Pitoń z OKO.press, do wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego czy do prawników, dzięki którym dokonała się w Polsce pierwsza transkrypcja zagranicznego aktu ślubu.
24: Nie ma jeszcze pełnej równości małżeńskiej. Powinna być pełna równość małżeńska, ale ta szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta.
29: Ta nagroda to jest chyba coś, co spada na człowieka. Wieka czasami zupełnie niespodziewanie, ale warto było na nią zaczekać. Dziękuję Kapitule, dziękuję wszystkim i całej społeczności tęczowej, o której prawa dopóki będę żyła, będę zawsze walczyła.
30: Kwestia kolejnych wywalczonych praw i tego, jak daleko zaniosą nas te prawa, które uda się wywalczyć dzięki temu, że wy walczycie w sądach, będzie oznaczała, że to jest zmiana, której nie da się odwrócić. Ja bardzo mocno w to wierzę, że prawa raz wam przyznane nigdy nie zostaną wam odebrane.
8: Mówili Mateusz Trojan, który razem z mężem wywalczył pierwszą w Polsce transkrypcję, Andrzej Szwan występujący jako Lula i ministra Katarzyna Kotula. Polscy siatkarze w Mediolanie zagrają ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów, ale to nikogo nie dziwi, no bo przecież biało-czerwoni bronią tytułów mistrza Europy. A wieczorem polscy piłkarze rozegrają spotkanie na stołecznym PGE Narodowym. W pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. I jeszcze informacja dla kierowców. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest ekspresowa ósemka w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem w województwie łódzkim. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się prawym pasem. 14 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W całym kraju może padać, choć możliwe są także przejaśnienia, mocniej powieje nad morzem. I nie narzekamy w piątek o poranku na smog. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone, w większości regionów jest bardzo dobrze.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: To jest program Owczarek, a w studio gość pan Maciej Sobieszczański, reżyser filmu Przez ścianę. Ten film w konkursie głównym, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W sobotę wieczorem dowiemy się, czy to ten film właśnie to będzie wszystko.
19: Drżymy w niepewności.
18: Przez ścianę, wzruszająca historia dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety, którzy poznali się, no właśnie, przez ścianę, nie widzieli się przez 6 lat, a kiedy się zobaczyli, to na własnym ślubie się zobaczyli. I tak sobie tam tym morsem stukali w filmie. I oczywiście to jest kolejny wątek, w jaki sposób pokazać dialog, tak, w języku, w kodzie, w alfabetem Morsa, no w taki sposób, żeby on nie był tylko podpisami, napisami, prawda? Mm.
19: To był ogromny wysiłek i to zadanie jakby było nawet, powiedziałbym, karkołomne, bo oczywiście jak myśmy to kręcili, to było bardzo wzruszające i poruszające, no bo Jerzy, czyli nasz aktor Kuba Gierszał, był obok Marysi, czy był za ścianą,
18: pukał. Marysi Dębskiej.
19: Marysi Dębskiej pukał i to było bardzo takie...
18: I przyjeżdżał na plan pukać?
19: Tak, tak, oczywiście.
18: Ale bo? Bo każdy mógł pukać.
19: Nie. To w tym przypadku akurat to był bardzo ważny element, dlatego że nam zależało bardzo na tym, żeby ta więź między nimi była prawdziwa i żeby ta energia, zresztą to jest po prostu z aktorami, z pracą taką na jakichś głębokich emocjach, jakby wyobrażanie sobie jego za tą ścianą, a to, że on tam faktycznie był, to są dwie zupełnie inne energie, po prostu zupełnie. I Maria wiedziała, że on tam jest i ta ściana ich dzieliła, więc to jest coś, czego by się nie dało. Oczywiście to było kosztowne dla produkcji, bo ja musiałem ich przekonać, że...
18: że trzeba dniówkę zapłacić, przyjdzie postukać.
19: Gierszał nie jest aktorem tanim, więc jakby przekonanie tego, że nie ja mam pukać z drugiej strony, albo mój asystent, tylko aktor Gierszał, było trudne, ale z drugiej strony Marysia też bardzo o to prosiła i nalegała, żeby on tam był, więc ja to absolutnie poparłem i on przyjeżdżał na plan i ten sznurek, który jest między nimi, to po drugiej stronie rzeczywiście ten sznurek ciągnie.
18: Tak, wyjaśnijmy, że tam była śruba pomiędzy i oni tę śrubę udało im się wyciągnąć i przeprowadzić sznurek i się umówili w taki sposób, że które pierwsze wstanie, to będzie pociągało tym sznurkiem, żeby obudzić drugie.
19: Tak, tak. To była taka pierwsza wzajemność, taka bliskość przez dotyk właściwie taki. Tak, jakby myśmy to nazywali, że to jest taka nić miłości między nimi, taka bardzo taka precyzyjnie przeprowadzona między tymi dwiema postaciami. Więc on to z drugiej strony trzymał i on jakby naciągał ten i to było dla nas szalenie istotne, więc tak.
18: No i oczywiście Czarni Biel doskonale się nadaje do tego. Człowiek pełen światła.
19: Jakub Gierszał.
18: A swoją drogą to też jest fascynujące z punktu jak gdyby dramaturgii, że mamy bohatera męskiego, właśnie granego przez Jakuba Gierszała, którego nie ma na ekranie przez 1,5 godziny.
19: Jest. Jest w różnych, właśnie na tym polega ta tajemnica. Bo na przykład jak wracając do tego, jak to się robi, że oni tam pukają i że to jest ciekawe, to jest po prostu, ja jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że my porozumiewając się mamy 1000 sposobów na to, żeby czytać z tej drugiej osoby znaki, czy to przychodzi aprobata, czy nie aprobata, z tembr głosu, napięcie, to wszystkie rzeczy, które są budowane w naszej świadomości, podświadomości i które płyną do nas setki informacji w każdej milisekundzie. W momencie, kiedy przerzucamy się na język kod Morsa, te wszystkie narzędzia znikają po prostu. To są bardzo ważne narzędzia. Więc jednym ze sposobów było napięcie, czyli głośność tego pukania. Innym ze sposobów było pauzy, które są między nimi, czyli że w jakiej częstotliwości te słowa się pojawiają. A jeszcze jedną tajemnicą, i to już wyszło na postprodukcji, bo te napisy wymyśliliśmy razem z Nikodemem Chabiorem na już montażowni, w sposób pojawiania się tych, czyli w którym miejscu one się pojawiają, te napisy, i w jaki sposób, czyli że one nie pojawiają się od razu, tylko one pojawiają się tak, jak Wiesia je percepuje, czyli to, co ona słyszy, to, co ona rozumie, jak ona sobie wewnętrznie przetwarza te informacje, które płyną z drugiej strony ściany, tak w ten sposób pojawiają się napisy. Jej na przykład, jej stukanie pojawia się szybciej, bo ona jakby wie, co ona mówi i wie, co chce powiedzieć. A tam, z tamtej strony jakby idzie jakiś rodzaj wysiłku, który notujemy w sposobie zapisu na tej ścianie, żeby jakby przełożyć ten język wewnętrzny, ten język, którym oni się porozumiewają. I wtedy jakby to jest rodzaj takiego substytutu, że my jakby... Bo porozumiewanie się zawsze jest wysiłkiem. No, to jest jakiś rodzaj takiej...
18: Tak, wyciągnięcia z szumu rzeczy, które tak, mają znaczenie.
19: Tak, dokładnie. I to jest, no, dla nas jest to jakby to oczywiście niezauważalne, w sensie, że my to już tam robimy to od dziecka, więc, ale nagle, jak ten język nagle zostaje ogołocony z tych narzędzi, to my jesteśmy w jakimś innym świecie. Ale z drugiej strony to było fantastyczne, dlatego że oni mieli... I to, tego na przykład nie wiedziałem, jak pisałem ten scenariusz. Zrozumiałem to dopiero podczas kręcenia, że to jest ich język. Że to się okazało, że to jest ich wewnętrzny język. Że to jest taki język miłości, którym oni się porozumiewają. I to jest niezwykłe, bo po prostu to jest coś takiego tylko dla nich, tylko ich. I że my rozumiemy wtedy, jakby dostajemy jako widzowie taką warstwę pewnej takiej niezwykłości, jakiegoś takiego, czegoś, co rozpoznajemy i definiujemy jako ich wewnętrzne porozumienie, że nikt tego nie rozumie. Tam, na przykład jest ta scena, jak więźniarki tego słuchają i widać, że one są jakby pod wielkim wrażeniem tego, bo one nie rozumieją, co ona pisze, co ona stuka, ale czują, że to, co to, co się tam dzieje i to, co ten język, który do nich dochodzi, ale którego one nie są w stanie zdefiniować, on jest w jakimś sensie magiczny.
18: Jakub Gierszał i Maria Dębska nauczyli się alfabetu Morsa do stukania, czy że tak powiem...
19: Tak, oczywiście.
18: Czyli mogliby tak awista po prostu pojechać?
19: No, ja myślę, że pewnie to, taka wiedza jest ulotna, ale...
18: A pan się nauczył?
19: Nie. Ja oczywiście tam jakby wszystkie te rzeczy musiałem...
18: Chociaż studia... SOS.
19: Tak, oczywiście.
18: Czy krótkie, czy długie, czy krótkie?
19: Tak, to znam. Wiem, ten na przykład mogę wystukać, jest tam kto. Tak, jest tam kto. Pa. Pan Janusz, który nas uczył, Morsa, radiotelegrafista wojskowy, mówił, że oni zapamiętują ten język za pomocą muzyki.
18: Czyli melodia, prawda? Melodii, że, okay.
19: A nie za pomocą jakby kropka, kreska.
18: No tak, no bo tak to by można było... Dobrze. Mam historię, ale może to na inny moment. Fascynująca historia. Myślę, że też na wielu poziomach, bo oczywiście, jeżeli to... No, warto powiedzieć, że w ogóle ta miłość przetrwała, tak? I to przetrwała w taki sposób, że się można tym fascynować, bo oni się pobrali w 1953 roku. Zresztą, w momencie, jak oni się pobierali, to Wiesię już obejmowała amnestia, o której władze więzienia nie powiedziały jej. Co w filmie też pan pokazuje, że jak gdyby to jest taka wciąż trochę droga w nieznane, po czym żyli długo i szczęśliwie.
19: 55 lat. Tak. On zmarł w pierwszy w 2008, a Wiesia w 2010. Ale to jest... Oni tam, myślę, że... Był taki pierwszy moment, kiedy, bo te historie do mnie przyniósł Jakub Kamieński, mój przyjaciel, aktor i Agnieszka Grochowska. To było w środku pandemii i właściwie Jakuba ojciec zrobił film dokumentalny o Śmiechowskich. I to się nazywało Autolustracja. No i on powiedział, że ja muszę napisać z tego scenariusz. I tylko taka propozycja była... Z mojej perspektywy dosyć nieciekawa, no bo jest środek pandemii, a ja mam się wybrać w jakąś podróż do celi na Rakowieckiej i oddać kolejnej wewnętrznej izolacji. Natomiast, i powiedziałem, że nie bardzo mam na to ochotę, natomiast włączyłem ten film, wróciłem do domu, włączyłem ten film i zobaczyłem, jakąś taką niezwykłą, niezwykłych ludzi, ale też niezwykłą opowieść, bo pan Jerzy w tym dokumencie powiedział coś, co mnie po prostu wybiło w fotel. Powiedział, bo on był niezwykle człowiekiem wielkiego sukcesu takiego życiowego. Oni po prostu, no, w tej chwili Wojciech, ich syn, jest jednym z najbogatszych Polaków. Oni mają takie piekarnie szwajcarskie, to on zakładał te piekarnie szwajcarskie w Warszawie. Jerzy, ojciec, no po prostu on nauczył się tego francuskiego w więzieniu, przez to, że się nauczył tego francuskiego, jakby nałapał kontaktu za granicą. Jakby te wszystkie rzeczy złe, które ich spotkały, potrafili obrócić na coś niezwykle dobrego, niezwykle pożytecznego i pozytywnego. Ale on powiedział wtedy, w tym dokumencie, powiedział taką rzecz, która jest niezwykła, bo powiedział, ja w życiu jakby wszystko osiągnąłem i jakby ze wszystkiego jestem zadowolony, ale to jest nic. Jedyna rzecz, jaka mi naprawdę wyszła, to ta miłość. I to było coś, co sobie pomyślałem, o, jest człowiek, który miał szczęście, wielkie szczęście, że spotkała go miłość w życiu. Jakby ilu z nas miało to szczęście? Jakby czasami coś takiego się nam wydarzy, przez chwilę coś takiego złapiemy, ale tak naprawdę, żeby jeden człowiek przez całe życie kochał drugiego człowieka do końca i żeby to było dla niego najważniejsze, to jest naprawdę święto, po prostu święto. Więc pomyślałem sobie, to nie jest tylko o spotkaniu, ten film. To jest taka opowieść o czymś, co jest w nas, pali się jakimś świętym ogniem, do którego my się możemy odwołać. I dla mnie zaraz wziąłem za telefon, powiedziałem Kubie, że ja muszę zrobić ten film, więc...
18: Wzruszyłem się, to taka piękna klamra naszej rozmowy.
19: Wspaniałe, to jest naprawdę wspaniałe.
18: Bardzo dziękuję. Film Przez ścianę w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gościem był pan Maciej Sobieszczański, reżyser tego i wielu innych fantastycznych filmów. Po zgodzie pan mówi, już nie będę się zastanawiał, kto jest dobry, kto zły. A tutaj jedna. No dobrze, zostawię ten wątek. Bardzo dziękuję. Informacje TOK FM już za kilka minut o 9:40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski. Maćku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, a także gość magazynu EKG, pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, który siedzi już obok mnie w studiu.
7: I pije kawę. Dzień dobry.
6: Dobrze, dzień dobry, że pije kawę, ale bardziej chciałbym, by powiedział słuchaczkom i słuchaczom, czy inflacja nam wyskoczy, eksploduje i będziecie musieli znowu ratować Polskę przed wielką inflacją?
7: No, eksplozji raczej nie będzie mowy, ale rzeczywiście ucieknie nam z tego takiego bezpiecznego przedziału wahań między 1,5-3,5.
6: Czyli inflacja będzie niebezpieczna. Tak,
7: przestanie być pana, bezpieczna, tak na
6: pana odpowiedź.
7: Może tak.
6: Mam nadzieję, Czarku, że i ciebie ten temat zainteresuje, bo w końcu przecież chodzi o nasze pieniądze i ile będziemy płacić za wszystko. I państwa również zapraszam do wysłuchania EKG tuż po informacjach.
18: Tak jest. Ja także do życzeń się dołączam. Informacje po informacjach EKG.
9: Autopromocja.
10: Kochamy sport.
11: Tak mocno, że chcemy więcej.
10: Żyjemy sportem.
11: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
10: Rozmawiamy o sporcie.
11: Tak, że i wy go pokochacie.
10: Jeszcze więcej sportu.
11: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
14: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
26: Pani Barbaro, tego co wsisy.
16: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
31: Tylko w piątek w Lidlu.
0: wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama! Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wczorajsze spotkanie przywódców USA i Chin Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Waszyngtonie mimo efektownej oprawy przyniosło wyraźny niedosyt merytoryczny i odsłoniło granice władzy Trumpa, oceniły zagraniczne media po rozmowach w Białym Domu. Dziennik Financial Times napisał wprost, że podczas wizyty przepych przeważał nad treścią. The Guardian określił rozmowy mianem politycznego spektaklu, a w analizie agencji Reutera podkreślono, że tydzień dyplomatyczny Trumpa ujawnił jego ograniczenia, a szczyt obfitował w pompę tuszującą różnicę. Tymczasem francuska prasa podkreśla, że rozpoczynająca się dziś wizyta papieża Leona XIV we Francji jest wydarzeniem zarówno religijnym, jak i dyplomatycznym. Zwraca uwagę na punkty wizyty odnoszące się do spraw międzynarodowych i na aktualność przesłania dotyczącego pokoju. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta ubiega się 7 kandydatów. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, 3 przedstawicieli Lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny. Na karcie do głosowania znajdzie się jednak 8 nazwisk. Będzie tam także nazwisko bezpartyjnego Jana Hoffmana, choć w środę zrezygnował on ze startu w wyborach. Sandra Drzemalska gra Violettę Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzemalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
25: Bo był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie no jedną z bliższych postaci i osób.
8: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna Krzysztofa Gospodarka. Film Walczy o złote lwy, a do kin wejdzie 27 listopada. 14 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W całym kraju spodziewajmy się przelotnego deszczu, ale także możliwe są przejaśnienia. Mocniej powieje nad morzem.
22: Reklama.
20: Dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój gościmy Edytę Tararuj, dyrektorkę Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. W dzisiejszym świecie czas stał się najbardziej deficytowym towarem. Pani Edyto, jak mądrze kupować wygodę i spokój zamiast gromadzić kolejne produkty?
27: Myślę, że dziś luksusem jest właśnie czas. Dlatego warto nauczyć się delegować. Zamiast robić wszystko samemu, możemy część spraw po prostu komuś powierzyć. I tutaj świetnie sprawdza się concierge w karcie kredytowej PKO Visa Infinite. Taki asystent dostępny 24 godziny na dobę. Pomoże zorganizować podróż, znaleźć stolik w obleganej restauracji czy zdobyć bilety na premierę w teatrze. I chyba właśnie o to chodzi w wygodzie. Nie o to, by mieć więcej, tylko więcej czasu dla siebie. A dodatkowo Visa Benefit daje dostęp do zniżek na luksusowe zakupy, hotele i usługi premium.
20: Dziękuję za odpowiedź.

0: I jest 9.44, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
1: Jeszcze raz dzień dobry.
0: Mam kilka pytań i proszę na razie o odpowiedzi tak czy nie, a potem będziemy każdy z tych wątków rozszerzać. Inflacja we wrześniu będzie powyżej 4%, tak czy nie?
1: Na 100% nie wiem, ale jest takie ryzyko.
0: Stopy procentowe trzeba będzie podnosić jeszcze w tym roku, tak czy nie?
1: Podobna odpowiedź.
0: Czyli jaka?
1: Że jest takie ryzyko, że trzeba będzie.
0: A czy gdyby musiał pan zdecydować, to wprowadziłby podatek nazywany podatkiem od nadzwyczajnych zysków? O taki toczy się w tej chwili spór polityczny w kontekście spółek energetycznych. Wprowadziłby pan, czy nie?
1: To już jest bardziej decyzja polityczna, ale ze względów budżetowych, finansów publicznych pewnie tak.
0: Obniżenie ratingu, a więc oceny naszej wiarygodności przez agencję Moody's, to sprzed kilku dni, to zła wiadomość dla Polski? Zapłacimy za nią wszyscy, tak czy nie?
1: Tak.
0: Jeszcze raz przypomnę, gościem magazynu EKG jest pan Ludwik Kotecki. Na co dzień z grona 10 osób zajmujących się walką z wysoką inflacją. Naprawdę obawia się pan, że to powyżej 4 czy 4 to jest już we wrześniu? Ja myślałem, że powie mi pan, nie panie redaktorze, w październiku będzie 4.
1: W październiku to bym powiedział prawie na pewno.
0: A we wrześniu
1: być może. A we wrześniu jest spore ryzyko, że tak już będzie. No niestety wchodzimy w ten okres podwyższonej, ciągle jeszcze nie jakiejś tam niekontrolowanej, ale
0: kilka minut temu powiedział pan, wchodzimy w okres niebezpiecznej inflacji.
1: Tak, podwyższonej inflacji, gdzie rzeczywiście lekcje z poprzedniego kryzysu inflacyjnego każą nam myśleć już dzisiaj o tym, co się może wydarzyć za kilka miesięcy. Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli uznamy, rzeczywiście Rada uzna, bo to Rada decyduje, nie Kotecki, Ludwik, czy tam Adam Glapiński, czy ktokolwiek inny jeszcze z tego grona. Rada uzna, że ryzyko jest na tyle ważne, że istotne, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
0: Podnieść stopy procentowe. Tak,
1: stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów tradycyjnie.
0: Nie jedna czy jedna?
1: Nie jedna.
0: Nie jedna?
1: Nie jedna, bo jedna nie miałaby wielkiego sensu.
0: I wracam jeszcze raz do mojego pytania i pan by nie wykluczał, jak rozumiem, że taka podwyżka potrzebna będzie jeszcze w tym kalendarzowym roku.
1: Tak, przed nami listopadowe posiedzenie, na którym zapoznamy się, Rada się zapozna z projekcją inflacyjną, najnowszą.
0: To jest taki cykliczny dokument.
1: To jest taki bardzo ważny dokument przygotowywany przez analityków NBP, który pokazuje, jak się będzie rozwijała sytuacja także, jeżeli chodzi o inflację w średnim terminie, czyli tam na ponad 2 lata. Jeżeli by z tej inflacji nam wynikało, że ta inflacja nam nie wraca do celu, czyli a celem jest 2,5%, jak wiemy, to myślę, że jest prawdopodobne, że Rada zareaguje podwyżką stóp procentowych.
0: W Polsce bardzo często w różnych dyskusjach, sam się uśmiecham, chociaż nie uważam, żeby może to pytanie było jakoś wybitnie podchwytliwe. W Polsce bardzo często szuka się winnych różnych sytuacji. W polityce, w różnych procesach. Kto jest winny? Kto lub co jest winne tej wysokiej inflacji, która, przypomnę, bo pan jeszcze, kiedy zapowiadaliśmy naszą audycję, powiedział, że tak, że ona może być niebezpieczna. No i teraz trochę o tym mówił, nie używając już tego słowa. Da się wskazać, winny jest, proszę bardzo, ten, na przykład taki Głogowski, winny.
1: Głogowski niekoniecznie, chyba nie. Nie wiem, jakie pan ma tam preferencje konsumpcyjne i jak bardzo wywiera wpływ na zmiany cen wydatkami.
0: Pierwszy raz gość mnie zestresował.
1: Natomiast jakbym miał szukać, no to oczywiście tutaj jest winna sytuacja geopolityczna spowodowana przez prezydenta Trumpa i dlatego mówimy o Trump-inflacji, tak jak mieliśmy w poprzednim kryzysie inflacyjnym Putin-inflację, teraz mamy Trump-inflację, bo rzeczywiście jak się popatrzy na wzrost inflacji, to ona się zaczyna właściwie na dobre w tym momencie, kiedy się rozpoczyna wojna w Iranie. Tak, czyli mamy Trumpa i przywódcę Izraela, Netanyahu.
0: Bardzo trudne porównanie. Wtedy, kiedy niektórzy mówili Putin-inflacja, inni walczący o władzę mówili PiS równa się drożyzna.

0: I teraz ci, którzy mówili PiS równa się drożyzna, będą bronili się, że teraz to jest Trump inflacja, a ci, którzy będą aspirowali do władzy, będą mówili Platforma równa się drożyzna.
1: No tak, tylko...
0: Dobrze to podsumowałem?
1: Nie wiem tego, jak kto co będzie mówił, natomiast fakty są dla mnie dużo ważniejsze. My mamy tutaj teraz, skupmy się na tym, co teraz, rzeczywiście szok podażowy wywołany sytuacją
0: w Iranie. A tak po polsku?
1: Po prostu za niskie dostawy nośników energii, przede wszystkim oczywiście ropy naftowej, ale także gazu, który bardzo silnie przekłada, ta niska podaż, dlatego mówimy o szoku podażowym, przekłada się na wzrost cen, a te ceny tych nośników energii potem oddziałują na inne ceny i także na inflację w sposób bezpośredni.
0: Czy gdyby udało się rządowi znaleźć poparcie u prezydenta i wprowadzić podatek, to być może odsunęłaby się perspektywa konieczności podnoszenia stóp procentowych?
1: Wie pan co, to jest pytanie takie trochę nie fair. To znaczy ja jednak już mówię, o co chodzi.
0: To jest nie fair. Ja jestem nie fair?
1: Oddziaływanie na tego rodzaju instrumentami, jak na sztuczne tak naprawdę sztuczne reglamentowanie cen ropy naftowej, ale czy benzyny.
0: To pan nie wykluczył, że ten podatek mógłby się przydać?
1: Nie, ja mówiłem o podatku jakby jako źródle dodatkowych wpływów. Najlepiej, gdyby on był przeznaczony na redukcję deficytu.
0: No ale wiemy, że ten podatek nie będzie przeznaczony na redukcję deficytu, tylko jeśli się pojawi, to zostanie sztucznie obniżona cena.
1: No więc proszę mi dać dokończyć. Jeżeli by to do tego doszło, to wtedy rzeczywiście będziemy widzieć bezpośredni wpływ na odczyt indeksu, który się nazywa wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Natomiast z punktu widzenia makroekonomicznego dużo ważniejsze jest, co się dzieje z innymi cenami. Nie tymi reglamentowanymi, tylko tymi, które są rynkowo ustalane. I one niestety troszeczkę też zaczynają niepokoić, bo ja mówię teraz o tak zwanej inflacji bazowej. Wiem, że trudne, ale takiej, która nie zawiera w sobie tych elementów, na które my nie mamy wpływu, albo tych elementów, na które rząd oddziaływuje swoimi decyzjami. No bo jeżeli rząd podwyższa akcyzę, no to też my widzimy to we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ale czy to jest inflacja? No raczej nie. To jest po prostu decyzja, która jest odzwierciedlona w tym wskaźniku.
0: No dobrze, ale to, co się dzieje na rynku paliw i te ceny, rozumiem, będą się rozlewały po gospodarce.
1: Tak jest.
0: A gdyby był podatek...
1: Na razie tego nie widać.
0: Jeszcze.
1: Proszę mi dać powiedzieć, w przypadku cen ropy naftowej mamy cztery takie kanały oddziaływania. Bezpośredni, czyli od razu to widzimy na stacjach benzynowych, prawie od razu. Taki pośredni, czyli ceny ropy przekładają się na tam, gdzie ona jest używana, na cenę innych towarów. Efekty drugiej rundy, czyli jeszcze później występujące efekty, które... No, jakby w drugiej rundzie jakby tego obrotu gospodarczego się pojawiają i w końcu taki dochodowy, czyli jak Głogowski nie ma, inaczej, musi wydać więcej na benzynę, to nie ma tych środków na co innego, tak? Więc tutaj takie efekty redystrybucyjne w dochodach.
0: Trafił pan w dziesiątkę.
1: Tego nie wiem, powiedziałem, ja nie znam zwyczajów konsumpcyjnych pana redaktora.
0: To nie chodzi o mnie, ale bo mnie się wydaje, że takie proste przekonanie o tym, że i jeśli paliwo jest drogie, to część ludzi jednak przesiądzie się z samochodu, jest niewystarczającą odpowiedzią, tak. Bo część będzie musiała zrezygnować z innych wydatków.
1: Tak jest.
0: A dalej
1: dlatego o tym
0: paliwo.
1: Powiedziałem. Absolutnie. Ten popyt na benzynę, czy paliwo. Olej napędowy, nie jest elastyczny. To znaczy rzeczywiście jest bardzo mało elastyczny.
0: Być może podwyżka, inflacja podwyższona, podatek by się przydał, chociaż najlepiej by był wprowadzany na obniżenie deficytu, a za ocenę wiarygodności płacimy wszyscy.
1: Tak jest.
0: Gościem magazynu EKG jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Taka informacja się pojawiła i uważam, że byłoby też nie w porządku wobec opinii publicznej, bym pana o to nie zapytał. Czy pan ma wiedzę, mógłby mi to potwierdzić, że rzeczywiście wewnątrz Banku Centralnego, w zarządzie NBP toczy się dyskusja na temat podwyżki wynagrodzenia profesora Glapińskiego. Mówi się, że z 1,6 miliona na 1,8 milionów rocznie. Oczywiście nie miesięcznie, rocznie.
1: Nie znam szczegółów. Rzeczywiście wczoraj taką wiedzę nabyłem, no może tak, bo z maila jednego z członków zarządu, który skierował tego maila także do członków Rady Polityki Pieniężnej.
0: A co było w tym mailu?
1: I w tym mailu była prośba o zdjęcie tego punktu, czyli uchwały o podwyżce wynagrodzeń z porządku obrad zarządu, bo ten punkt był też obiegowo i chyba tam, z tego co pamiętam, prośba tego członka zarządu była taka, żeby po pierwsze zdjąć, a po drugie rzeczywiście mieć więcej czasu na dyskusję na ten temat.
0: A który to członek zarządu?
1: No, nie wiem, czy mogę ujawniać, ale chyba to nie, nie jest jakaś może tajemnica bankowa. No to mówimy o panu Pawle.
0: Pan Paweł
1: Mucha. Tak.
0: Tak się domyślałem. I czyli to, co się pojawiło w przestrzeni publicznej, no jest prawdą. Nie wiemy, jaka jest decyzja.
1: Nie wiem.
0: Ale jest
1: znaczy
0: pomysł,
1: ja nie wiem.
0: Ale jest pomysł, by podnieść pensję prezesa z 1 600 000 tak, na 800?
1: Tak, zrozumiałem.
0: Ale doczytał pan tę uchwałę?
1: Tak, nie, ja uchwały nie widziałem. Widziałem tylko maila, który, tak jak powiedziałem, który był w tej sprawie, ale nie zawierał.
0: Ja się trochę martwię, wie pan, tą uchwałą, bo postawiłbym taką tezę, no dużo teraz rozmawialiśmy tutaj o inflacji, że po prostu strasznie niska jest ta podwyżka. Paliwa drogie. Nie wiem, gdzie prezes mieszka, ale często mówi, że lubi być w Sopocie, to trzeba przelecieć trochę.
1: Bez komentarza.
0: Bez komentarza. A szkoda. Czy to poproszę o taki komentarz. Czy w pana opinii prezes powinien dostać podwyżkę? Teraz pytam pana jako członka rady, komentatora, osobę, która spotyka się z profesorem Glapińskim.
1: Proszę mnie znowu zwolnić z takiej bardzo merytorycznej odpowiedzi. Nie znam szczegółów, nie znam uzasadnienia tej uchwały. Wniosku o tą podwyżkę. No. Za mało po prostu, naprawdę za mało wiemy. Rada nie jest informowana o tego rodzaju działaniach zarządu. Zarząd jest odrębnym organem niż rada.
0: Wiem. A jeśli wzrosną wynagrodzenia zarządu, to i pensje członków rady się zwiększą?
1: Prawdopodobnie, znowu, ja nie jestem...
0: To może dlatego pan jest taki delikatny w tym komentarzu.
1: Proszę mi uwierzyć, że nie, ja w ogóle naprawdę bardzo mało się interesuję takimi rzeczami.
0: No ale tym, co tam wpływa na konto, to się chyba pan interesuje.
1: W tym sensie, że no, widzę, co wpływa, ale to no, proszę...
0: Dlaczego w Polsce jest nie, taki problem z tym?
1: To nie jest mój problem, bo jeszcze raz, to nie jest w ogóle przedmiot dyskusji Rady Polityki Pieniężnej, członków Rady Polityki Pieniężnej. My nie jesteśmy o tym informowani. Po prostu.
0: Ale trafiłem z tym pytaniem, bo dostał pan maila w tej sprawie, to znaczy, że zarząd, albo przynajmniej jeden...
1: Do wiadomości. Tak, to nie był mail do mnie.
0: Chciał pana poinformować, czy państwa.
1: To nie był mail do mnie, to był mail do wiadomości wszystkich członków Rady Polityki.
0: Dobrze, no i rozumiem, że w kategorii, czy pana to oburza, czy nie, nie odpowie pan.
1: Nie, bo nie znam, naprawdę nie znam tej uchwały i jego uzasadnienia.
0: No to kończymy.
1: To dziękuję bardzo.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, który dostał do wiadomości maila o tym, że by zdjąć punkt podwyżki, temat podwyżki dla zarządu z porządku obrad zarządu, w którym nie bierze udziału.
1: Dobrze, tak jest.
0: Podsumowałem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To był magazyn EKG, Cezary Łasiczka i tak, informacja o tym, co w Popczarku.
2: Dzień dobry. Dzisiaj rusza 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Radio Tok FM jest patronem medialnym. W Popczarku porozmawiamy o chyba filmie, który każde dziecko zna. Pippi Langstrumpf, Pippi Longstocking, Fizia Pończoszanka, Jak zwał, tak zwał. W każdym razie od Pippi rozpoczynamy.
0: Do usłyszenia po 10:00. Bardzo dziękuję. Maciej Głogowski. Wszystko.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
4: Reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Zaćma. Jak dziś wygląda zabieg usuwania zaćmy? Jak się do niego przygotować i czego nie robić przed oraz po operacji? Praktyczne porady dotyczące diagnozy i leczenia zaćmy. Dziś w Wyborczej.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: To mógł być akt dywersji, mówi MSWiA o środowym pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. W Krakowie to już ostatnie godziny kampanii przed wyborami na prezydenta miasta. Sprawa podatkowe małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będą takie same jak dla wszystkich innych par po ślubie w Polsce. Na zegarach prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że był to akt dywersji, mówił w poranku TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych, komentując pożar, który 2 dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Wiesław Szczepański dodał, że dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
18: Czy było to celowe podpalenie i czy stała za tym Rosja? Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Szymoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie. A wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w TOG FM dodał.
19: Tutaj widać na celowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 500 000, około 1 000 000 udało
20: się. Bo zapaliły się też anteny, prawda?
19: Tak, anteny, no spalił się również agregat prądotwórczy. Może być to akt dywersji.
18: Wiceminister przyznaje, że teren wymaga lepszej ochrony.
19: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer. Natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej.
18: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Maciej Kluczka, TOK FM.
17: Na finiszu krakowskiej kampanii do miasta zjechały polityczne posiłki z Warszawy. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek. Godzinę później Donald Tusk pojawił się u boku Moniki Piątkowskiej. Kandydaci sięgają więc po najmocniejsze nazwiska swoich politycznych zapleczy. Marszałek Sejmu przekonywał, że Kraków potrzebuje odpowiedzialności i doświadczenia i właśnie te cechy przypisywał Darii Gosek-Popiołek.
21: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna, która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje, że jutro wszystko będzie lepiej, bo nie będzie.
17: W Nowej Hucie swoje zaplecze prezentowała Monika Piątkowska po raz kolejny z Donaldem Tuskiem. Premier mówił, że mimo trudnej sytuacji międzynarodowej zależało mu, żeby osobiście przyjechać do Krakowa.
0: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
17: Pierwsza tura wyborów w Krakowie w niedzielę, ewentualna dogrywka 11 października. Małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą dostaną takie same prawa, jeśli chodzi o podatki, jak wszystkie inne pary po ślubie. Minister finansów wydał tak zwaną interpretację ogólną w sprawie skutków podatkowych transkrypcji aktu małżeństwa obywateli Unii Europejskiej. To coś, na co pary LGBT czekało od bardzo dawna. Ze szczegółami Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Chodzi o możliwość wspólnego rozliczania się, ale również o zwolnienie z płacenia podatku od spadków czy darowizn. Mówi ministra do spraw równości Katarzyna Kotula.
22: Naszą rolą jest właśnie jakby stawiać tą kropkę nad i mieć tą odwagę, tak? I nie wahać się i wiedzieć, jeśli to są wartości, z którymi przyszliśmy do polityki, to nie błądźmy.
15: Nie byłoby transkrypcji i nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Mateusz i Jakub. Para, która wzięła ślub w Niemczech i walczyła przed sądami o uznanie ich małżeństwa.
23: To może nie dzięki mnie, może dzięki nam, ale jak pisał Miłosz, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, ale tym kamieniem szlachetnym, który poruszył lawinę, był Jakub Cupriak Trojan.
24: Jednym z tych kroków było znalezienie odpowiedniego męża.
15: Jak dodaje mecenas Paweł Knut, decyzja ministra finansów bardzo ułatwi życie parom jednopłciowym.
25: Zachęci pary tej samej płci do tego, żeby formalizować swoje związki, bo będą już wtedy wiedziały, że to bezpieczeństwo ekonomiczne również będzie dla nich dostępne.
15: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
17: Przedstawiciele kilkudziesięciu państw wyszli z sali obrad przed przemówieniem premiera Izraela w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Benjamin Netanyahu nazwał ich moralnymi tchórzami. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
26: Najpierw byli moralni tchórze, potem obrona wojny w Gazie i podkreślenie, że Izrael nie dopuszcza się tam ludobójstwa. Netanyahu zaatakował też Francję i Wielką Brytanię, które coraz głośniej krytykują żydowskie osadnictwo na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. Oskarżają maleńki Izrael o kolonializm. I kto nas oskarża? Między innymi Brytyjczycy i Francuzi. Na litość boską, przecież to oni wymyślili kolonializm. Zagrożone jest nie tylko rozwiązanie dwupaństwowe i uniemożliwienie powstania państwa palestyńskiego. Zagrożone jest istnienie narodu palestyńskiego na jego ojczystej ziemi. Podkreślał przed Netanyahu prezydent Palestyny Mahmud Abbas. On przemówił zdalnie, bo Amerykanie nie dali mu wizy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
17: Odporności i odpowiedzialnych zachowań w sytuacjach kryzysowych mieszkańców Podlaskiego będzie uczyć babcia Kryzysia. To główna bohaterka organizowanej przez Urząd Wojewódzki kampanii społecznej. Na pytanie, jak zachowają się w czasie kryzysu, 80% Polaków mówi, że jakoś to będzie. Chcemy zmienić to podejście na bardziej świadome, podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
27: Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, a jak zadbać o swoich sąsiadów.
28: To są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy.
27: Kiedy mamy zgromadzone zapasy żywności oraz wody, czy też innych potrzebnych produktów w domu, jesteśmy przygotowani. Nie potrzebujemy pomocy od razu, a służby mogą reagować tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
17: O kampanii opowiadali też wcielająca się w rolę babci Kryzysi Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuczanki i Jacek Wier z Państwowej Straży Pożarnej. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 10.20. Teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W prognozach nadal jest mowa o przelotnych opadach deszczu. Na północy i północnym wschodzie opady mogą być bardziej intensywne. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 13 do 17 stopni. Chłodniej w Kotlinach Karpackich około 11.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Czas na program Pop Czarek. Dzisiaj rusza 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron. Młode Horyzonty. Radio TOK FM jest patronem medialnym tego festiwalu. W kinach od dzisiaj do 4 października, a od 8 do 25 października online. Wśród filmów, masy całej filmów, które można obejrzeć, między innymi Pippi Langstrumpf, czyli Pippi Longstocking w wersji angielskiej, w Polsce jako Pippi albo Fizia Pończoszanka także się pojawiła, a moim gościem jest pani Barbara Kuczmarska, urbaniak z Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
29: Rozmawiamy, ale pani była w teamie Dzieci z Bulerby, na nie pipi.
1: Tak, to prawda. Ja jako dziecko z jakiegoś powodu bardziej szłam w stronę Dzieci z Bulerbyn. Może to było związane trochę z tym, co podsuwali mi rodzice. Wiadomo, te wybory dziecięcej literatury często są związane z tym, co wybiorą nam rodzice i co my jako rodzice wybieramy też naszym dzieciom. Więc może to było trochę z tym związane, że ta pipi jednak dla na przykład moich rodziców wydawała się trochę zbyt niegrzeczna i zbyt idąca pod prąd, a Dzieci z Bulerbyn były jednak trochę łagodniejsze w tym odbiorze. Może to o to chodziło, ale generalnie rzeczywiście. I dopiero ta pipi gdzieś tak trochę bardziej zaistniała w moim życiu w związku z moją pracą na uniwersytecie. I tam
29: Czyli mogła się pani naukowo jej też przyjrzeć?
1: Też, tak. I to się okazało bardzo ciekawe. Inaczej patrzy się na to na pewno, jak już się jest dorosłym, niż jak się jest dzieckiem.
29: To z pewnością. Ja byłem w teamie pipi może dlatego, że dorastając w jakiejś szarej rzeczywistości, ta pipi była takim snopem kolorowego światła.
1: To na pewno.
29: Tym bardziej, że ona była taka wielokrotnie wykluczona. Była wykluczona, była dziewczynką. Wiadomo, że dziewczynki miały gorzej, tak? Była ruda. Była piegowata, tak? Więc jak gdyby wszystkie te rzeczy, które wszystko wykluczały dzieci, wszystko pod prąd. I nagle ta osoba, która właściwie powinna być mobowana przez wszystkich, nagle jest tą, która rozdaje karty. I tak, która ma niesamowitą fantazję, wyobraźnię, nic nie jest niemożliwe. Oczywiście ma tam jakieś szczególne właściwości, ale używa je tylko w szczególnych wypadkach. I właściwie jest taką osobą, która pokazuje, skoro pipi może, to ty też możesz.
1: To wszyscy mogą, tak. I myślę, że to jest coś, co jest cały czas aktualne i właśnie ze względu na to jest to cały czas postać i opowieść, która jest bardzo aktualna i może nawet w pewnym sensie trochę łatwiejsza do zrozumienia w dzisiejszych czasach niż była w latach 40., kiedy książka się ukazała, bo wtedy patrząc na to, jakie normy panowały ówcześnie i jak traktowano dzieci i wychowanie dzieci, to powstanie pipi, pojawienie się pipi musiało być absolutnie rewolucyjne i ono już pewnie nie jest aż tak rewolucyjne, ta postać może nie jest już aż tak rewolucyjna dzisiaj, jak była w latach 40., ale z drugiej strony jest cały czas bardzo aktualna przez to, co pan powiedział.
29: No właśnie, a naukowo jak to wygląda? Właśnie, bo ona się pojawia w którymś momencie, oczywiście dla każdego z nas pojawia się w takim momencie, w jakim się pojawia, ale kiedy po raz pierwszy się pojawiła, to była totalna rewolucja?
1: Tak, w latach 40., kiedy powstała książka, to w Szwecji ona się spotkała z dużą krytyką. Z jednej strony oczywiście krytykowano, były też grupy pedagogów, które chwaliły to, że to była opowieść, która była bardzo, oczywiście nowoczesna jak na tamte czasy, ale też pokazująca to dzieciństwo jako taki zbiór fantazji, dzieciństwo, które było niczym niezmąconą zabawą. Ale z drugiej strony było mnóstwo pedagogów, którzy bardzo krytykowali to, że przede wszystkim pipi była niegrzeczna, że ona szła pod prąd za bardzo i że
29: policja się nią interesowała.
1: Tak, że policja się nią interesowała i chcieli ją oczywiście umieścić w domu dziecka, ale też, że ona była taką postacią, która w pewien sposób niszczyła obraz, to była ta krytyka oczywiście, że ona była postacią, która w pewien sposób niszczyła obraz takiego grzecznego dziecka i rodzica pedagoga, bo przecież dorośli zarówno w książce, jak i w filmie, są przedstawieni jako tacy dosyć nieporadni, a przede wszystkim jako osoby, które średnio sobie radzą z samą pipi. Ta jej absolutna wolność z drugiej strony była też odbierana przez ówczesnych pedagogów i ówczesnych dorosłych jako coś, co było totalnym zaprzeczeniem bycia grzecznym dzieckiem, ale też bycia podporządkowanym dzieckiem i dzieckiem, które słucha się swoich rodziców, słucha się nauczycieli, słucha się tych mądrzejszych, więc to była absolutna rewolucja wtedy.
29: Tak, to było fascynujące właśnie ta nieobecność rodziców, nie? Tak. Że mamy nieobecność rodziców. Zwykle dzieci w tym wieku zawsze ktoś jest, nawet jeżeli bawią się same, to jest jakiś opiekun, A jeżeli nie ma rodziców, no to tam, nie wiem, sąsiadka czy sąsiad albo jakieś wyznaczone godziny, że to wszystko dzieje się w jakiejś przestrzeni bezpiecznej.
1: Tak.
29: A tymczasem
1: tego nie ma.
29: PIP jest samodzielna.
1: Jest.
29: Samodzielna, jak się pojawia jej ojciec, to jej ojciec mówi, a dobra, PIP, traktujecie po partnersku, jako dorosłą osobę, można rzec.
1: Tak. I pozwala jej robić zupełnie to, co ona chce. A na dodatek ci właśnie dorośli, którzy pojawiają się w tych opowieściach, nie radzą sobie z tym dzieckiem, które jest tak bardzo samodzielne i tak bardzo wolne. Pipi wielokrotnie powtarza, ja sobie dam radę. I wychodzi na to, że ona tych dorosłych wcale nie potrzebuje. Więc patrząc na to, jak dzisiaj nawet odbieramy taką historię, dla niektórych pewnie dalej jest to dość kontrowersyjne. Mając może bardziej konserwatywne podejście do wychowania dzieci, podejrzewam, że może być to dalej dosyć kontrowersyjne, ale patrząc na lata 40. czy 50., w których ta książka istniała na początku, no to takie podejście musiało być już absolutnie rewolucyjne i bardzo podważające jednak autorytet dorosłych. I myślę, że to było takie najtrudniejsze do zaakceptowania na początku.
29: No właśnie, można spojrzeć na to jako na podważanie autorytetu dorosłych, a można spojrzeć na to jako na przejście tej sprawczości poziom niżej. Tak,
1: tak?
29: No
1: oczywiście,
29: bo dzieci miały świat wyznaczony przez dorosłych i miały w tym świecie się bawić, tak? Ale jak gdyby one nie były sprawcze. One
1: w ogóle.
29: Nie. A tymczasem nagle tutaj dzieci stają się sprawcze, czyli w tym sensie zyskują jakąś formę dorosłości albo samostanowienia.
1: Tak, zyskują bardzo i na dodatek właśnie pokazują, że wielokrotnie te zasady, które są im narzucone przez dorosłych, są bezsensowne. Pipi praktycznie w wielu sytuacjach robi to, co uważa za stosowne, podważając tym samym też to, co mówią dorośli i trochę stawiając pod znakiem zapytania to, co mówią dorośli. Wiele tych zasad, które dorośli chcą jej narzucić, ona uważa po prostu za bezsensowne. Nie rozumie tego, dlaczego miałaby tak robić. Pewnych zasad nie zna po prostu. Sama zresztą mówi, że ona wychowywała się ze swoim ojcem na statku i że nie mając mamy i właśnie mając takie niestandardowe życie, nie mogła się nauczyć pewnych zasad, ale z drugiej strony ona też wiele tych zasad po prostu podważa. Robi to, co uważa za stosowne. Jednocześnie właśnie stawiając pod znakiem zapytania, tak jak powiedziałam, to, co jej każą dorośli. Więc to jest bardzo, to było na pewno bardzo kontrowersyjne, choć nie wiem, czy jest aż tak kontrowersyjne w dzisiejszych czasach.
29: Myślę, że trochę też, dlatego, że to jest kwestia tego, że żeby być autorytetem, to trzeba na to zapracować, a tymczasem dzieci stawiamy w takiej pozycji narzuconych autorytetów, tak?
1: Też tak.
29: Także proszę bardzo, nauczyciel, nauczycielka jest autorytetem, tam, nie wiem, policjant, policjantka jest autorytetem.
1: Tak.
29: Każdy jest autorytetem, ale nikt tego nie kwestionuje. W końcu ktoś mówi, no dobrze, ale dlaczego? Co takiego zrobili? Czy to, że ktoś jest dorosły, automatycznie mu daje jakieś ekstra właściwości? Czy dlatego, że trafiłam do klasyk i teraz ta pani wychowawczyni, to czy ona jak gdyby z automatu dostaje już ten autorytet, czy jednak musi na niego zapracować?
1: Tak.
29: Wrócimy do naszej rozmowy o Pipi lub Fizi, bo to się w Polsce Pipi też okazało jako Fizi,
1: tak,
29: Fizia pończoszanka.
1: Ale chyba jednak Pipi.
29: Tak, Pipi Langstrumpf. Jeżeli państwo film, książkę znają, proszę się podzielić i napisać na adres czarek@tok.fm. czarek@tok.fm. Rozmawiamy o filmie Pipi. Ten film można obejrzeć w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Młode Horyzonty, czyli także dla dzieci, przede wszystkim dla dzieci, ale też dla dorosłych. Informacje o 10:20. Gościem jest pani Barbara Kuczmarska-Urbaniak z Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Autopromocja.
3: W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
4: Powiemy dwa słowa o kinie dla młodych widzów, zajrzymy na festiwal Młode Horyzonty.
3: Sprawdzimy, czy do Japonii warto wybrać się także jesienią.
4: I zgodnie ze staropolską tradycją wybierzemy się na grzybobranie.
3: Anna Sobańda i Rafał Turowski, zapraszamy w sobotę o 10:00.
4: Do usłyszenia.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, 1+1 gratis.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
31: Mamy niskie ceny.
32: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 10.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w Kijowie zginął 14-letni chłopiec. Co najmniej 7 innych mieszkańców zostało rannych, poinformowała ukraińska policja. Według służb w godzinach porannych bezzałogowy statek powietrzny uderzył w 16-piętrowy blok. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Kijów od nocy jest atakowane przez rosyjskie drony odrzutowe, a w ciągu doby alarm został tam ogłoszony 5 razy. Dobre wiadomości płyną z rynku paliw. Ceny ropy w USA spadają. Na rynku panuje umiarkowany optymizm wobec doniesień medialnych o negocjacjach prowadzonych przez przedstawicieli USA i Iranu. Agencja Reutera podała, że negocjatorzy z USA i Iranu przebywający w Nowym Jorku analizują możliwość stopniowego zakończenia wojny. Scenariusz ten zakładałby ponowne otwarcie przez Teheran ciśniny Ormus oraz zniesienie przez Waszyngton blokady gospodarczej nałożonej na Iran. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian powiedział, że to od USA zależy decyzja o zakończeniu trwającej od 7 miesięcy wojny. Maja Chwalińska pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na kortach twardych w Singapurze. Niezależnie od dalszych losów w tym turnieju, Polka przesunie się z 25 na 21 lokatę w klasyfikacji WTA. W TOK FM czas teraz na kulturę.
33: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Historia Jana Borysewicza trafiła na wielki ekran. Na festiwalu filmowym w Gdyni premierę miał film Mniej obcy, inspirowany życiem i wspomnieniami lidera zespołu Lady Punk. Reżyser Christopher Rusz szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Najtrudniejszy był moment, kiedy Netflix ogłosił, że powstanie film o Janku. Presja była ogromna, mówi artysta.
34: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie, że ja chcę spieprzyć ten film, ale przez to, że zadzwonili, to okej, zmienię zdanie, może się postaram. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
33: Jan Borysewicz był na premierze, w filmie gra go debiutant, też muzyk Mikołaj Bukrewicz. Na festiwalu w Gdyni Mniej obcy walczy o Złote Lwy wraz z 15 innymi produkcjami, a na platformę Netflix trafi 7 października. Na urodzinę urodzinowy weekend zaprasza Muzeum Warszawy. W sobotę i w niedzielę gości czekają spacery, warsztaty rodzinne, gry i spotkania z kuratorami. Można m.in. przejść się śladami bohaterów lalki, zajrzeć na Pragę, na festiwal opowieści albo wydrukować własną urodzinową kartkę na zabytkowej prasie. A do tego wstęp do muzeum i jego oddziałów przez cały weekend kosztuje tylko złotówkę. Lary i Penaty, czyli wystawę z pawilonu polskiego na Biennale Architektury w Wenecji w zeszłym roku, można oglądać na Zamku Królewskim na Wawelu. Ekspozycja opowiada o tym, jak architektura może kształtować poczucie bezpieczeństwa. W dawnej rezydencji królewskiej, która pełniła funkcje obronne, polityczne i symboliczne, zmienia kontekst i nabiera nowego znaczenia. Otwarcie wystawy jest głównym punktem programu festiwalu Wawel jest Wasz, skupionego w tym roku na temacie bezpieczeństwa. Podczas wydarzenia do niedzieli odbędą się spotkania literackie, warsztaty poetyckie i panele dyskusyjne, a także wieczorne widowiska świetlne w ogrodach królewskich. Iliada oczami Pasoliniego to roboczy tytuł spektaklu poświęconego twórczości włoskiego reżysera, który w marcu zostanie wystawiony we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Tekst sztuki, którą reżyseruje Michał Borczuch, napisał Tomasz Śpiewak. To jedna z trzech premierowych produkcji wrocławskiej sceny w tym sezonie. Sezonie, który otwarty został premierą spektaklu Deus Sex Machina na podstawie książki Ewy Stusińskiej. Drugą produkcją premierową wystawioną na deskach wrocławskiego teatru będzie sztuka Małgorzaty Czerwień Patryk. Fantazja inspirowana życiem i twórczością Patryka Różyckiego. Premiera spektaklu w reżyserii Marcina Libera 5 grudnia na scenie na Strychu.
17: W najcieplejszym momencie dnia na termometrach dziś przeważnie od 13 do 17 stopni. Dzień z zachmurzeniem dużym, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. W prognozach nadal jest mowa o przelotnych opadach deszczu, w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
0: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dlaczego banki centralne kupują złoto i jakie to ma znaczenie dla globalnego rynku. Mówi Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart.
1: Banki centralne kupują złoto przede wszystkim dlatego, że chcą dywersyfikować swoje rezerwy i zwiększać ich bezpieczeństwo. Złoto jest wyjątkowym aktywem, ponieważ nie jest zobowiązaniem żadnego konkretnego państwa czy instytucji finansowej. W czasach napięć geopolitycznych, niepewności gospodarczej czy zmian na światowych rynkach może więc pełnić funkcję zabezpieczenia. Rosnący popyt banków centralnych jest ważnym sygnałem dla rynku. Pokazuje, że złoto nadal jest postrzegane jako istotny element długoterminowego bezpieczeństwa finansowego. Banki centralne dokonują bardzo dużych zakupów, co bezpośrednio wpływa na wzrost ceny złota.
0: Był to ostatni odcinek cyklu. Dziękuję za wszystkie nasze rozmowy. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
16: To było ogłoszenie płatne. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Na 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tauron Młode Horyzonty cała masa filmów, a wśród nich film Pippi Langstrumpf, a gościem jest pani Barbara Kuczmarska-Urbaniak z Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego, która krzywi się, jak mówię Pippi Langstrumpf, bo mówi, to jakiś w ogóle niemiecka gadka.
7: Niemiecka gadka, naprawdę. Dlatego, że ta wersja Langstrumpf z tym takim niemieckim zacięciem językowym pojawiła się prawdopodobnie dlatego, że w polskiej telewizji, do polskiej telewizji dotarła wersja filmu, ta niemiecka wersja filmu. Film był kręcony w ogóle w kooperacji niemiecko-szwedzkiej. W związku z czym rzeczywiście tam było trochę niemieckich aktorów, ale do Polski dotarła do nas z jakimś dziwnym trafem właśnie ta niemiecka wersja. I Pippi, która tak naprawdę nazywa się Langstrumpf, a nie Langstrumpf. Long, tam jest long na początku i przede wszystkim nie ma tego szy na końcu, tylko Langstrumpf.
29: Pippi Langstrumpf,
7: dokładnie. A ta Langstrumpf to jest ta taka trochę nieszczęsna dla nas skandynawistów wersja niemiecka.
29: Fyfan, jak no. powiedziała Pippi.
7: Tak, tak, dlatego trochę nas serduszka bolą, jak to słyszymy.
29: Langstrumpf. Dobra, zmieniamy. Nasz słuchacz zauważył słusznie bardzo, że Pippi nawet konia dźwiga, więc też ta siła taka, prawda?
7: Tak, ta siła.
29: Ona była przenośna i dosłowna. W sensie Pippi była tak silna, że... Ale ta bezsilność dzieci została w ten sposób jak gdyby też przekroczona.
7: Tak, i właśnie to jest chyba w ogóle w Pipi może nawet najważniejsze. Oczywiście dzieci najczęściej widzą to, że Pipi jest silną dziewczynką. Podnosi konia, podnosi jakiś tam marynarzy i może dźwignąć co chce. I ta siła fizyczna, czy kogoś tam wrzucić na szafę, ta siła fizyczna jest zauważalna no tak bardzo fizycznie. Natomiast oczywiście jest to też rodzaj przenośni i tej siły dziecka ukrytej w tej sile fizycznej. I tutaj Astrid Lindgren na pewno chciała pokazać nie tylko to, że ona jest właśnie silna dosłownie, ale że ona jest po prostu dzieckiem silnym psychicznie, że jest dzieckiem, które ma ogromną siłę dziecka i tej swojej wolności, i tego swojego takiego pięknego dzieciństwa, pełnego fantazji. I na dodatek właśnie tego, tej swojej siły, w której ona nie potrzebuje, tak jak mówiliśmy wcześniej, w której ona nie potrzebuje rodziców, a może sobie poradzić sama. Więc to nie tylko chodzi o siłę dosłowną, ale właśnie też o taką przenośnię i oddanie siły dziecku.
29: No dobrze, gdybyśmy jeszcze do tego pewnie naukowo podeszli, no to warto się zastanowić, w jakich okolicznościach ta książka powstawała, czyli czy Szwecja lat 40. to była Szwecja, w której istniały takie modele tata, mama, dziecko,
7: tak.
29: Czy było dużo dzieci niechcianych?
7: Myślę, że na pewno przede wszystkim
29: tą główną... którzy powiedzieliby Longstrumpf zamiast Longstrumpf.
7: Myślę, że przede wszystkim tą główną strukturą rodzinną była jednak rodzina taka typowa, tradycyjna. Mama, tata, dziecko. I to, że na przykład Pipi jest dziewczynką wychowywaną przez tylko i wyłącznie tatę, przez piratów, ale też tylko i wyłącznie tatę, to było też dosyć nietypowe. Dlatego, że jednak jeżeli zdarzały się dzieci, które były wychowywane przez jednego rodzica, no to jednak częściej była mama. A tutaj mamy tą odwrotną sytuację, kiedy jest tata, który na dodatek jest daleko i jak przyjeżdża, to jest takim tatą, takim trochę macho. On jest z jednej strony delikatny i kochający, ale z drugiej strony jest to taki pirat, no taki mężczyzna w typie macho. Więc to na pewno nie był taki najprostszy wybór, jakbyśmy się nad tym zastanowili. I nie był to też na pewno najprostszy wybór, jeżeli popatrzylibyśmy na Szwecję lat 40. To przecież nie było tak, że w Szwecji lat 40. dzieci były głównie wychowywane przez swoich ojców, którzy na dodatek pływali na morzach. Więc sam ten dobór...
29: Na ubotach.
7: Dokładnie. Więc sam ten dobór tej sytuacji rodzinnej, wybór tej sytuacji rodzinnej Pipi jest dosyć nietypowy.
29: Pani Anna pisze, że fanką Pipi została w latach 70. i to było dla niej prawdziwe wow.
7: Tak.
29: Także
7: i
29: jako dla rudej, piekowatej dziewczynki.
7: Tak.
29: I uwielbia czytać książki o Pipi, moim córkom uwielbia. I pies oczywiście ma na imię Pipi. I tutaj zdjęcia różnych bryloczków z Pipi. Pan Kuba także cieszy się i banan nie może zejść mu z twarzy. Tata dwóch dziewczynek, 8-10-letniej i po prostu niesłychanie aktualna dyskusja w tym momencie życia rodzinnego. Wszystko przeczytał po 100 razy.
7: Tak, i wcale się nie dziwię, że takie opinie się pojawiają, dlatego że to jest naprawdę bardzo aktualna historia. Dalej, co jest fenomenem tej książki też, że jednak jest to historia, która powstała w latach 40. Film powstał w 69 roku, więc to już też troszkę czasu minęło jednak od tego momentu.
29: A my dzisiaj rozmawiamy...
7: Film fenomenem, a my dalej o tym rozmawiamy.
29: Ale już nie możemy mówić Murzyński król.
7: Nie możemy mówić. Znaczy, właśnie powiedzieliśmy. Ale generalnie nie powinniśmy mówić i to jest coś, co zostało usunięte z tłumaczenia i w ogóle z oryginału też. Ten król Murzyński stał się królem południowego Pacyfiku.
29: Ale... Jeszcze się skośne oczki też.
7: I tak, i takie fragmenty, gdzie to z filmów, w których były takie sceny, gdzie Pipi udaje Chinkę, to też zostało usunięte dla dobra, wiadomo, dla poprawności politycznej.
29: Nikt nie chce być zaatakowanym przez Chiny, nawet Tajwan.
7: Tak. Ale z drugiej strony jest to rzeczywiście bardzo, bardzo aktualna historia, mimo tego, że minęło tyle lat i to właśnie, że my o tym rozmawiamy cały czas i że Pipi jest analizowana też naukowo, że powstają artykuły i też przede wszystkim chyba to, że po prostu czytelnicy cały czas i dorośli, i dzieci bardzo się ekscytują tą postacią i że ta historia się cały czas podoba, to też świadczy o tym, że Pippi jest taka wyjątkowa i cały czas bardzo, bardzo aktualna.
29: No właśnie, pan Kuba pisze, że ta historia także utwierdza go w przekonaniu, żeby nie łamać charakteru ciągłym strofowaniem, tak?
7: Tak. Tak, i żeby dać więcej jednak wolności dzieciom. I to niekoniecznie oznacza, bo nie trzeba tej historii traktować bardzo wprost. To niekoniecznie oznacza, że trzeba pozwolić dzieciom nie chodzić do szkoły albo...
29: Trzymać konia w domu.
7: Trzymać konia w domu i nie wiem co jeszcze, jeść gwoździe, jak to na przykład jest w pewnym momencie w filmie. Nie trzeba tego traktować tak dosłownie. Myślę, że też nie o to chodziło. Bardziej pewnie chodziło o to, żeby pokazać właśnie, że dziecko w dużej mierze jest w stanie podejmować pewne decyzje, poradzić sobie trochę bardziej niż nam się wydaje, a może dużo bardziej niż nam się wydaje. I że my jako dorośli, chociaż czasami jest nam może trudno, to powinniśmy dzieciom oddać więcej tej wolności i pozwolić im na tą beztroskę. I ta beztroska to jest, myślę, też coś, co Astrid Lindgren miała w swoim dzieciństwie, bo ona bardzo często w swoich książkach nawiązywała do swojego dzieciństwa i tych właśnie takich wesołych zabaw gdzieś w przestrzeni, na świeżym powietrzu, których sama doświadczała jako dziecko. I jak się ogląda ten film, to co mi przyszło jeszcze teraz do głowy, to co jest bardzo zauważalne też, a czego nie widać może na naszych podwórkach i ulicach, to to, że te dzieci są cały czas na dworze. One leżą na trawie, biegają po lesie, są cały czas gdzieś w jakiejś przestrzeni, w naturze. I ta natura jest też ważnym elementem w ogóle historii.
29: No bo był taki moment, że dzieci właśnie latały po lesie, podwórku i rodzice wychylali się mówiąc, chodź na obiad, już późno wraca, już ciemno.
7: Tak.
29: A teraz jest tak, że dzieci siedzą w domu i zasuwają w gry albo na telefonie
7: obiadu.
29: I matka mówi, wyjdź na podwórko, dokładnie, bo ściemni się.
7: Tak, tak. I to jest coś, czego w Pippi nie ma. I to jest
29: no bo
7: coś...
29: Nie ma rodziców, nie ma rodziców
7: i nie ma komputera. Ale to jest też coś, co bardzo nam przypomina dawne czasy, w których się wychowywaliśmy i biegaliśmy po tych podwórkach. I to jest coś, co też może trochę zainspirować współczesne dzieci do tego, żeby wyjść i pobiegać jak Pippi i wspiąć się na drzewo.
29: I relacja ze zwierzętami.
7: Tak. Oczywiście, że tak, z małpką.
29: Tak,
7: tak.
29: Panem Nielsenem.
7: Dobre traktowanie tych zwierząt, dbanie o nie. I trochę takie, tak zastanawiając się nad tym, co taki film może dać dzieciom dzisiaj. No i książka oczywiście, tak? No ale mówimy też o filmie w związku z festiwalem. To trochę może dać właśnie takiego innego spojrzenia na dzieciństwo. Trochę bardziej oderwane od komputerów.
29: Czy jesteśmy gotowi na nową Pippi?
7: Tak.
29: Ciekawe.
7: Może tak, ale myślę, że ta stara Pippi, ta stara, co ją mamy cały czas, też nam wystarczy. Choć jakaś pewnie nowa...
29: Nie, no stara, żeby była ugrzeczniona, już na pewno by zmieniła kolor skóry, orientację i no już boję się po prostu tego Hollywood, który już jest bardziej poprawny od samego
7: siebie. Ale właśnie
29: siebie.
7: To, co dobre w Pippi, to to, że ona nie jest taka hollywoodzka, nie? I ten film też nie jest taki hollywoodzki, jest dużo rekwizytów i nie ma żadnych tam CGI-ów i tym podobnych. Jest bardziej retro, ale jest też właśnie więcej takiego bycia dzieckiem wolnego.
29: Czyli Pippi Longstrumpf?
7: Dokładnie.
29: O której opowiadała pani Barbara Kuczmarska-Urbaniak z Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Ten film można wśród wielu innych obejrzeć w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Młode Horyzonty, a TOK FM jest patronem medialnym tegoż. Dzisiaj startuje, potrwa w kinach do 4 października, a od 8 do 25 października w wersji online. Informacje TOK FM o 10.40. Po informacjach jeszcze jeden film z tego festiwalu. Film otwarcia.
2: Autopromocja. Kto się ostanie? Na kogo postawią krakowianki i krakowianie? Odpowiedź już w niedzielę, a finał kampanii dziś w TOK 360 prosto z Krakowa. Adam Ozga, słyszymy się punktualnie o 16 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
15: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
5: O, wielka sprawa.
15: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
18: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Zaćma. Jak dziś wygląda zabieg usuwania zaćmy? Jak się do niego przygotować i czego nie robić przed oraz po operacji? Praktyczne porady dotyczące diagnozy i leczenia zaćmy dziś w Wyborczej.
19: Zobacz, Stasiu, sokół.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
32: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 10.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Bogdan Święczkowski wbrew konstytucji chce karać sędziów Trybunału Konstytucyjnego za działanie w zgodzie z nią. Tak wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur skomentował we wpisie na X wszczęcie przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego postępowania wobec trojga sędziów Trybunału: Magdaleny Będkowskiej, Dariusza Szostka i Sławomira Patyry. O wszczęciu postępowania mogącego zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów poinformowano wczoraj. Postępowanie ma wyjaśnić m.in. złożenie przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonanie obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak ocenia Mazur na X, sędziowie ci mieli obowiązek zawiadomić o przestępstwie i nie mogą wykonywać swoich obowiązków, dopóki wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie TK nie zostaną dopuszczeni do orzekania, bo jak wyjaśnia, każde orzeczenie w składzie wylosowanym bez udziału wszystkich sędziów będzie bezprawne. Wicepremier, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w Nowym Jorku ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Araghchim. MSZ poinformowało, że rozmowa ministrów dotyczyła m.in. relacji bilateralnych między Polską i Iranem, bieżącej sytuacji międzynarodowej w regionie oraz perspektywy jej rozwoju. Papież Leon XIV przybył do Paryża, rozpoczynając 4-dniową podróż apostolską do Francji. To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. We wrześniu 2008 roku miasto odwiedził Benedykt XVI. W chwili przylotu Leona XIV w paryskich kościołach rozległy się dzwony. Na lotnisko, aby przywitać papieża, przybył prezydent Francji Emmanuel Macron z małżonką Bridget. Papież powiedział na pokładzie samolotu mediom, że leci do Francji, by zanieść przesłanie pokoju, szczególnie ważne w tym momencie na świecie. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji, świetlnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji pojawić ma się przy numerze 113, mówi organizatorka Beata Konieczniak.
23: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
17: Inna duża atrakcja? Kawałek dalej.
23: 31-metrowy ptak, który Wystanie mniej więcej w okolicy Piotrkowskiej 90, ma długość 31 metrów i tak jak wychodzimy i bardzo się cieszymy, że mamy ptaki w mieście, że one wydają głosy, tak tutaj olbrzymi ptak to będzie rzesza, tak będzie sznur tych ptaków będą wydawały dźwięki.
17: Light Move Festival potrwa do niedzieli. To jedna z największych imprez w mieście. Łącznie przez 3 dni może wziąć w niej udział niemal 1 000 000 osób. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11. Najchłodniej dzisiaj w Kotlinach Karpackich. Tam termometry pokażą maksymalnie 11 stopni, na pozostałym obszarze od 13 do 17. Dzień z zachmurzeniem dużym, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. W prognozach jest mowa o przelotnych opadach deszczu. W Tatrach lokalnie może słabo popadać śnieg.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Pozostajemy przy 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tauron Młode Horyzonty, który startuje dzisiaj i dzisiaj o 18.00. Film otwarcia zatytułowany Lucy Lost w reżyserii Oliviera Clerc, albo Clerta, jakbyśmy pewnie odmienili. Gościem jest pan dr Grzegorz Fortuna, dyrektor programowy Octopus Film Festival i wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
29: Od razu spieszę donieść, że film...

0: oznacza to, że jest taki bardzo przyjemny i bardzo prosty, bo porusza też wątki trudne. Zastanawiałem się właśnie, na ile możemy zdradzić, jakie, żeby też widzom nie zaspoilerować tego, co się w tym filmie pojawia, ale biorąc pod uwagę, że to już jest ujawnione na początku, to chyba możemy powiedzieć, że pojawia się tam wątek wojny, w tym wypadku tak. I wojny światowej.
1: No historia jest taka, że oto mamy wyspy u wybrzeży Kornwalii w czasie I wojny światowej i mamy rybaków, którzy mieszkają z synem i z Lucy, tytułową, tajemniczą 11-latką, która ma takie uderzająco białe włosy. I ona ma taką nietypową zdolność pewnie, czyli że ma wizję, widzi dziewczynkę. Ta dziewczynka jest widzialna, widoczna tylko dla niej. No, na początku to jest oczywiście urocze, ale wkrótce mieszkańcy zaczynają być podejrzliwi wobec Lucy i jej przyjaciółki Millie. No i teraz pytanie, jaka jest ta zagadka, na czym to wszystko polega? Nie mówimy.
0: Tego nie, bo tego to, nie mówimy. To by na pewno tak, widzom tak. Zepsuło przyjemność z tego filmu. Myślę, że możemy właśnie powiedzieć, że ten film się toczy troszeczkę z jednej strony w świecie właśnie tytułowej Lucy, czyli bohaterki, która widzi swoją koleżankę, której nie widzi nikt inny i która odstaje zarówno wizualnie, no bo jako dziecko ma całkowicie białe włosy i odstaje też pod tym względem psychologicznym, no bo właśnie widzi postacie, których nie widzi nikt inny, ma zaskakujące talenty, wychodzi z domu w nocy, lunatykuje. I możemy chyba powiedzieć właśnie, że ten film sobie próbuje poradzić, czy też opowiedzieć o pewnego rodzaju radzeniu sobie z niedostosowaniem i z pewnego rodzaju wykluczeniem ze społeczności. Przynajmniej to jest ta początkowa faza, oczywiście potem okazuje się dużo więcej i ta tajemnica, o której pan wspomniał, jest dużo głębsza. Natomiast tutaj byśmy już psuli, wydaje mi się, że widzą wrażenia z seansu.
1: Tak, ja dodam, że imię Lucy jest niezwykle ważne dla całej historii i myślę, że też ten film się świetnie wpisuje w moją poprzednią rozmowę. Rozmawialiśmy o filmie Pippi Longstrumpf, czyli znowu o dzieciach, które nie wpisują się w oczekiwania społeczne, tak, są trochę inne niż ustawa przewiduje. Tutaj oczywiście ta tytułowa Lucy jest inaczej inna niż Pippi Longstrumpf, ale jednocześnie też pokazuje takie mechanizmy społeczne, które nie tylko w świecie dzieci, one w świecie dzieci oczywiście są bardzo silne, ale także w świecie dorosłych, czyli każda osoba, która jest inna, każda osoba, która się nie dopasowuje albo nie chce się dopasować, w którymś momencie staje się podejrzana. Tak? Pewnie na początku to może być urocze, oryginalne, interesujące, ale w którymś momencie zaczynamy podejrzewać, że coś jest... Zasadniczo nie chcemy. Tak? Po to sobie tworzymy te ramy, w których chcemy widzieć, żeby wszyscy ich przestrzegali. Jak to nie przestrzega, to niech ucieka od nas.
0: To prawda, a jeszcze w Lucy Lost dodatkowo są jakby dwa czynniki, które powodują, że to jej niedostosowanie staje się dla niej też niebezpieczne, no bo po pierwsze akcja się dzieje ponad 100 lat temu, kiedy jeszcze pewnego rodzaju wiedza o inności i empatia nie były takie jak dzisiaj, a po drugie dzieje się właśnie w trakcie wojny, więc każdy, kto jest w jakiś sposób inny, staje się podejrzany ze względu na to, że mamy ten kontekst właśnie walk wojennych, które na fabule tego filmu i na bohaterach się bardzo mocno odciskają i wzmagają też paranoję w mieszkańcach tego miasteczka, w którym Lucy się wychowuje.
1: Jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po książkę, to zdaje się, że takowa jest. Ukazała się chyba, nie pamiętam, kiedy się ukazała, w każdym razie wiem, że została też zaadoptowana na miniserial telewizyjny i w którymś momencie właśnie reżyser się też tam pojawił, miał jakiś pomysł, żeby to trochę zmienić tę historię. W końcu właśnie powstała ta animacja. O, już wiem, to z 2014 roku. To się chyba nazywało Listen to the Moon Michaela Morpurgo. Także mamy też wzorce literackie. Jeżeli ktoś by chciał sięgnąć, to może.
0: Myślę, że tutaj też warto wspomnieć a propos jakby pewnego rodzaju backgroundu produkcyjnego, że Olivier Clare, czy też ja jestem beznadziejny we francuskim, więc

0: Oliver Klert, jest bardzo cenionym animatorem. Myślę, że nasi słuchacze mogą kojarzyć film Klaus Netflixa, w którym on pełnił rolę właśnie nie reżysera, ale animatora. I też być może kojarzą małą Amelię, przy której również pracował. Tutaj bardzo mocno widać, że ten styl animacji jest poniekąd podobny i ta animacja łączy elementy dwuwymiarowe z trójwymiarowymi, ale jest przy tym naprawdę naprawdę piękna i wyjątkowa, szczególnie w tych scenach, w których mamy do czynienia z pewnymi wizjami Lucy i z tym światem, w którym ona się porusza, to rozwój tego tej animacji jest niesamowity i to też jest film, którego, to też jest chyba historia, której nie dałoby się opowiedzieć tak przekonująco za pomocą filmu aktorskiego.
1: On jeszcze pracował jako animator przy potworze w Paryżu, w Loraksie, był też storyboardzistą przy Małym Księciu Marka Osborna, także trochę robi. Natomiast ciekawe jest to, że spory wpływ na niego ma animacja japońska, szczególnie Miyazaki, i chyba to czuć w...
0: To prawda, to bardzo mocno widać. To znaczy ja miałem właśnie takie wrażenie, że z jednej strony jest tu dużo inspiracji przede wszystkim studiem Ghibli i Miyazakim, z drugiej strony troszkę też pod kątem tematycznym Pixarem i tym, co Pixar w ciągu ostatnich mniej więcej 15 lat zrobił z animacją w dużej mierze głównonurtową, ale też tym, w jaki sposób Pixar wprowadził pewne wątki trudne i niejednoznaczne i niekojarzone wcześniej z kinem dla dzieci właśnie do filmów przeznaczonych dla dzieci, ale że rzeczywiście animacja francuska, i to jest jeden z przykładów, ostatnio coraz bardziej się mam wrażenie inspiruje animacją japońską i tą pewną specyficzną wrażliwością, którą wprowadziło też do kina animowanego studio Ghibli właśnie z Miyazakim na czele.
1: Tak, czyli ten film miał być taką trochę syntezą amerykańskiego stylu opowiadania i jej japońskiej anime.
0: To prawda.
1: A dziecko, czy to dziecięce spojrzenie ma być takim filtrem, który pozwala nam spojrzeć na rzeczy straszne. Właśnie i ten film, filtr dziecięcego spojrzenia trochę jak gdyby to osłabia, a z drugiej strony rysunek jak gdyby też ma osłabić to, w sensie ma jak gdyby trochę dozować, skoro jest przeznaczony dla dzieci od 10 roku życia, czyli jednak wciąż jeszcze wrażliwych na okropieństwa życia i wojny, to taka pewna naiwność tej Lucy, czy też niezrozumienie, jednocześnie rysunek jako medium, a nie na przykład zdjęcie czy film dokumentalny, tak? Mają dozować, porcjować.
0: I też w jakimś sensie właśnie pomagać się oswoić. I mam wrażenie, że to właśnie też jest spójne ze strategią Pixara, bo jeśli spojrzymy na ich najważniejsze filmy, tak jak Up, czyli de facto film opowiadający o żałobie i radzeniu sobie ze stratą, czy W głowie się nie mieści, gdzie mamy radzenie sobie z dorastaniem i własnymi emocjami, to tutaj te tematy też właśnie niełatwe, niekoniecznie przyjemne, tematy, które w filmie aktorskim nie byłyby być może znośne właśnie dla dziecka 11 czy 12-letniego. Tutaj dzięki temu pewnemu przefiltrowaniu, po pierwsze przez postać głównej bohaterki i po drugie przez właśnie tę formę filmu animowanego, to powoduje wszystko, że ten film rzeczywiście będzie, myślę, dziecku wczesnonastoletniemu tłumaczył trudne sprawy, tak ujmując to ogółem, żeby też nie zdradzać, jakie tematy się pojawiają w trzecim akcie filmu, tłumaczył w taki sposób, żeby dla tego dziecka było to nieprzerażające, ale w jakimś sensie rozwijające i oswajające właśnie z tematami, które nie są przyjemne, a z którymi każdy z nas się prędzej czy później niestety spotka.
1: Tak, film mówi o wydarzeniach sprzed 100 lat, tak jak pan powiedział, ale te wydarzenia sprzed 100 lat już zrobiły się też bardzo aktualne, tak? Ukraina, Gaza, Iran, nagle okazało się, że wojna, o której tak bardzo krzyczeliśmy, że już nigdy więcej, jest blisko.
0: To prawda, to znaczy mam nadzieję, że nie będziemy w sytuacji, w której będziemy musieli oswajać dzieci z wojną za pomocą kina animowanego, ale rzeczywiście ten film robi się w jakimś sensie aktualny pod tym względem, że no, biorąc pod uwagę tę paranoję, która panuje w społeczności, w której żyje Lucy, mam nadzieję, że nie będziemy jej musieli odnosić bezpośrednio do naszych czasów, aczkolwiek rzeczywiście jest to bliskie i jest to w jakiś sposób, tym bardziej powoduje to, że ten film jest aktualny.
1: Tak, tym bardziej, że jak gdyby te obrazy, filmy, relacje, zdjęcia trafiają do przestrzeni medialnej, do przestrzeni newsów, tak więc podejrzewam, że nie da się jak gdyby uciec od nich i pewnie dzieci to widzą i pytają. Tak? No to i teraz jak o tym rozmawiać? Tym bardziej, że przecież to niektóre z tych wojen to są wojny, które ciężko wytłumaczyć nawet dorosłym, tak? Bo to są przecież wielopoziomowe kwestie. No i być może w takiej sytuacji film Lucy Lost jest odpowiedzią na to, jak mówić o trudnych rzeczach związanych z wojną, z okropieństwami wojny. Spojrzenie dziecka i rysunek jako takie filtrowanie, próba przyswojenia może okropieństw świata poprzez sztukę.
0: To prawda i wydaje mi się też, że ten film może być czy dla rodziców, czy dla nauczycieli właśnie bardzo takim przydatnym przyczynkiem do rozmowy z dziećmi na te trudne tematy, bo jego seans z jednej strony będzie wywoływał pytania, ale z drugiej strony pomoże te kwestie wytłumaczyć. Więc ten film też właśnie w kwestiach edukacyjnych może być po prostu naprawdę przydatny.
1: Także dzisiaj jest to film otwarcia, bo dzisiaj rusza 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Tok FM jest patronem medialnym. Potrwa w kinach do 4 października, a online od 8 do 25. Dzisiaj o 18 jako film otwarcie można oglądać, natomiast pewnie wersji online w innych terminach. A gościem był pan dr Grzegorz Fortuna, dyrektor programowy Octopus Film Festival i wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za wizytę i za to, że możemy też oglądać filmy na festiwalu Octopus.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłe słowa i naprawdę polecam widzom Lucy Lost.
1: W reżyserii Oliwiera Klerta, tak to Klerta sobie sprytnie odmieniłem. Tak. Dziękuję serdecznie. Informacje Tok FM o godzinie 11:00. A ponieważ dzisiaj jest piątek, to po informacjach poetycki piątek. Dzisiaj jeden z najważniejszych, wybitniejszych poetów chilijskich.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm. Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Biegli zdecydują, kiedy prokuratura będzie mogła przesłuchać sprawcę ataku w klasztorze na Podkarpaciu. Wiele potrzebujących rodzin nie będzie mogło skorzystać ze wsparcia, alarmują samorządy w sprawie przepisów o asystencji osobistej. Przed fanami piłki nożnej wielkie sportowe emocje. Reprezentacja Polski rozpoczyna dziś walkę o awans w Lidze Narodów. Minuta po 11:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura ma już gotowe zarzuty dla 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym i na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
20: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
19: W poranku TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański poinformował, że zatrzymany został przebadany na obecność alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Sytuacja w Trybunale wymaga zmiany, bo obecnie mamy paraliż tej instytucji, mówił w TOK FM sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Od marca do tej pory prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. A obecnie na uroczystość ślubowania u prezydenta czeka jeszcze jeden sędzia, Maciej Berek. O szczegółach reporter TOK FM Maciej Kluczka.
21: Pojawia się więc pytanie, czy sędziom w rozpoczęciu pracy pomoże policja. Sędzia ma prawo domagać się wsparcia policji, mówił w Polsat News sędzia Maciej Berek. Sprawa wymaga rozwiązania, mówił w TOK FM sędzia Dariusz Zawistowski.
22: Przykład ewidentny na to, jak poważną sytuację kryzysową mamy w Trybunale Konstytucyjnym, bo to jest organ, który w tej chwili tak naprawdę nie może realizować swoich ustrojowych zadań.
21: W sprawie Trybunału działa już prokuratura, która postawiła zarzuty szefowej Kancelarii Trybunału właśnie z powodu niedopuszczania sędziów do orzekania, ale jednocześnie prezes Bogdan Święczkowski domaga się działań śledczych wobec sędziów, którzy odmawiają orzekania z uwagi na to, że inni sędziowie są tej możliwości pozbawieni. Maciej Kluczka, TOK FM.
19: Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Poza nowym systemem pozostaną dzieci, seniorzy po 65 roku życia oraz osoby z lżejszym stopniem niepełnosprawności. W Toruniu oznacza to utratę wsparcia dla większości dotychczasowych potrzebujących, alarmuje wiceprezydentka miasta Dagmara Zielińska.
23: My wnieśliśmy szereg uwag do ustawy. Pokazaliśmy te newralgiczne obszary, gdzie tak naprawdę wyklucza się osoby, które do tej pory z tych usług korzystały. I teraz w momencie, kiedy my będziemy musieli powiedzieć mieszkańcom, że spośród osób, które korzystały, tak naprawdę 95% się do tej opieki nie zakwalifikuje, nie dziwmy się, że będzie niezadowolenie społeczne.
19: Projekt ustawy będzie teraz procedowany w Senacie. Samorządowcy liczą, że uda się jeszcze wprowadzić zmiany. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Może wykrywać drony dzięki wydawanemu przez nie dźwiękowi. Taki innowacyjny system powstaje na Politechnice Łódzkiej. Chodzi o wykrywanie bezzałogowców za pomocą mikrofonów zamontowanych na innym latającym dronie albo rozmieszczonych na ziemi. Pokaz pracy urządzeń obserwował i z naukowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka.
0: Piotr Lipiński, pracuję na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.
1: Takie dźwiękowe wykrywanie dronów to jest coś powszechnego?
0: Na Ukrainie istnieją 3 tego typu systemy, które lokalizują drony na podstawie akustyki. Jesteśmy w kontakcie z firmami, które dostarczają tego typu systemy na Ukrainę i jesteśmy w trakcie rozmów na temat współpracy.
19: Łódzka aparatura jest wyjątkowa, bo potrafi odróżnić dźwięk własnego drona od drona namierzanego i w przeciwieństwie do systemów ukraińskich śledzić jego ruch, a nie jedynie fakt przelatywania w pobliżu mikrofonów. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów UEFA. Pierwszy raz w historii gramy w Dywizji B, a awans do grona najlepszych da bezpośrednio zwycięstwo w grupie. Na początek mecz z drużyną Bośni i Hercegowiny, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu. Ale jak deklarują biało-czerwoni, jest w naszym zasięgu. Ze szczegółami Błażej Kulesza.
3: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
4: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
3: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
4: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
3: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
24: Też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
3: Ale jak zapewniał na przedmeczowej konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski, on i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi. Błażej Kulesza, TOK FM.
19: Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20.45, a informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11.20. Dzień ze sporą ilością chmur, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. W prognozach jest mowa o przelotnych opadach deszczu, w Tatrach lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Najchłodniej dzisiaj w Kotlinach Karpackich, tam termometry pokażą maksymalnie 11 stopni, na pozostałym obszarze przeważnie od 13 do 17 stopni Celsjusza.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
25: Czas na poetycki piątek, a w studio doktor habilitowany Wojciech Harhalis, tłumacz, Zakład Portugalistyki, Instytut Języków i Literatur Romańskich, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
25: A bohaterem, poetą dzisiejszego wydania poetyckiego piątku jest Raul Zurita Canessa. Dodałem mu jeszcze. Poeta chilijski i ponoć jeden z najbardziej cenionych poetów Ameryki Południowej. Potwierdza pan?
26: Potwierdzam. Chociaż ostatnio nie potwierdzam, nie zaprzeczam, a ja potwierdzam. Zdecydowanie. No jest kandydatem do Nobla od wielu już lat.
25: To jest najgorsze, nie? Czekać tak na Nobla od wielu lat.
26: No on czeka i to jest zresztą bardzo schorowany starszy pan.
25: 76 lat.
26: No bardziej schorowany niż te 76. Ma Parkinsona od lat i był ostatnio w Krakowie z okazji wręczenia Nagrody Szymborskiej, bo ten tomik, o którym dzisiaj rozmawiamy, dostał Nagrodę Szymborskiej. No to taki bardzo kruchy człowiek, jak się czyta jego życiorys, to aż trudno uwierzyć, że taki kruchy człowiek mógł porobić takie rzeczy.
25: A jakie rzeczy?
26: O, rozliczne. On przede wszystkim jako młody człowiek, ojciec dwójki małych dzieci, w nocy z 10 na 11 listopada 73 roku w Santiago de Chile został aresztowany. No, był członkiem partii komunistycznej oczywiście. Został osadzony w więzieniu, najpierw na stadionie w Valparaíso, takim słynnym miejscu. Później na takim statku w porcie w Valparaíso. Statek się nazywał Maipo. Był nieduży, miał ładownię na 50 osób. Siedział tam 800 osób, on był torturowany. On też był torturowany. A później jak wyszedł, zajął się głównie poezją, ale taką poezją dosyć zaskakującą, czy może performancem bardzo dla nas zaskakujących, założył z kolegami taką Colectivo de Acción de Arte, czyli grupę akcji poetyckiej, czy tam sztuki. No i chłopcy się bawili bardzo, bardzo ładnie, na przykład wypisali wiersz dla Latynosów nad Nowym Jorkiem samolotami latając.
25: La vida nueva.
26: Tak. Napisali krótki tekst buldożerami na pustyni Atacama. który widać do dzisiaj z lotu ptaka, można sobie wygooglać.
25: Ni pena, ni miedo.
26: Ani żalu, ani strachu. Czy ani... No tak myślę, że żal to jest... czy wina może. No w każdym razie taki wierszyk zrobili, a jego pierwszy performance był po wyjściu z więzienia był taki, że sobie rozpalonym żelazem przypalił policzek w ramach takiego performance'u po torturach, które... No, człowiek orkiestra, Roberto Bolaño o nim pisał, to też pisarz chilijski. W książce Gwiazda Daleka jest postać Carlosa Videra, pilota, który pisze wiersze na niebie. Trochę Bolaño się natrząsa z niego. No, panowie zresztą, w sensie Bolaño i Zurita się znali wzajemnie. Wzajemnie się chyba szanują. No, w każdym razie jest uważany Zurita za jednego z najlepszych poetów chilijskich wszechczasów, co jest dużą rzeczą, bo tam mamy takich poetów jak Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro. To jest ziemia poetów w Chile. A on według niektórych jest najlepszy. No, w każdym razie najlepszy żyjący.
25: Dobrze, a Violeta Parra, to ona jest z też, Chile? A, no też. Właśnie.
26: I Nicanor Parra też, nie zapominajmy.
25: Violeta Parra nawet w Warszawie była chyba w 1953 roku, jak się chyba otwierał Pałac Kultury, tam był jakiś festiwal młodzieży socjalistycznej, czy coś.
26: Tak, miałem znaczek z tego festiwalu młodzieży.
25: Tak? Więc Violeta Parra także uczestniczyła.
26: No o tym nie wiedziałem, No Latynosi w czasach słusznie minionych często bywali u nas, zwłaszcza ci bardziej powiązani z kulturą i literaturą. No, takie mieli skrzywienie, lubili nas.
25: Taki był ciekawy, pamiętam film, chyba to się nazywało właśnie Violeta se fue a los cielos i nagle patrzę, Pałac Kultury w środku filmu.
26: No to są takie rzeczy zaskakujące, się okazuje, że i Vargas Llosa i ta przecież Clarice Lispector też miała męża, który był ambasadorem tutaj, także bywała. No to, jak poszukamy, to różne dziwne rzeczy się zdarzają. Zurita też był u nas, był w Lokatorze. Trzy miesiące temu na okoliczność wręczenia nagrody Szymborskiej za tomik nagrodzony w tłumaczeniu. Jego tomik pod tytułem Zurita w przekładzie Marty Eloy-Cichockiej. Zresztą bardzo fajnym przekładzie, który miałem okazję redagować, więc jest jeszcze lepszy niż Marta zrobiła. No żartuję sobie, ale rzeczywiście, proszę Państwa, zachęcam do czytania. To jest dobra poezja, chociaż bardzo ciężka, trudna emocjonalnie.
25: I wydana przez wydawnictwo Lokator.
26: Tak jest.
25: To co? Poezja? Przechodzimy do mięsa?
26: No tak, no bo o tym poezji nie ma co gadać. Trzeba poezję czytać, prawda?
25: Albo słuchać. To pan czyta, ja słucham. I słuchacze jest kłaczki też.
26: Aby słuchać mógł ktoś, to są zwyczajne dzieje. No dobrze, no to w takim razie in memoriam, inne sny. To inne sny, krzyczyliśmy do siebie patrząc, jak fale przypływu eksplodują na niebie. Roztrzaskując nasze twarze nabrzmiałe wodą o rafy niczym chmury. Tak, ale czym jest sen? Pytają nas chmury niczym rafy, tonąc coraz głębiej. Jak to nie ocean? Jak zatapiają się Andy, jest to kraj śmierci i zimna, ten, który tonie coraz głębiej w spienionych falach. Ale kim byliśmy? Pytają nas z innych snów nasze własne twarze, białe od piany, ociekające wodą, rozbijające się o skalne urwiska. No to jest, jak mówiłem, trudna poezja. On w tym tomie, który jest uważany za jego najlepszy tom, jest tak uważany za summę jego poezji, nawraca do tej nocy z 10 na 11 listopada 1973 roku, pisze o Chile, ale pisze też o różnych totalitaryzmach XX wieku, pisze o swoich własnych przeżyciach, o tym torturowaniu, o tym, że był wychowywany przez matkę, ponieważ ojciec szybko zmarł, przez babkę też, która była opętana miłością do Dantego, cytowała z pamięci fragmenty Boskiej Komedii. Zresztą tom pierwszy tom poezji Zurity nosił tytuł Purgatorio, czyli czyściec. Także, no dobra, ale ja tu gadam i gadam, a przecież mieliśmy czytać wiersze.
25: Purgatorio, tak, to chyba był po uwolnieniu. W 79 napisał, zdaje się, tak, Purgatorio.
5: Pierwsza jego książka, to jest ciekawą anegdotę, opowiada, że po zwolnieniu z tego więzienia nie bardzo miał jak pracować, więc mówi, czy bilet, więc kradł luksusowe wydania książek z księgarni, jakieś tam architektury, albumy i go je sprzedawał do czasu, aż go złapali. Miał zakaz wstępu do wszystkich księgarni w Santiago. W związku z tym, jak wyszło to Purgatorio, on mógł je poglądać tylko przez wystawę, bo nie mógł wchodzić do księgarni. Że też ciekawa postać. No dobra, ale miał być wierszyk. Więc żeby trochę, no troszeczkę tylko odczarować, to wiersz miłosny. Taki tytuł. Wiersz miłosny. Już prawie świta, a ja czuję, jak łzy spływają mi po twarzy i są jak noże do papieru, te łzy przecinające moją twarz. Jestem ranny i wykrwawiam się na śmierć. I moja krew jest wszędzie, jakby mnie zarżnęli. Na wszystkich rzeczach, we wszystkich rzeczach. I nie mogę, nie mam serca, nie mam sił, nie mam odwagi. To nic takiego, wiesz? Śpij zatem, dziecko. Niech może śpi, niech śpi ogromne nieszczęście. Cięcie. A wtedy? W tej części wszystkie wiersze, miłosne zresztą, kończą się zdaniem cięcie. A wtedy? I kolejne są naprawdę coraz bardziej hardkorowe.
25: Czyli tam był taki jeszcze, rozumiem, liryczny, łagodny, romantyczny niemal.
5: Aż tu nagle w ten pał między oczy, nie? No taki jest.
25: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Poetycki piątek, dzisiaj Raul Zurita, poeta chilijski. I czytamy z tomu zatytułowanego Zurita, który ukazał się nakładem wydawnictwa Lokator w przekładzie Marty Eloy Cichockiej i pod redakcją, czy w redakcji zredagowany przez pana profesora Wojciecha Harhalisa z Zakładu Portugalistyki Instytutu Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje o godzinie 11.20, a po informacjach wracamy.
6: Autopromocja.
7: Istny pałac zaczarowany. Zachwyca się prasa warszawska. Jest i winda kryształowa, i oranżeria z papugami, podłogi marmurowe, meble angielskie oraz aż 20 pokojów z łazienką. Wówczas, na początku wieku XX, zaświadczających o najwyższym standardzie obiektu. Hotel Bristol, powiew luksusu i wielkiego świata, w nową epokę komunistyczną wszedł niemal nienaruszony. 79 lat temu został znacjonalizowany.
6: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prawie 21 minut po godzinie 11. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ukraina czeka na propozycję terminów, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytanie o ewentualne wznowienie rozmów między Ukrainą, USA i Rosją. Ostatnia runda trójstronnych rozmów odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Do intensywnych walk między siłami rządowymi a rebeliantami doszło w nocy w regionie Afar na północy Etiopii, podała AFP, powołując się na źródło humanitarne. W regionie odnotowano również problemy z internetem i łącznością telekomunikacyjną. To najpoważniejsza eskalacja od 2022 roku. W niedzielę 7 ugrupowań zbrojnych będących w opozycji do władz federalnych ogłosiło sojusz, którego celem jest obalenie rządu premiera Abija Ahmeda. Pomorskie samorządy wykonały milowy krok do stworzenia metropolii. Wszystkie powiaty i gminy tworzące dzisiaj obszar metropolitarny Gdańsk, Gdynia, Sopot podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do związku. Teraz czas na specjalną sesję Rady Miasta Gdańska, mówi prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
13: Radni miasta podejmą uchwałę wraz z wnioskiem, że przekształcamy stowarzyszenie w związek metropolitalny.
14: Wtedy przerzucamy piłeczkę do kolegów z administracji rządowej.
12: Dodaje prezes obszaru metropolitalnego Michał Klaser.
14: I oni wszczynają procedurę wydawania rozporządzenia. Muszą być wszystkie resorty tematyczne zapytane. Na koniec zwołany komitet stały Rady Ministrów. Liczymy na to, że w tym roku zostanie to rozporządzenie wydane.
12: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to metropolia na Pomorzu stanie się faktem 1 stycznia. Meteorolodzy z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce w tym roku dwukrotnie zanotowali najwyższe w historii pomiarów temperatury na najwyższym szczycie Karkonoszy. Co istotne, ostatnie lata to najwyższe temperatury średnie, jakie zostały zanotowane na Śnieżce, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową kierownik obserwatorium Piotr Krzaczkowski. Rekordy z czerwca i sierpnia to 25,7 i 25,8 stopnia. O 1 stopień więcej niż wynosił poprzedni rekord. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson po wygranej z Francuzami awansowali do ćwierćfinału debla turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Chengdu. Ich kolejnymi rywalami będą Nowozelandczyk Michael Venus i Australijczyk John Peers. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11.40. Dzień z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 13 do 17 stopni. Nieco chłodniej w Kotlinach Karpackich, około 11.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Poetycki piątek. Raul Zurita, jeden z najlepszych poetów Ameryki Południowej, być może najlepszy chilijski poeta, a gościem jest pan profesor Wojciech Archalis, który tłumaczy z języka portugalskiego, ale też nie stroni od hiszpańskiego, nie boi się redakcji i zredagował między innymi tom wierszy Zurita w przekładzie Marty Eloy Cichockiej i z tego tomu wydanego przez wydawnictwo Lokator dzisiaj poezja Raula Zurity.
15: Tak, jest rzeczywiście wspaniałym poetą. Ja bardzo Państwa zachęcam do w ogóle do czytania poetów latynoskich i literatury latynoskiej, nie tylko portugalskojęzycznej, chociaż ten najbardziej polecam, ale zawsze warto sięgnąć i po Pablo Nerudę, i po Gabriele Mistral, i po Nicanora Parrę, który całkiem niedawno został w Polsce wydany. To jest dobra literatura. To co, następny wierszyk?
10: Tak, koniecznie. Im więcej, tym lepiej.
15: Im więcej, tym lepiej. Dobrze, to ja tutaj sięgam do strony 183. Przepraszam, okulary. Bez okularów to nawet Zurity nie zobaczę. Ach, tu jest. Dobrze. Ten jest dłuższy.
10: Cudownie.
15: Ale to może wtedy jeden wystarczy. Zobaczymy. Tytuł: czy to byłeś ty, tato? Po 5 dniach czekania, aż ustąpi mgła nad północnym wybrzeżem, mogłem w końcu zobaczyć skaliste klify. Kilometry granitowych ścian wznoszących się pionowo, a 1000 metrów poniżej ocean spokojny. Wyobraziłem sobie zdania wypisane na tych ścianach, dokładnie 22 zdania, o miłości, szaleństwie i śmierci wyryte na ich powierzchni. Wyobraziłem je sobie we śnie. Równina pustyni Atakama, nagle urywająca się, potem otchłań, a w głębi morze. Wiele lat później umarłem. Były tam miliony mężczyzn i kobiet rzucających się w dół, nieprzeliczone tłumy, które zatrzymywały się na chwilę na krawędzi ścian, a potem skakały. Niektórzy robili to, trzymając się za ręce, patrzyli sobie w oczy i robili ostatni krok. Inni trzymali dzieci w ramionach i płakali cicho, gdy pustynny wiatr rozwiewał im ubrania. Poczułem rękę na ramieniu. Czy to byłeś ty, tato? A pustka otworzyła się pod moimi stopami, nie robiąc hałasu, jak usta nieme i słodkie. Naprzeciwko błękit przepastnego świtu topił się w Pacyfiku, a zdania o miłości, szaleństwie i śmierci przylgnęły do moich ust, również bezgłośnie, miękko, jak ostatnie milczenie. Bardzo Państwa przepraszam, że tak od rana takie tutaj, taki ciężki kaliber, ale wydaje mi się, że to jest tak dobra poezja, że można zacząć nią dzień, zwłaszcza, że piątek to jest taki dzień, którego trochę nie lubimy już, bo kończy się praca.
10: Ja uwielbiam, bo jest poetycki piątek.
15: A no właśnie, no dobra, to dobry wierszyk. Zdążymy jeszcze jeden?
10: Tak, co najmniej jeden, ja bym nawet powiedział, że dwa.
15: Że dwa, no to w takim razie... Jeszcze jeden wiersz o miłości. Coś tu się to zapisało.
10: Miłości, ty nad poziomy wylatuj.
15: Podaj mi skrzydła. Dobra, to nie będzie o miłości. To będzie in memoriam twarze. Pochylone nad nami, jak puste twarze, wydrążały się kordyliery. Pozostawiając tylko baseny odwadniane przez rzeki, a nasze puste oczodoły były ogromnymi, opróżnionymi basenami Andów. Kiedy twarze spytały nas o swoje oczy, a my ślepi usłyszeliśmy morze wypełniające wydrążone góry, kto tak wali? Wypytywały nas wydrążone usta i były to tylko przypływy i odpływy nieszczęścia. Fale przypływu, kujące niebo, wysadzone w powietrze twarze, wysysające nas od środka.
10: Ach, mógłbym słuchać go bez końca.
15: No jest dobry, no. Co tu dużo? No jest ten o miłości. Dobra, to jeszcze ten. Kolejny wiersz miłosny. Jeszcze nie świta, a ty nie śpisz. Albo śpisz. Ale wołasz mnie przez sen, myśląc, że może nie wyszedłem. Tamtego razu chwyciła mnie za płaszcz, przytrzymała mnie, a mój najstarszy, nieco ponad 2-letni, też złapał mnie za spodnie i śmiał się, bo myślał, że się bawimy, a potem się rozpłakał. Patrzę, jesteś wśród cieni. Minęły 34 lata. On się śmieje, przytrzymując mnie za spodnie. Jest taki mały, taki malutki. Cięcie. A wtedy?
10: A jak poezja ma się w Chile, albo w Ameryce Południowej? Czy jest trochę jak w Polsce, że nikt nie czyta, ale jak już nie czytają, to najchętniej nie czytają poezji?
15: Ja myślę, że nie do końca. Ja myślę, że Latynosi bardziej czytają poezję niż my. Ja myślę, że to jest trochę tak, jak u nas było w latach 80. może, że ta grupa czytelników poezji zawsze jest mniejsza niż czytelników kryminałów czy romansów. To jest sprawa oczywista w dzisiejszych czasach, gdzie pełno rozpraszaczy dookoła, trudno sięgnąć po poezję, ale wydaje mi się, że nie jestem tego pewien, to by trzeba było spytać takich ludzi, którzy tam na co dzień żyją, ale tak sądzę, że poezja ma się lepiej u Latynosów niż u nas.
10: Ta książka poetycka, bo chyba tak należy o tym powiedzieć, to rozumiem, że oprócz poezji ma też obrazy, obrazki, tak. Zdjęcia.
15: Tak, tak. To są zdjęcia, które Zurita robił właśnie klifów, pustyni, wybrzeży Chile. Nie jest tego dużo. Tutaj grafik Pio Kaliński taką winietkę zrobił z tymi zdjęciami. Proszę Państwa, kolega Pio przyzwyczaił nas do tego, że wydaje piękne książki, takie małe dzieła sztuki. To jest wydawnictwo, które... Lokator to jest wydawnictwo, które skupia się na oprawie graficznej, chociaż wnętrze też jest bardzo ważne. I ta książka też jest piękna. Ma takie... Jest satynowa czerń, proszę Państwa. Liternictwo jest zrobione na zasadzie litografii. Także szczerze polecam. Warto mieć, znaczy fajnie jest mieć taką książkę. Warto, nie wiem, bo czy w ogóle warto mieć książki. Warto czytać książki, a mieć, nie wiem, czy warto. Natomiast fajnie jest mieć taką książkę, bo to jest bardzo ładny przedmiot. I wspaniałe treści w środku.
10: W takim razie kolejne wiersze. Czuję niedosyt.
15: Dobrze.
10: Zurity.
15: Lećmy zatem. Gdybyś tylko poczuła. Poczuj to zatem, baby, kochanie. Zejdźmy aż do serca oceanu, a nasze ciała będą wyglądać jak ziarenka piasku prące do przodu wśród rozbijających się fal. Ale chociaż wody po mojej lewej i prawej stronie trzaskają jak płomienie, nie ulęknę się, o nie, kochanie. I usłyszymy ich głosy, baby, kochanie. Tu upadliśmy. Tutaj moja dłoń rozdarła twoją skórę. Tutaj cię sprzedałem, o tak, baby, kochanie. I będzie to jak słuchanie pustyń, tundr, lodowców. Potem płótno tego świata opadnie na wybrzeża i cały front wybrzeży, środkowe doliny i pasma górskie będą posuwać się w dół wąwozem morza. A ściany wody będą pieniły się po bokach, a ty już nie będziesz mnie kochała, P. A morderca wejdzie w swoje morderstwo jak długi i wąski kraj pragnienia w destylującą masę oceanu. Ale nikt nie czuje, kochanie. No dobra, lecimy zatem dalej.
10: No już jak się zapoznawać z Zuritą, to na całego.
15: No, to jest... Tak chciałoby się chwilę posiedzieć, pomyśleć, ale to Państwo sobie później odsłuchają w podcaście i będą się zastanawiać powolutku. Martwy brzeg. Wtedy na jedną chwilę wszystkie fale załamały się unisono, bezgłośne, nieme, uderzając o martwą plażę. Rysując nieskończoną kataraktę, która otwierała się na wprost drogi, gdzie Ludwig van próbował dyrygować nieskończonością, nie słuchając jej, z obandażowanymi nadgarstkami obijającymi się o głuche niebo. Kiedy przez sekundę zobaczyliśmy samych siebie, unoszących się na niebie poniżej, śledząc ustami kataraktę, morza, rozbijającą się na wprost drogi, i były to tylko puste dźwięki, szmaty mojego umysłu. Powiedział ze smutkiem Ludwig van Beethoven, grając nam na fortepianie coś, co kiedyś było churalną, zapchanym piaskiem, próżnym, płaczącym, tak jak tylko może łkać morze na martwym brzegu. Trochę się pogubiłem, ale myślę, że jest to zrozumiałe.
10: I jeszcze coś na deser.
15: Coś na deser. Taki krótszy wybiorę, żeby nie było...
10: Nie, może być dłuższy.
15: Nie, ale dłuższy to jest naprawdę długi. Dobra, autostrada o świcie. dla Boba Dylana i jego zagubionych kordylier Chile. Jeden przy drugim. Tysiące drapaczy chmur pieły się w górę o świcie. Ukazając nieskończone punkciki światła ze swych okien, niczym rozpalone archipelagi rysujące się na fioletowym świcie. Wyłaniające się z wnętrza nocy aż całkowicie zakryją gigantyczne płótna świtu. Ciche, lśniące, zmieniające horyzont roztrzaskanego nieba. Tam, gdzie nieskończona liczba pocisków wznosiła się unisono, niczym startujące drapacze chmur, wzbijające się we śnie. I to też było jak sen. To gigantyczne niebo jaśniejące nad zatoką. Chmury, samotna gitara, elektryczna, szarpiąca Amerykę, metaliczna, wibrująca jak mała, biała głębica lecąca nad zbombardowanymi autostradami świtu. Tak, proszę państwa, trzeba...
10: Z żywymi naprzód iść.
15: Trzeba z żywymi naprzód iść.
10: Po życie sięgać nowe.
15: A wiersza o Auschwitz nie przeczytamy, chociaż też tu jest. Trudna poezja, ale warto. Niebo niżej. Już świta, a ja wyjeżdżam, tato. Głęboka jest studnia czasu. Góry wciąż są zakryte i może w końcu spadnie deszcz. Wyobrażasz sobie, jak spienione fale znów rozbijają się o te skały, tato? Nigdy nic do mnie nie mówisz, tato.
10: Piękne. Piękne i wspaniałe. Jestem fanem.
15: To co, jeszcze jeden?
10: Tak.
15: Jest zatytułowany, proszę państwa, Ostatni wiersz. Się świetnie składa. Ostatni wiersz. Wtedy, rozgniatając spalony policzek o szorstkie ziarna tej skalistej ziemi, jak dobry latynos, uniosę jeszcze na minutę twarz ku niebu, płacząc. Bo ja, który wierzyłem w szczęście, znowu ujrzę niewzruszone gwiazdy.
10: To są wiersze z książki poetyckiej Zurita, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lokator w tłumaczeniu Marty Eloy-Cichockiej i redakcji mojego dzisiejszego gościa, a gościem był pan profesor Wojciech Harhalis, tłumacz z Zakładu Portugalistyki Instytutu Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bohaterem był Raul Zurita, poeta chilijski, ponoć najlepszy chilijski poeta, na pewno jeden z najbardziej cenionych poetów Chile i Ameryki Południowej. Niedawno był w Krakowie odebrać nagrodę, ale to była taka nagroda, którą odebrał w oczekiwaniu na tę właściwą nagrodę.
15: Czyli którą nagrodę dostanie w przyszłym roku.
10: Już wiemy.
15: Ja jestem przekonany.
10: Obstawiamy?
15: No, kto dostał Szymborską, to w przyszłym roku dostanie chyba tego, nie?
10: Wszystko jasne.
15: Nobelka.
10: Bardzo dziękuję. To był nasz dzisiejszy poetycki piątek. Informacje TOK FM już za minut kilka o godzinie 11.40, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj u ciebie w programie?
16: Dzisiaj w kulturze osobistej zrobi się jesiennie, ale tak bardzo przyjemnie jesiennie, bo wybierzemy się do Żyjni. W BWA Wrocław Żyjnia stanie się już jutro otuliną. Dlaczego stanie się otuliną? O tym opowie nam Magdalena Krajs, kuratorka, animatorka kultury i edukatorka, która już jest ze mną na łączach wrocławsko-warszawskich. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Będziemy rozmawiać o otulinie po 11.40 w kulturze osobistej. Czekamy na państwa.
10: Zapraszam na program Kultura Osobista po informacjach AT o 11.40.
18: Autopromocja.
19: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
20: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
19: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
18: Autopromocja.
21: Reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
23: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało.
0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
24: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
25: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
24: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
26: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka. Różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
24: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie.
26: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
27: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
28: Skoda.
29: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
30: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
31: Desnoran?
30: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
31: Naprawdę?
30: Już mam chrapkę na Desnoran.
32: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
30: Jak?
31: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
33: Po Desnoranie znika chrapanie.
32: Aflofarm.
34: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
35: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
36: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
35: Mhm. Dokładkę rabatu.
34: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
37: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 41 minut po godzinie 11. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura sformułowała zarzuty wobec Ihora M. w związku z atakiem na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Decyzję o tym, kiedy będzie możliwe przeprowadzenie czynności z udziałem 31-latka, podejmą biegli. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu przekazała, że stan 4 pokrzywdzonych, którzy są w szpitalu, jest stabilny. To mogło być podpalenie i akt dywersji, mówią przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o pożarze, który 2 dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen w tej sprawie. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie. A wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w TOK FM dodał.
38: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer. Natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej. I to jest być może element również dla firmy Exatel, która wynajmowała prywatny teren do tego, aby taką infrastrukturę krytyczną szczególnie chronić, zwłaszcza, że ta infrastruktura służy również stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o połączenie internetu.
12: Sprawę pożaru stacji bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak podkreślił wiceminister, dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona ani w Polsce, ani w Ukrainie. Wobec wojny w Ukrainie dla Niemiec nie ma miejsca na normalne stosunki z Rosją, oświadczył rzecznik rządu Stefan Kornelius, komentując zaproszenie przez USA prezydenta Rosji Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w Miami. Kornelius przekazał agencji DPA, że niemiecki rząd przyjął do wiadomości amerykańskie zaproszenie na szczyt G20 dla Putina. Podkreślił jednocześnie, że rosyjski przywódca nie zdecydował jeszcze, czy weźmie udział w spotkaniu. Rosja pozostaje członkiem G20 skupiającej 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Putin po raz ostatni osobiście uczestniczył w szczycie grupy w 2019 roku przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym w 2022 roku. Fińskie myśliwce Hornet i szwedzkie Gripen zostały poderwane w celu przechwycenia i identyfikacji rosyjskich samolotów wojskowych nad Zatoką Fińską, poinformowały siły powietrzne Finlandii i Szwecji. Jak podano w komunikacie, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej zidentyfikowano 3 rosyjskie maszyny, 1 samolot transportowy oraz 2 myśliwce. Misja została przeprowadzona po raz pierwszy po ogłoszeniu w sierpniu współpracy Quick Reaction Alert między Finlandią a Szwecją w zakresie monitorowania i ochrony fińskiej integralności terytorialnej. W południe na naszej antenie TOK 360. Temperatura maksymalna dzisiaj przeważnie od 13 do 17 stopni, nieco chłodniej około 11 stopni w Kotlinach Karpackich. Dzień z zachmurzeniem dużym, z możliwymi większymi przejaśnieniami. W całym kraju może dziś przelotnie popadać, a w Tatrach lokalnie możliwe słabe opady śniegu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji Festiwalu Konfrontacje Teatralne.

0: jest moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przypomnijmy na początku, czym jest i była u Zarania Żyjnia.
1: Żyjnia to taka przestrzeń miejskiego salonu połączonego z przestrzenią wystawienniczą. W tym roku została zainaugurowana działalność Żyjni z początkiem właśnie 2026 roku i pomysł Katarzyny Roy na cały rok w Żyjni jest taki, żeby wystawy odbywały się sezonowo. Za nami wiosna, lato, teraz jesień. I każda kolejna z pór roku w jakimś sensie przejmuje, przechwytuje elementy poprzednich, zaprasza do rozgoszczenia się w danym momencie roku i proponuje każda z osób kuratorskich zaproszona do tego projektu, do poszczególnych sezonów, swoją wizję, swoje spojrzenie na dany moment w roku.
0: Pani stała się kuratorską jesieniarą, jeżeli pozwoli pani, że tak to nazwę. Jestem ciekawa, skąd pomysł, żeby jesienną odsłonę Żyjni nazwać otuliną. Trzeba przyznać, że warto to było zrobić dla piękna samego słowa, bo jest piękne i otulające, ale wiadomo, że więcej spraw się za tym kryje.
1: Tak, dobrze, że to słowo przyjemnie się kojarzy, bo chciałabym troszeczkę zaczarować osoby odwiedzające Żyjnię, do tego zaczarować, zaprosić, żeby spojrzały na jesień nieco bardziej przychylnie i po prostu się w niej też jakoś rozgościły. Znalazły w niej jakąś przestrzeń, jakieś miejsce dla siebie, a tym miejscem może być po prostu ciepły kąt naszego domu, fotel czy wygodna domowa kryjówka. Takie kryjówki będą też stworzone w galerii. Będzie można się rozłożyć, rozsiąść, popatrzeć, dotknąć, powąchać i zastanowić się nad tym, jak właśnie taki przyjemny kokon, przyjemną otulinę wytworzyć no, na poziomie właśnie oczywiście wyobrażenia i jakiegoś nastawienia wobec jesieni, a dalej i też zimy, no bo przed nami coraz krótsze dni, coraz chłodniejszy czas. Tak naprawdę ta jesień jest dobrym momentem, żeby się przygotować do tej zmiany, zgromadzić zasoby, przygotować energię swoją też na to, albo po prostu przygotować się na zmianę energii tak naprawdę może. O.
0: Nie jest to powszechna praktyka, przyznajmy to, łączenie sztuki współczesnej z bezpieczeństwem i z komfortem, także ciała. Zazwyczaj ma działać w taki sposób, żeby nami potrząsnąć, a tutaj ciepło, miło i przede wszystkim bezpiecznie.
1: Ja chyba nie jestem kuratorką, która lubi potrząsać, szarpać i wbijać haczyki i igły. Raczej zazwyczaj staram się, żeby moje wystawy były czymś takim zapraszającym do refleksji, ale właśnie też do takiego rozgoszczenia się, szeroko pojętego, nie zawsze tylko w takim aspekcie właśnie miłego, wygodnego siadania, polegiwania czy leżenia w galerii, ale po prostu takiego poczucia, że to miejsce, galeria sztuki współczesnej jest dla mnie, dla widza, dla widzki, tak? Jest przestrzenią, w której możemy się poczuć bezpiecznie, w takim najbardziej podstawowym też znaczeniu wejścia do może nowej przestrzeni, może obcej przestrzeni, może poznawania jakiegoś obszaru naszej rzeczywistości, właśnie takim, jakim jest sztuka, który jest dla kogoś nowy, prawda? Więc ja staram się zawsze jakoś tak o tym myśleć w komfortowy sposób, nawet szerzej niż właśnie rozsiadając się i moszcząc się w tych miękkościach.
0: No dobrze, to w takim razie jakie prace gloryfikujące, jak rozumiem, jesień, ciepło i bezpieczeństwo, takie ciepło jesienne oczywiście, wprowadza pani do galerii?
1: Będzie sporo prac, które wychodzą jakby od wątku tkaniny. Będzie między innymi kilim Edgara Bonka z takim obłędnym, jak głosi tytuł, też wzorem, bardzo takim rozwibrowanym, ale jednocześnie organicznym. Kilim jako sam obiekt, wiadomo, służył do tego, żeby ogrzewać domy, okrywać ściany i tworzyć taką przyjemną też atmosferę w domach, więc przechwytujemy taki element, może już nie tak często używany, ale znów powracający do łask jakby we współczesnym wzornictwie. Będzie też na przykład kołdra. Piękna kołdra wyhaftowana przez Julitę Goździk z taką sylwetką śniącego ciała. W ramach tej odsłony i tej otuliny ja też odnoszę się poniekąd do swoich takich wczesnych doświadczeń macierzyństwa. Jestem od wiosny mamą i te doświadczenia i nowe jakieś jakości, ale też pewnie i trudności wynikające z bycia w takiej też roli gdzieś w różnych momentach mediach przemycam.

0: Więc to śniące ciało jest takim trochę puszczeniem oka do wszystkich tych niewyspanych rodziców i marzących o błogim, spokojnym, nienaruszonym śnie, nieskradanej kołdrze i po prostu byciu w długim, długim odpoczynku.
1: To za kilka lat niestety dopiero.
0: Poczekam.
1: Się przytrafi.
0: Poczekam cierpliwie, a w międzyczasie właśnie te doświadczenia też będę chciała jakoś rozpracowywać na poziomie swoich wystaw i projektów. Poza tymi pracami, które wymieniłam, wątki tkaninowe pojawiają się też w pracach Karoliny Balcer. To będą dwa takie malarskie właściwie, ale taftingowe, takie dywanowe przedstawienia, ulokowane też w takich nietypowych przestrzeniach dla Żyjni, dlatego że Żyjnia jako galeria zakłada też możliwość ekspozycji prac nie tylko w tej głównej jakby przestrzeni takiej, nazwijmy to, reprezentacyjnej czy galeryjnej, ale też w takich miejscach jak na przykład kuchnia, klatka schodowa, część holu z szatnią, więc ja też w te różne przestrzenie w ramach wystawy wchodzę i tak na przykład praca kuchenny Bałagan Karoliny Balcer trafia oczywiście do kuchni. Z kolei w przedsionku galerii, w miejscu, gdzie odwiedzający odwieszają swoje płaszcze, kurtki, szczególnie właśnie w jesiennym i zimowym sezonie, zawiśnie praca Pawła Szajbla. To jest taki przepiękny płaszcz inspirowany płaszczami galicyjskich pasterzy, który jest wykonany z naturalnych tworzyw i tworzy, nomen omen, takie wspaniałe schronienie, które właśnie służyło pasterzom do tego, żeby osłonić się od deszczu, a dla nas jest takim miejscem, kokonem, trochę chochołem też, do którego można się schować w ramach zwiedzania wystawy, a nawet odwrócić się twarzą do ściany, do kąta, żeby na chwilę się jakby schować w ogóle przed światem w tym wszystkim. Wielkoformatowa instalacja Magdaleny Skotnickiej zawiśnie w lewej części galerii, tak zwanej granatowej części. I są to takie gigantyczne 8, 9, 7-metrowe hugi, tak zwane, czyli właściwie takie obłe, miękkie formy, które artystka używa do działania performatywnego, są takim rodzajem jakby scenografii, jej działania z ciałem, takiego działania choreograficznego. Ale w trakcie naszej wystawy, oprócz tego, że odbędzie się oczywiście performance artystki, później ta stworzona przez nią instalacja będzie służyć odwiedzającym młodszym, starszym do polegiwania, po prostu pobycia w takim miłym, miękkim gniazdku, właściwie można powiedzieć. Także sporo wątków tkaninowych, kryjówkowych, ale też inne prace, na przykład praca Anny Story, która mieszka na Islandii i no tam to już szczególnie mierzy się z brakiem dostępu do światła w sezonie jesienno-zimowym i z tej jej obserwacji, z tego braku, z tej potrzeby niezaspokojonej powstała seria lamp. My pokazujemy jedną z takich lamp w przestrzeni Żyjni właśnie, która też będzie pięknie wchodzić w taką, no już scenograficzną właściwie kompozycję ze wspomnianym wcześniej kilimem Edgara Bonka, czy pracą Olafa Brzeskiego, która w galerii na stałe prezentowana jest na ścianie.
1: Bardzo dziękuję za to szczegółowe oprowadzenie po Otulinie, szczególnie tutaj dla mnie w Warszawie ważne i myślę, że dla słuchaczy, którzy nie są we Wrocławiu w tym momencie, ale no, jest to oczywiście bardzo ciekawe zaproszenie, żebyśmy się wybrali do stolicy Dolnego Śląska i odwiedzili Żyjnię. Jestem ciekawa jeszcze, jakby pani mogła powiedzieć więcej o takiej kwestii, bo wystawa Sytuacja to nie jest zwykła wystawa, to jest właśnie wystawa sytuacyjna. Jakie ryzyko niesie dla kuratorki? Na ile pani koncepcja liczyła się w tym, co proponowały artystki i artyści?
0: Muszę powiedzieć, że zaproszenie Katarzyny Roy do wzięcia udziału w tym ciągu tegorocznych wystaw sezonowych było wielkim wyróżnieniem, ale też poczuciem, że bardzo jest mi bliskie to, co Katarzyna proponuje w Żyjni. Wystawa Sytuacja to jest pewien termin, który w jakimś sensie jest mi bliski, ale też nigdy go nie używałam w swoich praktykach zawodowych. Wystawa Sytuacja to dla mnie taka okoliczność, w której dzieła sztuki i to, co dzieje się w galerii, stwarza pewną okoliczność dla osób odwiedzających, stwarza okoliczność do rozmowy, do budowania nowych relacji, do odkrywania jakichś rzeczy, do tego, żeby coś się też zmieniało w trakcie i do naszej otwartości na to, że coś może pójść albo po naszej myśli, albo nie po naszej myśli. I sądzę, że taki rodzaj proponowanych wystaw jest w jakimś sensie bliższy rzeczywistości temu, jak my na co dzień funkcjonujemy. Czy przyjdzie nam odwołać w ostatniej chwili spotkanie z powodu choroby dziecka, czy przyjdzie nam przełożyć jakieś plany długo wcześniej rozpracowywane, czy przyjdzie nam spotkać się z jakimś zupełnie przypadkowym, przyjemnym zdarzeniem w naszym życiu, to są takie momenty, które trudno nam może przewidzieć i te sytuacje właśnie, te zdarzenia, myślę, że pokazują, że możemy ćwiczyć otwartość na nie i też możemy ją ćwiczyć, tą otwartość w galerii, w myśleniu nawet o pracach, tak? W myśleniu o tym, co artyści i artystki chcieli przedstawić, ale też co my możemy w tych pracach po prostu zobaczyć i zupełnie będzie to inne niż to, co proponowały osoby artystyczne.
1: Jesienna odsłona Żyjni, czyli Otulina. Od jutra w BWA Wrocław otwarciu Otuliny będą towarzyszyć wydarzenia specjalne. To będzie występ kolektywu Ukojenie, jak bardzo pasuje, prawda, do naszej Otuliny, i oprowadzanie, a także performance Magdaleny Skotnickiej. Otulina w BWA Wrocław do 4 grudnia. Kuratorka tej wystawy Sytuacji, kuratorka, animatorka kultury, edukatorka Magdalena Krajs była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne, konfrontacje.pl.
3: Sponsorem programu był organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
4: Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Piątek, 25 września, minęło południe. Prokuratura przygotowała zarzuty dla mężczyzny zatrzymanego po ataku w Jarosławiu. Tymczasem działacze na rzecz praw człowieka przestrzegają. Nie może być tak, że działania jednego człowieka będą rzutować na to, jak postrzegamy cały naród. Ostatnie godziny kampanii wyborczej w Krakowie. Niektórzy kandydaci zamierzają wykorzystać z nich każdą minutę. Są nowe wytyczne dla szkół na wypadek zagrożenia. Instrukcja wkrótce dotrzeć ma do dyrektorów, tak by ci mogli sprawniej podejmować decyzje, na przykład o ewakuacji. To jest TOK 360 w południe. Filip Kakusz, dzień dobry. Na początek Podkarpacie i działania prokuratury po wczorajszej zbrodni w Jarosławiu. Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa śledczy chcą postawić Ichorowi M. Grozi mu dożywocie. Wczoraj zaatakował na terenie opactwa 5 osób, jeden z ranionych księży zmarł. Z informacjami w tej sprawie Marcin Starzec. Zarzuty są, ale 31-letni mężczyzna jeszcze ich nie usłyszał.
12: Dokładnie tak, bo o tym zdecydują dopiero lekarze. Mężczyzna jest ich pod opieką i oczywiście pod stałym nadzorem policji. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
13: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
12: Prokuratura jest również przygotowana na taki scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
13: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będą możliwe wykonywanie czynności procesowych.
12: I wówczas też mężczyzna dopiero wtedy zostanie przesłuchany. Nie znamy na razie motywów tej zbrodni, wiemy natomiast o szczegółach podróży 31-latka. Mężczyzna jechał z Niemiec w kierunku Ukrainy, ale został zwrócony z granicy w Korczowej przez brak ważnego ubezpieczenia samochodu. Mówił o tym dziś w poranku TOK FM wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański.
14: Tam został de facto zawrócony z uwagi na fakt nieopłacenia dokumentów, tak?
12: Wiadomo też, że mężczyzna dostał się z granicy do Jarosławia autostopem, gdzie dotarł właśnie do opactwa. Tam zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, a 3 wciąż przebywają w szpitalu. Jeden z ranionych duchownych wrócił wczoraj na plebanie. Z Przemyśla Marcin Starzec. TOK FM.
11: Należy zrobić wszystko, by tonować nastroje społeczne po dramatycznym ataku noszownika, do którego doszło wczoraj w Jarosławiu. Czyn jednego człowieka, w tym wypadku Ukraińca, nie powinien rzutować na postrzeganie innych ludzi tej narodowości, mówił w TOK FM Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber.
15: Zawsze myślę sobie o tym, co poczują właśnie osoby, które są nowe w Polsce, które doświadczyły migracji, bo z tego, co wiem, z rozmów z nimi, to jest zawsze olbrzymi stres, ponieważ doskonale wiedzą, jaki to jest mechanizm, że jeżeli coś złego się dzieje, pada informacja, że ktoś komuś zrobił krzywdę, to zaraz jest nasłuchiwanie, czy to przypadkiem nie jest właśnie ktoś z Ukrainy, bo wtedy zacznie się oczywiście olbrzymia fala hejtu przeciwko wszystkim, którzy z tej Ukrainy pochodzą. Więc ja się zmartwiłem o o to, co się będzie działo. To nie jest historia o tym, że Ukraińcy nagle z dnia na dzień stali się złymi ludźmi. No po prostu człowiek zrobił coś złego. To, że ma taką narodowość, takie obywatelstwo, no jest informacją o tym, skąd jest, ale to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
11: Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy. Do tego, jak duchowni reagują na to, co wydarzyło się w Jarosławiu, wrócimy w TOK 360 po 12.20. Jeszcze tylko kilkanaście godzin mają kandydaci i ich sztaby, żeby przekonać niezdecydowanych. Niektórzy kandydaci swoją agitację prowadzić będą niemalże do rozpoczęcia ciszy wyborczej do północy. O tym, jak dzisiaj wygląda ten Tour de Kraków, Katarzyna Młynarczyk.
9: Kandydaci próbują wszędzie poprzez rozmowy, spotkania z mieszkańcami i konferencje prasowe. Grafiki są bardzo napięte. Michał Drewnicki, któremu sondaże dają trzecie miejsce, jak mówi, cały czas walczy o drugą turę i o głosy niezdecydowanych.
16: Będziemy w każdej części naszego miasta. Będziemy zarówno w Nowej Hucie, w Mistrzejowicach, w Bińczycach, jak i na Proniku Białym, Proniku Czerwonym, w Bronowicach, na Krowodrzy. Będziemy w całym mieście, bo Kraków jest jeden.
9: Na spotkania z mieszkańcami w tym ostatnim dniu kampanii postawiła też Monika Piątkowska, której najnowszy sondaż OGB daje zaledwie 5% mniej niż Łukaszowi Gibale.
17: Bez względu na to, jakie są sondaże, robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent.
9: O swojej skuteczności od rana, między innymi w krakowskich tramwajach, przekonuje też prowadzący w sondażach Łukasz Gibała.
11: To była Katarzyna Młynarczyk. My też w TOK 360 podsumujemy kampanię po 13.30. Z kolei po 16.00 TOK 360 podsumowanie dnia ze studia w Krakowie. Zapraszam już teraz w imieniu Adama Oski. W TOK 360 teraz podwyżka, której można pozazdrościć. Szykuje się spory wzrost pensji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński miałby w skali całego roku dostać o 200 tysięcy złotych więcej i rocznie miałby zarobić 1 800 000 złotych. Takie kwoty pojawiły się w doniesieniach portalu Money.pl. Rzeczywiście w NBP ten temat jest na stole. Wynika z wypowiedzi członka Rady Polityki Pieniężnej Ludwika Koteckiego, z którym w porannym EKG rozmawiał Maciej Głogowski.
18: Nie znam szczegółów. Rzeczywiście wczoraj taką wiedzę nabyłem, no może tak, bo z maila jednego z członków zarządu, który skierował tego maila także do członków Rady Polityki Pieniężnej.
19: A co było w tym mailu?
18: I w tym mailu była prośba o zdjęcie tego punktu, czyli uchwały o podwyżce wynagrodzeń z porządku obrad zarządu, żeby mieć więcej czasu na dyskusję na ten temat.
19: Czyli to, co się pojawiło w przestrzeni publicznej, no jest prawdą. Nie wiemy, jaka jest decyzja.
18: Nie wiem.
19: Ale jest,
18: znaczy,
19: pomysł,
18: ja nie wiem.
19: Ale jest pomysł, by podnieść pensję prezesa z 1 600 000 tak, na 800?
18: Tak, zrozumiał.
19: Ale doczytał pan tę uchwałę?
18: Tak, nie, ja uchwały nie widziałem. Widziałem tylko maila, który, tak jak powiedziałem, który był w tej sprawie.
11: Jak wylicza portal Money.pl, prezes NBP w rok zarabia równowartość swoich 27 pensji, 12 w formie podstawowego wynagrodzenia co miesiąc i 15 w formie nagród. Wspólna herbata w Białym Domu i wizyta w archiwach narodowych. Piątek to ostatni dzień wizyty Xi Jinpinga i jego małżonki w Waszyngtonie. Wczoraj prezydent Chin rozmawiał z Donaldem Trumpem o sprawach handlowych, kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją i o statusie Tajwanu. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
20: Przedłużenie rozejmu handlowego do stycznia to największy konkret po spotkaniu Trump-Xi w sprawie sztucznej inteligencji. Nie ogłoszono większego porozumienia, mimo rosnących apeli, by pogłębić współpracę i kontrolować rozwój, jak mówi Trump, superinteligencji. Przełomu nie było też w kwestii Tajwanu, który Chińczycy chcieliby przejąć o wyspie, mówił Xi. Prezydent USA nie zabrał głosu w tej sprawie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że głównym celem prezydenta Trumpa przy okazji tego spotkania jest po prostu pokazanie, że potrafi prowadzić rozmowy na najwyższym szczeblu z krajami, które wyraźnie szanuje albo uważa za niemal równorzędnych partnerów. Mówił Bates Gill z Narodowego Biura Badań nad Azją. Trump szuka jakichkolwiek sukcesów na arenie międzynarodowej przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podobnie jak w przypadku wielu innych szczytów, które prezydent Trump odbył z czołowymi światowymi przywódcami, chodzi tu głównie o widowisko. Zabrakło niemal całkowicie wcześniejszego planowania.
0: prior planning.
20: A z Chińczykami, jeśli chce się coś ustalić, cały proces trzeba zacząć znacznie wcześniej. Pekin nie lubi niespodzianek, inaczej niż Trump, który z dnia na dzień może zmienić zdanie. Dla Xi ten szczyt też jest wartościowy, przede wszystkim ze względów wizerunkowych. W kraju może pokazać, że rozmawia z Trumpem jak równy z równym. Cała wizyta sprowadza się więc raczej do ułożenia relacji i nie ma przełomowego charakteru, z wielką pompą, ale niewieloma konkretami i Chińczykom to pasuje. Tak wizytę podsumowuje CNN. Tomasz Truchowski, TOK FM.
11: Stało się to, na co pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, czekały od dawna. Minister finansów podpisał dokument, który pozwoli osobom, które dokonały w Polsce transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, m.in. wspólnie się rozliczać, ale też nie płacić podatku od spadków i darowizn. Mówią Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii, pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, małżonkowie, którzy jako pierwsi dokonali transkrypcji i rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
21: Dziś mamy transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa. Minister Domański podpisał interpretację ogólną, która daje takie same prawa podatkowe, ale też i obowiązki małżeństwom jednopłciowym.
22: Mateusz Trojan.
23: Jakub Cupriak-Trojan.
24: Macie takie poczucie, panowie, że dzięki wam ruszyła lawina?
22: Ja mam takie poczucie, że to może nie dzięki mnie, może dzięki nam, ale jak pisał Miłosz, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, ale tym kamieniem szlachetnym, który poruszył lawinę, był Jakub Cupriak-Trojan.
23: Jednym z tych kroków było znalezienie odpowiedniego męża.
25: Jestem naprawdę wzruszona, dlatego że też byłam dzisiaj w takiej sytuacji, w której rozmawiałam z jedną z ważnych ministrów tego rządu i ona mówi, że z każdym dniem coraz bardziej rozumie, co dobrego zrobiliśmy.
24: Ja wiele razy z panią rozmawiałam, ale pierwszy raz tak naprawdę widzę łzy w pani oczach.
25: No tak, bo we mnie dzisiaj są dwa wilki. Jeden mówi, że można usiąść i na chwilę odpocząć i zastanowić się, co dalej. Podkreślałam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą ja chcę jeszcze zrobić. Dowieść to wspólne rozliczanie, które jest tak ważne, bo które naprawdę na takim poziomie codziennego życia rzeczywiście świadczy o tym, czy my jesteśmy naprawdę małżeństwem, czy my się tu w coś bawimy. I to mnie dzisiaj strasznie wzrusza i bardzo cieszy.
26: Po kolei różne instytucje, począwszy od ZUS-u, a teraz urzędy skarbowe, decydują się uznać transkrypcję aktów małżeńskich par jednopłciowych. Z mojego punktu widzenia jako rzeczniczki praw obywatelskich to jest dobry krok, który też może jednak sugerować, że nie będzie tutaj wielkich rozbieżności na terenie całego kraju, o co chyba trochę wszyscy się obawialiśmy. Taki gest pana ministra Domańskiego jednoznaczny pokazuje, jaka jest polityka rządu, jaki jest kierunek i liczę na to, że urzędy skarbowe będą za tym kierunkiem podążać.
11: Decyzję ministra finansów Andrzeja Domańskiego oznacza, że będą równe prawa podatkowe dla małżonków tej samej płci. Są nowe wytyczne dla szkół na wypadek zagrożenia. Dokument przygotowany przez ekspertów Państwowej Straży Pożarnej i specjalistów od edukacji ma pomóc dyrektorom zdecydować, jak uchronić uczniów i pracowników, m.in. w przypadku zagrożeń z powietrza. Instrukcja dziś trafiła do wojewodów, a wkrótce ma dotrzeć na biurka dyrektorów szkół. Szymon Kępka.
27: Nowe zasady mają przede wszystkim uporządkować działania szkół w sytuacjach kryzysowych. Chodzi nie tylko o same procedury, ale również przygotowanie budynków i prowadzenie odpowiednich ćwiczeń. Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska.
28: Wszystkim nam bardzo zależy na tym, by instrukcja, która jest przygotowana, przeprowadziła i pomogła przejść dyrektorom, pracownikom placówek przez ten proces jak najszybciej, by można było przejść od tego przygotowania do treningu. Oprócz tego, że będziemy mieli procedurę, która jest przygotowana dla danej placówki, przygotować także trening, w którym wezmą udział i pracownicy szkoły, i uczniowie.
27: W przypadku zagrożenia z powietrza jednym z elementów bezpieczeństwa ma być pozostanie w odpowiednio zabezpieczonych częściach budynków. W instrukcji wskazano m.in. to, by kierować się na niższe kondygnacje i miejsca możliwie daleko zlokalizowane od ścian zewnętrznych i od okien. Potrzeba doprecyzowania zasad pojawiła się po alarmach powietrznych ogłoszonych 17 września na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W części szkół doszło wówczas do chaosu organizacyjnego. Niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. To oczywiście sprawdza się na przykład przy postępowaniu na wypadek pożaru, ale przy zagrożeniu z powietrza już niekoniecznie. Nowe wytyczne mają pomóc uniknąć takich właśnie sytuacji. Szymon Kępka, TOK FM.
11: Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który w tej chwili jest w parlamencie. Projekt wyklucza z pomocy wielu potrzebujących. Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Agnieszka Wynarska.
0: Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli wieku od 18 do 65 lat i z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osobę z demencją.
1: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera i niestety te usługi asystenckie wykluczają.
0: Poza nowym systemem pozostaną też dzieci oraz osoby z lżejszym stopniem niepełnosprawności. W Toruniu oznacza to utratę wsparcia dla większości dotychczasowych potrzebujących, alarmuje wiceprezydent Dagmara Zielińska.
2: Wnieśliśmy szereg uwag do ustawy. Pokazaliśmy te newralgiczne obszary, gdzie tak naprawdę wyklucza się osoby, które do tej pory z tych usług korzystały. I teraz w momencie, kiedy my będziemy musieli powiedzieć mieszkańcom, że spośród osób, które korzystały, tak naprawdę 95% się do tej opieki nie zakwalifikuje, nie dziwmy się, że będzie niezadowolenie społeczne.
0: Projekt ustawy będzie teraz procedowany w Senacie.
2: Wiem, że nadal jeszcze spływają uwagi do tej ustawy. Ja myślę, że ona w tym pierwotnym kształcie absolutnie nie przejdzie. Będzie dostosowana do potrzeb. Bardzo dużo środowisk również zgłaszało swoje pomysły.
0: Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
11: Droga do pierwszej polskiej elektrowni atomowej będzie gotowa w ciągu 2 lat, a pierwszy odcinek już w przyszłym roku, przekazał minister infrastruktury wizytujący dziś plac budowy. Nowa trasa jest niezbędna do prawidłowego przebiegu tej strategicznej energetycznej inwestycji. Paweł Radzewicz.
3: Droga numer 69 połączy plac budowy elektrowni z ekspresową trasą S6. To 30 kilometrów, mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
4: Ta droga ma umożliwić dojazd, dostęp do placu budowy elektrowni jądrowej, ma pozwolić na dostawę materiałów i wszystkich elementów ponadkubaturowych.
3: Nowa trasa odciąży także lokalne drogi. Najbardziej zaawansowany w budowie jest fragment przy samym terenie przyszłej elektrowni, mówi minister Dariusz Klimczak.
5: Ten odcinek, tak zwana ostatnia mila, będzie gotowa w przyszłym roku. Ostatni odcinek, który połączy się z drogą ekspresową w drugim kwartale roku 2028.
3: Droga to nie jedyna inwestycja dająca dostęp do elektrowni. Powstanie również połączenie kolejowe i umożliwiający transport morski PIRS na Bałtyku. Z Choczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
11: W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 wrócimy do reakcji Kościoła, także internautów na wczorajszy atak nożowy w Jarosławiu.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
29: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
30: Czyta lektor AI.
31: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
30: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 12.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zapadł pierwszy wyrok skazujący w sprawie tzw. afery Collegium Humanum. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych, oskarżonych o wręczanie korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za wydanie pozytywnych decyzji oraz podejmowanie działań na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz wysokie grzywny. Polska znajduje się w stanie wojny hybrydowej z Rosją, a polscy politycy i społeczeństwo naprawdę czują, że rosyjskie zagrożenie jest rzeczywiste, powiedział w wywiadzie dla portalu RBK Ukraina ambasador Ukrainy w Warszawie, Wasyl Bodnar. W jego ocenie cenne doświadczenie wojenne Kijowa może być fundamentem ścisłej współpracy z Warszawą. W Lachowicach w powiecie suskim w Małopolsce rozpoczęły się testy produkcyjne odwiertu gazowego Lachowice 7. Od rana nad zboczem lesistego wzgórza widoczny jest kilkunastometrowy słup ognia. To efekt kontrolowanego spalania wydobywanego gazu w tak zwanej pochodni, poinformowały władze gminy Stryszawa. Takie działania będą prowadzone z przerwami do 10 października.
14: 12.21, TOK 360. Jest z nami Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
14: Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści. Tak po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu apelował arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, a przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, powiedział, że otacza modlitwą wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku tego tragicznego wydarzenia. Trudne zadanie przed Kościołem, bo nożownik zaatakował wczoraj w istotnym, symbolicznym dla katolików miejscu. Śmiertelną ofiarą jest duchowny. Wydaje się, że może to przyczynić się do zaostrzenia antyukraińskich nastrojów. Czy hierarchowie mogą te nastroje w jakiś sposób złagodzić?
15: Zdecydowanie i myślę, że warto tutaj też podkreślić bardzo pilną, znaczy szybką reakcję arcybiskupa Adama Szali, też metropolity przemyskiego, do której później też się odnosił arcybiskup Polak. I to była dobra reakcja, ponieważ no właśnie od razu próbująca jakby deeskalować te emocje, które oczywiście w sposób naturalny będą się pojawiać, ale nie powinny. I myślę, że tutaj ci biskupi, którzy zabrali głos, a na pewno myślę, że warto, żeby i kolejni w swoich diecezjach, a tak naprawdę i księża, no, próbowali te nastroje obniżać, bo jak widzimy, no, temat jest medialny, chociaż no, tragedia jest wielka i morderstwo tragiczne, ale jakby wiemy, że takich sytuacji tragicznych w Polsce niestety zdarzają się w różnych miejscach i różne osoby je powodują i bardzo jest ważne, żebyśmy nie pozwolili tutaj nakręcić się tej emocji, że to patrząc na narodowość sprawcy, tak, bo to jest w obecnym kontekście, w którym my się znajdujemy i jak wiemy, jak jest opinia publiczna obecnie, no niestety, że temat jest mocno, że tak powiem, po opinii publicznej obecny wśród, no, politycznie nakręcany, ale nie tylko, jakiś taki niechęci wobec narodu ukraińskiego i wobec Ukraińców tu mieszkających w Polsce, no my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie doszło do kolejnych tragedii, tak? Są osoby, które te tragedie wywołują, które je powodują i trzeba je osądzić i zgodnie z prawem i skazać, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tym zrobimy, tak? I czy pozwolimy się tej emocji nakręcać i może wówczas dojść do kolejnych tragedii, czy też będziemy tutaj tonować nastroje. Także te wypowiedzi biskupów są bardzo ważne. Moim zdaniem powinny być kolejnych w każdej diecezji i jakiś taki też w ogóle przekaz wewnętrzny, żeby na ten temat rozmawiać, czy to prawda, w homiliach, na mszach, czy na jakichś spotkaniach z wiernymi, że właśnie nie możemy pozwolić. Na pewno chrześcijaństwo jest taką religią, która właśnie nie wzywa do żadnego odwetu, a już nie daj Boże właśnie zbiorowego, tak? No tu w ogóle nie może być na ten temat mowy.
14: To odwołam się jeszcze do oświadczenia prymasa Polaka, który wzywa właśnie też w tonie, o którym pan mówił, żeby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy. No i czy spodziewa się pan, że mimo wszystko, że księża na przykład w tę niedzielę, na przykład na Podkarpaciu, bez żadnych uwag pójdą w ślady prymasa i będą ten przekaz głosić?
15: Mam taką głęboką nadzieję. To jest po prostu, to jest nasza odpowiedzialność, czy odpowiedzialność jakby tych księży, ale nas jako chrześcijan jakby nie możemy pozwolić tutaj, no, algorytmom społecznym, czy tym, nie wiem, jakimś podmiotom, które by chciały to wykorzystać do swojej propagandy, w ten sposób wykorzystać tą tragedię wielką, bo to doprowadzi do kolejnych tragedii. My musimy obniżać nastroje. Naprawdę nie jest istotne, kto jest, jakiej narodowości jest sprawca. Bardzo istotne jest to, co się stało, w sensie i trzeba tutaj współczuć rodzinom i wspólnocie całej, w której to się wydarzyło, i trzeba osądzić sprawcę, ale tak jak mówię, no tak jak nie podnosimy takiego larum, prawda, kiedy morderstwa dokona Polak i nie mówimy, że wszyscy Polacy są w związku z tym, nie wiem, mordercami, ale niestety takie komentarze się zaczynają też pojawiać i to nasza chrześcijańska odpowiedzialność tutaj Kościoła katolickiego, księży, na pewno jest też w tym ogromna, żeby nie pozwolić dopuścić tych emocji do głosu.
14: A czy ten głos prymasa jest słyszalny przez tych, do których on ma trafić? Czy jednak nie jest tak, że księża niżej w kościelnej hierarchii mogą być, no nawet jakimś murem, za którego ten głos jest słabiej słyszalny?
15: No zdecydowanie ten głos jest słabszy i nie dochodzi, i to wiemy już od wielu lat, że tutaj też Kościół stracił, można powiedzieć, taką, jak to zabrzmi może za mocno, ale rząd dusz, w sensie, czy wpływ. Tu istotną rolę mają też do odegrania politycy, a zwłaszcza ci, którzy powołują się na wartości chrześcijańskie, robiąc to często bardzo cynicznie ale muszą wiedzieć, że mają w tym momencie właśnie, to jest sprawdzian, tak, dla ich chrześcijańskiej postawy, czy są naprawdę chrześcijanami jakby z krwi i kości i wiedzą, że my musimy w takich sytuacjach deeskalować i naprawdę nie ma znaczenia, kto jest sprawcą jakiej narodowości, czy też wygrają kwestie polityczne u nich i będą próbowali to rozgrywać politycznie i wykorzystywać ten wielki dramat ludzi, który się zadział, i jakby na tej śmierci, wielkiej tragedii próbować zbijać swoje punkty i podbijać opinię publiczną do jakichś, podburzać opinię publiczną do jakichś działań. To uważam, że też politycy, którzy się powołują właśnie na te wartości, to powinni być kolejnymi, którzy zabiorą teraz głos i powiedzą, że jest wielka tragedia, ale naprawdę nie ma znaczenia, kto tej tragedii dokonał.
14: Powiedział pan o homiliach, w których mogą odniesienia do tego, co się zdarzyło w Jarosławiu, się pojawić, na przykład w najbliższą niedzielę. Jaka jest rola księży w kolejnych tygodniach? To znaczy, wydaje mi się, że ta sprawa będzie żyła medialnie, o niej będzie jeszcze głośno, ona będzie prawdopodobnie nabrzmiewać również w internecie. Czy teraz rolą duchownych jest cały czas jakby pilnować i tonować te nastroje? Czy to, co oni mogli zrobić, to jest to, co zrobią w ciągu najbliższych kilku dni?
15: Nie, no to jest nieustanna praca. No to jeżeli wiemy, że my jakaś część sceny politycznej, prawda, próbuje cały czas jątrzyć i napuszczać Polaków na Ukraińców, no to Kościół ma tu ogromną rolę do odegrania, żeby właśnie pokazywać, że to nie jest droga chrześcijanina, katolika, i to jest jakby no, w pewien sposób niekończąca się pewnie opowieść, ale w ogóle opowiadająca o tym, kim jest drugi człowiek, kim jest brat i siostra, prawda, o których czytamy, tak? Kościół katolicki w swojej nauce nie zna granic i jest religią powszechną, prawda? I brat i siostra to nie jest tylko brat i siostra tej samej narodowości, to jest każdy człowiek po prostu, więc tu Kościół cały czas powinien wykonywać, w jakiejś mierze wykonuje, ale moim zdaniem też tu trzeba by wzmocnić te działania, bo po prostu trzeba się przeciwstawić ogromnej, że tak powiem, presji politycznej, inspirowanej oczywiście też działaniami z Rosji, prawda, wschodu, żeby skonfliktować nasze narody i ludzi między sobą i wprowadzić jakiś obopólny, wzajemny strach, no to Kościół ma ogromną rolę do odegrania, żeby temu przeciwdziałać.
14: Bardzo dziękuję. Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, był z nami. Łączymy się z Kamilem Smogorzewskim, dyrektorem do spraw komunikacji Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
14: O narracji hierarchów kościelnych wokół ataku na Żownika w Jarosławiu rozmawialiśmy, to teraz jeszcze spójrzmy na nastroje internautów, emocje towarzyszące temu przestępstwu. Prymas Polski zwraca uwagę na to, że był to akt konkretnego człowieka. Czy internauci jako grupa, jako większość po kilkunastu godzinach po dobie od tego, jak ta informacja o ataku została podana do publicznej wiadomości, w ten sposób niuansują?
11: No niestety nie do końca. Znaczy sam napastnik w wypowiedziach internautów od wczorajszego poranka w zasadzie, no powiedzmy od 10-11, to jest tylko około 10%. Znaczy najwięcej spośród komentarzy widzimy obarczania winą po pierwsze Ukraińców, taką grupę w ogóle w Polsce, ale drugi jest rząd, ministrowie i służby. No i to są po prostu oskarżenia o to, że to poczucie bezpieczeństwa jest nie tyle niezachowywane, znaczy, że my czujemy się coraz mniej bezpiecznie, a przynajmniej internauci, którzy obwiniają za ten atak rząd i ministrów, nie czują się w Polsce bezpiecznie.
14: Ale to jest tak, że rzeczywiście dominuje strach, czy może jakieś inne negatywne emocje właśnie wymierzone w Ukraińców jako grupę?
11: Strach nie jest najczęściej pojawiającą się emocją, raczej gniew, oburzenie, ironia, tylko że w odniesieniu do, jak mówimy o, nie wiem, oskarżaniu Ukraińców, no to tutaj częściej będzie się pojawiał gniew, oburzenie i jakaś taka forma pogardy. Tylko trzeba pamiętać, że jest pewna różnica między gniewem a pogardą. Znaczy gniew jest z natury dość ulotną emocją, on mija, a pogarda zostaje. Znaczy czym więcej będziemy mieli tych emocji, które się zakotwiczą w społeczeństwie, tym no niestety gorzej dla relacji polsko-ukraińskich. My to nazwaliśmy to wydarzenie w Jarosławiu takim kolejnym stopniem w kolejnym kręgu piekielnym. Znaczy w tym kręgu relacji polsko-ukraińskich, w tym kręgu odnoszenia się Polaków do obecności Ukraińców i w ogóle spraw wokół Ukrainy. No bo jeśli mówimy o strachu, to on będzie nam towarzyszył, ale przy okazji właśnie zapewnienia tego bezpieczeństwa przez służby. Jak mamy bardzo silną emocję związaną z takim jednostkowym przykładem, jakim był atak Nożownika wczoraj, no to tutaj będziemy mieli raczej gniew, ironię i takie emocje, które szybko ulatują. Zobaczymy, jak będzie jutro, zobaczymy, jak będzie pojutrze, za tydzień, ale każde takie wydarzenie będzie jednak nas, a przynajmniej dużą część Polaków, utwierdzało w przekonaniu, że sprawy nie idą w dobrym kierunku, niestety.
14: No dobrze, no skoro rozmawiamy o tej najbliższej przyszłości, no to do pana doświadczenia się odwołam. Jaka może być dynamika nastrojów? No bo wiadomo, że te emocje są rozgrzane zaraz po tym, kiedy dowiadujemy się o tym ataku, o tym przestępstwie. Te emocje przekładamy na swoje opinie w internecie, a potem jak szybko ta temperatura może spaść?
11: No, temperatura spadnie wtedy, kiedy media głównego nurtu przestaną mówić o tym dokładnie przypadku. Znaczy to To jest tak, że podbijamy, media podbijają to, w internecie to cały czas żyje, będziemy o tym dyskutowali. Myślę, że jeszcze dzisiaj, jutro, w zależności, dzisiaj już pojawiły się informacje, trochę więcej wiemy na temat i samego sprawcy, i okoliczności. Pewnie jeszcze przez 2-3 dni to będzie o tym mówione. Natomiast później doświadczenie ostatnich tygodni pokazuje, że te przykłady, te jednostkowe wydarzenia, one trochę częściej się pojawiają niż wcześniej. No i to powoduje, że te negatywne emocje się utwierdzają, że nawet pomiędzy tymi emocjami ulotnymi, pomiędzy tymi sytuacjami, które bywają, nawet jeśli trochę odpoczniemy od tego, to i tak pamiętamy, że aha, no to kolejny Ukrainiec zrobił coś tam, albo kolejny raz rząd nie dowiózł nam tego poczucia bezpieczeństwa, że to tak nie może być. No i oczywiście to później jest przenoszone na całe relacje polsko-ukraińskie, na to, czy prezydent Ukrainy powinien, czy nie powinien porozumieć się z Rosją, jak to wpływa na w ogóle bezpieczeństwo Polski, nie tylko w regionie, ale i nie tylko bezpieczeństwo to rozumiane jako bezpieczeństwo wojskowe, czy militarne, ale też ekonomiczne. Pojawia się mnóstwo wtedy odniesień do konkretnych spraw. Oczywiście my prowadzimy taki projekt z Centrum Mieszowskiego, badamy te relacje polsko-ukraińskie i o ile na początku jeszcze, czy na początku wojny, czy też kilka miesięcy temu te inspirowane tematy były widoczne, tak teraz zdecydowana większość komentarzy, czy zdecydowana większość narracji na temat relacji polsko-ukraińskich, no to są narracje podawane przez prawdziwe konta prawdziwych Polaków. To nie są w zdecydowanej większości boty. To jest już w przestrzeni internetu obecne i Polacy po prostu o tym dyskutują.
14: Czyli te emocje zostały pchnięte i one już się toczą jak ta kula i wpadamy w kolejne kręgi piekielne, o których pan mówił. Ale wspomniał pan również o Rosji, o tych inspiracjach z zewnątrz. Czy nastroje antyukraińskie jakby są sprzężone z prorosyjskimi, czy to są rozłączne kwestie?
11: No to pewnie zależy w jakiej sferze. Natomiast jest grupa ludzi, do których będzie trafiał przekaz antyukraiński sprzężony z prorosyjskim, ale my widzimy, że to jest mniejsza grupa niż ta, do której ten przekaz musi być bardziej zniuansowany. To znaczy Rosja i działania rosyjskie w polskim społeczeństwie nie mają dobrych notowań. Znaczy tam jest stopień nieufności, nielubienia Rosjan, czy w sumie nawet Rosjan. To jest 90-kilka% w badaniach, które się pojawiają od lat. Więc te narracje, te przekazy muszą być zniuansowane po to, żeby zbudować grunt pod narrację. Na razie jeszcze, na razie ją widzimy, ale ona nie jest dominująca, że oto Rosja znowu może być wyzwolicielem Europy spod jarzma, nie wiem, Ukraińców, którzy chcą kolejnych pieniędzy, kolejnych. To jest oczywiście przykład. To jest straszne, to jest przykład. Tych narracji może być więcej, mogą być różne. Natomiast to, co widzimy na pewno teraz, to jest fakt, że Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie, o tym, kto jest tak naprawdę winny i kto atakuje.
14: Musimy kończyć.
11: I nie musi rzucać na ten front informacyjny bardzo dużych zasobów, bo to już zostało zrobione. Teraz Polacy sami o tym rozmawiają.
14: Bardzo dziękuję. Kamil Smogorzewski, dyrektor do spraw komunikacji Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, był z nami. Ceny paliw i koszty kryzysu paliwowego dla polskiej gospodarki to jest temat EKG, na który zaprosi państwa Patrycja Maciejewicz po 12.40.
16: Reklama.
17: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 41 minut po godzinie 12. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Negocjatorzy z USA i Iranu rozważają zawarcie porozumienia etapowego, na mocy którego Teheran ponownie otworzyłby cieśninę Ormuz, a Waszyngton zniósłby blokadę irańskich portów, przekazała agencja Bloomberga. Oba kraje, które w ostatnich miesiącach odrzucały podobne propozycje, prowadziły wczoraj rozmowy przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i dążyły do przełomu w negocjacjach, poinformowała agencja, powołując się na zaznajomioną ze sprawą osobę. W rozmowach USA i Iranu pośredniczą przedstawiciele Kataru. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w śmiertelnym ataku w Inowrocławiu. Do ataku doszło minionej nocy. Według ustaleń funkcjonariuszy 41-letniego mężczyznę nożami zaatakowało dwóch napastników, którzy następnie uciekli. Mimo działań ratunkowych pokrzywdzony w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. W kilku dzielnicach Warszawy będą przeprowadzone testy syren alarmowych. To jak poinformował wojewoda mazowiecki w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi i zaapelował, by nie podejmować żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów. Alarmu we wtorek mogą usłyszeć mieszkańcy Wilanowa, Mokotowa i Ursynowa.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Jest godzina 12.42, południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, z tej strony na początek sytuacja na rynkach finansowych. Notowania na giełdach europejskich w zasadzie takie stabilne z wskazaniem na wzrosty i w tym momencie giełda warszawska jest na zielono kilkasetnych procenta. Notowania walut Złoty lekko traci, 4,37 za euro, dolar 3,84. Spadają też ceny ropy na rynkach światowych. Ropa WTI po 92,7 dolara, ropa Brent trochę droższa, 105,5 dolara za baryłkę. Jest to mniej niż było to rano i wczoraj. Arabia Saudyjska podała, że zwiększa wolumen ropy tłoczonej rurociągiem wschód-zachód, chociaż załadunek tankowców nie został jeszcze wznowiony. A o wzroście cen paliw i jego skutkach porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem z Fundacji Instrat, pan Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Ile kosztuje nas wojna na Bliskim Wschodzie? Ile z naszej kieszeni wyjęła w cenach paliw?
15: Policzyliśmy niedawno, ile kosztował pierwsze pół roku tej wojny, czyli od początku marca do końca sierpnia. I kto za to zapłacił? I łączny koszt tylko dla oleju napędowego i dla benzyny to jest 23 miliardy złotych. Dodatkowego kosztu, który jakby zapłaciliśmy ekstra, więcej tego, co normalnie płacimy za import paliw, z czego 20 miliardów ponieśliśmy wszyscy, to znaczy kierowcy indywidualni, ale też to firmy, które po prostu wykorzystują olej napędowy do transportu, do przewozu rzeczy. A 3 miliardy złotych netto kosztowało to budżet państwa.
14: Budżet państwa, czyli te programy, które skupiły się na dotowaniu czy też regulowaniu cen paliw, żebyśmy my z kolei nie odczuwali skutków wzrostu cen na świecie.
15: Tak, to jest łączny, jakby te 3 miliardy złotych to jest kwota, której z jednej strony są wydatki budżetu państwa, czyli program CPN w tym takim pełnym wydaniu, który pamiętamy, z obniżką VAT-u i akcyzy, i ten końcowo wakacyjny program, który był w ograniczonym stopniu, i to były koszty budżetu państwa, ale też nie należy zapominać o tym, że kiedy tych programów nie było, to te paliwa były droższe niż jakby najprawdopodobniej było założone w wpływach podatkowych, więc jakby budżet państwa zyskiwał.
14: W tym czasie troszeczkę zbierał więcej.
15: Netto oczywiście.

0: wyższego...
1: To z jednej strony, a z drugiej po prostu jakby myślenie było takie dosyć proste. Znaczy mamy cenę X i od niej mamy stawkę VAT. Ta cena X już jest wyższa, ponieważ mamy wojnę i to wygenerowało wyższą cenę paliw. I tracimy możliwość uzyskania tego podatku. Więc w tym sensie to jest ta mechanika. My odnosimy się do tej ceny, która panowała przed rozpoczęciem wojny po prostu, która była niższa, więc jakby to jest kwestia punktu odniesienia tutaj.
0: A proszę powiedzieć, jakie pan ocenia doświadczenia z tych dwóch interwencji programów CPN?
1: One na pewno przyniosły kilka pozytywów. To znaczy przede wszystkim mamy cały czas inflację w ryzach. W tym sensie, że ona nie... Jakby te ceny paliw, które dosyć wprost przenoszą się potem na koszty różnego rodzaju produktów. Okazuje się, że ta inflacja w Polsce trzyma się na dosyć jakby przyzwoitym nadal poziomie. I to jest podstawowa korzyść, pomimo tego, że firmy tak naprawdę nie odczuły do końca tego podatku, tej ulgi, bo ona obejmowała VAT, który jest dla nich neutralny, no i akcyza faktycznie, jakby ta złotówka na litrze, to była pewna pomoc. Natomiast jest takie zjawisko mgły inflacyjnej, znaczy takiego poczucia, że jeżeli wszyscy podnoszą cenę i jest takie ogólne przyzwolenie, to nawet jeżeli to paliwo nie waży dużo w naszych kosztach, to jakby też je podniesiemy, no bo jest takie ogólne poczucie, że wszystko dożyje. Więc temu się udało zapobiec, ale też nie udało się niestety zbudować jakiejkolwiek odporności strukturalnej, bo jak w kwietniu wprowadzaliśmy pakiet CPN, to właściwie jakby nie było żadnych działań polegających na tym, okej, co zrobić, żeby jak następny raz kryzys się zdarzy, kosztowało nas to mniej, żebyśmy byli bardziej odporni. No i jak kryzys się znowu zdarzył, w takim sensie, że ta sytuacja się zaogniła, to znowu płacimy 9 zł za litr i jedyne rozwiązanie to jest wyglądanie, czy uda nam się dopłacić, czy będzie przestrzeń budżetowa, czy uda się uchwalić podatek od zysków nadzwyczajnych, czy niekoniecznie.
0: Chodzi panu o takie doświadczenie, że rząd po prostu ewentualnie może polać troszeczkę jakiegoś takiego substancji, może nie benzyny, ale substancji gaszącej.
1: Może przystawić plaster na bardzo taką krwawiącą ranę. To myślę, że to jest takie porównanie, a my wydaje nam się, powinniśmy się bardziej skupić na tym, żeby ten krwotok, do przyczyny tego krwotoku jakoś ograniczyć i ten krwotok zatamować.
0: No to porozmawiajmy o tym, jak ograniczyć, bo rozumiem, że to propozycja, by nie kupować tyle benzyny, nie jeździć tyle, jest z gatunku takich raczej skrajnych, w tym sensie, że jeżeli ktoś potrzebuje zatankować, to prawdopodobnie zatankuje, nawet jeżeli cena oleju przekracza 9 złotych. Co w takim razie możemy zadziałać, żeby systemowo zmienić naszą wrażliwość na takie kryzysy, jak teraz mamy do czynienia?
1: Co do tego pierwszego punktu, ja się zgadzam. Znaczy, jeśli ktoś nie ma absolutnie wyboru, bo mieszka w miejscu, które nie ma dostępu do jakichkolwiek innych możliwości dotarcia tam, gdzie potrzebuje, albo ma taki tryb pracy, albo takie sytuację życiową, że musi jeździć samochodem, to pełna zgoda. I to, co ludzie, którzy w ogóle powinni otrzymać jakieś celowane wsparcie, zwłaszcza jeśli są niezbyt zamożni. Natomiast jak jesteśmy w Warszawie i potrzebujemy pojechać na weekend do Gdańska, do Katowic, do Krakowa, to, że mamy jakąś taką zachętę do tego, żeby się przesiąść w pociąg, bo ta opcja jest na stole jak najbardziej i ona jest konkurencyjna cenowo, tym mocniej, że no ceny przejazdów nie wzrosły za bardzo, czy wcale nawet w wyniku tego kryzysu, to dobrze ta zachęta jest. Więc w tym sensie jakaś przesiadka jest rozwiązaniem, natomiast oczywiście nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. I tym rozwiązaniem, które sprawdziło się w dużym stopniu we Francji, jest tak zwany leasing społeczny. To polega na tym, że dla osób, które znajdują się w dolnej połowie tego rozkładu dochodów, państwo dopłaca w podobnej wysokości, jak my w Polsce dopłacaliśmy w programie Nasze Auto, do tego, żeby one przez 3 lata miały gwarantowany stałą ratę leasingu samochodu elektrycznego do 200 euro w tej edycji. I w ten sposób przez 3 lata mają ustabilizowany koszt transportu, bo ładują się często w domach. Jeśli mówimy o osobach, które są dotknięte wykluczeniem transportowym, to często mówimy o osobach, które mają też dzięki temu dostęp do ładowania się taniego z gniazdka w domu, co powoduje, że mogą oszczędzić na paliwie. I uważamy, że w Polsce taki program byłby też całkiem przydatny, biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska wykluczenia transportowego w Polsce, które sięga około 40%.
0: To znaczy 40% to jest?
1: 40% to są takie wyniki badania konsorcjum kilku politechnik pod przewodnictwem Politechniki Poznańskiej, które zbadały wszystkie punkty adresowe w Polsce, spojrzały, jaka jest z tego punktu adresowego odległość na najbliższy przystanek Jeśli ona przekraczała

0: taką sensowną odległość, że to jest długi spacer, który jest trudny do zrobienia, to jest pierwsze kryterium wykluczenia, po prostu, że ten przystanek jest bardzo, bardzo daleko od domu. Ale potem, nawet jeżeli ten przystanek jest blisko, to może się okazać, że ten autobus odjeżdża dwa razy dziennie, raz o 5, raz o 21 i to jest umiarkowanie przydatne.
1: Nie rozwiązuje żadnej potrzeby, tak. potrzeby transportu.
0: Jest kilka jakby takich elementów i to jest 40% punktów adresowych w Polsce, które są w takiej sytuacji, że sensownego zbiorkomu po prostu nie ma.
1: No dobrze, to w takim razie leasing społeczny. Tu warto dodać, że tak jak pan powiedział, to jest odpowiedź francuska na protesty żółtych kamizelek, których słyszeliśmy jakiś czas temu, tak?
0: To jest odpowiedź na to, że Francja chciała się uniezależnić od importu ropy. W sensie, że Francja jest w takiej wdzięcznej sytuacji, jeśli chodzi o energię elektryczną, że w znaczącej części polega na własnej energetyce atomowej uzupełnianej innymi źródłami. Ale to w przeważającej mierze jest francuska technologia oparta o krajowy zasób w tym sensie. Więc założenie jest takie, że w związku z kryzysami naftowymi i koniecznością importu tej ropy, oni chcieliby ten transport zelektryfikować. To znaczy, żeby jeżdżenie samochodem, który przy okazji jest wyprodukowany we Francji, bo to też jest ważny aspekt tej polityki, tam jest bardzo mocne wsparcie tego, że ta dotacja jest wyższa dla samochodów, które są wyprodukowane w Unii Europejskiej, jak silnik jest wyprodukowany w Unii Europejskiej, to jest jeszcze wyższa. I jak sobie patrzymy na najpopularniejsze samochody, które w ramach tego programu, to jest ponad 100 tysięcy samochodów już teraz były dotowane, to znajdziemy tam marki, ku zaskoczeniu nikogo, francuskie. Więc to jest też polityka przemysłowa wspierania europejskich producentów.
1: Propozycja, by były to marki polskie, na razie nie może być położona na stole.
0: Byłoby to trudne.
1: Tak, natomiast moglibyśmy ewentualnie zbudować siostrzany program oparty o marki europejskie. Ale co to w takim razie oznaczałoby dla kieszeni? Jakie to byłyby koszty, jakie to byłoby przełożenie na to, co płaci ten leasingobiorca?
0: Tak, co do polskiego samochodu, to czekamy na niego wszyscy oczywiście. Natomiast mamy też polskich poddostawców tych europejskich producentów, którzy też są żywotnie zainteresowani tym, żeby Europa nie przestała być kontynentem, na którym produkuje się samochody. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to tak jak państwo sobie wejdą na stronę dowolnego leasingodawcy i znajdą jakiś taki średniej półki samochód elektryczny, to on będzie kosztował w leasingu dla osoby prywatnej plus minus 2000 zł. My chcielibyśmy zejść bez ubezpieczenia do 450 i w tym celu są potrzebne trzy takie dźwignie i trzy podmioty, które muszą się trochę wysilić, żeby to było możliwe. Pierwszym jest państwo, które jeśli zaproponuje dotację w tej wysokości, jak w programie Nasze Auto, czyli 35 tysięcy zł, to zdejmuje z tych 2000, zakładając, że najem jest na 36 miesięcy i wartość rezydualna po tych 36 miesiącach to jest 50% pojazdu, 1000 zł. Plus minus. Oprócz tego posunąć się musi sprzedawca samochodu, który dać rabat, bo on w ten sposób dotrze do takiej grupy, do której by nie dotarł, bo rozmawiamy o ludziach, którzy są średnio nisko zamożni, których po prostu nie stać w tym momencie na nowy samochód elektryczny, więc on nigdy by im tego nie sprzedał, a tak to dostaje nowego klienta. I ta sama logika jest dla leasingodawcy, który teraz ma RRSSO tak około 10% na tym leasingu. Jeśli on się posunie o te 2-3 punkty procentowe, to znowu uzyskamy około 100 zł mniej na racie. Więc mamy 400 zł od tego producenta samochodu.
1: Z 2000 zostaje 450.
0: Plus ubezpieczenie, to zależy, czy państwo jeździli szkodowo, czy bez. Ile na to 450 trzeba dodać. OC plus AC, tak wyjściowo, to jest 200 zł miesięcznie.
1: Czyli powiedzmy 650 zł koszt dla użytkownika takiego auta.
0: Tak. I przez 3 lata mamy zagwarantowaną tę korzyść tego, że jeździmy sobie nowym samochodem, co też jest miłe w takim sensie, że to jest po prostu wygodny, bezpieczniejszy środek transportu, który się nie psuje. I mamy tańszy dostęp do ładowania, bo jeśli się ładujemy w domu, to taki umowny litr jest za 3 zł, jak złotówkę płacimy za kilowatogodzinę. Jak w ogóle zaczniemy tam optymalizować na taryfie dynamicznej, to zejdziemy jeszcze niżej. Ale tak zupełnie uczciwie stawiając sprawę, jeśli ktoś posiada stary samochód, który jest już spłacony i jeszcze nadal jeździ, to patrząc na ceny paliw, jeśli utrzymanie tego samochodu plus ubezpieczenie kosztuje rocznie mniej niż te 4,5 tysiąca złotych do tak 5,5 tysiąca złotych, no to się nie będzie opłacało czysto ekonomicznie. To znaczy, że to patrzymy tylko na rachunek ekonomiczny.
1: To zapytam inaczej. Ile, jak sądzi pan, jaka jest pula takich użytkowników, którzy nie mają tego auta po 4,5 tysiąca rocznie i byliby skłonni do rozwiązania swojego problemu transportowego właśnie w taki sposób?
0: My szacujemy tę pierwszą edycję, skalując to, jak to wygląda we Francji, tam per edycję jest 50 tysięcy pojazdów. Polska ma dwa razy mniejszą flotę pojazdów plus minus względem Francji, więc zakładamy, że 25 tysięcy pojazdów to jest ta grupa. Jeśli chodzi o te 4,5 tysiąca, to jeśli ubezpieczenie...
1: Będziemy już powoli kończyć, ale...
0: Jasne. Jeśli chodzi o to ubezpieczenie, no to jest pytanie, ja cię państwu coś zepsuję w samochodzie, to mi się zdarzyło płacić więcej niż 4000 zł rocznie, ale to jest znowu, to jest kalkulacja ekonomiczna, którą uczciwie proponujemy, żeby sobie zrobić i się nad nią zastanowić.
1: Taka propozycja leży na stole, to nie jest jeszcze żaden plan, to jest jedynie pomysł na to, jak rozwiązać problemy z drogim paliwem i uodpornić się na przyszłe tego typu szoki. Dziękuję serdecznie. Pan Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat Fundacji Instrat.
0: Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu.
1: To wszystko w południowej odsłonie EKG, kolejna o 14.40, już na nią państwa zapraszam. Za chwilę informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Autopromocja.
4: Kochamy sport.
5: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
5: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
5: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mój tani weekend, moje Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Prokuratura nadal czeka na zgodę na przeprowadzenie czynności ze sprawcą wczorajszego ataku na klasztor na Podkarpaciu. Prezydent nie powinien blokować tych przepisów, mówią rządzący i liczą na podpis prezydenta pod ustawą wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza podniesienia stóp procentowych. Wszystkiemu winna rosnąca inflacja. 1,5 minuty po godzinie 13:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała zamierza postawić prokuratura Ichorowi M., który wczoraj zaatakował nożem w opactwie w Jarosławiu. Jeden z ranionych księży zmarł. 31-latek jeszcze nie usłyszał zarzutów. O tym dopiero zdecydują lekarze. Mężczyzna jest pod ich opieką i pod stałym nadzorem policji. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Karasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
15: Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
14: Nie znamy na razie motywów tej zbrodni, wiemy natomiast o szczegółach podróży 31-latka. Mężczyzna jechał z Niemiec w kierunku Ukrainy, ale został zawrócony z granicy przez brak ważnego ubezpieczenia samochodu. Na jutro mieszkańcy skrzyknęli się na marsz ciszy z rynku do jarosławskiego opactwa. Drugie zgromadzenie planują kibice miejscowej drużyny piłkarskiej. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków czeka na decyzję prezydenta. Rządowa ustawa zakłada nałożenie podatku na koncerny paliwowe. Podatek byłby naliczany od marca tego roku do marca przyszłego roku. I właśnie z powodu działania wstecz według prezydenta jest ona niekonstytucyjna. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
16: Inaczej uważają rządzący, twierdząc, że prezydent nie powinien blokować wejścia w życie tych przepisów. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny paliwa niżej, przypomina minister energii Miłosz Motyka.
17: Dajmy panu prezydentowi czas. Wraca ze Stanów Zjednoczonych. Liczymy, że niezwłocznie tę ustawę podpisze. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
16: Podobne rozwiązania istnieją też w innych krajach europejskich. Maciej Kluszka, TOK FM.
14: Kredytobiorcom może zajrzeć w oczy widmo wyższych rat i to już wkrótce. Przez rozpędzającą się inflację Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek RPP Ludwik Kotecki. Lekcje z poprzedniego kryzysu inflacyjnego każą nam myśleć już dzisiaj o tym, co może się wydarzyć za kilka miesięcy. Mówił w TOK FM członek Rady Polityki Pieniężnej.
18: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
19: Podnieść stopy procentowe. Tak,
18: stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
14: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. Kampania przeciw homofobii świętuje swoje 25-lecie. Wczoraj rozdała po raz kolejny koronę równości. Wyróżnienia trafiły m.in. do małżonków, którzy jako pierwsza para w Polsce dokonali transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, do ich prawników oraz do wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.
12: Zmieniło się społeczeństwo i 25 lat to jest historia kilku porażek, które uczyły nas tego, jak rozmawiać ze społeczeństwem, jak opowiadać tą historię o osobach LGBT+, ale przede wszystkim to jest 25 lat sukcesów i ogromnej pracy, jaką wykonaliśmy jako społeczeństwo. Dziś mamy transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.
20: Każda para ma prawo do swojej godności, że jest szanowana przez polskie państwo. Ta transkrypcja aktów małżeństwa z zagranicy jest zwykłą, prostą sprawą, bo to jeden akt urzędowy, ale to wielka sprawa dla godności człowieka i mam takie przekonanie, że zrobiliśmy mały kroczek w sprawach urzędowych, ale wielki krok, żeby godność człowieka zawsze była szanowana.
21: Ta korona równości moim zdaniem należy się przynajmniej kilku albo kilkunastom osobom, które walczą o równość.
14: Mówili Przemek Walas z kampanii przeciw homofobii, minister Krzysztof Gawkowski i adwokat Paweł Knut. Korony równości to nagrody uznawane za najważniejsze wyróżnienie, jakie można otrzymać w Polsce za działalność na rzecz społeczności LGBT. Prezydent Francji Emmanuel Macron powitał papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W agendzie czterodniowej wizyty głowy Kościoła katolickiego są odwiedziny w siedziby UNESCO w Paryżu, msza na Palace de la Concorde i uroczystość w sanktuarium Maryjnym w Lourdes.
22: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
14: W związku z wizytą w Paryżu wzmocniono środki bezpieczeństwa. Dziś w gotowości jest 14 tysięcy policjantów, żandarmów i wojskowych z patroli antyterrorystycznych, czasowo zamkniętych. Dziś i jutro ma być też 26 stacji metra i kolei podmiejskich. Jutro, gdy w Paryżu odbędzie się msza, w której udział może wziąć nawet 600 tysięcy ludzi, porządku pilnować będzie 12 tysięcy funkcjonariuszy i wojskowych. To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. Ostatni raz stolicę Francji w 2008 roku odwiedził Benedykt XVI. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 13.20. Najchłodniej dzisiaj w Kotlinach Karpackich. Tam termometry pokażą maksymalnie 11 stopni, na pozostałym obszarze od 13 do 17. Dzień z zachmurzeniem dużym, możliwymi większymi przejaśnieniami. W prognozach jest mowa o przelotnych opadach deszczu. Na północy i północnym wschodzie opady mogą być bardziej intensywne. W Tatrach lokalnie możliwe słabe opady śniegu.
23: Trzynasta siedem, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Justyna Szczudlik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, pani doktor.
24: Dzień dobry.
23: Prezydent Chin z honorami został przyjęty w Waszyngtonie przez Donalda Trumpa. Na samym końcu swojej trzydniowej wizyty wypije jeszcze herbatę w Białym Domu, zwiedzi budynek Archiwum Narodowego. Bardzo miła jest forma tegoż spotkania. Dużo ładnych gestów ze strony przywódców. Na przykład Donald Trump powitał Xi na lotnisku, a tego generalnie amerykańscy prezydenci nie robią. Dużo bardzo ciepłych słów, być może nawet za dużo według niektórych przedstawicieli chociażby Partii Republikańskiej. No ale gdyby trzeba było odrzeć z formy to spotkanie i wybrać konkrety z rozmów między przywódcami z Waszyngtonu i z Pekinu, to jakie to by były konkrety?
24: Czy ja może najpierw powiem, bo tak sobie przygotowując się do audycji, tak sobie pomyślałam, że jakbym miała streścić, podać, nie wiem, tytuł jakiegoś tekstu, który bym chciała napisać na temat tej wizyty, to bym go zatytułowała, że to jest z dużej chmury mały deszcz. Ponieważ oczywiście było strasznie dużo takiej pompy i takich właśnie różnych pięknych sukni, dywanów i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o konkrety, to tych konkretów jest mało. Możemy powiedzieć, że mamy jeden konkret, to znaczy przedłużamy to zawieszenie, że tak powiem, broni w wojnie handlowo-technologicznej pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. I to jest jakby przedłużenie tego, co osiągnięto w Pekinie w maju, kiedy Trump był z wizytą. I to jest chyba jedyny w zasadzie konkret, o jakim możemy powiedzieć, że mieliśmy zawieszenie nazwijmy to wojny, do 10 listopada. To była decyzja, którą podjęto w Pekinie w maju, jak był Trump. Natomiast teraz to zawieszenie, że tak powiem, broni zostało przedłużone do 10 stycznia. Wydaje się, że bardzo zależało na tym przedłużeniu zawieszenia broni obu stronom, pewnie Trumpowi bardziej, biorąc pod uwagę, że ma wybory połówkowe w listopadzie. Natomiast no, obie strony kupują sobie czas, żeby się jak gdyby do ewentualnego jakiegoś starcia handlowo-technologicznego lepiej przygotować.
23: Czyli to nie jest tak, że oni chcą żyć ze sobą w zgodzie i zacieśniać więzi, tylko po prostu przegrupowują się, bo wiedzą, że w pewnym momencie takie starcie będzie nieuniknione.
24: To znaczy tak, znaczy, wydaje mi się, że różnice i rywalizacja pomiędzy dwoma państwami już weszła na taki poziom, że nie możemy określić tego takiego, powiedzmy, zawieszenia broni, czy takiego uspokojenia, deeskalacji tych relacji ostatnio, jako po prostu zmierzania do końca tego starcia i końca tego konfliktu. Jest to raczej taka pauza, jak już powiedziałam, właśnie kupowanie czasu, żeby się lepiej do tego przygotować, dlatego że no, te państwa mają no, sprzeczne interesy. I tu oczywiście największym problemem są kwestie technologiczne. To są kwestie, które są, mają znaczenie związane z bezpieczeństwem, czyli Amerykanie chcą blokować, używać mechanizmów kontroli eksportu, żeby Chińczycy nie mogli pozyskiwać technologii, które są na razie ciągle najlepsze amerykańskie. Natomiast Chińczycy próbują budować rodzaj samowystarczalności, ponieważ jakkolwiek dziwnie by to zabrzmiało i trochę nierealnie z naszego punktu widzenia, Chińczycy obawiają się jakiegoś starcia ze Stanami Zjednoczonymi. Uważają, że Stany Zjednoczone przygotowują się do jakiegoś rodzaju konfliktu z Chinami. Więc no, postępuje w Chinach w zasadzie od początku prezydentury Xi Jinpinga proces takiej sekurytyzacji, czyli kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, staramy się nie być zależni od innych państw, budować jakiś rodzaj, no samowystarczalność to może za duże słowo, ale takiej własnej odporności. Więc raczej jest to, tak jak pan mówi, przegrupowanie, znaczy przygotowanie się do jakiegoś starcia na taki rodzaj, powiedzmy, długiej, zimnej wojny.
23: No, Xi Jinping użył tego sformułowania dość wyświechtanego chyba, pułapka Tuki Dydesa, czyli to zjawisko, w myśl którego jeśli jedno państwo rozwija się za szybko i może zagrozić mocarstwu, no to może sprowokować konflikt między tymże mocarstwem obawiającym się o swoją pozycję. Ale czy użycie tego sformułowania i zwrócenie uwagi na ten proces jest słuszne? To znaczy, czy Chiny naprawdę obawiają się, że swoim gwałtownym rozwojem mogą doprowadzić do tego, że Stany Zjednoczone, w jaki sposób one w ogóle mogłyby pójść, Waszyngton mógłby zaatakować, zaadresować te niepokoje związane z rozwojem Pekinu?
24: Znaczy, z naszego punktu widzenia to jest wydaje się bardzo dziwne, że Chińczycy myślą, że Stany Zjednoczone jakąś mogą zaatakować na zasadzie takiej no, wojny jakiejś kinetycznej. To jest raczej niemożliwe, natomiast znaczy, nie wydaje mi się, żeby Trump to rozważał. Natomiast muszę powiedzieć, że po tym jak złapano Maduro w Wenezueli i rozpoczęto wojnę w Iranie, to pewnie w Pekinie jakieś tam myśli były, że jednak Trump jakieś wojny zaczyna i może to być niespecjalnie bezpieczne dla Chin. Natomiast tutaj chodzi właśnie bardziej o kwestie związane z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim z kwestiami właśnie technologicznymi. No i oczywiście jeden jeszcze bardzo ważny element, o którym przynajmniej ja ciągle chciałam zwrócić uwagę, że nadal nie mamy komunikatów ze strony amerykańskiej. Jeśli chodzi o tę wizytę, są komunikaty ze strony chińskiej. No i oczywiście jeden z ważniejszych punktów, że tak powiem, spornych to Tajwan. Xi wspomniał o Tajwanie raz, według tych komunikatów, które są upublicznione przez stronę chińską w czasie rozmowy w Białym Domu, czyli wczoraj, kiedy była rozmowa, nie w czasie swojego przemówienia, podkreślając, że oczywiście ma nadzieję, że Stany Zjednoczone są przeciwko niepodległości Tajwanu. Tajwan był i to oczywiście Tajwan jest takim punktem, który może być jakoś zapalny i w tym sensie Chiny się mogą się tego obawiać. Ja też chciałam powiedzieć, że ostatnio nawet czytałam, jaką Chińczycy wypuścili, to nawet chyba chiński, któryś z ministerstw, taki filmik, Tajwańczycy bardzo się zdenerwowali, w którym sugerowali, że to właśnie Stany Zjednoczone chcą rozpocząć kryzys ciśnienia tajwańskiej po to, żeby spowolnić wzrost Chin. Znaczy, gdyby sugerowali, że jeżeli będzie wojna o Tajwan, to ona nie wyniknie z inwazji chińskiej, tylko z jakichś działań amerykańskich. Więc ten Tajwan jest sporny, poważnie sporny, że tak powiem. Natomiast no właśnie ciężko powiedzieć, na ile ten Tajwan się pojawiał w tych rozmowach. To, co zrobił Trump w maju, kiedy był w Pekinie i powiedział o Tajwanie, wręcz w czasie konferencji prasowej, znaczy w czasie wywiadu w telewizji już po wizycie, wręcz powiedział, że Tajwan jest traktowany jako pewna karta przetargowa, ciągle nie zezwolił na drugą transzę sprzedaży broni na Tajwan, więc tu jest ten taki punkt sporny. Powiem szczerze, że czekam na komunikaty amerykańskie, żeby się więcej dowiedzieć, bo w chińskich jest dosłownie jedno zdanie. Więc jeżeli chodzi o jakieś kwestie takie bezpieczeństwa i jakiegoś starcia, no to Chińczycy wskazują tutaj na Tajwan, że to może być taki punkt sporny.
23: Zatrzymajmy się jeszcze na koniec na tym potencjalnym starciu, bo z jednej strony Chiny, jak pani doktor mówi, mogą się obawiać tego typu kryzysu, a z drugiej strony no logika chińskiego państwa, nie tylko chińskiego, jest taka, żeby się ciągle rozwijać i zwiększać swoje wpływy. Ja zastanawiam się, jak sobie Pekin wyobraża swoją światową dominację i takie wzmacnianie swojego państwa, bo mam wrażenie, że inaczej niż rozumiemy taką światową dominację tu na Zachodzie i na pewno inaczej niż rozumieją Donald Trump.
24: Tak, znaczy ja w ogóle mam taką tezę dość kontrowersyjną i być może się moi koledzy i koleżanki zajmujący się Chinami nie zgodzą, ale ja mam taką tezę, tak jak w czasach, jak się nad tym zastanawiam. My mamy taką łatwość mówienia o tym, że Chińczycy no, chcą dominacji, no bo chcą. Natomiast to, że chcą, to nie znaczy, że mają ku temu możliwości i wolę polityczną. I moja teza jest taka, że Chińczycy nie mają jasnej, pozytywnej wizji porządku międzynarodowego, które by chciały ewentualnie zmienić czy zbudować, ponieważ jest to bardzo ryzykowne. Trzeba wziąć odpowiedzialność za pewne światowe procesy czy globalne procesy. Chińczycy tego nie robią. Najlepszym przykładem jest choćby wojna w Ukrainie, kiedy Chińczycy do dzisiaj nie stanęli jasno, na przykład mówiąc tak, popieramy Rosję, a na przykład nie popieramy Ukrainy. Więc wydaje mi się, że nie są gotowe politycznie do wzięcia odpowiedzialności i bycia hegemonem. Więc one oczywiście widzą, że jest rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi. Xi Jinping wielokrotnie mówił na czasie tej wizyty, że jesteśmy dwoma mocarstwami, czy jakby próbował podkreślać taką przynajmniej równą pozycję Stanów Zjednoczonych i Chin. Natomiast jeżeli przychodzi, to jest jakby taka warstwa retoryczna, jak przychodzi to do czego, to nie bardzo widać to, że Chiny jakiś przemyślany sposób przekształcają ten porządek międzynarodowy, budują nowy porządek międzynarodowy, ponieważ do tego też trzeba mieć sojuszników, trzeba mieć pozytywną agendę, nie tylko negatywną, że krytykujemy to, co jest i mówimy, że Stany Zjednoczone są niedobre i wymyślają jakieś nowe zasady międzynarodowe. Więc wydaje mi się, że Chińczycy nie są przygotowani, albo inaczej, nie mają jeszcze odpowiednich możliwości, żeby faktycznie zmieniać porządek międzynarodowy i go budować. To, co one teraz robią, to wykorzystują raczej słabości obecnego. Teraz jest to łatwiej, ponieważ Trump wychodzi z różnych międzynarodowych instytucji, więc w pewnym sensie Chiny wypełniają tą lukę. Natomiast nie jestem przekonana, że mają pozytywną agendę, wolę polityczną i sojuszników, żeby z nimi razem to zbudować. Bo jeżeli im się nie powiedzie, no to będzie to zagrożenie dla władzy Xi czy dla partii, która stoi na czele Chin. A to jest oczywiście najważniejsze. Przetrwanie reżimu, przetrwanie systemu politycznego, który jest w Chinach obecnie.
23: Bliższa lub dalsza przyszłość zweryfikuje pani tezę. Tymczasem bardzo dziękuję. Doktor Justyna Szczudlik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była z nami. 13:18, za 2 minuty informacja, a po nich będzie z nami Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii. Porozmawiamy o rozdanych wczoraj koronach równości 2026 i spytamy, po co takie nagrody dzisiaj w Polsce.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Co za dzień.
4: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji do Ukraińców, powiedział przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców, biskup Krzysztof Zadarko. Dodał, że nienawiść jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Wczoraj w klasztorze na Podkarpaciu 31-latek zaatakował nożem 5 osób. Jedna zginęła, 4 ranne przebywają w szpitalu. Mężczyzna, gdy pozwolą na to biegli, ma usłyszeć zarzuty. W drugiej połowie roku inflacja będzie nieco podwyższona z powodu sytuacji na rynku paliw i braku kontynuacji programów osłonowych. Z kolei w 2027 średnioroczna inflacja ma być niższa niż w 2026, podała Rada Polityki Pieniężnej w opublikowanych założeniach na rok 2027. Jak podano, do krajowych czynników niepewności dla przyszłej inflacji i koniunktury należy m.in. przyszły kształt polityki fiskalnej, zwłaszcza w obliczu wysokiego deficytu sektora finansów publicznych i rosnącego długu publicznego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchamia nową aplikację informującą o zagrożeniach. Ma ona informować o nadchodzącym alercie za pomocą sygnału wyświetlanego na ekranie, wibracji oraz światła latarki w telefonie. Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
9: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
8: Aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku, mówi generał Wojciech Kruczek z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Jeśli chodzi o poziomy alarmów, bo są tam 4 zdarzenia o różnym jakby poziomie ważności, P1 to będą te najważniejsze i tutaj aplikacja będzie niezależnie od ustawień odpowiednio telefon wzbudzała.
8: Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tzw. self-broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze. Takie rozwiązanie ma zostać wdrożone nie później niż za rok. Dla kibiców wielkie emocje, dla mieszkańców stolicy utrudnienia. W związku z dzisiejszym meczem piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Możliwe są też zamknięcia ulic w okolicach Stadionu Narodowego i Mostu Poniatowskiego. Początek meczu Ligi Narodów o 20.45. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 13.40. Do wieczora ze sporą ilością chmur dzisiaj, ale i możliwymi większymi przejaśnieniami. W prognozach jest mowa o przelotnych opadach deszczu. Na północy i północnym wschodzie opady mogą być bardziej intensywne. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Najchłodniej dzisiaj w Kotlinach Karpackich. Tam termometry pokażą maksymalnie 11 stopni, na pozostałym obszarze przeważnie od 13 do 17 stopni Celsjusza.
11: 13.23, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Przemysław Walas, kierownik programowy w kampanii przeciw homofobii. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
11: Korony równości zostały wczoraj przyznane przez kampanię przeciw homofobii. To jest najważniejsze wyróżnienie, jakie można otrzymać w Polsce za działalność na rzecz społeczności LGBT+. Niekoniecznie przez kampanię przeciw homofobii, bo po prostu można było głosować i wybierać swoich kandydatów.
12: Ja myślę, że to jest siła koronu równości. My mamy rolę pomocniczą w tym plebiscycie, natomiast o tym, kogo uhonorujemy koroną równości, decyduje sama społeczność. Więc jest to plebiscyt i głos, który oddajemy społeczności, żeby wskazać te osoby, inicjatywy, grupy, które szczególnie w danym roku zasługują na docenienie.
11: Po co takie nagrody w 2026 roku w Polsce?
12: Żeby pokazać z jednej strony pewną historię, którą opowiadamy już od 8 lat, jeśli mowa o koronach równości, ale którą opowiadamy też jako kampania przeciw homofobii od 25 lat. Więc korony równości to jest historia o pewnej zmianie, o zmieniających się trendach, również społecznych, ale przede wszystkim oddanie i cieszenie się sukcesem, bo tych sukcesów relatywnie mamy mało w naszej społeczności. Większość tego, o czym mówi się w kontekście osób LGBT+, to pryzmat dyskryminacji, nierównego traktowania, natomiast potrzebujemy tych sukcesów i właśnie korony równości tą przestrzenią są, gdzie jednocześnie, tak jak w kategorii polityka, wskazujemy pewne kierunki polityczne, czy też konkretnych polityków, polityczki, które swoją rolą sojuszniczą bardzo wspierają to, co jest naszym celem. Naszym celem jest Polska równych praw.
11: A ta historia, którą państwo opowiadacie, jest jeszcze daleka do zakończenia?
12: Znaczy, ja mam nadzieję, że nigdy nie będzie tak, że kampania przeciw homofobii będzie musiała zakończyć swoją działalność. Być może nie będziemy musieli walczyć przeciwko homofobii, a będziemy bardziej rozwijać i budować relacje wspólnotowe. Natomiast myślę, że jeszcze sporo jest do zrobienia. Z drugiej strony bardzo lubię być zaskakiwany, tak jak wczoraj zaskoczył nas minister Domański interpretacją ogólną, ale to są właśnie takie momenty, które nadają sens naszej pracy, ale pokazują też społeczności, że presja, konsekwentna praca, czasami ukryta, czasami niewygodna, jednak przynosi konkretne efekty.
11: Wspomniał pan o ministrze finansów Andrzeju Domańskim, który zdecydował, podpisał dokument, który pozwoli osobom, które dokonały w Polsce transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, między innymi wspólnie się rozliczać, ale też nie płacić podatku od spadków i darowizn. I to się tak ładnie zbiegło z tym, że duża część przyznanych wczoraj nagród, bo kategorii jest kilka, jest bliżej lub dalej związana właśnie z tą walką o równość małżeńską, a także o transkrypcję aktów małżeństwa z innych państw.
12: To prawda. Tegoroczna edycja była mocno zdominowana przez transkrypcję, ale to świadczy o tym, jak ważny to był moment dla społeczności, jak dużo ludzkich losów zależy od tej jednej decyzji politycznej, ale później też urzędniczej, i dlaczego te elementy, które składają się na pewien duży obraz, są tak szalenie ważne. Idealnym rozwiązaniem, i też ja sobie tego życzę, że kiedyś w przyszłości będziemy mogli wręczyć koronę równości tym politykom i polityczkom, którzy zdecydują się na wprowadzenie równości małżeńskiej w Polsce, po to, żeby nie trzeba było wyjeżdżać za granicę i właśnie transkrybować tych małżeństw, tylko przyjąć, że małżeństwa w Polsce są dla każdego, w zależności, czy ktoś chce wejść w związek małżeński, czy też nie. I to widać też w głosowaniu społeczności. Najwięcej głosów było oddawanych w tych kategoriach, gdzie właśnie kwestie transkrypcyjne się pojawiły. Dodam jedno zdanie, żebyśmy nie zapomnieli, że tu nie tylko o transkrypcję chodzi. W kategorii prawo doceniliśmy także, był nominowany jeden z prawników, który walczył o godność osób uczniowskich transpłciowych. To jest również szalenie ważny element naszej pracy. Docenialiśmy również osoby, które działają na rzecz promowania profilaktyki HIV-AIDS. Promowaliśmy również, czy też zwracaliśmy uwagę na małe biznesy, które funkcjonują, są prowadzone przez osoby queerowe i wpisują się w ten duży trend budowania inkluzywnego biznesu. Więc tych aspektów jest bardzo wiele, ale rzeczywiście tym głównym highlightem, pozwolę sobie na ten anglicyzm, była transkrypcja.
11: 8 kategorii, między innymi aktywizm, prawo, kultura, instytucje, także biznes. W każdej z tych kategorii troje nominowanych, jakby trzy pozycje nominowane. Wiadomo, że nie uda nam się powiedzieć o wszystkich, o pewnych już wspomnieliśmy, ale co jest bliskie szczególnie panu sercu? Pana sercu?
12: Na pewno jest to kultura i Cyś, który zdobył nagrodę, ponieważ w jego opowieści przede wszystkim wybrzmiała samotność. Samotność, która towarzyszy bardzo wielu osobom LGBT+, którzy mimo dostępu internetu, mimo tego, że społeczność jest obecna, nadal mają to poczucie samotności. I to, co dało Cysiowi siłę, żeby rozpocząć swoją mikrokampanię społeczną, ale też wyjść na świat, to właśnie poczucie, że nie jest sam. I ta historia szczególnie ze mną rezonuje, że nie działamy dla dużych szyldów, nie działamy dlatego, że kampania przeciw homofobii chce być najważniejszą organizacją LGBT+, w Polsce, czy jakakolwiek inna, tylko działamy dla tych osób, które nie chcą czuć się same w tym świecie. I to jest coś, co potężnie napędza naszą pracę.
11: Oby tej samotności było jak najmniej. 8 korony równości zostały przyznane wczoraj. Kiedy rozpoczyna się praca nad 9? Bo rozumiem, że będzie kontynuacja tego plebiscytu.
12: Ja myślę, że w poniedziałek. Myślę, że w poniedziałek. Dzisiaj sprzątamy biuro, ale w poniedziałek będziemy już się zastanawiać, jak będą wyglądały korony w 2027 roku.
11: No, a my będziemy w TOK FM na pewno do tych nagród wracać. Przemysław Walas, kierownik programowy w kampanii przeciw homofobii, z nami. Bardzo dziękuję.
12: Również bardzo dziękuję.
11: A teraz łączymy się z profesorem Andrzejem Piaseckim, historykiem i politologiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
11: W niedzielę wybory, przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Pierwsza tura, być może ostatnia. Kto wygra?
1: Raczej nie ostatnia. Prawie na pewno będzie druga tura. Kto wygra, wygra lepszy. No, sondaże pokazują, że Łukasz Gibała ma największe szanse, ale bardzo wyraźnie goni go pani Monika Piątkowska.
11: Panie profesorze, pan mówi, że wygra lepszy, a może ten, komu udało się zbudować kampanię i przekonać do siebie jakimiś sposobami jak największą liczbę krakowian?
1: Obserwatorzy podkreślają, że kampania była, no nie chcę powiedzieć nudna, ale mało ekspresyjna i nie udało się tutaj przekonać krakowian do tego, aby jakoś zwrócili uwagę. Widać, że nadal większość na przykład nie wie o wszystkich kandydatach, zostało ich 7 i też bardzo dużo, ponad 23% deklaruje, że nie wie, na kogo zagłosować, więc tu jeszcze wiele niewiadomych mamy.
11: A spodziewa się pan, panie profesorze, wysokiej frekwencji, biorąc pod uwagę to, co padło tutaj przed chwilą?
1: Raczej nie, dlatego że frekwencja w wyborach przedterminowych zawsze jest niska. Do tego, jeśli dodać właśnie taką kampanię, może i merytoryczną, ale też jednak niezbyt przyciągającą uwagę obserwatorów, więc myślę, że tak około 40% plus minus.
11: Jaki jest ten Kraków marzeń, jeśli bierze się pod uwagę właśnie tę merytoryczną stronę kampanii, Kraków marzeń tych kandydatów, którzy próbują zdobyć stanowisko prezydenta?
1: Tych marzeń jest dużo. Przede wszystkim, żeby zmniejszyć zadłużenie, żeby było metro, żeby komunikacja była racjonalna, żeby turyści również zachowywali się racjonalnie, więc marzyć można na różne sposoby, ale jeśli chodzi o konkrety, które kandydaci przedstawili, to wydaje się, że największym problemem jednak będzie to zadłużenie Krakowa, bo to jednak rośnie od wielu, wielu lat i na pewno w ciągu najbliższych lat się ono nie zmieni. Być może tempo będzie mniejsze, ale przecież nikt tych miliardów złotych nagle nie spłaci.
11: Zadłużenie Krakowa przewijało się też w odpowiedziach osób, które brały udział w referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego jako jeden z głównych powodów, dla których Aleksander Miszalski jest odwoływany obok strefy czystego transportu i nepotyzmu w krakowskim ratuszu. Ale panie profesorze, jakby no, skoro nie da się odłożyć tego Krakowa tak bardzo szybko, to czy przypadkiem, nieważne kto wygra, on jest skazany na porażkę?
1: No, jednak w referendum krakowianie opowiedzieli się za zmianą i myślę, że teraz ta wola krakowian, czyli dokonania zmiany, będzie widoczna też przy tych wyborach. Więc chodzi tu o zmiany nie tylko personalne, ale również, i mam tu na myśli nie tylko osoby prezydenta, ale i jego zaplecze kadrowe, także ta wizja Krakowa, także podejście do mieszkańców i do tego, żeby się liczyć z wyborcami, bo wydaje się, że to była właśnie przyczyna porażki poprzedniego prezydenta, że jednak pewne decyzje typu taka chociażby marginalna, jak zmiana cen biletów i tak dalej, to one zapadły bez większych konsultacji i prób zrozumienia specyfiki Krakowa i różnych grup, na przykład studentów w tym mieście, więc to przyszły prezydent musi wziąć pod uwagę.
11: Co oznacza próba, znaczy jaka jest specyfika Krakowa? To znaczy jak to miasto wyróżnia się na tle innych, że rzeczywiście trzeba do niego podejść w konkretny sposób, tak żeby nie zrazić do siebie mieszkańców, tak jak zrobił to Aleksander Miszalski?
1: Tu można wiele wymienić przykładów, może skupię się na trzech najważniejszych. No po pierwsze to właśnie ta turystyka masowa, nieuregulowana i taka, która powoduje niezadowolenie krakowian. Zresztą dotyczy to wielu innych miast w Europie, gdzie turyści zaczynają zbyt wiele znaczyć i w proporcji do oczekiwań mieszkańców Jest to po prostu źle zorganizowane. Drugi punkt to studenci. No, miasto ma bodajże 150 tysięcy studentów na wielu uczelniach publicznych, prywatnych. I to jest ta grupa, która no, też musi być brana pod uwagę, choć oni nie zawsze są mieszkańcami miasta, mieszkają tu tylko na chwilę, ale przyjeżdżają, zostają, więc to jest ta specyfika, którą też inne miasta, której inne miasta nie mają, ten potencjał akademicki. Jeśli do tego dodać też taki wizerunek miasta konserwatywnego, miasta no, stojącego na gruncie polskiej kultury, historii. Jan Paweł II powiedział, że Kraków to kwintesencja wszystkiego, co polskie. I tego bardzo dobrego i może tego mniej dobrego, ale tego właśnie polskiego. Więc myślę, że ta rozpoznawalność Krakowa w świecie, nie tylko w Polsce, to wszystko powoduje, że w jakimś stopniu to miasto się wyróżnia na tle innych metropolii polskich.
11: Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był z nami. A teraz łączymy się z Adamem Ozgą, który jest w Krakowie w studiu TOK FM i po godzinie 16 rozpocznie się właśnie kolejne wydanie podsumowania dnia, TOK 360, podsumowania dnia. Adam właśnie w tonie krakowskim, tuż przed no, zakończeniem tejże, może nie mrawej, ale jednak kampanii wyborczej przed najważniejszymi wyborami w Polsce.
6: Tak jest, na samym finiszu tej kampanii TOK 360 z Krakowa. Ty zapytałeś przed chwilą swojego gościa o Kraków marzeń kandydatów na prezydenta. Ja po południu zapytam z innej strony, zapytam o Kraków marzeń mieszkańców tego miasta, ale też wątki, które poruszaliście przed chwilą, będą wracały po południu. Będzie i o metrze w Krakowie, i chociażby o turystach, ich funkcjonowaniu w tym mieście, bo i taki problem twój gość zarysował. Poza tym to jak zwykle w podsumowaniu dnia.
11: Adam Ozga zaprasza Państwa na godzinę 16. Tymczasem za chwilę o 13.40 informacje po informacjach, jak co piątek lista przebojów i Bartosz Dąbrowski.
13: Reklama.
14: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
22: Desnoran?
21: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
22: Naprawdę?
21: Już mam chrapkę na Desnoran.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
24: Po Desnoranie znika chrapanie.
23: Aflofarm.
25: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
25: 15 zł.
24: Lepiej.
25: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
25: Ciepło.
24: Z kuponami?
25: Cieplej.
24: W Orlen witaj.
26: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
27: Rodzinny posiłek to
0: przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ministrowie energii Miłosz Motyka oraz infrastruktury Dariusz Klimczak zaapelowali do prezydenta Karola Nawrockiego, by niezwłocznie podpisał ustawę umożliwiającą obniżenie cen paliw. Senat przyjął wczoraj bez poprawek ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej. A jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, w nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach pozostaną bardzo wysokie. A w przypadku oleju napędowego możliwe jest przekroczenie psychologicznej granicy 9 zł za litr. Eksperci zwracają uwagę, że na rynku utrzymuje się niepewność związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na ceny jest polityczny spór o sposoby ich obniżenia. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie odmówiła wszczęcia śledztwa dotyczącego prokuratorów Prokuratury Krajowej i policjantów Komendy Stołecznej Policji, którzy weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik prezesa Trybunału. Prokurator uznał, że zdarzenia w Trybunale Konstytucyjnym nie mają znamion czynu zabronionego. A sprawa dotyczyła incydentu z lipca, gdy w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbywało się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału. Na spotkanie nie wpuszczono sędziów Krystiana Markiewicza i Marcina Dziury, którzy ślubowanie złożyli w Sejmie. A sędzia Markiewicz zawiadomił o tym policję. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwszą umowę na dofinansowanie zakupu elektrycznej ciężarówki. Stało się to podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach, na którym był nasz reporter Grzegorz Kozioł.
27: Program funduszu z dwumiliardowym budżetem przewiduje dofinansowanie zakupu lub opłaty wstępnej w przypadku leasingu elektrycznych ciężarówek.
28: My się dzisiaj podśmiewamy trochę, mówiąc kolokwialnym językiem, że mogą być elektryczne tiry, ale to się zaczyna.
27: Stwierdził wiceminister energii Piotr Masłowski. Pierwszą umowę na dofinansowanie podpisał z funduszem prezes firmy Transpołudnie Marek PR.
29: Zasięg samochodu to jest 500 km. Tego konkretnego. A więc całkiem sporo. No i na tą chwilę takie trasy będzie obsługiwał.
27: Naładowanie baterii ciężarówki od 30 do 80% zajmuje kilkanaście minut. Jednak na razie problemem w Polsce jest brak ładowarek o dużej mocy. Elektryczny ciągnik siodłowy jest 3 razy droższy od spalinowego i kosztuje około 300 tysięcy euro. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Po ponad 20 latach przerwy w Orientarium Zoo w Łodzi przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Jak poinformowało zoo, lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach. W ubiegłym roku naliczono w sumie 891 osobników. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 14:00. Teraz jeszcze pogoda. Najchłodniej dzisiaj w Kotlinach Karpackich, tam termometry pokażą maksymalnie 11 stopni, na pozostałym obszarze od 13 do 17 stopni Celsjusza. Do wieczora na niebie sporo chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia. W Tatrach możliwe słabe opady śniegu, a w całym kraju przelotne deszcze, bardziej intensywne na północy i północnym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Lista przebojów TOK FM. Jakie radio, taka lista? Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, witam jak zwykle o tej porze w piątek po 13.40 w kolejnym wydaniu listy przebojów. Za nami notowanie 778 i zaczniemy od podsumowania wyników głosowania w tym właśnie notowaniu. Na miejscu drugim Piotr Zgorzelski u Karoliny Lewickiej, fragment poranka radia TOK FM, a na miejscu pierwszym bez najmniejszych wątpliwości Michał Krawczyk, Joanna Lichocka, Dorota Niedziela, fragment posiedzenia plenarnego Sejmu.
6: TOK 1.
9: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2025 rok jest niemerytoryczne i pełne pisowskiej publicystyki, jak pani wystąpienie sprzed chwili. W sprawozdaniu... Spokojnie. Spokojnie.
10: Pani poseł
9: szczekać
10: Lichocka,
9: pani nie będzie, mam nadzieję.
10: Bardzo proszę.
9: Mam nadzieję, że szczekać pani
10: pani
9: nie będzie.
10: Pani poseł... Pani poseł, już ostatni raz panią upominam, będę czytała. Bardzo proszę.
9: Już. Jesteśmy pani
10: miejsce pani ma miejsce w tej chwili i słucha wypowiedzi. Potem wyjdzie pani i pan poseł będzie słuchał pani wypowiedzi. Bardzo proszę, panie pośle.
9: Jesteśmy niestety, pani marszałek, przyzwyczajeni do zachowania pani posłanki Lichockiej, bo to, w jaki sposób się zachowuje teraz... zawsze w ten sposób zachowuje się na posiedzeniach Sejmowej Komisji Kultury, na której jej zachowanie z kulturą nie ma absolutnie nic wspólnego. Więc pojawiają się, mam nadzieję tylko, że nie będzie pani szczekać, tak jak pani koleżanka. Pojawiają się tezy sprzeczne z postanowieniami sądów.
10: Panie pośle, chwileczkę. Pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Bardzo proszę, to jest pierwszy raz czytam. Bardzo proszę wysłuchać wystąpienia pana posła. Pan poseł pani nie będzie przeszkadzał. Dziękuję.
11: Mogę o coś panią poprosić?
10: Oczywiście, że tak.
11: Czy mogłaby pani zwrócić uwagę temu panu, żeby nie sugerował, że będę szczekał?
9: Nie,
10: pani poseł,
9: zapytałem.
10: Ja nie ingeruję ani w pani wypowiedzi, ani... Pani poseł, ja panią wysłuchałam. Ja panią wysłuchałam. Czy pani zaprzecza, że pani koleżanka szczekała na sali sejmowej? I to wszystko. Dziękuję bardzo. Tak jak pan liczy czas.

0: to jest obrażanie. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję panią do porządku.
1: Bardzo panią proszę o pilnowanie jednak tego, żeby w miarę sprawiedliwie...
0: Pani poseł, jeszcze chwilę i panią wykluczę z obrad. Naprawdę, proszę usiąść. Jest godzina 24. Wszyscy zachowują się normalnie, utrzymują emocje, a pani już 15 minut przedłuża wystąpienie, obrażając wszystkich. Bardzo proszę usiąść, bo ja pilnuję tego, o co pani prosiła. Proszę usiąść. Bardzo proszę, panie pośle.
2: To nagranie wygrało absolutnie przeważającą większością głosów, bo mimo tego, iż mikrofony sejmowe nagrywały już bardzo wiele podobnych rzeczy, to wciąż jednak, zdaje się, robią one na nas wrażenie. A przed nami premiery w notowaniu 779 listy przebojów TOK FM. Zacznijmy od akcentu nostalgicznego. Tomasz Sekielski.
3: TOK 1.
4: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji radia TOK FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze, nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie, zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, a ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni i tacy. Ja proszę rząd... I to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień.
2: Wejść o jesieni tego poranka prowadzonego przez Tomasza Sekielskiego było więcej, ale niestety zestaw tych fragmentów trwa w sumie aż 7 minut, więc odsyłam do wydania listy w formie internetowej na www.tokfm.pl, na naszym portalu informacyjnym, lub do wersji podcastowej i tam ukaże się w pełni ta propozycja, a na antenie w skrócie. Propozycja numer 2, Paweł Musiałek, Wojciech Szeląg u Dominiki Wielowiejskiej.
3: TOK 2.
5: Czy ci sędziowie, którzy siedzą gdzieś tam na korytarzu czy w bibliotece, są legalnie wybrani?
6: Szczerze, nie wiemy, ponieważ...
5: No Matko Święta.
6: Nie my jesteśmy... No to przepraszam bardzo. Nie jesteś, Wojtku, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ja również. Nie jest to prawnie oczywiste, jaki jest ich status, dlatego że instytucja, która mogłaby to rozstrzygnąć, po prostu nie działa.
5: Drogi kolego, prowadząca program nazywa się Wielowiejska i ja nie muszę mieć do tego orzeczenia. No jednak pewne fakty...
6: Fakty są takie, że powinni złożyć ślubowanie przed prezydentem. Nie zużyli
5: tego. Ale nie od tego zależy ich wybór.
2: Teraz będzie mały remanencik w oczekiwaniu na kolejne posiedzenie Sejmu. Jeszcze fragmenty, cytatu z posiedzenia poprzedniego, które nie zmieściły się w liście przebojów sprzed tygodnia. Michał Wójcik, Szymon Hołownia.
3: TOK 3.
7: Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości przedstawi pan poseł Michał Wójcik. Bardzo proszę.
8: Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo, rozmawiamy o konstytucji, że jak słuchałem, co pani, moja przedmówczyni mówiła, to pani mówiła o urządzaniu życia ludziom. Nie, my rozmawiamy o konstytucji, o pewnych ramach, o tym, czym machaliście przez kilka lat, krzycząc konstytucja, konstytucja i co? Pan się nawet wzruszał, ja w doborowym towarzystwie dzisiaj jestem.
7: Nadal mam pusteczkę.
8: Pan się nawet wzruszał, panie marszałku. Patrzę na pana marszałka, czasem widzę podpuknięte oczy. Może gdzieś tam wieczorem pan ma te refleksje, że ta konstytucja jest po prostu łamana.
7: Ja wieczorem robię inne rzeczy.

0: władzy przez trzy lata.
1: Panie pośle, jaką pan ma czystą, prostą duszę? Jeżeli wierzy pan, że podkrążone oczy można mieć tylko po nocnych płaczach nad konstytucją. Pana wystąpienie było jak krem pod te moje spracowane powieki. Serdecznie panu dziękuję, a teraz pani posłanka Elżbieta Duda i Klub Rozwój Plus. Pani posłanka Skowrońska zmierzyła mnie takim wzrokiem, że moje oczy już zawsze będą podkrążone.
2: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze.
3: Teraz jest miejsce na propozycję numer 4. To występ Joanny Lichockiej, którego słuchaliśmy już dzisiaj, więc przechodzimy do propozycji numer 5. A to fragment podcastu Sabat Symetrystów, profesor Jarosław Flis i Grzegorz Sroczyński.
4: Tok 5.
5: Platforma osiągnęła taki poziom takich urodzonych debeściaków, których nikt nie lubi naprawdę, ale tylko jakoś sobie tego nie biorą do wiadomości. Nie przyjmują do wiadomości tego. I to trzeba powiedzieć, że jakby ich w bezpośrednich relacjach z tego, co wiem, to właśnie tam jest takie przekonanie, że oni się do tego urodzili, żeby rządzić Polską, a cała reszta, no to może ewentualnie tam sznurować buty, no to jak już się musi, więc to tak jest, to się bardzo ciężko później tworzy lokalne układy. Kto pierwszy wskoczy na kolana Tuska, to temu drugiemu, co został w kolejce, zostawia miejsce poza tymi kolanami, nie? Więc to jest pytanie, czy to się da tak przymusić naraz.
6: Znaczy pierwszy, tylko ci słowo, że pierwszy na kolana Tuska wydaje się Hołownia z resztkami Polski 2050, bo no z tego, co słychać, to pomysł jest taki, że nie tylko chodzi o usunięcie Pełczyńskiej na Łęcz, której Tusk nie znosi, ale też PSL jej nie znosi, ale też o to, żeby po prostu te pozostałości Polski 2050 pod wodzą Hołowni wziąć na jedną listę, prawda? Znaczy, że to jest ta konsolidacja, to jest ten pomysł. I teraz pytanie, ty mówisz, że jak wskoczy pierwszy na kolana Tuska Hołownia, to Lewica będzie miała zgryz, bo będzie druga i teraz ten, co zostaje, może się nachapać na tym, że zostaje inny, tak?
3: Przed nami teraz zapis audio takiego drobnego zdarzenia antenowego, czy też studyjnego, przymiotniki do wyboru. Zatytułowaliśmy je Gałki pod stołem. Występują Adam Ozga, Przemysław Pozowski.
4: Tok 6.
7: Na 30 to jest Sport 360. Obok mnie Przemysław Pozowski, który przed chwilą pomylił gałki pod stołem i bardzo głośno rozkręcił mi słuchawki, więc ja się teraz nie czuję komfortowo.
8: Czekaj, już skręcamy z powrotem w takim razie.
3: Raz jeszcze powracamy na chwilę do ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu. Znów pojawi się głos Szymona Hołowni, ale występują również Marcin Horała i Adam Dziedzic.
4: Tok 7.
1: Pan poseł Marcin Horała przedstawi stanowisko Klubu Rozwój Plus.
9: Szanowni Państwo z opozycji rządzącej, pomóżcie nam pomóc sobie w rządzeniu. Nie umiecie, no wiemy to, tak?
1: Dziękuję bardzo. W wypowiedzi pana posła pojawiła się taka charakterystyczna fraza opozycja rządząca. Bardzo mi się to spodobało. Taka dialektyczna jedność przeciwieństw heglowska. Cudownie. Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Z opozycji rządzącej teraz ktoś.
10: Tak jest, panie marszałku, i na scenie politycznej 130 lat.
1: Pan? 130 lat już?
10: 1 lat. Ugrupowanie.
1: Chcę poznać pana lekarzy i kosmetologów. Panie pośle,
10: panie marszałku, Wysoka Izbo.
3: Na finał tego wydania listy proponuję zapis finału dzisiejszego poranka Radia Tok FM. W kolejności ukazywane się głosów Jacek Żakowski, Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert.
4: Tok 8.
11: Macie po 5 sekund. Kto wygra w Krakowie? Aga?
12: Wygra chyba, nie wiem.
11: Romek?
13: Demokracja.
14: Agnieszka, wygra, nie wiem.
11: No dobra, idźcie państwo. A warto nas słuchać, można się czegoś dowiedzieć.
14: Jacku, a kto wygra w Warszawie, twoim zdaniem?
11: My!
14: To kto?
12: Polska.
11: My!
3: To było 779. wydanie listy przebojów Tok FM. Wieczorem pojawi się ono na tokfm.pl, na naszym portalu internetowym, jako podcast w aplikacji mobilnej, no a na antenie Radia Tok FM po raz kolejny spotkamy się w liście przebojów. Za tydzień o 13.40 w piątek. Przez cały ten tydzień proszę głosować na tokfm.pl. Tam specjalny formularz będzie już wkrótce czekał. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
13: Anna Biegutowska w studiu. Witaj, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Zapytam inaczej, po godzinie 14.
15: Tak jest i nie ukrywam, że jestem trochę podekscytowana, dlatego że będziemy mieć światową premierę. Zapytam inaczej. Będziemy rozmawiać o raporcie po raz pierwszy. Tak wiele danych na temat naszego życia, rodzin, relacji i warunków życia w Polsce zostało zebranych, zostało przebadanych. 10 tysięcy osób zapytane zostały o bardzo różne rzeczy, głównie właśnie związane z relacjami, z posiadaniem dzieci, z wartościami rodzinnymi, ale także na przykład z tym, czego się obawiamy. Wychodzi z tego portret życia rodzinnego, wychodzi też taka analiza dotycząca równości płci i tego w ogóle, jak myślimy o sobie jako kobietach i mężczyznach i co jest naszym zadaniem i jakie są nasze cechy i preferencje, więc naprawdę bardzo dużo informacji, wszystkie w taki dobry, porządny sposób przystępnie będzie tłumaczyła po informacjach profesor Monika Mynarska.
13: Zapytam inaczej za kilka chwil, a tymczasem TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Martą Latecką. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
16: Autopromocja.
17: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
18: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
17: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
16: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Żałoba w mieście, marsz upamiętniający ofiary i apele o niepodsycanie antyukraińskich nastrojów. To po napaści na klasztor w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ostatnie spotkanie z mieszkańcami, ostatnie obietnice i zapowiedzi. W Krakowie za kilka godzin rozpoczyna się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami. Jak prawidłowo zareagować w przypadku zagrożenia z powietrza? Tego dowiemy się z nowej broszury przygotowanej przez MSWiA i strażaków. Minęła 14. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po wczorajszym ataku nożownika w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, w tym 3 duchownych i 1 kobietę. Jeden ksiądz zmarł w szpitalu. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
12: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
11: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również na jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia zapowiedziały swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Zbrodnia, do której doszło w Jarosławiu, nie ma narodowości, mówi TOK FM rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram i apeluje, by to, że sprawcą był Ukrainiec, nie było powodem nagonki na społeczność ukraińską w Polsce.
13: Nie ma to znaczenia, jakiej narodowości był napastnik. Budowanie na tym narracji antyukraińskich jest spodziewane i to się chyba już wydarzyło i może prowadzić do eskalacji przemocy wobec Ukrainek i Ukraińców. Bardzo się cieszę, że prezydent Załański też w taki sposób stanowczy zareagował. Myślę, że to jest też ważny gest i powinien być zauważony.
11: Bo prezydent Ukrainy kategorycznie potępił zbrodnie w Jarosławiu. O to, żeby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji do Ukraińców, zaapelował też przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców, biskup Krzysztof Zadarko. Mniej niż 10 godzin zostało kandydatom na prezydenta Krakowa do przekonania do siebie niezdecydowanych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Kandydaci prowadzą rozmowy, spotkania z mieszkańcami i konferencje prasowe. Grafiki są bardzo napięte. Kandydat PiSu, Michał Drewnicki, któremu sondaże dają trzecie miejsce, mówi, że cały czas walczy o drugą turę.
14: Będziemy w każdej części naszego miasta. Będziemy zarówno w Nowej Hucie, w Mistrzejowicach, w Bińczycach, jak i na Proniku Białym, Proniku Czerwonym, w Bronowicach, na Krowodrzy. Będziemy w całym mieście, bo Kraków jest jeden.
11: Na spotkania z mieszkańcami w tym ostatnim dniu kampanii postawiła też Monika Piątkowska, której najnowszy sondaż OGB daje zaledwie 5% mniej niż Łukaszowi Gibale.
15: Bez względu na to, jakie są sondaże, robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent.
11: O swojej skuteczności od rana, między innymi w krakowskich tramwajach, przekonuje też prowadzący w sondażach Łukasz Gibała. Na popołudniowe TOK FM TOK 360 Adam Ozga zaprasza dziś z Krakowa, a w niedzielę po 21 w TOK FM krakowski wieczór wyborczy. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakami, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Ze szczegółami Tomasz Orchowski.
0: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka. W odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę. Tomasz Rychowski, TOK FM.
11: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. O szczegółach Szymon Kępka.
16: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
17: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
16: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia. Szymon Kępka, TOK FM.
11: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 14.20. Wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, bardziej intensywne na północy i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna przeważnie od 13 do 17 stopni, chłodniej w kotlinach karpackich około 11. W nocy przelotnie padać może na północnym wschodzie, a na południu i zachodzie mogą wystąpić mgły.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej w studiu Radia TOK FM, profesor Monika Menarska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
18: Psycholożka i demografka społeczna ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzisiaj ważny dzień, ważny moment, dlatego że po raz pierwszy Pani profesor będzie opowiadała o najnowszych wynikach badań, takich badań bardzo przekrojowych, dotyczących tego, jak wygląda rodzina, jak wyglądają relacje, jak wyglądają warunki życia w Polsce. Zakres wiedzy jest ogromny, więc myślę, że dzisiaj dostaniemy taką społeczną fotografię tego, jacy jesteśmy. I na początek chciałam Panią zapytać o dość ogólne wrażenie. Mianowicie, jak Pani patrzy na te dane i na to, w jakim momencie też się znajdujemy społecznie, geopolitycznie, to ma Pani poczucie, że my mamy do czynienia z kryzysem rodziny?
19: Ach, jak ja strasznie nie lubię takiego mówienia o kryzysie, dlatego że nie mam takiego poczucia. No nie mam takiego poczucia i nie mam takiego poczucia już od dłuższego czasu. Oczywiście te dane, które dzisiaj są przyczynkiem do naszej rozmowy, faktycznie są jeszcze ciepłe. My je dopiero zaczynamy analizować. To jest ogromne badanie. To badanie GGP Generacje i Rodziny. To jest badanie, które objęło 9,5 tysiąca ludzi w całej Polsce. Więc ogromny ukłon też do naszych respondentów, którzy nam pomogli te dane zgromadzić. I myślę sobie, że możemy potraktować te 9,5 tysiąca odpowiedzi jako dobrą reprezentację tego, co w Polsce myślimy. I nie, ja nie mam poczucia, że jest kryzys. Ja widzę nadal, że rodzina, rodzicielstwo, nawet małżeństwo, tak się krzyczy, że młodzi teraz nie myślą o małżeństwie, to są wszystko wartości, które są bardzo wysoko w systemie wartości naszych.
18: A czy da się jakoś zidentyfikować, zdefiniować polską rodzinę? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak model rodziny
19: nie.
18: w Polsce?
19: Nie. I tu właśnie chyba jest to, co myślę sobie niektórzy nazywają kryzysem. Ja będę się kłóciła, że niesłusznie. Zmienia się model rodziny, absolutnie. To jest tak, że nadal małżeństwo pozostaje jakby ważną instytucją. 65% jakby nadal uważa, że jest to ważna instytucja, ale równocześnie widzimy bardzo dużą otwartość na inne formy związków, rodzin. Widzimy otwartość na życie wspólnie poza małżeństwem. Widzimy akceptację tego, że jeżeli małżeństwo jest nieudane, to że możemy się rozwieść. Więc pojawiają się takie wątki związane z rzeczami, które pewnie można określić jako mniej tradycyjne, aczkolwiek musiałybyśmy się wdać w dyskusję, co to znaczy tradycyjne albo mniej tradycyjne.
18: No takie, że najpierw ślub, potem dzieci, żona bardziej w domu, mężczyzna bardziej zarabia.
19: No to nie, tak? To jeżeli byśmy tak zdefiniowały tradycyjność, to już o tej tradycyjności faktycznie nie możemy mówić jako o dominującym modelu, ale rodzina, relacje, szeroko rozumiana rodzina, również międzypokoleniowa, relacje z naszymi rodzicami, to są wszystko rzeczy, które są bardzo ważne.
18: To teraz będę pytała panią o kolejny kryzys. Bo też mówimy często i na antenie Radia Tok FM i w ogóle w mediach to hasło kryzys demograficzny się mocno przewija. To znaczy opowieść jest taka, że Polki i Polacy nie chcą mieć dzieci. A dane mówią wręcz przeciwnie.
19: No dane mówią coś takiego. Dane mówią, że my chcemy. Nie znaczy, że zawsze je, nie znaczy, że zawsze je mamy. Nie znaczy, że ta chęć przekłada się na faktyczne plany i na faktyczne zachowania, ale chcemy. Tak naprawdę, jak popatrzymy na osoby w wieku do 35 roku życia, to w tej grupie około 1/3 osób już dzieci ma, a z pozostałych osób około co 1/10 mówi, nie, generalnie taka idealna opcja to jest bezdzietność. Więc to jest zdecydowana mniejszość. Nadal model 2+2 jest tym modelem najbardziej upragnionym. Czy on się potem realizuje, to jest osobny wątek.
18: No ale możemy powiedzieć o tym, że no, te osoby między 18 a 35 często no, jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda dorosłe życie, no bo mamy coraz bardziej przedłużone to dzieciństwo, że może one sobie wyobrażają, że chcą mieć to dwoje dzieci, ale no, nie wiedzą, z czym to się wiąże.
19: I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, które też wymaga takiego spojrzenia, jakie czynniki są brane pod uwagę, kiedy młodzi ludzie decydują się na pierwsze dziecko, a jakie, kiedy decydują się na drugie. I to nie są te same czynniki, szanowni państwo. Okazuje się, że jeżeli chodzi o pierwsze dziecko, dużo ważniejsze jest, no chociażby to przysłowiowe małżeństwo, ten formalny aspekt związku. Ważne jest to, czy mamy mieszkanie, czy to mieszkanie jest mieszkaniem własnościowym, ale kiedy myślimy o drugim dziecku, już większe znaczenie zaczyna mieć to, na ile jesteśmy z mieszkania zadowoleni, na ile jesteśmy zadowoleni z naszej relacji po urodzeniu się pierwszego dziecka. Czyli jest spora rewizja, myślę, takich planów prokreacyjnych związanych z tym, jak funkcjonujemy po urodzeniu pierwszego dziecka.
18: To co Polacy mówią o motywacjach do posiadania dzieci? Co ich pozytywnie do tego napędza?
19: Niewątpliwie najsilniejsze motywacje to są motywacje takie psychologiczno-emocjonalne. Satysfakcja z wychowywania dziecka, przyglądanie się rozwojowi dziecka, to, że będziemy tworzyć rodzinę, to, że będziemy mieli właśnie grono ludzi bliskich wokół siebie. To są te motywacje, to są te czynniki, które tutaj wysuwają się na plan pierwszy.
18: A religijność?
19: Na pewno jest tak i to jest w ogóle dość ciekawe, ponieważ zdecydowanie, jak widzimy wyniki, to widzimy, że osoby, które są bardziej religijne, mają większe chęci, mają większe intencje, jeżeli chodzi o rodzicielstwo. Ale proszę państwa, to jest tak, że tych osób bardzo religijnych jest bardzo niewiele. Więc tak naprawdę my widzimy zależność, ale to jest zależność związana z zachowaniem niedużej grupy osób. Jeżeli patrzymy natomiast na to, jak ludzie motywują, co jest dla nich atrakcyjne w rodzicielstwie, to ten aspekt religijny nie był jakoś mocno podkreślany.
18: To bardzo ciekawe. A proszę powiedzieć w takim razie, jakie czynniki zniechęcające są? To znaczy, o czym mówią ludzie, którzy jakoś obawiają się posiadania dzieci?
19: Największe obawy to jest obciążenie. To jest poczucie odpowiedzialności. To jest to, że posiadanie dzieci pod opieką to jest dużo czasu, dużo energii, dużo obciążenia psychicznego. To jest coś, co wysuwa się na pierwszy plan.
18: To znaczy, że ludzie, którzy nie chcą mieć dzieci, to są ci egoiści, to są te kobiety, które nie chcą rezygnować z kariery, tak?
19: A nic tu o karierze nie było mowy.
18: Ale jest, praca też jest wysoko chyba, wydaje mi się.
19: Dość. Jest tam jako jeden z czynników, który jest wymieniany rzeczywiście przez naszych badanych, również to, że pojawiają się trudności w godzeniu pracy i opieki nad dziećmi, ale nie. To ja bym na to nie patrzyła jako na znak egoizmu. Mhm. Ja bym na to patrzyła jako na znak odpowiedzialności. Młodzi ludzie sobie zdają sprawę z tego, jak bardzo odpowiedzialna jest to rola. Wiedzą, że nie wystarczy dziecka urodzić, ale trzeba też poświęcić dużo czasu, energii, nakładu sił, emocji, żeby dziecko odpowiednio wychować. Zresztą mogę też podać taki argument za tym, że nie jesteś, że młodzi nie są pokoleniem egoistów. Mamy też bardzo wyraźny wynik dotyczący tego, że młodzi ludzie na przykład czują, że oni też są odpowiedzialni za swoich starszych rodziców. Więc myślę sobie, że to jest taki też fajny znak tego, że o pokoleniu egoistów naprawdę nie możemy mówić. Ta solidarność międzypokoleniowa jest widoczna również w najmłodszych grupach wieku.
18: No dobrze, to można by było powiedzieć, że deklaracje to są, prawda? Ale właśnie a propos deklaracji, to z jednej strony pani mówi o tym, że bardzo Polacy i Polki są chętni do tego, aby posiadać dzieci. Z drugiej strony jednak niekoniecznie udaje się to w praktyce. Co właściwie się dzieje pomiędzy tym marzeniem a decyzją?
19: Życie się dzieje. Dzieje się przede wszystkim kontekst tego, czy mamy partnera, partnerkę. To jest nadal pozostaje to jeden z najsilniejszych czynników związanych z planowaniem potomstwa. Ale też chociażby zdrowie się dzieje. To, co pokazały bardzo wyraźnie nasze wyniki, co przyznam szczerze, było dla mnie nawet dość dużym zaskoczeniem, to, że około 1/10 osób doświadcza problemów medycznych związanych z zajściem w ciążę. Czyli albo mieli problemy z poczęciem dziecka, albo mieli jakieś diagnozy, albo mają jakieś inne problemy zdrowotne, które uniemożliwiają im rodzicielstwo. To jest 1/10 osoba, więc to nie jest to pomijalna część.
18: Czyli jeśli możemy na to spojrzeć z takiej perspektywy państwowej, to najważniejsze, jednym z ważniejszych będzie ta ochrona zdrowia, tak? Inwestowanie w in vitro, inwestowanie w dobrą opiekę ginekologiczną, w oddziały położnicze.
19: W ogóle też chyba należałoby powiedzieć, że wśród tych, ja wymieniłam, jak pani zapytała o powody, dla których ludzie chcą mieć dzieci, dla których się boją, wymieniłam te główne, ale też jednym z ważnych tematów, który się pojawił w tych czynnikach, których obawiają się młodzi ludzie, jest również kwestia ciąży, porodu. Więc to się też bardzo ładnie łączy. Tutaj ewidentnie ta opieka okołoporodowa jest kluczowa, jest absolutnie ważna. Ja myślę, że my cały czas za mało poświęcamy temu wątkowi uwagi i to jest coś, czego nie unikniemy.
18: A jak te motywacje można rozróżnić między płciami?
19: Są oczywiście takie rzeczy, które myślę, że dla nikogo nie będą zaskoczeniem, jak chociażby to właśnie, że obawa związana z ciążą, porodem, bardziej dotyka kobiet niż mężczyzn. Pozostałe motywacje nie różnicują jakoś drastycznie kobiet i mężczyzn.
18: To chyba jest pozytywny czynnik, że podobnie kobiety i mężczyźni
19: chyba
18: myślą
19: tak.
18: O tym, prawda?
19: Chyba tak. Chyba można to potraktować jako pewne uspójnienie poglądów kobiet i mężczyzn w tym zakresie.
18: Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM. Profesor Monika Mynarska ze Szkoły Głównej Handlowej jest moją gościnią. Będziemy jeszcze między innymi rozmawiać o podziale domowych obowiązków i również opieki nad dziećmi. Tutaj mogą być pewne zaskoczenia. Porozmawiamy też o ambiwalencji, która towarzyszy decyzjom o potomstwie.
10: Autopromocja.
20: Znacie to? Małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko.
21: No właśnie, jak to jest z tym dojrzewaniem? Czy to rzeczywiście jest aż tak trudny okres?
20: Porozmawiamy o tym w czasie rodziców, w sobotę po 13:00.
21: Ula Malko,
20: Krzysztof Horwat.
10: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Pani Celinka wie, co jest super.
27: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
26: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
28: Castorama!
29: Teoria
28: i praktyka.
29: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
28: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 14.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Litwa wraz z Polską przygotowuje międzynarodowy plan ewakuacji ludności, który w razie potrzeby pozwoliłby na ewakuację przez granicę części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Poinformował dziennikarzy Vilmantas Witkauskas, szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dodał, że na Litwę na rozmowy w tej sprawie przybędzie duża delegacja, około 20 osób z różnych instytucji w Polsce. Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, m.in. przekroczenia uprawnień przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Zawiadomienie ma związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki, opisaną w środę przez portal Zero.pl. Według artykułu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka praw dziecka tłumaczyła, że działała w ramach swoich kompetencji, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbą i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. W Niemczech w najbliższy weekend temperatury ponownie osiągną letnie wartości. Według niemieckiej służby meteorologicznej na południowym zachodzie kraju termometry miejscami mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury utrzymają się w Niemczech również w przyszłym tygodniu. Szczegółowa prognoza pogody dla Polski na najbliższe godziny już za kilka minut. Teraz w TOK FM czas na kulturę.
10: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
30: Sponsorem programu jest organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
31: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Do kin wchodzi Hotspot, najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej. Zaczyna się jako historia kryminalna, ale tak naprawdę nie o rozwiązanie zagadki tutaj chodzi, tylko o zatopienie się w świat naszej przyszłości, opowiadała reżyserka w TOK FM.
32: Głównym bohaterem jest Johnny, detektyw, którego gra Andrzej Konopka, który zostaje wezwany pewnego dnia do obozu dla uchodźców po to, żeby tam rozwiązać rytualne morderstwo. Kiedy on tam dociera, ktoś nagle łapie jego wzrok i to jest Rana, uchodźczyni Neo Soul, podejrzana o to, że jest Cyber Witch, czyli osoba, która hakuje system, w którym żyją wszyscy ludzie w głowie, a głowa to jest sztuczna inteligencja, która nie tylko ułatwia komunikację ludziom, ale też funkcjonowanie w tym świecie.
31: Hotspot bierze udział w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Werdykt jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego poznamy jutro. Miłość, romans i zdrada na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dziś i jutro premierowe spektakle Męża i Żony Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Zadary.
33: Osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość.
31: Fredro to pierwszy polski autor dramatów, który dogłębnie zajmował się psychologią człowieka, podkreśla reżyser.
33: I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów.
31: Premiery są dwie, bo Michał Zadara przygotował ten spektakl z dwoma różnymi składami aktorskimi. Przedstawienie grane będzie na scenie na Świebockim. Dziś w Lublinie pod hasłem Różnica pomiędzy prozą a poezją to iluzja rozpoczyna się druga edycja festiwalu Miasto Literatury. W programie m.in. spotkania autorskie, dyskusje i warsztaty, mówi jeden z twórców wydarzenia, Rafał Rutkowski.
0: Chcemy zwrócić uwagę na język otwarty, który pozwala wszystkim ludziom mieć szansę i mieć możliwość zrozumienia tego, co chcemy wyartykułować, bo ja od tego trochę wychodzę, że dobrze przemyślane myśli to są myśli, które są zestrojone zarówno z sercem, z umysłem, jak i z językiem, którym operujemy.
31: Festiwal w Centrum Kultury w Lublinie potrwa do niedzieli.
30: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne, konfrontacje.pl.
1: Sponsorem programu był organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
11: Najchłodniej dzisiaj w Kotlinach Karpackich. Tam termometry pokazują maksymalnie 11 stopni, na pozostałym obszarze od 13 do 17. Do wieczora na niebie sporo chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia. W Tatrach możliwe słabe opady śniegu, a w całym kraju przelotne deszcze. Bardziej intensywne na północy i północnym wschodzie.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Rodzina, relacje i warunki życia w Polsce. O raporcie pod takim tytułem rozmawiamy w Zapytam Inaczej. Cały czas jest moją gościnią profesor Monika Mynarska ze Szkoły Głównej Handlowej. I rozmawiamy o tych danych. I w raporcie pojawia się ciekawe słowo, ambiwalencja, że chodzi o to, że młodzi ludzie jednocześnie widzą sens, bliskość, satysfakcję w rodzicielstwie, ale też widzą dużą odpowiedzialność, duże ograniczenie własnego czasu i ten koszt, który muszą ponieść. Czyli współczesne rodzicielstwo stało się z jednej strony czymś, czego chcemy, potrzebujemy, tak, ale jednocześnie bardzo się boimy.
19: Tak. I ja myślę, że w ogóle dla nas bardzo dużym zaskoczeniem było to, jak bardzo dominującą postawą jest ta postawa ambiwalentna. Tak naprawdę jak popatrzymy na, znowu skupię się tylko na osobach młodych, bezdzietnych, bo one są najczęściej tym języczkiem uwagi, na który patrzymy, myśląc o tym, jak demografia wygląda. Czy to słuszne, czy nie, to osobny wątek, ale na nich najczęściej patrzymy. To tak naprawdę można powiedzieć, że to ta postawa ambiwalentna jest postawą dominującą.
18: Ale to chyba jest, nie jest źle, dlatego że ci ambiwalentni, to wystarczy taki paluszek im dołożyć i może się przepchną na te pole pronatalistyczni.
19: Znaczy, to na pewno pokazuje, znaczy tak naprawdę wszyscy mamy jakieś pole do popisu, jeżeli chodzi o zmianę naszych postaw i naszych preferencji, tak? Ale to nie jest tak, że z kogoś, kto jest zagorzałym przeciwnikiem rodzicielstwa...
18: Antynatalistą?
19: Już nie używajmy aż takich etykietek, chociaż rzeczywiście my ich czasami w publikacjach naukowych używamy. Ale jeżeli ktoś jest zdecydowanym przeciwnikiem, nie zrobimy cudu. Nie namówimy tej osoby, żeby nagle została orędownikiem, orędowniczką rodzicielstwa.
18: No, ambiwalentne osoby, damy im te 800+ i wtedy się zdecydują.
19: Nie zdecydują się, dlatego że tak naprawdę tam jest bardzo dużo różnych obaw, tak? To, co żeśmy rozmawiały przed przerwą. Tam się pojawiają obawy związane ze zdrowiem, tam się pojawiają obawy związane z obciążeniem, z możliwością godzenia rodzicielstwa z pracą, z innymi aktywnościami. Tam jest sporo różnych obaw, które powodują, że faktycznie ambiwalencja jest tym stanem takim podstawowym. I tego się nie da rozwiązać jednym jakimś programem, 800+, 900+, ilekolwiek by to nie było. Tutaj jest cała masa czynników, które powodują tę ambiwalencję i które należałoby zaadresować.
18: Na przykład?
19: Ja nieustająco cały czas mówię o zaangażowaniu panów, którzy coraz chętniej się angażują i coraz chętniej uczestniczą zarówno w pracach domowych, jak i w opiece nad dziećmi, ale nadal widzimy, również w tym raporcie, również w tych wynikach, nadal widzimy bardzo duże nierówności.
18: Tak, porozmawiajmy o tym. To jest bardzo ciekawe, jak to wygląda, czy ojcowie stają się tymi równorzędnymi opiekunami, kiedy to dziecko już się urodzi.
19: Z dużym żalem, znaczy okej, bardzo mnie cieszy, że coraz częściej panowie uczestniczą w opiece, w byciu z dzieckiem. To, co mnie niestety nadal martwi, to to, że panowie w dużej mierze zajmują się takimi rzeczami, które nie są tymi najbardziej obciążającymi. Taka ciekawostka, najwięcej równego zaangażowania kobiet i mężczyzn widzimy w zabawie z dzieckiem. No i z jednej strony absolutnie fantastycznie i wielkie brawa dla panów, że spędzają czas z dziećmi, bo to jest szalenie ważne i tego nie da się w ogóle przecenić, ale no fajnie byłoby, żeby też w tych czynnościach takich codziennych, żmudnych, ubieranie dziecka, przygotowywanie posiłków, żeby również w tych aktywnościach panowie bardziej uczestniczyli.
18: Czyli jak chodzi o tam wyjście, zabawę, to tata jest, ale jeśli już tam dziecko dostaje gorączki, czy jest chore, no to zostaje pod opieką mamy.
19: Nie tylko, całe szczęście, ale wtedy udział pań jest zdecydowanie wyższy. Tak, to głównie jest dużo większy odsetek wtedy odpowiedzi, że to albo tylko kobieta, albo najczęściej kobieta zajmuje się dzieckiem w takich sytuacjach.
18: No i chyba podobny obraz mamy przy pracach domowych. Pranie w 73% przypadków głównie kobieta. Gotowanie 58%, odkurzanie 53%, ale drobne naprawy w 80% to jest głównie mężczyzna, no ale ile tych drobnych napraw może być, a gotować trzeba codziennie.
19: No i to jest niestety taki rys, który widać, tak? Widać, że panowie uczestniczą w niektórych rzeczach, ale ta codzienna praca w domu, ona jest nadal na ramionach kobiet. Zresztą widać to też przy finansach. Kobiety są odpowiedzialne za codzienne wydatki, za codzienne zakupy. Panowie są odpowiedzialni częściej. Nie mówię, że oni dominują, ale częściej są odpowiedzialni za okazjonalne większe zakupy.
18: Czyli, ale powtórzy pani to, że z punktu widzenia demografii trzeba wziąć pod uwagę ten podział obowiązków i sposób organizacji tych obowiązków domowych jest częścią problemu niskiej dzietności.
19: Jest. Jest, absolutnie jest. Zresztą to, co powiedziałam przed przerwą, że my bardzo dużo widzimy, jak po pierwszym dziecku następuje pewna rewizja planów i ta rewizja planów też następuje na skutek tego, jak wygląda podział obowiązków w domu, czy partnerzy się tym pogodzili w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. I to jakby też pokazuje, że to jest część problemu.
18: Bardzo było ciekawe dla mnie to, jak przyjrzałam się takim deklaracjom dotyczącym równości, bo około 3/4 badanych deklaruje takie egalitarne poglądy dotyczące znaczenia wyższego wykształcenia i pracy zawodowej i u kobiet, i u mężczyzn. Ale jeśli odnosimy się do rodziny, no to ten egalitaryzm jest dużo mniejszy. Czyli jest taki paradoks, że równość płci jest akceptowana, jest nawet pożądana, kiedy mówimy o pracy i edukacji, ale kiedy wchodzimy do domu, to już się taki konserwatyzm zaczyna.
19: Ale to jest też coś, o czym się mówi od lat, nie tylko w Polsce, że te zmiany dotyczące ról kobiet i mężczyzn właśnie przebiegają różnym tempem, że my szybciej osiągamy, nazwijmy to ten egalitaryzm w tej sferze zawodowej, publicznej, a ta sfera domowa troszkę wolniej idzie, wymaga więcej czasu.
18: Ale to oznacza, że to kobiety są obciążone, bo więcej się od nich wymaga w sferze edukacji i pracy i a cały czas wymaga się dużo w domu.
19: Tak, dokładnie tak.
18: Te badania też pokazują dane na temat zmęczenia i na temat obciążenia również pracą i rodziną. Jak pani patrzy na to wszystko, co zostało zbadane, to jakie polityki publiczne należałoby wzmocnić, aby i Polki, i Polacy mogli realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny?
19: Ja zawsze odwracam trochę to pytanie, bo wydaje mi się, że w ogóle myślenie o polityce w taki sposób, że my teraz znajdziemy rozwiązania nakierowane na zwiększenie dzietności, czy tak jak pani słusznie mówi, na ułatwianie realizacji aspiracji w tym zakresie młodym ludziom, to zawsze mam poczucie, że jednak szukamy rozwiązań dla tylko części społeczeństwa, tylko dla części populacji. Nie wszyscy chcą mieć dzieci. Są osoby również starsze, które już mają za sobą ten okres. Dlaczego nie myśleć o takich rozwiązaniach politycznych, takich rozwiązaniach systemowych, które wszystkim ułatwią funkcjonowanie? Lepsza służba zdrowia na pewno pomoże tym osobom, które zmagają się z problemami dotyczącymi płodności, ale też pomogą innym osobom w społeczeństwie. Jeżeli myślimy o edukacji, to ona pomoże i osobom, które już mają dzieci, i osobom, które myślą o prokreacji na takiej zasadzie, aha, mamy fajny system edukacji, ja będę miała wsparcie w systemie edukacji, nie będę sama zostawiony z wychowaniem dziecka.
3: Dlatego, że państwo, i tutaj zwracam się do pani jako do demografki, mówią nam o tym, że my zaraz wymrzemy, że zaraz Polaków nie będzie, że jest katastrofa demograficzna.
19: Nie. Ja nic nigdy takiego nie mówiłam. Demografowie, którzy śledzą ten wątek od lat, my wiemy, że nas będzie mniej, ale my naprawdę jesteśmy dalecy od tak katastroficznych wizji.
3: Więc mamy wrzucić wszystkie polityki pronatalistyczne do kosza?
19: Myśleć raczej o tym nie jako o politykach pronatalistycznych, tylko myśleć o tych politykach jako o politykach prospołecznych, proludzkich. Mhm.
3: Ale w takim razie powinniśmy się skupiać na tej ekonomii, bo kiedy często pojawia się to hasło demografia, młodzi nie decydują się na dziecko, no to automatycznie zaraz pojawia się drugie hasło, kryzys mieszkaniowy.
19: No a to chyba jedno przeczy drugiemu, mam takie wrażenie. Jak będzie nas mniej, to będzie więcej mieszkań wolnych. Nie, troszkę żartuję w tym momencie, ale to jest dobry przykład tego, że nie da się rozpatrywać jednej rzeczy w oderwaniu od innych. Ja nie jestem ekonomistką, jestem demografką i to demografką społeczną. Bardziej interesują mnie motywacje ludzi, ale nie da się wymyślić jednego dobrego rozwiązania, które nam uleczy demografię. Po prostu się nie da.
3: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, za przedstawienie tych niezwykle ciekawych danych. Profesor Monika Mynarska, psycholożka i demografka społeczna ze Szkoły Głównej Handlowej, dziękuję, była moją gościnią. Bardzo dziękuję. A już widzę tutaj Patrycję Maciejewicz, która opowie państwu, co po EKG, po informacjach w EKG. O, tak.
4: EKG już za chwilę i będziemy właśnie też rozmawiać o tym, że nie można patrzeć na jedną rzecz w oderwaniu od innej, tak? To jest bardzo takie uniwersalne i u nas będziemy sprawdzać, jak bardzo ceny ropy i to, co dzieje się na rynkach finansowych wpływa na przykład na notowania złotego albo co jeszcze jest powiązane z tym, jak mówimy o tym, że nie dzieje się najlepiej. To widać w paru innych notowaniach i właśnie o tym będziemy rozmawiać w EKG.
3: Zapraszam serdecznie, to po 14.40, a po 15.00 wracamy z Zapytam Inaczej i pojawi się tam wątek kryzysu mieszkaniowego, ale nie polskiego, tylko niemieckiego w Berlinie.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
23: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
23: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
34: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.
24: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
25: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
24: A, no to w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
27: Co za dzień.
28: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
27: Meliski?
28: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
27: Czyli to takie pastylki antystresowe?
28: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
27: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
28: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 14.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zbrodnia, do której doszło w Jarosławiu, nie ma narodowości, mówi TOK FM rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram i apeluje, by to, że sprawcą był Ukrainiec, nie było powodem nagonki na społeczność ukraińską w Polsce. Prezydent Ukrainy kategorycznie potępił zbrodnię w Jarosławiu. Jak mówi pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania, Alina Szeptycka, dziś ważne jest, by nie dać się antyukraińskiej nienawiści.
35: Widzimy, że od razu w mediach społecznościowych rozpoczyna się taka nagonka antyukraińska. Kiedy pojawia się ten kontekst narodowości, chociaż sytuacja nie dotyczy jakichś narodowościowych na przykład kwestii. Myślę, że trzeba być bardzo, bardzo uważnym, no i tonować te nastroje społeczne, które niestety są coraz bardziej napięte.
34: Wczoraj do klasztoru w Jarosławiu wszedł 31-letni mężczyzna, zabił jednego z księży, 4 osoby inne ranił. Negocjatorzy z USA i Iranu rozważają zawarcie porozumienia etapowego, na mocy którego Teheran ponownie otworzyłby cieśninę Ormuz, a Waszyngton zniósłby blokadę irańskich portów, przekazała agencja Bloomberga. Oba kraje, które w ostatnich miesiącach odrzucały podobne propozycje, prowadziły rozmowy przy okazji sesji na forum ONZ i dążyły do przełomu w negocjacjach. W rozmowach pośredniczą przedstawiciele Kataru. Omawiane porozumienie przypomina memorandum zawarte przez USA i Iran w połowie czerwca. Doprowadziło ono do kruchego rozejmu, który rozpadł się zaledwie kilka tygodni później. Litwa wraz z Polską przygotowuje międzynarodowy plan ewakuacji ludności. W razie potrzeby pozwoliłby on na przejazd przez granice części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii, poinformował szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Analizowane są procedury, logistyka i możliwości infrastrukturalne, a sam plan powinien zostać opracowany po osiągnięciu porozumienia między obydwoma krajami. Dziś na Litwie rozpoczęły się ćwiczenia mobilizacyjne, podczas których wspólnie z Polską zostaną m.in. przetestowane procedury ewakuacji ludności przez granice. Rozwój sztucznej inteligencji i nowych technologii tak, ale w ramach ścisłych regulacji państwowych i międzynarodowych, ogłosił premier Hiszpanii Pedro Sanchez podczas debaty na forum Johna F. Kennedy'ego Juniora w Uniwersytecie Harvarda. Przestrzegał przed władzą oligarchów technologicznych. Sanchez podkreślił jednocześnie, że rozwój technologii jest konieczny, by przeciwdziałać takim wyzwaniom jak na przykład zmiana klimatu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i na zachodzie okresami będzie trochę więcej przejaśnień. Na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 14 do 18 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie około 20.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
36: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: I mamy godzinę 14.43, czyli czas rozpocząć popołudniowe wydanie magazynu EKG, ostatniego w tym tygodniu. Patrycja Maciejewicz, dzień dobry, a ze mną na łączach jest pan Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS Brokers. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Od kilku tygodni rytm zachowań rynków finansowych wybijają nie tylko ceny ropy, ale też rentowności długu państwowego i to nie tylko długu polskiego. Z czego wynika ta obawa inwestorów, bo rentowności rosną i co decyduje o tym, że te nastroje są tak zmienne?
1: Tak, to prawda. Nastroje są bardzo zmienne. Mamy globalny skok rentowności, który jest właściwie najważniejszym czynnikiem wpływającym tak.
0: Przestaliśmy słyszeć. Pan Krzysztof Kamiński.
1: Halo, dzień dobry.
0: Jesteśmy z powrotem.
1: Tak, przepraszam, witam. Jeżeli chodzi o tutaj globalny skok rentowności, to oczywiście jest to związane z jednej strony z cenami ropy, które przez ostatni czas mocno zyskiwały, obawiając się właśnie jednak jakiś brak jakiegokolwiek porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Teheranem w kwestii właśnie obecnego konfliktu, który ma miejsce w rejonie Zatoki Perskiej, jak również właśnie te obawy inflacyjne zaczęły się w pewien sposób utrwalać na całym świecie. Przypomnę też, że w tym miesiącu Fed, czyli Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych, zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. No i tym samym inwestorzy zaczęli patrzeć z jednej strony na rosnące ceny energii, z drugiej strony na pierwszą podwyżkę od 3 lat w stóp procentowych przez Fed i widzą szansę na to, że ta właśnie polityka zaciśniania pieniężnego w wykonaniu w Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych mogłaby dalej być kontynuowana, szczególnie, że mieliśmy do czynienia chociażby w tym tygodniu z szeregiem danych, chociażby PMI ze Stanów Zjednoczonych dla przemysłu, dla usług, które wskazały, że kondycja amerykańskiej gospodarki ma się całkiem dobrze, co w tym momencie by w pewien sposób uzasadniało dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed, biorąc pod uwagę dodatkowo inflację znacząco ponad target, który jest ustalony na poziomie 2% rokrocznie.
0: Te podwyżki stóp procentowych oczywiście obserwujemy i one wystąpiły nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy Europejski Bank Centralny, mieliśmy Japonię, Skandynawia także przystąpiła do takiego zacieśniania bądź sygnalizowania tego, że inflacja jest pewnym zagrożeniem i należy wykonać działanie, które zapobierze rozlewaniu się inflacji szerzej. Dzisiaj w poradnym magazynie EKG Ludwik Kotecki, czyli członek Rady Polityki Pieniężnej, też wypowiadał się w takim nastroju, że rzeczywiście inflacja może stać się problemem także w Polsce i nie wykluczał, że 4%, czyli już znacznie wyraźnie powyżej celu inflacji.

0: ze strony właśnie tej odczytu inflacji, znajdującego się powyżej właśnie tego targetu wynoszącego 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, czyli w tym momencie, jeżeli mielibyśmy odczyt powyżej 3,5%, to faktycznie byłby to argument za tym, żeby podjąć takie decyzje. No tym bardziej, że w sytuacji, w której Europejski Bank Centralny oraz właśnie amerykański Fed zdecydowały się na zacieśnianie polityki pieniężnej, no to w tym samym widzimy to także na chociażby rynku obligacji, wzrost rentowności chociażby samych obligacji amerykańskich, ale też widzimy znaczący wzrost rentowności, czyli spadek cen obligacji polskich, bo też wynika to właśnie z jednej strony z tego, że Narodowy Bank Polski jeszcze nie podjął decyzji o podwyżce stóp procentowych i w tym momencie właśnie tutaj uwaga inwestorów, uczestników rynku przesuwa się właśnie w kierunku tych walut takich jak dolar czy też euro. No i dodatkowo jeszcze mamy taki czynnik fiskalny krajowy, mianowicie obniżka ratingu Moody's, o który dowiedzieliśmy się 7 dni temu, co także wpłynęło właśnie na dalszą wyprzedaż obligacji. Jednocześnie oczywiście skala potrzeb pożyczkowych pozostaje ciągle znacząca, w związku z czym, gdzie się właśnie ta wizja tych wyższych stóp procentowych jest coraz bardziej bliższa i wydaje się, że mógłby już, nie jestem przekonany, czy aby na pewno na kolejnym posiedzeniu, ale myślę, że jest to kwestia powiedzmy dwóch, osobiście zakładam, że to jest powiedzmy kwestia dwóch posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, kiedy moglibyśmy po prostu zobaczyć wzrost stóp procentowych.
1: Wzrost stóp procentowych, czyli wzrost kosztów kredytu. Na rynku dokładnie mówi się też o tym, że właściwie instrumenty rynkowe wyceniają nawet 3 takie ruchy po ćwierć punkta procentowego dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej. Czy to jest taki realny scenariusz, czy to jest jakiś taki rodzaj strategii rynkowej zakładanej przez część inwestorów i gra pod taką strategię?
0: Jest to jak najbardziej realna wizja. Każda tak naprawdę wizja właśnie tutaj czy to dwóch, czy to trzech podwyżek stóp procentowych jest oczywiście jak najbardziej możliwa od 25 punktów procentowych. No i bardzo tutaj istotnym elementem tej całej układanki są koszty energii. Czyli czy ropa naftowa będzie dalej właśnie utrzymywała się gdzieś w okolicy $100, być może na wyższych poziomach, ponieważ no, ropa jest takim nośnikiem, można powiedzieć, inflacji. W momencie, kiedy ropa zyskuje na wartości, automatycznie rosną ceny też wszystkich innych produktów, transport tychże produktów. W związku z czym wydaje się, że jeśli nie dojdzie do jakiejś znaczącej deeskalacji sytuacji w regionie Zatoki Perskiej, w regionie Ciśniny Ormus, to wówczas te ceny energii będą wręcz wymuszały na bankach centralnych dalsze podwyżki stóp procentowych. Także w telegraficznym skrócie oczywiście jak najbardziej jest to możliwa wizja. Natomiast wydaje mi się, że gdyby jednak te ceny energii znacząco by spadły, nawet chociażby ropy Brent, gdzie się bliżej 90, na przykład $2, obecnie jest na poziomie, przypomnę, $98 okolic, no to w tym momencie, gdyby tam gdzieś utrwaliło się na wspomnianym przeze mnie poziomie, no to moglibyśmy faktycznie gdzieś wyjść z założenia, że te ceny energii raczej zaczynają się nieco stabilizować. Natomiast jeżeli one cały czas pozostaną powyżej $100 bądź w okolicy $100 i ewentualnie oczywiście jeszcze tam na wyższych poziomach, no to oczywiście gdzieś ta wizja oczywiście zacieśniania polityki pieniężnej cały czas jest coraz bliższa, no i tym samym RPP prawdopodobnie zdecyduje się na taki ruch.
1: Na potwierdzenie czy też wzmocnienie tej tezy o tym, że podwyżka stóp może nie być jednokrotna, też przytoczę jeszcze raz słowa Ludwika Koteckiego z dzisiejszego poranka, który powiedział, że jednorazowy ruch prawdopodobnie nie miałby sensu, bo nic konkretnego byśmy w ten sposób nie osiągnęli. Więc jeżeli zakładać zacieśnianie polityki pieniężnej, podnoszenie kosztu kredytu, to raczej pewnie byłoby to w kilku ruchach. I mówi to członek Rady Polityki Pieniężnej, który nie jest znany ostatnio z jakiegoś takiego bardzo jastrzębiego nastawienia. Widać, że ta zmiana wśród decydentów klientów jest wyraźna. Jeszcze jeśli mówimy o sytuacji rynkowej, to nie wypada nie wspomnieć o kursie złotego. Trochę pan już o tym mówił, ale skupmy się jeszcze chwilkę na tym. Jak obserwuję sobie notowania euro, no to powiedzmy pod koniec czerwca było to niespełna 4,30. Dzisiaj prawie do 4,40 dotykamy.

0: Czy to jest istotna zmiana kursu? Co ona oznacza? Czy to jest takie pełzające osłabienie? Czy coś może się bardziej zdecydowanego wydarzyć? Nie chcę tu użyć jakiegoś niezbyt odpowiedniego słowa, bo przy kursach rynkowych zawsze trzeba być bardzo ostrożnym.
1: Tak, ja osobiście widzę ten wzrost kursów jako faktycznie dosyć znaczący i wydaje się tutaj być głównym powodem takiej sytuacji ta rozbieżność, jeśli chodzi o działania banków centralnych, czyli z jednej strony mamy podwyżkę stóp przez Europejski Bank Centralny, nawet amerykański Fed, który do samego końca padały pytania, czy aby na pewno zdecyduje się na taki krok, który miał tak naprawdę wszystkie wiele argumentów za podwyżką stóp w wykonaniu Fedu już był jeszcze kilka miesięcy temu, jednak nie decydował się na taki ruch, więc w związku z tym, jeżeli Polska została gdzieś w tyle, tym bardziej, że obecnie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych znajdują się na, można powiedzieć tutaj, w relatywnie wyższym poziomie niż w Polsce, no to w tym momencie właśnie ten dolar zyskuje na wartości, ponieważ inwestorom bardziej kalkuluje się przykładowo inwestowanie w obligacje amerykańskie, aniżeli właśnie tutaj w obligacje Skarbu Państwa na terenie naszego kraju. I oczywiście te wzrosty, o których pani redaktor wspomniała, są z jednej strony wynikają oczywiście z różnicy w prowadzeniu polityki monetarnej, przynajmniej póki co, rzecz jasna, bo tutaj prawdopodobnie RPP wkrótce również zdecydowałoby się na taki krok, ale także mamy widać ewidentne takie osłabienie ogólnie walut, właśnie walut tutaj wchodzących w taki koszyk regionalny, jaki możemy właśnie nazwać nasz region, czyli mówię tutaj o polskim złotym, ale także o czeskiej koronie, czy też forincie węgierskim, walut szeroko rozumianych jako właśnie waluty wschodzące. W związku z czym te właśnie osłabienie jest po prostu widoczne i w naturalny sposób umacnia się przy tym dolar amerykański i euro. I oczywiście te zbliżanie się do poziomu 4,40, no to jest to w przypadku euro, to rzecz jasna jest to pewien taki sygnał, który może oznaczać o tym, że wychodzimy gdzieś z tej wcześniejszej fazy umacniania się polskiego złotego. Jak zobaczymy na wykresie, tak mniej więcej od 2022 roku mieliśmy takie cykliczne umacnianie się polskiego złotego względem euro. Przypomnę, że wtedy mieliśmy kurs euro w okolicach, pod koniec września 2022 roku, w okolicach 4,80. W związku z czym te obecne wzrosty mogą tam sugerować nam, że gdzieś właśnie ten euro może wykazywać się aprecjacją w najbliższym czasie. No i z jednej strony oczywiście będzie to na pewno, byłaby to rzecz jasna pozytywna informacja dla chociażby polskich eksporterów, którzy też nieco cierpieli na tym wcześniejszym umacnianiu się polskiego złotego, gdyż głównie ich właśnie tutaj przychody są związane ze wzrostem, są tym większe, im wyższe są kursy chociażby euro. Pamiętajmy o tym, że właśnie między Polską a Unią Europejską tak naprawdę jest największa wymiana handlowa, więc tutaj polscy eksporterzy najbardziej na tym korzystają. No ale z drugiej strony oczywiście jednocześnie podnosi też ceny importerom oraz wszystkim tym poszczególnym konsumentom, którzy czy to chociażby chcą gdzieś wyjechać na wakacje i w tym momencie po prostu mają do czynienia z znacznie wyższym kursem walutowym. Więc to tak jak wszystko inne działa tutaj dwutorowo, mamy zarówno stronę tej wygraną, jak i tych, którzy nie są do końca może zachwyceni z tej sytuacji. No i odpowiadając właśnie tak na pani redaktor pytanie, tak, to może być oczywiście oznaka tego, że będziemy mieli do czynienia obecnie teraz z takim być może trendem wzrostowym kontynuowanym właśnie na wspomnianych właśnie walutach typu euro PLN, euro złoty czy dolar do złotego, ale to wszystko też oczywiście jeszcze zależy, jakie będą też decyzje Rady Polityki Pieniężnej, a jak pani sama redaktor wcześniej wspomniała, a tutaj też sami tutaj członkowie informują, że najprawdopodobniej dojdzie do takiej podwyżki, nie jednej, ale też być może właśnie więcej, gdyż mogłoby wtedy wpłynąć na chociażby ograniczenie wpływu wspominanej inflacji. co oczywiście też tutaj sugeruje, że gdzieś te, że wkrótce RPP mogłoby właśnie wejść tutaj na tę ścieżkę zacieśniania polityki pieniężnej.
0: Zobaczymy to już 6-7 października, kiedy odbędzie się październikowe właśnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Kamiński, Joanna TMS Brokes był naszym gościem. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: I to wszystko w popołudniowym EKG, po informacjach, które za kilka minut wróci do Państwa Anna Piekutowska, a teraz łączymy się z Krakowem, gdzie jest Adam Ozga. Co w TOK 360 po 16? Adam.
2: Dzień dobry, ja mam dla Ciebie i dla naszych słuchaczek, słuchaczy szybką zagadkę. Ile turystów w ubiegłym roku odwiedziło Kraków? A 10 milionów, B 12 milionów, C ponad 16 milionów.
0: No ja strzelę w 12.
2: No, ponad 16 milionów turystów w zeszłym roku było w Krakowie i jest ich coraz więcej, między innymi na ten temat będziemy dziś w TOK 360 stąd z Krakowa dyskutować o tym, jak się na przykład mieszka w okolicach krakowskiego rynku. Będzie też o krakowskim metrze i krakowskich obietnicach wyborczych, tych niemożliwych do spełnienia i tych, które często mijają się z oczekiwaniami krakowian i krakowianek. Także z Krakowa dzisiaj część wywiadu politycznego, bo gościem Macieja Kluczki, który w Warszawie, tutaj na miejscu będzie Jan Hoffman. Jeszcze do niedawna kandydat na prezydenta miasta i człowiek, który stał za referendum, które do tych wyborów, które już w najbliższą niedzielę doprowadziło.
0: Dziękujemy Adamie. Teraz informacja. Ja się z Państwem żegnam. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: W Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji. To na wypadek incydentów na tle narodowościowym po ataku w klasztorze. Do końca roku każdy z nas będzie wiedział, gdzie jest najbliższy schron. Bezpieczne miejsca mają być oznakowane w całej Polsce. Otwarcie cieśniny Ormus. Iran przedstawił Amerykanom nową propozycję. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Po wczorajszym ataku na żołnierza w Jarosławiu policja i urząd miasta nie odnotowały zmiany w podejściu do Ukraińców mieszkających w mieście, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Marcinem Starcem burmistrz Marcin Nazarewicz. Wczoraj 31-letni Ukrainiec zaatakował na terenie opactwa 5 osób. Jeden z ranionych księży zmarł. Prokuratura chce postawić Ichorowi M. zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Od wczoraj w mieście wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Tych na szczęście nie odnotowano, mówi reporterowi TOK FM Marcinowi Starcowi, burmistrz miasta.
4: Nie wiedzieliśmy, jakie są motywy działania w opactwie, więc baliśmy się, czy nie będzie jakichś dodatkowych wydarzeń. A z drugiej strony martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. I na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy, na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
17: Są takie sygnały?
4: Jeśli chodzi o miasto, na ulicach nie mamy takich zgłoszeń, natomiast sieć monitorujemy, jest tego bardzo dużo.
16: Jutro wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary ataku. Swoje wydarzenie zapowiedziały również środowiska kibolskie z Podkarpacia. W początku inwazji Rosji na Ukrainę liczne głosy w polskim internecie wrogie wobec Ukrainy pochodziły z podejrzanych kont, nierzadko powiązanych z Rosją, a także od botów. Ale dziś takie treści powielają już sami Polacy, ocenia członek kolektywu analitycznego Res Futura, Kamil Smogorzewski. Jak zauważa, po zabójstwie księdza dokonanym przez Ukraińca w Jarosławiu sieć jest pełna komentarzy naszych rodaków obwiniających o zbrodnie cały naród ukraiński, co jest na rękę władzom w Moskwie.
18: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie. I nie musi rzucać na ten front informacyjny bardzo dużych zasobów, bo to już zostało zrobione. Polacy sami o tym rozmawiają.
16: Wielką rolę do odegrania w procesie tonowania nastrojów mają też Kościół i politycy, mówi prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie Jakub Kiersnowski.
19: Trzeba się przeciwstawić ogromnej, że tak powiem, presji politycznej, inspirowanej oczywiście też działaniami z Rosji, prawda, wschodu, żeby skonfliktować nasze narody i ludzi między sobą i wprowadzić jakiś obopólny, wzajemny strach, no to Kościół ma ogromną rolę do odegrania, żeby temu przeciwdziałać.
16: Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców, biskup Krzysztof Zadarko, zaapelował dziś, by wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji do Ukraińców. Dodał przy tym, że nienawiść nie jest do pogodzenia z chrześcijaństwem. Schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać oznaczone do końca roku. Państwowa Straż Pożarna zidentyfikowała ich ponad 85 tysięcy. Tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle i zielone tabliczki z napisem punkt schronienia mają pojawić się na tysiącach budynków w całej Polsce, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
20: I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone czy nie, wychodzimy z założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
16: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić czas potrzebny do znalezienia bezpieczniejszego miejsca w czasie alarmu z powietrza. Chodzi o przejścia podziemne, garaże, piwnice oraz stacje kolei i metra. Generał Wojciech Kruczek, komendant Państwowej Straży Pożarnej, podkreśla te lokalizacje. Za oznakowanie punktów schronienia odpowiadać będą właściciele lub zarządcy nieruchomości. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenie nauczycieli ze średnią w gospodarce.
21: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
16: Mówił szef ZNP Sławomir Broniarz. Iran przedstawił Amerykanom propozycję otwarcia cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i później rozpoczęcia rozmów. Rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do doniesień o negocjacjach. Ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
22: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu. 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z protestantami. antytrumpową telewizją Fox News, premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
16: A na razie, jak twierdzą analitycy, bez szans na spadki cen paliw w nadchodzącym tygodniu, a w przypadku oleju napędowego możliwe jest przekroczenie psychologicznej granicy 9 zł za litr. Tak prognozują eksperci z portalu epetrol.pl. Uważają, że na rynku utrzymuje się niepewność związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na ceny jest polityczny spór o sposoby ich obniżenia. Najbliższa noc będzie ze sporym zachmurzeniem. Na zachodzie i na południu kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, gdzie niegdzie będą się pojawiać gęste mgły. Na termometrze od 7 do 11 stopni, cieplej w rejonie Helu około 13, chłodniej na terenach podgórskich i miejscami na zachodzie od 4 do 6 tylko, a najchłodniej w Kotlinach Karpackich od 1 do 3 stopni.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej. Zapytam o to, czy Berlin stanie się laboratorium nowej polityki mieszkaniowej. W tych wyborach sprzed tygodnia w Berlinie, w wyborach landowych, wygrała lewica, partia Die Linke, która uczyniła z mieszkań swój główny postulat i rozwiązania, jakie proponuje, są dosyć niecodzienne. Porozmawiam o tym z dr Joanną Kusiak z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam z Berlina.
1: Witamy serdecznie. Podobno w Berlinie jest bardzo źle z mieszkaniami. Mianowicie 85% wynajmuje mieszkania. To nie jest jakby oznaka kryzysu, ale pewien fakt. Ale czynsze w ciągu dekady wzrosły o prawie 70%. Więc właściwie problem mieszkaniowy jest problemem praktycznie każdego Berlińczyka.
2: Absolutnie tak. I rzeczywiście Berlin w ciągu ostatniej dekady przeszedł z takiego miasta, które było znane też w Europie, może na świecie, jako miasto, które jest stolicą, a które jednocześnie utrzymuje swoje czynsze świadomie i za pomocą różnych polityk na niskim poziomie, do miasta, w którym te czynsze bardzo radykalnie wzrosły, powodując kryzys właściwie dla wszystkich klas społecznych. I powodując debaty, no to jest chyba najważniejszy, z punktu widzenia mieszkańca Berlina, to jest zdecydowanie najważniejszy kryzys.
1: No i w 2021 roku było referendum, w którym prawie 60% mieszkańców poparło wywłaszczenie, uspołecznienie, czyli przejęcie mieszkań należących do dużych firm mieszkaniowych. To chodzi o kilkaset tysięcy lokali, które mogłyby trafić do publicznego zasobu. I Die Linke mówi, że ono to referendum wprowadzi w życie. Ale dlaczego w ogóle to referendum do tej pory nie zostało wprowadzone, skoro zostało wygrane?
2: No właśnie, chodzi o 240 tysięcy mieszkań i to referendum mówi, to też warto podkreślić z polskiej perspektywy, o uspołecznieniu. To jest słowo, które u nas się pojawiało w czasie pierwszej Solidarności, czyli de facto odprywatyzowaniu tych mieszkań, nie upaństwowieniu, to jest bardzo ważne, tylko stworzeniu z niej takiej kooperatywnej, spółdzielczej własności i w związku z tym możliwości regulowania czynszu dostępu do tych mieszkań. I mieszkańcy Berlina, głosując w tym referendum, chcieli to zrobić przy pomocy niemieckiej konstytucji, która rzeczywiście ma zapis artykuł 15, który taką możliwość uspołecznienia wprowadza. To było bardzo ciekawe referendum, o tyle, że ono było właśnie zarazem radykalne i nieradykalne. Radykalne, dlatego że w dzisiejszych czasach odprywatyzować 250 tysięcy mieszkań, no to jest duża sprawa.
1: A z drugiej strony, ogromna bym powiedziała.
2: Właśnie. A z drugiej strony to jest jakby, tak powiem, radykalnie konstytucyjne, tak? To jest jakby odwołanie się do artykułu, który wprawdzie nigdy nie był użyty, ale który nie jest jakby pomysłem, powiedzmy, lewicowej rewolucji, tylko jest pomysłem, hej, mamy tą konstytucję, właściwie zrealizujmy jej zapisy tak, jak one zostały wymyślone w 1945 roku, kiedy ta konstytucja pierwszy raz była pisana.
1: Ale chyba to teraz nie jest takie proste, bo prawnicy też się spierają o różne aspekty tego procesu i do tego jeszcze dochodzą różne problemy polityczne i 5 lat później dalej trochę ten proces nie ruszył.
2: Proces nie ruszył przede wszystkim ze względów politycznych, dlatego że rządzące do tej pory miastem, najpierw SPD, potem CDU, było dość otwarcie, mówiło już w trakcie kampanii referendum, że oni tego nie chcą wprowadzić. To jest również też politycznie ciekawe, dlatego że ten zapis w Konstytucji istnieje skądinąd dzięki SPD, które bardzo o niego wtedy tam przed laty walczyło. No ale jednak to się stały, te partie stały się teraz takimi mainstreamowymi partiami, które też częściowo są finansowane z... ich kampanie są też częściowo finansowane z lobby deweloperskiego. I oni rzeczywiście tego nie chcą wprowadzić. I jest to być może jedna z przyczyn, dla których w tych wyborach SPD szczególnie, no właściwie już, czy SPD od lat 50. jakby jego popularność polityczna gwałtownie spada. Z partii, która była jedną z najważniejszych partii, rządziła przez lata Berlinem, no teraz SPD przegrało kompletnie, można powiedzieć, te wybory i do władzy być może dojdzie lewica. To jeszcze nie jest pewne, ponieważ rozmowy koalicyjne trwają.
1: No właśnie, jak teraz ta układanka wygląda? Dlatego, że Die Linke potrzebuje koalicjantów, no i SPD jest jednym z takich naturalnych koalicjantów, który mógłby pomóc rządzić w Berlinie.
2: Oczywiście SPD rządziło z lewicą, tylko ta układanka była wtedy odwrotna. SPD było głównym koniem tej koalicji, a lewica była tym dodatkowym biorącym udział i zieloni. No a teraz to równanie polityczne się odwróciło i teraz, kiedy to miało być odwrotnie, no to SPD nagle ma wątpliwości. No, ta sytuacja jest jeszcze ciekawsza, też o tyle, tylko że powiem, że tę sytuację w Berlinie trzeba widzieć jednak na tle sytuacji w Niemczech w ogóle, kiedy jednocześnie mamy do czynienia z bardzo silnym wzrostem wszędzie AfD, czyli prawicowo-populistycznej partii. I no, to pokazuje taki szerszy trend odwrócenia się wyborców od takiej polityki utrzymywania status quo.
1: Polaryzacja.
2: Polaryzacja, tak, chociaż to jest ciekawe. Ja myślę, że jeden rodzaj takiego rozpadu, to bardzo w Die Zeit bardzo interesująco Robert Pausch pisze, że w pewnym sensie pękają tamy politycznego establishmentu. To znaczy ta polityka partii mainstreamowych, ona nagle się okazuje bardzo nieatrakcyjna dla wyborców i ci wyborcy idą no właśnie albo w prawo, albo w lewo, albo idą do AfD, albo tak jak w Berlinie idą gwałtownie lewicę i z kolei w tym politycznym centrum też pojawia się tendencja, żeby te dwa trendy zrównywać, mimo że one są kompletnie inne.
1: Też warto powiedzieć, że sama AfD poprawiła i to dosyć znacząco swój wynik w Berlinie. Tak. Czy więc powinniśmy mówić o Berlinie jako takiej lewicowej bańce czy wyspie w coraz bardziej prawicowych Niemczech, czy pani by bardziej skomplikowała ten obraz?
2: Berlin jest przede wszystkim zawsze takim laboratorium politycznym, bo Berlin jest miastem w ogóle bardzo upolitycznionym, w którym ludzie chcą mieć poczucie politycznej sprawczości. I tej politycznej sprawczości oni już od lat nie dostają od tych mainstreamowych partii, które obiecują różne rzeczy w każdych wyborach, ale właściwie nikt już tym obietnicom nie wierzy. Tak? To znaczy wszyscy wiedzą, że tam jest festiwal obietnic, ale potem na koniec dnia dzieje się to samo co zawsze. I ten szerszy kryzys polityczny, on jest rzeczywiście takim kryzysem poczucia sprawczości wyborców. To jest ciekawe w tych wynikach, jest to, że bardzo dużo lewica zmobilizowała osób wcześniej niegłosujących, które jakoś tam odeszły od polityki, może już właśnie były przekonane, że ta polityka instytucjonalna nic nie może dla nich zrobić. I nagle jesteśmy w sytuacji, kiedy 75 tysięcy głosów to są głosy osób, które wcześniej w ogóle nie głosowały, czyli które ta nowa lewicowa polityka jakoś przekonuje.
1: To jest bardzo dużo.
2: To jest bardzo dużo i myślę, że są ku temu trzy powody. To znaczy, że ta lewica rzeczywiście od lat już podchodzi do robienia polityki inaczej. Można powiedzieć staromodnie, tak jak się to kiedyś robiło. To znaczy bardzo stawia na takie oddolne organizowanie i budowanie relacji z wyborcami, nie tylko podczas wyborów, kiedy rzucamy jakieś hasła, mówimy damy wam to, damy wam tamto, zagłosujcie, tylko taką politykę bardzo zorganizowaną na dzielnicę, na takie tworzenie inicjatyw, które działają przez lata, na to, że nie wiem, nawet ta Elif Eralp, potencjalna przyszła burmistrzyni, sama też chodziła od drzwi do drzwi i rzeczywiście rozmawiała z wyborcami. I tego w partiach mainstreamowych w Niemczech, ale i w Polsce, jak wiemy, już od dawna nikt nie robi. I to, że w ogóle ktoś zaczął z tymi wyborcami rozmawiać, jest być może najbardziej takim rewolucyjnym i może dość oczywistym sposobem, w jaki ta lewica odbiła się politycznie.
1: Czyli pani trochę też komplikuje ten obraz, który przebił się do nas w Polsce, że to tylko i wyłącznie dzięki tym obietnicom mieszkaniowym wygrała lewica, że tutaj jeszcze coś więcej zadziałało.
2: Znaczy przede wszystkim oczywiście też obietnica realnego zaadresowania tego problemu, bo oczywiście każda partia coś obiecywała, jeśli chodzi o mieszkania, ponieważ już nie da się nic nie obiecać, tak? Ponieważ jest to tak,
1: główny
2: tak radykalny kryzys, ale jednocześnie ta lewica jakby obiecuje coś, co jest jakby konkretnym planem, który wychodzi poza to wszystko, co już do tej pory było niby robione, a tak naprawdę nie przyniosło żadnego rezultatu. Znaczy ona po pierwsze proponuje rozwiązanie, które jest bardziej radykalne, ale jednocześnie organizacyjnie już wypracowane, bo tam przecież za tą propozycją referendum jest ostatnie już też propozycja zdania. Ustawy. Mhm, tak. Dobrze, to przerwę tu. Bo...
1: Dobrze, to będziemy to obserwować. Mam nadzieję, że uda się panią namówić na rozmowę, kiedy już będziemy wiedzieć, czy ta koalicja powstanie i czy Berlin będzie miał pierwszą burmistrzynię i do tego jeszcze z korzeniami migranckimi, bo o tym nie zdążyłyśmy porozmawiać. Mhm. A tymczasem bardzo dziękuję. Doktor Joanna Kusiak z Akademii Leona Koźmińskiego była moją i państwa gościnią. Czas na informacje.
0: Autopromocja. Kto się ostanie? Na kogo postawią krakowianki i krakowianie? Odpowiedź już w niedzielę, a finał kampanii dziś w TOK 360 prosto z Krakowa. Adam Ozga, słyszymy się punktualnie o 16 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
24: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
25: Ty, ale akcja!
24: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
25: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
24: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 15.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Rosja uderzyła dronem w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie, przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Według niego świat nigdy nie powinien przyzwyczajać się do takiego terroru. Użyte zostały odrzutowe drony Shahed. W swoim domu zginęło 14-letnie dziecko, a w Kijowie rannych zostało 20 osób. Dziś wojska rosyjskie nieustannie atakują stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Już po raz siódmy w ciągu doby ogłoszono alarm. Nie będziemy się śpieszyć z mianowaniem nowych ambasadorów w Londynie i Paryżu, ogłosił Kreml. Informacje te przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera. Wczoraj przywódca Rosji Władimir Putin odwołał ambasadora we Francji i Monako Aleksiera Mieszkowa, a dziś ambasadora w Londynie Andrzeja Kielina. Sanepid w Kielcach wydał zakaz korzystania z wody. Dostępu do niej nie ma 7 tysięcy mieszkańców z gmin Chęciny, Morawica i Piekoszów. Stwierdzono bowiem przekroczenie norm ołowiu, a do odbiorców trafił alert RCB. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił za to pierwszy w Polsce autobus-ambulans, który jest mobilnym centrum ratowania życia na wypadek katastrof i zdarzeń masowych. Szpital na kołach ma być wsparciem m.in. podczas wypadków drogowych i kolejowych z udziałem wielu osób. Autobus-ambulans kosztował blisko 8 milionów złotych, z czego ponad 6 pochodzi z funduszy unijnych. I zostajemy w Łodzi, gdzie rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czeka kilkadziesiąt atrakcji, świetnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. O szczegółach opowie Bartosz Kądziołka.
8: Jak zwykle festiwal ma mieć miejsce przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej i okolicach. Jedna z ważniejszych atrakcji pojawić się ma przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
9: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
8: Inna duża atrakcja, kawałek dalej.
9: 31-metrowy ptak, który stanie mniej więcej w okolicy Piotrkowskiej 90, ma długość 31 metrów i tak jak wychodzimy i bardzo się cieszymy, że mamy ptaki w mieście, że one wydają głosy, tak tutaj olbrzymi ptak to będzie rzesza, tak będzie sznur tych ptaków będą wydawały dźwięki.
8: Light Move Festival potrwać ma do niedzieli. To jedna z największych imprez w mieście. Łącznie przez 3 dni może wziąć w niej udział niemal milion osób. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i zachodzie okresami będzie trochę więcej przejaśnień. Na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 14 do 18 stopni, cieplej miejscami na zachodzie około 20.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Piątek po 15.20, więc w studiu Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej, komentator audycji Zapytam Inaczej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Za oknami jesień, a my będziemy rozmawiać o odwilży. W tym tygodniu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zasygnalizował ocieplenie stosunków, porównując je do przebiśniega, który może zakwitnąć, jeśli aura będzie sprzyjała. Co to za wiosna?
11: Ja myślę, że to jest dokładnie taka wiosna jak w kalendarzu, to znaczy tak czy inaczej zima nam się zbliża i ta wiosna jest trochę, idzie przeciwko trendowi. Rzeczywiście to spotkanie, które było trochę niespodziewane, a trochę w zasadzie można było je przewidywać, to znaczy ministrów Sikorskiego i Ryżankowa w Nowym Jorku, było kolejnym krokiem takiego sądowania się wzajemnego pomiędzy Warszawą a reżimem w Mińsku. Poprzednimi krokami było, do poprzednich kroków należało wypuszczenie Andrzeja Poczobuta, ale też jego wpuszczenie na Białoruś na wizytę.
10: I wypuszczenie.
11: Wypuszczenie i pozwolenie też na całkiem swobodne spotkania. Cykl spotkań, głównie przede wszystkim z Polakami oczywiście mieszkającymi na Białorusi, ale sam fakt przeprowadzenia takich spotkań w zasadzie to była pierwsza od, nie wiem, 5 lat tak niezależna impreza, którą na Białorusi ktoś przeprowadził. W związku z czym, jak rozumiem, ponieważ Andrzej Poczobut wjechał, wyjechał, nie był jakoś bardzo mocno przez służby kontrolowany, tylko tak jak można się było spodziewać, ale bez przesady, no to jak rozumiem, nagrodą za to spotkanie było, nagrodą za tę podróż Andrzeja Poczobuta było spotkanie w Nowym Jorku. Z tego, co mówił minister Sikorski, było to spotkanie zapoznawcze, bo rzeczywiście panowie się jeszcze przynajmniej jako ministrowie nie znali, nie widzieli. No ale teraz tak naprawdę podstawowe pytanie brzmi, czy my do tej odwilży, do tej wiosny, do tych przebiśniegów podchodzimy bez iluzji, czy z iluzjami? I czy będziemy, czy szykujemy jakieś takie sytuacyjne kroki, w sensie, że oni nam teraz pozwolą otworzyć nowy budynek ambasady w Mińsku, co też zostało przez ministra Sikorskiego zapowiedziane, a my w zamian, nie wiem, pozwolimy na uruchomienie jednego pociągu Warszawa-Mińsk na przykład, bo te pociągi też w zasadzie od lat nie kursują. Czy też Białorusini będą starali się nas wpuścić w kanał i za takie sytuacyjne kroki oczekiwać systemowych kroków w postaci na przykład zniesienia sankcji narodowych albo lobbowania za tym, żeby Unia Europejska zniosła sankcje unijne na Białoruś. To będzie już świadczyło o tym, że polska dyplomacja lekcji z 2010 roku i 2016-19 nie odrobiła.
10: No ale tak o tym mówisz, że wydaje się, że to na pewno chodzi o te systemowe zmiany gospodarcze, postulaty.
11: Białorusinom. Tak. Białorusinom o to oczywiście chodzi, bo kroki takie sytuacyjne w postaci my wam przepuścimy Poczobuta przez tydzień, a wy się z nami spotkacie i będzie fajna obrazek będzie fajny w mediach białoruskich, co zostało bardzo entuzjastycznie zresztą potraktowane i tak triumfalistycznie przez białoruską propagandę swoją drogą, no to tak na dobrą sprawę niewiele zmienia. Znaczy to pozwala budować jakieś zręby takiego bazowego, fundamentalnego zaufania, które są oczywiście niezbędne, gdybyśmy myśleli o jakimś tam większym resecie, tylko że problem polega na tym, że ten reset jest nielogiczny w tym momencie. Jest nieracjonalny i niemożliwy, zarówno z punktu widzenia reżimu, jak i z naszego punktu widzenia.
10: No, nie można tego zrobić, kiedy trwa wojna w Ukrainie.
11: I kiedy szykuje się poważna eskalacja, o czym mówi sam minister Sikorski w tym samym mieście Nowy Jork, i to eskalacja, która, jak rozumiemy i co również w zasadzie sugeruje sam Aleksandr Łukaszenka, będzie zawierała w sobie jakiś komponent białoruski, albo może zawierać komponent białoruski. Bardzo takim dobrym przykładem nieracjonalności propozycji, które gdzieś tam się pojawiają, jest sprawa ponownej rejestracji czy jakiejś formy zalegalizowania związków Polaków na Białorusi, o której rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Pewnie w archiwum na stronie TOK FM ta nasza rozmowa jest. I no ja podtrzymuję to, co mówiłem. To znaczy z punktu widzenia Warszawy nieracjonalne byłoby przekazanie Mińskowi majątku w zamian za obietnicę, że tym razem to my w ogóle. A z kolei z punktu widzenia reżimu w Mińsku nieracjonalne byłoby pozwolenie na uruchomienie z dnia na dzień organizacji, która byłaby największą niezależną organizacją na Białorusi, w zasadzie jedyną niezależną organizacją na Białorusi. Z kolei uruchomienie organizacji czy pozwolenie na rejestrację jakiegoś Związku Polaków 2.0, który byłby przejęty na przykład przez ludzi KGB czy przez ludzi generalnie reżimu w Mińsku, no i nie o to nam chodzi z kolei. W związku z czym ja tutaj tej racjonalności po prostu nie dostrzegam, aczkolwiek pewnie jakaś próba nawiązania kontaktów z Mińskiem nie jest zupełnie od czapy, dlatego że Białoruś, no na przykład, jeżeli mówimy o tej eskalacji, Białoruś może nas ostrzec przed dronami, które na nas lecą, tak jak to zrobiła we wrześniu 2025 roku, albo może nas nie ostrzec, tak jak to się stało dosłownie, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie temu w stosunku do Litwy.
10: No może nam też obiecać, że będzie nas ostrzegała i tego potem nie zrobić.
11: Na przykład.
10: Ale rozumiem, że tu jest poważna asymetria w tym, czego my moglibyśmy oczekiwać od Białorusi i tego, czego Białoruś mogłaby oczekiwać od nas, tak? Bo nawet jeśli mówimy o kryzysie przy granicy polsko-białoruskiej, to tam też przynajmniej Radosław Sikorski twierdzi, że natężenie zmalało i to też jest dowód na to, że Białorusini przestali tę presję migracyjną stosować.
11: No, MSW nasze wręcz twierdzi, że nikt się w tym roku nie prześlizgnął. Oczywiście, jeśli ktoś w to wierzy, to powodzenia. Natomiast fakt, że ta presja migracyjna zmalała o kilkadziesiąt procent, 90 parę procent, to jest fakt, to prawda. Znaczy Białorusini to zrobili. Inna sprawa, że przerzucili tę presję częściowo
10: na Litwę.
11: Na Łotwę, na naszego sojusznika, który jest poddawany też coraz większej presji ze strony Rosji i który jest gdzieś tam wymieniany wśród tych potencjalnych ofiar eskalacji, jakbyśmy jej nie postrzegali. Więc to nie jest takie do końca czyste ustępstwo, ale fakt też jest taki, że reżim jednak Andrzeja Poczobuta uwolnił i uwolnił paru innych obywateli Polski, tylko znów nie w ramach relacji polsko-białoruskich, tylko w ramach części amerykańsko-rosyjskiego dealu, bo to były uzgodnienia pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem, a nie, nawet nie pomiędzy Amerykanami i Mińskiem. Mińsk był podwykonawcą tego układu. No ale z drugiej strony były trzy warunki wymieniane przez ministra Sikorskiego swego czasu jako warunek pewnej normalizacji z Białorusią, czyli uwolnienie Poczobuta, ograniczenie presji na granicę i wydanie mordercy Mateusza Sitka, naszego żołnierza, który zginął. Tego mordercy prawdopodobnie Łukaszenka, choćby chciał, to by go nie mógł wydać, bo on prawdopodobnie już dawno nie przebywa na terytorium Białorusi. No więc skoro jednak reżim takie kroki wykonał, no to my byliśmy w zasadzie zobowiązani do tego, żeby coś w zamian im dać, no bo minister Sikorski to wiedział. Zdjęcie ze szczytu ONZ, ale śmieje się pani redaktor, a białoruskie władze bardzo mocno się i od dawna się starały o spotkanie tego na tym szczeblu, dlatego że traktują to jako formę legitymizacji reżimu, który po 20 roku w zasadzie stracił nasze uznanie jako władzy. Co prawda dzisiaj minister Sikorski mówi, że uznaje się państwa, a nie rządy. Okej, ale równocześnie nie uznaliśmy Łukaszenki za prezydenta po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. Co prawda był to inny rząd niż obecny, ale obecny kontynuował tę linię. Więc to spotkanie dyrżankowe, ja bym tego nie sprowadzał wyłącznie do fotki przy stoliku z trochę zasłoniętymi flagami notabene.
10: To teraz pójdę na drugi koniec skali i zapytam, czy Białoruś szuka w ten sposób jakiegoś dystansu od Rosji?
11: Białoruś, wydaje mi się, że nie szuka dystansu od Rosji. Wydaje mi się, że w precyzyjnie rozpisanej sztuce stara się odgrywać rolę państwa, które może coś obiecać w tej sferze. I mam wrażenie, że dokładnie taka sama gra jest prowadzona przez Łukaszenkę z Amerykanami. John Cole, czyli człowiek odpowiedzialny za negocjacje z Łukaszenką po stronie administracji Donalda Trumpa, wspominał na jednym z wykładów w Stanach Zjednoczonych, że Łukaszenka mu się skarżył, jak to bardzo go Rosjanie cisną i przymuszają do różnych kwestii. Zakładam, że minister Ryżankow to samo mówił ministrowi Sikorskiemu. Jestem w stanie się założyć o, nie wiem, o dużo.
10: To musimy zapytać pana ministra.
11: No, pytanie, czy minister będzie chciał odpowiedzieć, któryś z ministrów, czy którykolwiek z ministrów. Natomiast no, Białoruś jest państwem, które jest najbliższym sojusznikiem Rosji w obecnej zimnej wojnie z Zachodem i gorącej wojnie z Ukrainą. Co prawda w przeciwieństwie do Kim Jong-una nie wysłali Białorusini swoich żołnierzy, ale opróżnili swoje magazyny ze sprzętem. Dalej oferują usługi, jeśli chodzi o przekaźniki dla dronów, które atakują ukraińskie miasta. I służą jako zaplecze. Nie mówiąc o tym, że służą też jako taki dyplomatyczny pomocnik i biznesowy pomocnik, żeby różne rzeczy obchodzić. Żeby na przykład Ukraina póki co nie atakowała celów na terenie Białorusi, w związku z czym dwie rafinerie białoruskie, które tam pracują, one częściowo są takim zapleczem dla rosyjskiego sektora paliwowego. Niewystarczającym, żeby pokryć deficyty związane z uderzeniami, czy wynikające z uderzeń ukraińskich, no ale jednak ta bariera nie została pokonana. I teraz ciekawe sygnały docierają swoją drogą z Ukrainy, również z kręgów władzy, sugerujące, że jeżeli by doszło do najczarniejszego scenariusza w postaci jakiegoś rzeczywiście z większego ataku na któryś z państw NATO, typu Łotwa, Litwa, Estonia. Dzisiaj RIA Nowości zagroziła takim atakiem Litwie. To Ukraińcy powinni sami otworzyć front i wejść i wkroczyć na Białoruś. Co prawda to jest takie pobrzękiwanie szabelką trochę. Ja nie bardzo widzę, jak to miałoby wyglądać, chociażby ze względu na deficyt kadr, mówiąc banalnie, w siłach zbrojnych Ukrainy. No ale tego typu komunikaty, one też czasami służą przekazywaniu różnych sygnałów.
10: Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna.
11: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia za tydzień.
10: Tak, słyszymy się za tydzień, a ja się teraz usłyszę z Przemkiem Pozowskim.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło, że się słyszymy i od razu mówię, że dzisiaj będzie program, w którym będzie dwóch gości. Mówimy o jeszcze więcej sportu, który się zacznie za jakieś 8 pewnie minut, 7. A najpierw połączymy się z Włochami, z Mediolanem, gdzie jest Marcin Powidę, dziennikarz sportowy Radia Z, bo o 17:00 Polska gra o awans do finału siatkarskich Mistrzostw Europy, więc będzie taka relacja na żywo, a potem będzie moja krótka rozmowa z Arturem Wichniarkiem, z którym dzisiaj, tylko może nie mówcie moim przełożonym, zagrałem właśnie w tenisa, a teraz porozmawialiśmy i porozmawiamy o tym meczu Polska, Bośnia i Hercegowina na Stadionie Narodowym 20:45.
10: Oczywiście, że nie powiemy. Bardzo Ci dziękuję, zapraszam i to wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską na dziś. Program realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje TOK FM. My się słyszymy w poniedziałek po 14:00. Anna Piekutowska.
6: Autopromocja.
12: W sobotnim poranku TOK FM. Wyścig o AI i handel, czyli przywódca Chin w Waszyngtonie. Papież Amerykanin pielgrzymuje do Francji, najstarszej córki kościoła. Astronomiczny początek jesieni, czyli równonoc. Porozmawiamy o tym, co się wtedy dzieje w ogrodach i w naszych głowach. Serdecznie zapraszam od 7:00 w każdą sobotę. Aleksandra Karasińska.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
20: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
21: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
22: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
23: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
24: Ty, ale akcja.
23: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
24: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 15.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura nie postawi dzisiaj zarzutów Igorowi M. Nie będzie też prowadzić żadnych innych czynności z udziałem sprawcy wczorajszej napaści w Jarosławiu. Mężczyzna cierpi na dolegliwości o podłożu psychicznym. Poinformowała o tym rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz.
27: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Igora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, skojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
7: 31-letni obywatel Ukrainy wczoraj zaatakował nożem 5 osób, w tym 3 duchownych. Jeden z księży zmarł w szpitalu. Do tematu wrócimy w TOK 360 o 16. W Jarosławiu jest reporter TOK FM, z którym się połączymy. Rozmowy na temat stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce posuwają się do przodu, poinformował wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Podkreślił, że USA mają zatwierdzić w grudniu konkluzję z przeglądu swojej obecności w Europie. Wyraził nadzieję, że wtedy strona polska będzie mogła poinformować o rozstrzygnięciach. Wiceszefowie MON Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przebywają z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzą rozmowy o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz współpracy wojskowej i przemysłowej. Warszawa przygotowuje się do maratonu. Dziś zamknięta została ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater. W sobotę natomiast zostanie zamknięty fragment jezdni Emilii Plater od Złotej do Świętokrzyskiej, poinformował stołeczny ratusz. W niedzielę odbędzie się National Nederlanden Maraton Warszawski. Trasa poprowadzi przez 7 dzielnic: Śródmieście, Pragę Południe, Pragę Północ, Wole, Bemowo, Bielany i Żoliborz. W niedzielę zatem mieszkańców czekają duże utrudnienia w ruchu. Jak udzielić pierwszej pomocy i co zrobić w sytuacji zagrożenia? Jakie są zasady cyberbezpieczeństwa i jak prawidłowo współpracować ze służbami ratowniczymi i obronnymi? Tego mają się dowiedzieć uczestnicy szkoleń obronnych prowadzonych przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej. Udział w programie jest dobrowolny, zapisać można się przez aplikację mObywatel lub aplikację W Gotowości. Dla instytucji formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Wojska Polskiego. Zakończyła się wrześniowa wypłata 14 emerytur. Ich łączna wartość przekroczyła 9 miliardów brutto. Dodatkowe świadczenia trafiły do ponad 6 milionów emerytów i rencistów. O sprawie informował dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W październiku ZUS rozpocznie wysyłkę decyzji o przyznaniu czternastek. Najbliższa noc ze sporym zachmurzeniem. Na zachodzie i na południu kraju będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, gdzie niegdzie też będą pojawiać się gęste mgły. Na termometrze na przeważającym obszarze kraju od 7 do 11 stopni Celsjusza.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
28: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i na jego sam początek mówię halo, halo Mediolan i pytam, czy słyszy mnie Marcin Powideł, czyli dziennikarz sportowy Radia Z, który właśnie się zainstalował, właśnie jest w hali, gdzie punktualnie o godzinie 17 rozpocznie się mecz Polska-Słowenia, którego stawką jest finał Mistrzostw Europy. Słyszymy się, Marcinie?
29: Buongiorno, buongiorno. Wszystko słyszę z ciebie bardzo dobrze, również kibiców jeszcze na hali nie ma, bo no, Włosi odpadli już z turnieju, więc hala nie jest wypełniona po brzegi, ale gdzieś powoli się schodzą, idąc tutaj do hali Milano Fiori Forum. Spotkałem naszych rodaków, którzy jeszcze w takich pojedynczych, podwójnych, potrójnych grupach kierowali się w stronę obiektu, na którym rozegrane dzisiaj zostanie to spotkanie półfinałowe. Co ciekawe, nie wszyscy mieli bilety, ale jak to nasi rodacy poradzili sobie z tym problemem? Kupili gdzieś w internecie nie po 100, nie po 200 euro, tak jak były oficjalne ceny, a po 40. Nie wiem, jak to zrobić. czekaj. Ale wchodzili razem ze mną.
5: To powiedz mi jeszcze właśnie, czy oni jak je kupili za te 5 razy więcej niż są warte, to czy potem weszli, bo ja wiem, że można tak kupić bilet, a potem nie wejść na mecz, bo jednak...
29: Słuchaj, wchodzili razem ze mną, więc byłem świadkiem tego, jestem żywym dowodem na to, że kibice do hali weszli.
5: No dobrze, ale generalnie my odradzamy jakby kupowanie biletów z drugiej ręki, to też ostatnio nawet taki komunikat dostałem od organizatorów Rolanda Garrosa. Jeszcze nie ma oficjalnych biletów, nie kupujcie ich. I chyba jakieś podobne historie są wokół koncertu Oasis, z tego co mi wiadomo. Ale dobra, wracajmy do tego właściwie nie Buongiorno, tylko Buon Pomeriggio, bo to już jest popołudnie we Włoszech. Tak, i czas już, kiedy wszystko jest zamknięte, chociaż akurat w Mediolanie nie, bo w Mediolanie można zjeść o 15.45, ale w większości Włoch nie. Powiedz, a Włochów spotkałeś, którzy chcą bilety sprzedać, bo przecież oni odpadli, a Finlandia będzie grać zamiast nich dzisiaj wieczorem w tej hali?
29: Tak, spotkałem tych, którzy te bilety chcieli sprzedać, natomiast nie bardzo widziałem tutaj nabywców i chętnych na te bilety. No, tak jak mówiłeś, Włosi odpadli niespodziewanie. To jest chyba pierwszy raz od, nie wiem, 2019 roku, kiedy nie zagrają na Mistrzostwach Europy o medale, więc jest to tutaj dla tego środowiska siatkarskiego we Włoszech olbrzymi szok, tym bardziej, że przecież ten mecz przegrali z Finlandią, no, która stała się czarnym koniem tego turnieju. No, konia z rzędem temu, kto by przypuszczał, że Finowie wyeliminują we Włoszech Włochów, a jednak tak nie, się stało, wygrali po tiebreaku.
5: To jest w ogóle, to się w głowie nie mieści. Ja sam mówiłem na antenie TOK FM i teraz muszę odszczekać, że Włosi to właściwie są pewni już tego miejsca w czwórce. No nie ma nic pewnego w sporcie. Po raz kolejny się to okazało. Jak ci się podoba hala? Ja ją znam, bo tam przecież były zawody w short tracku, chociażby także łyżwiarstwo figurowe na Igrzyskach Olimpijskich. Taki masywny budynek, prawda? Mówiłeś, że długo wchodziłeś, że tam się z pół godziny wchodziło, aż taki tłok?
29: Nie, tłoku specjalnego nie było, ale wiesz, jak to we Włoszech, tutaj jest wszystko nie do końca zorganizowane i trochę żywiołu, więc próbowałem wejść kilkoma bramami, ale ostatecznie mi się udało, więc jestem już,
5: bez tego się
29: jestem
5: nie
29: już
5: będzie
29: na miejscu.
5: Bez tego się nie
29: trybuny,
5: będzie.
29: Tak jak ci mówiłem, są jeszcze puste, hala wygląda imponująco, ja też byłem w hali całkiem niedaleko, bo w Turynie w trakcie Ligi Mistrzów tam też było całkiem przyjemnie, więc Włosi generalnie siatkówkę lubią. Podobnie jak Polacy.
5: No dobrze, a jeżeli chodzi o tych Polaków, to jaka jest generalnie atmosfera, jaki jest nastrój? I mówię tutaj zarówno o drużynie, bo widziałem wczoraj, że oglądałeś ten trening ostatni przed dzisiejszym meczem.
29: Zgadza się.
5: Czy jest raczej... Na zasadzie musimy uważać, to jest trudna drużyna, wszystko się może w sporcie zdarzyć. Widzę Finlandia, Włochy, o której mówiliśmy minutę temu, czy raczej jest taka pewność siebie i widzisz to w oczach Nikoli Grbicza, Bartłomieja Alemańskiego?

0: nasi siatkarze o tym już zapomną i skupią się na grze. Oczywiście są faworytem w tym spotkaniu, nie ulega wątpliwości, ale tak sobie myślę, że niezależnie od tego, z kim grają na tych mistrzostwach, oni są faworytem, bo śmiem twierdzić, że mają w tej chwili może nie mocniejszą personalnie ekipę, ale na pewno lepiej wyglądają niż na mistrzostwach świata ostatnich w Manili, gdzie zdobyli brązowy medal. Ja też tam byłem, oglądałem ich i wtedy trener Nikola Grbić wycisnął z tej drużyny maksimum. Ten brązowy medal to było super, bo po prostu wtedy Włosi byli poza zasięgiem wszystkich i jak gdyby nie było na to szans, a dodatkowo przecież ostatnie dwa mecze, w ostatnich dwóch meczach nie zagrał Bartosz Kurek, więc sporo było takich, no, nazwijmy to, problemów z reprezentacji. Ten medal brązowy to było maksimum, co oni wtedy mogli osiągnąć. Teraz wyglądają na boisku lepiej, jeszcze lepiej niż wtedy w Manili i śmiałem twierdzić, że dziś ten mecz wygrają. I faworytem będą również, mam nadzieję, w wielkim finale.
1: No właśnie pytanie, czy to będzie wielki finał, czy to będzie może finał Polska-Finlandia na przykład. To byłoby bardzo ciekawe.
0: Jaki by to
1: ciekawe.
0: Nie był finał, ktokolwiek mnie zagra, to wiesz, jest to mecz o złoto i prymat na starym kontynencie. Jest to bardzo prestiżowa impreza.
1: Jak najbardziej.
0: I niezależnie kto w niej wystąpi w finale, no to na pewno jest to duża ranga, duża stawka. No i złoto, Mistrzostwa Europy.
1: Powiedz jeszcze, już tak na koniec powoli, ale... Jak czujesz, kto to dzisiaj pociągnie? Czy Wilfredo Leon, który dał sygnał w tym meczu ćwierćfinałowym, żeby to jednak zamknąć i szybko jednak z tej Sofii się przenieść do Mediolanu? Będzie jakiś cichy, nieoczywisty bohater? Czy spodziewasz się, że ten mecz będzie jednak bardzo zacięty i na przykład, nie wiem, skończy się tiebreakiem, czy raczej trzy sety?
0: Wiesz co, no trudno przewidzieć wynik w siatkówce, wiesz, natomiast myślę sobie, że liderów mamy na pewno wielu, praktycznie na każdej pozycji. Mówił o tym trener Słoweńców przed tym dzisiejszym spotkaniem, że Polska jest w zasadzie drużyną perfekcyjną i w kontekście swojego zespołu mówił, że jeżeli Słowenia miałaby dzisiaj wygrać, to Polacy musieliby zagrać przeciętnie. Oglądam ich mecze, śledzę ich mecze. Polacy nie grają na tych mistrzostwach przeciętnie. Może te początkowe spotkania, ale umówmy się, dopiero wchodzili w turniej i rywale też nie byli z najwyższej półki, ale myślę, że od spotkania już ostatniego grupowego z Bułgarią mecz przegrany, ale naprawdę całkiem dobra gra Bułgarzy, wtedy wzbili się na wyżynę swoich możliwości, ale każde kolejne spotkanie w fazie pucharowej to już pewne granie i myślę, że dzisiaj będzie podobnie.
1: No dobra, to jeszcze raz cię podejdę. To kto nas pociągnie? Nazwisko. I imię.
0: No to
1: poproszę.
0: Skoro oparłeś się przy tym Leonie, no to myślę, że Leon, ale też ja jestem wielkim fanem Marcina Komendy, bo on jak gdyby uwypukla grę naszej drużyny. On sprawia, że nasza drużyna gra dobrze i funkcjonują indywidualności, więc nasz rozgrywający jest dla mnie po prostu moim idolem w tej drużynie, bardzo go lubię.
1: I teraz zrób jeszcze alert dla kibiców, ostrzeżenie, jedna postać, na którą powinni patrzeć i biało-czerwoni z drugiej strony siatki i kibice w ekipie Słoweńców. Kto może nam napsuć krwi najbardziej?
0: Mówili o tym nasi siatkarze dzisiaj, nie powiem ci personalnie, natomiast mówili o tym, że podchodzą do meczu ze Słowenią jako z rywalem, który gra bardzo ofensywnie, mają bardzo dobry blok, bardzo skuteczny blok. No i jak gdyby no stare pożekadło siatkarskie, trzeba dzisiaj zagrać dobrze na zagrywce, żeby odsunąć Słoweńców od siatki, to będzie kluczem. A Słoweńcy na pewno będą dzisiaj ryzykować, bo żeby wygrać z Polską, każda drużyna musi ryzykować, więc Polska pozostaje faworytem, nie biorę innego scenariusza jak wygrana. Czy to będzie 3-0, czy 3-2 po tiebreaku, nie jest to istotne, ważny jest awans, bo mamy już złoto naprawdę na wyciągnięcie ręki.
1: I to mówił Marcin Powideł, dziennikarz sportowy Radia Z, który jest w hali w Mediolanie, gdzie o godzinie 17 rozpocznie się mecz Polska kontra Słowenia, którego stawką jest finał Mistrzostw Europy. Ten finał jutro o godzinie 21. My będziemy oczywiście mówić o wyniku tego meczu jeszcze dziś w informacjach sportowych TOK FM, w informacjach w ogóle. A teraz chyba w takim razie jeszcze czas na mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. 20:45, Stadion Narodowy. Ja też porozmawiałem o tym z moim gościem, którego już teraz przedstawię. Artur Wichniarek ze mną, były reprezentant Polski, były piłkarz klubów Bundesligi. Dzień dobry Arturze, witam cię serdecznie.
2: No witam cię Przemku, witam państwa.
1: No i pytanie jest następujące. Polska, Bośnia i Hercegowina i wszyscy tak mówią, chyba ty też tak mówiłeś, wydaje mi się, w kanale sportowym, że no tutaj trzeba zrobić w tych czterech meczach dwa zwycięstwa i dwa remisy, czyli zakładam, że z Bośnią to trzeba wygrać, ale jednak grać będzie Polska, która nie uczestniczyła w mundialu, i będzie grać Bośnia i Hercegowina, która na ten mundial do Stanów pojechała. To będzie rzeczywiście taki mecz, w którym tylko zwycięstwo się liczy?
2: Znaczy ja powiedziałem nawet, że spodziewam się i oczekuję 10 punktów, bo jeżeli my chcemy awansować z dywizji B do dywizji A i dać sobie szansę również furtki takiej barażowej, jeśli chodzi o

0: eliminacji Mistrzostw Europy, to musimy tę grupę wygrać. Z Bośnią jeszcze w historii nie przegraliśmy. Graliśmy 5-krotnie, 4 zwycięstwa, 1 remis. Wydaje mi się, że mimo tego, że Bośnia była na mistrzostwach mnie, nie jest to zespół lepszy od nas. Gramy u siebie i mam wrażenie, że ta reprezentacja z tym trenerem i z tymi liderami, którzy są blisko zwolnienia kolejnego selekcjonera, mają sobie coś do udowodnienia, ale przede wszystkim również kibicom, którzy liczą na reakcję po przegrane ze Szwecją, po tym jak ta kadra nie pojechała na wielką imprezę. I właśnie dzisiejszy mecz na Narodowym to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby na nowo rozpocząć historię reprezentacji Jana Urbana.
1: Tylko czy my mamy tak naprawdę w tym momencie reprezentację na Mistrzostwa Europy gotową? Bo patrzyłem się, wiesz, na te powołania, no i oczywiście jak spojrzysz chociażby na linię ataku, czyli jesteśmy w twoich rejonach boiska, to jest tam oczywiście Robert Lewandowski wciąż, ale pozostali piłkarze, no niespecjalnie, ani w formie, ani to są dobre kluby. Trochę się cofamy do takich czasów, nie wiem, Romana Koseckiego.
0: No wiesz co, nie zgodzę się z tobą, Przemku, no bo jednak nie tylko strzelanie bramek musimy powierzać Robertowi Lewandowskiemu. Oczywiście zgodzę się z tobą, że nie mamy takiego komfortu wyboru na pozycji numer 9, bo nie ma już Krzyśka Piątka, Buxa zmienił klub na drugoligowy hiszpański, siedzi na ławce rezerwowych. Faktycznie nie ma zawodników, którzy wywieraliby presję na Robercie i Robert musi grać, ale mamy drugą linię z Szymańskim, który przecież bryluje we Francji, z Zielińskim, który jest liderem drugiej linii Interu Mediolan, czyli mistrza Włoch, Zalewski, który również gra na poziomie europejskich pucharów z Atalantą, mamy Frankowskiego, który bardzo dobrze się wkomponował, mamy Kamińskiego, który potrafi pojechać na San Siro i z Milanem wypracować jedną bramkę, a drugą pięknie strzelić. Tak więc naprawdę mamy zawodników w drugiej linii, którzy potrafią i muszą kreować sytuację dla Roberta, ale również dla samych siebie. Mamy zawodników w linii defensywnej, jeżeli tobie przypomnę, dwójka z Porto gra na poziomie Ligi Mistrzów. To jest mistrz Portugalii. Mamy Tymka Puchacza z Sabachem, co prawda tylko Azerbejdżan, ale również Liga Mistrzów. Mamy Matiego Kasza, który jeszcze niedawno zdobywał Ligę Europy i gra na poziomie Ligi Mistrzów, gra na poziomie Ligi Mistrzów. Tak więc my mamy indywidualnie zawodników, ale nie mamy zespołu. I do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że muszą, tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi. I wtedy będziemy mogli ich rozliczać za to, czy wygrywają, czy przegrywają.
1: To na koniec dwa słowa o Bośni i Hercegowinie jeszcze, bo to są piłkarze, których często znasz z Bundesligi. Jest Tabakowicz, który grał przecież w Hercie Berlin. Jest Ermedin Demirovic, Stuttgart. Vasilia akurat nie ma, Sankt Pauli, bo kontuzjowany, a Dzeko się będzie żegnać dopiero w Zenicy. Ale to jest zespół składający się z solidnych piłkarzy grających w niezłych klubach.
0: Na pewno jest to zespół, którego nie będziemy w stanie pokonać, jeżeli zagramy na 95% możliwości naszych, 95% zaangażowania, bo tego musimy wymagać. To musimy wymagać. I tylko wtedy będziemy w stanie czysto piłkarsko, jeżeli dodamy elementy piłkarskie, do 100% zaangażowania będziemy mogli taki mecz z Bośnią wygrać, tak jak to ostatnio zrobiliśmy. Wygraliśmy 3-0. Jesteśmy zespołem lepszym, ale nie zawsze zespoły lepsze wygrywają, bo wygrywają te, które mają więcej serca do tego, żeby mecz wygrać.
1: Tyle mówił Artur Wichniarek, był reprezentant Polski meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina, Stadion Narodowy 2045, wcześniej Marcin Powideł, wysłannik Radia Z o siatkarskich mistrzostwach Europy prosto z Mediolanu. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Krzysztof Olesiewicz, a już za chwilę TOK 360 ze studia w Krakowie, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 po 18.30. Przemysław Pozowski, dziękuję.
2: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Piątek, 25 września, jest 16. Łukasz Gibała na czele, goni go Monika Piątkowska. Wybory w Krakowie w niedzielę, TOK 360 na miejscu. Nie udało się przesłuchać sprawcy ataku w opactwie w Jarosławiu. Nie ma z nim logicznego kontaktu. Małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą będą mogły wspólnie rozliczać podatki. To jest TOK 360 z Krakowa. Adam Ozga, dzień dobry. Ostatnie godziny kampanii i ostatnia próba przekonania niezdecydowanych. Po wczorajszych spotkaniach w Blasku czołowych polityków dziś kandydaci wracają przede wszystkim do mieszkańców, a grafiki napięte mają niemal co do godziny. Ich kroki śledzi Katarzyna Młynarczyk.
11: Spotkania, konferencje, rozmowy na ulicach i ostatnie apele o głosy. Do północy kandydaci wykorzystują każdą chwilę kampanii. I właśnie w tej końcówce Michał Drewnicki przekonuje, że polityczne wsparcie z Warszawy nie jest tym, czego potrzebuje kandydat, który sam ma coś do powiedzenia.
12: Skoro kandydat nie ma nic do powiedzenia, no to muszą mówić za niego inny. Za mną, szanowni państwo, stoją czyny, doświadczenie 12 lat pracy w Radzie Miasta Krakowa i stoją konkretne decyzje.
11: Jednych kandydatów wspierali liderzy ich politycznych środowisk, inni jak Łukasz Gibała do końca podkreślają swoją niezależność i brak partyjnej przynależności, ale też związane z tym trudności.
13: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, który tutaj dwukrotnie przejeżdżał. Ma poparcie wielkiej machiny partyjnej. Mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki.
11: O północy zacznie się cisza wyborcza, a głosowanie już w niedzielę.
10: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. To jeszcze rzut oka w jeden z najnowszych sondaży przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla lawkraków.pl. No i pierwszą turę może wygrać Łukasz Gibała, miejski radny i założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Może liczyć na niespełna 33% poparcia. Dalej plasuje się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. I ją wskazało niecałe 28% ankietowanych. Michał Drewnicki z PiS-u, wiceprzewodniczący Rady Krakowa, z wynikiem 16% może liczyć na trzecie miejsce. Dalej plasują się Aleksandra Owca z Razem, około 11%, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy z 7% poparciem, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej Brauna, swoją drogą Grzegorz Braun dzisiaj go wspiera w Krakowie, może liczyć na 5% poparcie, a Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji, no to już są ułamki, 0,14%. TOK 360 dziś z Krakowa, będzie o turystyce w Krakowie, będzie o metrze i o bardzo dziwnych obietnicach wyborczych. Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów w sprawie ataku w opactwie w Jarosławiu. Biegli, którzy przebadali napastnika, poinformowali prokuraturę, że należy poczekać na dalsze czynności z jego udziałem, bo stan jego zdrowia jest bardzo zły. Przed budynkiem prokuratury w Przemyślu jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Cześć Marcin, rozmawiałeś ze śledczymi. Co teraz czeka 31-latka i kiedy może usłyszeć zarzuty?
8: Biegli poinformowali prokuraturę, że należy poczekać na przeprowadzenie jakichkolwiek czynności ze sprawcą ataku. Jak powiedziała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, według biegłych mężczyzna wykazuje bowiem silne objawy psychotyczne.
14: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
8: Ale prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna w najbliższym czasie nie usłyszy zarzutów.
14: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
8: Sąd taki wniosek ma rozpatrzyć dopiero jutro. Jeśli wyda pozytywną opinię, to Ihor M. areszt spędzi w zakładzie psychiatrycznym. Są też nowe informacje na temat stanu zdrowia rannych w ataku. Stan dwóch osób jest określany jako ciężki, ale stabilny. Wczoraj ze szpitala został wypisany jeden z duchownych, a niedługo do domu wróci jedna z osób świeckich. Z tego tragicznego zdarzenia wciąż otrząsają się mieszkańcy Jarosławia. Do miasta skierowano dodatkowe siły policji, które mają z większym natężeniem patrolować ulice, po to by nie doszło do incydentów na tle narodowościowym, mówił mi burmistrz Marcin Nazarewicz.
15: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji.
8: Dodatkowo jutro ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku. Z Przemyśla Marcin Starzec, TOK FM.
10: Zbrodnia jest zbrodnią, brutalną i okrutną, ale nie ma narodowości, mówią w rozmowie z reporterką TOK FM Anną Gmiterek-Zabłocką przedstawicieli organizacji społecznych, którzy przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu.
16: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
17: To, że ma taką narodowość, takie obywatelstwo, no jest informacją o tym, skąd jest, ale to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
18: Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
19: Oczywiście bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
16: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko. I jeszcze jeden głos w tej sprawie. Głos ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli.
20: Każdy akt przemocy powinien być potępiony, po prostu kropka. I tu właściwie powinna się skończyć ta dyskusja. No niestety te przypadki, wszystkie przemocy będą rozgrywane politycznie.
16: Nie dajmy się ponieść nienawiści wobec Ukraińców. Nienawiści, która pojawia się ze względu na ich pochodzenie. Apelują o to moi rozmówcy, ja oczywiście do tego apelu się przyłączam. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: Do końca roku wszystkie schrony i miejsca bezpieczne, których według Państwowej Straży Pożarnej jest w kraju ponad 85 tysięcy, wszystkie one mają być oznaczone. Na budynkach mają pojawić się tablice oznaczające znaki obrony cywilnej. Co to za znaki, o tym Szymon Kępka.
0: Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle i zielona tabliczka z napisem punkt schronienia mają wkrótce pojawić się na tysiącach budynków w całej Polsce. Zobaczymy je na przejściach podziemnych, tunelach, stacjach metra i masywnych garażach podziemnych, ale też w spełniających warunki piwnicach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant Państwowej Straży Pożarnej.
21: Bo my już wiemy z aplikacji, że w tym danym obiekcie znajdują się te miejsca, te punkty schronienia. Problemem jest to i w aplikacji one zostały tak też nazwane, że pewne obiekty są całodobowe, pewne obiekty no właśnie są obiektami chociażby prywatnymi, gdzie ta dostępność jest trudniejsza i tutaj to wsparcie społeczeństwa jest nam bardzo potrzebne, by to, ta potrzeba ukrycia się w sytuacji zagrożenia była przez wszystkich realizowana.
0: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić drogę od pojawienia się zagrożenia do znalezienia bezpieczniejszego miejsca. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
22: I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone czy nie, wychodzimy z założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
0: Obowiązek oznakowania będzie spoczywał na właścicielach albo zarządcach nieruchomości, w których znajdują się punkty schronienia. Szymon Kępka, TOK FM.
10: Jest już dostępna nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna i to jest uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. W instrukcji są m.in. praktyczne wskazówki. Na przykład, że łazienka niekoniecznie jest dobrym schronieniem. Bezpieczna jest tylko, jeśli nie ma okna, nie ma kotła ani piecyka gazowego. Przy alarmie w domu należy odsunąć się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie jest automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń, no właśnie na klatkach schodowych, mówi generał Wojciech Kruczek.
21: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, rozdajemy właśnie te instrukcje, które dzisiaj przygotowaliśmy, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
10: Ten temat wróci dziś w TOK 360. Pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwa za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów Andrzej Domański po apelach podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Na mocy tego dokumentu małżeństwa jednopłciowe, które zawarły śluby za granicą, bo w Polsce nie mogły, będą miały pod względem podatkowym takie same prawa jak inne małżeństwa. Zbiegło się to w czasie z wczorajszym wręczeniem nagród Korony Równości przyznawanych za walkę na rzecz równości. Wiele nagród jest związane z walką o równość małżeńską i z transkrypcjami. Mówił w TOK 360 w południe gość Filipa Kekusza, kierownik programowy kampanii przeciwko homofobii Przemysław Walas.
23: To świadczy o tym, jak ważny to był moment dla społeczności, jak dużo ludzkich losów zależy od tej jednej decyzji politycznej, ale później też urzędniczej i dlaczego te elementy, które składają się na pewien duży obraz, są tak szalenie ważne.
10: Na mocy wyroków sądów urzędy w Polsce mają obowiązek dokonywania transkrypcji aktów małżeństw zawartych legalnie na terenie innych państw Unii Europejskiej. Pierwszy taki związek w naszym kraju został zarejestrowany w maju tego roku. Obecnie zgodnie z rozporządzeniem jest to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, choć niektórzy samorządowcy taką możliwość blokują. To pierwszy wyrok skazujący w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum. Warszawski Sąd Okręgowy skazał 6 byłych rektorów i prorektorów, których sprawa pojawiła się podczas bardzo szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego uczelni. Kary, jakie usłyszeli im, to m.in. rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz wysokie grzywny. Na piątek to ostatni dzień wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Prezydent Chin i jego małżonka wypiją dzisiaj z Trumpami herbatę. Odwiedzą też z nimi archiwa narodowe. Tomasz Orchowski.
24: Komentatorzy są zgodni, że wizyta nie przyniosła przełomu, bo właściwie jedyny konkret, który ogłoszono, to przedłużenie handlowego rozejmu do stycznia. W sprawie sztucznej inteligencji, mimo apeli, nie zawarto większego porozumienia, tak samo jak w kwestii Tajwanu, co akurat dziwi najmniej. Ale zarówno Xi, jak i Trump skorzystają na tych rozmowach wizerunkowo w swoich krajach. Szczególnie cieszyć się może Xi, który pokazał, że rozmawia z Amerykanami jak równy z równym. Nie sądzę, żeby dlaczego doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą. Mówił Jared Monshine z Uniwersytetu w Sydney. New York Times zauważa, że w Białym Domu bardziej mile widziany jest chiński dyktator niż amerykańskie media, bo Trump zakazał tam wstępu CNN, MSN Now i Politico. Na razie przywrócono im dostęp, nakazał to sędzia sądu federalnego na co najmniej 2 tygodnie, gdy sprawa będzie dalej rozpatrywana. Tomasz Rychowski, TOK FM.
10: No, uruchomiona w poniedziałek całodobowa telewizja Donalda Trumpa okazała się klapą, ocenia Washington Post. Do środy kanał uruchomiony właśnie wskutek konfliktu prezydenta z mediami stracił, uwaga, prawie 95% oglądalności. Trump TV korzysta z YouTube'a. Biały Dom zapowiadał, że Trump TV będzie można zobaczyć w jednym miejscu najważniejsze wydarzenia, ogłoszenia oraz najświeższe i najciekawsze informacje z administracji. W rzeczywistości to kanał na YouTubie, na którym puszczane są na okrągło nagrania z wystąpieniami prezydenta i jego współpracowników. Większość z tego archiwalna. Papież Leon XIV jest w Paryżu, w siedzibie UNESCO. Głowa Kościoła katolickiego rozpoczęła 4-dniową wizytę we Francji. Przed południem w Pałacu Elizejskim natomiast Leona XIV przywitał prezydent Emmanuel Macron, a papież przestrzegał przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją.
1: Jeśli nie chcemy utracić naszego człowieczeństwa w świecie maszyn, które coraz bardziej wkraczają w nasze codzienne życie i je kształtują, pilnie potrzebujemy edukacji w zakresie etycznego rozeznania oraz umiejętności rozpoznawania dobra moralnego.
10: Wizyta Leona XIV we Francji potrwa do poniedziałku. Polacy są o krok, dokładnie o 2 kroki, od historycznego wyczynu obrony tytułu siatkarskich mistrzów Europy. Mimo że z podium tej imprezy nasi siatkarze nie schodzą od 7 lat, to jednak 2. złoto z rzędu, a 3. w historii, byłoby wyczynem niespotykanym. Na drodze podopiecznych Nikoli Grbicia dziś w półfinale w Mediolanie staną Słoweńcy, którzy potrafią, jak pokazała historia, skutecznie czasami pokrzyżować aspiracje do złota Polakom. Błażej Kulesza.
2: Słowenia to nasz odwieczny rywal. Przepis, jak go pokonać, wcale nie jest taki prosty, mówi trener Polaków Nikola Grbić.
3: Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy.
2: Zespoły znają się doskonale. Wszyscy zawodnicy są rozpracowani, więc o zaskoczeniu taktyką czy grą po drugiej stronie siatki nie może być mowy. Zadecydować może jednak dyspozycja dnia.
3: Przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje i to są rzeczy i momenty, którymi możemy mieć cierpliwości, oczekiwać, że oni mogą grać na tym poziomie i czekać na nasz moment.
2: W pojedynkach pucharowych najważniejszych turniejów, jak wyliczyli siatkarscy statystycy, to będzie 10. spotkanie. Polacy mają na razie o 1 wygraną więcej. W tym roku bilans to 1 porażka i 2 zwycięstwa.
4: To nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje.
2: Uspokaja przed hura optymizmem nasz środkowy Bartłomiej Lemański.
4: My też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
2: Polacy pierwszą fazę turnieju spędzili w bułgarskiej Sofii. Tam grając i trenując przez blisko 3 tygodnie. Finały czempionatu rozgrywane są w Mediolanie.
5: Oczywiście, że te 17 dni się w Sofii dłużyło, natomiast mieliśmy jakieś tam atrakcje wewnątrzdrużynowe, które powodowały, że te dni troszeczkę szybciej leciały.
2: Mówi rozgrywający Marcin Komenda.
5: Jesteśmy w takim momencie, że nie ma co o tym myśleć. Trzeba się skupić tylko na robocie, którą mamy przez te 2 najbliższe dni do zrobienia.
2: Polacy nie ukrywają, że celują w złoto. W 2. półfinale Finowie, po tym jak sensacyjnie wyeliminowali mistrzów świata i współgospodarzy turnieju Włochów, zagrają z Francją. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Mecz Polska-Słowenia o 17:00, 4 godziny później na boisko wyjdą właśnie Finowie i Francuzi, jutro mecze medalowe. Dziś też na Stadionie Narodowym polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, początek o 20:45. Adam Ozga, to jest TOK 360 z Krakowa, o 16:20 informacje TOK FM, po nich najważniejsze informacje ekonomiczne.
25: Autopromocja.
26: Kochamy sport.
27: Tak mocno, że chcemy więcej.
26: Żyjemy sportem.
27: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
26: Rozmawiamy o sporcie.
27: Tak, że i wy go pokochacie.
26: Jeszcze więcej sportu.
27: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
28: Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
28: Czyta lektor AI.

0: patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
1: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
0: O, wielka sprawa.
1: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16:21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Polsce należy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości otwarcia strzelnicy sportowej. Nawrocki, który złożył wizytę w Bogutach Piankach na Mazowszu, zauważył jednak, że sama broń nie daje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo daje dopiero wyszkolony, odpowiedzialny człowiek, który broni używa, zaznaczył prezydent Nawrocki. Przed Sądem Okręgowym w Lublinie ruszył proces 5 oskarżonych o brutalne pozbawienie wolności, udręczenie i pobicie 44-latka w sierpniu tamtego roku w gminie Spiczyn. Niektórzy oskarżeni częściowo przyznali się do zarzutów i wyrazili skrutę. Grozi im do 25 lat więzienia. Ponad 7 milionów złotych będzie kosztować rozbudowa węzła integracyjnego we Władysławowie. Obejmie ona budowę nowoczesnego dworca autobusowego i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza w latach 2021-2027.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Adam Ozga, to jest TOK 360 z Krakowa. Już niedługo o konsekwencjach ogromnego ruchu turystycznego w Krakowie. Ponad 16 milionów turystów w zeszłym roku. Ale teraz, jak zwykle o tej porze, Wojciech Kowalik.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
10: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Nad kredytobiorcami może zawisnąć widmo wyższych rat. I to już całkiem niedługo. Jeszcze w tym roku mogą wzrosnąć stopy procentowe. Nie wyklucza tego w TOK FM członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Wszystkiemu winna jest rosnąca inflacja, która zdaniem członka RPP już w kończącym się wrześniu może dotrzeć do 4%, czyli wyraźnie przebić poziom uważany za zdrowy dla gospodarki. Z inflacją robi się niebezpiecznie, mówił Ludwik Kotecki w porannym EKG.
11: Lekcje z poprzedniego kryzysu inflacyjnego każą nam myśleć już dzisiaj o tym, co się może wydarzyć za kilka miesięcy. Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli uznamy, rzeczywiście Rada uzna, bo to Rada decyduje, nie Kotecki, Ludwik, czy tam Adam Glapiński, czy ktokolwiek inny jeszcze z tego grona. Rada uzna, że ryzyko jest na tyle ważne, że istotne, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
12: Podnieść
11: stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów tradycyjnie.
12: Nie jedna czy jedna?
11: Nie jedna, bo jedna nie miałaby wielkiego sensu.
12: I pan by nie wykluczał, jak rozumiem, że taka podwyżka potrzebna będzie jeszcze w tym kalendarzowym roku.
11: Tak.
10: A taki scenariusz oznaczałby wyraźniejszy wzrost rat kredytów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw, bo przed nami mogą być kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7 zł 99 groszy, a diesel 8,99, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
3: Za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic, natomiast jeżeli sytuacja na rynku międzynarodowym będzie nadal tak kłopotliwa, tak trudna dla ropy i dla paliw gotowych. Niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu. Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej. Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
10: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale znów jest znacznie powyżej tej granicy. Już grubo ponad 20 miliardów złotych. Taki jest rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie, bo tyle w droższych paliwach zapłaciliśmy za pierwsze pół roku tego konfliktu, mówił w południowym EKG w rozmowie z Patrycją Maciejewicz Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat w Fundacji Instrat.
4: Łączny koszt tylko dla oleju napędowego i dla benzyny to jest 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu, który jakby zapłaciliśmy ekstra, więcej tego, co normalnie płacimy za import paliw, z czego 20 miliardów ponieśliśmy wszyscy, to znaczy kierowcy indywidualni, ale też to firmy, które po prostu wykorzystują olej napędowy do transportu, do przewozu rzeczy. A 3 miliardy złotych netto kosztowało to budżet państwa.
13: Budżet państwa, czyli te programy, które skupiły się na dotowaniu czy też regulowaniu cen paliw, żebyśmy my z kolei nie odczuwali skutków wzrostu cen na świecie.
4: To jest kwota, której z jednej strony są wydatki budżetu państwa, czyli program CPN, ale też nie należy zapominać o tym, że kiedy tych programów nie było, to te paliwa były droższe niż jakby najprawdopodobniej było założone w wpływach podatkowych, więc jakby budżet państwa zyskiwał.
13: W tym czasie troszeczkę zbierał więcej.
10: I wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Czy są jakieś widoki na rozwiązanie tego kryzysu? To będzie jeden z tematów tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei w połowie października w Sopocie. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę, wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły one do 6 300 000 seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury i emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle. To był tydzień osłabiania polskiego złotego. Nasza waluta w pewnym momencie podchodziła już pod 4,40 za euro, a takich poziomów nie było od 2 lat. Wyraźnie drożał też dolar, bo stopy procentowe w strefie euro i w USA rosną, a u nas póki co są bez zmian, mówi Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS Brokers.
14: Widać ewidentne takie osłabienie ogólnie walut wchodzących w taki koszyk regionalny, czyli mówię tutaj o polskim złotym, ale także o czeskiej koronie, czy też forincie węgierskim i w naturalny sposób umacnia się przy tym dolar amerykański i euro. I oczywiście zbliżanie się do poziomu 4,40 w przypadku euro jest to pewien taki sygnał, który może oznaczać o tym, że wychodzimy gdzieś z tej wcześniejszej fazy umacniania się polskiego złotego. Jak zobaczymy na wykresie, tak mniej więcej od 2022 roku mieliśmy takie umacnianie się polskiego złotego względem euro.
10: Na koniec tygodnia widzimy jednak na złotym pewne odbicie. Euro kosztuje 4,37 zł, frank szwajcarski po 4,62, dolar 3,83, a funt po 5,08. Niemcy coraz mocniej zaciskają pasa, wynika z badań niemieckich instytutów ekonomicznych. Nasi sąsiedzi ostrożniej podchodzą do pieniędzy, uważniej patrzą na przyszłe dochody i coraz częściej odkładają większe wydatki. Dlaczego? Najbardziej na nastroje niemieckich konsumentów wpływają wysokie ceny energii i paliw.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
15: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Adam Ozga, TOK 360 z Krakowa. Moją gościnią jest Jadwiga Kirszanek ze Stowarzyszenia Dobranoc Kraków. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
7: Jak się mieszka na Starym Mieście w Krakowie, niedaleko rynku?
16: Przyjemnie i nieprzyjemnie jednocześnie, no bo to jest jednak serce miasta i nikt tak nie poczuje Krakowa jak mieszkaniec jednak tego ścisłego centrum, gdzie ma się życie z hejnałem w tle. Ale jednocześnie są problemy związane z nadmierną turystyfikacją i z imprezowym jednak charakterem wizyt gości w naszym mieście.
7: Przed chwilą pokazała mi pani nagranie. To był sam początek sierpnia, 45 minut po północy. Bardzo duża grupa śpiewających ludzi. Niektórzy w koszulkach, niektórzy bez koszulek, w zdecydowanej większości pod wpływem, idą chodnikiem z miejsca do miejsca.
16: No tak, to jest tak zwany Kravel Pub. To jest problem, który mamy w centrum miasta już od kilkunastu lat. Nasilił się bardzo w okresie tuż przed pandemią. W 2019 roku to były codzienne spacery pod oknami, nie tylko moimi, ale też...
7: Od pubu do pubu.
16: Od pubu do pubu, tak, bo oni mają w planach 4-5 knajp. I między tymi knajpami no, robią co chcą tak naprawdę, bo nie było nad tym żadnej kontroli do
7: to
16: tej pory.
7: To ci wyglądali jakby byli po piątej już knajpie, a podejrzewam, że
16: no, domyślam
7: są
16: się,
7: między drugą a trzecią.
16: Tak, znaczy moglibyś nawet między pierwszą a drugą, bo zasada polega na tym, że w pierwszym miejscu w cenie piją ile się da. Tak to wygląda, że płacą za bilet. Pierwsze, nie wiem, czy to jest knajpa, czy to jest po prostu jakieś miejsce takie, gdzie przez godzinę się bawią i piją, ile dusza zapragnie, w sensie ile dadzą radę. No i później już druga knajpa jest problematyczna, a to, co się dzieje nad ranem, bo mieliśmy nawet takie pochody o trzeciej, czwartej, no to już jest dramat. I wiem, z tego, co słyszałam, to nawet hotelarze i goście hotelowi się skarżyli, i żądali od właścicieli hotelów zmiany miejsca zakwaterowania. No bo to nawet przy zamkniętych, szczelnych oknach słychać.
7: Dużo ludzi w takim razie wynosi się ze Starego Miasta w Krakowie? Czy to no, nie jest tak, że zamiast zmiany zakwaterowania przyjezdnych osób nie dochodzi do zmiany zakwaterowania mieszkańców?
16: No dochodzi niestety, jak pokazują dane, które też można zobaczyć na naszej stronie facebookowej i na stronie internetowej naszego stowarzyszenia Dobranoc Kraków. Tam jeden z założycieli, Maciej Cięborowicz, przygotował taką mapę, gdzie pokazuje, jak wzrost, poprzez wzrost tak naprawdę punktów, gdzie sprzedaje się alkohol.
7: Czyli... Mam tę mapę przed sobą, tych punktów w obrębie Starego Miasta jest pełno.
16: Jest kilkaset, tak. I to są i knajpy, i sklepy z alkoholem, i w ogóle też restauracje, w których jest serwowany alkohol. Także tego jest tak strasznie dużo, że to jest niewspółmierne, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, no bo mieszkańcy nie potrzebują dwóch, trzech sklepów z alkoholem na jednej ulicy. No, nie byliby w stanie tego przejeść, natomiast no, to jest głównie pod turystów nastawione, bo to są takie miejsca pierwszej potrzeby imprezowej, czyli mamy alkohol, zupkę do zrobienia szybko w kubku i jakieś ciasteczka, chipsy. To jest główna...
7: Jest taka relacja, że im więcej tych punktów z alkoholem, tym mniej mieszkańców?
16: Tak.
7: Da się tak stwierdzić?
16: Tak, tak, da się tak stwierdzić. Tam można sobie na tej mapce prześledzić latami, jak wzrasta liczba tych punktów do sprzedaży alkoholu i restauracji i jak zmniejsza się liczba mieszkańców.
7: W obrębie Starego Miasta jest też zdecydowanie najwięcej w Krakowie lokali na najem krótkoterminowy.
16: No tak, to też nas aż to zszokowało, jak zobaczyliśmy te dane z bodajże strony deweloperucha. Jaka ilość jest tego. Dlatego staramy się dosyć wspierać wszystkie inicjatywy, które dążą do ograniczenia tego najmu. Powiem szczerze, że my jesteśmy przeciwko, skoro mamy hotele, no to hotele powstały do tego, żeby goście przyjeżdżali do tych hoteli i tam nocowali. Natomiast pierwotna funkcja najmu krótkoterminowego, jego założenia były inne. Czyli udostępniam swoje mieszkanie, jeżeli ja wyjeżdżam na urlop, komuś, kto, z kim się mogę wymienić, prawda? I to by było sensowne, bo wtedy patrzę na to, kto do tego mieszkania przyjeżdża. Czy faktycznie mam zaufanie do tej osoby i wiem, że taka osoba nie zrobi nam z mieszkania meliny. Natomiast to, co się dzieje teraz i jeszcze w czasie pandemii, wbrew pozorom, nocne życie w centrum miasta nie zaniknęło, tylko powstały...
7: Schowało się w
16: tych apartamentach. Tak, powstawały takie imprezowe apartamenty, gdzie przyjeżdżało po kilkanaście osób, ponieważ nie mogli się bawić oficjalnie w domu. No u nas zawsze było tych policji troszeczkę mniej, nie zwracała tak na to uwagi, więc no powstały imprezowe apartamenty, no i to zostało niestety.
7: Trwają prace nad przepisami dotyczącymi najmu krótkoterminowego, trwają też prace nad przepisami dotyczącymi podatku turystycznego. On miałby wynieść maksymalnie 5 zł od osoby za noc. Oczywiście nie jest powiedziane, że taka stawka akurat zostanie przyjęta w Krakowie. Na moje oko dość niska, ale...
16: Tak, tu się zgodzę. Tak? Za niska. No, za granicą płacimy czasem po 2-3 euro, więc to jest troszeczkę niewspółmierne do tego, do gości zagranicznych. Być może warto by było rozważyć jednak zróżnicowanie. Ja wiem, tylko my jesteśmy w Unii Europejskiej, więc to by było trudne, ale powiem szczerze, jak byłam, miałam takie szczęście być w Stambule. Byłam tam dwa razy, przed taką jakby reformą związaną z turystyką i po. I wcześniej bilety na przykład do muzeów były równe i dla przyjezdnych, i dla mieszkańców, czyli dla Turków. Obecnie jest to tak, że jest bardzo duża rozbieżność cenowa, że Turcy dużo mniej płacą za muzea niż turyści zagraniczni. Więc może warto byłoby tutaj pod tym kątem popatrzeć, no bo ja sobie zdaję sprawę, że rodzinę z trójką i z większą ilością dzieci, no to jest problem, jeżeli by miała, nie wiem, zapłacić powiedzmy 15 zł tej opłaty turystycznej. No, ewentualnie można by było pomyśleć o zwolnieniu na przykład z tej opłaty dzieci.
7: To już na koniec, ale wracając też pośrednio do początku naszej rozmowy i trochę szukając rozwiązań tych problemów Krakowa z nadmiernym ruchem turystycznym, burmistrz nocny, on zaczął działać, pani się już uśmiecha, zaczął działać parę lat temu.
16: Dwa lata
7: kiedyś
16: temu,
7: pracował od poniedziałku do piątku w ogóle, jakby, no wiadomo, weekendowe nocy są najspokojniejszymi nocami, ale tego filmu, który obejrzałem, to podejrzewam, że się nie sprawdza?
16: To jest tak, że pewne rzeczy się sprawdzały i powiem szczerze, że ja z dużym optymizmem podeszłam do tego, no bo to było jednak rozwiązanie, które wychodziło jakoś naprzeciw mieszkańcom. Dobre były założenia. A jeśli chodzi o to, jak to teraz działa, to brakuje tego, co zwykle, czyli respektowania tego, co zostało ustalone.
7: Bardzo dziękuję. Jadwiga Kirszanek ze Stowarzyszenia Dobranoc Kraków była gościnią TOK 360 tu w studiu w Krakowie.
16: Dziękuję bardzo.
17: Autopromocja. Istny pałac zaczarowany. Zachwyca się prasa warszawska. Jest i winda kryształowa, i oranżeria z papugami, podłogi marmurowe, meble angielskie oraz aż 20 pokojów z łazienką. Wówczas, na początku wieku XX, zaświadczających o najwyższym standardzie obiektu. Hotel Bristol, powiew luksusu i wielkiego świata, w nową epokę komunistyczną wszedł niemal nienaruszony. 79 lat temu został znacjonalizowany.
18: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
24: Ty, ale akcja!
23: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
24: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
23: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
25: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
26: Po ataku w klasztorze. Nowe ustalenia prokuratury. Rosja eskaluje. Polska zaostrza procedury lotnicze. Koniec kampanii. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta.
25: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
27: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
28: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
29: Taniej kupować.
27: A, no to w Media Expert.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
31: Reklama.
32: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Minęła 16.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Wydana ekspertyza dotyczy wyłącznie bieżącego stanu zdrowia i chora M, a nie jego poczytalności w momencie popełnienia przestępstwa, precyzuje prokuratura, która prowadzi dochodzenie w sprawie ataku w opactwie w Jarosławiu. Biegli przy psychiatrze stwierdzili u podejrzanego obywatela Ukrainy, który zaatakował wczoraj 5 osób, ostre, wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne. Uniemożliwia to jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów, ale jeśli jego stan się poprawi, wtedy w ciągu 7 dni usłyszy zarzuty, mówi prokuratura. Prezydent Donald Trump ostrzegł chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, że udzielanie przez Chiny pomocy Iranowi jest nie do zaakceptowania. Powiedział to amerykański ambasador w Pekinie. Dodał, że pomiędzy politykami zaczęła się rozwijać relacja pewnego zaufania. 2/3 Niemców nie wierzy, że kanclerzowi Friedrichowi Mercowi uda się przeprowadzić zapowiadane reformy. Wśród zwolenników frakcji Hadeków wątpi w to aż 43%. Tak wynika z opublikowanego sondażu dla nadawcy ZDF. 28% badanych spodziewa się, że reformy się powiodą. Niemcy wątpią również w trwałość rządu.
32: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Szesnasta 42, Adam Ozga, to jest TOK 360 z Krakowa przed niedzielnymi wyborami prezydenta tego miasta. O Krakowie, o dokładnie o metrze w Krakowie już niedługo, ale teraz gościem TOK 360 jest Adam Hertle, specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego, redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona. Dzień dobry.
34: Dzień dobry.
7: Doszło do kolejnego dużego wycieku danych medycznych i osobowych, tym razem z systemu Medyk, pisany przez CPL, produkowanego przez firmę Kubusoft. Co musimy wiedzieć o tym wycieku? Jak on jest poważny?
34: Szacujemy, że mogły wyciec dane 5 milionów osób i były to dane porównywalne z poprzednim wyciekiem z firmy MyDoctor. To były dane osobowe, imię, nazwisko, PESEL, ale także mogą wyciec tam dane medyczne, choć co do tego nie mamy pewności.
7: Skąd wiadomo, że doszło do tego wycieku, bo sama firma Kubusoft chyba dowiedziała się o nim całkiem późno?
34: Ten wyciek został prawdopodobnie wykryty przez przypadek lub w momencie, kiedy jego autorzy odezwali się do samej firmy. Firma poinformowała swoich klientów, czyli placówki medyczne, i to jedna z tych placówek, poinformując dla odmiany swoich klientów, czyli pacjentów, czyli nas, ogłosiła ten wyciek światu, a jednocześnie sami sprawcy, którzy są tymi samymi osobami, które stały za wyciekiem z firmy MyDoctor, potwierdziły skalę wycieku i fakt, że to ich sprawka.
7: No właśnie, to są ci sami ludzie, a czy ja dobrze rozumiem to ich oświadczenie, że MyDoktor im zapłacił, czy też zapłacił za ten test bezpieczeństwa, tutaj stawiam duży cudzysłów?
34: To nigdy wprost nie padło, natomiast faktycznie wiemy, że pojawiały się żądania finansowe i komunikat grupy włamywaczy mówiący o tym, że firma zachowała się bardzo porządnie i się dogadali, no, nie stanowi ostatecznego dowodu, że doszło tam do jakiejś płatności, ale taką płatność gdzieś w podtekście sugeruje.
7: Też jest tam taka deklaracja, że te dane, które zostały wykradzione z MyDoktora, mówimy o tym poprzednim bardzo dużym wycieku, który dotyczy 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas, że te dane nie ujrzą światła dziennego, domyślam się, że z tym nowym wyciekiem mechanizm może być bardzo podobny. Czy wyciągam pochopne wnioski?
34: Wygląda na to, że faktycznie te dane nie zostaną opublikowane, przynajmniej do tej pory opublikowane nie zostały. Dane z MyDoktora były wykradzione ponad miesiąc temu, dane z Medyca kilka tygodni temu i faktycznie nigdzie nie widzimy śladu tego, żeby one zostały opublikowane, nigdzie nie widzimy też oferty ich sprzedaży. Wygląda zatem na to, że sprawcom no, można w tym zakresie przynajmniej do tej pory zaufać, że istotnie, tak jak mówią, że tych danych nie planują publikować, tak również robią.
7: No przecież ściga tych sprawców aparat państwa, ale chyba kiepsko idzie.
34: Internet ma to do siebie, że jeżeli ktoś wie, jak postępować, to da się w nim bardzo dobrze ukryć, o ile w świecie fizycznym łatwiej jest popełnić błąd i dać się namierzyć, zostawić jakieś ślady, o tyle w świecie wirtualnym nie tylko można nie zostawiać śladów prawdziwych, zostawiać także ślady fałszywe. Ukrywanie się dla osoby świadomej tego, jak taką procedurę przeprowadzić, nie jest bardzo skomplikowane, jest dużo poradników, da się to zrobić przy jakimś odpowiednim poziomie dyscypliny bardzo skutecznie.
7: No, skoro przy poradnikach jesteśmy, to nie tyle poradnik, ale jaka jest rada dla ludzi, którzy są tymi wyciekami objęci? Ja już mam zastrzeżony PESEL. Przyjmuję za dobrą monetę te deklaracje sprawców, że te dane z MyDoktor, bo one wyciekły w moim wypadku, że one nie ujrzą światła dziennego, ale może po prostu przyzwyczajać się.
34: Właśnie to chciałem zaproponować. Najpierw chciałem zażartować, że no możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie PESEL-u i zastrzec go jeszcze raz, bo to jedyne, co chyba nam pozostało, bo w dzisiejszych czasach no, zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
7: Bardzo dziękuję. Adam Hertl, specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego, redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona, był gościem TOK 360. Kolejny duży wyciek danych, tym razem z systemu medyk.pl. Jest 16:47. Gościem TOK 360 tu w studiu w Krakowie jest profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, przewodniczący

0: Kontrola przyjdzie.
1: Okay.
0: I z tej perspektywy, moim zdaniem, maleje ryzyko wykorzystania służb w celach politycznych, w celach jakichś
1: presji. Bo w tym czasie właśnie mogą pojawić się informacje sprawdzone, medialne, które będą alarmować, więc sędzia też pozyskawszy taką wiedzę, będzie mógł zainterweniować. A taki może być też scenariusz.
0: Tak, może być taki scenariusz. Tylko, że słusznie pan zwrócił uwagę na te zasoby, na, na ten problem braku czasu sędziów.
1: Ale czy przed samym też, przed samą zgodą sądu na rozpoczęcie kontroli będzie więcej warunków, żeby je uzyskać? Czy tutaj jest tak samo, jak
0: tutaj
1: było?
0: Tutaj jedna rzecz się zmienia i to jest poprawka, którą no, my wymyśliliśmy, zgłosił właśnie minister, czy senator w tej chwili, Adam Bodnar. Dzisiaj będzie tak, że jeśli sędzia będzie zainteresowany, jeżeli będzie miał jakieś wątpliwości, to będzie mógł poprosić o więcej materiałów.
1: Okay.
0: Bo dotychczas sędziowie, to był też jeden z argumentów, dlaczego oni tak to masowo wyrażali te zgody, dostawali tylko te informacje, które przedstawiły im służby.
1: I nawet nie mieli prawa pytać?
0: Tak.
1: Dopytywać.
0: Służby przedstawiały im materiały.
1: Się wydaje aż absurdalne,
0: materiały
1: że tak było.
0: Uzasadniające potrzeby prowadzenia podsłuchu. Nie wszystkie, tylko to uzasadniające. Teraz będą mogli dopytać. Więc to jest też dobra zmiana. I cieszę się też z tego, że w tej ustawie ostatecznie jest też taka poprawka, zgodnie z którą będziemy wiedzieli, czy to wszystko działa. Co roku prokurator generalny Ministra Sprawiedliwości będzie składał takie sprawozdanie.
1: W Sejmie?
0: Tak, w Sejmie i w Senacie, mówiące o tym, czy sędziowie z tego korzystają. Jak często sędziowie poprosili o te materiały w toku prowadzenia kontroli operacyjnej, czy przerwali tą kontrolę w wyniku jej analizy. Więc w przyszłym roku już będziemy wiedzieli, czy te przepisy zostały tylko na papierze, czy też są wykorzystywane w praktyce. Natomiast moim zdaniem najważniejsze jest to, że minister Siemoniak w trakcie prac w parlamencie mówił, że to nie jest ich ostatni krok. Że zmiany w kontroli nad służbami będą kontynuowane i tutaj kluczową rzeczą, o której mówił minister Siemoniak, jest to, że trzeba w końcu przyznać osobom, które były inwigilowane, prawo do informacji, że były przedmiotem zainteresowania służb.
1: I tego jeszcze nie ma.
0: Tego jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że minister Siemoniak nie rzucał słów na wiatr. I dzisiejsza decyzja ministra prezydenta Nawrockiego daje szansę, że będziemy dalej nad tym pracować. Że
1: i w sumie może dobrze, że jest to etapami wprowadzone, a nie jakoś tak masywnie, że prezydent nie stwierdził, że za dużo tej kontroli służb, sądów.
0: No tak na to patrząc, rzeczywiście ta strategia ma sens. Mnie trochę niepokoi to, że jest wrzesień i za rok już będziemy mieli wybory.
1: A zapowiedzi były w październiku, listopadzie 2023.
0: Tak. No ja pamiętam, jak ministrowie Siemoniak i Bodnar po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyszli na konferencję prasową wspólnie i powiedzieli, że to będzie ich priorytet. No na razie dowieźli tę zmianę, o której teraz rozmawiamy.
1: Pierwszy krok.
0: Tak.
1: A kończąc jeszcze ten temat, dopytam o tę historię, którą przecież my wszyscy znamy przy aferze Pegasusa, chociażby sędzia Tuleja o tym mówił, ale też inni, że właśnie to jest ta blankietowa zgoda, nie wiedzieli, że to nie chodzi o zwykły podsłuch, tylko taką masową inwigilację, do jakiej służy właśnie chociażby Pegasus. Czy teraz dzięki tym przepisom sędzia, jeżeli będzie chciał być czujny i sprawdzić wszystko, to zapyta, jaki to jest system, a nie, że tylko podsłuch, a nie, że
0: sędzia
1: tylko kontrola?
0: Powinien dostać teraz już informację na temat tego, jakiego typu dane chce pozyskać służba. Czyli czy chce pozyskać informacje, same treści rozmów, czy chce pozyskać wiadomości, czy chce w jakiś sposób przeszukiwać urządzenie. Te informacje też
1: Ale samej nazwy nie będzie dawać służba, tak? Podawać we wniosku.
0: Przy czym myślę, że tutaj w ogóle nie powinniśmy się skupiać na nazwie,
1: tylko na zakresie.
0: Bo co to sędziowi i sędziemu da ta informacja? Przecież te nazwy się mogą zmieniać. Programów jest trochę więcej niż tylko to, co dostarczyła firma NSO, czyli Pegasus.
1: To jeszcze drugi temat, któremu przyglądał się Panoptykon, przyglądali się państwo w ostatnich dniach. Pamela Krzypkowska została szefową Komisji Nadzoru Rynku AI w Polsce. Zgodził się na to Senat w czwartek. Kim jest ta osoba i co to za nowe stanowisko? Czy właśnie ta kontrola nad rynkiem AI, a jest dużo globalnych wątpliwości na ten temat, będzie realna?
0: To może najpierw połączę te dwa tematy, bo Pamela Krzypkowska została przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Ona ma, ta komisja ma nadzorować wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez instytucje publiczne i prywatne, Ale, i tu jest to połączenie,

0: z wyjątkiem służb specjalnych. One są wyłączone. Co też jest jakby rzeczą, która wymaga regulacji, ale to na razie zostawiam. CRIPSI, czyli ta Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, działa na podstawie AI Aktu, czyli Aktu Sztucznej Inteligencji, który został przyjęty w Unii Europejskiej bodaj w zeszłym roku.
1: Mieliśmy obowiązek stworzyć takie stanowisko.
0: I te instytucje powstają we wszystkich państwach członkowskich. To jest taka instytucja, która będzie nadzorowała AI. O co tu chodzi? Myślę, że najważniejsze z perspektywy słuchaczy jest to, że jeżeli wiemy, że czy będziemy wiedzieć, że AI nas w jakiś sposób skrzywdziło, bo w niewłaściwy sposób zinterpretowało nasze dane, albo ktoś nie dopełnił obowiązku oznaczania treści wygenerowanej przez AI, to ta instytucja, której przewodniczącą została właśnie Pamela Krzybuchowska, będzie tą, która będzie rozpatrywała i będzie mogła rozpatrywać nasze skargi, nakładać kary. No to jest po prostu regulator rynku nowy.
1: Czyli taki rzecznik praw pacjenta, rzecznik praw użytkowników AI, coś podobnego.
0: Myślę, że to jest ważny element i ona też będzie, powinna prowadzić dużo takich działań, kampanii informacyjnych związanych z tym, w jaki sposób odpowiedzialnie wykorzystywać AI, z czym się może to wiązać.
1: To jest niezależne stanowisko, także od polityków, bo powołana przez parlament, ale działająca przy ministrze cyfryzacji, ale no bardzo trudno odwołać taką urzędniczkę, jeśli tak możemy nazwać jej stanowisko, podobnie jak na przykład rzecznika praw dziecka, tak? Za zgodą, pod pewnymi warunkami.
0: Tak, Pamela Krzybkowska została jako przewodnicząca, ona ma 5-letnią kadencję, jest powołana przez Sejm za zgodą Senatu, więc myślę, że tutaj porównanie do rzecznika praw dziecka, czy nawet do rzecznika praw obywatelskich jest na miejscu. Chociaż z drugiej strony to ta komisja jest ciałem kolegialnym i ona nie będzie jedyną osobą. Pozostałe osoby to będą przedstawiciele różnych instytucji. Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więc ona będzie miała taką dziwną konstrukcję. Natomiast jestem przekonany, że pani przewodnicząca, pani Pamela Krzybkowska będzie z dużą samodzielnością i taką energią charakterystyczną dla swojej dotychczasowej działalności ten organ tworzyć i potem nim przewodzić.
1: A była tylko jedna kandydatka, nie było więcej chętnych?
0: Nie wiem, czy było więcej chętnych, czy nie. I to jest akurat zastrzeżenie dotyczące całego procesu. No bo powiedziałem, że była wybrana przez Sejm i Senat, żeby kandydować, żeby być tam w procesie wyborczym przed Sejmem, trzeba było mieć poparcie albo marszałka, albo 35 posłów. I jakoś tak się złożyło, że tylko pani Pamela Krzybkowska była zgłoszoną kandydatką.
1: Bo już była też znana w gremiach rządowych.
0: Ona
1: współpracowała z wiceministrem Cieszyńskim.
0: W Ministerstwie Cyfryzacji.
1: Spisu, teraz
0: ona była pracowniczką MC, Ministerstwa Cyfryzacji, od czasu pana ministra Cieszyńskiego do teraz. Mhm. I tam cały czas była na stanowiskach dyrektorskich, mimo zmiany władzy.
1: Ale uważa pan, że to dobra kandydatura, wyczuwam.
0: Myślę, że to jest na pewno osoba, której nie można odmówić kompetencji. Było jej przesłuchanie w Sejmie, gdzie obywatele i obywatelki organizacji mogły zadawać jej pytania, tam je na nie kompetentnie odpowiadała. Pewnie gdyby było dwoje kandydatów albo troje, no
1: byłoby ciekawiej.
0: Byłoby ciekawiej. Okay.
1: Będziemy się przeglądać działalności pani Pameli Krzybkowskiej. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję.
1: W studiu TOG FM. Piątkowy wywiad polityczny, więc dobiega końca. Wydawał program Jakub Żebrowski. Jej program realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę o 18:00 wraca TOG 360 i Adam Ozga. Politycznych emocji w weekend nie zabraknie. W sobotę o 9:00 oczywiście wybory w toku i Dominika Wielowiejska. W niedzielny wieczór wyborczy krakowski. A ja życzę dobrego weekendu. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
2: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 18. To jest TOK 360 z Krakowa na ostatniej prostej przed wyborami. Już w niedzielę krakowianki i krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta, który zastąpi odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Człowiek, który rozpoczął drogę do niedzielnego głosowania, już w tych wyborach nie startuje, ale przed chwilą był gościem TOK FM. Adam Ozga, ponownie dzień dobry z krakowskiego studia TOK FM. To już naprawdę ostatnie godziny kampanii przed wyborami w Krakowie, ich pierwszą turą. Mieszkańcy stolicy Małopolski w niedzielę zagłosują na prezydenta miasta, a kandydatkom i kandydatom zostało 6 godzin do ciszy wyborczej. Tych 6 godzin spędzają w dzielnicach na bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami. Zostało ich 7, bo na ostatniej prostej wycofał się z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa Jan Hoffman. Inicjator referendum poparł Łukasz Agibałę, który inicjatywę referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego wsparł wyraźnie finansowo. W wywiadzie politycznym o polityczną przyszłość Hoffmana właśnie pytał Maciej Kluczka.
1: Zostanie pan wiceprezydentem miasta, jeśli wygra Łukasz Kibała?
13: Nie wiem.
1: A jeśli byłaby taka propozycja?
13: No to bym ją rozważył, w zależności oczywiście od obszaru, który by dostał propozycję,
1: na przykład,
13: żeby się zajmować.
1: Jakiś nie departament prawny? No, jeśli takowy jest, na pewno jest.
13: Znaczy, jeżeli już jest, to akurat mamy wspólny pogląd na ten temat z panem, mam nadzieję, prezydentem Inspe Gibałą, że departamenty powinny zostać zlikwidowane, bo to był sztuczny twór powołany przez prezydenta Miszalskiego.
12: Przyszły prezydent Krakowa będzie musiał mierzyć się z wyzwaniami, jakie zostawili po sobie jego poprzednicy, a będzie miał na to tylko połowę kadencji, mówił w TOK 360 w południe politolog profesor Andrzej Piasecki.
14: Największym problemem jednak będzie zadłużenie Krakowa, bo to jednak rośnie od wielu, wielu lat i na pewno w ciągu najbliższych lat się ono nie zmieni. Być może tempo będzie mniejsze, ale przecież nikt tych miliardów złotych nagle nie spłaci.
12: A jednym z wielu problemów do rozwiązania w Krakowie jest hałas i pijaństwo w centrum miasta, mówiła mi w TOK 360 tu w studiu w Krakowie Jadwiga Kirszanek ze Stowarzyszenia Dobranoc Kraków.
15: Nikt tak nie poczuje Krakowa jak mieszkaniec jednak tego ścisłego centrum, gdzie ma się życie z hejnałem w tle, ale jednocześnie są problemy związane z nadmierną turystyfikacją i z imprezowym jednak charakterem wizyt gości w naszym mieście.
12: Według sondaży największe szanse w niedzielnych wyborach prezydenta Krakowa ma bezpartyjny Łukasz Gibała. Wyniki badań różnią się procentami, ale niekoniecznie kolejnością kandydatów. Najważniejszy sondaż oczywiście w niedzielę, a z badania ogólnopolskiej grupy badawczej dla lawkraków.pl wynika, że no właśnie, faworytem jest Łukasz Gibała. Radny miejski i założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców może liczyć na blisko 33% poparcie. Druga senatorka Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, możliwe liczyć na 28% głosów. Na podium też jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. To jest wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Jego wynik to 16%. Dalej Aleksandra Owca z Razem 11%, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy 7%, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej 5% oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji 0,14%. Dużo jest niezdecydowanych przed wyborami w Krakowie. Dużym znakiem zapytania jest frekwencja. To są pytania, na które odpowiedzi znajdziemy w wieczorze wyborczym TOK FM w niedzielę o godzinie 21:00. Do posłuchania, ale też do oglądania na tokfm.pl i na YouTubie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie parlamentarnym. Onet opisał, że polityk miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Michał Moskal spotkał się z Kralem w sierpniu ubiegłego roku na Ibizie, co tak komentował w wywiadzie politycznym senator Unicentrum Jacek Trela.
16: Widać było już wcześniej, że pan Kral otaczał się ludźmi ze świata polityki, korzystał z ich pomocy, bo to nie tylko pan Moskal, ale przypomnę także pan Wipler, Janusz Kowalski być może też, bo też podpisywał razem z Moskalem te poprawki. No nie przypadkiem pojechał chyba, tak sądzę, na jeden dzień na Ibizę pan Moskal i tam spotkał się z panem Kralem, a później te poprawki były składane. No to w ogóle nie powinno mieć miejsca, no i ten człowiek powinien się spalić ze wstydu, ale czasy takie już minęły i ci ludzie, którzy weszli do polityki, tacy jak pan Moskal, pan Kowalski, oni nie rozumieją tego, co to znaczy uczciwie funkcjonować w życiu.
12: Michał Moskal zapowiedział, że jego członkostwo w klubie parlamentarnym PiSu będzie zawieszone do czasu przyjęcia przez partię pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy. Jak mówi, decyzję o zawieszeniu członkostwa podjął po konsultacji z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Tak, konsultacji oczywiście. Prokuratura nie postawiła dzisiaj zarzutów i Chorowie M nie będzie też póki co prowadzić żadnych innych czynności z udziałem sprawcy wczorajszej napaści w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna cierpi na dolegliwości o podłożu psychicznym. Poinformowała o tym prokuratorka Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
17: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ichora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
12: 31-letni obywatel Ukrainy wczoraj zaatakował w opactwie w Jarosławiu nożem 5 osób, w tym 3 duchownych. Jeden z księży zmarł w szpitalu. A w polskim internecie wzbiera fala niechęci wobec Ukraińców po tym, jak obywatel tego kraju w Jarosławiu zabił księdza. Ocenił tak w TOK 360 w południe gość Filipa Kekusza, członek kolektywu analitycznego Resfutura Kamil Smogorzewski. Jak wylicza, od wczorajszego ranka tylko około 10% komentarzy w sieci dotyczy samego napastnika, który dopuścił się zabójstwa. O wiele więcej poświęconych jest całej społeczności Ukraińców żyjących w Polsce. Obrywa się także rządowi za niedostateczne zapewnienie komentującym poczucia bezpieczeństwa. Duchowni, m.in. prymas Polski Wojciech Polak i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców, biskup Krzysztof Zadarko, apelują o tonowanie emocji i nieobarczanie Ukraińców winą za czyn jednego człowieka. Ale w sieci nie pada to na podatny grunt, o czym więcej Tomasz Fęskę.
18: Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie Jakub Kiersnowski nie ma wątpliwości, że część polityków wykorzystuje tragedię w klasztorze w Jarosławiu do swoich doraźnych celów. Przyznaje, że Kościół stracił u części Polaków tak zwany rząd dusz, mimo to wciąż ma do odegrania dużą rolę w tonowaniu nastrojów.
19: Temat jest mocno, że tak powiem, po opinii publicznej obecny wśród politycznie nakręcany, ale nie tylko, jakiś taki niechęci wobec narodu ukraińskiego i wobec Ukraińców tu mieszkających w Polsce. No, my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie doszło do kolejnych tragedii. Tak? Są osoby, które te tragedie wywołują, które je powodują i trzeba je osądzić i zgodnie z prawem i skazać, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tym zrobimy, tak? I czy pozwolimy się tej emocji nakręcać.
18: Niestety przynajmniej w sieci co do zasady pozwalamy. W ocenie Kamila Smogorzewskiego z Resfutury komentujący w internecie mało skupiają się na samym zabójcy, a bardziej na całej grupie, którą stanowią Ukraińcy w Polsce. Analityka szczególnie niepokoi w komentarzach obecność pogardy.
20: Jest pewna różnica między gniewem a pogardą. Znaczy gniew jest z natury dość ulotną emocją. On mija, a pogarda zostaje. Znaczy czym więcej będziemy mieli tych emocji, które się znakotwiczą w społeczeństwie, tym no niestety gorzej dla relacji polsko-ukraińskich.
18: Jak mówi ekspert, Rosjanie w coraz mniejszym stopniu muszą podsycać nastroje antyukraińskie w Polsce.
20: Badamy te relacje polsko-ukraińskie i o ile na początku jeszcze czy na początku wojny, czy też kilka miesięcy temu, te inspirowane tematy były widoczne, tak teraz zdecydowana większość komentarzy, czy zdecydowana większość narracji na temat relacji polsko-ukraińskich, to są narracje podawane przez prawdziwe konta prawdziwych Polaków.
18: Według specjalisty Moskwa nie musi już dla swoich celów inwestować dużych sił i pieniędzy w antyukraińskie narracje. Wystarczy, że podtrzyma te, które część Polaków już przyjęła. Tomasz Fęskę, TOK FM.
12: Rusza śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinku w miejscowości Wola Krobowska koło Grójca na Mazowszu. Śledczy prowadzą je z paragrafów dotyczących aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. W środę wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim w województwie mazowieckim. Z monitoringu wynika, że to było podpalenie, a stacja jest częścią systemu, który daje walczącej z Rosją Ukrainie dostęp do internetu. To jest TOK 360 z Krakowa. Kraków finiszuje z kampanią przed niedzielnymi wyborami prezydenta miasta, a Warszawa ze zbiórką podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Ważą się losy tego, czy uda się zebrać wymaganą liczbę ważnych podpisów. Organizatorzy liczby nie chcą zdradzać. Podpisy w poniedziałek zaniosą do komisarza wyborczego i do tego czasu walka trwa, a godziny zbiórki podpisów w wielu miejscach w ten weekend zostały wydłużone. O referendum w stolicy z organizatorami, z ekspertami, a przede wszystkim z mieszkańcami rozmawiał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
0: Pytani przeze mnie warszawiacy do całej akcji referendalnej są raczej sceptyczni.
21: Absolutnie żadne referendum nie jest potrzebne.
22: Szkoda pieniędzy, żeby wydać tylko na to, co prawdopodobnie i tak będzie nieważne.
23: Każdy coś innego chce, więc no to ciężko każdemu dogodzić.
0: Mimo to licznik podpisów dawno przekroczył już 100 tysięcy. Potrzeba jeszcze 32 tysięcy, ale takich podpisów, których nie zakwestionuje komisarz wyborczy.
24: W Warszawie może się udać doprowadzić do referendum.
0: Większe szanse na to, że referendum się jednak odbędzie, daje dr Jacek Piecha z Uniwersytetu Warszawskiego, chociaż przyznaje, że Kraków na tym etapie, jakim jest Warszawa, lepiej sobie radził.
24: W Krakowie były takie konkretne zarzuty. Samorząd, czyli wspólnotę samorządową, rzeczywiście bolały. W Warszawie tego elementu takiego mobilizującego na razie nie ma.
0: Szanse na złożenie podpisu będą jeszcze w weekend, a nawet w poniedziałek do południa, mówi Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej.
25: W wielu punktach będziemy dostępni dla warszawiaków, nawet do późnych godzin wieczornych.
0: Organizatorzy wciąż czekają na podpisy zbierane przez inicjatywy samorządowe oraz te polityczne, bo część ugrupowań opozycyjnych, głównie prawicowych, oficjalnie poparła SOR. Do tego wraca część z 400 tysięcy kart, jakie trafiły do skrzynek warszawiaków.
25: Też w zależności od tego, ile tych podpisów finalnie będzie, no to też z różnym poziomem ufności będziemy mogli już planować kampanię referendalną.
0: Organizatorzy cieszą się z jednego, że władze w ratuszu zauważyły to, co się dzieje na ulicach miasta.
25: No wyraźnie widać pewien rodzaj pobudzenia w Rafale Trzaskowskim. Nawet problem dzików się okazuje, da się rozwiązać.
0: W poniedziałek po południu głosy mają trafić do komisarza wyborczego. Wówczas mamy poznać wyniki 8-tygodniowej zbiórki podpisów. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Polscy siatkarze w Mediolanie grają o finał Mistrzostw Europy. Mecz ze Słowenią śledzi Przemysław Pozawski. Witaj.
26: Dzień dobry.
12: No jak idzie?
26: No, grają jak dzicy albo jak dziki. Naprawdę to idzie bardzo, bardzo dobrze i bardzo równo. 25-23, 25-23. Właśnie przed momentem zakończył się set numer 2. No, ale też nikt nie mówił, że będzie łatwo, bo jak sam zorientowałeś się po tym wyniku, to Słoweńcy próbują cały czas być bardzo blisko. Był nawet taki moment w secie numer 2, że miało być już 22-22, ale wtedy challenge. Ostatecznie więc punkt 2 Polski, 23-21. Potem atak Wilfredo Leona po przekonaniu. I potem jeszcze jedna potężna zagrywka Słoweńców, no i w końcu atak po prostej i znów Wilfredo Leon zakończył tego drugiego seta, więc jeszcze jeden krok trzeba postawić, wygrać trzeciego seta i będziemy w finale, w którym, miejmy nadzieję, to my zmierzymy się albo z Francją, albo z Finlandią.
12: No to mam nadzieję, że o 18.30 w Sporcie 360 będziemy już podsumowywać, choć może zabraknąć czasu. O 20.45 natomiast na Stadionie Narodowym polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, o tym również w Sporcie 360. To jest TOK 360 z Krakowa. Adam Ozga. 18.13, a gościem TOK 360 jest kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Będziemy teraz mówić o szykowaniu się na najgorsze, ale o szykowaniu się też na elementy wojny hybrydowej, jaką prowadzi Rosja także przeciwko Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało zapowiadaną wczoraj instrukcję postępowania na wypadek ataku z powietrza. Ona jest uzupełnieniem poradnika bezpieczeństwa, tego papierowego poradnika bezpieczeństwa, który trafił do naszych domów. I jest to rzeczywiście 12 stron wiedzy, 12 stron informacji dotyczących takich sytuacji, jakie nie tak dawno mieliśmy w Rzeszowie czy w Lublinie, kiedy zawyły syreny alarmowe i był to ten modulowany sygnał, ten bardziej niepokojący, który zapowiadał ewentualne zagrożenie z powietrza. Co pana zdaniem jest najistotniejsze w tym dokumencie, który dzisiaj został opublikowany, jest do znalezienia bardzo łatwo w internecie?
3: Tak, zgadza się, właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało taką instrukcję reagowania i to są zagrożenia atakiem z powietrza. Taka instrukcja jest już gotowa do pobrania dla wszystkich państwa, dla wszystkich słuchaczy i przede wszystkim dla społeczeństwa polskiego. Można ją pobrać poprzez strony internetowe ministerstwa, poprzez strony komend powiatowych, miejskich, państwowych straży pożarnych i w social mediach. No w tej instrukcji, tak jak pan wspomniał, jest to uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa, czyli przede wszystkim należy się zapoznać po pierwsze z poradnikiem bezpieczeństwa, żeby być przygotowanym na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą wystąpić. A tutaj mamy uzupełnienie właśnie atakami z powietrza. I co może być najważniejsze? To najważniejsze to będzie to, żeby rozpoznać i nauczyć się poznawać te sygnały alarmowe. I od tego pasowałoby i należy zacząć, żeby społeczeństwo polskie od dorosłych, poprzez młodzież, poprzez dzieci, znały te sygnały alarmowe, które mogą być wyemitowane z syren, które już są zamontowane w całym kraju. Ja przypomnę, że dźwięk, który ogłasza alarm, jest to dźwięk, który trwa 3 minuty i on jest modulowany. Co to znaczy modulowany? On wzrasta i opada. Ile razy go usłyszymy? I to jest też pytanie, które zawsze dostaję od ludzi na szkoleniach. Usłyszymy go, szanowni państwo, około 15 razy w przeciągu tych 3 minut. I co wtedy należy zrobić?
12: Ja tylko powiem, że ja mam właśnie takie chyba dość proste rozróżnienie, że ten dźwięk ciągły my często słyszymy przy różnego rodzaju czasem testach, czasem na przykład rocznicy Powstania Warszawskiego chociażby. To jest dźwięk ciągły, to jest odwołanie alarmu. Ten dźwięk modulowany, on jest nam trochę mniej znany, dlatego ja mówię, że on jest taki trochę bardziej niepokojący.
3: Tak, zgadza się. Usłyszymy go, że on będzie 15 razy wzrastał i opadał i po 3 minutach będzie ta 15 sekwencja zakończona. I wtedy już my jako społeczeństwo musimy nauczyć się reagować. Pierwsza rzecz to jest aplikacja gdziesieukryć.pl. Musimy znaleźć najbliższy punkt schronienia. Tam znajdziemy informacje, gdzie mamy takie punkty schronienia. Też do końca tego roku te wszystkie obiekty, które są w tej aplikacji, będziemy uzupełniać poprzez dodatkowe tabliczki, które będą wskazywały wizualnie dla ludzi, gdzie mogą się schronić, gdzie mogą się ukryć. No to też przypomnę, że to będzie niebieski trójkąt, żółte kółeczko. To jest taki międzynarodowy znak ochrony ludności, obrony cywilnej i to będzie wskazywało, że tutaj możemy spokojnie wejść i przeczekać zagrożenie.
12: Natomiast też dobrze takie rozpoznanie, gdzie taki punkt jest, punkt schronienia zrobić już teraz, zanim zawyje. Oby w ogóle nie zawyło. Na stronie gdzieśukryć.pl można znaleźć te punkty schronienia.
3: Tak, zgadza się. Można już teraz sobie takie rozpoznanie zrobić, wejść sobie na tą stronę, gdzie się ukryć.pl, zobaczyć w własnej miejscowości, czy też w otoczeniu, w którym przebywamy, gdzie mamy takie najbliższe punkty. Natomiast jeżeli jesteśmy w domu i te syreny nam zawyją, czy dostaniemy też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ogólnie komunikat, że mamy zagrożenie, no to jeżeli przebywamy w domu, to jak najszybciej powinniśmy wyłączyć prąd, gaz, wodę, posłuchać komunikatów rządowych, sprawdzić te komunikaty i zejść, jeżeli mamy piwnicę, zejść do piwnic. Jeżeli nie mamy takich piwnic, to jest zasada dwóch ścian, czyli szukamy ścian nośnych w budynku i też należy już dzisiaj sobie sprawdzić, nauczyć swoje dzieci, zapytać się, gdzie mamy ściany nośne, bo to nie jest oczywiste, gdzie są ściany nośne w budynkach. Stanąć pomiędzy takimi ścianami z daleka od okien, zamknąć okna i przeczekać takie zagrożenie. Kolejną rzeczą, którą też edukujemy na spotkaniach, taka sytuacja może nas zastać, gdy prowadzimy samochód. I co wtedy robić? Wyłączamy samochód i szukamy właśnie tego miejsca poprzez aplikację lub też w bezpiecznym miejscu, gdzie mamy jakiś budynek. Należy taki samochód zostawić i wyłączyć.
4: Bardzo dziękuję. Gościem TOK 360 był kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. MSWiA opublikowało instrukcję, która jest uzupełnieniem poradnika bezpieczeństwa. To jest instrukcja, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. No, by się nie przydawało, ale takie alarmy usłyszeli chociażby w ostatnim czasie mieszkańcy Rzeszowa, Lublina, też innych miast Lubelszczyzny. To, co ja też zauważyłem w tym poradniku opublikowanym przez MSWiA, o czym może mniej się mówiło wcześniej, to, że łazienka, choć często jest właśnie oddzielona tymi dwiema ścianami, które zapewniają bezpieczeństwo, może być dobrym schronieniem, ale nie musi, bo gdy na przykład w takiej łazience jest piecyk gazowy, no to to już właściwe miejsce schronienia nie jest. Więcej w poradniku, ten poradnik łatwy do znalezienia w internecie i bardzo przystępny. 12 stron. 18:19 to jest TOK 360 z Krakowa w niedzielę. W Krakowie wybory prezydenta miasta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum i o obietnicach wyborczych, tych mniej odpowiedzialnych i bardziej już za chwilę w TOK 360.
5: Reklama.
6: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18:21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. I znów zaczynamy od Mediolanu. Polscy siatkarze prowadzą już 2-0 w meczu o finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Zwycięzca tego spotkania zagra w finale z Francją lub Finlandią. To spotkanie z kolei po zakończeniu meczu biało-czerwonych. Krajowa Rada Sądownictwa w dzisiejszej uchwale zwróciła się do wszelkich uprawnionych organów państwa o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Czytamy w niej, że wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału nie zostali dotychczas dopuszczeni do wykonywania swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków. W konsekwencji nie jest możliwe zapewnienie zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym funkcjonowania tej instytucji. Niedopuszczeni są do pracy sędziowie legalnie wybrani przez Sejm w marcu. W podobnej sytuacji jest wybrany niedawno sędzia Maciej Berek, który nie otrzymał zaproszenia od prezydenta, by złożył ślubowanie. Problem z dostępem do wody pitnej w Kujawsko-Pomorskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o niezdatności do spożycia wody w wodociągu Przysiek w gminie Zławieś Wielka. To jest w powiecie toruńskim. W wodzie wykryto przekroczenie parametru bakterii grupy coli.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Osiemnasta 22, Adam Ozga, to jest TOK 360 z Krakowa, bo w niedzielę w Krakowie wybory prezydenta miasta. Gościnią TOK 360 jest profesor Marta Smagacz-Poziemska, socjolożka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Przeglądam różne obietnice, które padły w kampanii wyborczej przed tymi wyborami. Ta kampania potrwa jeszcze 5,5 godziny mniej więcej, no bo od północy cisza wyborcza w Krakowie. Łukasz Gibała w swojej kampanii proponował na przykład, obiecywał właściwie, skrócenie kolejek do lekarzy przez rozbudowę sieci miejskich przychodni POZ. Może być kłopot, no bo to nie do końca jest w gestii samorządu. Przychodnie mogą powstać budynki, no ale dalej trzeba zbudować system. Jan Hoffman, który już w tych wyborach nie uczestniczy, bo zrezygnował, ale być może, takie są nieoficjalne informacje, byłby wiceprezydentem, gdyby Łukasz Gibała je wygrał, proponował 500 plus na leki dla seniorów, no ale byłby tutaj kłopot z finansowaniem. Padały też propozycje na przykład z gigafabryki AI, to u Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Mniejsza, że to niekoniecznie jest przyjemne sąsiedztwo, no i też bardzo taka fabryka AI jest kosztowna. I tak przeglądam te obietnice. Centrum dronowe w Nowej Hucie Jan Hoffman proponuje. Też nie wiem, czy fajne sąsiedztwo w dzisiejszych czasach. A jakie są prawdziwe bolączki krakowian i czego to krakowianie oczekują? Może centrum dronowe?
1: No właśnie, to jest skomplikowana sprawa, bo Kraków, tak jak każde duże miasto, jak każda metropolia, jest bardzo zróżnicowane społecznie. I nie da się powiedzieć jednym, dwoma nawet zdaniami, czego krakowianie, krakowianki oczekują, ale tak nawiązując do tych wymienionych przez pana redaktora obietnic na różnych etapach, w różnych gremiach, czy przed różną publicznością złożonych, to wydaje mi się, że ci politycy i polityczki często wyczuwają, że ludzie myślą swoimi potrzebami dnia codziennego i nie rozpatrują tego w kategoriach kompetencji, możliwości tego czy innego poziomu władzy czy instytucji, tylko tak blisko rzucają człowieka. Blisko człowieka, a jednocześnie myślą, no tak, tych na przykład jakimiś możliwościami na rynku pracy, zainteresujemy tych no właśnie tymi bolączkami kolejek, które są gigantycznym problemem w całej Polsce, no i tak te tematy są podrzucane. I teraz jak przypatrzymy się tej kampanii w ostatnich właściwie dniach, bo ta kampania była dosyć krótka od momentu, kiedy było już wiadomo, kto startuje, i porównamy do tej kampanii sprzed 2 tygodni, to myślę, że to są dwie bardzo różne kampanie. Tamtą sprzed 2 lat miałam możliwość dokładnie przeanalizować i zobaczyć, że gdzieś za tymi narracjami, wizjami, no są jakieś takie większe projekty, które mogą być kontrowersyjne, ale są jakimiś tam pomysłami. Czasami, jak powiedziałam, kontrowersyjnymi albo kontestowanymi i nawet takimi na granicy bezpieczeństwa. Mhm. Czy zostaną zaakceptowane, czy nie, jak na przykład metro, które się często pojawiało, albo strefa czystego transportu.
4: Rozmawialiśmy o tym w TOK 360.
1: A teraz ta kampania, mam wrażenie, jeszcze nie analizowałam dokładnie tych narracji, czy to debat, czy z jakichś tam wywiadów, ale jest znacznie bardziej asekuracyjna, taka bezpieczna. Wrzucanie takich pomysłów nawet z taką świadomością, że to i tak jest niemożliwe do zrealizowania, ale żeby się przypodobać i nie zagrozić swojej pozycji jakimś takim niebezpiecznym, zbyt kontrowersyjnym pomysłem.
4: A może to jest kwestia okoliczności Rady Miasta, która może być krytyczna i ta współpraca może być trudna, bo Rada Miasta nie została w referendum odwołana w odróżnieniu od prezydenta Aleksandra Miszalskiego. No i tej bardzo niedługiej kadencji, 2 lata, no to trudno obiecać coś, co się zrealizuje w 2 lata tak naprawdę.
1: No tak, ja myślę, że wszyscy mają taką świadomość, że to będą trochę takie szachy teraz, tak? Na zasadzie obiecajmy coś, potem możemy zawsze powiedzieć, że się nie dało z powodu czasu czy okoliczności. Zdecydowanie.
4: Powiedziała pani, że no, trudno wrzucić krakowian i krakowianki do jednego worka i stwierdzić, że to jest oto to, czego oczekują, że Kraków, jak każde miasto, jest zróżnicowany społecznie, a jak byśmy spróbowali te oczekiwania na to zróżnicowanie nałożyć, to co by nam z tego mogło wyniknąć?
1: To myślę, że sprecyzowane oczekiwania, takie dotyczące, stematyzowane, tak to nazwijmy, czyli że to będzie transport, albo no transport jest kluczowy, tak? Albo mieszkalnictwo, albo jakość usług publicznych. To będzie gdzieś tam pobrzmiewało w pewnych grupach i to są też, wydaje mi się, grupy, które mają te programy już przebadane, przeanalizowane, znają kandydatów i kandydatki, ale myślę, że jest ogromna część mieszkańców, mieszkanek Krakowa, której głównym jakby odczuciem czy uczuciem związanym z tą kampanią i z tym, co się teraz dzieje, jest bardzo duże zmęczenie, znużenie, brak zaufania i nie myślenie w kategoriach tego, co wielkiego można zrobić w Krakowie, tylko żeby sytuacja się już uspokoiła, żeby było wiadomo, co będzie za, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, czy dowiozą jakieś takie zwyczajne zupełnie obietnice. Myślę, że transport jest tym wiodącym tutaj tematem, a w tym transporcie zamyka się i kwestia transportu publicznego z jednej strony, który jest bardzo ważny dla bardzo wielu grup społecznych, a z drugiej strony indywidualnego, czyli tego, co będzie z samochodami, co będzie ze strefą czystego transportu, z miejscami parkingowymi i tak ogólnie z pewną narracją, która na przykład w ostatnich latach przekładała się na politykę związaną ze ścieżkami rowerowymi.
4: Te wybory, tak to wygląda, nie budzą dużego zainteresowania tutaj w Krakowie. Frekwencja nie jest spodziewana bardzo wysoka. Trochę to jest element, to wynika z tego, że przedterminowe wybory często mają taką cechę, że one, że do nich idzie mniej ludzi niż do tych regularnych wyborów kadencyjnych, że tak powiem. Ale czy to jest tylko to? Czy może coś jeszcze, bo wspomniała pani o tej takiej zrezygnowanej grupie. Tak. To są ludzie, którzy nie pójdą raczej na te wybory?
1: Tak, ja myślę, że czynników jest jak zwykle wiele. Jednym z przedterminowe wybory, ale też ogromna energia, która już została wykorzystana na referendum, w pewnych grupach przeprowadzenie tego. Ale myślę też, że musimy na to patrzeć jednak w kontekście ogólnopolskim i w ogóle pewnej atmosfery, nastrojów społecznych związanych z instytucjami demokratycznymi, z wyborami z 2023 roku, z tym, co się obserwuje jednak w sondażach opinii społecznej. I to też ma przełożenie. To znaczy, ja wiem i wielu tutaj komentatorów mówi o tym, że to są wybory lokalne, że to jest jedno tylko miasto i tak dalej, ale wydaje mi się, że zainteresowanie również państwa, mediów, Krakowem w kontekście ogólnopolskim jest zasadne.
4: Wszyscy święci też pojawili wczoraj Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty.
1: Tak, ale nie tylko myślę o tym, że politycy obserwują te wybory i mogą się też wiele nauczyć, tak, na tym przypadku, czego ludzie właśnie potrzebują, jak kampanię prowadzić, co się nie sprawdza, jaki styl rozmawiania nawet z ludźmi. Myślę o drugiej stronie, o tym, że ludzie przez pryzmat również pewnych doświadczeń czy obserwowania polityki ogólnopolskiej jakby oceniają czy też wartościują to, co się dzieje teraz lokalnie. To znaczy to, na ile nasze wybory, nasze zaangażowanie w poznanie programu, zapoznanie się z tym czy innym kandydatem, w końcu pójście w niedzielę do lokalu wyborczego ma sens. Czy to zaangażowanie przełoży się faktycznie na jakąś istotną zmianę?
4: A brak tego zaangażowania może się przełożyć na wynik w niedzielę? Pytam trochę dlatego, że to zmęczenie też, o którym rozmawiamy, ono może przekładać się na poparcie dla kandydatów, czy też kandydata, mam na myśli tutaj Łukasza Gibałę, który jest trochę poza tym ogólnopolskim systemem partyjnym.
1: Na pewno i myślę, że dane o frekwencji będą jakimś wskaźnikiem tego, co się dzieje i będą nas informowały już na bieżąco o tym, czy idą ci bardzo zdyscyplinowani, zmobilizowani, ta część, która też brała udział może w referendum, na ile się dołączają inni. Pewnie ta frekwencja będzie wyższa w drugiej turze wyborów, jeżeli ta druga tura będzie.
4: Jak chce się pani popawić w liczby i przewidywać frekwencję, czy to nie jest dobry pomysł?
1: Nie. Myślę, że nie. Myślę, że też całe szczęście, że nie musimy jakby spekulować, tak, o tym, jaki będzie wynik, również jeżeli chodzi o frekwencję. No mamy wybory, jeszcze się wiele rzeczy może zdarzyć. Ja tak sobie pomyślałam, oglądając debatę chyba przedwczoraj i słysząc ksenofobiczne, takie bardzo nieprzyjemne słowa z ust jednego kandydata i chwilę później usłyszałam o pewnym wydarzeniu, które zakończyło się tragicznie z udziałem imigranta w innej zupełnie części Polski, że nawet tak pojedyncze wydarzenia mogą mieć przełożenie na mobilizację, nie powiem, że jakichś wielkich grup, tak, ale to są takie czynniki, których nie przewidzimy, co się zdarzy dziś, jeszcze jutro, a które mogą mieć wpływ nawet na jakieś niewielkie liczby, które przeważą wygranej tego czy innego kandydata.
4: Ten jeden kandydat tutaj pracuje nie tak daleko dworca Kraków Główny i ten znany człowiek, który wspiera tego jednego kandydata, też razem z nim tutaj pracuje w Krakowie. 18.32 to jest TOK 360 z Krakowa. Moją gościnią była profesor Marta Smagacz-Poziemska, socjolożka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Niedziela, godzina 21, wieczór wyborczy w TOK FM i na TOK FM.pl. Będzie można nas słuchać w radiu, oczywiście będzie można nas oglądać na TOK FM.pl i na YouTubie. Będą wyniki, te pierwsze sondażowe wyniki wyborów, będą relacje ze sztabów kandydatów, będą reakcje, no i przewidywania, bo wszystko na to wskazuje, że zmierzamy ku drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie za 2 tygodnie, a wtedy, jeżeli dojdzie do drugiej tury, też tutaj będziemy razem z TOK 360. Bardzo dziękuję jeszcze raz, jest 18.33. A razem ze mną już Przemysław Pozowski, bo to jest Sport 360.
26: Dobry wieczór jeszcze raz. Adamie, Adamie, czy ty mi dasz ten mecz siatkarzy pooglądać?
4: A tak ci bardzo przeszkadzam w tym?
26: A tak wiesz, bez głosu tutaj tylko patrzę się i... No ale dobrze, dobrze.
4: Czyli grają.
26: Ale
4: jeszcze.
26: Jest, wiesz, jaki jest wynik, czy mam powiedzieć tobie oraz całej Polsce?
4: To oczywiście powiedz.
26: 16-14 w trzecim secie. W trzecim secie, który wcale się aż tak dobrze dla biało-czerwonych, a właściwie dzisiaj ciemnozielonych, bo oni grają w ciemnozielonych strojach, nie rozpoczął. 0-3, potem było 7-11. No ale przed chwilą Tomasz Fornal Show. As serwisowy, prawie 125 km na godzinę, a wcześniej Tomasz Fornal atakując po prostej obił blok Słoweńców, potrójny blok Słoweńców, a więc blok out i jest prowadzenie, które oczywiście jeszcze nam nie daje zwycięstwa w tym trzecim secie, bo jeszcze się Słoweńcy mogą przecież zaraz w tym Mediolanie odrodzić, ale to zaczyna iść w dobrym kierunku i ja szczerze mówiąc wierzę, że to spotkanie się w ciągu kilku, może 10 minut skończy i że jeszcze o 19.00 opowiem, jaki był wynik w informacjach sportowych, ale na razie jeszcze,
4: no
26: na razie jeszcze grają.
4: No to wtedy opowiesz o tym, że Polacy są w finale siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym zmierzą się z Francuzami bądź Finami, którzy zagrają w drugim półfinale, no i wtedy jutro kluczowy mecz finał, a stawką wtedy Los Angeles.
26: O tak, bo to jest jednocześnie Mistrz Europy, ma zapewniony bilet na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. To wszystko, co powiedziałeś, jakbyś mi jeszcze w skrypcie napisał, to w ogóle miałbym gotowy serwis, mógłbym już oglądać wtedy, ale dobrze. Piłka nożna też? Mamy jeszcze troszkę
4: bardzo
26: czasu, nawet dużo czasu jeszcze widzę mamy, tak.
4: 20.45, Stadion Narodowy w Warszawie. Nowe otwarcie Jana Urbana, ale otwarcie też z wysoką stawką, bo no, wprawdzie nie pojadą,
26: nie pojadą na Igrzyska Olimpijskie Polacy, jak
4: bo
26: wygrają,
4: są za starzy.
26: Bo przede wszystkim tak, bo przede wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich grają piłkarze do lat 23 plus 3 bądź 3 w przypadku piłkarek dobrane przez selekcjonerów, no, którzy mogą być starsi, znaczy nie ci selekcjonerzy, tylko ci piłkarze oraz te piłkarki. Więc tak, mecz, którego stawką jest na początek są 3 punkty w Lidze Narodów. Niestety dla biało-czerwonych w Dywizji B, bo my będziemy grać o powrót do elity, czyli na ten najwyższy poziom, na którym graliśmy od początku, kiedy UEFA stworzyła te rozgrywki i odpaliła w roku 2018. Pierwszy mecz to była Bolonia i debiut selekcjonera Jerzego Brzęczka, 1-1 z Włochami. Więc myśmy na przestrzeni lat grali z takimi markami jak Włochy, jak Holandia, jak przypomnijmy jeszcze, kto tam był chociażby.
4: Portugalia na przykład,
26: przecież tak.
4: No to teraz Bośnia i Hercegowina, więc to teraz Szwecja, to Rumunia.
26: Czyli tak zwane zaplecze elity, no ale oczywiście mecze jak najbardziej ciekawe, bo przyjeżdżają naprawdę piłkarze fajni. Mówię, jakby nasi są zawsze fajni, tak? Czy przegrywają, czy wygrywają, chociaż pewnie nie wszyscy się z tym zgodzą. Bo oczywiście będzie Robert Lewandowski, jego się można spodziewać w podstawowym składzie. Będzie Piotr Zieliński, który przecież kreuje grę Interu Mediolan, więc my ciągle mamy naprawdę indywidualnie ciekawą kadrę. Pytanie, jak to będzie znów wyglądać na boisku Nikola Zalewski chociażby, czy Jakub Kamiński, który zmienił Bundesligę na Benfica Lizbona. Trochę w niej siedzi w lidze na ławce, ale na przykład na San Siro Milanowi strzelił pięknego gola, miał asystę, więc nie zapomniał, jak się gra. Ale mówię, że ciekawą drużyną też jest Bośnia i Hercegowina, bo w tym zespole gra sporo piłkarzy z czy to niemieckiej Bundesligi, jak Ermedin Demirovic, to jest piłkarz VfB Stuttgart, bramkostrzelny. Jest tam także Haris Tabakowicz, który był kiedyś królem strzelców drugiej Bundesligi, jak nasz dzisiejszy gość Artur Wichniarek, w Jeszcze więcej sportu, a tylko on z 20 lat później w Hercie Berlin też grał, teraz gra w Salzburgu. No i kilka innych piłkarzy o znanych nazwiskach. Ja bardzo żałuję, już to mówię chyba nie po raz pierwszy w sporcie w TOK FM, ale bardzo żałuję, że no nie zobaczę dzisiaj Edina Dzeko, tego 40-latka, tą legendę absolutnie bośniackiej piłki, no który też w Niemczech oczywiście grał w Wolfsburgu, ale potem w Romie chociażby. I Edin Dzeko już zdecydował, że się żegna z kadrą, ale że zrobi to przed własną publicznością, czyli w tym meczu przeciwko Polsce, ale wyjazdowym. Czyli,
4: w Zenicy.
26: Tak, czyli w Zenicy, czyli jeszcze trochę trzeba poczekać. Tu go na Narodowym nie zobaczymy, natomiast...
4: Powiem ci, że ja rozważałem pójście na ten mecz na Stadionie Narodowym.
26: Alej Begowicz, tylko przepraszam, jeszcze ci jedno powiem. Przecież gość, który strzelił przepiękną bramkę na Mundialu, o którym tyle w TOK FM mówiliśmy. Wielki talent, jeszcze nastolatek, który też już przecież poszedł do Serie A, do Juventusu. A teraz już się zamykam.
4: Ja chciałem tylko ponarzekać na PZPN. Mogę?
26: A że biletów znowu ci się nie udało kupić?
4: Nie udałoby mi się kupić bilet, ale się wkurzyłem, dlatego że nie można biletu sobie wydrukować samodzielnie, tylko trzeba zapłacić za przesyłkę. Przesyłkę jednym z byłych już chyba sponsorów kadry i to przesyłkę droższą niż normalnie u tego sponsora kosztuje taka przesyłka.
26: No to powinno być...
4: PZPN w całej krasie.
26: Powinno być tak, że wchodzisz z elektronicznym biletem.
4: No, ale tak nie jest. Podobno to jest po to, żeby uniknąć podróbek, ale aż nie chce mi się wierzyć. 2026 rok. Polska-Bośnia na Stadionie Narodowym w Dywizji B Ligi Narodów o godzinie 20:45. Dużo będzie piłki w sporcie 360 w najbliższych dniach, bo jesteśmy na razie, no, nawet nie na półmetku tego dwutygodniowego zgrupowania polskich piłkarzy i to jest dopiero mecz numer 1 z 4. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie.
26: Dziękuję.
4: A jak ci siatkarze?
26: A już patrzę, widzisz, tak to jest takie oglądanie. 18-21, 4 punkty jeszcze potrzebujemy, żeby być w wielkim finale Mistrzostw Europy.
4: Przemysław Pozowski, dzięki wielkie, to był Sport 360. Informacje TOK FM, a po informacjach Adam Ozga wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Reklama.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Za wrześniową próbę ataku na firmę zbrojeniową w Monachium stoi rosyjski wywiad wojskowy GRU. Zatrzymani obywatele Bułgarii należeli do zespołu operującego ze Słowacji. Takie informacje podał dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung i powołał się na źródła w niemieckich kręgach bezpieczeństwa. W nocy z 2 na 3 września we wschodniej części Monachium, gdzie znajduje się siedziba firmy zbrojeniowej, z jadącego samochodu wyrzucono 2 ładunki wybuchowe. Na sąsiadujący z nimi plac budowy. Pożar szybko ugaszono. Drugi ładunek został unieszkodliwiony. Służby zatrzymały 2 podejrzanych obywateli Bułgarii. 28-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę. Walczymy o wejście do drugiej tury, walczymy do ostatniej godziny, mówiła kandydatka na prezydenta Krakowa Aleksandra Owca z Razem podczas konferencji w ostatnim dniu kampanii. Podkreśliła, że postawienie na nią w wyborach jest zagłosowaniem za zmianą. Po rezygnacji w środę z kandydowania inicjatora referendum odwoławczego Jana Hoffmana w wyborach na prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Są to Michał Drewnicki z PiSu, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk. W Pomorskiem na drodze ekspresowej S7 zakończyły się utrudnienia po wykryciu niewybuchu w rejonie węzła Gdańsk Południe. Służby przywróciły już normalny ruch na zamkniętym wcześniej odcinku od Lublewa Gdańskiego. Był to najprawdopodobniej pocisk z czasów II wojny światowej.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: .18:42, chwila minęła, Adam Ozga po meczu, już po meczu, 25-18 w trzecim secie, 3-0 w setach i polscy siatkarze wywalczyli w Mediolanie awans do finału Mistrzostw Europy w siatkówce. A jeszcze dziś wieczorem kolejne emocje sportowe, 20:45, Stadion Narodowy i mecz piłkarskiej Ligi Narodów Polska, Bośnia i Hercegowina. Więcej na ten temat w informacjach sportowych o godzinie 19:00, a po 19:00 dłuższa rozmowa. Dzisiaj od Anny Sobańdy. Anna Sobańda będzie w dłuższej rozmowie opowiadać o kulturowych wojnach USA. Będzie o Sydney Sweeney, która stała się bohaterką politycznego sporu. Będzie też o Edzie Sheeranie. No, który ostatnio władował się w solidne kłopoty, wyrzucając z trasy koncertowej rapera, który wsparł Palestyńczyków dotykanych ludobójstwem ze strony Izraela. Po godzinie 20:00 natomiast mikrofon Tok FM, na który zaprasza Paweł Sulik. Jak według państwa, państwo, w sensie aparat państwa, powinien regulować cenę dostępności i reklamy alkoholu? To pytanie zada Paweł Sulik po godzinie 20:00 w programie Mikrofon Tok FM, a po 22:00 Maciej Zakrocki podsumuje tydzień wspólnie z profesor Dorotą Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesorem Kamilem Zajączkowskim z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Tok 360 dobiega końca. W Krakowie dobiega końca kampania przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi o 21:00 w niedzielę wieczór wyborczy w Tok FM i na tokfm.pl. Zapraszam serdecznie. A nad Tok 360 czuwali w Krakowie Natalia Witkiewicz, Paweł Ziętara i Piotr Żurek, w Warszawie Szczepan Maziarek i Krzysztof Olesiewicz. Ja nazywam się Adam Mozga. Życzę dobrego wyborczego weekendu w ciszy i zapraszam na wieczór wyborczy o godzinie 21:00 w niedzielę. A już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
15: Dzień dobry.
2: Ostatnia edycja w tym tygodniu, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Zaczynamy od marki, która wreszcie dostępna jest oficjalnie w Polsce, o której wielokrotnie mówiliśmy, bardzo ciekawej marki, nazywa się to Lotus, brytyjska marka. Wiesz, że ja nawet nie pamiętam, czy my... Nie, no nie mogliśmy mieć Lotusa przecież.
15: Wiesz co, było kiedyś coś przez moment, ale rozbili na pierwszej jeździe.
2: Co ty mówisz? Co, była możliwość było. Wypożyczenia Lotusów?
15: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że kiedyś coś było, ale przez krótką chwilę popsuli i już nie było.
2: To my nie zdążyliśmy niestety pojeździć. Wiem, że te Lotusy są planowane, są jakieś parki prasowe, ale to podejrzewam, jak są planowane, to chyba po zimie, bo nie wierzę, że w środku zimy udostępnią Lotusy dziennikarzom, chociaż kto wie, może będzie miła niespodzianka. Lotus to firma, która już istnieje ponad 70 lat, prawda? I kojarzyliśmy ją zawsze, ja kojarzyłem, z lekkimi samochodami wyglądającymi jak sportowe. Często to były też, przecież chyba Jacku przypomnij, silniki takiej o niewielkiej pojemności, na przykład nawet 2.0.
15: Słuchaj, wiesz, dwie ikony, jeżeli chodzi o Lotusa, o te stare konstrukcje, myślę, że warto wspomnieć. Przede wszystkim Lotus 7, czyli taki dwuosobowy, otwarty samochód, no, rekreacyjny powiedzmy, a drugi samochód, no to Lotus Esprit, który dzięki filmom z Jamesem Bondem został trochę rozreklamowany. I tak, to były takie marki, które jak byliśmy mali, Sławku, to wymienialiśmy je jednym tchem z Lamborghini i z Ferrari. ale Lotus nigdy nie szedł w silniki V12, no tylko tu był w Espricie na przykład silnik z Renault, podrasowany fabrycznie, ale silnik czterocylindrowy. Tutaj ta filozofia Colina Chapmana, czyli gościa, który założył markę Lotus, była taka, że żeby wszystko było lekkie. Im będzie bardziej lekkie, tym mniej będą potrzebne mocne silniki i on faktycznie zgodnie z tą filozofią te samochody robił.
2: Wspomniałeś te dwie marki, Lamborghini i Ferrari. Ja nawet przy okazji tam wizyty w salonie sprawdzałem, jaka jest sprzedaż Lotusa. W ubiegłym roku to było między 6 a 7 tysięcy na całym świecie. Lamborghini to jest trochę ponad 10 tysięcy, Ferrari około 13. Dla Ferrari, no to wiadomo, Niemcy, Włochy są główne rynki. Dla Lotusa połowa sprzedaży to są Chiny, no bo to ta marka przecież jest w rękach chińskich, prawda?
15: Tak.
2: Właśnie. No i teraz były też modele, dużo modeli ostatnio było już niesprzedawanych, zresztą były to modele na literkę E, prawda? I zresztą w tej chwili chyba wszystkie modele Lotusa, które są oferowane, też się zaczynają ich nazwy na literę E, bo były przecież Lotusy już, nie pamiętam, Exige.
15: Ale czy to znaczy, że są elektryczne?
2: Evora. Wiesz co, nie wszystkie. Są też wersje hybrydowe. W Polsce będą 3 dostępne. Wiesz, hybrydy z gniazdka na przykład. Mm-hmm. Znaczy nie, może inaczej. Widziałem 3 w salonie. Eletre X, który był... Eletre był samochodem elektrycznym. To jest crossover, duży crossover. To są w ogóle duże auta. Oprócz Emiry, która wygląda jak sportowe auta. Eletre X jest teraz pluginem doładowywanym z gniazdka również. Samo Eletre nie wystarczyło, jeśli chodzi, słuchaj, o sprzedaż. No i te Eletre X, którego też miałem okazję obejrzeć, to łączny zasięg jest teoretycznie 1200 km, moc 950 koni, hybryda doładowywana z gniazdka. Elektryk przyspiesza w niecałe 3 sekundy,

0: która jest samochodem, na przykład może mieć silnik 2.0 albo 3.5 silnik, wiesz, Toyoty 400 koni. Zerknij na tą Emirę. Czy tobie, tak jak mnie, też się podoba najbardziej Emira 2.0 turbo 400 koni albo 3.5? Prawda? To jest taki Lotus, którego pamiętamy ze starych czasów. Wiesz co, wstrzymam się z opiniami na temat Emei i Eletry, dopóki nią nie pojeżdżę, a mamy obiecane, że jednak kiedyś ruszy ten park prasowy, ale najbardziej bym chciał pojeździć tą Emirą. Naprawdę, to taki sportowy samochód, tradycyjny silnik spalinowy, właśnie pytałeś. Tu jest tradycyjny silnik spalinowy, albo V6, albo 2.0 turbo. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o Lotusy. Kilka modeli dostępnych w Polsce. Dotykałem, oglądałem. Salon jest w Warszawie, tuż obok salonu Ferrari, więc można sobie porównać te obie marki, modele stojące w środku, co nie omieszkałem zrobić, ale o Ferrari dziś nie będę mówił.
1: Słuchaj, z zaciekawieniem obserwuję, w którą stronę to idzie, bo to jest jedna z ikon brytyjskiej motoryzacji, która przez ostatnie dekady bardzo słabo sobie radziła. Auta, marka ultraniszowa, zawsze to było tańsze niż Ferrari, nie? Czy niż Lambo, a mimo to nie udało im się nigdy zbudować dookoła tego Lotusa czegoś takiego jak Porsche, udało się zbudować dookoła Porsche, nie? Wiesz, w Porsche w pewnym momencie postawili na dobrego konia, czyli na SUV-y. W Lotusie różnie stawiali i różne były plany, ale oni też nie mieli nigdy szczęścia do jakichś konsekwentnych realizacji tych planów, do pieniędzy, przecież oni też zmieniali właściciel w ostatnich latach się wiele razy zmieniał.
0: Był Proton był jeszcze parę lat temu.
1: Tak, Malezja.
0: Tak, malezyjski w tej chwili to chiński koncern Geely, no to do niego tak należy również Volvo, między innymi.
1: Tak, ale wiesz co, to zobacz, jak bardzo nie widać tych Chińczyków w niektórych przypadkach. Moim zdaniem nie widać ich w ogóle w Volvo. Będzie ich widać za jakiś czas, dlatego że my żeśmy o tym chyba w poniedziałek nie wspomnieli, ale Volvo, nie, wspominaliśmy, że Volvo ma taki plan do 2030 roku, 13 nowych modeli, 6 w Chinach, 7 w Europie, być może van, na pewno kombi się pojawią i to będą samochody i elektryczne, i hybrydowe. Natomiast częścią tego planu jest też unifikacja większa. W tym momencie części, które są wymienne pomiędzy Volvo a innymi markami z koncernu Geely, to jest 10% albo i mniej i ma być to zwiększone do 30%. Więc wiesz, ja mam wrażenie, że oni na razie nie muszą się niczym przejmować. Mają tyle pieniędzy, najwyraźniej, że tak, to wszystko sobie może iść, wiesz, jakimiś takimi dziwnymi, mało składnymi drogami.
0: Eksperymentują. Ja byłem zaskoczony, bo zobacz, tak jak wspomniałem, no ta Emeja, ponad 5-metrowy elektryk, to 600 koni, poniżej 600 albo 900 w zależności od wersji. Eletrę też ma ponad 5 metrów długości. Najpierw elektryk, teraz hybryda z gniazdka. No więc to byłem bardzo zaskoczony, jak parę lat temu się dowiedziałem, że takie modele będą wprowadzane. Znaczy nie, że elektryczne, tylko że takie duże i masywne. Bo zobacz, mają też Evie, tam, które jest chyba 100-kilkadziesiąt sztuk już sprzedanych, zamówionych. Też 4 elektryczne silniki, moc 2000 koni. A gdyby się skończyło tylko na tej Evie jako tak świadectwo takich możliwości technicznych, a gdyby zostało więcej sportowych Lotusów, to chyba bym bardziej był zadowolony, ale poszło to w innym kierunku.
1: No ale wiesz, no najwyraźniej tamten kierunek był niewystarczający. No,
0: sam jak mówiłeś, sprzedaż nie była szaleńczych liczb tam nie było, czyli takich wyjątkowo dobrej sprzedaży.
1: Sławku, 115 tysięcy złotych. Jakiego SUV-a możesz kupić za 115 tysięcy złotych?
0: SUV-a? Czy bym takiegoś crossovera bym tutaj tylko wrzucił? No nie wiem.
1: No, SUV-a, no, crossovera.
0: No nie wiem, nie wiem. No, jakiś europejczyk.
1: Nissan Qashqai. Myślisz, że starczy na Nissana Qashqai?
0: Nie.
1: A widzisz, mylisz się. 115 tysięcy złotych kosztuje Nissan Qashqai z napędem hybrydowym, z miękką hybrydą. 130 tysięcy z napędem e-power. Mazda CX-5. Jak myślisz, z jakiego poziomu ruszają ceny?
0: Wydawało mi się ten 140-konny, no 120 tysięcy.
1: 130 tysięcy. Honda HR-V 120 tysięcy.
0: Obniżyli ostatnio, tak, tak. No to słuchaj, bardzo dobre ceny.
1: Chińska konkurencja sprawiła, że no niestety te japońskie auta trochę zaczęły przegrywać rywalizację o klienta. Europejskie marki powprowadzały sporo sporych, niektóre nawet

0: udane auta, Citroen C5 Air Cross, na przykład, najlepszym tego przykładem, niby budżetowe, ale to, że to budżetowe, to tego nie widać. Opel Frontera trochę gorszy sposób na przemieszczanie się.
1: Ale C5-ka... Jeep Compass, ale jednak chyba trochę za drogi. Ten nowy
0: mówię wynik. Takich, wiesz, budżetowych, nie?
1: Okay, no to
0: więc
1: nie to.
0: Mówię tutaj o 100 tysięcy z jakimś niewielkim plusem. Jest Dacia Bigster, więc sporo się tutaj w tym segmencie dzieje. Były spore promocje na Seata Ateca, na Seata Arona, na Volkswagena Taygo, jeżeli dobrze pamiętam. Nawet taki samochód jak Volkswagen T-Roc też tę cenę zrobili całkiem dobrą. No i w tej konkurencji się tutaj Japończycy również próbują odnaleźć.
1: Wiesz co, to bardzo dobrze, że jest taka swoboda manewru. Nie wiem, czy niektórzy dokładają, czy mało zarabiają i ile to będzie trwało. Natomiast mam taką ciekawostkę. Koncern Chery, prawda, już w tym tygodniu zaistniał, bo to przecież mówiliśmy o Jeturze chociażby wczoraj. Tak. Chery do tej pory miał 4 modele nazwane Tiggo. To były samochody spalinowe, hybrydowe, hybrydy z gniazdka. Chery Tiggo 4. Chyba 7, 8, 9, tak? Już, prawda? No ale nadszedł czas i w Paryżu 12 października zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. Mają elektryka nowego w ofercie w Europie. 4,20 niecałe długości. Nazywa się Chery Q. I to jest ten rozmiar, który uważam, że ma duże szanse rozruszać rynek samochodów elektrycznych. Tak jak, zobacz, te Ioniq 3, mówiliśmy o Skodzie Epic, o Volkswagenie ID Polo. No i Chińczycy wchodzą z takim małym elektrykiem. Bateria o pojemności trochę więcej niż 40 kWh, ale być może będzie nawet 60 kWh później, w późniejszym czasie. I do tej pory to mieli takie dość małe elektryki Omoda, JQ5, tak? Omoda 5, prawda? Ale one jednak są większe. No, konkurencja nie byle jaka i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no bo przecież też Leapmotor będzie miał samochód, czy ma B03, B03X, to też nie są duże auta, a Geely oprócz Q to jeszcze ma przecież taki model E2, którego nie znamy w Europie. No to sporo się dzieje, jeśli chodzi o elektryfikację i zobacz, Chińczycy mimo tych dodatkowych wyższych ceł nie poddają się i będą próbowali wprowadzać nowe modele. Ten Geely już nie Q, tylko E2 w Niemczech kosztuje 20 tysięcy euro. No to jest przecież mniej. On ma 4,15 długości.
0: No dobra, ale ID Polo 2 kosztuje, wiesz, ten najtańszy jeszcze niedostępny, trochę ponad 20 tysięcy euro.
1: No właśnie mówię, że mniej niż ID Polo.
0: No ale to E2. Jest niewiele mniej, ja wiesz...
1: Nie wiem, ile mniej będzie kosztował ten Geely, ten Chery Q, no bo Geely E2 to tak też jest podobny rozmiar, też jest elektryk. Geely E2 nowy, elektryk w Europie, niewielki, i Chery Q. No zobaczymy, co się będzie działo w przyszłym roku. Słuchaj, na pewno będzie ciekawie. Nadal pozostaje pytanie zawieszone w próżni, czy udział samochodów chińskich kiedykolwiek przekroczy w Polsce 20%. W tej chwili jest około 16 nowych. I poczekajmy, zobaczymy, co przyniesie przyszły rok.
0: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Życzymy Państwu miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.

0: Reklama.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Polscy siatkarze zagrają o złoto Mistrzostw Europy. Będą wzmożone kontrole w obszarze przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Największy zakład metalurgiczny w Ukrainie wstrzymał pracę. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Słowenię w meczu, którego stawką był awans do finału Mistrzostw Europy. Rozgrywany w Mediolanie mecz śledził Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Przemku, powiedz, jak przebiegał mecz?
9: Dzień dobry, 3-0. Takim wynikiem się zakończyło to spotkanie. Pierwsze dwa sety bardzo zacięte, 25-23 i 25-23. Natomiast najbardziej dziwny przebieg miał ten set numer 3, bo Słoweńcy początkowo prowadzili tak naprawdę jeszcze w połowie tego trzeciego seta, ale ostatecznie to w nim najwyżej Polacy wygrali, bo 25-18, a więc pełna dominacja, chociaż oczywiście to było wyzwanie, by dziś właśnie w trzech setach rozprawić się ze Słoweńcami. Teraz biało-czerwoni czekają już na swojego finałowego rywala, a tego rywala w jutrzejszym finale wyłoni mecz Francja kontra Finlandia, który rozpocznie się o godzinie 21:00.
8: I oczywiście wszystko będziemy dla Państwa śledzić. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyc. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane połowy Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie poradzić z taką rzeczywistością, mówi w TOK FM specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
10: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie poselu i zastrzec go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
8: Kontrole UODO mają się odbywać jeszcze przed końcem tego roku. ArcelorMittal wstrzymuje działalność swych zakładów metalurgicznych w Krzywym Rogu, największych w Ukrainie. To po 4 rosyjskich atakach rakietowych w ciągu ostatnich 5 tygodni. W ich wyniku zginęło 5 osób, a 17 zostało rannych. Zakład jest największym przedsiębiorstwem ukraińskiego sektora górniczo-metalurgicznego. W zeszłym roku wyprodukował 1 700 000 ton stali, co stanowi zaledwie 35% produkcji sprzed pełnoskalowej wojny. Strefa Gazy przeżywa najpoważniejszy kryzys gospodarczy na świecie, a 92% infrastruktury i majątku przedsiębiorstw zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Tak wynika z raportu ONZ, o którym poinformowało Palestyńskie Centrum Informacyjne. Według Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju odbudowa Strefy Gazy będzie kosztować ponad 70 miliardów dolarów. Wojna zniszczyła znaczną część gospodarki i pozbawiła pracy setki tysięcy osób. Ponad 90% mieszkańców w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy.
7: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Przemysław Pozowski, to zapraszam teraz na sport. Siatkarze reprezentacji Polski awansowali do finału Mistrzostw Europy, to już państwo wiedzą, ale w polskim sporcie mamy też dziś inne sukcesy. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Iwrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lublany. Nasza piłkarska kadra zagra dziś wieczorem pierwszy z 6 meczów, które czekają ją jesienią z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Innego wyniku niż zwycięstwo Polski nie wyobraża sobie były reprezentant Polski Artur Wichniarek, o czym mówił w TOK FM.
0: Z Bośnią jeszcze w historii nie przegraliśmy. Graliśmy 5-krotnie, 4 zwycięstwa, 1 remis. Wydaje mi się, że mimo tego, że Bośnia była na mistrzostwach mnie, nie jest to zespół lepszy od nas. I mam wrażenie, że ta reprezentacja z tym trenerem i z tymi liderami, którzy są blisko zwolnienia kolejnego selekcjonera, mają sobie coś do udowodnienia, ale przede wszystkim również kibicom.
9: Mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina zacznie się o 20.45. Maja Chwalińska zagra w półfinale turnieju w Singapurze. Polska tenisistka do czołowej czwórki awansowała po tym, jak pokonała w 2 setach triumfatorkę turnieju sprzed roku, Belgijkę Elise Mertens. Chwalińska wraca do wysokiej formy, jaką prezentowała w wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
11: Porównania do paryskich kortów nie są przypadkowe, bo w meczu z Belgijką Mertens część kibiców mogła mieć déjà vu. Panie wcześniej spotkały się właśnie na French Open, a Chwalińska jakby stosowała taktykę z tamtego meczu. Gdy do tego doszły błędy Belgijki, Polka spokojnie mogła prowadzić przez cały mecz. W drugim secie Belgijka poprosiła o przerwę medyczną. Spotkanie co prawda dokończyła, ale tak jak w Paryżu, znów w meczu z Polką udało się jej ugrać raptem 4 gemy. Tym razem skończyło się na 2 razy po 6-2. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: A w półfinale Chwalińska zagra z Kanadyjką Leilą Fernandez. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
7: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
8: Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Mocniej chmurzyć się będzie na północnym wschodzie i tam możliwe są przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry, to jest audycja Dłuższa Rozmowa. Dzisiaj w zastępstwie Kuby Janiszewskiego poprowadzę ją ja, czyli Anna Sobańda. No i ten darowany mi antenowy, piątkowy czas postanowiłam przeznaczyć na 2 dłuższe rozmowy o takich głośnych wydarzeniach z popkulturowej, showbiznesowej bańki, które moim zdaniem mówią trochę o tym, w jakim miejscu kulturowych wojen aktualnie jesteśmy. I w tej pierwszej rozmowie, która będzie dotyczyła ostatniej kampanii reklamowej aktorki Sydney Sweeney, towarzyszy mi Anna Woźniak, dziennikarka Wysokich Obcasów. Cześć Ania.
13: Cześć, dzień dobry.
12: Sprawa jest głośna, ale ja myślę, że musimy założyć, że są osoby, które może o tym w ogóle nie słyszały, więc tak najpierw krótko przedstawmy sytuację. Co się w ogóle wydarzyło?
13: Sydney pojawiła się w nowej reklamie. Reklamuje aplikację zakładów bukmacherskich, tak, gdzie można obstawiać wyniki sportowe. No, reklama i gwiazda w reklamie, niby nic nowego, ale poruszyła przede wszystkim środowisko sportowe. Jak wygląda, będziemy tutaj teraz opowiadać...
12: Tak, opiszmy reklamę właśnie.
13: Opiszmy reklamę, ona trwa około minuty. Sydney ubrana tylko w... getry piłkarskie albo, znaczy może tak, ona tam jest naga. Jest
12: nieubrana.
13: Naga, nieubrana, tak. Przysłania tylko intymne części swojego ciała, tak żebyśmy oczywiście nie widzieli wszystkiego, ale ona tam pozuje nago. I mówi o tym, czym jest sport, tak? I to jest takie zdanie, które ona tam powtarza. This is sport, to jest sport. I stoi tak, przysłaniając piersi piłkami do baseballu, do futbolu amerykańskiego. Lub przysłaniając się tylko kijem hokejowym. Lub mając na sobie tylko majtki, tak, tyłem stoi w takiej seksownej pozie i trzyma rakietę od tenisa, powtarzając, że this is sport, tak, to jest sport. I tutaj nie ma polityki, tutaj nie ma wojen, tego się w tej aplikacji nie obstawia, tylko właśnie te wyniki sportowe. No i wiecie państwo, piękna kobieta, reklama, no niby nic, czego byśmy wcześniej nie widzieli, ale jednak oburzenie jest i to szybko to oburzenie jakby, znaczy wyraz dały głównie panie sportowczynie.
12: No właśnie, bo to jest ważne, kto się oburzył, prawda, że jako pierwsze te głosy krytyki pojawiły się ze strony świata sportu kobiecego.
13: Tak, bo kobiety doszły do wniosku, że nie. To nie jest sport. Mhm. To nie jest sport, że nagie piersi, goła pupa i seksualizacja sportu to nie jest sport, to nie jest to, o co im chodzi i mówią o tym wprost, że to jest gówniany marketing, że to jest kop prosto w twarz dla kobiet, które uprawiają sport, ale też dla tych, które się sportem interesują, tak? Które lubią rywalizację, które lubią wysiłek. I że to, co ona robi, to jest jakby cofanie się o, nie wiem, 50-60 lat, gdzie znowu jest po prostu uprzedmiotowianie kobiet i sportu. Że to nie o to chodzi i że zaszkodziła, znaczy obraża je w ten sposób, tak? Mówiąc, że to jest sport.
12: No bo dodajmy, że kobiety w sporcie przez bardzo długie lata, i wciąż ta walka wydaje mi się, że trwa, walczą o to, żeby odseksualizować swój wizerunek, żeby one w sporcie były sportowczyniami, a nie ładnym ciałem. Żeby pokazywać, tutaj przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy o tym, że jakiś czas temu nadawcy wydali takie, nadawcy telewizyjni, tak, takie wytyczne dotyczące tego, jak pokazywać lekkoatletki. Czyli żeby nie kręcić z takich ujęć, które no właśnie seksualizują, tylko żeby pokazać po prostu je w trakcie wykonywania swoich dyscyplin, swojego sportu. No i ta walka trwa. Jest też głośna sprawa, przecież była siatkarek plażowych, które wywalczyły to, żeby nie grać w bardzo skąpych strojach, żeby mogły nosić dłuższe, tak jak chociażby mężczyźni w tym sporcie. Im się to udało. Więc kobiety, które zajmują się sportem zawodowo od lat, walczą o to, no i nagle pojawia się Sydney.
13: Ze swoją twarzą, ze swoim nazwiskiem, tak? Ze swoją sławą i no i daje im takiego kopniaka trochę, wiecie.
12: Tak, one to tak odebrały i mają do tego prawo. Tak jak to tutaj pojawiają się też głosy broniące Sydney oczywiście, bo o tym też zaraz, mam nadzieję, trochę powiemy. Natomiast no, jest cała rzesza osób, które twierdzą, że w tej reklamie nie ma nic złego. Pomijam fakt, że te zdjęcia są moim zdaniem na granicy takich zdjęć erotycznych już, bo to nie, jakby nagie ciało można pokazać w bardzo różny sposób. I można też pokazać w taki sposób, który go jakby no, nie ma tego podtekstu erotycznego. Natomiast te zdjęcia ewidentnie takie mają.
13: Tak, one są erotyczne, one mają tak. Podtekst. One są bardzo hot, bym powiedziała.
12: Tak. I to zabolało sportowczynie. Obrońcy twierdzą, że Sydney ma prawo zrobić ze swoim ciałem, co chce. No i ma prawo, nikt jej tego nie zabrania, bo my tutaj jakby to też... mnie zawsze bawi to, kiedy wchodzimy w takie dyskusje i pojawiają się głosy broniące, że przecież feministki chciałyby Sydney zakazać. Tu nikt nie chce zakazywać, my po prostu mówimy, jakie to jest znaczenie, prawda?
13: Może robić z nim, co chce. Ja tylko tutaj tak dodam trochę na marginesie, że ona jako aktorka Sydney Sweeney idzie w tym kierunku jakby kreowania siebie jako osobowości w przestrzeni publicznej, w przestrzeni kulturalnej, bardzo poprzez swoje ciało i swoją seksualność, tak? No jest rola w Euforii, tak?
12: Której grała Cassie,
13: która... Howard, która robi karierę na platformie OnlyFans, tak? Mhm. Czyli mamy tam dużo seksu, dużo piersi, dużo ciała, dużo epatowania, dużo oddawania tego innym, tak? Później była jej reklama bielizny. Więc no, bielizna była reklamowana tak, a nie inaczej, także jej ciałem i ona jest współwłaścicielką tej firmy. No i teraz jest reklama...
12: Była jeszcze reklama jeansów.
13: Jeszcze była też reklama jeansów.
12: Która też narobiła trochę hałasu.
13: Tak, już wszyscy wiemy, co reklamowała, bo to chyba o to wszystko chodzi, prawda, żeby było też zamieszanie. Tam znowu były ataki na nią, że no ta reklama była trochę rasistowska. Chociaż ona też tam chodzi w samych jeansach, tak?
12: Tak, powiedzmy, że tam chodziło hasło, że Sydney has a good jeans, co brzmi w angielskim tak samo jak jeansy, geny. Jak geny, czyli ma, że ma dobre geny, tak. Było głośno, choć nie tak jak o tej kampanii. To myślę, że pora powiedzieć, bo pojawia się też taki kontekst całej tej sytuacji, że no przecież atakowani powinni być twórcy, a nie sama Sydney, która po prostu wystąpiła w reklamie. Ale ona nie jest tylko aktorką w tym przypadku, prawda?
13: Ona nie jest tylko aktorką, ona jest też bizneswoman. I ona zainwestowała pieniądze w tą firmę, tak? Nie podajemy nazwy tej firmy.
12: Tak, nie będziemy reklamować.
13: Tak? Ale ona jest tutaj nawet, jest taki komunikat, że ona jest główną partnerką, strategiczną partnerką i udziałowcem firmy. Czyli to była jej decyzja, że w moją firmę Ja zareklamuję moją firmę moim ciałem i w taki sposób, w jaki ja chcę. Ja nie wierzę w to, że ktoś powiedział jej, że ona ma to zrobić, a ona się na to zgodziła. To już jest świadoma kobieta, świadoma aktorka, świadoma bizneswoman i ona idzie po linii, którą już jakiś czas temu sobie jakby wyznaczyła i najprawdopodobniej się w tym odnajduje. Wie, że to się sprzedaje, wie, że wokół tego zawsze będą kontrowersje, a wyświetlenia tych reklam są milionowe, to są jakieś dziesiątki milionów, tak, wyświetleń tej reklamy. Nawet co niektórzy właśnie żartowali, komentatorzy, że przynajmniej wiemy, co to za firma jest, tak? Więc
12: to bez zasady, nieważne co mówią, ważne, że mówią, bo marka jakby się pojawia, tak?
13: Dokładnie. Więc to była jej decyzja i może ona nawet nie była do końca świadoma tego, że aż tak wkurzy, że tak powiem, sportowczynie, no bo jednak ciało kobiece w reklamach się pojawia i pewnie będzie pojawiać i mało kogo teraz już to rusza. Ale tutaj, jak ona mówiąc właśnie o tym, że to jest sport, i te kobiety w sporcie naprawdę walczą. Nie walczą tylko o wyniki, tak, ale tak jak Aniu wcześniej powiedziałaś, o to, jak są postrzegane, o swoją pozycję, o to, żeby być traktowane na równi z mężczyznami, zarabiać tyle, co oni, tak? To są takie dwie walki. I jak coś im uda się już jakby wywalczyć, no bo to jest po prostu walka, tak? Jak uda im się coś wywalczyć i mówią otwarcie o tym, że już nie chcą być postrzegane tylko poprzez swoje ciało, to przychodzi aktorka i no im to wszystko jakby minutowym spotem trochę psuje. Ja rozumiem oburzenie sportowczyń. Rozumiem też te osoby, które mówią, że tak, to jest jej ciało. To jest ciało Sydney Sweeney, to jest jej firma, ona może robić, co chce. Ale właśnie, czy przekroczyła tą granicę, czy nie?
12: Wspomniałaś o tym, że ona mogła nie wiedzieć, że to aż takie oburzenia wywoła. Ja bym chyba nie szła w tę stronę. Moim zdaniem ona to zrobiła z pełną świadomością. Sydney nie jest, ona ma 29 lat. To już jest w pełni świadoma kobieta i też ona w tym świecie show biznesu porusza się, tak jak powiedziałaś, bardzo konsekwentnie. Znaczy buduje swój wizerunek konsekwentnie. Te role są do siebie podobne, są wyjątki. Na przykład film Reality, w którym nie gra ciałem wyjątkowo, ale jednak większość ról jest właśnie taka. Reklamy, właściwie prawie wszystkie z jej udziałem są mocno erotyczne. Moim zdaniem to był klasyczny rage bite. Tak się mówi o tych zagraniach, które są nakierowane na to, żeby wywołać furię. I Sydney, będąc współudziałowcem firmy, którą reklamuje, zrobiła to z premedytacją, wiedząc po prostu, jaką wywoła aferę. Głównie w Stanach, bo ta aplikacja jest chyba tam kierowana, ale też na całym świecie, bo ta kulturowa wojna, myślę, że możemy to tak nazwać, toczy się na całym świecie.
13: No być może, tak jak mówimy, jesteś świadoma kobieta, świadoma bizneswoman, świadoma artystka i słuchaj, udało jej się.
12: Tak.
13: Musimy jej to przyznać.
12: To prawda, wyświetlenia tam 40 chyba, jak sprawdzałam, to było, media donosiło 40 paru milionach wejść na tę reklamę, więc zdecydowanie wypromowała. Ale moim zdaniem jest jeszcze jeden aspekt całej tej sytuacji. Bo my mówimy o tym, że ona wkurzyła sportsmenki, że cofnęła tą walkę o kobiety w sporcie o ileś lat wstecz. Ale jest jeszcze kontekst tego, co ona właściwie reklamuje. Bo gdyby, jakby, mam wrażenie, że dużo bardziej, dużo więcej zrozumienia miałaby taka reklama, chociażby tej jej bielizny. Ona założyła firmę bielizna, tak. Natomiast ona reklamuje firmę, która, ta firma się niby trochę, wciąż nie mówimy nazwy, ale mam wrażenie, że to jest ważne, żeby powiedzieć, czym ona się zajmuje. To nie są takie stricte zakłady bukmacherskie, ale to wciąż jest obstawianie wyników w sporcie. To działa troszkę inaczej niż takie standardowe zakłady bukmacherskie. Dzięki temu ta firma trochę się próbuje od tego odżegnać. No i tam w przeciwieństwie do, dlatego tu jest to hasło Just Sports, This is Sport i tak dalej, że chodzi o to właśnie, że nie można obstawiać tego, ile razy Donald Trump obrazi kobiety w przyszłym miesiącu.
13: Kto wygra wojnę.
12: Kto wygra wojnę. Tak, można. Są takie platformy, w których można obstawiać wszystko. Tutaj można obstawiać tylko sport. Natomiast to wciąż jest to jest jakby inna twarz, ale jednak hazardu.
13: Tak.
12: I to jest skierowane, bo to jest młoda aktorka, która gra swoimi wdziękami. Mam wrażenie, że głównie do młodych mężczyzn.
13: Tak, ja w którymś artykule, już nie pamiętam, chyba w New York Timesie było to jasno powiedziane, że były robione badania fokusowe i że 90% odbiorców tej reklamy to są mężczyźni. Więc no to też było przemyślane, tak? Robimy reklamę, najprawdopodobniej, znaczy robimy reklamę dla mężczyzn, którzy lubią sport i dla mężczyzn, którzy lubią hazard, tak? W jakiej formie on by tam nie był, więc no jak dotrzeć do mężczyzn najprościej, najskuteczniej.
12: No i teraz zastanawiam się, czy ona niechcący, ale jednak stała się trochę bohaterką manosfery. Bo jakby czytać komentarze pod wszystkimi artykułami, również w twoim, w Wysokich Obcasach, dotyczącymi tej całej afery wokół tej kampanii reklamowej, no to głosy, które bronią Sydney, bardzo często są bardzo napastliwe wobec kobiet. Tu jest taki główny argument. Krytykują te, które są brzydkie i zazdroszczą Sydney urody.
13: Okay. Ale to jest pieniędzy, chyba,
12: tak,
13: sławy.
12: To jest chyba stały argument wobec wszelkich akcji związanych z feminizmem, prawda? Ja się zastanawiam, czy ona... ciekawa jestem twojej opinii. Czy ona to robi świadomie, czyli wpisuje się właśnie w taką bohaterkę tego ruchu manosfery, no i też całego MAGA, bo ona niby nie wyraża swoich opinii politycznych
13: ona
12: tak wprost.
13: Jest republikanką.
12: Jest republikanką. Tak, jest republikanką, taką zarejestrowaną w ogóle, tak. Jej rodzina chyba to są zwolennicy MAGA. Ona się gdzieś tam w jakiejś czapce kiedyś pojawiła. Tak. Ale generalnie w takich oficjalnych tych, to próbuje się odciąć. Twierdzi, że jest...
13: No próbuje się odciąć, ponieważ pracuje w Hollywood i nie może jakby jasno jednej opcji popierać, bo przecież ta opcja może się zmienić, prawda? Mhm. W następnych wyborach, więc no to też jest taka mądrość, tak? No, nie, jakby mamy przykłady tego, że jak artyści stają po jakiejś stronie, to później na przykład nie mają kontraktów, tak? Nie grają. Susan Sarandon mówi jasno o tym, że odkąd powiedziała Free Palestine, to już nie ma pracy w Hollywood, tak? I musi grać w Europie. Więc tak jak już mówiłyśmy, Sydney jest inteligentną kobietą, więc nie chodzi z transparentem i nie mówi, że popieram Donalda Trumpa, ale wszyscy wiedzą, że jego polityka jest jej bliska, jego poglądy, no i jego też poglądy z traktowaniem kobiet.
12: Mhm. Czy myślisz, że Sydney całą tą kampanią i całą tą aferą zaszkodzi swojej karierze filmowej? No bo Hollywood jest raczej takie bardziej lewicowe niż prawicowe, a ona zaczęła się wpisywać, no ona jest w ogóle nazywana Maga Barbie. Nie wiem, czy jej się to określenie podoba, czy nie. Więc pytanie, czy ona sobie też jakiś dróg nie zamyka w ten sposób?
13: Może sobie niektóre zamyka, a może sobie inne otwiera. No biorąc pod uwagę, że zarobi na tej firmie...
12: No na pieniądze na pewno nie będzie narzekała.
13: Tak, więc może, także, tak, może być producentką, może mieć decyzyjne, może podejmować decyzje co do swojej kariery. Wiesz co, ona jest bardzo amerykańska. Ona jest taka na wskroś i poprzez swój wygląd, i poprzez swoje zachowanie, i swoje poglądy. I ona jest w Ameryce, ona... Są tacy, jest Team Sweeney i...
12: Nie, prawda? Anti-Sweeney.
13: Anti-Sweeney. Ale też są kobiety, które mówią o tym, że tak, jesteś piękna i eksponuj to, tak? Sweeney, kochamy twój biust, mówią wprost. I są takie, które mówią, że no nie, no jakby już jakby odchodzimy od patowania ciałem i kobieta to nie jest tylko jej seksualność i jej ciało. Ona wzbudza emocje. A czy to jej zaszkodzi w pracy? Nie sądzę, ale mogę się mylić.
12: Znaczy ja myślę, że ról jej nie zabraknie, takich właśnie też chociażby po warunkach, ale wydaje mi się, że może to tym trochę przesłonić swój aktorski talent, bo jeśli tak ją będzie postrzegała większa część publiczności, to tego będzie się od niej oczekiwało. No i role takie chociażby jak w tym wspomnianym reality filmie, w którym moim zdaniem ona naprawdę dobrze zagrała. To jest film oparty właściwie na jej wyrazie twarzy, na jej emocjach. Tam się niewiele dzieje, tam jest
13: tak
12: ona.
13: W telewizji.
12: Tak, dokładnie. I mam poczucie, że po tego typu akcjach ona takich ról będzie dostawała mniej, no chyba, że stworzy sobie taką pozycję, że właściwie sama będzie sobie takie role, no to wiemy, że to też jest w Hollywood możliwe, prawda?
13: Dokładnie. Myślę, że jej zależy na tym, żeby... Znaczy z jednej strony, tak jak mówiłyśmy wcześniej, ona jasno idzie obraną ścieżką, ale ma dopiero 29 lat, tak? Więc po 30, po 40, jeżeli nadal będzie w branży, nadal będzie grała, to myślę, że ona zwyczajnie wie o tym, że znudzi się jej że widzom znudzi się ten wizerunek, będą nowe, młodsze blondynki, tak, niebieskookie i może pójdzie w aktorstwo.
12: Tak, ja trzymam za to kciuki. Ja też czytałam, że ona po całej tej sytuacji straciła trochę followersów, chociaż przy tych liczbach, które ona ma, czytałam od
13: 30 milionów na Instagramie.
12: Tak, natomiast straciła w 2 dni 200 tysięcy i to się tam przystopowało, bo to była ta pierwsza reakcja na ten, na tą całą sytuację. Więc pewnie tu ją jakoś specjalnie nie zabolało. Ona w odpowiedzi, właśnie myślę, że o tym też warto wspomnieć, jak ona zareagowała na całą tę sytuację, prawda? Bo ona wrzuciła takie story, na którym pokazuje, że bardzo cieszy się ze swojego plakatu, który na Times Square zawisł, jest jednym z tych zdjęć. No generalnie jest dumna z tej kampanii, pokazuje te zdjęcia na swojej stronie. Natomiast kiedy pojawiły się pierwsze głosy sportowczyń, to ona wrzuciła na relację okładki magazynów sportowych z nagimi sportowcami. Ja myślę, że powiedzmy jeszcze na koniec, jaka jest różnica między tymi zdjęciami, które wrzuciła Sydney, a tymi, w których sportowcy pokazują swoje ciało, czasem nagie.
13: Mhm. Sportowcy, mężczyźni i kobiety.
12: I kobiety, tak.
13: Jak, no, różnica jest taka, że ona nie jest sportowczynią.
12: No tak, to zasadniczo. Tak.
13: A mówi, to jest sport.
12: Tak.
13: Tak. Gwiazda, jakby ktoś z zewnątrz, nie ze świata sportowego, nakłada te getry piłkarskie i seksownym głosem mówi, to jest sport. No nie, to nie jest sport. Ale jeżeli piłkarka lub siatkarka lub pływaczka, tak, mówi, tak, moje ciało to jest sport, no to ja jej wierzę. I ona według mnie ma do tego większe prawo. I tym bardziej, że my możemy oglądać ich ciała nie tylko takie piękne w tych reklamach, ale też rzeczywiście podczas zawodów, podczas treningów, tak? Więc ja nie wierzę Sydney i wiem, że ona to robi w jakimś celu, tak?
12: No możemy się domyślać, w jakim.
13: Zmonetyzowania sportu swoim ciałem, ja to tak czytam. A natomiast jeżeli sportowcy pokazują swoje ciało, to ja im wierzę, no bo mają piękne ciało, dlaczego ich nie pokazywać, tak?
12: Tak, no i sport też jest o budowaniu ciała, tak, o sile, tak, ciała, więc te zdjęcia, które ja przejrzałam trochę zdjęcia tego magazynu, które Sydney pokazała, tam faktycznie są zdjęcia sportowców i sportowczyń w negliżu zupełnym, natomiast to są zdjęcia ukierunkowane na coś innego, na pokazanie właśnie tego atletycznego ciała sportowca.
13: Właśnie, atletyczne.
12: One nie mają kontekstu.
13: Ciało sportowca, dokładnie, ciało sportowca profesjonalnego jest, no, inne niż nasze i to jest jego piękno, tak? I też właśnie kobiety sportowczynie często mówią o tym, ja oglądałam taki serial o tenisistkach, jak one mówią, że my nie mamy się kiedy umalować, kiedy uczesać i jak są jakieś imprezy i one, w końcu możemy się wystroić. Przecież to są kobiety, 100% kobiety, tak? Które mają taką, a nie inną pracę, tak, a nie inaczej ubierają się na kort, więc one też potrzebują być piękne i sexy, i uczesane, i malowane. I jakby nikt im tego nie odbiera, tylko dlatego, że, nie wiem, często są spocone, czy zmęczone. I później właśnie mogą swoje ciało jakby atletyczne, nie wiem, zaprezentować, tak? W fajny sposób, nieseksualny, tak? Natomiast reklama słynna jest, no czysto, czysto seksualna, no bo jeżeli ja widzę dwie piłki od tego, takie jajowate, może one mają swoją profesjonalną nazwę, przepraszam, nie znam, i ona je przyciska do swojej piersi i mówi, to jest sport, to dla mnie sport.
12: No, zresztą jedną z reakcji sportowczyń jest taka właśnie, że poza tymi głosami krytyki, to jest cała masa takich zdjęć czy filmików, w których one pokazują siebie w trakcie treningów, co nie jest często nawet estetyczne. No, one są zmęczone, spocone.
13: Kurze.
12: Tak, krew, pot i łzy. I one jej pokazują, mówią, Sydney, to jest
13: sport.
12: To właśnie jest sport. Okej, no ja myślę, że na zakończenie chciałabym powiedzieć, że, bo to jest, też jest takie hasło, które się często pojawia, jej ciało, jej sprawa, może z nim robić, co chce. Oczywiście, że tak. Tu jakby nikt nie mówi o tym, żeby Sydney wsadzić teraz do kratki za kampanię reklamową.
13: Czy zabronić jej chodzić w sukienkach z dekoltem?
12: Nie. Tak. Ja największy problem, jaki w tym widzę, to po pierwsze promowanie tego typu działalności, czyli czyli po prostu zakładów bukmacherskich. A po drugie to takie celowe działanie na wzburzenie po prostu wszystkich.
13: Wzburzenie, oburzenie.
12: I pokłócenie ze sobą. Bo myślę, że Sydney musielibyśmy odmówić jej inteligencji, gdybyśmy uznali, że ona to zrobiła nieświadomie i niechcący i tak po prostu wyszło. Ona to zrobiła celowo.
13: Tak, ona to zrobiła celowo. Może nie wiedziała, że aż tak bardzo wkurzy tę kobietę. Ona wiedziała, że wokół tego będzie dyskusja, że to będzie jakoś tam komentowane. Może nie sądziła o tym, że jej powiedzą, że to jest po prostu kopniak w twarz i gówniany marketing może tego się nie spodziewała, ale od tego, że o tym będziemy rozmawiać na pewno.
12: Tak. Cel osiągnięty, kampania się na pewno udała, natomiast jakie będzie miała dalsze skutki i też jak sportowczynie później będą na to reagować, no to będziemy obserwować. Bardzo Ci dziękuję. Anna Woźniak była moją gościnią w tej części rozmowy, a w drugiej zapraszam na kolejną aferę, która pokazuje trochę inny, ale też wspomniany w naszej rozmowie problem, czyli porozmawiamy o trasie koncertowej Eda Sheerana.
13: Dziękuję bardzo.
14: Reklama.
15: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
27: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
26: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Reklama.
12: Audycja Dłuższa Rozmowa. Przy mikrofonie ponownie w zastępstwie Kuby Janiszewskiego, Anna Sobańda. W tej części również będziemy kontynuować tę podróż przez takie, myślę, że można to tak nazwać, afery w popkulturze, w showbiznesie, ponieważ moim zdaniem one trochę jak lustro odbijają społeczne nastroje. W tej części rozmowy moim gościem jest dr Jacek Drozda, kulturoznawca, badacz ruchów społecznych oraz związków popkultury i polityki. Dzień dobry, cześć.
28: Cześć, dzień dobry Państwu.
12: Jacku, chciałabym, żebyśmy w tej części rozmowy porozmawiali o niefortunnej, chyba już tak można to nazwać, trasie Eda Sheerana. Pewnie wielu naszych słuchaczy cokolwiek o tym słyszało, ale dla porządku i dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, to zacznijmy może od małego wyjaśnienia. Ed Sheeran ruszył w trasę koncertową. Brytyjski muzyk, bardzo popularny w Wielkiej Brytanii, ale też na całym świecie. No i po drugim koncercie podjął decyzję, która zaważyła na reszcie trasy.
28: Tak, podjął decyzję, która zaważyła na reszcie trasy, a niektórzy twierdzą, że być może i na całej jego przyszłej karierze. Niemniej warto dodać, że Ed Sheeran to jest jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki popularnej w XXI wieku w ogóle. Mm-hmm. To nie jest tylko lokalna gwiazda brytyjska o jakiejś tam sławie ogólnoświatowej, tylko to jest człowiek instytucja i człowiek, cóż, wielkie przedsiębiorstwo. Do tego wątku jeszcze nawiążę, ale o co chodzi w całej sprawie? Otóż Ed Sheeran znany jest z tego, że zaprasza do współpracy w różnej formie, czy to w formie supportu przed swoimi występami, czy to do nagrywania duetów, czy różnych innych wspólnych utworów rozmaite osoby, rozmaitych wykonawców, głównie indywidualnych, ale także zespoły. No i podczas tej trasy Loop Tour towarzyszyło mu grono no supportów, tak, wykonawców otwierających występy, które miały no niemalże taki festiwalowy charakter, a nie tylko były występami jednego Sheerana. I wśród tego grona znalazł się amerykański raper Macklemore, którego Sheeran określa jako swojego przyjaciela. W ogóle w jego takiej medialnej personie jest dużo uczuć, mówienia o przyjaźni, tak, ostatnio dużo płakania również. Kiedyś takie zjawisko w popkulturze określało się mianem New Honesty, ale może do tego też później, jeśli starczy czasu. W każdym razie Macklemore znany jest z politycznych tekstów. To jest taki raper, no już o długiej karierze, bez mała 30-letniej, ale jednak należałoby go lokować jakoś w tej tradycji new schoolowej, powiedzmy, tak, to znaczy takiego rapu, który bardzo mocno interreaguje z popem, z różnymi nurtami muzyki tanecznej. No nie jest to taki boom-bapowy rap z lat 90. na pewno, ani wcześniejsze inkarnacje rapu czy kultury hip-hopowej, tylko coś bardziej wychylone w stronę popu. No i Macklemore znany jest z różnych politycznych tekstów, między innymi z zaangażowania w no, takiego retorycznego zaangażowania we wsparcie Palestyńczyków i Palestynek. Dużo śpiewa o Palestynie, nagrał też taki protest song w dwóch wersjach nawet. I w jedna jest, to się nazywa Hind's Wall i nawiązuje do Hind Rajab, czyli czteroletniej dziewczynki no, bestialsko zamordowanej przez izraelską armię w Gazie. Natomiast też film powstał o tej tragicznej historii, dość głośny, film fabularny. Drugą wersję tej piosenki Hind's Wall nagrał Macklemore wespół z trojgiem palestyńskich artystów zaproszonych do udziału w tym nagraniu. No i generalnie on znany jest też z różnych ekspresji politycznych poglądów, które mają charakter postępowy, powiedzmy progresywny, tak, jeżeli mówimy o tej amerykańskiej, amerykańskich definicjach różnych postaw politycznych, więc popiera on sprawę równouprawnienia osób LGBT+, opowiada się po stronie szeroko rozumianego ruchu kobiet i tak dalej, i tak dalej. W jego twórczości z kolei też mieszają się wątki, powiedziałbym, no gdzieś tam typowe dla mainstreamowego popu, z trochę takim alternatywnym sznytem, trochę antykomercyjnym, no ale właśnie to jest też pytanie, czy otwieranie koncertów Eda Sheerana ma cokolwiek wspólnego z jakąś alternatywną, antykomercyjną postawą. Więc Macklemore, krótko mówiąc, skracając ten mój przydługi wstęp, podczas tych dwóch koncertów na MetLife Stadium krzyczał ze sceny "Wolna Palestyna, wolna Palestyna", a w tle pokazywane były wizualizacje ze zbombardowanej Gazy. I wygłaszał jeszcze szereg innych komentarzy o politycznym wydźwięku, ale według mnie bardzo istotne w całej sprawie jest również to, że podczas swoich występów on wykonywał ten utwór Hind's Wall, który jest w Stanach Zjednoczonych no, ze wszechmiar konserwatywny, bo zawiera no, bardzo eksplicite propalestyńskie treści, antyizraelskie treści, antyamerykańskie w pewnym sensie treści, krytykę całego establishmentu amerykańskiego, a no, Palestyna Palestyną, ale przepraszam za takie stwierdzenie, absolutnie nie próbuję tutaj bagatelizować hekatomby tak narodu palestyńskiego z rąk izraelskiej armii. Natomiast cóż, idą wybory w Izraelu, a zaraz potem będą wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. No i to wywołało szereg reakcji, znaczy postawa Macklemora. I krótko mówiąc, Robert Kraft, czyli miliarder, właściciel New England Patriots, to jest drużyna futbolu amerykańskiego, oraz New England Revolution, czyli drużyna MLS, Ligi Futbolu tego prawdziwego futbolu europejskiego, czy światowego, powiedzmy, nie amerykańskiego, sokera na amerykańskie przykładając. Tenże Robert Kraft, miliarder amerykański o żydowskim pochodzeniu, zażądał od promotora koncertów Sheerana usunięcia McLemora z line-upu tej imprezy. Na początku, zdaje się, to była forma jedynie protestu i ten promotor odparł, że McLemore więcej nie będzie zajmował tutaj się Palestyną na scenie, tylko radosną imprezą, tak jak to by sobie, tego by sobie życzył Robert Kraft. Robert Kraft, dodajmy, jest właścicielem również stadionu w Filadelfii. Tak, na którym miały mieć miejsce kolejne koncerty. Ostatecznie doszło do usunięcia McLemora ze składu muzyków towarzyszących Sheeranowi, a Sheeran swojego, no jak deklarował, przyjaciela szczególnie tutaj nie bronił. Co wywołało lawinę komentarzy i lawinę właściwie wściekłości również u zagorzałych fanów Eda Sheerana.
12: No i lawinę, dodajmy, kolejnych odejść, bo z McLemorem zrezygnowali z trasy inni muzycy, którzy również w tę trasę początkowo z Edem ruszyli.
28: Tak, Aaron Rowe, Phineas, Lucas Graham, taka duńska grupa, także zespół folkowy irlandzki towarzyszący na scenie Sheeranowi samemu. No wszyscy oni rzeczywiście w proteście przeciwko tej decyzji, w solidarności z McLemorem wycofali się z tej trasy. I Sheeran zareagował na to w sposób, no, myślę, że haniebny, tak? To znaczy zdecydował się trasy nie przerywać, tylko znalazł zastępstwo. Choć rzecz miała wiele zwrotów akcji, dalej ma w pewnym sensie, ponieważ cały czas mamy publikowane rozmaite oświadczenia, stanowiska, gorzkie żale Eda Sheerana, który czuje się skrzywdzony w tym wszystkim, czy zdradzony nawet, jak ostatnio zdeklarował przez swoich bliskich, rodzinę nawet, którego nie wspiera, no ale wciąż wykonuje gesty wdzięczności w stronę fanów, którzy są z nim tak na dobre i na złe.
12: Powiedzmy, Jacku, co Sheeran mógł zrobić w tej sytuacji? Bo on mówi o tym, znaczy on tam też trochę różnie przedstawia tę sytuację, w każdym razie ostatecznie chyba wersja jest taka, że to nie była jego decyzja, tylko promotora, tak. Natomiast on, to też mnie uderzyło w jego komentarzu, że on nie chce, by jego muzyka i przestrzeń, którą on stwarza na tych koncertach, jakby dzieliła, tylko łączyła, on nie chce się angażować politycznie, co nie do końca jest prawdą, bo fani Eda wiedzą, że zdarzało mu się niejednokrotnie angażować jednak w różne polityczne statementy.
28: Tak, znaczy to jest niebywała hipokryzja Eda Sheerana, jeżeli chodzi o jego zaangażowanie w kwestie polityczne, ponieważ on zajmował zupełnie otwarcie stanowisko w wielu sprawach, o czym za sekundę. Natomiast co mógł zrobić? Ja przede wszystkim myślę, że jak się jest Edem Sheeranem, tak, taką mega gwiazdą, z takimi pieniędzmi, z takimi wpływami, z takim rozprowadzeniem w środowisku show biznesowym, to zasłanianie się stanowiskiem promotora jest nieco lichym argumentem, tak bym to ujął. Bo myślę, że gwiazda tego formatu, na której ten promotor zarabia, a nie odwrotnie, myślę, że ma tutaj jednak decydujący głos i myślę, że Sheeran po prostu postanowił tego głosu nie wyrażać ze względu na obawy przed tym, co może nastąpić. Tak? Ten kontekst, no niektórzy nazywają to wojną kulturową, ja mam trochę wstrzemięźliwy stosunek do takiego nadużywania tego terminu. Niemniej kontekstem dla całej sytuacji jest rzeczywiście wojna kulturowa w Stanach Zjednoczonych, która toczy się przede wszystkim w środowisku żydowskim, wewnętrznie, ale oczywiście rezonuje na całe społeczeństwo. Natomiast mamy w tym momencie do czynienia z pewnym przewartościowaniem, tak? To znaczy w niegdyś ortodoksyjnie proizraelskim społeczeństwie dochodzi do radykalnych zwrotów. No i Sheeran tak znajduje się nagle w środku takiej burzy. I dokonuje decyzji, które są, no, zupełnie wprost polityczne, tak? To znaczy postanawia zająć stanowisko, jak to powiedzieć, neutralne, które właśnie nie nosi jakichkolwiek znamion neutralności, tak? To znaczy jest po prostu wyborem po stronie Roberta Krafta na przykład. Ale jeszcze o tym zaangażowaniu politycznym. No, po pierwsze, Ed Sheeran znany jest z tego, że on zawsze mówi o tym, że nie jest zaangażowany politycznie, po czym następuje tak, ale, tak, to znaczy ten zaprzeczenie sobie, ponieważ tak, popierał pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, tak, przy okazji referendum brexitowego.
12: Tak, on nawet napisał list otwarty do Theresy May w tej sprawie.
28: Popierał Jeremiego Corbina, kiedy ten objął przywództwo w Partii Pracy. I jeszcze szereg innych wyborów politycznych zupełnie jasno deklarował. Ja tutaj jakby nie piętnuję żadnych tych wyborów. Niemniej po prostu warto podkreślić, że Ed Sheeran zajmował stanowisko polityczne w bardzo wielu sprawach. I to właśnie na zasadzie takiej, no ja nie jestem tym gościem od polityki, no ale są pewne rzeczy ważne i ważniejsze. Jak się okazuje, w przypadku kwestii izraelskich zbrodni w Palestynie, no ważniejszy jest pewien komfort odnalezienia się w preferencjach establishmentu amerykańskiego. Więc no, takiego wyboru stricte politycznego dokonał Ed Sheeran.
12: Tak, no tam się nawet pojawiło to chyba w oświadczeniu McLemora, który tłumaczył, dlaczego no, jak został wyrzucony z tej trasy Sheerana, że Ed przekazał mu, iż słowa Free Palestine sprawiają przykrość jakiejś części ludzi i w związku z tym on no, nie chce narażać ludzi na przykrość. No bardzo te tłumaczenia są takie trudne do przyjęcia, ale ja się zastanawiam, czy to nie była też taka sytuacja, w której Sheeran został postawiony, chociaż to też jest pytanie, czy on został postawiony, bo tak jak opowiadałeś o McLemore, to, no to nie było tak, że przecież to Free Palestine to było coś z zaskoczenia, to było coś, czego on nigdy nie robił. No on jest muzykiem znanym z tego zaangażowania. Więc pytanie, czy Ed nie przewidział konsekwencji, czy co tutaj nie zagrało?
28: Nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie, znaczy jednym z możliwych wyjaśnień jest takie, że on nie spodziewał się po prostu reakcji ze strony no, najmożniejszych osób w Ameryce, tak? To znaczy nie spodziewał się, że rzecz, która, jakby to powiedzieć, rzecz, która trafia do jego publiczności, czyli przekazy propalestyńskie, tak, o wydźwięku humanitarnym, o zabarwione treścią nie wiem, równościową, na rzecz wyzwolenia narodu uciskanego, tak. Być może nie przewidział tego, że to wywoła tak mocną reakcję ze strony ludzi potężnych, tak jak Robert Kraft, a później także inni właściciele stadionów, to są przeważnie te stadiony do futbolu amerykańskiego, gigantyczne w Stanach, tak? Nie chcę też generalizować, no ale wiadomo, że futbol amerykański jest preferowaną dyscypliną jakby w określonym segmencie amerykańskiego społeczeństwa, tak? Ono jest jakby podzielone nie jakoś radykalnie, ale jednak te linie podziału są często dość wyraźne, to znaczy pewien określony segment preferuje baseball, inny preferuje futbol amerykański. No i wiadomo, że pośród audytorium futbolu amerykańskiego raczej treści, nie wiem, no progresywne powiedzmy, no nie są tymi dominującymi pewnie.
12: Ale warto też może zauważyć, że to są stadiony, na których odbywają się koncerty różnych innych muzyków, kontrowersyjnych, chociażby Kanye West, któremu zarzucano przecież, zresztą no, jakby robił to propagowanie nazizmu, jakieś pieśni chwalące Adolfa Hitlera. Koncerty Kaniego na tych stadionach się odbywały i nie było takich protestów.
28: Tak, no to jest, znaczy z Kaniem Westem, no to sytuacja jest dość, powiedziałbym, jest trudna, a zarazem nieco prostsza, tak, no bo to jest człowiek, który w pewnym sensie chyba zwariował po prostu. No to nie tak, że on promował jakiś nazizm, tylko nagrał singiel pod tytułem Heil Hitler, tak, i sprzedawał koszulki ze swastykami i tak dalej, jakby no uznawał to za na miejscu politykę prowokacji. Zresztą już podobno Kanye już skończył z Hitlerem i teraz preferuje powrót do pokojowej retoryki czy jakkolwiek. No ale jakby Kanye West to jest jakby osobny przypadek, mam wrażenie, jakby człowieka, który jakby gdzieś tam został przez popkulturę no głęboko zmieniony, tak? I jakby jego emploi nazistowskie, no to jest jakiś po prostu koszmar istny. Ale cóż, nie wiem, czy jest to ryzykowna teza, ale wydaje mi się ona dość oczywista. Powiedzmy sobie wprost, czynnik rasowy odgrywa tutaj kluczową rolę, tak? To znaczy, gdyby Ed Sheeran jest białym Brytyjczykiem, tak? Zresztą tutaj też jest ta taka urocza historia, no bo on jest synem protestanta z Belfastu i katolickiej z pochodzenia również Irlandki, tak, więc tu jest ten cały, cała powieść o tym godzeniu ekstremów, tak, i takim właśnie pokojowej postawie artykułowanej poprzez sztukę i popkulturę. Ale to dygresja, choć istotna, wydaje mi się. Natomiast Kanye West, pomimo tego swojego absurdalnego, irracjonalnego zwrotu w stronę jakiejś skrajnie prawicowej retoryki i estetyki, no cóż, jest bardzo ważną postacią dla współczesnej afroamerykańskiej popkultury. I myślę, że to jego intencjonalne operowanie tymi wątkami rasistowskimi, nazistowskimi, gdyby usiłować z tego zrobić bojkot na najwyższym poziomie, tak, to znaczy, krótko mówiąc, mogłoby to skutkować pewnym wrażeniem podkładania się, tak, ponieważ Kanye West pewnie nie omieszkałby zauważyć, że no cóż, bojkotują go żydowscy miliarderzy, tak, właściciele stadionów na przykład, więc obawiam się, że ktoś po prostu chciał uniknąć tego rodzaju masakry PR-owej.
12: Powiedz, Jacku, jakbyśmy tak mieli podsumować tę dyskusję, o czym twoim zdaniem jest cała ta historia z Edem Sheeranem?
28: Znaczy, przede wszystkim jest o tym, że Ed Sheeran ma pewien modus operandi, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie na rynku muzycznym, i okazało się, że w tym modelu jest istotna dziura, przez którą przesączają się polityczne kontrowersje. I on sobie z tym nie umie poradzić. Ale myślę też, że Trzyjan doskonale wie, gdzie są pieniądze, gdzie jest widoczność, i to jest jakby waluta dla niego najistotniejsza. I dlatego zdecydował się tę trasę kontynuować, no wbrew głosom, że solidarność z jego przyjacielem Macklemorem powinna być na pierwszym planie. Natomiast przede wszystkim dla mnie ważny w całej sprawie jest ten kontekst, tak? To znaczy, nie chcę powiedzieć radykalny, ale jednak bardzo, bardzo wyraźny spadek poparcia dla zbrodniczej polityki izraelskiej w Stanach Zjednoczonych, również w środowiskach tradycyjnie związanych z poparciem dla Izraela. Ten kontekst wyborczy, fakt, że treści wyśpiewywane przez Macklemora zawierają bardzo jednoznaczny

0: czy to na podstawie McLemora, Izrael chyba też szczególnie wiele zawdzięczać Edowi Sheeranowi nie będzie. Więc to jest taka trochę historia osobna wokół tej niewyobrażalnej tragedii, jaka rozgrywa się wciąż w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu. A w tej chwili tak jakby już rozlewa się na całą Azję Zachodnią.
1: McLemore w swoim statemencie jakby zwrócił na to uwagę, że tak naprawdę ani on, ani Ed, ani nikt z tych bohaterów całego i tej sytuacji nie jest w tym wszystkim ofiarą. Ofiary są gdzie indziej i o tym trzeba pamiętać. Natomiast moim zdaniem to też jest jakaś lekcja dla innych muzyków, bo wydaje mi się, że czasy się zmieniły i no takie pozostawanie, albo przynajmniej próba pozostawania obojętnym wobec ważnych różnych sytuacji, no nie zawsze wychodzą na dobre, no, o czym się Ed przekonał.
0: No przede wszystkim są chyba niemożliwe. Tak,
1: w sensie trudno
0: jest pozostawanie, tak, ale to też nie jest pierwszy głos. Przypomnijmy jakby, że zarówno izraelski imperialistyczny nacjonalizm, tak, który z jakiegoś powodu wciąż nazywany jest sionizmem, żadnego sionizmu już dawno nie ma, ale to też dygresja, miał wsparcie bardzo wielu gwiazd popkultury. Teraz w kontekście afery z Edem Sheeranem też takie głosy i krytyka w stosunku do nich dają się słyszeć, tak jak na przykład głos Pink, tak, niegdyś bardzo popularny wykonawczyni, teraz chyba trochę mniej. Ale historycznie to też nie jest tak, że konflikt izraelsko-palestyński zawsze miał tylko tę w popkulturze twarz propalestyńską. Było też mnóstwo z dzisiejszej perspektywy skandalicznych proizraelskich postaw. Dalej one są. Przypomnijmy, nie wiem, Boy George na przykład w tej chwili, tak, jakieś nagrywa straszliwe utwory popierające politykę Izraela w Palestynie. Więc tutaj rzeczywiście mam do czynienia z konfliktem, tak? No i Ed Sheeran przekalkulował albo właśnie nie dokalkulował możliwych strategii wyjścia z tej sytuacji.
1: Tak, i myślę, że chyba nie doszacował tego, jak te nastroje faktycznie w Stanach Zjednoczonych się zmieniły. Bardzo Ci dziękuję. Jacek Drozda, kulturoznawca, był moim ekspertem w tej rozmowie. Dziękuję, Jacku.
0: Dzięki.
1: To była audycja Dłuższa Rozmowa. Przy mikrofonie Anna Sobańda. Bardzo dziękuję za uwagę.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Za 6 minut godzina 20, słuchamy Radio TOK FM. Za 6 minut informacje i rzut oka na prognozę pogody. A po 20 po informacjach, jak zwykle, mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Adam Brzeziński. Tydzień temu, proszę państwa, miała miejsce następująca scena w polskim Sejmie. Otóż Sejm miał się zająć zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No i ten projekt był od bardzo długiego czasu dyskutowany. Było bardzo wiele poprawek. Zakładał wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży na wynos w całym kraju. W sensie nie prohibicja, tylko nie będzie można kupić w sklepie alkoholu po godzinie 22 do 6 rano. W restauracjach i w punktach, gdzie się sprzedaje i do konsumpcji na miejscu byłby ten alkohol możliwy. Druga sprawa,

0: całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. I nastąpiła dziwna zmiana na scenie, a mianowicie, proszę Państwa, ku zaskoczeniu wielu osób, projekt ostatecznie został usunięty z porządku piątkowych obrad. Marszałek, pan Czarzasty, po prostu dostał taki wniosek od partii Polskie Stronnictwo Ludowe, żeby nie głosować tego wniosku, nie zajmować się nim. My oczywiście zaprosiliśmy do udziału w programie przedstawicieli PSL-u, żeby dowiedzieć się, co stało za tą decyzją. Niestety okazało się, że nie dysponują wolnym czasem. A co do stanowiska partii w tej sprawie, rzecznik prasowy odpowiedział, że wszystkie komentarze już się pojawiły na konferencjach prasowych, wywiadach, programach publicystycznych. No ale prawda jest taka, że w zasadzie mamy tylko jeden komentarz wicepremiera, który powiedział, no, że jego wątpliwości, tak powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz, nie budzi zakaz sprzedaży nocnej, co też jest ważnym sygnałem dla całego społeczeństwa. A dużo bardziej budzą wątpliwości inne regulacje, nie zajmuje się tym bezpośrednio i powiedział, nie umniejszając bezpieczeństwo państwa na pierwszym miejscu. Ale fala krytyki wylała się na i partię, i ten pomysł, żeby przestać nad tym pracować teraz, cofnąć to do komisji. Nie tylko Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, ale również widzę, że Lewica komentowała to w ten sposób, że to też jest trochę bezpieczeństwo państwa, żeby zająć się sprawami zdrowotnymi. I skoro dziś mamy tydzień po tym wydarzeniu, to mamy pełne prawo spróbować rozebrać na czynniki pierwsze te propozycje, które w ustawie są. I na samym końcu ze słuchaczami i słuchaczkami o tym porozmawiać. Czyli jak państwo widzą ten zakaz sprzedaży na wynos od 22 do 6 rano alkoholu w całym kraju, albo całkowity zakaz reklamy i promocji, to te wszystkie rzeczy mają swoje konsekwencje. O tym opowiadać nam będzie doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, i Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy rozpoczną dzisiejszy program Mikrofon Tok FM po godzinie 20 po informacjach.
1: Autopromocja.
2: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
3: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
2: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów. Kilkadziesiąt osób jest rannych. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej w Krakowie. Od północy cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami prezydenta miasta. Będzie szansa na złoto. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finału Mistrzostw Europy. O tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Do 7 wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. 46 osób jest rannych, informują o tym władze ukraińskiej stolicy. Kijów od nocy jest atakowany przez rosyjskie drony odrzutowe. Alarm trwa już po raz 7 w ciągu ostatniej doby. Chiński przywódca Xi Jinping zasugerował, że może jeszcze dwukrotnie spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w tym roku. Chodzi o listopadowe spotkanie przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen oraz na szczycie G20 w Miami w grudniu. Trump odparł, że chętnie odwiedzi Chiny po raz kolejny i dodał, że wizyta Xi Jinpinga jest bardzo dobra dla obu państw. Zaznaczył też, że będą z niej zadowoleni amerykańscy rolnicy. To ostatnie godziny kampanii wyborczej w Krakowie i ostatnia próba przekonania niezdecydowanych. Spotkania, konferencje, rozmowy na ulicach i ostatnie apele o głosy. Do północy kandydaci wykorzystują każdą chwilę kampanii i właśnie w tej końcówce Michał Drewnicki przekonuje, że polityczne wsparcie z Warszawy nie jest tym, czego potrzebuje kandydat, który sam ma coś do powiedzenia.
14: Skoro kandydat nie ma nic do powiedzenia, no to muszą mówić za niego inny. Za mną, szanowni państwo, stoją czyny, doświadczenie 12 lat pracy w Radzie Miasta Krakowa i stoją konkretne decyzje.
11: Jednych kandydatów wspierali liderzy ich politycznych środowisk, inni, jak Łukasz Gibała, do końca podkreślają swoją niezależność i brak partyjnej przynależności, ale też związane z tym trudności.
15: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, który tutaj dwukrotnie przyjeżdżał. Ma poparcie wielkiej machiny partyjnej. Mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki.
11: O północy zacznie się cisza wyborcza, a mieszkańcy Krakowa nowego prezydenta miasta wybiorą już w niedzielę. Kredytobiorcom może zajrzeć w oczy widmo wyższych rat i to już wkrótce. Przez rozpędzającą się inflację Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek RPP Ludwik Kotecki. Jak mówił w TOK FM, lekcje z poprzedniego kryzysu inflacyjnego każą nam myśleć już dzisiaj o tym, co może wydarzyć się za kilka miesięcy.
16: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uznam, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
17: Podnieść stopy procentowe.
16: Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
11: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarze reprezentacji Polski wygrali w Mediolanie ze Słowenią 3-0 i awansowali do finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza w jutrzejszym finale zmierzą się z Francją lub z Finlandią, a swojego rywala poznają jeszcze dziś późnym wieczorem. Biało-czerwoni bronią tytułu. 3 lata temu w Rzymie wygrali w finale z Włochami. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a więc na zapleczu elity. Na początek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu. A więcej o tym meczu teraz Błażej Kulesza.
19: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
20: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
19: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
20: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
19: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
21: Też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
19: Ale jak zapewniał na przedmeczowej konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski, on i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi. Błażej Kulesza, TOK FM.
18: Pierwszy gwizdek meczu na Stadionie Narodowym o 20.45. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Włoch wyjaśnił w mediach społecznościowych, że stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
11: W nocy zachmurzenie duże, a na północnym wschodzie i początkowo także w centrum będzie deszczowo. Najmocniejsze opady na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Jutro dzień raczej słoneczny, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Jest 5 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM. Tak jak przed informacjami zapraszałem słuchaczy i słuchaczki na nasz program. Dziś zajmujemy się czymś, co się wydarzeniami sprzed tygodnia się zajmujemy, które zainspirowały nas do dzisiejszego programu, bo razem z naszą wydawczynią Karoliną Kłaczyńską jesteśmy przekonani, że to jest ważna kwestia, która opinia publiczna powinna wiedzieć jak najwięcej. I warto interesować się kwestią, która dotyczy szeroko rozumianego zdrowia publicznego, czy też polityk publicznych związanych ze zdrowiem, a jest mocno emocjonalna w naszym kraju, bo dotyczy alkoholu. Elementu, który jest częścią naszej kultury chyba od zawsze, ale też powodem dużego i głębokiego namysłu, na samym końcu polityków również. Więc przypomnę to, co powiedziałem przed informacjami Radia Tok FM. W ubiegłym tygodniu dość dramatyczne wydarzenie. Otóż Sejm w piątek miał się zająć zmianami w nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W największym skrócie zakaz sprzedaży między 22 a 6 rano alkoholu na wynos, czyli nie prohibicja, jak przez ostatni tydzień pisały media bardzo często w Polsce. To nie chodzi o to, że prohibicja będzie na terenie polskiego kraju obowiązywała, tylko po prostu nie będzie można kupić i spożyć poza miejscem zakupu alkoholu. I druga rzecz, która rozpaliła jeszcze bardziej chyba opinię publiczną, a mianowicie całkowity zakaz reklamy. Pierwszy raz mielibyśmy w Polsce sytuację taką, że ani w radiu, ani w telewizji, i to też było przedmiotem dyskusji, być może nawet nie przed małą wiejską gospodą na parasolu, który jest przy stoliku wystawionym na ulicy, po prostu reklamować alkoholu nie można. Jak to należałoby rozumieć, to będziemy o tym rozmawiali. W każdym razie, cóż było w tym wszystkim dramatycznego? Otóż to, proszę państwa, że ten projekt na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego został usunięty z porządku piątkowych obrad. Co jest o tyle ciekawe, a być może dla niektórych humorystyczne, że niektórzy już przygotowali konferencję prasową na piątek, wiemy to od różnych partii politycznych, żeby powiedzieć, oto w Sejmie jest w końcu projekt. No niestety konferencja nie doszła do skutku, dlatego że projekt został wycofany. Na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego marszałek Czarzasty wycofał. My, zgodnie z zasadami sztuki dziennikarskiej, razem z naszą wydawczynią poprosiliśmy Polskie Stronnictwo Ludowe o komentarz w tej sprawie. Byliśmy w kontakcie z rzecznikiem, no ale rzecznik powiedział, że niestety nie da się nikogo z braku czasu na dzisiejszy wieczór tamtu kolokwialnie mówiąc dostarczyć do radia, żeby reprezentował argumenty PSL-u za cofnięciem prac nad tą ustawą. I otrzymaliśmy jeszcze taką odpowiedź, że w zasadzie no to komentarz do tej ustawy to się pojawił i to cytuję odpowiedź od rzecznika prasowego PSL-u na konferencjach prasowych, wywiadach i programach publicystycznych. Tu możemy się tylko oprzeć, już kończąc ten przydługi wstęp, możemy się oprzeć na wypowiedzi piątkowej wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej. To wicepremier mówi Polski. Nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej. Dużo bardziej budzą wątpliwości inne regulacje, nie zajmuje się tym bezpośrednio. I fala krytyki oczywiście, która spadła ze strony różnych środowisk na tą decyzję. Ale minął tydzień, trochę późno, ale być może warto zrobić tą podstawową robotę dziennikarską, czyli zaprosić osoby, które odpowiedzą na zasadnicze pytania, które pewnie słuchacze i słuchaczki mają w głowie. Czyli czy te pomysły, które są zawarte w nowelizacji, czy i jak one de facto mogą wpłynąć na ryzykowne używanie alkoholu? Czy my mamy takie przykłady, na przykład z innych krajów, gdzie tego typu rozwiązania zadziałały i jak one zadziałały? Czyli zastanowić się krok po kroku w takim trybie, gdyby ta nowelizacja weszła w życie, co by to zmieniło, jeśli chodzi o model, a być może nawet wolumen konsumpcji alkoholu w Polsce? W naszym studiu doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór.
17: I Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór.
17: Zacznę od pytania, na ile obejmujące cały kraj regulacja, która mówi od 22 do 6 rano nie można nigdzie kupić alkoholu, takiego, który mogę wynieść i skonsumować? Czy taka regulacja, czy z Państwa perspektywy zostało zbadane i udowodnione, może też naukowo, że ona ma wpływ na to, jak ludzie spożywają alkohol, w jakiej ilości, w jaki sposób? Czy też to jest takie działanie trochę jak... takie działanie z postawieniem tabliczki uwaga, prawda, spadające drzewa podczas wichury. No, niektórzy zwolnią, niektórzy się zatrzymają, a niektórzy w ogóle nie przeczytają do końca tego komunikatu. I chciałem Państwa zapytać, może mamy twarde dane, które mówią, tak, tego typu regulacje są przyjmowane na świecie, wiemy, jakie przynoszą efekty. Bogusława Bukowska.
2: Tak, to jest niewątpliwie ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Zaliczana jest taka tego typu działania do tych strategii, które ogólnie mówią o ograniczeniu dostępności fizycznej. Tutaj właśnie jeśli byśmy mieli to rozszerzyć, to możemy powiedzieć, że też na przykład ograniczenie w ogóle liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych także mogłoby być taką skuteczną strategią, która mogłaby docelowo mieć wpływ na poziom konsumpcji napojów alkoholowych, na szkody społeczne, na szkody zdrowotne. I tego typu rozwiązania są stosowane w świecie. Światowa Organizacja Zdrowia, która myślę, że to jest bardzo dobrym punktem odniesienia, wielokrotnie powołuje się na wyniki badań w wielu krajach, które wskazują, że jest to jedna z skuteczniejszych strategii, jeśli chodzi o obniżanie poziomu konsumpcji napojów alkoholowych, szkód zdrowotnych i szkód społecznych. Natomiast musimy brać pod uwagę, i to jest sprawa niezwykle ważna, że żadna pojedyncza strategia nie przynosi tego oczekiwanego, pożądanego efektu.
17: Nie, pani, my do tego dojdziemy. Tak, pakiecie. Tylko mamy twarde dane, takie policzalne, bo ja na przykład jak zacząłem szukać dzisiaj i przyglądać się różnym regulacjom, to okazało się, że one nie są takie zero-jedynkowe, to nie jest takie jednoznaczne. Ale proszę bardzo, Krzysztof Brzuska.
3: Polityka alkoholowa dotyka nie tylko poziomu konsumpcji, ale również naszego bezpieczeństwa, ponieważ alkohol nie jest substancją, która w jakiś sposób krzywi postępowanie pijącego. Alkohol to również kwestia bezpieczeństwa na drogach, kwestia bezpieczeństwa w domu, przemoc. To jest kwestia ciszy i spokoju pod sklepami, czyli awantur. Ale co istotne dla nas wszystkich, również kwestia obecności osób nietrzeźwych na szpitalnych oddziałach ratunkowych. I tak naprawdę sam początek zamykania sklepów, punktów sprzedaży na wynos w godzinach nocnych jako uzasadnienie miał właśnie poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie konstytucyjnej zasady prawa do spokoju i spokojnego snu. Od tego się zaczęło. A to, że alkohol niesprzedawany w godzinach nocnych ma również znaczenie dla konsumpcji, to może nie dla ilości wypijanego alkoholu, ale dla sposobu pitego alkoholu. Trzeba się zastanowić nad tym, kto w środku nocy kupuje alkohol. Są w zasadzie dwie grupy użytkowników. Pierwsza to ci, którzy przekroczyli czerwoną linię i muszą kupić, bo oni umrą do rana, jak swojego kaca nie napoją alkoholem. I druga grupa to są, co ma miejsce w miastach turystycznych, to są ci, którzy gdzieś tam zaczęli dobrą zabawę, wiedzą, że w pubie, w restauracji, gdzie się pije pod okiem chociażby ochroniarzy, ten alkohol jest drogi, no to wypadamy do sklepu, kupujemy 2-3 małpki, za rogiem się je wychyla i bawimy się dalej. I podejmowanie decyzji o ilości wypitego alkoholu tak naprawdę powinno być prowadzone na trzeźwo, bo osoby będące pod wpływem alkoholu, co jest oczywiste, łatwo podejmują decyzje ryzykowne.
17: I tutaj... Przepraszam, ale tak z czysto logicznego punktu widzenia. Ktoś pana słucha, teraz państwa słucha i mówi, ale czy my w tej ustawie nie mamy wyraźnie napisane, że osobom nietrzeźwym się nie sprzedaje alkoholu? To może jest opowieść o czymś innym.
2: Ale to jest właśnie, tutaj uzupełniając, nie chodzi Bogusława tylko o osoby Bukowska. Nietrzeźwe. Osoby także trzeźwe podejmują bardzo często decyzje takie impulsywne, jeśli chodzi o zakup napojów alkoholowych. I także ta ogólna taka dostępność, jeśli chodzi o porę nocną, także sprzyja temu, że ten alkohol z większym prawdopodobieństwem może być kupiony pod wpływem impulsu przez osobę trzeźwą. Tutaj jest wiele badań na ten temat. Tutaj pan redaktor, jeśli się powołuje, że dokonał takiego przeglądu, to także na pewno musiał na te badania się natknąć, że tego typu ograniczenia mają wpływ na ograniczenie tak zwanych impulsywnych zakupów.
3: Jest jeszcze jeden argument.
17: Krzysztof Brzuska.
3: Znakomity przykład, bulwary warszawskie, gdzie można było przynieść o dowolnej porze dowolną ilość dowolnego alkoholu i wypić na bulwarach. Gdy te zakupy z przyjściem z zapasami alkoholu były dokonywane przed imprezą, na trzeźwo. Ale proszę spojrzeć, tam trzy sklepy były w okolicy czynne całą dobę. Jakie kolejki 100-200 osobowe ustawiały się po to, żeby kupić jeszcze, żeby wypić jeszcze więcej. A warto wiedzieć, że takie nawet jednorazowe przekroczenie bariery dźwięku, nazwijmy to, ma kolosalny wpływ negatywny na zdrowie osoby pijącej. Takie osoby często zdarzają się, znajdują się w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
17: Dobrze, ale co z tym argumentem, który myślę, że jest w głowach osób słuchających? Skoro ustawodawca założył, że to, co państwo teraz powiedzieli, jest nie do dyskusji, jest obiektywną prawdą potwierdzoną przez badania, że mamy negatywne czynniki społeczne tego, że możemy 24 godziny na dobę zakupić alkohol. Jeśli osoby są, wśród osób kupujących są osoby, które nie są w stanie racjonalnie ocenić, co robią, bo są pod wpływem alkoholu, kropka, to ustawodawca mówi, bardzo mądrą rzecz mówi, to takim osobom nie sprzedajemy. I ktoś może powiedzieć, po co nam boje, w tym polityczne boje, o cokolwiek, skoro my to mamy już w ustawie i wystarczy, no nie wiem co, zrobić coś, żeby powiedzieć, w ustawie jest napisane, że w Polsce osobie nietrzeźwej nie możemy sprzedać alkoholu. Najpierw pani Bogusława Bukowska.
2: Ale wydaje mi się, że to jest takie bardzo detaliczne podejście do tego problemu. Generalnie wiemy z badań naukowych, które są, i oczywiście po programie jestem gotowa panu to dostarczyć, że jednak im dłużej alkohol jest dostępny, czyli jednym słowem, każda godzina ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przekłada się na obniżenie poziomu konsumpcji. I tego typu badania i statystyki są dostępne. Czyli jednym słowem, nawet kiedyś zadano mi pytanie, no ale właściwie czy jest sens, żeby ograniczać, tak jak niektóre gminy to robią, że ograniczają sprzedaż napojów alkoholowych, na przykład dopiero od 12 w nocy do 6 rano, tak? I nawet nie wykorzystują tego modelu od 22, tylko tak, każda godzina ograniczeń przykłada się na mniejszą konsumpcję napojów alkoholowych. Takie są badania.
17: To świetnie, że to zostało jednoznacznie powiedziane. Łącznie z innymi elementami długofalowych strategii, Szkocja, Irlandia, Litwa, ale też Rosja, spowodowały, że wolumen spożywanego alkoholu w wyniku tych działań spadł, ale przynajmniej w przypadku Szkocji i Irlandii nastąpił dziwny fenomen, bo wolumen rzeczywiście się obniżył, ale część osób pijących radykalnie dużo, no skrajnie dużo, ona nie zmniejszyła swojego spożycia.
2: Tak, bo to jest... To jest zgodne z badaniami, że właśnie te osoby, które najwięcej piją, są absolutnie zdeterminowane, żeby pić napoje alkoholowe, to tego typu instrumenty są niekoniecznie wystarczające. Poza tym tutaj też musimy brać pod uwagę, że ta populacja osób, która pije, to pije w bardzo różny sposób. Czyli są osoby bardzo głęboko uzależnione, na które być może właśnie te ograniczenia czy w dostępie fizycznym napojów alkoholowych, czy jeśli chodzi o cenę, nie będzie miało wpływu, ale są takie osoby, które nadużywają alkoholu. One nie są głęboko uzależnione, ale piją w jakiś taki problemowy sposób z poważnymi konsekwencjami. I ta grupa akurat jest bardzo mocno wrażliwa na zmiany na przykład ceny napojów alkoholowych. Właśnie, to są najwięksi...
17: Ale to mówimy o cenie.
2: Tak, teraz mówimy o cenie. Tak.
17: Krzysztof Brzuska.
3: To jest właśnie argument za tym, że nie ma jednego sposobu, jednego kliknięcia, który spowoduje zmniejszenie spożycia alkoholowego. Dlatego my ciągle mówimy o polityce alkoholowej, a nie mówimy o pojedynczych działaniach. Przykład Litwy, myślę, że tutaj jest i kompleksowe działanie. To, co zrobili Litwini, spowodowało, że oni w ciągu 6 lat zmniejszyli swoje spożycie o ponad 1/3. Bo cóż
2: wydłużyli życie mężczyzn o około 6-7
3: lat. co takiego zrobili Litwini? Po pierwsze, zakazali reklam oczywiście, po to, żeby nie podniecać nieustająco tych, którzy alkohol mają gdzieś tam z tyłu głowy, żeby zachęcać ich jeszcze bardziej. Czyli zakaz reklam. Po drugie, zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 21 chyba do 9 rano albo do 8 rano. Zakaz sprzedaży w soboty od godziny 15, a w niedzielę w ogóle. Czyli to jest... Druga rzecz, po podniesieniu ceny, zakaz reklamy, zakaz sprzedaży w określonych godzinach, do tego podnieśli wiek legalnego zakupu alkoholu do lat 20, co jest istotne z punktu widzenia neurologicznego. No i podniesione zostały ceny, bo była tutaj mowa...
17: A to był chyba najsilniejszy czynnik w przypadku litewskim, ceny.
3: Ceny w ogóle, generalnie ceny, jeśli chodzi o politykę alkoholową, mają wpływ na poziomie 40%.
17: Pani Bogusława Bukowska tak nie do końca
2: właśnie
17: się zgadza.
2: Że to nie można tak sformułować opinii, że to był najskuteczniejszy w przypadku Litwy czynnik, ponieważ wszystkie analizy, badania mówią, że to była kumulacja tych wszystkich czynników.
17: Ale to, co państwo powiedzieli, było bardzo mnie zaciekawiło parę minut temu, że państwo tak jakby na jednym wydechu równolegle powiedzieli, że średnia długość życia się wydłużyła.
2: Tak.
17: No to jest niesamowite. No,
3: ale... Wydłużyła się też w Szkocji.
17: Tak, w Szkocji również. Tak,
3: przez podniesienie cen. Wprowadzenie ceny minimalnej za standardową porcję alkoholu.
2: A w Szkocji jeszcze mamy jeden bardzo istotny efekt tych zmian w polityce alkoholowej, mianowicie doszło do tak zwanego wyrównywania nierówności w zdrowiu. Czyli właśnie te grupy społeczne, które żyły w największym ubóstwie z niższych klas społecznych, w momencie, kiedy wprowadzono podwyżkę ceny w Szkocji, to w perspektywie kilku lat okazało się, że w określone parametry, wskaźniki zdrowotne, które są brane pod uwagę przy ocenie stanu zdrowia i też, które mają istotny wpływ na długość życia, to właśnie niejako u tych grup najmniej uprzywilejowanych społecznie, one się najbardziej podniosły i w ten sposób długość życia tych właśnie grup społecznych poszła najbardziej w górę, niejako niemal dorównała do tej długości życia tych grup najbardziej.
17: To jest ciekawe. W przypadku Szkocji...
3: Jeśli można, panie redaktorze, i to jest absolutne zaprzeczenie tez, które są szerzone przez przemysł alkoholowy i wbijane nam do głowy przez lobbystów. Że jeżeli alkohol będzie droższy, to dzieci będą mniej jadły, ale tatuś i tak będzie pił. Właśnie nie.
17: Ale się nie zatrzymajmy, bo tu jest węzeł pewien do przecięcia, tak jak Aleksander Wielki, gordyjski, ciach, nie ma go. A miejmy nadzieję, że tak będzie, bo... Właśnie mam problem, bo teraz tak, to co państwo mówią, liczba zgonów, mówimy o Szkocji, bezpośrednio powiązanych z alkoholem, obniżyła się o mniej więcej 15%. To jest niesamowity zysk, jeśli chodzi o zdrowie.
3: W Polsce to byłoby około 6 tysięcy osób.
17: No więc właśnie, więc to jest zysk. Mało tego, oprócz tego spadku wolumenu sprzedaży od 2018 roku w Szkocji, to też okazało się, że po prostu wypadków samochodowych pod wpływem alkoholu było mniej w Szkocji. Ale ktoś może powiedzieć zaraz, bo jak się czytamy w ten Public Health Scotland, to tam jest też napisane, że część osób, niewielka, z ciężką chorobą alkoholową nie przestało pić pod wpływem wyższych cen, zamiast tego zaczęły rezygnować z jedzenia, ogrzewania lub zapożyczać się, by wydać większą część budżetu domowego na alkohol.
2: No właśnie, to jest to, o czym ja powiedziałam przed chwilą, że te modele picia są różne i te osoby najbardziej zdeterminowane, z najgłębszym uzależnieniem, że te instrumenty mogą na nich nie zadziałać.
3: No. Na nich nic nie zadziała, łącznie z, nie wiem, z przymusem
2: terapia,
3: do prowadzenia,
2: tak, i tak dalej. Natomiast nie
3: z przymusem do prowadzenia
2: cen
3: do szpitala psychiatrycznego, ale to nie zadziała.
17: Ale czyli to jest
3: 2% ludności w Polsce.
17: No do, aha, 2%, tak?
3: 2%. A tych, którzy piją nadmiernie i szkodliwie, jest około 17-25%.
17: Czyli ja teraz zaczynam dopiero rozumieć. To my dokonywalibyśmy tutaj tego radykalnego wyboru, mówiąc, jeśli chodzi o część osób problemowo używających alkoholu,
3: nic. Być może ich nie uratujemy.
17: Po prostu
3: nie,
17: to trzeba powiedzieć, tak?
2: Zależy, jak definiujemy te pojęcia. Tak. Osoby, które problemowo używają, czyli to ja mam na myśli, problemowo niekoniecznie muszą być klinicznie jeszcze uzależnione. To jest taka kategoria epidemiologiczna, tak naprawdę problemowo używają. My nie możemy powiedzieć, że to są osoby uzależnione, głęboko uzależnione, ponieważ nikt po prostu tych osób nie diagnozował. Ale generalnie osoby, które rzeczywiście są osobami głęboko uzależnionymi, one mogą być niejako... mało podatne na tego typu instrumenta, o których mówimy. Tak, no, na jakikolwiek, w tym na te, o których rozmawiamy. Ale jest bardzo duża grupa osób, która nadużywa alkoholu, która nie jest uzależniona, ale pomimo to pije właśnie w jakiś sposób szkodliwy.
3: Ryzykowny.
2: Ona nie jest w dalszym ciągu uzależniona, ale ona pije w sposób szkodliwy, w sposób ryzykowny. I ta grupa osób będzie wrażliwa na tego typu instrumenty.
17: Rozumiem, ale to teraz musimy wrócić do samego początku, do czegoś, co jest ogródkiem polityków, a może też mediów. Bo państwo, mówiąc o tym, zakładają, że społeczeństwo jest w stanie ma wiedzę dotyczącą dość skomplikowanych procesów społecznych, a mianowicie oto ta część używających alkoholu, to jest część, na którą polityki publiczne nie wpłyną. Tu jest duża, monstrualna część, na którą być może wpłyną te polityki publiczne. I teraz krok trzeci. Jak się patrzy na badania opinii publicznej i na badania tego, jak my, nasze społeczeństwo widzi zagrożenia płynące z alkoholu, to okazuje się, że ja nie za bardzo wiem, do kogo w takim razie rząd albo media powinny i z jakim komunikatem wyjść. Bo przecież część ludzi w Polsce mówi, ja nie mam problemu z alkoholem, ale później w dalszej części kwestionariuszy przy krzyżowych pytaniach okazuje się, no, że ten problem tam jest. Tylko że jakiś taki autowizerunek siebie samego wcale tego nie potwierdza. To jest związane oczywiście z wszechobecną reklamą i skoro wszędzie jest ten alkohol...
3: Socjalizowanie alkoholu w otoczeniu. Tak.
17: No więc w takim społeczeństwie jakoś inaczej trzeba by było mówić o tego typu masowych zmianach, jak na przykład zakaz reklamy, zakaz sprzedaży w nocy, na wynos, podwyższenie ceny radykalne, bo w zasadzie do kogo my mówimy? Ktoś mógłby zapytać, czy wy mówicie o mnie? Czy to się odbije na moim życiu?
2: No ale z drugiej strony mamy jednak wyniki badania opinii publicznej, które prowadzą i w tym roku, nawet już w poprzednim roku, no wskazują, że to właśnie społeczeństwo oczekuje zmiany polityki to wobec prawda. Alkoholu. I to się wydarzyło po raz pierwszy na przestrzeni naprawdę wielu, wielu lat. Czyli jednym słowem społeczeństwo dostrzega te wszelkie konsekwencje, skutki i różnego rodzaju niekorzystny wpływ, jaki alkohol ma na nasze życie. Dostrzega tę wszechobecną reklamę, która prowadzi do takich skutków, o których tutaj mówimy, czyli właśnie tej normalizacji picia i właściwie kształtowania opinii, że...
17: Dodam tego ad vocem do tego, co pani powiedziała. Ja jestem zdumiony tym, że polski wicepremier mówi, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej, kropka. Znaczy ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby wicepremier polskiego rządu w tej dotychczas takiej dyskusyjnej sprawie powiedział, nie budzi wątpliwości zakaz
3: sprzedaży w całym kraju. Panie redaktorze, ja nie pełnię żadnych funkcji w naszym pięknym kraju od ładnych kilku lat, więc mogę powiedzieć, bo ugrupowanie tego pana wicepremiera, do mnie w moje ręce trafił taki raport propozycja działań skierowanych do polskiego przemysłu spirytusowego, gdzie między innymi wymieniono moje nazwisko jako tego, który tam jest zaciekłym, powiedzmy sobie, wojownikiem w sprawach polityki alkoholowej. I tam przygotowano jako propozycję dla przemysłu spirytusowego cały pakiet działań, które można podjąć za grube pieniądze, ten cennik też mam, jakie działania można, czy należałoby podjąć i z kim, żeby opóźnić albo przynajmniej wyrwać zęby projektowanym zmianom. Także to jest działanie grube, działanie, powiedzmy sobie, tam może na poziomie lub czasopisma, bo chodzi o kolosalne pieniądze. I rzeczywiście, tak jak w tej propozycji działań znalazły się zapisy, to ja, będąc obecnym na prawie wszystkich posiedzeniach, na wszystkich posiedzeniach podkomisji do spraw zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ten scenariusz pisany w tym raporcie był realizowany. I ten scenariusz jest... kawa na ławę, czarno na białym, wydrukowany i przygotowany. To jest wyjątkowo bulwersujące.
17: Tak, ale czy pan ma wrażenie, że duża część opinii publicznej ostatnio w jakimś może ograniczonym zakresie, ale zaczęła sobie zdawać z tego sprawę, że oto jesteśmy w bardzo prostym... Tu na scenie są ci sami aktorzy, których się możemy w wielu sytuacjach domyślać. Jest państwo, są ludzie, są jakieś koszty i jest ktoś, kto zarabia na tym.
3: Ogromne pieniądze.
17: Ogromne pieniądze. Ale czy to nie jest... Państwo nie mają takie wrażenie, że teraz media zaczęły o tym w ten sposób mówić, że pan również o tym wielokrotnie mówił, że duża część społeczeństwa myśli, to W takim razie trochę czegoś innego oczekujemy teraz od polityków, od rządu. Tak jest. Skoro ten ktoś, komu zależy na odpowiednich, on ma pieniądze, on zatrudnia ludzi, więc tak jakby ubraliśmy naszych obywateli i obywatelki w takie krytyczne, oni mają te krytyczne narzędzia.
3: Też w pewnego rodzaju odpowiedzialność za to, co powinno być zrobione i presję z tym związaną. Bo przecież zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości tak naprawdę, czy taki napór ze strony polityków, dla mnie niespotykany, bo łącznie z tymi, którzy mnie z roboty wyrzucili swego czasu za takie gadanie, dla mnie to jest zastanawiające, ale to presja społeczna spowodowała po tych alkotubkach słynnych i innych wydarzeniach bardzo spektakularnych, że my chcemy zmian. O tym się wiele mówiło. Oczywiście dotarły też informacje, przecież zmiany w polityce alkoholowej na forum Światowej Organizacji Zdrowia, tak między nami mówiąc, w głównej mierze pchają do tych zmian towarzystwa onkologiczne, które alarm, czyli towarzystwa medyczne, wcale nie polityczne.
2: Kardiologiczne.
17: Tak.
2: To w każdym razie towarzystwo naukowe, ale wracając tutaj do tego, co zostało też powiedziane, no to ogromna rola informacji właściwej, która powinna być kierowana do społeczeństwa i to, o czym pan redaktor mówił, czy społeczeństwo zaczęło sobie zdawać sprawę, że w pewien sposób jest różnymi subtelnymi, mniej lub bardziej sposobami, no manipulowane jednak i że wpływy branży alkoholowej ukierunkowane przede wszystkim na maksymalizację swoich zysków, no bo przecież to o to chodzi, tak? No będą zawsze stały z celami zdrowia publicznego. I tutaj się nie da znaleźć no, żadnego właściwie stycznego punktu. Ale chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jednak nie możemy pomijać faktu, że także dokonują się takie bardzo określone zmiany, jeśli chodzi o przekonania, postawy wobec alkoholu wśród młodszej generacji. Jednak badania pokazują, że jeżeli my w tej chwili mamy ten najwyższy odsetek abstynentów w historii, tak? 23% osób deklaruje, że nie pije. To bardzo duża część tych abstynentów, większość to jest ludzie młodzi, 19, 24, 25 lat. Badania tak wskazują. I większość tych osób mówi, że właściwie ten alkohol do niczego nie jest im potrzebny. Nie piją nie tylko, nie piją dlatego, ze względów zdrowotnych, ale nie dlatego, że są chorzy, tylko właśnie dlatego, że zobaczyli, wiedzą, są świadomi tego, tej szkodliwości alkoholu na swoje zdrowie.
17: Natomiast nadal dla mnie to jest zagadka, że ta zmiana się dokonała.
2: Tak, ona się dokonuje. To jest oczywiście proces, ale badania wskazują na to. A po drugie, to co też ci młodzi ludzie, ci, którzy nie piją, którzy podjęli taki wybór, taką decyzję, to mówią o tym, że też alkohol w ogóle nie jest tym nieodłącznym elementem zabawy. Czyli to, co nam reklama przez te wiele, wiele lat próbowała wdrukować marketing, że to jest zawsze alkohol, to wiąże się z tym, że jesteś bardziej atrakcyjny towarzysko, że fajne relacje nawiązujesz. Dalej, to młodzi ludzie mówią, ci, którzy podejmują ten wybór, mówią nie, to wcale nie jest takie
17: widzą tego Jamesa Bonda z jakimś silnym trunkiem, który tam wstrząśnięte, niemieszane i mówią, Boże, jakie to jest żenujące.
3: Panie redaktorze, to się wydarzyło.
2: To się jednym słowem dokonuje się pewna zmiana. Oczywiście my nie wiemy, czy to będzie trend, który
17: ale pani powiedziała o dwóch rzeczach, przepraszam bardzo, ale to pierwsze postawa młodzieży, to znaczy ja nie wiem, czy prozdrowotny instynkt u młodych ludzi jest taki silny, żeby rzeczywiście wykonać.
2: To jest moda teraz.
17: Ale moda, tak.
3: To jest największe osiągnięcie, ta moda, ale tak naprawdę ona się zaczęła w pewnym sensie, co pokazały też badania prowadzone przez profesora Chodkiewicza, w okresie epidemii COVID-u. Dlatego, że młodzi ludzie odpadli od spotkań towarzyskich, odpadli od spotkań w pubie, przestali spożywać takiej ilości, nie wiem, na spotkaniach towarzyskich, bo ich nie było i nagle się okazało, że można żyć. I to wtedy nastąpiło rozwarstwienie. Z jednej strony ci, którzy pili sporo przed, ci starsi, popłynęli w sposób straszny i od tego czasu rośnie, do dzisiaj rośnie śmiertelność spowodowana alkoholem, ale z drugiej strony właśnie młodzi przejrzeli na oczy, mówiąc delikatnie. Natomiast w tym trendzie wśród młodych jedna rzecz jest niepokojąca. Dziewczyny piją tyle samo, co chłopcy. 50% pań w ciąży, tych, które urodziły w Instytucie Matki i Dziecka, które były badane, piło w okresie ciąży.
17: 50%?
2: No, ja bym tutaj
17: to jest szokująca informacja.
3: Proszę przeczytać, proszę zapoznać się z badaniami.
2: Badania Instytutu Matki i Dziecka, które robiły analizy włosów, w którym odkłada się określony biomarker, jeżeli kobieta w ciąży pije. I te badania rzeczywiście pokazały, że 49% kobiet piło napoje alkoholowe w ciąży, przy czym 10% z nich 10% piło w taki intensywny sposób. Tak. Tu duże prawdopodobieństwo jest oczywiście też takie, ja przynajmniej próbuję tak to wyjaśniać, że część tych kobiet mogła pić w tym okresie, kiedy nie wiedziała, że jest w ciąży. I w momencie, kiedy dowiedziała się, to oczywiście podjęła ten wybór i decyzję, że nie pije. No pewnie też trzeba pamiętać, że chyba sama metoda też nie jest pozbawiona pewnych wad. Czyli to jest pytanie, na ile rzeczywiście to, te badania są bardzo, bardzo markerami, dokładne. Tak? No, ale niemniej jednak nie można ich bagatelizować i niewątpliwie te odsetki, które wskazują, że kobiety... Ja chcę jedną rzecz powiedzieć, bo to jest, tu nie wybrzmiało, my się skupiliśmy na określonych grupach społecznych pijących, mniej więcej i tak dalej, ale generalnie mamy do czynienia z taką, z tak zwanym, jeśli chodzi o alkohol, paradoksem prewencyjnym do czynienia, czyli najwięcej szkód zdrowotnych tak naprawdę czynią te osoby, które piją w sposób umiarkowany, niewiele i tak dalej.
17: To od tego wątku za chwilę zacznijmy drugą część naszej rozmowy, bo za chwilę powrócimy do rozmowy z doktor nauk medycznych Bogusławą Bukowską, dyrektorką Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i z Krzysztofem Brzuską, byłym dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ale to wracamy za chwilkę.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
23: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
24: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
23: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
25: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
23: Sposób na twój dobry dzień?
24: Mamy to w Lewiatanie.
25: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Delikartą w Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Za 22 minuty godzina 21. Słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM. Z nami jest doktor nauk medycznych Bogusława Bułkowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jeszcze raz dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: I Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeszcze raz dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Tuż przed reklamami usłyszeliśmy od pani Bogusławy Bułkowskiej, że są różne modele spożywania alkoholu, że tak patrzymy na to. No więc ja bym chciał wrócić do tego, dlatego że część z Państwa myśli sobie, no zaraz, no skoro w takiej Irlandii, Szkocji, Litwie omawianej tutaj przed chwilą, udaje się, wprowadzając pewne rozwiązania, po prostu, no, na mnie najbardziej działa, na pewno na słuchaczy również informacja, wydłużyć średnią długość życia. Bo to jest niesamowite i na każdym poziomie, każdy premier, każdy minister może to powiedzieć, zobaczcie, wydłużyliśmy w naszym kraju średnią długość życia, tak? No to jest zysk, który jest bez względu na barwy polityczne do kupienia przez całe społeczeństwo.
7: No i policzalmy, to jest...
6: Ale chociażby w Szkocji doszło do sytuacji, że faktycznie całkowita sprzedaż alkoholu spadła, liczba zgonów bezpośrednio powiązanych z alkoholem obniżyła się o prawie 15%. To jest olbrzymi sukces. Tyle, że co z tymi osobami właśnie, które są do tego stopnia uzależnione od alkoholu, że z tego raportu Public Health Scotland, podobny efekt zresztą był w Irlandii, wynika, że zaczęli rezygnować niektórzy z tych ludzi z opłacania podstawowych rzeczy związanych z jedzeniem, ogrzewaniem, dlatego że wzrost cen alkoholu spowodowało, że ich nauk nagle stał się relatywnie droższy. I to jest część społeczeństwa, mniejsza oczywiście niż reszta, ale ktoś musiałby bez hipokryzji głośno powiedzieć, no w pewnym sensie wprowadzając te rozwiązania, o których Państwo mówią, to my trochę zostawiamy tych ludzi i mówimy, no cóż, jesteśmy świadomi, że część z nich będzie w jeszcze trudniejszej sytuacji niż jest.
7: Nie można powiedzieć, że zostawiamy, tak? No, jednak jeżeli te instrumenty, o których mówimy, czyli ta polityka cenowa, ograniczenie dostępności, no powoduje takie skutki, o których mówi pan redaktor, czyli jest jakaś grupa osób, która nie ogranicza jednym słowem spożycia, tylko wręcz no odwrotnie, brnie w już bardzo głębokie uzależnienie, ograniczając nawet ilość pożywienia, tak? Po to, żeby móc kupić napoje alkoholowe, tak z tego wynika. To znaczy, że te osoby powinny być objęte oddziaływaniami bardziej z zakresu opieki społecznej, oddziaływań terapeutycznych. No, jednym słowem, jakiś model takiej opieki, który miałby szansę do tych ludzi dotrzeć i dać im także jakąś no, propozycję. Ale równocześnie nie mamy żadnych gwarancji. Proszę pamiętać, że jednak uzależnienie jest ciężką chorobą. Chorobą, która jest chorobą postępującą. I także może się zdarzyć, że ktoś nie zechce skorzystać z jakiejkolwiek oferty, byśmy mu nie zaproponowali. Ale taka oferta na pewno powinna być.
8: I taka oferta jest. My jesteśmy w lepszej sytuacji niż Szkoci, dlatego że jeśli chodzi o system lecznictwa odwykowego, to w Polsce on jest lepszy niż w zasadzie we wszystkich krajach, nawet Unii Europejskiej. On nas kosztuje... Jesteśmy zresztą dużym rynkiem dla alkoholu, to o ogromnych pieniądzach mówimy, bo Litwa to jest, nie wiem, 8% tego, co Polska, ale my mamy system lecznictwa odwykowego. Przy czym trzeba pamiętać, że żeby skutecznie pomóc takiej osobie, to trzeba do niej dotrzeć, zmotywować ją do zmiany. I tutaj można się na to żachnąć, ale innej drogi nie ma. Nie ma przymusowego leczenia i bardzo dobrze, ale w jakiś sposób te, ja może brutalnie, ale te ostatnie dni, w jakiś sposób ten człowiek może spędzić w warunkach lepszych niż na ulicy pod mostem, tak jak dzieje się to w wielu krajach.
6: Wróćmy do tego, co przed chwilą, przed blokiem reklamowym pani Bogusława Bukowska powiedziała, co dla niektórych słuchaczy mogło zabrzmieć bardzo zaskakująco. Mianowicie ta grupa osób, która być może w ich mniemaniu nie nadużywa alkoholu, ale pije regularnie, od dłuższego czasu. Czy ja dobrze zrozumiałem, że pani mówi, że to jest zagrożenie zdrowotne w naszym społeczeństwie, które jest trochę bagatelizowane, w sensie...
7: Znaczy, ja myślę, że w ostatnim czasie i tak jest o wiele lepiej, że wiele osób zaczyna sobie zdawać sprawę z ryzyk zdrowotnych związanych z piciem napojów alkoholowych, bo mi się wydaje, że my bardzo często w Polsce i właściwie przez wiele lat, jak mówimy o ryzykach związanych z alkoholem, to najczęściej ta dyskusja sprowadza się do uzależnienia. Aha, piję dużo, to znaczy, że się uzależnię. No ja nie piję dużo, to znaczy, że się nie uzależnię i właściwie sprawa jest zamknięta. Tymczasem te szkody zdrowotne, konsekwencje z powodu picia alkoholu, no są, ten wachlarz jest o wiele większy. Dojdzie do uzależnienia, to alkohol źle wpływa na układ naczyniowo-sercowy, ogólnie na nasze zdrowie psychiczne. Przecież alkohol jest depresantem, nie trzeba być uzależnionym. Wystarczy, że pije ten alkohol w sposób nawet umiarkowany, ale w systematyczny sposób i pije po to, żeby złagodzić swoje złe nastroje, czy złagodzić stres i także on będzie miał bardzo negatywny wpływ na nasze życie psychiczne, mogąc sprowadzić długofalowo do jakichś określonych o wiele bardziej poważnych problemów. Alkohol to przecież samobójstwa, tak? Wiemy z badań w Polsce, że około wśród osób, które skutecznie popełniło samobójstwo, 40% z nich było pod wpływem alkoholu. Alkohol to są urazy, to są wypadki. Nie trzeba być uzależnionym, wystarczy nawet jednorazowo spożyć alkohol i no, który sprzyja różnego rodzaju nieostrożnościom. Jeśli chodzi na przykład o młodzież, to przecież alkohol jest bardzo dużym czynnikiem, odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli chodzi właśnie o urazy, wypadki wśród młodych osób. Więc tych szkód zdrowotnych jest po prostu całe spektrum, o którym my bardzo często zapominamy. Alkohol sprzyja agresji, to są awantury, burdy, no właśnie, różnego rodzaju potem problemy spowodowane jakimiś urazami, że osoba znajduje się na SOR-ze, wymaga pomocy. Czyli jednym słowem, mówiąc o alkoholu, musimy brać pod uwagę całe spektrum tych wszystkich szkód zdrowotnych, a nie tylko myśleć o tym, czy, ponieważ pije w umiarkowany sposób, no to nie uzależnia
6: się. Też to określenie pije w umiarkowany sposób. To chyba pan Krzysztof Brzuska mówił w pierwszej części naszej rozmowy o tym, że skoro otaczają nas reklamy alkoholu i widzimy go, albo widzimy, nie wiem, sportowców z piwem w dłoni i to jest takie skojarzenie, to wydaje mi się, że ten stygmat, że oto jest niebezpieczna substancja, która jest łatwo dostępna, to on jest trudny do osiągnięcia. Znaczy, wyobrażam sobie społeczeństwa, w których nie ma tak bezpośrednio wizualnej, masowej obecności alkoholu. I to, co pani powiedziała, ja rozumiem, że tam jest tak jakby brzmi o wiele bardziej donośnie, tak? Ale tutaj w sytuacji, kiedy my nie pozbyliśmy się alkoholu z przestrzeni publicznej, w szerokim tego słowa rozumieniu, no to ten cały pakiet szkód, o których pani powiedziała, on jest trochę neutralizowany
7: tak,
6: przez
7: myślenie... Trzeba właśnie, dlatego trzeba mówić o tych szkodach. Do tego jeszcze nie powiedziałam o jednej, o związku z nowotworami.
6: A, no kancerogenny jest alkohol.
7: Oczywiście, że tak, alkohol jest substancją toksyczną, psychoaktywną, uzależniającą. I jeśli chodzi w ogóle o poziom wiedzy, bo tutaj też wiele badań jest prowadzonych, no to jednak jeszcze kilka lat temu pytanie na temat świadomości społecznej o związku pomiędzy piciem napojów alkoholowych a nowotworem, to ona była bardzo niewielka. Mniej niż połowa osób, obywateli w ogóle zdawała sobie z tego sprawę. Teraz już jest lepiej.
6: A to proszę powiedzieć, skoro już taka okazja, że państwo, bo myślę, że część słuchaczy też jest zainteresowana. To są dość duże zmiany. Typu największa w historii liczba abstynentów w Polsce, tak? No to jest coś, co można po prostu...
7: 23% abstynentów.
6: Tak, to jest bardzo mocny komunikat. Albo przykłady z krajów, gdzie średnia długość życia się wydłużyła, tak? To są konkretne bardzo rzeczy, które są...
7: No ale z Polski mamy. Przecież tam, gdzie wprowadzono ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, nawet ostatnio Warszawa to raportowała, która z takim bólem przyjęła te ograniczenia, że jednak zwiększa się poziom bezpieczeństwa obywateli, zmniejsza zmniejsza się liczba interwencji policji, czy służb w ogóle odpowiedzialnych za porządek publiczny. No przecież to są fakty. W naszych badaniach, które były robione na zlecenie Krajowego Centrum w kilku dużych miastach w Polsce, tego typu efekty także są z tych badań jednoznacznie wynikają. To są Krzysztof około 30% tego typu spadki odnotowywane.
6: Tak, policzalne
7: są.
6: Rzeczy.
8: Jeśli mógłbym do tych strat, o których mówiła pani dyrektor, ja dołożę jedną taką informację, która być może będzie zaskakująca dla wszystkich, ale na oddziale wewnętrznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak powiedział kierownik tej kliniki, 30% pacjentów to są pacjenci, którzy tam leżą nieuzależnieni, ale ci, którzy pili długo i pili dużo, pili ryzykownie, pili regularnie, 30% choroby wewnętrzne.
6: Ale czy to znaczy, że część
8: z nich, wątroby, tak.
6: Część z nich mogła nie mieć tej świadomości, że spożywając w ten sposób alkohol, oni robią coś, co zagraża ich zdrowiu?
8: Ale reklamy pokazywały, że to jest świetna zabawa, o co chodzi? No,
7: moim zdaniem tak, no dlatego że znowu przez wiele lat była taka narracja, że to główne zagrożenie to jest jednak uzależnienie.
8: Tak.
7: Proszę zauważyć, ja nawet widzę, jak odwiedzam różnego rodzaju redakcje, rozmawiam z dziennikarzami, to w dalszym ciągu takie przekonanie funkcjonuje. I często, i w ogóle nawet tytuły nieraz nagłówków w prasie na przykład, to też alkohol, uzależnienie. Czy jak wprowadzimy te ograniczenia, to zmniejszymy liczbę osób uzależnionych. Tak. No to wręcz chyba już cytuję któryś z tytułów.
8: Tego nie
7: zrobimy. Ale to pokazuje, jak my dalej jednak myślimy o alkoholu. Alkohol, uzależnienie. Ale cały czas próbujemy powiedzieć, że to jest o wiele większe, szersze spektrum.
6: Dobrze, ale siła stereotypów polega też na tym, że one są zakorzenione tak jakby wieloma nóżkami w różnych rzeczach. I ten stereotyp związany, a szczególnie o ten chcę dopytać, czy on się może zmienia, związany z tym, że niewielkie ilości alkoholu spożywane w miarę regularnie, przy jakimś rodzaju zgody społecznej, typu telewizor, mecz, puszka piwa, wieczór. Jakiejś takiej zgody społecznej przyjętej, że takie jest. Czy tego rodzaju stereotypy, one są do usunięcia albo do zmiany bez radykalnych ruchów? Radykalnych w tym sensie... O, no mam. No oczywiście, proszę państwa. No, tutaj nie powiedzieliśmy o najważniejszych rzeczy. Wiemy, co jest skuteczne w 100%. Wspólnoty religijne.
8: Oni nie są skuteczne... Przepraszam, będę protestował. Nie są skuteczne w 100%. Bardzo pomagają. To jest poza dyskusją.
6: A co jest bardziej skuteczne?
7: Znaczy, ja jeszcze do tego dodam, że badania CBOS-u z 2025 roku, nasze KCPU zgodne na zlecenie, one wskazywały, że takie bardzo mocne zaangażowanie religijne i bycie osobą religijną, ale w sensie praktykującą, ono zmniejsza ryzyko wejścia w rzeczywiście w takie problemowe picie. Znaczy zmniejsza ilość wypijanego alkoholu. Czyli jest to czynnik chroniący. Z badań tak wynika, że jest to

0: Z zespołem apostolstwa trzeźwości naszego Kościoła katolickiego współpracowałem od samego początku. Naprawdę jest grupa księży, biskupów, którzy w sposób absolutny zdają sobie sprawę z tego, czym jest alkohol i że można zapobiegać problemom. Nawet był 2017 rok Narodowym Rokiem Trzeźwości. Ale to nie jest tak, to jest tak jak z politykami. Pewna grupa, owszem, tak, ale reszta wcale nie musi się stosować do tego, co mówią biskupi. Nawet list pasterski księdza biskupa Bronakowskiego, jak był odczytywany, to był odczytywany, powiedzmy sobie, tak średnio, czasem nawet dointerpretowany. Więc skład polityczny...
1: Ale świetnie, że pan o tym mówi, bo być może część słuchaczy nie ma świadomości, że to był jedyny tak naprawdę gest publiczny w miarę słyszalny w Polsce ze strony Kościoła na przestrzeni lat.
0: Ale z zespołem apostolstwa trzeźwości, tak między nami mówiąc, co słyszą słuchacze i to muszę powiedzieć, jest również współpraca z tymże zespołem apostolstwa trzeźwości. Ponieważ ta część biskupów bardzo się interesuje tą polityką, próbują wspomagać, mają swoje, powiedziałbym, ścieżki, które oni powinni uruchamiać, których politycy z Sejmu nie uruchomią. Niech to się dzieje. Mamy tam sojuszników, ale oni są słabą grupą. To jest tak, jak kiedyś Parpa miała budżet 6,5 miliona, a przemysł alkoholowy 1,5 miliarda. To jest takie starcie.
2: Ale generalnie, wydaje mi się, już pomijając te aspekty polityczne, to jednak, jeśli chodzi o działalność Kościoła na rzecz trzeźwości, to ona od lat jest obecna. I bardzo wiele wspólnot i działań toczy się wokół Kościoła. Natomiast tak jak mówię, no nie chcę się wypowiadać na ten temat, na ile tutaj...
1: Aż pani powiedziała niesłychanej rzeczy o tych badaniach, że osoby religijne mają ten mniejszy problem wejścia.
2: To jest chroniący. Jeszcze raz, żebym była dobrze zrozumiała. Tak. Nie chodzi o taką deklarację, jestem osobą wierzącą, tylko
1: religijne.
2: Chodzi o to, tak, jak często ta osoba praktykuje i osoby, które są praktykujące, wierzące, praktykujące, rzeczywiście jest to czynnik ryzyka. Zresztą to jest od wielu lat. To nie są nowe tutaj wyniki badań, one są powtarzalne.
1: Ale czy w tej mechanice, która stoi za tym, co pani przed chwilą powiedziała, czy jest coś, co da się wyjąć i zuniwersalizować? Dlaczego te osoby rzadziej rozpoczynają picie? Bo?
2: No bo to jest niezgodne z ich normami moralnymi, etycznymi, po prostu.
0: Ale część
1: nie da się tego wykorzystać w działalności.
2: A czy się wyda? Mnie się wydaje, że w ogóle skuteczna profilaktyka też dąży do tego, żeby kształtować określone normy i postawy.
1: Nie, ale to o to państwa na koniec muszę zapytać. Czy żyjemy w czasach, kiedy trzeba będzie sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, w pewien sposób musimy powiedzieć, że dbanie o zdrowie, o zdrowie społeczne jest pewną etyczną postawą, tak? Mówimy o etyce, tak jak ta sfera jest oczywiście zazwyczaj przez wspólnoty religijne, nie wiem, kościoły, ale teraz to nawet my, rozmawiając o problemach związanych z alkoholem, musimy powiedzieć, tu chodzi o pewną etyczną postawę.
2: Tak, ja myślę, że w ogóle o taką etyczną postawę i wreszcie...
1: To nie jest to samo, co mycie zębów,
2: wartością. Zdrowie to jest wartość.
1: Bo?
0: Chociażby dlatego, że żyje się dłużej i żyje się w lepszym dobrostanie.
1: Czyli taka egoistyczna, tak? Ale to nie niszcz siebie, człowieku, nie sięgaj po alkohol.
0: To jest chyba największa motywacja. Jeśli chodzi o pojedynczą osobę, trudno sobie wyobrazić inaczej. Natomiast chciałbym o jednym powiedzieć takim fakcie. Irlandczycy nie radzili sobie z tą wiedzą, że alkohol jest dla tych, którzy piją tam od czasu do czasu. Mnie to nie dotyka, mimo że moja wątroba jest w coraz gorszym stanie, czego nie widać, nie czuć, bo to dopiero będzie w przypadku zagrożenia życia widoczne. Irlandczycy wprowadzili 26 maja roku bieżącego informacje, bardzo jasne informacje na każdym opakowaniu z alkoholem. Alkohol jest trucizną. Nie na zasadzie takiej, że jest jakiś piktogramik, tylko jest napis. Alkohol powoduje choroby onkologiczne. Alkohol jest niebezpieczny dla płodu w okresie ciąży. I to jest, powiedziałbym, norma, która każdemu, kto sięga po butelkę, taka antyreklama w ostatniej chwili, powiedziałbym, ratunkowa.
1: Czy mamy doświadczenia podobne? To jak pamiętam,

0: Był u nas profesor Zatoński, to opowiadał, że to niesamowity efekt jednak wywiera na ludziach zdjęcie, jakieś okrutne zdjęcie na paczce papierosów, że to jest część wytłumaczenia, dlaczego w pewnym momencie w Polsce zaobserwowaliśmy spadek palaczy.
1: No i dlatego przemysł alkoholowy, nikotynowy sobie poradził. Wprowadzili e-papierosy, wprowadzili nikotynę w postaci bezdymnej, wprowadzili snusy, które teraz robią karierę. Także cały czas trzeba być, jeśli chodzi o tę politykę, trzeba być cały czas czujnym i patrzeć, co się może
0: wydarzyć. Ale chyba rozmawiać o tym, bo mi się wydaje, że akurat to, co pan mówi, że poradził sobie przemysł. No, kiedy pojawiły się te tubki, alkotubki, to wydawało mi się ku memu zaskoczeniu, nie wiem, czy państwo nie byli zaskoczeni, że momentalnie i media, i duża część społeczeństwa powiedziała, to jest wykluczone, absolutnie to jest
2: bo przełamano już pewną granicę, myślę, jednak takiej, no, mówiąc ludzkim językiem, przyzwoitości. Po prostu wyprodukowanie alkotubek jeszcze położy, które przypominają tak bardzo opakowania dla dzieci, prawda, różnego rodzaju produktów i jeszcze niejednokrotnie położenie tego, z tego, co słyszeliśmy, tuż obok tego typu produktów, no jest po prostu przekroczeniem wszelkiej normy przyzwoitości. Natomiast ja jeszcze chciałabym wrócić do tego pytania o te wartości, no bo wydaje mi się, że w gruncie rzeczy, jeżeli chcemy, aby społeczeństwo mniej spożywało napojów alkoholowych i wprowadzimy, jeśli się uda, te wszystkie ograniczenia, o których mówimy, czyli właśnie zakaz reklamy, ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, zakaz i też promocji.
0: Tak. I trochę wyższa cena.
2: To przecież wciąż musimy pamiętać o edukacji, o właściwej informacji.
0: Ale edukację, muszę przez trzeci raz powiedzieć, edukację musimy zacząć od wartości. Znaczy, z jakiego powodu
2: właśnie,
0: młody człowiek może powiedzieć, dlaczego
2: właśnie
0: mamy ograniczać to wszystko?
2: Właśnie o to chodzi. Ale edukacji nie możemy pomijać, ona jest niezbędna.
0: Tak, tak.
2: Musimy ją po prostu prowadzić.
0: Na jakich wartościach?
2: Ale równocześnie najważniejsze są wartości. Świat wartości. I tutaj ogromną rolę mają oczywiście przede wszystkim rodzice, ale ja myślę, że nie tylko, bo tak naprawdę jeżeli człowiek wzrasta w takim środowisku, kiedy jest otoczony na każdym kroku przez reklamę, kiedy słyszy, że alkohol to jest cool i tak dalej, to w jaki sposób ten świat i to otoczenie może sprzyjać kształtowaniu tych wartości?
0: I to jest świetna puenta w ogóle dzisiejszej naszej rozmowy. Za 2 minuty, godzina 21, bardzo chciałem podziękować. Z nami był doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję.
0: I Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Za 2 minuty 21 i informacje TOK FM, a po informacjach słuchacze i słuchaczki będą do nas dzwonić pod numer 22 44 044, odpowiadając na pytanie, jak według ciebie państwo powinno regulować cenę, dostępność i reklamę alkoholu. Proszę do nas dzwonić po informacjach.
4: Autopromocja.
5: Istny pałac zaczarowany, zachwyca się prasa warszawska. Jest i winda kryształowa, i oranżeria z papugami, podłogi marmurowe, meble angielskie oraz aż 20 pokojów z łazienką. Wówczas, na początku wieku XX, zaświadczających o najwyższym standardzie obiektu. Hotel Bristol, powiew luksusu i wielkiego świata, w nową epokę komunistyczną wszedł niemal nienaruszony. 79 lat temu został znacjonalizowany.
4: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Prokuratura odłożyła przesłuchanie Ihora M., 31-letni obywatel Ukrainy, w klasztorze w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie parlamentarnym PiS w związku z jednym z wątków afery Zonta Krypto. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Waszyngtonie, a Donald Trump zapowiedział kolejne 2 spotkania. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nożownik z Jarosławia nadal bez postawionych zarzutów. Prokuratura odłożyła przesłuchanie Ihora M. Biegli rozpoznali u niego objawy choroby psychicznej. Ukraiński obywatel zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru. Jeden z duchownych zmarł. Reszta trafiła do szpitali. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Zdaniem biegłych jego stan uniemożliwia przesłuchanie. U Ihora M. zdiagnozowano ostry epizod psychotyczny. Jest pobudzony, zdezorientowany i nie da się z nim nawiązać sensownego kontaktu. Eksperci zastrzegają, że to ocena bieżąca, dodaje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
3: Mimo braku zarzutów, śledczy jeszcze dziś złożyli wniosek o areszt, który jutro rozpatrzy sąd w Jarosławiu. Biegli wskazują na konieczność leczenia psychiatrycznego, a prokuratura chce umieszczenia podejrzanego w areszcie o charakterze szpitalnym. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Ten człowiek powinien się spalić ze wstydu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Unii Centrum Jacek Trela. To komentarz do decyzji posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala, który zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym. Według ustaleń Onetu przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach polityk miał konsultować ich zapisy z prezesem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. W ubiegłym roku Michał Moskal spotkał się z szefem giełdy na Ibizie.
5: No nie przypadkiem pojechał chyba, tak sądzę, na jeden dzień na Ibizę pan Moskal i tam spotkał się z panem Kralem, a później te poprawki były składane. No to w ogóle nie powinno mieć miejsca.
2: Komentował w TOK FM Jacek Trela. Jak napisał Michał Moskal na portalu X, jego członkostwo będzie zawieszone do czasu przyjęcia przez partię pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy. Xi Jinping zakończył swoją 3-dniową wizytę w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że spotka się z chińskim przywódcą jeszcze 2 w tym roku. Chodzi o szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w listopadzie i szczyt G20 w Miami w grudniu. Trump potwierdził, że jednym z tematów poruszanych w rozmowach była wojna z Iranem oraz sztuczna inteligencja. Amerykański prezydent zaznaczył też, że z wizyty będą zadowoleni amerykańscy rolnicy, co sugeruje zwiększone zakupy amerykańskich płodów rolnych przez Chiny. Według chińskich mediów przywódcy Chin i USA wymienili poglądy na wojnę w Ukrainie. Xi zachęcił Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem i wezwał do ostrożności w sprawie Tajwanu. Xi Jinping jeszcze w czwartek mówił o porozumieniach w wielu kwestiach z Trumpem, dodając, że nadały one nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w sferze stabilności strategicznej. Droga do pierwszej polskiej elektrowni atomowej będzie gotowa w ciągu 2, a pierwszy odcinek już w przyszłym roku, poinformował minister infrastruktury, wizytując plan budowy. Nowa trasa jest niezbędna do prawidłowego przebiegu tej strategicznej, energetycznej inwestycji. Droga numer 69 połączy plac budowy elektrowni z ekspresową trasą S6. To 30 km, mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
6: Ta droga ma umożliwić dojazd, dostęp do placu budowy elektrowni jądrowej, ma pozwolić na dostawę materiału i wszystkich elementów ponadkubaturowych.
2: Nowa trasa odciąży także lokalne drogi. Najbardziej zaawansowany w budowie jest fragment przy samym terenie przyszłej elektrowni, mówi minister Dariusz Klimczak.
7: Ten odcinek, tak zwana ostatnia mila, będzie gotowa w przyszłym roku, do końca 2. kwartału. Ostatni odcinek, który połączy się z drogą ekspresową w 2. kwartale roku 2028.
2: Droga to nie jedyna inwestycja dająca dostęp do elektrowni. Powstanie również połączenie kolejowe i umożliwiające transport morski PIRS na Bałtyku. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego będą mogli w sobotę nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia z powietrza. W tych województwach w blisko 300 miejscach specjaliści ze Straży Pożarnej przeprowadzą kolejne zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
8: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wieryl z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Jak je rozróżniać, jak je odczytywać i jak reagować? Jak postępować, kiedy tego typu alarm wystąpi? Jak odczytywać SMS-y bądź informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? bezpieczeństwa.
8: Podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
0: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
8: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób. Jakub Medek, TOK FM.
2: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Sobota raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Za nami rozmowa z dyrektorką Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i byłym dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ja przypomnę, że inspiracją do dzisiejszego programu są wydarzenia z ubiegłego tygodnia z polskiego Sejmu, który miał się zająć 18 września zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. W największym skrócie, wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży na wynos w całym kraju. Nie prohibicji, tylko nocnego zakazu sprzedaży od 22 do 6. Uwaga, całkowitego zakazu reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Mało tego, jeszcze było w projekcie było podniesienie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. I państwo mogą na to popatrzeć i powiedzieć: część tak, część nie, albo wszystkie te pomysły super, lub też w ogóle mam inny pomysł, bo dziś po prostu pytamy państwa, jak rząd powinien regulować cenę, dostępność i reklamę alkoholu. To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044. Zadzwoniła do nas pani Agnieszka z Krakowa. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
11: Dobry wieczór.
10: Słuchamy.
11: Ja bym chciała przewrotnie powiedzieć, to znaczy właściwie zadać pytanie, w sumie to dlaczego miałby być rząd, czy państwo zainteresowane tym w ogóle, skoro ma tak ogromne dochody ze sprzedaży tego alkoholu, bo to jest ponad 2,3% budżetu i sobie nawet tutaj zanotowałam, że to jest ponad 14,6 miliarda złotych z akcyzy. No to tak naprawdę o czym państwo mówiliście w audycji, jakie to jest szkodliwe i tak dalej, tak, no ale nawet państwa stacja emituje reklamę piwa,
10: tak? Prawda, tak.
11: To dla odbiorców. Pytam się, po prostu za to stoją bardzo duże pieniądze i tak naprawdę wydaje mi się, że pewne ruchy to są no takie trochę fasadowe i no tak globalnie, no to się myślę po prostu to nie opłaca, tak?
10: Ale jeszcze raz, ten początek pani wypowiedzi jest bardzo ważny. Czyli pani mówi tak, państwo w takim bezpośrednim rachunku zarabia na tym, że alkohol jest tak łatwo dostępny i tak popularny w Polsce, tak?
11: Tak, tak, zarabia na tym i zarabiają też przedsiębiorcy, bo to z kolei jest ponad 56 miliardów złotych, które przychodzi z branży, więc a to też no to też są podmioty, państwo rząd jest zainteresowany, tak, żeby też na różne sposoby państwo czy polityków nie wspierało.
10: Pani Agnieszka, ale to super, że pani w ogóle ten wątek podnosi i pokazuje, i pyta o to. Jakby pani w takim razie odpowiedziała na taki to problem, że według oficjalnych danych Narodowego Funduszu Zdrowia około takich bezpośrednich kosztów to jest miliard zdrowotnych, tak, świadczeń związanych z użyciem alkoholu, a tych kosztów ciągnionych, tak, no to być może
11: 15 miliardów, tak, jest z akcyzy, a tu jest miliard, no to
10: bezpośrednich kosztów, bo jeśli się policzy wszystkie koszty takie ciągnione, to znaczy osoby, które regularnie piją alkohol i też je trzeba leczyć, chociaż akurat teraz nie są pijane, że się tak wydarzy, to nawet są szacunki, że 20 parę miliardów to są koszty z tym związane. I wtedy pani powie, to właśnie zróbmy tu równanie i wyliczmy, dodajmy, odejmijmy i wtedy rząd powinien działać?
11: To znaczy, mnie się wydaje, że to jest motywacja tak naprawdę, bo to, o czym pan mówi, to są faktycznie szacunki, natomiast to nie jest takie bezpośrednie i proste przełożenie, a tutaj to jest bezpośrednie, proste przełożenie, bo to są pieniądze, aha, które wpływają.
10: Rozumiem.
11: A wiadomo, jak mamy duży deficyt, więc zmniejszenie sobie wpływów, które wynoszą 2,3 wpływów do budżetu, to naprawdę... Mi się wydaje, że to...
10: To jakby pani zinterpretowała tą wypowiedź sprzed tygodnia wiceministra, który mówi, oczywiście zakaz sprzedaży w nocy w całym kraju nie budzi wątpliwości, zakaz sprzedaży nocnej. On to mówi, wicepremier. Przecież on wie to, co pani mówi. On chyba świetnie zna te wyliczenia.
11: Właśnie, dobrze, że pan tutaj to słowo wtrącił, chyba. No, różne rzeczy mówi się, bo po prostu są dobrze społecznie odbierane.
10: To inaczej, a pani Agnieszko zapytam. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych już od jakiś czas temu obliczyła, że kompleksowe badania dają wynik następujący. Nadużywanie w Polsce alkoholu to jest do 100 miliardów rocznie, i to cytowała to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I jakby pani wzięła te kwoty, to pokazałaby pani premierowi i powiedziała, 100 miliardów państwo traci, a 16 zarabia na sprzedaży alkoholu. Czy tego się nie da tak zrobić takim rachunkiem?
11: Wydaje mi się, że tak się do końca nie da, bo tak jak mówimy, to jest branża, to jest ogromna branża. W tej chwili w Polsce się również rozwija sektor winiarski, bardzo, tak? Ze względu na zmianę klimatu. No po prostu to się wiąże też z tym, że tam są zatrudniani ludzie, prawda? Na Podkarpacie, tak? Ci ludzie by stracili pracę. To, wie pan, to jest szerzej niż to, co dzisiaj u państwa było mówione, już nie mówiąc o tym, że
10: tak.
11: Prawda też jest taka, że tutaj państwo mówili o przyczynach i tak dalej. Mamy bardzo dużo stresu. Alkohol niestety to jest najprostszy środek, który reguluje emocje. A przy takim życiu, jakie mamy, ludzie po to sięgają, bo nie mają też...
10: Ale dobrze, pani Agnieszko, świetnie, że pani w ogóle ten wątek też tutaj porusza, bo tak, czyli pani mówi... Ale to inaczej zapytam w takim razie. Czyli rząd nie powinien dbać o to, żeby ludzie w Polsce mieli trochę mniej stresu? Czy raczej powinien im obniżać cenę za alkohol, żeby dalej żyli w stresie, ale to sobie przynajmniej się napiją, pani Agnieszko?
11: No, tak, ale wie pan co, to jest tak jak z polityką migracyjną. To wymaga tego, żeby to była polityka całościowa, czyli obejmująca mnóstwo elementów, tak. a nie tylko takie po prostu punktowe kwestie, które najczęściej, umówmy się, jedne są, a drugie nie są nośne społecznie, to populistyczne. No więc wie pan, im bliżej do wyborów, tym
10: łatwiej. Ale właśnie, i to jest to pytanie, które chciałem na końcu pani zadać. Panie Agnieszko.
11: To się opłaca.
10: A czyli co? Jak pani widzi?
11: Nie.
10: Czyli jak pani to widzi? Czyli wejdzie zakaz sprzedaży nocnej? Wejdzie zakaz reklamy alkoholu przed wyborami, według pani?
11: Ciężko stwierdzić, bo ja nie wiem, jak lobbują i kto lobbuje, tak? I jakby mi się wydaje, że partie robią badania, prawda? Właśnie tak jak mówię, co jest nośne społecznie, a co nie. I to ja nie mam dostępu do tych badań, natomiast wydaje mi się, że to jest jakby jakimś tam clue, a nie tak naprawdę to, co jest plus, to co powiedziałam, plus rachunek czysto ekonomiczny, a nie to, co tam jest, powiedzmy, dobre czy niedobre, no bo dość oczywiste jest, że picie alkoholu, a nadmierne to już w ogóle, no nie jest dobre, no więc te osoby też sobie z tego zdają sprawę, tylko pytanie, czy jakby biorą to pod uwagę, czy jakby uważają, że no trudno, no takie są koszty i tyle, a zyski dla nich przynajmniej są większe, więc...
10: No tak, ale koszty, pani Agnieszko, pani i ja płacimy podatki i jak patrzę teraz na raport Szkoły Głównej Handlowej za 2025 rok, 186 miliardów złotych, prawdziwa cena alkoholu, tak się nazywa, to są koszty w naszym kraju tego, że alkohol jest niebezpiecznie używany i to pani płaci, ja płacę w podatkach przecież te 186 miliardów, czyli ktoś sobie zarobi na produkcji i sprzedaży alkoholu, a pani i ja będziemy płacili za koszty, tak to teraz wygląda.
11: Tak, tak jak mówię, też ktoś w tej branży pracuje, tak? To ktoś ten alkohol dostarcza, też tam pracuje, to jest szersza jak to
10: się... No ma pani rację. Pani analogia z polityką migracyjną mi się wydaje, że jest świetna, że pani powiedziała.
11: co pan powiedział, no to tak, przez chwilę leciała u państwa reklama piwa.
10: Tak, my no na tym zarabiamy, pan, tak, wszyscy na tym, wszyscy.
11: I pan pójdzie do kogoś wyżej i powie, no ja, no proszę takiej, no dlaczego?
10: Tak,
11: no,
10: ja bym ja chciał, tak, ma pani rację, no panie, pójdę do szefa i powiem, proszę mniejszą pensję trochę, ale z zdejmijcie reklamy.
11: Tak. Znaczy, no nie pan, przecież pan nie ma na to wpływu, ale no, jest audycja o tym, problemach, tak, tego typu, ale w międzyczasie wiecie, tylko piwa reklama, przecież to jest trochę hipokryzja, nie?
10: To prawda, ale... i dowód na pani tezę, pani Agnieszko, że tu się nic nie zmieni.
11: No, tak, bo na koniec to się bierze kartę, tudzież się liczy albo pieniądze.
10: No właśnie, z tym argumentem się kłócił. Nie wiem, jak inni słuchacze, bo jeśli z jednej strony mamy wydatki państwa na poziomie takim, jak wyliczyła Szkoła Główna Handlowa za ubiegły rok 186 miliardów złotych, no to ktoś może powiedzieć, to pan płaci, pani płaci, wszyscy społeczeństwo płaci, także my musimy za to zapłacić. Ale pani Agnieszko, świetnie się z panią rozmawia. Bardzo chciałem podziękować za to, że pani do nas zadzwoniła, ale dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, proszę, bo bardzo wiele osób dziś dzwoni. Dziękuję pani Agnieszko. 22 44 044. Pan Przemysław z Garwolina. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Panie Przemysławie, czy my się słyszymy? Panie Przemysławie, niestety coś stało się z połączeniem z panem Przemysławem. Proszę spróbować jeszcze raz, panie Przemysławie. 22 44 044. Pan Jacek z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Jacku.
12: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
10: Słuchamy pana.
12: Trochę pani Agnieszka mnie uprzedziła, dlatego że wydaje mi się, że ten argument o kosztach i relacji wydatków do zarobków jest dość oczywisty.
10: Ale w którą stronę jest oczywisty, panie Jacku?
12: No oczywisty taki, że państwo i budżet państwa zarabia na alkoholu tyle, na akcyzach, w ogóle na używkach, na papierosach również,
10: tak.
12: Że nie do końca wierzę tutaj politykom, zwłaszcza, że oczywiście...
10: Ale zaraz, panie Jacku, jeszcze raz. 14,5 miliarda wpływów z tego, co pan powiedział i 186 miliardów kosztów. No to nie zarabia. Lekko licząc, jest w plecy 150 miliardów.
12: Wydaje mi się, że mimo wszystko jakby my chętnie przyjmujemy słowa, które chcemy usłyszeć, bo wiadomo, że na szczęście, o tym była też mowa we wcześniejszej rozmowie, że przyzwolenie społeczne na spożycie alkoholu jest, wydaje się, że maleje w społeczeństwie. Niemniej jednak wydaje mi się, że ta branża i lobby jest tak silne, że będzie to bardzo trudna walka. Dla mnie na przykład absurdalne. Patrzmy za granicę. Chociaż kultura spożycia alkoholu, wiadomo, że w krajach, które piją dużo, mówię tutaj o Włochach, Hiszpanach, Francuzach, jest zupełnie inna. Wcale też nie jest tak kolorowo, jak się wydaje, bo również alkohol się jest spustoszeniem w tych społeczeństwach. Tak. Niemniej jednak kultura picia zachodnia jest zupełnie inna. Tutaj nie mam, myślę, że pola do dyskusji. Natomiast pewne rozwiązania, które tam funkcjonują, się sprawdzają. Na przykład wyroby tytoniowe, które we Włoszech czy we Francji nie są dostępne w każdym sklepie możliwym, tylko są specjalne tabakierie, są specjalne sklepy z tytoniem, które zamykają się też o godzinie 18 czy 19. Nikt nie lamentuje z tego powodu. Są automaty, w których można kupić gdzieś tam, bezobsługowe. Natomiast można wychować społeczeństwo w taki sposób, żeby ograniczyć dostęp do używek. Ale do czego zmierzam? Że absurdalną sytuacją wydaje mi się na przykład to, że alkohol jest nie tyle, że w nocnych godzinach, ale dostępny na przykład w miejscach takich jak stacje benzynowe. Dla mnie w XXI wieku jakaś sytuacja, jakaś aberracja, gdzie człowiek może przyjechać o godzinie pierwszej w nocy, gdzie wiadomo, że przyjeżdża samochodem na trasach ekspresowych czy na autostradzie i może sobie kupić butelkę czy puszkę piwa, nie mówiąc o mocniejszych alkoholach. Dlatego wydaje mi się, że... Ale tak jak powiedziała pani Agnieszka, państwo też czerpie zyski, dlatego że jak wiadomo, Orlen również jest spółką Skarbu Państwa, więc tutaj...
10: Ale panie Jacku, czy to jest na pewno opowieść tylko o czerpaniu zysków, bo pan powiedział na początku coś takiego, że ma pan wrażenie, że ta powszechna zgoda na konsumpcję alkoholu, że ma pan wrażenie, że ona jest coraz mniejsza, że tak jakby...
12: Ona się zmienia. Nie chcę poruszać zbyt wielu wątków, ale na przykład ja nie jestem takim optymistą, jak państwo w rozmowie, jeśli chodzi o... Ja pracuję na co dzień z młodzieżą akademicką i obserwuję to. Faktycznie spożycie alkoholu spada. Coraz więcej studentów stroni od alkoholu, coraz więcej jest abstynentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj życie nie znosi próżni i to nie jest do końca tak, że to jest odejście od alkoholu, tylko to jest odejście od alkoholu na rzecz innych.
10: Innych używek po prostu.
12: Dokładnie. Niech pan zwróci uwagę, panie redaktorze, że moda na palenie na przykład, ona przychodzi sinusoidalnie. Jest moda na palenie, była moda na palenie, potem trochę osłabła, teraz palenie wraca. I faktycznie sprzedaż wyrobów tytoniowych spadła, ale co mamy w zamian? Mamy w zamian coś, co coraz więcej naukowców mówi otwarcie, jest jeszcze bardziej siejące spustoszenie w płucach, czyli te wszystkie
13: wejście
12: tak zwane elektroniczne, gdzie to jest po prostu nagminne. Jak się patrzy na młodzież, nawet nastoletnią, to po prostu oni namiętnie palą to i palą to przez cały dzień non-stop. I możemy oczywiście się podpierać statystykami, że sprzedaż tytoniu spada, ale mamy tutaj coś w zamian. Alkohol jest wypierany przez inne używki, przez narkotyki miękkie, narkotyki twarde.
13: Ale to pan z pana doświadczeniem, pewnie jak rozumiem, ale zapytam pana o to. Ma pan wrażenie, że jedyną długofalową odpowiedzią na tego rodzaju wyzwania, w sumie zdrowotne, to jest jakiś rodzaj mądrej edukacji, która bez względu na ceny używek, dostępność używek, tam, nie wiem, zakazy sprzedaży, czy dobrze przypuszczam, że pan by tam widział?
12: Edukacja, tak jak edukacja zdrowotna ogólnie, ja jestem jak najbardziej orędownikiem i zwolennikiem takich rozwiązań, ale z drugiej strony jestem również zwolennikiem rozwiązań twardych. Rozwiązania należy dostosować do sytuacji. U nas pokutuje jeszcze w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w starszym pokoleniu, pokutują te nawyki i pokutują pewne tradycje przez małe te i przez duże te, jedne bardziej świeckie, inne bardziej święte, które odbijają się czkawką również dzisiaj w pokoleniu moim. Ja jestem pokoleniem 40-latków, czyli milenialsem. Natomiast wydaje mi się, że pewne, że tak jak na przykład nie jestem, powiedzmy sobie, jestem wolnorynkowcem, nie jestem zwolennikiem zabierania co do zasady, na przykład samochodów osobom pijanym za kierownicą, ale wiem, że tylko twarde rozwiązania dzisiaj są w stanie takie sytuacje rozwiązać, dlatego że za granicą, i tak jak mówię, w tym wypadku nie mamy się co oglądać na zagranicę, bo my nie jesteśmy Francuzami, nie jesteśmy Włochami, nie zostaliśmy wychowani w takiej kulturze winiarskiej, w takiej kulturze, gdzie alkohol jest jakby nieodłącznym elementem życia, gdzie pije się go dużo, ale rzadko się go nadużywa. Natomiast wydaje mi się, że u nas jesteśmy na tym etapie, gdzie trzeba wprowadzić faktycznie twarde rozwiązania. Być może w jakiejś perspektywie, nie jakiejś bardzo długofalowej, ale żeby od czegoś zacząć, żeby wytępić, mówiąc bardzo brutalnie wprost, te nawyki, które ciągle pokutują, tak jak powiedziałem. I być może, jeśli dojdziemy do takiego punktu zero, to wtedy będziemy mogli tę politykę alkoholową
13: rozumiem. Łagodzić. Ale panie Jacku, to dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, bo wiele osób do nas dzwoni. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jacek z Wrocławia był z nami. Pod numer 22 44 044. Pan Przemysław z Garwolina zadzwonił. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
14: Dobry wieczór, witam serdecznie.
13: Świetnie, że się słyszymy, bo coś poprzednim razem coś zerwało nam połączenie. Słuchamy pana.
14: Tak, ja to tak bardzo bym chciał, żeby pani Karolina Lewicka się tematem zajęła. Dlaczego to po prostu zniknęło z porządku obrad? Ona tak potrafi swoich gości dogłębnie dopytać i bez jakiejś takiej ściemy, że no tak, nocą to faktycznie szkodzi, a tak naprawdę to odwalcie się ode mnie i nie pytajcie mnie o nic więcej. No, tak się po prostu poczułem po takim wytłumaczeniu pana Kosiniaka-Kamysza. No, ja jestem tym przykładem właśnie takiego rodzica, o którym tu pani na koniec wspomniała, że u mnie w domu alkoholu nie ma, nie piję, nie będę pił i dzieci nie widzą alkoholu. Natomiast no, staję się bezradny w sytuacji, kiedy szykujemy się, żeby obejrzeć mecz i jest reklama alkoholu. Dookoła alkohol, promocja alkohol. Ja rozumiem, że stacje muszą emitować takie reklamy, jakie są prawnie dopuszczone. W związku z tym nie mam do was żalu, że emitujecie takie reklamy. Jak nie będzie to prawnie dopuszczone, to po prostu ten czas antenowy wam zapełni reklama rowerów, prawda?
13: Zrozumiałem. Panie Szymku, pan optymistą jest pan reklama rowerów. Och, tak, tak. Chciałbym. No, to pan też, no, tak.
14: Dobra, niech będzie, że jakichś tam robotów kuchennych. Nieistotne. Generalnie chodzi o to, że wy się poruszacie w jakimś po prostu ładzie prawnym i nie macie na to wpływu.
13: Ale panie Szymku, ja muszę jedną rzecz dopytać pana. Tak, bo pan dzwoni tutaj z taką perspektywą, która jest, wydaje mi się, odświeżająca dla całej tej rozmowy. Bo pan mówi tak, ja na pewne rzeczy mam wpływ, jeśli chodzi o moje dzieci, to znaczy nie wystawiam ich na ekspozycję alkoholu, tak? Tylko że społeczeństwo jest tak skonstruowane, że one prędzej czy później zobaczą ten alkohol.
14: Tak, mówi pan, do jakiegoś tam 7, 5, 8, 9, 10 lat, no to jeszcze jakieś mam wpływ, a później dzieci, no niestety, nie pozostają w tej bańce rodzinnej, tylko no, wychodzą do społeczeństwa właśnie, tak jak pan to zauważył, i widzą świat zewnętrzny i tam się okazuje, no co z tego, że na żadnych imprezach rodzinnych nie było alkoholu, jak tu się każdy grill, każda impreza, jakieś uroczystości, wszędzie jest wykazywane, że jest alkohol i że jest on cool, nie?
13: Ale to, panie
14: nie ma tego zagrożenia.
13: A pan rozmawiał z żoną o tym, i żeby ten alkohol nie był obecny, czy to był jakiś proces, czy państwo...
14: Tak, bo nawet jak mieliśmy, akurat mi się udało, bo jak mieliśmy własny ślub, to zrobiliśmy go bezalkoholowy, co też się nie spotkało z jakimś entuzjazmem, ale co to za istota, to po prostu moje życie i komu nie pasowało, to wiedział wcześniej, że jest to impreza bezalkoholowa. Tylko tutaj chodzi mi o to, żeby politycy nie udawali takich, jakimi nie są, bo to nie chodzi o jakieś pieniądze, które tu pani wspomniała, że państwo na tym zarabia. Państwo oczywiście na tym zarabia, ale ja tu wietrzę po prostu olbrzymie lobby spirytusowe, tak, które wpływa. Bezel to jest w ogóle taka dziwna partia, która udaje tutaj świętoszka, a później cię zablokuje w połowie jakiejś pracy i wiele takich projektów mogę wymienić, które oni po prostu wywalili do góry kołami. No i tu raz jeszcze fajnie by było, jakby ktoś ich tak naprawdę porządnie przycisnął, żeby powiedzieli wprost, tak, dbamy o interes rolników, a tu tak naprawdę de facto to zabijają w ten sposób na wsi też takie, bo ja mieszkam na wsi i nie życzę sobie, żeby być utożsamianym z PSL-em jako cała wieś. Na szczęście już tak nie jest. Jakiejś kultury takiej, bo to po prostu sprowadzanie, że tu wieś musi produkować jakieś produkty do produkcji wyrobów alkoholowych, bo na niczym więcej się nie zna, to żenujące.
13: Panie Przemysławie, po pierwsze oficjalnie przekażemy Karolinie Lewickiej pana...
14: Panie Karolinie.
13: Tak, żeby zrealizowała tego rodzaju rozmowę. Bardzo dziękuję za pana głos, panie Przemku. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Pan Łukasz z Gdańska. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
15: Dobry wieczór. Ja się zgodzę z panem przedmówcą, że wieś jest bardzo mądra, tylko może gdyby prawodawcy pozwolili wsi produkować alkohol dla celów paliwowych. Ja jestem ekologiem, jak pan wie, i uważam, że alkohol ma bardzo dużą energię w sobie i mógłby stanowić paliwo po prostu dla różnych silników. Ale ja też jestem w terapii alkoholowej od 5 lat i mój terapeuta powiedział wprost, wie pan, a terapia jest tylko dlatego, że mamy takie prawo w Polsce, które ma takie duże zyski i sprzedaży alkoholu, że pan może chodzić na terapię bezpłatnie. I co pan na to powie, panie redaktorze?
13: Czyli mówi pan, gdyby nie było tych 15 miliardów wpływów od producentów alkoholowych, to by też nie było na terapię.
15: Ja już bym może nie żył z powodu uzależnienia od alkoholu, wie pan, ale dzięki temu, że zgłosiłem się w pewnym momencie do psychiatry. Psychiatra powiedziała, że pani doktor bardzo mądra, że może powinienem iść na leczenie uzależnienia, bo jestem jednak w ryzykownej strefie. No i miała rację. Ale powiem tak, według mnie to nie jest to spisek tylko biznesu, który produkuje alkohol do celów spożywczych, żeby stało sobie w Żabce czy w Biedronce na półce i każde dziecko to widziało przed meczem, bo żaden piłkarz nie pije alkoholu, czy żołnierz nie pije, ale to jest, mi się wydaje, spisek, bo Polska jest takim trochę krajem jak Irlandia i bardzo jesteśmy zapobiegawczymi, sprytnymi, mądrymi ludźmi. Teraz jeżeli lubimy alkohol za bardzo, to jest właśnie spowodowane tym, że to się reklamuje. I to nie jest tylko spisek według mnie przemysłu spirytusowego, ale jakichś krajów obcych. Nie wiem, czy pan wie, ale na początku XVIII wieku było sprzysiężenie 3 czarnych orłów. Orzeł pruski, orzeł rosyjski i orzeł austriacki postanowiły rozbić polską szlachtę, dlatego że Polska jest zbyt silnym krajem w tej części Europy i to się udało.
13: Ale panie Łukaszem, wydaje mi się, że wszyscy uczyliśmy się w głowie w szkole, że jeszcze przed tym spiskiem, o którym pan mówił, to jednak spożycie alkoholu w Polsce było bardzo wysokie. To był model produkcji.
15: Po tym spisku wzrosło 5-krotnie.
13: A w czym podobna jest Polska, jak pan powiedział, do Irlandii? To ciekawe, proszę to rozwinąć.
15: No, Irlandia zbudowała Afrykę, Polacy jej pomogli też, uchodźcy w XIX wieku.
13: Ale my dzisiaj o alkoholu rozmawiamy.
15: No, chodzi o to, że Irlandczycy piją mocne trunki, mi też, no, ale piwo w Irlandii jest trochę słabsze niż w Polsce. Guinness ma 4%, a u nas piwo
13: rozumiem.
15: Myślę, że Polska jest krajem, który jest spisek międzynarodowy.
13: Panie Łukaszu, jak pan zareaguje na taką informację, że Irlandia była jednym z pierwszych krajów w Europie, który wprowadził jednoznaczne oznaczenia, że alkohol jest trucizną, podwyższył ceny, zakazał reklam. Mało tego, jako pierwszy kraj w Europie może pochwalić się tym, że wydłużyła się średnia długość życia i spadła ilość śmierci z powodu chorób alkoholowych.
15: Powiedziałbym teraz do pana Kosiniaka-Kamysza. Proszę pana, proszę czerpać przykład z Irlandczyków. Proszę czerpać przykład z Irlandczyków. Niech Sejm na kolana przed Irlandią. Tyle powiem. Dobranoc.
13: Panie Łukaszu, dziękujemy za pana głos. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Pan Waldemar z Krakowa. Dobry wieczór, panie Waldemarze. Dobry wieczór, czy się słyszymy, panie Waldemarze?
16: Dzień dobry, panie redaktorze, tak, się słyszymy.
13: Słucham pana.
16: Panie redaktorze, mam takie pytanie. Czy jest szansa, aby na przykład mógł pan rozporządzać czasem na przykład niektórych rozmówców tak w miarę równo? To znaczy, pani Agnieszka dzisiaj rozmawiała 12 minut, a niektórzy inni mają po kilka minut. Także to taki gorący apel do pana, żeby...
13: Panie Waldemarze, nie za bardzo możemy. Jak w ramach tego, o czym mówimy, ktoś mówi merytorycznie, ciekawie rzeczy, które dotychczas nie padły, to relatywnie więcej czasu ma na antenie. Jeśli ktoś mówi rzeczy, które już padły, albo niemerytorycznie, to zazwyczaj ma mniej tego czasu. To jest taka zasada, od której w zasadzie nie ma. Nie, zasada nie ma.
16: Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ma się zakończyć jakieś tam, powiedzmy, wyjaśnienie, czy ewentualnie rozmowa na dany temat, to niech pan powie, że zostało na przykład 15 sekund, tak jak to mówicie własnym ekspertom, albo politykom, albo innym ludziom, którzy ewentualnie, nie wiem, za 10 sekund jest na przykład ten...
13: Panie Waldemarze, bardzo cenna uwaga. Będziemy tak robić, jak tylko się będzie... Panie Waldemarze, jak według pana powinno państwo regulować cenę i dostępność i reklamy alkoholu?
16: Przede wszystkim mamy kilkadziesiąt krajów w Unii Europejskiej, z których powinniśmy brać przykłady. Eksperci rozmawiali na temat Litwy. Jest to mniejszy rynek, natomiast niektóre rzeczy można w jakiś sposób powoli, sukcesywnie wprowadzać. Bardzo mnie niepokoi jeden fakt, że ustawa i obradowanie w Sejmie, które miało się odbyć, zostało po prostu zdjęte. To nie jest dobra, że tak powiem, przesłanka do tego, żeby w przyszłości mogło to być w miarę fajnie uchwalone. I tutaj były, że tak powiem, działały siły troszeczkę lobbystyczne. I to widać z daleka. I to jest taki apel do wicepremiera Kamysza, żeby po prostu mógł bardziej kontrolować pewne rzeczy, bo to on odpowiada za tego typu kwestie. Jeżeli chodzi o kwestie wprowadzenia różnego rodzaju zakazów i tak dalej, na pewno reklamy nie powinno być alkoholu, czy ewentualnie nawet bezalkoholowego, tak? Bo to w jakiś tam sposób działa na też młodszy elektorat, młodszych obywateli.
13: Dwie minuty, panie Waldemarze, jeszcze zostały.
16: Okej, okay. I teraz tak. Tak samo jak z uzależnieniem od, nie wiem, od kwestii związanych z grami w internecie, tak samo tutaj jest z alkoholem, tak? To wszystko jest kwestią wieku i tego, jak się do tego dociera, tak? Jesteśmy bombardowani po prostu reklamami i nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, nad tym wszystkim panować. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję wszystkim.
13: Bardzo dziękuję, pan Waldemar z Krakowa był z nami. Do usłyszenia. A pani Marta z Hamburga napisała do nas na adres mikrofon@tok.fm. Drogi mikrofonie Tok FM-u. Ktoś może powiedzieć, co za dziwne sformułowanie, ale pani Marta z Hamburga pisze do nas regularnie, raz na jakiś czas i właśnie tak zawsze tytułuje swoje listy. Drogi mikrofonie Tok FM-u. Może się mylę, ale moim zdaniem alkohol to nie element kulturowy, a element ucieczki. Dlatego uważam, że edukacja oraz pomoc uzależnionym są bardzo ważne, aby alkohol nie był po prostu zamieniony na nadużywanie jakichś diazepamów czy alprazolamów, pisze pani Marta. Regulacje, ograniczenia, wyższe ceny, tak. Moim zdaniem są to pożądane i ważne zmiany, ale one nie rozwiążą tego, dlaczego społeczeństwo pije alkohol. I same w sobie, bez odpowiedniej pomocy uzależnionym oraz przeciwdziałaniu poprzez wsparcie psychoterapeutyczne, może doprowadzić do wielu jednostkowych tragedii. Trochę smutno, że dalej i znowu musimy na ten temat dyskutować, ale tak, chyba musimy, bo widocznie niewiele się zmienia, a kroki w zdrową stronę bywają zbyt chętnie eliminowane. I zdaje mi się, że niewiele się zmieni, dopóki lobby alkoholowe ma coś do powiedzenia i dopóki porządna edukacja nie zostanie wprowadzona. Pozdrawiam cieplutko wszystkie osoby słuchające i biorące udział w dyskusji, jak również zaproszone osoby eksperckie i całą redakcję Tok FM-u. I życzę siły oraz wsparcia wszystkim osobom uzależnionym od alkoholu, napisała pani Marta z Hamburga. Bardzo dziękujemy za pani list. Ja chciałem przypomnieć, że rozpoczęliśmy od rozmowy z doktor nauk medycznych Bogusławą Bukowską, dyrektorką Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Krzysztofem Brzuską, byłym dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeśli państwo nie słyszeli tej rozmowy, to w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl do odsłuchania jest ta rozmowa. Dziękuję wszystkim w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i zredowała dzisiejszy program. W imieniu Adama Brzezińskiego, który go realizował, za 5 minut o godzinie 21.40 książkę na głos. Książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach, czyta dla Państwa Anna Maria Buczek. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. A po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro rano, kiedy Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Zapraszam Państwa na poranek w imieniu prowadzącej. Jutro będzie to Aleksandra Karasińska i rozpocznie poranek o 7 rano autorskim przeglądem prasy zagranicznej. Po 7.20 Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych, o tym, jak wygląda rzeczywistość powyborcza w Niemczech. Po 7.40 Jacek Pałasiński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, o Leonie XIV we Francji, o 8.00 Dariusz Ćwiklak z Newsweeka podsumuje tydzień w polskiej polityce, a po 8.20 Marianna Utmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskiej, i Monika Młodecka, edukatorka, przewodniczka w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Przyszła jesień. No ale jak tą jesień widać z perspektywy właśnie Łazienek Królewskich albo Ogrodu Botanicznego Panów Powsinie? Jutrzejszy poranny program prowadzi Aleksandra Karasińska. W jej imieniu Państwa gorąco zapraszam do wysłuchania. A jutro o godzinie 23.00 kolejne, jak co tydzień, wydanie programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Skoro nawet jutro w poranku będzie o niemieckich wyborach, to postanowiliśmy razem z Karoliną Kłaczyńską, że zaprosimy kogoś, kto urodził się w Niemczech, wychował w Niemczech, ale od lat, a nawet dekad, tu w Polsce relacjonuje dla niemieckich mediów wydarzenia w naszym kraju, przemiany, procesy. I jutro osoba, z której zdaniem liczy się bardzo wielu czytelników w Niemczech, ale osoba generalnie mieszkająca w Polsce, opowie o tym, jak ta perspektywa tego, co się dzieje w Polsce, widziana jest w Niemczech, to znaczy, co z tego, co my tu robimy, Niemcy w ogóle rozumieją. I odwrotnie. Co nasz gość, nasza gościni musi tłumaczyć Niemcom bardzo dużo, długo i dokładnie, bo nie do końca to rozumieją. To jutro w programie Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Jak zwykle w soboty po godzinie 23.00. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Reklama.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
19: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Yeah.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

Śniadanie. Najczęściej kiełbasa z patelni, grube plastry żywieckie smażone na smalcu. Smalec w kostce 200 gramów, tłustawy biały papier, czerwone słowo smalec, niebieskie wyborowy. Zapas smalcu w lodówce palce trzeba było myć mydłem. Mogły być naleśniki. Przepis na ciasto naleśnikowe mojej mamy to nabijasz na widelec kawałek słoniny, jeździsz nią po patelni, na to wylewasz ciasto. Nie przyszłoby mi do głowy, że naleśniki można usmażyć na czymś innym niż słonina. O tym, że można użyć do tego choćby oleju rzepakowego, dowiedziałam się w szkole na zajęciach praktyczno-technicznych. Pani kazała przynieść z domu gotowe ciasto naleśnikowe. Mama zapakowała mi cuchnące plastry razem z bryłką słoniny w słoiczku do odgrzania. Szyderczy śmiech koleżanek, zatykane nosy, wstyd. Zdarzała się zupa mleczna na tłustym mleku z kożuchami. Trzeba było czekać, aż mleko wystygnie i kożuch do końca uformuje się na powierzchni. Wtedy należało go delikatnie zdjąć. A i tak nie było pewności, czy jakiś strzęp nie został pod powierzchnią, nie wypłynie nagle w czasie picia i nie owinie się wokół języka jak meduza wokół łydki w Bałtyku. Brr. Obiad. Na pierwsze obowiązkowo zupa. Zupa jest doskonałą potrawą, bo można w nią władować dowolną ilość mięsa i zalać dowolną ilością śmietany. I jeszcze posypać z wierzchu podsmażonymi kostkami boczku. Mówi się zupa gęsta, że aż łyżka stoi. W naszym domu to nie była przenośnia. Kolacja. Kanapki z kiełbasą albo wersja light. Kanapki z polędwicą sopocką. Czasem szynka smażona. Rzecz jasna na smalcu. Ewentualnie tłusty twaróg rozbełtany ze śmietaną, żeby było pożywniej. Z dzieciństwa Sylwia pamięta wstyd. Wstydziła się wielkiego brzucha ojca. Wstydziła się swojego ukochanego pieska, Sapci. Nikt nie miał tak grubego psa. Owłosiona baryłka była tak utoczona, że ledwo chodziła. Wstydziła się matki, którą dzieci brały za jej babcię. Wstydziła się tego, jak żyją i jak wyglądają. Dla mamy Sylwii jedzenie mięsa było wyrazem wysokiej pozycji społecznej. W trudnych czasach reglamentacji dostęp do mięsa zapewniało stanowisko męża, pułkownik wojsk chemicznych. Cywile żarli kluski. Oni jedli schabowe. Cywile margarynę zbadyli. Oni masło. U nich nawet pies wcinał pasztet. Dla ojca Sylwii mięso było namiętnością. Po prostu nic innego mu nie smakowało. Tę jedną jego zachciankę żona spełniała z radością. Chodzili osobnymi ścieżkami, ale zawsze spotykali się na przystanku mięso. Mięso dostarczał dozorca bloku pan Skwarek, anioł zgody w ich chwiejącym się małżeństwie. Raz na kilka tygodni wieczorem po ciszy nocnej rozlegało się dyskretne pukanie. Sylwia widziała przez uchylone drzwi pokoju zwalistego mężczyznę o świecącej twarzy. Panie pułkowniku, mięsko wjechało. Ojciec płacił w przedpokoju i wychodzili razem. Zjeżdżali windą do piwnicy, gdzie pan Skwarek miał swoje tajne stanowisko do ćwiartowania. Do późnej nocy rodzice porcjowali zakupiony wieprzowy korpus w kuchni. Wówczas byli ze sobą naprawdę blisko, ramię w ramię. Rytmiczna współpraca, współodczuwanie, atawistyczna symbioza silnego mężczyzny robiącego toporem ciało upolowanego zwierza i drobnej kobiety operującej przy tym ciele nożykiem, nadającej krwawym strzępom apetyczny, konsumpcyjny potencjał. Koncentracja na wspólnym zadaniu, którego efekt oboje cieszył, choć każde z innego powodu. Może gdyby nie pan Skwarek, dawno by się rozstali. Przy rąbaniu mięsa poprawiały im się humory. Rysowało się coś na kształt komitywy. Zapach krwi wprawiał ojca Sylwii w ekstazę. Odkrajał sobie surowy ochłap, wrzucał na patelnię ze smalcem i wydając rozkoszne pojękiwania wkładał do ust. Może dlatego tak pielęgnowali ten rytuał, bo jednak wcale nie chcieli się rozstawać? Choć generalnie ich małżeństwo, jak ocenia Sylwia, było klapą.

Najpierw zdechł pies, przekarmiony na śmierć. Pewnego razu trzeba było usunąć sapci macicę i kiedy chirurg otworzył brzuch, zobaczył w środku sam tłuszcz, otłuszczone serce, wątrobę. Potem zmarł ojciec. Dopadł go rak jelita grubego. Wkrótce po nim na raka płuc poległa mama. Ojca pochowali 8 grudnia 2005 roku, mamę 8 grudnia 2006 roku. Po pogrzebie mamy Sylwii wróciły ataki paniki, które prześladowały ją w dzieciństwie. Kiedy łapało ją w tramwaju, wysiadała na pierwszym przystanku. Raz musiała uciekać z przepełnionej plaży. Atak przejawiał się nagłą palpitacją serca, narastającym poczuciem niewyobrażalnego zagrożenia. Od psychoterapeutki dowiedziała się, że nienawidzi swojej matki i powinna te emocje wyartykułować. Było to miesiąc po pogrzebie. Sylwia była zbyt pogrążona w żałobie, żeby dodatkowo pogrążać się w nienawiści. 10 lat później poszła do innej psychoterapeutki. Powiedziała jej, że cierpi na nawracające silne stany lękowe, że czuje się wtedy, jakby uporczywie trzymała nogę na pedale hamującym katastrofę. Boli ją kręgosłup, łapie skurcz, ale nie może zluzować na sekundę, bo świat się rozpadnie. Myśli, że to może mieć związek z jej zmarłą mamą, która cierpiała na identyczne ataki. Ataki matki były spowodowane tym, że jako 6-latka przeżyła rzeź wołyńską i przez całe życie wracały do niej koszmary. Czy to możliwe, że ona, Sylwia, rocznik 1974, również ma traumę postwołyńską? Psychoterapeutka była świeżo po obejrzeniu filmu Wołyń Smarzowskiego i zaczęła machać rękami. Ja mogę o wszystkim rozmawiać, byle nie o Wołyniu, to zbyt straszne. Na tym się skończyło. Sylwia Ziętek jest dziś znaną pisarką. Zaczynała jako autorka powieści historycznych, ale największą rozpoznawalność przyniosły jej książki przybliżające życie i twórczość polskich artystek. Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn. Polki na Montparnasse. Powieść Lunia i Modigliani oraz ostatnio biografia Meli Mutter, Wierna sobie. Od lat mieszka w Luksemburgu, ma 3 dzieci. Z mężem kolekcjonują obrazy i rysunki, głównie artystów szkoły paryskiej. Można ją często spotkać w Paryżu, gdzie organizuje spacery śladami bohaterek i bohaterów swoich książek. Urodziła się w Olsztynie. Tam poznali się jej rodzice. Pod koniec lat 70. przyjechali do Warszawy. Po kilku latach mieszkania w Śródmieściu przeprowadzili się do 12-piętrowca z Wielkiej Płyty na Nowym Osiedlu Gocław. Przez całe dzieciństwo Sylwii osiedle nie zdążyło wyjść z etapu budowy. Roboty ślimaczyły się. Wizja drzew i supermarketu ziściła się dopiero po roku 1989. Ich część Gocławia przeznaczono dla rodzin wojskowych. W stanie wojennym pod blokiem postawiono stolik. Zasiadło przy nim 2 mundurowych, którzy spisywali każdą osobę wychodzącą i wchodzącą. Rodzina Sylwii żyła w wojskowej bańce, poza którą czaili się nieobliczalni cywile. Cywile założyli Solidarność, szykowali wojnę domową, planowali wieszać na latarniach komunistów. Komunistów, czyli także Sylwię, jej siostrę, rodziców i sapcie. Mama Sylwii wpadła z sąsiadką pułkownikową na pomysł, że w razie szturmu wyjdą na balkon i będą lać na cywili wrzątek z garnków. Po stanie wojennym mundurowi zniknęli spod bloku. Ojciec uległ błaganiom córki i pozwolił jej zapisać się do kościoła na katechezę. Wówczas katecheza nie miała wstępu do szkół państwowych. Pewnej majowej niedzieli Sylwia wyszła z bloku w normalnym ubraniu. W zaparkowanej przy wale Miedzyszyńskim syrence przebrała się w białą sukienkę i tak poszła do kościoła. Po uroczystości z powrotem zmieniła strój w samochodzie. Ojciec na wszelki wypadek został w domu. O pierwszej komunii nie należało nikomu mówić, tak jak nie należało mówić o Katyniu, w którym zginął wujek ojca. Nie należało również mówić o Wołyniu.

Wiem, że wielu ludzi o złych wspomnieniach woli milczeć. U mojej mamy to poszło w kompulsywne mówienie, opowiada Sylwia. O Wołyniu mówiła najczęściej w kuchni, krzątając się przy garnkach z papierosem w ustach. Wyglądało to tak. Gotuje, kopci, raptem dostaje dygotu i buch, wylewa się opowieść. Zaczynała się od idylli, że jej tato przed wojną pracował w Ameryce, że zarobił dolary, że wrócił na Wołyń. Kupił najpiękniejsze gospodarstwo w gminie, ożenił się z najpiękniejszą dziewczyną. Wiedli cudowne życie, wszyscy ich podziwiali. Z tego wysokiego diapazonu spadało się prosto w rok 1943, kiedy całe to bogactwo i status przepadły. Gospodarstwo spalone, stracony majątek, dorobek życia, katastrofa, z której nigdy się nie podnieśli. Rzeź szła dopiero potem. Tu pojawiała się postać Anieli, siostry dziadka, którą ukraińscy nacjonaliści przywiązali za warkocz do drzewa i kazali patrzeć na mordowanie jej dzieci. Miała milczeć, bo jeśli zapłacze, powiedzieli, dzieci będą cierpieć jeszcze bardziej. To wszystko wypływało z dygoczącej matki stojącej nad kuchenką z papierosem zakończonym drgającym kadłubem popiołu. Sylwia cierpła. Scena z chłopczykiem, który zapłacił torturami za krzyk matki, była igłą pod paznokiem.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę po nowym wycieku danych medycznych, o czym na początek informacji. Donald Trump zachęcał Wołodymyra Zełenskiego, by ten w Moskwie spotkał się z Władimirem Putinem. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać odpowiednio oznaczone. W jaki sposób? O tym już za chwilę. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane 19 milionów Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie poradzić z taką rzeczywistością, mówił w TOK FM specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
5: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie, posaduj, zastrzec go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
4: Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych mają się odbywać jeszcze przed końcem tego roku. Również spółka Enelmed poinformowała o, i tu cytat, incydencie bezpieczeństwa IT i naruszenia poufności danych spółki. Enelmed zapewnia, że incydent nie wpływa na operacyjne działanie spółki oraz że natychmiast zostały podjęte działania zabezpieczające sieć, systemy spółki i dane klientów. Prezydent USA Donald Trump w tym tygodniu podczas spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim próbował zachęcić go, by ten udał się do Moskwy i spotkał z Władimirem Putinem, poinformował serwis Bloomberg. Wcześniej ukraiński przywódca odrzucał takie propozycje. Również tym razem, jak podaje Bloomberg, Zełenski odrzucił pomysł, a osoby zaznajomione ze stanowiskiem prezydenta przekazały, że propozycja Trumpa go zdenerwowała. W piątek Zełenski poinformował, że USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Kijów czeka na propozycję terminów. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Również w Nowym Jorku przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji przeprowadzili oddzielne spotkania z członkami amerykańskich władz. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać oznaczone. Państwowa Straż Pożarna zidentyfikowała ich ponad 85 tysięcy. Tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle i zielone tabliczki z napisem punkt schronienia mają pojawić się na tysiącach budynków w całej Polsce, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone, czy nie, wychodzimy za założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
4: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić czas potrzebny na znalezienie bezpieczniejszego miejsca w czasie alarmu z powietrza. Chodzi o przejścia podziemne, garaże, piwnice oraz stacje kolei i metra, podkreśla generał Wojciech Kruczek, komendant Państwowej Straży Pożarnej.
7: My już wiemy z aplikacji, że w tym danym obiekcie znajdują się te miejsca, te punkty schronienia. Problemem jest to i w aplikacji one zostały tak też nazwane, że pewne obiekty są całodobowe, pewne obiekty no właśnie są obiektami chociażby prywatnymi, gdzie ta dostępność jest trudniejsza i tutaj to wsparcie społeczeństwa jest nam bardzo potrzebne, by to, ta potrzeba ukrycia się w sytuacji zagrożenia była przez wszystkich realizowana.
4: Za oznakowanie punktów schronienia odpowiadać będą właściciele lub zarządcy nieruchomości. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem zorganizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce.
8: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
4: Mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wojewódzkiego Sławomir Broniarz. Wygląda jak autobus, ale działa jak szpital. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił największy taki pojazd w Polsce. O nowym ambulansie mówi dyrektor pogotowia Bogusław Tyka i producent Piotr Zeszuta.
0: Jest to mobilna jednostka ratunkowa, która zapewnia bezpieczeństwo 6 pacjentom ciężko poszkodowanym. W środku znajdują się urządzenia do ratowania życia ludzkiego w stanach bardzo ciężkich. Do tego wyposażenie, które pozwala na opatrywanie i zaopatrzenie ciężko poszkodowanych pacjentów, jak również i przewóz tych pacjentów.
9: Wyobraźmy sobie, że kupujemy rejsowy autobus do transportu 58 osób. Proces technologiczny opiera się na tym, że zostaje tylko konstrukcja zewnętrzna, czyli poszycia boczne, całość szkła, natomiast cała w środku konstrukcja zostaje zaadoptowana pod nasze potrzeby.
0: To urządzenie zakładam, że nie będzie służyło tylko województwu łódzkiemu, dla którego jest przeznaczone w głównej mierze. Mieliśmy przykład, który w ostatnim okresie zaistniał na Węgrzech. Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
4: Pojazd ma być gotowy do pracy za 3 tygodnie. Wtedy mają być też gotowe procedury określające, w jakich sytuacjach będzie używany. Ambulans ewakuacyjny kosztował 8 milionów złotych, z czego większość pochodziła z pieniędzy unijnych. Sobota raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór w piątek, 25 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. W mijającym tygodniu oczy świata, a więc i nasze, zwrócone były na Nowy Jork, gdzie miało miejsce 82. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponieważ były tam akcenty zarówno krajowe, jak i odnoszące się do polityki międzynarodowej, to dzisiaj poproszę o komentarz na ten temat zarówno gościa pierwszej części, czyli panią profesor Dorotę Piątek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i drugiej, czyli pana profesora Kamila Zajączkowskiego, dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym jednym łącznikiem dwóch części audycji będą oczywiście też tematy typowo krajowe i zagraniczne. W kraju mamy dalej wojenkę o Trybunał Konstytucyjny, spór rządu z prezydentem o ustawę, która miałaby pomóc w obniżeniu cen paliw, no i dramat w Jarosławiu, który skrajna prawica i jej media wykorzystują do nakręcania antyukraińskich emocji. Świat na pewno interesował się spotkaniem liderów dwóch potęg, czyli Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Było wystawnie, pojawiło się sporo miłych gestów, ale chodzi przecież o sprawy kluczowe dla tych mocarstw. Co w tej sprawie się wydarzyło? To już zostawię panu profesorowi, aby nam opowiedział. Spytam także o kulisy przyjęcia kolejnego unijnego pakietu sankcji na Rosję i o nieoczekiwaną propozycję Tony'ego Blaira, by Partia Pracy zajęła się planem powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. No to w części drugiej, a teraz już czas na część pierwszą. Zapraszam. No i jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pani profesor Dorota Piątek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
10: No, spotkanie w gmachu ONZ-u, oczywiście skala światowa, natomiast nas interesowały wystąpienia polskich polityków, szefa naszej dyplomacji, pana prezydenta Karola Nawrockiego. I w tych głównych wystąpieniach można by powiedzieć, że panowie mówili właściwie jednym głosem, potępiając Rosję za jej działania, za destabilizację świata, wskazując, że to jest państwo, które no, zasługuje na potępienie, bo chociażby łamie właśnie Kartę Narodów Zjednoczonych. Ale już poza tym głównym wystąpieniem widać było różnego rodzaju spory, no, chociażby taki, że kiedy pan prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że chciałby, aby baza amerykańska w Polsce nazywała się Fort Trump, i że nawet być może pan prezydent Trump mógłby przyjechać na jej otwarcie, no to ja, Radosław Sikorski, uznał to za demonstrowanie uniżoności. No i to tyle ode mnie. Pani profesor, to dobrze, że w tych głównych sprawach mówią tak jednym głosem, no ale tam te polskie historie zawsze muszą wyjść.
11: To znaczy zdecydowanie dobrze, że w kwestiach bezpieczeństwa, szczególnie na forum międzynarodowym, przedstawiciele władz polskich, którzy to przedstawiciele pozostają przecież, powiedziałam, nieustającej rywalizacji, zajmują podobne stanowisko, bo to świadczy o tym, że istnieje pewien taki elementarny konsensus dotyczący oceny sytuacji bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale bezpieczeństwa także i Europy czy międzynarodowego. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że arena międzynarodowa jest swoistym przedłużeniem areny krajowej. Zatem nie należałoby się spodziewać tego, że konflikty, czy różnice zdań, czy różnice ocen nie będą wybrzmiewały także i na tej płaszczyźnie międzynarodowej. Jak powiedziałam, dobrze, że na forum organizacji międzynarodowych, przynajmniej w wystąpieniach oficjalnych, które są odnotowywane częściej niż chociażby przez media, niż takie, powiedziałabym, potyczki polityków z państwa czy kraju, który jest w naszej ocenie oczywiście ważny czy uprzywilejowany w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast z perspektywy amerykańskiej trochę to inaczej wygląda. To już tutaj te, powiedziałabym, sztyczki dawane sobie mają mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o nagłaśnianie stanowiska Polski w tych, jak powiedziałam, ważnych kwestiach.
10: No, czy pani zdaniem rację ma Radosław Sikorski, który mówi, że właśnie to demonstrowanie tej uniżoności nie ma, nie tylko buduje, nie buduje szacunku, jak podkreślał, ale dodał, jest ryzykowne, bo niewykluczone, że kongres, który będzie decydował o finansowaniu tego ze strony amerykańskiej, wkrótce będzie kontrolowany przez demokratów, no a że moglibyśmy wybrać jakiegoś Pułaskiego czy Kościuszkę, takich obu bohaterów, w obu państwach.
11: Ja generalnie nie jestem zwolenniczką nadawania nazw od nazwisk polityków żyjących, którzy jeszcze nie zakończyli, znaczy w ogóle powiedziałam nie tylko polityków, ale osób żyjących, które nie zakończyły swojej aktywności politycznej czy zawodowej, dlatego że doświadczenie uczy, że mogą być tutaj rozmaite zaskoczenia jeszcze. Także uważam, że biorąc pod uwagę wspólną historię Stanów Zjednoczonych i Polski, rzeczywiście są postacie historyczne, co do których już nie mamy wątpliwości, jakie one odniosły zasługi, czy jak one działały, których imionami czy nazwiskami można by dowartościować ten, powiedziałabym, pomnik, bo tak zakładam, jest to traktowane przez pana prezydenta współpracy polsko-amerykańskiej, czyli bazę amerykańską. Uważam, że rzeczywiście byłoby bezpieczniejsze odejście od tej nazwy. Natomiast oczywiście co do oceny tego, czy jest to traktowane w kategoriach uniżoności, czy powiedziałabym swoistego klientyzmu, tutaj można się albo zgadzać, albo nie zgadzać z opinią pana ministra Sikorskiego. Ja nie ukrywam, że mi ta opinia nie jest jakoś szczególnie odległa, o tak bym to ujęła. Czyli innymi słowy uważam, że lepiej jest powściągać się w rozmaitych, powiedziałabym, entuzjazmach wobec przyjaciół. Mówimy tutaj o obszarze polityki przede wszystkim. Myślę, że tutaj pewna powściągliwość jest bardziej wskazana i ona chyba też jest mimo wszystko bardziej ceniona także i przez tych, którzy są obdarzani tego rodzaju, powiedziałabym, spektakularnymi dowartościowaniami.
10: Ta wydawałoby się drobna sprawa, ona co jakiś czas wraca i już nie mówię tutaj tylko o samej nazwie, ale o takim właśnie wskazywaniu, że to jedynie Pałac Prezydencki ma dobre relacje z administracją amerykańską, rząd ciągle ma problemy w kontaktach właśnie z administracją prezydenta Trumpa i takie zdarzenie, które trzeba przyznać było zaskakujące, a mam na myśli odwołanie w ostatniej chwili wyjazdu wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza do Stanów Zjednoczonych, odwołania tego wyjazdu, również posłużyły właśnie do takiego zwracania uwagi przez opozycję, przez kancelarię prezydenta, że ten rząd po prostu tam jest niemile widziany. Nawet się pojawiły spekulacje, tu od razu podkreślam spekulacje, że kto wie, a może to w ogóle był rezultat działań Pałacu Prezydenckiego, który chciał w ten sposób upokorzyć rząd i pokazać, kto tu jest ważniejszy. Nie oczekuję, że będzie pani spekulować, ale no fakt jest faktem, że ta polemika czy ta dyskusja w tej sprawie poszła na tyle daleko, że na przykład Mariusz Błaszczak, no a więc jednak ważna postać w Prawie i Sprawiedliwości, spekulował również, że być może odwołano tę wizytę ze względu na to, że rząd szykuje zamach na Trybunał Konstytucyjny.
11: No, rzeczywiście odnoszenie się do spekulacji bywa być może zajęciem wdzięcznym, ale mało tak naprawdę efektywnym w takim znaczeniu, że jakby niczego nie tłumaczy także o rzeczywistości społeczno-politycznej, czy w tym przypadku czysto politycznej, więc ja się do tych spekulacji nie będę odnosiła, natomiast tutaj pan redaktor użył kluczowego, myślę, słowa, mianowicie, że pewne wydarzenia posłużyły do tego, żeby próbować coś tam interpretować. Ja myślę, że mimo wszystko administracja amerykańska jest na tyle pragmatyczna, że wie, kto podejmuje realne decyzje dotyczące na przykład zakupów, a przecież to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nam coś ofiarowują, my tam wydajemy, mówimy Polacy, wydajemy tam naprawdę ogromne pieniądze, które nie są bez znaczenia dla budżetu rozmaitych instytucji zajmujących się produkcją sprzętu wojskowego. Myślę tutaj o instytucjach oczywiście amerykańskich, o podmiotach amerykańskich. Także myślę, że ta pragmatyka nakazywałaby jednak mieć świadomość, z kim się rozmawia. Nie sądzę, żeby Donald Trump był szczególnie przewrażliwiony na punkcie stosunku do jakiegokolwiek Trybunału Konstytucyjnego w jakimkolwiek kraju. Przypomnijmy, że ma też, powiedziałabym, nadwyrażone stosunki z własnymi instytucjami trzeciej władzy. I oczywiście, że zawsze rozmaite działania w sferze dyplomacji można na różny sposób interpretować. Dyplomacja ma to do siebie, że nigdy nie mamy tutaj komunikatów, powiedziałabym, takim otwartym tekstem formułowanych, zatem zawsze można to jakoś interpretować czy nie interpretować. Natomiast jeżeli te spekulacje dotyczące tego, że pewien afront, jeżeli tak to byśmy odebrali wobec ministra obrony, jest efektem działania jakichś innych polityków Polski, to by świadczyło o katastrofalnych wręcz relacjach w polskiej polityce i myślę, że akurat to nie powinno nas napawać jakąkolwiek satysfakcją, że oto któryś z uczestników polskiego sporu no, jest w bardziej uprzywilejowanej pozycji, co umożliwia w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, co umożliwia tak naprawdę psucie czy utrudnianie realizowania celów, o których mówiliśmy z kolei przed chwilą, a związanych z bezpieczeństwem.
10: Chociaż też muszę powiedzieć, że kiedy sam wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to, że nie pojechał do Stanów Zjednoczonych, to była sprawa prośby strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, na wizytę przywódcy Chin. No, wszyscy, którzy trochę siedzą w tej branży, twierdzą, że taka wizyta na takim szczeblu, jak szefa, no co tu dużo mówić, drugiego mocarstwa świata,
11: oczywiście
10: jest na dużo wcześniej zaplanowana co do minuty i raczej trudno sobie wyobrazić, żeby raptem z tego powodu odwoływano tę wizytę, więc dopóki nie mamy takiej, no nie wiem, no oficjalnej jednak informacji, choćby ze Stanów Zjednoczonych czy polskiego rządu, no to trochę też sprzyja takim różnym spekulacjom.
11: Ale oczywiście, to znaczy takie oficjalne informacje były, bo na stronach odpowiednich instytucji pojawiły się tego rodzaju wyjaśnienia, które oczywiście są w tym sensie wątpliwe, że ja się w pełni zgadzam z panem redaktorem, że wizyty przedstawiciela drugiego mocarstwa światowego nie planuje się z tygodniowym wyprzedzeniem, tylko to są działania no, wielomiesięczne, prawda, realizowane na bardzo różnych szczeblach. Natomiast ja mam takie wrażenie, że my przywiązujemy zdecydowanie inną wagę do naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi niż Stany Zjednoczone przywiązują do relacji z nami. I w związku z powyższym być może ze strony amerykańskiej nie było tutaj żadnej szczególnej intencji, która miałaby godzić w stosunki pomiędzy administracją polską i administracją amerykańską, a została po prostu ta sytuacja wyinterpretowana, czy jest interpretowana jako element no, tej rywalizacji politycznej, która sytuuje Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj mówił pan o politykach tej partii, ale także i pałac prezydencki jako takich jedynych depozytariuszy relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy konkretnie z administracją Donalda Trumpa. Pamiętajmy też, że no, w związku z tym, co się dzieje w samych Stanach Zjednoczonych, mówimy to o listopadowych wyborach połówkowych, mówimy o wyborach, które będą miały miejsce za 2 lata, no też takie, powiedziałabym, bardzo spersonalizowane relacje z konkretną administracją mogą być obciążone pewnym ryzykiem, bo jeżeli coś się zmieni, to później trudno będzie, że tak powiem, układać sobie na nowe jakieś relacje z osobą czy osobami o być może zgoła odmiennym podejściu do polityki światowej.
10: Tak, no ten wątek, który poruszył pan Mariusz Błaszczak, że być może rząd Tuska, który łamie konstytucję i planuje zamach na Trybunał Konstytucyjny, właśnie nie jest partnerem dla rządu amerykańskiego, prowadzi mnie do takiego podsumowania no wielu właściwie zdarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu, związanych właśnie z tymże Trybunałem Konstytucyjnym, bo w poniedziałek pan sędzia Maciej Berek poinformował, że napisał do prezydenta pismo i prosi o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mu złożenia ślubowania. We wtorek pan Zbigniew Bogucki w rozmowie z Kanałem Zero no, powiedział, że na razie nic nie może na ten temat powiedzieć, bo decyzja nie zapadła. Z oczywistych powodów, nie leżących po stronie prezydenta Nawrockiego, tylko leżących po stronie marszałka Czarzastego i Sejmu. No i znowu wraca ta sprawa, którą dzisiaj powtórzył rzecznik prezydenta, pan Rafał Leśkiewicz, że cały czas kancelaria czeka na dowód, iż pan Maciej Berek nie tylko był zarejestrowany na liście radców prawnych w Okręgowej Radzie Radców Prawnych, ale że pełnił rzeczywiście obowiązki radcy prawnego. No i już kończąc, najczęściej i pan Berek, i pan minister Żurek, i pan Włodzimierz Czarzasty mówią, prezydentowi nic do tego. Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie. No i widzi pani światełko w tunelu?
11: Światełka w tunelu nie widzę, chociaż tutaj nie mam wątpliwości, po czyjej stronie leży racja, jeżeli pan redaktor by mnie zapytał o moje stanowisko. Z tego, co znam, dokumenty dotyczące tej sprawy, żadna regulacja prawna nie upoważnia pana prezydenta do stawiania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Wyraźnie jest powiedziane, że pan prezydent musi po prostu stworzyć warunki do tego, żeby poprzez właśnie złożenie przysięgi mogli wybrani przez parlament sędziowie zacząć swoje działania. Z tego, co rozumiem, sytuacja prawna jest tego rodzaju, że pan prezydent oczywiście może wyrażać swoje niezadowolenie publicznie, natomiast jakby no nie ma nic do powiedzenia w kwestii kwestionowania tej decyzji, która jest wyłączną prerogatywą parlamentu. Także tutaj no, mamy do czynienia z jakby ciągiem dalszym pewnej, chciałoby się powiedzieć, opery mydlanej, gdyby nie to, że sprawa jest zdecydowanie bardziej poważna niż zwykle to w operach mydlanych jest. I myślę, że sytuacja robi się tak zagmatwana w tej chwili, że właściwie już przestaje być kompletnie czytelna dla przeciętnego tak zwanego wyborcy. Myślę, że jest to jedynie, powiedziałbym, interesujące z punktu widzenia osób, które zajmują się analizowaniem życia instytucji politycznych i prawnych w Polsce. Bardzo ezoteryczny temat to się robi w tej chwili, a już no, przywoływanie poglądów pana Błaszczaka na temat praworządności Trybunału Konstytucyjnego to trochę tak jakby, no nie wiem, do pilnowania stada owieczek wilka desygnować. No, jest to pewna, powiedziałabym, przewrotność naszego życia politycznego.
10: No to ja, jeśli pani profesor pozwoli, jednak jeszcze trochę bardziej skomplikuje to wszystko, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, no bo w tym
11: Nie wiem, czy się da, jest to wyzwanie, panie redaktorze, także...
10: No spróbujemy, oczekuję. Tym bardziej, że no, podsumowanie tygodnia, a tu w środę dowiedzieliśmy się, że Prokuratura Krajowa poinformowała o postawieniu zarzutów dyrektorowi Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. Między innymi chodzi o nadużycia uprawnień i niedopełnienie obowiązków. No i chodzi między innymi o niedopuszczanie do orzekania czworga osób wybranych na sędziów. Tak. Tymczasem dzień później, a więc w czwartek, Bogdan Święczkowski, jak poinformowano na stronie Trybunału, działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął postępowanie mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału, Magdaleny Będkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry. Chodzi m.in. o to, że oni nie wykonują obowiązków sędziowskich, bo odmawiają orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Na dodatek nieładnie się zachowali, bo to oni między innymi mieli właśnie dopisać się czy podpisać pod wnioskiem właśnie zawiadamiającym o przestępstwie popełnionym przez pracowników Trybunału, czyli to chyba chodzi o to właśnie, co ta prokuratura zarzuca. No więc teraz mamy sytuację, no już nie wiem, czy to jest qui pro quo, to już pani...
11: No, jest to niewątpliwie pomysł na stworzenie wieloletniego serialu, w którym właściwie w każdym odcinku mielibyśmy swoisty cliffhanger, czyli takie zawieszenie, które miałoby nas, widzów, utrzymywać w ciekawości, co się wydarzy dalej. I myślę, że tutaj, gdybym była złośliwa, to powiedziałabym, że rzeczywiście pomysłowość jest niewątpliwie jakąś wybijającą się właściwością czy cechą. Mówię tutaj o tych, którzy uczestniczą w tych manewrach, o których pan redaktor wspomniał. Trudno komentować, to znaczy tutaj rzeczywiście mamy do czynienia już z takimi, powiedziałabym, subtelnościami pewnie związanymi, nie wiem, z prawem pracy, z organizacją pracy sądu, bo osoby, o których pan wspomniał, pytanie, na ile one samodzielnie podejmowały tego rodzaju decyzje, na ile te decyzje były efektem decyzji prezesa Trybunału i tak dalej. No tutaj myślę, że wielu prawników będzie miało możliwości, powiedziałabym, wykazania się swoją wiedzą, kompetencjami, powiedziałabym, też takimi sofistycznymi umiejętnościami dowodzenia rozmaitych prawd i trudno to komentować, natomiast na pewno nie sprzyja to w niczym rozwiązaniu jakichkolwiek konfliktów czy kłopotów związanych z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego i powoduje, że do opinii publicznej może czy w opinii publicznej może utrwalić takie przekonanie, że jest to instytucja, która właściwie w tej chwili zajmuje się zasadniczo sama sobą, a nie tym, do czego została powołana. Także czy qui pro quo, pewnie rodzaj, tak, wszystko zależy od tego, czy patrzymy na to z pewnym dystansem, czy też mamy jakieś takie, powiedziałabym, czarne poczucie humoru, czy też no, przejmujemy się, co będziemy interpretować te wydarzenia inaczej. Natomiast jak mówiłam, na pewno nie są one zrozumiałe w jakimkolwiek stopniu dla obywateli, którzy no, przecież w końcu mają mieć określone profity z prawidłowego funkcjonowania takiej instytucji, jaką jest Trybunał Stanu. Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Stanu z prawem też.
10: A no właśnie, bo kiedy premier, może to będzie podsumowanie tego tematu, chyba wczoraj w Krakowie przywołał sprawę kłótni o Trybunał Konstytucyjny, tam dokonywał takiego porównania, że on tutaj siada do gry w szachy, a tu ktoś staje koło niego i mówi, że z bejsbolem i mówi, że jest na ustawce. I premier trochę tak to skwitował. Grzeczny już byłem, zapowiadając w jakimś sensie, że rzeczywiście być może dojdzie do jakiegoś, no to możemy różnie określić, niektórzy mówią, siłowego przejęcia Trybunału. No i tutaj między innymi politycy opozycji przypominają premierowi, że jest artykuł 128 w Konstytucji. On się odnosi do zamachu na konstytucyjny organ. Kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. No, ale być może również i właśnie podlega pod Trybunał Stanu. Czy pani się obawia rzeczywiście takiej sytuacji, w której, no bo po to podobno pan Maciej Berek poszedł do tego Trybunału, no właśnie dojdzie do jakiegoś siłowego rozwiązania tematu?
11: Myślę, że wszystko zależy od tego, jak rozumiemy samą kategorię siłowego rozwiązania, bo kiedy mówimy o sile, to pewnie nam się kojarzy to przede wszystkim z użyciem, no nie wiem, sił przymusu czy służb, które mogą realizować tego rodzaju zadania. Nie wiem, jakieś spektakularne wyprowadzanie kogoś pod strażą i tak dalej. Także takiego siłowego sobie pewnie jeszcze nie wyobrażam, ale myślę, że to nie jest kwestia wyobraźni mojej, tylko kwestia wyobraźni pana premiera, który rzeczywiście jest w sytuacji, powiedziałabym, trudnej, żeby nie powiedzieć patowej, bo właściwie czego nie uczyni, albo jakiekolwiek jego zaniechanie, tak naprawdę mają skutki na pewno dalekie od pozytywnych. W sytuacji, kiedy przyjąłby jakieś siłowe, cokolwiek to znaczy, rozwiązanie, to być może częściowo by zasłużył na sympatię części tego elektoratu, który czeka na skuteczność przede wszystkim w rozwiązywaniu pewnych problemów, ale z drugiej strony część elektoratu Koalicji Obywatelskiej ma większe wymagania dotyczące także pewnej aksjologii funkcjonowania w polityce i to by było niezaakceptowane. Tutaj sytuacja pana premiera jest zupełnie inna niż sytuacja jego odpowiednika z poprzedniej kadencji, którego elektorat jakby akceptował wszystkie działania tego rodzaju. No, tak jak wiemy, jak mówiłam, elektorat Koalicji Obywatelskiej jest tutaj bardziej, powiedziałabym, wymagający w tej sytuacji. Teraz tak, jeżeli pan premier nie rozwiąże kwestii Trybunału Konstytucyjnego, będzie postrzegany negatywnie przez tę część, której zależy na skuteczności działania władzy i realizacji obietnic wyborczych. Natomiast jeżeli posunie się do tego rodzaju działań, będzie z kolei musiał się liczyć z niechęcią tego elektoratu, dla którego, jak powiedziałam, wartości są ważne. Także sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Myślę, że są prowadzone rozmaite rozpoznania i badania, które mają ułatwić podjęcie decyzji, czy stosować jakiś wariant siłowy. Jeżeli tak, to jaki to będzie konkretnie wariant, czyli jakie konkretne rozwiązania zostaną podjęte czy przyjęte. Natomiast wracam znowu, cytowanie jakichkolwiek artykułów czy wypowiadanie się na temat niezależności Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej w ustach polityków, szczególnie prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to jest, myślę, coś, co jest dosyć trudne, powiedziałabym, do zrozumienia.
10: No, trudna sytuacja, dramatyczna. Rzeczywiście doszło do śmierci księdza w Jarosławiu. Sprawcą, wszystko na to wskazuje, jest 31-letni obywatel Ukrainy. Jedna z telewizji sprzyjających opozycji bardzo eksponuje taki pasek grozy właśnie. Ukrainiec zabił księdza. No i mieliśmy również taką reakcję premiera Tuska. Morderca z Jarosławia jest w rękach policji. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Zaraz potem do tego odniósł się Wołodymyr Zełenski. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem, między innymi napisał. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość. Przypominam, to napisał Wołodymyr Zełenski. Wreszcie mamy apel arcybiskupa Wojciecha Polaka, aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy. No, wiem, że to jest strasznie trudna sytuacja, ale tu właściwie nawet pytam panią właśnie jako profesora Wydziału Dziennikarstwa, czy media powinny zaznaczać, że to obywatel Ukrainy, czy nie można by poprzestać na tym, że właśnie człowiek zabił księdza,
11: Ja powiem tak, że podkreślanie narodowości, to nie tylko w przypadku polskich mediów, także i mediów zagranicznych, sprawcy jakiegoś czynu zwykle wpisuje się w coś, co określone jest też mianem populizmu mediów. Istnieje taka kategoria. Czyli media, chcąc jakby zaistnieć, konkurując z innymi mediami na rynku, eksponują te cechy danego zjawiska czy wydarzenia, które przyciągają uwagę ludzi. Uwagi ludzi nie przyciągnie to, że tam zdaje się kilka dni temu w Bydgoszczy z kolei czy w Inowrocławiu były dramatyczne też sytuacje, w których sprawcami pozbawienia życia człowieka byli Polacy i tam nikt nie eksponował, czy media nie eksponowały ich narodowości. Także eksponowanie narodowości uważam za naganne i wpisujące się w taką właśnie narrację bardzo populistyczną, tak? Czyli odwoływanie się do tych takich najniższych instynktów i takich skojarzeń, które mają wzmacniać istniejące te stereotypy negatywne. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna za słowa, które pan przytoczył jako ostatnie. czyli ten apel mówiący o tym, żeby ten czyn postrzegać w kategoriach czynu dokonanego przez złego człowieka, niezależnie od tego, jak on jest narodowości. Bardzo cieszę się, że prezydent Ukrainy zareagował w taki sposób, jaki zareagował. Natomiast niestety nie sądzę, żeby to w czymkolwiek zmieniło takie emocje, które wywoływane są właśnie przez te media i przez tych polityków, którzy podkreślają narodowość sprawcy tego okropnego czynu.
10: No to na koniec, można powiedzieć tradycyjnie, ale nie tylko dlatego, żeby przekazać kolejny sondaż naszym słuchaczom, czy wynik, czy to, co wyłania się z sondażu zrobionego przez United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski, ale też dlatego, że jest to pierwszy chyba od wielu miesięcy, tak przynajmniej ja sobie to przypominam, sondaż, który teoretycznie nie zmienia układu sił, ale daje minimalną przewagę rządzącym dzisiaj ugrupowaniom, bo Koalicja Obywatelska ma w tym sondażu 31,5. Na drugim miejscu niezmiennie jest PiS 17,2. Na trzecim niezmiennie od miesięcy jest Konfederacja 12,9. Właściwie też można powiedzieć, że niezmiennie od wielu miesięcy na czwartym miejscu jest Konfederacja Brauna 10,9. Na piątym Lewica 8,8 i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,3. Takiego układu w sondażach, czy taki układ widzieliśmy właśnie, jak podkreślam, od wielu, wielu miesięcy, ale w przeliczeniu na mandaty tym razem Koalicja Obywatelska ma 192, a Lewica 39, co daje im 231 mandatów, a więc teoretycznie mogą taką większość mieć. No wiem, że to jeden sondaż nic nie robi, ale może warto go było zauważyć.
11: Oczywiście warto zauważyć sondaże, natomiast w przypadku sondaży lepiej patrzeć na tendencje, to znaczy zobaczymy, czy tego rodzaju sondaż pokazujący podobny rozkład głosów się powtórzy, czy też jest to jakiś, powiedziałabym, taki trochę wypadek przy pracy. Pamiętajmy, że są pewne zjawiska, które mają swoje efekty w opinii publicznej z pewnym poślizgiem i myślę, że im dalej też w kampanię wyborczą, która na poważnie zacznie się, myślę, w przyszłym roku, a właściwie już się gdzieś tam przygotowania do niej zaczynają, tym też będą jaśniej eksponowane konflikty po prawej stronie polskiej sceny politycznej, co może się przekładać na większe, powiedziałabym, rozdrobnienie spośród tamtej, rozdrobnienie poparcia na tej stronie. Natomiast myślę, że ważniejsze będzie to, czy te konflikty, które będą się pojawiały i będą, myślę, w jakiś sposób eksponowane, nagłaśniane, wykorzystywane, czy one się przełożą na przekonanie wyborców co do możliwości zawarcia koalicji wyborczej po ewentualnych wyborach. Duże znaczenie będzie miała także kwestia tego, czy ze strony koalicji rządzącej i ugrupowań wspierających będzie gotowość do konstruowania jakichś wspólnych przedsięwzięć wyborczych. Także tutaj nie sądzę, że mamy do czynienia z jaskółką, która czyni wiosnę, natomiast niewątpliwie warto jest zauważyć, że taki sondaż się odbył, że on przynosi takie wyniki i patrzeć, czy te wyniki sondażowe będą w jakiś sposób powtarzane w przyszłych badaniach. Czy to jest właśnie taki wypadek, powiedziałabym, przy pracy, czy też jest to wskazanie na jakąś być może tendencję, która zakłada, zresztą nie muszę zakładać, bo to też dał temu wyraz pan premier, wlewa tutaj nadzieję w serca i umysły przedstawicieli koalicji rządzącej.
10: Pięknie dziękuję. Pani profesor Dorota Piątek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym pierwszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję pięknie, spokojnego weekendu, spokojnej nocy.
10: Z wzajemnością. A teraz jest z nami drugi zapowiadany gość, pan profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
10: Tydzień pod znakiem ONZ-u, o czym też już było w pierwszej części audycja, ale z punktu widzenia krajowych spraw, które tam miały miejsce. Natomiast oczywiście pana chciałbym zapytać, może najważniejszy ciągle dla nas wątek rozmów, które tam miały miejsce, plus oczywiście oficjalne wystąpienia, No, znowu czekaliśmy, jaki może być efekt spotkania prezydent Donald Trump, prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie się odbyło, no ale właśnie, czy można tam się doszukać czegoś dobrego po tym spotkaniu?
12: Znaczy, powiem szczerze, że moje oczekiwania odnośnie rezultatów tego spotkania Donald Trump-Załęski były bardzo niskie. Zazwyczaj na takich spotkaniach i w takim gremium, na takim gremium nie zapadają najważniejsze decyzje. Ale ważne jest, że ono się odbyło, ponieważ pokazuje, że jednak utrzymują się kanały komunikacji między Kijowem a Waszyngtonem, że jednak Waszyngton i rozmawia i z Moskwą, i z Kijowem. I to też pokazuje, bym powiedział, taką tendencję w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I nawet ostatnio o tym wspominał redaktor Eugeniusz Smolar, który wydał książkę, bardzo ciekawą książkę, gdzie stawia taką tezę i ja z nią się zgadzam, że obecna administracja Donalda Trumpa i sam Donald Trump nie jest ani proukraiński, nie jest ani prorosyjski, jest tylko proamerykański. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli taktykę Stanów Zjednoczonych, bo zwłaszcza w kontekście tego, że obok tego spotkania z Załęskim kilka dni później mieliśmy także w mijającym tygodniu spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Chin. I to właśnie Chiny i przez pryzmat Chin trzeba też spoglądać na te relacje w trójkącie Ukraina-Rosja-Waszyngton.
10: No tak, ale kończąc już ten wątek i przechodzimy oczywiście do spotkania Xi Trump. No tam są jednak takie elementy, które mnie przynajmniej niepokoją, no bo jeżeli na przykład pada pomysł rozejmu energetycznego, tak, i właściwie od razu i prezydent Trump sam też naciska nawet na Ukrainę, nie atakujcie tych obiektów, szczególnie związanych z rafinacją ropy i tak dalej, no to tych obiektów w Rosji oczywiście, no to nawet Zełenski można powiedzieć, dobrze, no to okej. Okay. No to by się wydawać mogło, że to jest jakoś też tam, nie wiem, no sygnał wysyłany z Moskwy, a tymczasem właśnie na tego typu propozycje zaraz rzecznik Kremla odpowiada, że nie ma żadnych przesłanek do rozpoczynania rozmów pokojowych. No to jak to rozumieć?
12: I wydaje mi się niestety jednak, że Putin i jego administracja absolutnie w tej chwili nie są chętni, nie są gotowi, nie ma woli politycznej, żeby jakiekolwiek rozmowy ze stroną ukraińską prowadzić. Cel Putina wydaje się jasny i klarowny. Są takie dwa cele. Odnośnie Ukrainy jednak docisnąć, mówiąc kolokwialnie, Ukrainę i jeszcze raz spróbować tej najbliższej zimy, no, zrobić to, powtórzyć to, co było ponad 10 miesięcy temu, czyli atakować instalacje energetyczne Ukrainy, doprowadzić do zmęczenia przede wszystkim społeczeństwa ukraińskiego. To jest jakby jeden główny cel. No i oczywiście w tym kontekście nie ma możliwości rozmów pokojowych ze stroną ukraińską. A drugi cel to, i ja od dłuższego czasu o tym mówię, a o tym już analitycy pisali także już na początku roku, czyli rozbudowa, bardzo mocna rozbudowa tak zwanej szarej strefy i intensyfikacja działań hybrydowych. Mało tego, te działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej, one się wzajemnie nakładają. To nie jest jeden czy dwa instrumenty, ale to jest wielość instrumentów.
13: i Federacja Rosyjska jest do tego bardzo dobrze przygotowana. I to, o czym mówią służby, że ta służby zachodnie, ale także polskie, że ta intensyfikacja będzie miała miejsce, jestem przekonany, że będziemy to niestety obserwować w ciągu najbliższych miesięcy.
10: No i teraz już wróćmy do samego spotkania Trump-Xi. Było bardzo uroczyście, to niektórzy podkreślali dość niecodzienne, kiedy to Donald Trump w bazie Andrews czekał na prezydenta Chin u stóp samolotu, więc mówi się właśnie, że to jakiś taki wyjątkowy gest. Prezydent Xi przekazał dwie wielkie pandy do zoo w Atlancie, i ogłosił program stypendiów w Chinach dla 100 tysięcy Amerykanów. No więc można powiedzieć, że dużo miłych gestów, ale jak twierdzą przyglądający się czy analizujący wyniki tego spotkania, no jakiegoś wielkiego pola do współpracy tam chyba nie ma. Raczej będzie dalej rywalizacja, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji, która no zdaniem wszystkich, w tym również Donalda Trumpa, to kto uzyska przewagę w tej dziedzinie, będzie rządził światem. No więc mamy czas wielkiej rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych, współpracy, jak to będzie?
13: Znaczy, to była gra na czas z jednej i drugiej strony, czyli Stany Zjednoczone potrzebują czasu, by przygotować się na to ostateczne starcie i rywalizację z Chińską Republiką Ludową. Oczywiście ma rację dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych, że jeśli byśmy wzięli potencjał gospodarczy, technologiczny, największe firmy technologiczne, kapitał, zwłaszcza ten prywatny, to dzisiaj Stany Zjednoczone w tej rywalizacji mają przewagę, ale ta przewaga maleje. Jeśli chodzi o kwestie technologiczne, to z kolei tutaj Chiny próbują doścignąć Stany Zjednoczone, natomiast przecież i Donald Trump w 2018 roku rozpoczął tą wojnę handlową z Chinami, którą kontynuował, o czym się często zapomina Biden. No i tu w grę wchodzą przede wszystkim kwestie półprzewodników. Dzisiaj te półprzewodniki są kontrolowane przez Stany Zjednoczone i przez Tajwan. Natomiast Stany Zjednoczone potrzebują czasu do tego, żeby odbudować swój przemysł i przemysł metali ziem rzadkich, bo przecież też o tym się mało mówi i wspomina, ale do lat 80., 90. to właśnie Ameryka była tą główną siłą, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, a później ten cały przemysł i infrastruktura z tym związana przeniosły się do Chin. Dzisiaj metale ziem rzadkich są w rękach Chińskiej Republiki Ludowej i niewątpliwie Chiny to już pokazały dwukrotnie w tamtym roku, w 25, użyły metali ziem rzadkich jako instrumentu nacisku, jako instrumentu ekonomicznego i politycznego. Z kolei nałożenie ceł i pewnych zaostrzenie polityki amerykańskiej w kontekście półprzewodników, że te najnowocześniejsze chipy nie mogą dostać się, nie mogą być eksportowane do Chin, także w pewnym stopniu spowolniły ten wyścig technologiczny Chin. Mówiąc krótko, jedna i druga strona potrzebują czasu, natomiast nie miejmy złudzeń i zgadzam się z tymi kolegami, koleżankami, którzy mówią, że to jest strukturalna rywalizacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, więc nie ma mowy o jakimś kompromisie.
10: Z pewnym wstydem wielu komentatorów odebrało informację, że owszem, udało się Unii Europejskiej jednomyślnie przyjąć kolejny pakiet sankcji na Rosję, Niemniej jednak usunięcie z czarnej listy tej sankcyjnej dwóch ludzi, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, no właśnie odebrano to jako coś no właśnie wstydliwego, to delikatnie może nawet powiedziane. Trzeba też przyznać, że bardzo się to nie spodobało w Kijowie. Andrii Sibicha, minister spraw zagranicznych, tę decyzję nazwał mianem haniebnej i nieuzasadnionej. Moskwa świętuje, bo osiągnęła swój cel, poczucie bezkarności, upokorzenie Unii i podziały wśród Europejczyków, tak pisał na platformie X Andrii Sibicha. No i rzeczywiście no, wyszło po prostu na to, że firmy, których ci panowie reprezentują, dorobią interesy, no między innymi z Francją, która tutaj właśnie blokowała, czy nalegała, nie blokowała, tylko nalegała na usunięcie jednego z tych nazwisk. To jest sukces Unii Europejskiej, jak mimo wszystko francuski minister do spraw europejskich, pan Haddad, nazwał, no bo właśnie przecież pokazaliśmy, że utrzymujemy silny, jednolity front w kwestii sankcji wobec Rosji. Jakieś 2-3 minutki, no panie profesorze, na ten temat, tak, bo mam jeszcze jeden fajny.
13: Dobrze, no niestety to pokazuje całą złożoność sytuacji. To pokazuje, że tam, gdzie istnieje zasada konsensusu, czyli jednomyślności, no trzeba iść na tak zwane zgniłe kompromisy. No i to jest taki przykład takiego zgniłego kompromisu, że z jednej strony usunięto te dwa nazwiska w sposób haniebny, a z drugiej strony no mamy wydłużenie tych sankcji nie na 6 miesięcy, tylko na 3 lata. Reasumując, niestety, jeżeli nie zmieni się sposób głosowania, chociażby w kwestiach dotyczących sankcji na zasadę kwalifikowanej większości, oczywiście ta zasada kwalifikowanej większości nie rozwiąże z dnia na dzień i nie będzie taką złotą metodą spójności Unii Europejskiej. To nie spowoduje, że nagle Unia będzie we wszystkim się zgadzała, ale w jakimś stopniu by pomogła uniknąć chociażby takiej sytuacji, bo dokładnie dwa państwa blokowały te rozwiązania i te dwa państwa spowodowały, że te dwa nazwiska zostały usunięte. Reasumując, dopóki będzie zasada konsensusu, jednomyślności, takie zgniłe kompromisy będą się pojawiały w Unii Europejskiej.
10: Od różnego rodzaju apeli, aby jak najbardziej, jak tylko to możliwe, zacieśniać więzy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, mówię tu o apelach po stronie brytyjskiej, przeszliśmy do, no chyba nie wiem czy nie, nowej jakości, bo to Tony Blair, no w końcu ciągle wpływowy

0: Jeżeli Tony Blair mówi o perspektywie dekady, to mogę już sobie wyobrazić, że w perspektywie tych 10-15 lat mógłby taki powrót nastąpić. Z bardzo wielu powodów. Wszystkie dane ekonomiczne mówią o tym, jak dużo straciła Wielka Brytania. Nie udało się także po początkowych podpisywaniu umów handlowych i jakby odbudowy tego tak zwanego Commonwealthu, bo taka była idea, że odbudujemy tę Wielką Brytanię z początku XX wieku, z końca XIX wieku, że będziemy panować nie tylko w Europie, ale będziemy handlować z większością części świata. No, w tym dzisiejszym, z bardzo podzielonym świecie to nie jest tak łatwe. Reasumując także, i to, co jest istotne, te dane ekonomiczne, przecież które doskonale znali Brytyjczycy 10 lat temu, kiedy podejmowali tę decyzję o Brexicie, ale one są też odczuwane przez zwykłych obywateli. Czyli ten Brexit dochodzi powoli i jest odczuwany przez mieszkańców Wielkiej Brytanii, nie tylko starszych, bo warto zaznaczyć, że raczej starsi obywatele Wielkiej Brytanii głosowali za tym, żeby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej. Pomysł ciekawy, na dzień dzisiejszy trudno sobie go wyobrazić, natomiast w perspektywie 10 lat i w tak dynamicznie zmieniającym się świecie sądzę, że jest to do wyobrażenia. Tym bardziej, to ostatnie zdanie, że Wielka Brytania pozostaje silnym punktem w Europie, zwłaszcza w kontekście właśnie bezpieczeństwa, w kontekście Sojuszu Północnoatlantyckiego, w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a więc Wielka Brytania cały czas, czy chociażby Ukraina, o której rozmawialiśmy, Wielka Brytania cały czas pozostaje, mimo że jest wyspą, pozostaje bardzo aktywnym członkiem tej kontynentalnej Europy.
1: W niedzielę były wybory w Berlinie i Mecklenburgii i Pomorzu przed nim, no a później ze względu na wyniki tych wyborów w kolejnych dniach mijającego tygodnia toczyła się debata, czy to jest koniec kanclerza Merca, czy nie. Głównie to pytanie było spowodowane właśnie wynikiem wyborczym CDU w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim, ponieważ tamta partia nie przekroczyła nawet progu wyborczego, co jest oczywiście no wielką symboliczną klęską tego ugrupowania. Przypomina się, że Gerhard Schröder upadł w 2005 roku, kiedy SPD przegrała w Nadrenii Północnej w Westfalii, a Angela Merkel odeszła z polityki po słabym wyniku CDU w wyborach do Landtagu Hesji w 2018 roku. Pana zdaniem to jest rzeczywiście koniec kanclerza Merca?
0: Uważam, że nie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, no, gdyby dzisiaj odbyły się wybory na nowego przewodniczącego, no to jeszcze bardziej mogłoby to pogrążyć i tak już będącą w kryzysie partię, czyli CDU. Dwa, no to spowoduje, że kanclerz i rząd niemiecki będą musiały podjąć bardzo zdecydowane kroki, żeby realizować program wyborczy, z którym poszli na wybory i który dał zwycięstwo CDU. I tutaj nie będzie żadnych wymówek odnośnie tego, czy kanclerz będzie narzekał na koalicjantów, będzie narzekał na poszczególnych ministrów. To jest bardzo mocna, tak abym powiedział, żółta kartka. No i oczywiście takim ostatecznym testem będą wybory przyszłoroczne do Bundestagu. Jeżeli będzie słaby wynik, to wtedy mógłbym powiedzieć, że to już jest koniec Friedricha Merca, bo już wtedy nikt nie będzie patrzył i nie będzie wierzył w obietnice. Dzisiaj to byłaby zbyt, bym powiedział, zbyt

0: szybka reakcja i reakcja, która, bo sama zmiana przywództwa w CDU dzisiaj nie dałaby takiego rezultatu, który pozwoliłby dać jej zwycięstwo z Alternatywą dla Niemiec.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
0: Pięknie dziękuję.
1: Podziękowania też dla Karoliny Kłaczyńskiej i Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu audycji. Słyszymy się już w poniedziałek w magazynie europejskim zaraz po 13:40. Dobrego weekendu.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Znacie to? Małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko.
2: No właśnie. Jak to jest z tym dojrzewaniem? Czy to rzeczywiście jest aż tak trudny okres?
1: Porozmawiamy o tym w czasie rodziców. W sobotę po 13:00.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Horwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Informacje zaczniemy od sportu. Piłkarska reprezentacja Polski bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów. Będzie też o siatkówce, bo wiemy już, z kim w finale Mistrzostw Europy zagrają polscy siatkarze. Amerykańskie wojsko przygotowuje grunt pod możliwe operacje wokół Kuby. To informacje telewizji CBS. Na decyzję prezydenta czeka ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minęła 23:00. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od informacji sportowych. Polska bezbramkowo zremisowała w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną w swoim pierwszym meczu grupy B4 piłkarskiej Ligi Narodów. Mecz na Stadionie Narodowym obserwował Przemysław Pozowski.
4: Jeśli to miało być nowe otwarcie, to było to otwarcie co najmniej męczące. Pierwsze 45 minut meczu na Stadionie Narodowym to ogromna męczarnia, szczególnie jeśli zestawić to na przykład jeszcze z emocjami, które potrafili dziś dostarczyć nasi siatkarze. No ale Jan Urban już po 20 kilku minutach dokonał pierwszej zmiany i wpuścił na boisko za Jakuba Kamińskiego Nikolę Zalewskiego. W drugiej sięgnął m.in. po debiutującego w kadrze Wiktora Nowaka. No i gra, także za sprawą m.in. Przemysława Frankowskiego, nieco się rozruszała. Były groźne strzały, były szanse, jak ta Piotra Zielińskiego już w doliczonym czasie gry, ale wynik 0-0. Tak więc Bośnia potrafiła się przeciwstawić i tym razem przed własną publicznością Polska z tym rywalem nie wygrywa. Szansa, żeby się poprawić już wkrótce, bo w poniedziałek mecz na wyjeździe ze Szwecją ze Stadionu Narodowego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: I jeszcze zostajemy przy sporcie. To Francja zmierzy się z Polską w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. Francuzi pokonali dziś Finlandię 3-1, a wcześniej awans do finału zapewnili sobie Polacy, którzy wygrali w Mediolanie ze Słowenią 3-0.
5: Wielka rzecz, bo trochę mieliśmy takie, mam wrażenie, tąpnięcie w tych Mistrzostwach Europy. Przegraliśmy mecz z Bułgarią, trochę gdzieś nam to w pewnym momencie rzuciło trochę piachu w szprychy, ale z drugiej strony też mnie się zmotywowało na te kolejne spotkania, także bardzo się cieszymy, że jesteśmy w finale.
3: Mówił libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak. Biało-czerwoni bronią tytułu. 3 lata temu w Rzymie wygrali w finale z Włochami. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków czeka na decyzję prezydenta. Rządowa ustawa nakłada nałożenie podatku na koncerny paliwowe. Ten byłby naliczany od marca tego roku do marca przyszłego roku i właśnie z powodu działania wstecz. Według prezydenta jest ona niekonstytucyjna. O szczegółach Maciek Kluczka.
6: Inaczej uważają rządzący, twierdząc, że prezydent nie powinien blokować wejścia w życie tych przepisów. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny paliwa niżej, przypomina minister energii Miłosz Motyka.
7: Dajmy panu prezydentowi czas. Wraca ze Stanów Zjednoczonych. Liczymy, że niezwłocznie tę ustawę podpisze. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
6: Podobne rozwiązania istnieją też w innych krajach europejskich. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Rezerwa sił lądowych USA sprawdza, czy jest w stanie zapewnić jednostki wsparcia, które byłyby potrzebne w przypadku operacji przeciwko Kubie, podała telewizja CBS, powołując się na wewnętrzne dokumenty wojskowe. Rzecznik Dowództwa Południowego USA odmówił bezpośredniego komentarza, lecz zaznaczył, że stale koordynuje działania z siłami połączonymi w celu oceny szeregu potencjalnych potrzeb. CBS podała, że na początku tego roku siły Stanów Zjednoczonych przeprowadziły operacje rozpoznawcze na dnie morskim i podejściach morskich wokół Kuby. Komponenty sił powietrznych zostały też wcześniej postawione w stan podwyższonej gotowości i skierowane do personelu w fazie wstępnego rozmieszczenia. Ostatecznie jednak do rozmieszczenia nie doszło. Do potencjalnych przygotowań dochodzi na tle rosnącej presji USA przeciwko komunistycznym władzom na Kubie i otwartych deklaracji prezydenta Donalda Trumpa o zamiarze zmiany sytuacji na wyspie. Trump nie wykluczał użycia siły. Trwa wizyta papieża Leona XIV w siedzibie UNESCO w Paryżu. Głowa Kościoła katolickiego rozpoczęła 4-dniowy pobyt we Francji. W Pałacu Elizejskim Leona XIV powitał prezydent Emmanuel Macron. Papież przestrzegł tam przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją.
8: Jeśli nie chcemy utracić naszego człowieczeństwa w świecie maszyn, które coraz bardziej wkraczają w nasze codzienne życie i je kształtują, pilnie potrzebujemy edukacji w zakresie etycznego rozeznania oraz umiejętności rozpoznawania dobra moralnego.
3: Wizyta papieża Leona XIV potrwa do poniedziałku. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku raptem dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków, w których zginęło ponad 30 osób. Jakub Medek.
9: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
10: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć, to jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi, również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
9: Konrad Karwalski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przypominał, że za zlekceważenie znaku stop na przejeździe niestrzeżonym mandat wynosi 300 zł i 8 punktów karnych. Ale jak podkreślał, nie o karę tu chodzi.
11: Lepiej poczekać te 5 minut, lepiej zatrzymać się przed takim przejazdem, szczególnie niestrzeżonym, gdzie jadąc chociażby samochodem osobowym, nie mamy tak naprawdę szans w starciu z pociągiem.
9: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o północy. Sobota szykuje się słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam popada przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik. O nietypowej porze się z Państwem witam i zapraszam do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Wywiad Pogłębiony, a na premierowe odcinki mojego programu zapraszam w soboty po 19. Dobry wieczór Państwu, Wywiad Pogłębiony, Anna Wacławik i jak słyszeli Państwo przed informacjami TOK FM, teraz Państwa i moim gościem jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
1: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale również były oficer służb wywiadu wojskowego, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych. No i tak sobie myślę, obserwując to, co dzieje się, no zwłaszcza ostatnio, wakacje były bardzo bogate w wydarzenia, ujmę to tak oględnie, to się zastanawiam, czy mam może raczej ćwiczyć strzelanie bojowe, czy szukać mieszkania, dajmy na to, w Tajlandii.
12: Ani jednego, ani drugiego. No, panika jest tym, czym adwersarz, w tym przypadku Federacja Rosyjska, no gra. I tutaj takie myślenie zbudowania w pani przeświadczeniu, takie poczucie niebezpieczeństwa i braku jak gdyby opieki ze strony państwa, no to jest właśnie celem Rosji. Rosja prowadzi z nami wojnę, którą oni nazywają nową wojną, która została gdzieś tam opracowana na początku tego wieku. Ja ją nazywam wojną zrównoważoną, bardzo często mylona albo też nazywana popularnie wojną hybrydową. I ona ma na celu przede wszystkim budowę erozji odporności państwa. Erozja odporności państwa buduje się od nas, od obywateli, czyli w poczuciu strachu, poczuciu problemów z podejmowaniem racjonalnych decyzji. I te wszystkie działania wokół nas, które są realizowane w przestrzeni informacyjnej, ale też i nie tylko, służą właśnie takiemu oddziaływaniu i chyba osiągają sukces, biorąc pod uwagę pytanie pani redaktor.
1: Pytanie było prowokacyjne, jak wiadomo. Rozumiem, że chodzi o gotowanie żaby i też zakładam, że mówimy do osób, które jednak mają jakąś minimalną świadomość tego, jak tego rodzaju działania mogą na nas wpływać, a jeśli nie mają, to między innymi dlatego jest pan moim gościem, żeby to po prostu ludziom powiedzieć, że panika jest naszym wrogiem.
12: Tak, ja bardzo ubolewam na tym, że kwestie właśnie bezpieczeństwa czy walki informacyjnej, szczególnie z takim przeciwnikiem Federacją Rosyjską, jest tak troszeczkę nierozumiana albo źle zrozumiana, albo wykorzystywana na przykład politycznie jako materiał sporu politycznego wewnętrznego. Bo zawsze ratowało naszą Rzeczpospolitą w takich sytuacjach, kiedy nas się atakuje, ta jedność, nawet ponad podziałami. I w tym przypadku, jeżeli chcemy odpierać to, co się dzieje wokół nas, to też potrzebujemy pewnej jedności.
1: To na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o to testowanie? Bo ta wojna, jak pan wspomniał, nazywana hybrydową, ta nowa wojna,
13: To nie jest temat nowy. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz o tym rozmawiałam w wywiadzie pogłębionym i nawet nie pamiętam już z kim, ale no, lekką ręką licząc, 2-3 lata temu, może 4, kiedy jakiś obrazek zaczęły mi się układać, nie tylko mi, no panu na pewno, takie sytuacje jak jakieś pożary tajemnicze, bo to się zaczynało w sumie niewinnie. Nagle płonęły jakieś hale w różnych miejscach. Dzisiaj mamy już takie nasilenie różnego rodzaju prowokacji, różnego rodzaju eskalowania, różnego rodzaju działań, że wiemy, czego to jest częścią, ale na początku trzeba było łączyć kropki. Więc gdzie jesteśmy dzisiaj na tej nowej wojnie?
12: Tak obrazowo, żeby najprościej powiedzieć, to rozróżniamy dynamikę i technikę prowadzenia tego typu wojny. Dynamika to jest to, co pani mówiła na samym początku, czyli te powolne takie rozkręcanie się pewnych elementów. Jeszcze tak nie wiemy do końca, gdzie ten pociąg ruszył, ale nie wiemy jeszcze, gdzie ten pociąg jedzie, prawda? Później mamy coraz szybsze i wchodzą kolejne elementy techniki, kolejne jakby bodźce, które nas oddziałują. I mamy takie przeświadczenie, że niezależnie co zrobimy, albo inaczej, niezależnie co nasze władze zrobią, to i tak jesteśmy narażeni na to niebezpieczeństwo. Nie sądzi pani?
13: Po to
12: redaktor
13: się to robi.
12: Dokładnie. To jest właśnie w ten sposób, bo co pani redaktor powiedziała, gotowanie żaby, tak? To jest, można to do tego odnieść, ale to jest właśnie takie specjalne oddziaływanie i to się, jak ja to nazywam, buduje się erozję odporności państwa i władze przestają być wiarygodne dla własnego społeczeństwa. Buduje się też przeświadczenie, że może tą władzę trzeba zmienić na inną. To też jest w strategii nowej wojny Rosji, budowanie reżimów w atakowanych państwach, które są może nie prorosyjskie, ale spolegliwe do rosyjskich celów politycznych.
13: Mieszanie w wyborach, wybieranie takich, którzy
12: proszę
13: będą
12: zobaczyć,
13: przeciwko Ukrainie.
12: Ile tych technikaliów i teraz tylko jeśli mamy technikalia i zwiększamy prędkość tego koła, jest one coraz bardziej dynamiczne, no to znajdujemy się w tej chwili w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli drony, które atakują w pobliżu naszych granic, rakiety, które eksplodują na naszych polach. Jeszcze wcześniej, przypomnę, drony, które masowo wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, dokładnie we wrześniu zeszłego roku. No i drony, które pojawiają się powoli na naszym wybrzeżu, prawda? To też jest bardzo znamienne. Ostatnio
13: to nowinka pewna.
12: Tak. Więc te koło przyspiesza.
13: A kto jest głównym strategiem tych działań? Bo to są działania przemyślane, rzeczywiście biorąc pod uwagę, to nie jest tylko Polska, to jest Europa, w różnych miejscach te działania się odbywają. Nawet jakiś taki blackout w zeszłym roku bodajże, we Francji, w Hiszpanii, w różnych miejscach w Europie, w krajach NATO dzieją się różne rzeczy. Ja się zastanawiam, kto ma tę mapę, kto jest tym mózgiem, czy to jest sztab ludzi, czy to jest, no bo oczywiście łatwo nam powiedzieć, to Putin. Natomiast niewiele wiemy na ten temat, tym niemniej są to działania skoordynowane, podzielone na jakieś etapy, strategicznie w jakiś sposób rozgrywane.
12: Rozumiem, że pani...
13: Co jest centrum dowodzenia tego?
12: No właśnie, jest pewne centrum. Jest zresztą dosyć niedawno utworzone, bo może z 1,5-2 lata temu były jakieś przecieki o stworzeniu. Później były parę wpadek, które wyraźnie wskazały, że istnieje takie nadcentrum nad wszystkimi służbami rosyjskimi. Rosjanie nie zbudowali nowej służby, tylko zbudowali centrum koordynacyjne tych działań. Ja roboczo, i to nie jest nazwa, która gdzieś jest w dokumentach rosyjskich albo publicznie od razu zastrzega, tylko wyłącznie na zasadzie poszlak analizuje tą sytuację. Ja nazywam roboczo naczelnym dowództwem operacji specjalnych. I ona gromadzi pod swoim skrzydłem wszystkie służby rosyjskie. Bezpośrednio podlega aparatowi prezydenta. Nie ma za bardzo informacji, kto jest szefem tego centrum, natomiast z różnych przecieków, fragmentów informacji w tym centrum są oficerowie ze służb, w zasadzie wszystkich, które funkcjonują w Federacji Rosyjskiej, nie tylko, bo i białoruskie służby też mają tam swoich przedstawicieli. Bodajże jeden z oficerów który tam służył, ma swój epizod w KGB białoruskim, a jest bodajże szefem sztabu tego centrum. I Rosjanie po raz pierwszy odeszli od bardzo, powiedzmy, pradawnej metody zarządzania swoimi służbami, które były dla siebie konkurencją jeszcze za czasów sowieckich, GRU, czyli Główny Zarząd Rozpoznania Sztabu Generalnego i KGB, były takimi trochę konkurencyjnymi służbami, które, no, powiedzmy, funkcjonowały w tej przestrzeni. Teraz każda kolejna służba, mówimy tutaj o SWR, Służbie Wywiadu Zagranicznego, FSB, największej służbie wywiadowczej, ale przede wszystkim kontrwywiadowczej w Federacji Rosyjskiej. Mówimy o takiej służbie jak Główny Zarząd, który powstał po reformie GRU od 2010 roku, funkcjonuje jako Główny Zarząd Sztabu Generalnego, bo zostały wydzielone jednostki specjalne z GRU i powstały siły z operacji specjalnych Federacji Rosyjskiej ze słynnym Senerzem i Słonecznikami, które odpowiadają tylko przed Putinem. To są takie jednostki specjalne strategicznego przeznaczenia, ale nie mylić z jednostkami specjalnymi jednostek strategicznego przeznaczenia, które są zupełnie co innego, ale też podlegają może nie bezpośrednio pod centrum, ale też są zadaniowane. Więc tych reform Rosja do tej nowej wojny, reform swoich struktur siłowych, militarnych, aż przede wszystkim specjalnych, naprawdę bardzo dużo poczyniła w zasadzie od 2008 roku. Do teraz. Więc w tej chwili mamy coś niesamowitego, ponieważ kiedyś te służby z sobą konkurowały, a teraz mają centrum, które na zasadzie, powiedzmy, na takim zasadzie, że można brać zasoby z różnych służb i realizować cele dla innych służb. Czyli biorę agenta ze służby wojskowej i wspieram działanie służby zagranicznej, czyli służby cywilnej. Czegoś takiego w rosyjskich doktrynach służb specjalnych czy służb tych wywiadowczych nigdy nie było. Nigdy te służby z sobą nie współdziałały na tak szerokim i głębokim znaczeniu jak w tej chwili.
13: No to jak na próbę opanowania paniki, pożegnaliśmy się przed informacjami, dosyć niepokojącą informacją o tym, że Rosja, która rzekomo ma się już wykrwawiać oraz gospodarczo się przewrócić i za chwilę już nie dać rady, bo tego rodzaju informacje też wyłapujemy z nadzieją na to, na przykład chociażby na to, że wojna w Ukrainie się skończy, jednak ma zdolności i zdaje się, że dość dobrze rozwinięte. To też było jedno z moich pytań. Skąd Rosja ma na to wszystko pieniądze? Kto im to dostarcza? Kto to produkuje? Bo tyle lat już pełnoskalowej wojny w Ukrainie i nadal mają te drony, a nawet coraz lepsze.
12: No tutaj musimy sobie troszeczkę inaczej perspektywę ustawić. Przede wszystkim $1 wydany u nas na obronność, a $1 wydany w Rosji na obronność, to są zupełnie inne wartości. Bo można powiedzieć, że jeżeli nasz dolar równa się jednej wartości obronności, to $1 wydany w Rosji to jest 4 do 5 razy więcej tej obronności niż my możemy kupić. Po prostu wydajność wydatków obronnych w Rosji jest o wiele większa. Oni mogą za tego dolara więcej sobie uzyskać ze względu na niższe koszty, inne elementy, które dają im tę przewagę. Ale Rosja też ma drugą bardzo ważną cechę, którą zawsze podziwiałem u naszych wrogów, czyli umiejętność, świadomość swoich deficytów i umiejętność adaptowania się do tych deficytów. Czyli o te wszystkie rzeczy, o które pani tutaj redaktor wspomniała, czyli to, że Rosja nie dowozi celów politycznych metodami wojskowymi, ogólnie rzecz biorąc. Czyli nie, ta wojna, która trwa w Ukrainie, nie dowiozła Rosji tych celów politycznych, które stawiała sobie przed 2022 rokiem, ale i wcześniej, prawda? Ale za to ma mechanizmy potrafiące budować pewne elementy i ma też strategię, która na dłuższą perspektywę sprawdza się w działaniach, bo Rosja ma oczywiście porażki militarne, nie osiąga tych celów, ale też ma działania pozamilitarne, które miejscami są bardzo skuteczne. Poza tym Rosja oprócz tego, że się przygotowuje zawsze do jakichś działań ofensywnych i agresywnych, ponieważ w ten sposób buduje swoją politykę poprzez agresywne osiągania swoich celów politycznych.
13: Zawsze.
12: Zawsze.
13: W całej swojej historii.
12: To też buduje odporność swojego państwa. Mhm. Przed działaniami bardzo agresywnymi, czyli przed wojną, tą aktywną z Ukrainą, przeprowadziła bardzo duże ćwiczenia, jeżeli chodzi o obronę cywilną własną. Przeprowadziła bardzo duże ćwiczenia, jeżeli chodzi o własny system bankowy, a także budowała alternatywne łańcuchy zaopatrywania. Poza tym państwo nakazało instytucjom i fabrykom utrzymanie zapasów na pół roku prowadzenia operacji wojennej, jeżeli by był reżim powiedzmy sankcyjny. Tak samo surowców na pół roku było zgromadzonych. Także przez pół roku Rosja, co najmniej albo dłużej, przez półtorej roku, bo to na trzech poziomach było budowane, czyli pół roku i pół roku, czyli w sumie państwo mogło funkcjonować półtorej roku, miało czas na przestawienie się na nowe łańcuchy zaopatrzenia po to, żeby rosyjska gospodarka nie doznała szoku. Oczywiście doznała strat, ale nie załamała funkcjonowania państwa. I to jest bardzo ważne dla rosyjskich działań.
13: I też nie powoduje żadnego jakiegoś masowego buntu. Nic nie słyszymy o tym, jakoby wzburzony naród nękany tym, że od czasu do czasu ukraińskie drony potrafią zaatakować naprawdę w głąb Rosji z dużą skutecznością.
12: To są działania dewastacyjne, naprawdę, jeżeli chodzi o postrzeganie przez Rosjan pewnych zdolności własnego państwa, ale pytanie brzmi, czy ludzie się zbuntują, bo tej takiej samoorganizacji ludzkiej, powiedzmy, ona się skończyła na początku tej wojny. Były takie protesty, które zostały dosyć szybko spacyfikowane, natomiast mobilizacja, która zwana jest częściową, ona cały czas obowiązuje, bo dekret prezydenta o mobilizacji, wbrew opiniom innych, cały czas obowiązuje. Nie potrzeba nowego dekretu i nowej mobilizacji robić. On funkcjonuje bez problemu w obiegu prawnym Federacji Rosyjskiej i ten dekret spowodował też ucieczkę wtedy bardzo dużej ilości osób zaangażowanych politycznie w Rosji, co doprowadziło, że takiego spontanicznego oddziaływania społeczeństwa rosyjskiego jest mało prawdopodobne, ale ten niezadowolenie jest pewnym ładunkiem, który może zostać wykorzystany, jeśli, jak to Rosjanie popularnie mówią, jest krysza, czyli jest jakaś osłona na to. I tą osłonę mogą dać tym niezadowolonym pewne powiązania oligarchiczne, ale nie tych największych tusów, o których znamy, ale tego planktonu oligarchicznego, który jest w regionach. I on przy swoich dobrych układach regionalnych z policją, ze służbami specjalnymi w regionie, z biznesem, który też są oczywiście powiązane z tymi dużymi tuzami, ale mogą dać gwarancję na to, że ten niezadowolony twór, który się tworzy w społeczeństwie, może zostać przez pieniądze tego planktonu oligarchicznego zaadoptowany do pewnych nacisków na władzę. Tym bardziej, że
13: taki samorząd.
12: Tak, tym bardziej, że ten plankton oligarchiczny w dużej cele, w dużym wysiłku i w dużej całości finansuje tą operację specjalną, bo to z tych pieniędzy tak naprawdę są jakby finansowanie tych
13: zakupów broni
12: i tak dalej. Więc on jest bardzo obciążony i ma też podstawy do tego, żeby wykorzystać te zaniedbania.
13: A z zagranicy?
12: Zagranica nie ma wpływu na
13: Iran już nie przysyła niczego?
12: A, mówi pani o uzbrojeniu. Myślałem, że chodzi o kwestie czy zmian politycznych. Nie, uzbrojenie rzeczywiście, to ja mówiłem o łańcuchach, odtworzeniu łańcuchów dostaw i te deficyty, które Rosja ma, jeśli chodzi o uzbrojenie, szczególnie tutaj była amunicja artyleryjska, tutaj Korea Północna bardzo mocno wspierała, ale nie tylko, w obszarach głównie technologicznych Chiny, ale nie tylko, bo poprzez Chiny i inne państwa też elektronika, która jest niezbędna, jest do funkcjonowania armii rosyjskiej, szczególnie ta elektronika zachodnia też się dostaje na teren, na teren Rosji. Ale to wszystko było zawczasu przygotowane. To nic nie było wiązane ad hoc, tylko było zawczasu przygotowane w ramach doktryny nowej wojny. Ja ją nazywam wojną zrównoważoną, bo wojna zrównoważona polega na tym, że powoduje dewastację czy erozję odporności przeciwnika, a ty zachowujesz jak gdyby możliwość dalszego funkcjonowania. I to dokładnie widzimy, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, mimo tych deficytów.
13: No właśnie, bo nie dopytałam, a powinnam, więc wracam do tego, na jakim etapie tej wojny jesteśmy i co jest tym niekomunikowanym celem, bo oczywiście rosyjska propaganda mówi różne rzeczy i my znamy, na to akurat, no mam nadzieję przynajmniej, że jesteśmy w miarę odporni albo jeszcze jakieś krytyczne myślenie nam się włącza, natomiast nie ciekawią te cele ukryte.
12: Znaczy my patrzymy na wojnę poprzez pryzmat osiągania celów w stosunku do nas, czyli tych celów zewnętrznych, a tak naprawdę dynamika wojny, którą prowadzi Federacja Rosyjska, albo konfliktu, bo Rosjanie nie lubią słowa wojny, to jest
13: tak,
12: dla nich pejoratywne. My no to nazywamy wojną. My to nazywamy wojną. Tam tylko jest jedna wojna, wojna ojczyźniana.
13: Tak.
12: Natomiast resztę to są tylko i wyłącznie różnego rodzaju operacje, ale my nazywajmy to po imieniu tutaj. Więc Rosjanie prowadząc te działania wojenne nie determinują tym tak naprawdę. Inaczej, ciężkość podejmowania decyzji nie zależy od celów zewnętrznych, tylko celów wewnętrznych państwa rosyjskiego. To właśnie dzięki wojnie Putin, powiedzmy, sformatował na nowo kwestie polityczne i społeczne, a przede wszystkim polityczne, gospodarcze i społeczne w Federacji Rosyjskiej w tej kolejności. Pozwoliło mu to inaczej ułożyć relacje pomiędzy oligarchami a elementem tutaj rządzącym. Zmieniło też grupy, które miały jakieś działania mające na celu funkcjonowanie w ramach służb specjalnych czy wojska. To ta wojna zmieniła wszystko to, co kiedyś było ustalane w ramach uwłaszczania służb specjalnych na rozpadzie Związku Radzieckiego. Ja to mówię o słynnym spotkaniu w Daczy pod Petersburgiem, czyli słynne Oziero. Więc ta konstytucja, powiedzmy, tej nowej Rosji, która została zapisana podczas tego spotkania w tej Daczy, została w zasadzie w tej chwili zredukowana i zmieniona na to, co Putin uważa właśnie nowej Rosji. I tutaj te relacje, proszę zwrócić uwagę, zmieniły się, jeżeli chodzi o kwestie podległości oligarchów w stosunku do Putina. Kiedyś Putin się bał oligarchów, bał się ich reakcji. Teraz w zasadzie sytuacja się odwróciła.
13: O kilku spadło z dużej wysokości w międzyczasie.
12: To się zaczęło od tych oligarchów z pierwszej strony gazet. A teraz mamy okres, kiedy ta wojna pozwala Putinowi ruszyć na ten plankton oligarchiczny, który tak naprawdę ma o wiele więcej zasobów niż cała ta wierchuszka, o której, czyli cały ten najwyższy top oligarchiczny.
13: Ale to by znaczyło, że ma też więcej do stracenia.
12: Dlatego też te koło eskalacyjne, wracamy do pierwszego pytania z tej pierwszej części, wzmaga się, ponieważ pozwala jednocześnie Putinowi oddziaływać na dół. Ta prędkość, która była do tej pory, pozwalała mu zwalczać, albo zmieniać, albo formatować kwestie na samym szczycie. Teraz, żeby zająć się kwestiami na samym dole, potrzebuje o wiele większego bodźca i zagrożenia. I dlatego to koło przyspiesza.
13: Z tego by wynikało, że Putin prowadzi wojnę domową.
12: No właśnie. Można powiedzieć, raczej wojnę domową nie. Przy pomocy wojny reformuje i formatuje Rosję na nowo.
13: Na co?
12: Na to, żeby móc później realizować swoje cele zewnętrzne. Musi mieć świadomość tego, że nie zostanie pozbawiony władzy. Bo Putin na samym początku władzy miał być flagą, którą inni trzymają, a on w tej chwili chce być podstawą, na którym wszyscy stoją, więc to jest ta różnica.
13: No tak, bo pamiętam początek wojny pełnoskalowej w Ukrainie, kiedy i analitycy, i znawcy Rosji, historii Rosji mówili o tej morcarstwowości, że ta wojna ukraińska to jest taka realizacja tej dawnej idei, tego zagarniania ziem.
12: Ja mam inne
13: właśnie słyszę, że mówi pan zupełnie co innego.
12: To jest tak, to jest legenda.
13: Miał wygrać, ale miał wygrać w tydzień tę wojnę.
12: Ale to jest sztandar. Nieważne, czy miał wygrać w tydzień, czy w 2 tygodnie, czy 5 tygodni.
13: A powiedziałby pan, że przegrywa?
12: Jeżeli chodzi o budowę swojego państwa wewnątrz, to nie. Albo bo wszyscy patrzymy na wojnę w sensie, na nasze, jak nas na oddziały, a my jesteśmy tylko i wyłącznie produktem ubocznym tego, co Rosja robi wewnątrz państwa tak naprawdę.
13: To jaka ma być ta nowa Rosja?
12: Rosja ma być przede wszystkim podporządkowana celom Putina. I musi Putin być nie tą flagą, którą ktoś trzyma, a rozgrywającym, który jest carem i daje odpowiednie... I jego decyzja zależy od tego, jak państwo albo dana grupa społeczna funkcjonuje. Takie zaburzenie tej percepcji było podczas buntu Prigożyna, co pokazało Putinowi, że jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby zakończyć tę wojnę, bo jeszcze struktury państwowe nie są gotowe do realizacji jego celów, bo nastąpił paraliż państwa. Niewielka grupa zbuntowanych najemników mogła zdobyć Kreml. Gdyby nie reakcja jego przybocznego i asystenta generała Dunina, który zresztą jest też autorem tej nowej koncepcji, tej nowej wojny. On w 2008 razem z nieżyjącym już generałem Sirgunem, czyli szefem GRU jeszcze tamtejszego, to oni byli tak naprawdę autorami to, co się nazywa w tej chwili wojną hybrydową, chociaż oni to nazywali nową wojną.
13: To jeszcze przed informacjami TOK FM zdążę zapytać, kiedy ostatni raz Władimir Putin publicznie się pokazał?
12: To różnie. On teraz chyba pokazał się w ramach, przed wyborami, w ramach Kongresu Nowej Rosji, z tego co pamiętam, ale mógł jeszcze gdzieś się pokazywać. Zresztą aktywność Putina jest dosyć mocna, no mocno komentowana i angażowana. Ja bardzo w zasadzie rozpoczynałem kawę od oglądania przekazów z Kremla, bo są dosyć, no, dosyć ciekawe, więc tam te spotkania od różnych gubernatorów, po różnych ministrów, po różnych też członków rządu, czy tych rządów regionalnych, to cały czas jest działań. Nie wiadomo, kiedy on się z nimi spotkał, czy to nie są odtwarzane. Natomiast,
13: I czy to są prawdziwe,
12: ale no, ta aktywność medialna pokazująca prezydenta pracującego jest cały czas bardzo mocno podnoszona. No, co poniedziałek są przecież spotkania Rady Bezpieczeństwa.
13: O tym, gdzie jesteśmy na tej wojnie, powiedział pan, że zaczyna pan dzień od przeglądu przekazów dnia z Kremla. Podziwiam samozaparcie, bo wyobrażam sobie, że część wysiłku idzie w próbę odsiania tego, co jest zasłoną dymną, a prawdopodobnie większość jest zasłoną dymną i czymś, czym cały świat ma się przejmować, więc zastanawiam się, co pan sobie myśli, jak pan słyszy z Kremla, że 2 dni i nie ma Polski.
12: No, to te przekazy medialne są dla mnie, powiedzmy, powszednie. Rosją zajmuje się prawie 20 lat, więc i nie tylko Rosją, teraz troszeczkę też więcej Chinami, więc tutaj jakby potrafię w tej rafie informacyjnej pływać, choć też czasami potrafię się otrzeć o pewną dezinformację i tutaj nie ma, powiedzmy, mistrzów świata, tylko po prostu są źle trafieni. Więc te dezinformacje też potrafią na mnie wpływać. Więc nie ma czegoś takiego jak ten przekaz, który możemy wychwycić idealnie. Ja też staram się go wyostrzać. W tej mojej mgle wojny opisuję takie wyostrzenie, ale też staram się być bardzo bezpiecznie pisać o tym, co wiem, co wnioskuje albo co przewiduje, może być, tak? Więc to są takie jakby 3 moje obszary, więc nie ma czegoś takiego, że się wie wszystko. Możemy tylko i wyłącznie badać już coś, co zostało nam pokazane albo chcą nam pokazać. To też jest bardzo ważne.
13: Do tych przewidywań wrócimy na koniec rozmowy, natomiast wróćmy do tej naszej codzienności. I do naszej odporności, bo wiemy, że nie powinniśmy ulegać panice, nie powinniśmy, albo powinniśmy przynajmniej mieć świadomość, że jest próba gotowania nas jak tej żaby i właśnie nadgryzania naszego poczucia bezpieczeństwa w obrębie państwa, w którym funkcjonujemy. My faktycznie nie wiemy, do jakiego stopnia jesteśmy przygotowani i na co. Na ile realny wydaje się panu scenariusz, że te działania Rosji, zaczepne, to zbliżanie się do naszych granic, po prostu przekraczanie tych granic w sensie dosłownym i metaforycznym zaczyna być jakąś taką codziennością. gdzie jest granica tej prowokacji? To są wszystko potencjalnie bardzo groźne sytuacje, które mogą się skończyć na jakąś tragedią, której rzeczywiście będą ginąć ludzie w krajach, w których teoretycznie żadnej wojny nie ma.
12: Tak naprawdę ten próg odporności zależy od nas. To my decydujemy, kiedy jesteśmy w stanie wojny, a kiedy nie. To my decydujemy, kiedy uruchamiamy artykuł 5 NATO albo nie. To nie ma powiedziane, że 10 rakiet, które wlecą, to już uruchamiamy, a 5 to nie. To od nas zależy tak naprawdę. I Rosja, wiedząc, że to od nas zależy, stara się znaleźć ten punkt ciężkości. Ile jeszcze możemy? Ile? Jeśli mogę tyle, to jeszcze mogę jeszcze o tyle. A jeśli mogę już tyle wytrzymali, to może jeszcze zwiększymy.
13: No dokładnie o tym jest moje pytanie. Jak to będzie eskalować?
12: I to jest pytanie nie do mnie. To jest pytanie do tych, którzy uruchamiają pewne procesy, czyli do naszych polityków, którzy działają. Jeżeli ta presja wpłynie na społeczeństwo i politycy zostaną zmuszeni do tego, żeby uruchomić ten artykuł, to na pewno tak się stanie. Rosjanie też sprawdzają ten ból społeczeństwa i ten strach społeczeństwa, gdzie go uruchomić, ale nie po to, żeby go uruchomić w danym, tylko żeby wiedzieć, kiedy jest ten próg, żeby to się stało. Ile muszą zużyć środków, żeby wydajnie na przykład uruchomić nasz artykuł 5. Bo tak naprawdę Rosja chce nas sprowokować do tego, żebyśmy my zaatakowali Federację Rosyjską, bo ona w doktrynie nie ma tak naprawdę pierwszego uderzenia, szczególnie na przeciwnika, który jest od niej silniejszy. Więc ona chce sprowokować państwo NATO do tego, żeby odpowiedziało w ramach retorsji na jakąś prowokację, niejednoznaczną na przykład prowokację Federacji Rosyjskiej, na przykład na jakieś masowe straty, które gdzieś ustalą ten punkt bólu, o którym pani mnie pyta. I wtedy Rosja mogłaby, wiedząc, że nie jest w stanie prowadzić konfliktu konwencjonalnego z NATO, bo oni są bardzo świadomi tego, że z NATO konwencjonalnie nie wygrają, ale za to mają bardzo ważną inny element, czyli broń nuklearną, która wielokrotnie im dawała sukcesy, nawet w ramach komunikacji kognitywnej. Przypomnę, że kiedy były problemy z prowadzeniem specjalnej operacji wojennej, kiedy Ukraińcy odbijali Cherson, kiedy Ukraińcy odbijali Charków i mogli odbić jeszcze Zaporoże, Rosjanie zagrozili przynajmniej w sposób taki kognitywny użyciem taktycznej broni nuklearnej. Wtedy Biden, bo wtedy to było za czasów prezydenta Bidena, no, powstrzymał Ukraińców przed dalszymi krokami. Późniejsza ofensywa ukraińska w tym regionie, gdzie już Rosjanie się przygotowali, wkopali się w ziemię, przygotowali
13: zaminowali wszystko.
12: Zaminowali, skończyła się, wiemy jak się skończyła, dosyć tragicznie. Chociaż Ukraińcom niewiele brakowało do sukcesu, ale robili to o wiele większym kosztem niż mogli to zrobić rok wcześniej. Ale to zadziałało. Zadziałało. Więc wracamy z powrotem do tego momentu. No teraz musimy zostać zaatakowani po to, mówię jak Rosjanie myślą, żeby móc użyć tego konfliktu egzystencjalnego. To samo było przecież w latach 60. zeszłego wieku, kiedy kryzys kubański doprowadził do negocjacji i jakby wycofania broni pośredniej, strategicznej, czyli rakiet średniego zasięgu, który był jedynym gwarantem bezpieczeństwa Europy przed wtedy o wiele większymi siłami Układu Warszawskiego. Mówię o siłami konwencjonalnymi. A NATO broniło się właśnie bronią nuklearną, że w przypadku ataku tych sił konwencjonalnych, które NATO nie byłoby w stanie powstrzymać, były uderzenia właśnie te taktyczne nuklearne.
13: Cały świat żył latami w cieniu zimnej wojny.
12: Do końca lat 80. I Rosjanie też chcą tego czasu mieć, ten czas na to, żeby właśnie w ramach tej nowej wojny, czyli wojny zrównoważonej, kształtować i osiągać cele polityczne, ale żeby wyjść z tej wojny, potrzeba im konfliktu egzystencjalnego. Muszą stworzyć ten konflikt w momencie, kiedy NATO zaatakuje, bo w doktrynie rosyjskiej nie ma koncepcji pierwszego uderzenia nuklearnego. Musi to być odpowiedź na uderzenia natowskie. Po to jest to potrzebne, żeby była odpowiednia legenda, żeby aparat państwowy, który odpowiada za uruchomienie wojny strategicznej, nie był sparaliżowany. Nie był tak sparaliżowany jak podczas buntu Prigożyna. I Putin wszystko robił, żeby przygotować ten aparat, sformatować do tego egzystencjalnego konfliktu, po to, żeby mieć gwarancję na to, że jeśli go zagra, będzie bardzo wiarygodny w stosunku do Zachodu.
13: To znów wracam do tej naszej odporności, bo chciałabym, żeby tak zwany zwykły człowiek wiedział mniej więcej, co ma robić. No, dzieją się rzeczy blisko niego. Na wschodzie akurat dzieje się więcej niż w centrum Polski. Są ostrzeżenia, alerty RCB, wyją syreny. Pierwszy raz chyba od początku wybuchu pełnoskalowej wojny dochodziło do ewakuacji dzieci ze szkół. Więc zastanawiam się, co ma robić taki zwykły, szary zjadacz chleba na co dzień, żeby no przynajmniej utrudnić Rosji to działanie.
12: No tutaj mamy grzech pierworodny, związany z tym, że nie budowaliśmy własnej odporności państwa, że pokazujemy czołgi, pokazujemy samoloty. One są ważne, bo ten potencjał też jest potencjałem odstraszającym ten konwencjonalny atak, który Rosja też może przeprowadzić, o ile będzie myślała, że jesteśmy słabi. Podkreślam, myślała, że jesteśmy słabi, bo to są bardzo ważne kwestie. Natomiast my też produkujemy pewien przekaz dla Rosji i Rosja to kupuje, biorąc pod uwagę analizy rosyjskie, że jesteśmy raczej państwem militarnie silnym. I tutaj ten atak militarny raczej, tak jak na samym początku pani pytała mnie, czy wojna będzie, raczej jest mało prawdopodobne, ale nie zerowe. Natomiast osłabianie naszej odporności jest. I tutaj brak obrony cywilnej, brak czegoś takiego się nazywa komunikacją strategiczną, która jest bardzo ważna, szczególnie w wojnie informacyjnej, bo trzeba odpowiednio zebrać te informacje, które szykuje na nas przeciwnik, albo już przyszykował i odpowiednio zareagować informacyjnie. Pani jako dziennikarz wie, że informacja przekazana później lub za wcześnie, to buduje zupełnie inny przekaz, jeżeli chodzi o oddziaływanie w stosunku do odbiorcy.
13: Och, informacja jest bronią.
12: Dokładnie. I taką samą jak czołgi, rakiety i inne działania.
13: No to z tej perspektywy lepiej atakować, niż się bronić.
12: Tak, dokładnie. Dlatego też trzeba mieć umiejętność oddziaływania na stronę przeciwną. I to na przykład robią Ukraińcy cały czas, mordując rosyjską stronę informacjami o mobilizacji. A Rosja nie jest gotowa do takiej pełnej mobilizacji, bo ta mobilizacja degraduje zdolności państwa, bo część ludzi ucieka po prostu. Więc Rosja...
13: Nie mała.
12: Więc ta legenda o mobilizacji rosyjskiej tak naprawdę jest częścią ukraińskiej wojny informacyjnej i tutaj dosyć aktywnie prowadzoną. Zresztą część pochwycona została przez analityków zachodnich, którzy mówią o tej mobilizacji. Ale mówię, póki co moje analizy wskazują, że to raczej ze strony ukraińskiej częściej się mówi o mobilizacji w Rosji niż w samej Rosji, jeżeli chodzi o te kwestie analityczne. Ale wracając do tej odporności pewnie, to ta komunikacja strategiczna musi być bardzo ważna, ale też edukacja obywateli, jeżeli chodzi o tą higienę informacyjną. Takim przykładem higieny informacyjnej budowano są Finowie, gdzie od przedszkola buduje się umiejętność rozróżniania fake newsu od newsu. Też tam jest bardzo fajna filozofia, że nie tworzy się poczucia w obywatelu, że obywatel jest ofiarą i państwo musi go uratować, tylko każdy obywatel jest ratownikiem, oczywiście w ramach swoich kompetencji, ratując siebie, ratując swoje najbliższe otoczenie i później działając w większym systemie ratowniczym. Buduje się w nas poczucie ratowników, a nie poczucie ofiar. I tego zabrakło w naszym systemie, gdzie my oczekujemy od państwa tak naprawdę ratunku, a nie jesteśmy ratownikami we własnym środowisku.
13: Jesteśmy podmiotowi. To jest taka odpowiedź, której warto chyba sobie udzielić na pytanie, co ja zrobię, jak wstanę pewnego dnia rano i się okaże, że nie ma internetu, a jak włączę radio na baterię, bo akurat mam, bo powiedzmy, że nie będzie też prądu.
12: Też mam.
13: I się dowiem, co się dzieje, to będę wiedziała, co zrobię. I oczywiście ja mam łatwiej, bo jestem dziennikarką, więc będę robić swoje.
12: Czyli informować nas o tym, co się dzieje.
13: Tak, i ewentualnie przyjechać się i zobaczyć to na własne oczy, żeby mi za chwilę jakaś sztuczna inteligencja nie serwowała przekazu dowolnego przekazu, dowolnego dnia, dowolnej służby specjalnej, dowolnego państwa, niekoniecznie mojego. Natomiast faktycznie mam przeczucie graniczące z pewnością, że większość naszych słuchaczy nie wie, co zrobi.
12: No to jest właśnie ten deficyt, który w Rosji nas będzie uderzać i jak widać robi to bardzo skutecznie, korzystając z różnych, to nie jest jedno narzędzie, z różnych narzędzi. Od tej kinetyki, która się rozrywa przy granicach, do tych kwestii związanych z komunikacją strategiczną generowaną przez najwyższe organy Federacji Rosyjskiej, przez działania, powiedzmy, dywersyjne, wywiadowcze, wykorzystując, podbijając jakieś teksty lub opinie, które są alarmistyczne albo panikarskie, więc to wszystko się spina właśnie w tą wojnę zrównoważoną.
13: No to przewidywanie na koniec rozmowy.
12: No, ja myślę, że no, jest jednak duży potencjał do tego, żeby to eskalowało. Ale nie ze względu na to, że Putin tak chce, tylko ze względu na to, że te reformy, które spotkały Federację Rosyjską poprzez te działania wojenne, bo mówię, że tak naprawdę źródło wojny nie jest zewnętrzne, tylko wewnętrzne w ambicjach Putina, ale skierowanym też do funkcjonowania własnego państwa. To spowodowało, że powstały nowe fortuny, a inne fortuny upadły. Koło fortuny tej cały czas się kręci i w jednym roku milioner może stać się więźniem za to, że jest oskarżony o korupcję. Ta niepewność też buduje pewne napięcie i zarówno ci, którzy popierają Putina, jak i ci, którzy powiedzmy oficjalnie nie popierają, nieoficjalnie nie popierają Putina, dążą do tego, żeby eskalować, bo eskalacja spowoduje to, że Putin będzie musiał zakończyć ten cały proces, który powoduje formatowanie swojego państwa na własnych zasadach i wrócić znowu do dealów z różnymi grupami. I też trzeba pamiętać, że Putin ma duże alibi, bo kiedy jego państwo walczy za niepowodzenia, on nie odnosi żadnych skutków, tylko może zawsze kogoś na dole za to skarcić. Natomiast w przypadku eskalacji, wszystkie lejce dotyczące tego, jak to państwo będzie funkcjonowało i jaki deal zostaje dogadany z Zachodem ewentualnie, będzie spadało na Putina. Więc ci, którzy mają dług u Putina i mają fortuny, chcą, żeby Putin wygrał, bo wtedy będzie umocnił swoją władzę. Natomiast ci, którzy stracili te fortuny, też chcą, żeby Putin eskalował, bo jeśli przegra, to będzie warunki do tego, żeby ewentualnie zmienić lidera. Więc tak naprawdę dół jest proeskalacyjny bardzo mocno i chyba jest największe parcie na Putina eskalacyjne, jakie widziałem w przestrzeni tej właśnie tych dołów funkcjonowania państwa rosyjskiego. Natomiast sam Putin boi się tej eskalacji z tych przyczyn, o których mówiłem wcześniej. Jest tą osobą, to może moja teza jest niepopularna, która nie chce tej eskalacji. Chce przedłużania tego konfliktu po to, żeby cały czas mieć możliwość formatowania tego swojego państwa i jeszcze badania, kto tu jest, ponieważ mając pamięć z ostatniego przesilenia, kiedy Prigożyn mógł go zdjąć z Kremla, bo nikt nie zareagował, to chce mieć pewność, że jeśli zaeskaluje, to nikt go nie zdejmie. I póki Putin nie będzie miał pewności, a taką pewność może uzyskać po wyborach albo troszeczkę później, bo się otwiera okno na to. Ja mówię okno eskalacyjne, jeśli Putin się zdecyduje, bo nie zrobią tego doły bez decyzji Putina. To jest od wyborów do mniej więcej połowy przyszłego roku. I tutaj, jeśli w tym oknie nie nastąpi eskalacja, to moim zdaniem późniejsza eskalacja może być trochę trudniejsza dla realizacji celów Putina, chociaż nie jest niezerowa. Moja jakby percepcja i projekcja przyszłości opiera się tylko do połowy przyszłego roku.
13: Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służb wywiadu wojskowego MON, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych, był Państwa i moim gościem w wywiadzie pogłębionym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
13: To było archiwalne wydanie audycji Wywiad Pogłębiony, a kolejny premierowy odcinek programu już w sobotę po 19:00. Anna Wacławik, zapraszam.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Prokuratura nie przesłuchała sprawcy ataku w opactwie w Jarosławiu. Ze względu na jego stan psychiczny sąd decyduje teraz o areszcie w warunkach szpitalnych. To Francja zmierzy się z Polską w dzisiejszym finale siatkarskich Mistrzostw Europy. Niewykluczone, że w najbliższych miesiącach czekają nas podwyżki stóp procentowych. Minęła północ, jest już sobota, 26 września. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura nie postawiła wczoraj zarzutów Wichorowi M. Nie były też prowadzone żadne inne czynności z udziałem sprawcy piątkowej napaści w Jarosławiu. Mężczyzna cierpi na dolegliwości o podłożu psychicznym. Poinformowała o tym prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
3: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Wichora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
2: 31-letni obywatel Ukrainy wczoraj zaatakował nożem 5 osób, w tym 3 duchownych. Jeden z księży zmarł w szpitalu. Dziś sąd zdecyduje, czy mężczyzna trafi na najbliższe miesiące do aresztu w warunkach szpitalnych. Prokuratura przygotowała dla niego zarzuty, grozi za nim dożywocie. Wizytę w amerykańskich archiwach narodowych prezydent Chin Xi Jinping zakończył wizytę w USA. Chiński przywódca rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Liderzy obu państw uzgodnili przedłużenie rozejmu w wojnie handlowej do 10 stycznia przyszłego roku. To strategiczny ruch, mówiła w TOK FM dr Justyna Szczudlik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
4: Jest to raczej taka pauza, kupowanie czasu, żeby się lepiej do tego przygotować, dlatego że no te państwa mają sprzeczne interesy. I tu oczywiście największym problemem są kwestie technologiczne, to są kwestie, które są związane z bezpieczeństwem.
2: Prezydenci rozmawiali także m.in. o rozwoju sztucznej inteligencji, sytuacji Tajwanu oraz wojnach na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Jak twierdzi Xi Jinping, liderom udało się osiągnąć porozumienie w wielu kwestiach. W Białym Domu odbyła się także wystawna kolacja, w której obu oprócz przywódców wzięli też udział przywódcy takich przedsiębiorstw jak Apple, Google czy OpenAI. Xi Jinping zasugerował, że może jeszcze dwukrotnie spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w tym roku. Chodzi o listopadowe spotkanie przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen oraz na szczycie G20 w Miami w grudniu. Teraz w informacjach czas na sport. Polska bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w swoim pierwszym tegorocznym meczu w Lidze Narodów. Mecz naszych piłkarzy na Stadionie Narodowym był bezbarwny, ale to biało-czerwoni byli bliżej gola. Pod koniec meczu mógł go strzelić Piotr Zieliński.
5: Wydaje mi się, że wszystko dobrze zrobiłem. Strzał może troszkę do boku i bardziej po ziemi albo pod samą ladę i może by weszło, ale na pewno niewiele zabrakło, ale szkoda.
2: Komentował swoją szansę piłkarz Interu. W poniedziałek Polska zagra na wyjeździe ze Szwecją. To francuscy siatkarze będą rywalami Polaków w dzisiejszym finale Mistrzostw Europy w Mediolanie. W półfinale trójkolorowi pokonali Finów 3-1, a w pierwszym półfinale, przypomnę, Polacy pokonali Słoweńców 3-0. Finał zaplanowano na 21, 4 godziny wcześniej. Finlandia zagra ze Słowenią o brąz. Kredytobiorcom może zajrzeć w oczy widmo wyższych rat i to już wkrótce. Przez rozpędzającą się inflację Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Tego nie wyklucza członek Rady Ludwik Kotecki. Jak mówił w TOK FM, lekcje z poprzedniego kryzysu inflacyjnego każą nam myśleć już dzisiaj o tym, co może wydarzyć się za kilka miesięcy.
6: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać. Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
7: Podnieść stopy procentowe.
6: Tak, stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
2: No, a w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. 30 km nowej drogi połączy teren budowy elektrowni atomowej w pomorskiej gminie Choczewo z ekspresową szóstką. To kluczowa inwestycja towarzysząca, którą wizytowali wczoraj ministrowie infrastruktury i energii, tak zwaną ostatnią milę do elektrowni. elektrowni obejrzał też reporter TOK FM Paweł Rodzewicz.
7: Dojazd do elektrowni będzie już oficjalnie drogą krajową numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6, kole Lęborka.
7: Przejmie ona ruch związany z budową, dodaje szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
9: I nie będą musiały przejeżdżać właśnie drogami lokalnymi, powiatowymi, nie niszcząc ich.
7: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata, zgodnie z planem, podkreślał minister energii Miłosz Motyka.
10: To dzisiaj widać, dokładnie się spina. Nie będzie żadnych opóźnień. Wszystko będzie w czasie. Infrastruktura towarzysząca będzie w pełni gotowa na to, żeby móc obsługiwać prace, które będą przy elektrowni.
7: Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinien popłynąć za 10 lat. Skoczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Sobota szykuje się raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam również przelotne opady deszczu. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i do 21 stopni na ziemi lubuskiej.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Jest program Owczarek, Cezary Łasiczka. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W Gdyni trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a wśród tych między innymi film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, który już jest w studio. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Mamy rok 1947, listopad 47, Warszawa, dwie cele, pomiędzy nimi cienka ściana i stukanie w nocy. Ona uczy go alfabetu Morsa, on szybko się uczy, zaręczają się przez mur, a na po raz pierwszy zobaczą się na własnym ślubie w więzieniu. To jest historia prawdziwa, z której Maciej Sobieszczański zrobił czarno-biały film, którym, jak rozumiem, zachwyca się cała Gdynia.
12: Tak, to prawda. Bardzo, bardzo to przyjemne jest uczucie, jak cośmy zrobili i czemuśmy poświęcili tak ogromny wysiłek, zostaje dobrze przyjęte.
11: Jest taka książka Williama Goldmana, legendarnego scenarzysty, to się chyba nazywa Adventures in Screen Writing, czy Screen Trade. I on tam pisze o tym, że historie, prawdziwe historie z życia często są nieprawdopodobne. Jeżeli je wziąć jeden do jednego do filmu, to potem widzowie mówią, ej, to się nie mogło wydarzyć. Ale właśnie to się wydarzyło. Więc to trzeba troszeczkę podkoloryzować, pozmieniać, podrasować, tak? Tutaj mamy taką historię, że główna bohaterka, zresztą wzorowana na prawdziwej postaci, nauczyła się alfabetu Morsa w harcerstwie i dzięki temu stuka z mężczyzną po drugiej stronie i rodzi się miłość. W rzeczywistości to trochę inaczej wyglądało, tak? Zdaje się, ani ona, ani on alfabetu Morsa nie znali.
12: W rzeczywistości było inaczej o tyle, że ona nauczyła się tego, ona się nauczyła tego Morsa, bo ona zanim trafiła na Rakowiecką, to była przetrzymywana, to była taka zasada, że najpierw się trafiało na Szucha do Ministerstwa Bezpieczeństwa i tam się jakby człowiek przez jakiś czas, że tak powiem, dochodził do tego, jak to oni takiej nomenklatury używali, pracowali nad tym, żeby go przełamać i złamać, a później kolejnym etapem była wizyta u prokuratora wojskowego, który wysłał człowieka do aresztu na Rakowieckiej. Więc ona tam na tym Szucha nauczyła się, bo tam była taka więźniarka, która później okazała się szpiclem i ona ją uczyła Morsa, ta więźniarka. I ona, wiecie, tam była parę tygodni w tym, i tam zaczęła się uczyć. Myśmy właściwie... ja nie chciałem tego opowiadać, chociaż mieliśmy ten, bo nie było mi to jakby do niczego potrzebne, taka bardzo specyficzna, taka bardzo...
11: Jasne.
12: To są takie fakty, które jakby, no, wystarczy powiedzieć, że w harcerstwie, przecież ona się, to, że ona mówi, że ona się nauczyła w harcerstwie, to nie znaczy, że przecież ludzie kłamią i nie muszą zaraz mówić. Tak, byłam na Szucha, tam była taka... No, po prostu to jest fabuła, to jest historia, a nie jakby... dokument.
11: Tak, warto jednak trochę światła rzucić na rzeczywistość, czyli Wiesława Pajdak, Wiesia, studentka stomatologii, ona była córką jednego ze skazanych w tak zwanym procesie 16.
12: Antoniego.
11: Tak, po drugiej stronie Jerzy Śmiechowski, makler morski z Gdyni. Także poznają się, można rzec, przez ścianę w 1947, a pobierają się w 1953. Ale ta historia Jerzego Śmiechowskiego też jest niezwykle ciekawa, więc miał pan gotowy thriller, można powiedzieć, no bo mamy port, mamy szwedzki prom, ostatni delegat rządu przebrany, do tego jeszcze Różański, który osobiście aresztuje. I pan mówi, a dobra, to jest słaba historia, wolę stukanie przez ścianę.
12: No... Czy to zależy od tego tak naprawdę, to jest ciekawe, bo ja oczywiście to, o czym pan teraz opowiada, ja przechodziłem te etapy, byłem tutaj jakby z tymi bohaterami w Gdyni, ten Różański go aresztował, zresztą jest bardzo ciekawa, historia, bo on tego Korbańskiego faktycznie uratował, to było bardzo takie...
11: delegata.
12: Tak, tak, to był zastępca Mikołajczyka. I oni tutaj w Gdyni, Ubecja przygotowała już kocioł, Korbański był śledzony przez Ubecję, oni mieli tak nadzieję na takie spektakularne aresztowanie, bo Mikołajczyk im się wymknął, więc...
11: Właśnie już siedzę na fotelu, już tak. Wbijam pazury.
12: Tak, tak. Ale mnie to nie interesowało, bo jakby mnie takie rzeczy... Mnie interesuje człowiek skonfrontowany ze swoim jakby cierpieniem, ze swoim stanem posiadania, z tym, że musi zmierzyć się z jakąś swoją wewnętrzną tajemnicą. No na pewno te rzeczy takie sensacyjne, czy takie, powiedziałbym to... Ja robiłem taki film Zgoda kilka lat temu. Miałem bardzo wybitnego operatora, Walentyna Wasjanowicza z Ukrainy, który wybitny reżyser też i operator. I on mówił, jak myśmy kręcili ten nasz film, mówił, jak już kręciliśmy takie sceny, mówił, a to jest taki film. Ja mówię do niego, tak to powtarzał, że jakby ja coś tam wymyśliłem, o nie, to jest taki film. Ja mówię do niego, Walik, ale co to jest taki film? On mówi, bo wy tu w Polsce robicie takie filmy. Że to się nie dzieje naprawdę, że to jest coś, co jest wymyślone, że to jest coś, co, że jakby prawda taka nasza, ludzka, wewnętrzna, ona się jakby, ona jest gdzieś indziej, ona na nas czeka, tylko że my właśnie opowiadamy filmy. A ja nie chciałem opowiedzieć filmu, ja chciałem opowiedzieć historię rodzącej się miłości i takiego niemożliwego spotkania i tego, że my w takich tragicznych okolicznościach jakie były na Rakowieckiej w 1947 roku. Sięgamy, żeby się ratować, sięgamy po to, co jest najważniejsze.
11: No i faktycznie jest to piękna historia, natomiast znowu jeszcze będę trochę oscylował pomiędzy rzeczywistością a filmem. Podejrzewam, że jedną z pierwszych rzeczy, które usłyszała Wiesia zza ściany, było pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik. Jestem żonaty.
12: Tak, tak, no.
11: Czyli rozumiem, ten wątek żony w ogóle zepsułby tę historię, prawda?
12: Nie chodzi o to, że zepsuł, tylko chodzi o to, że jakby opowiadamy tylko to, co jest najważniejsze, nie? I to nie jest takie... To nie ma być jakby wprost opowiadane żeby to jakby dobrze zrozumieć, że my przyjmujemy pewną perspektywę, taką głęboko ludzką perspektywę tych postaci. I my z Jolą w ogóle wymyśliliśmy, z Jolą Dyleską, która robiła zdjęcia, wymyśliliśmy sobie taką rzecz, która w ogóle jest jakby trudna do pojęcia i trudna do przełożenia na język ludzki, zrozumiały, taki potoczny, taki, że ktoś tam jest żoną, ktoś tam jest córką. Ta historia jest opowiadana przez... bo Wiesława i Jerzy mieli, jak wyszli z więzienia, ono zeszło bardzo szybko w ciąży i oni mieli syna, nazwali go Jerzy. On zmarł w wieku 6 lat. I myśmy opowiadając ten film, przybrali perspektywę tego zmarłego syna, czyli jakby ten syn zmarły opowiada nam ich historię. Co by było, gdyby ten ich owoc tej miłości, jakby, który tak szybko zgasł i to w jakichś takich okolicznościach zupełnie absurdalnych, chciał opowiedzieć tę historię, chciał jakby opowiedzieć o tym ich spotkaniu. Jak to by wyglądało? Dlaczego?
11: Czyli wtedy wycina wszystkie rzeczy, które są nieistotne, nieważne, tylko koncentruje się na samym mięsie i na samym...
12: Tak, to jest jego matka, to jest jego ojciec, oni się spotykają, oni jakby zaczynają te historie przez te serce tego dziecka opowiadamy. Więc czy była tam pomidorowa, czy nie było tam pomidorowej, to właściwie nie ma znaczenia z tej perspektywy takiej wewnętrznej. Ale zresztą ma takie świetne zdanie, mówi, że jest taka perspektywa w naszym życiu, istnieją zawsze głęboko dwie perspektywy, taka perspektywa ludzka i perspektywa boska. I my w tej ludzkiej właśnie jesteśmy tacy zabiegani, w tej ludzkiej załatwiamy różne rzeczy, odwozimy dzieci do przedszkola i tak dalej, nie jesteśmy w stanie zdążyć na autobus, a w tej boskiej perspektywie my się zatrzymujemy. Tam te rzeczy jakby w tej boskiej perspektywie stajemy w jakiejś prawdzie o tym, czym jest ludzkie życie, czym jest nasza egzystencja i po co w ogóle, do czego to służy, czym to jest, jaki jest sens tego istnienia. I jeżeli my postaraliśmy się jednak do tej wewnętrznej perspektywy adresować naszą historię.
11: Program Owczarek, a w studio gość pan Maciej Sobieszczański, reżyser filmu Przez ścianę. Ten film w konkursie głównym, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W sobotę wieczorem dowiemy się, czy to ten film właśnie zdobędzie wszystko.
12: Drżymy w niepewności.
11: Przez ścianę, wzruszająca historia dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety, którzy poznali się, no właśnie, przez ścianę, nie widzieli się przez 6 lat, a kiedy się zobaczyli, to na własnym ślubie się zobaczyli. I tak sobie tam tym morsem stukali w filmie. I oczywiście to jest kolejny wątek. W jaki sposób pokazać dialog, tak, w języku, w kodzie, w alfabetę morsa, no w taki sposób, żeby on nie był tylko podpisami, napisami, prawda?
12: To był ogromny wysiłek i to zadanie jakby było nawet, powiedziałbym, karkołomne. Bo oczywiście jak myśmy to kręcili, to było bardzo wzruszające i poruszające, no bo Jerzy, czyli nasz aktor Kuba Gierszał, był obok Marysi, czy był za ścianą,
11: pukał. Marysi Dębskiej.
12: Marysi Dębskiej pukał i to było bardzo takie...
11: I przyjeżdżał na plan pukać?
12: Tak, oczywiście.
11: Ale bo? Bo każdy mógł pukać.
12: Nie. To w tym przypadku akurat to był bardzo ważny element, aha, dlatego że nam zależało bardzo na tym, żeby ta więź między nimi była prawdziwa, mhm, i żeby ta energia, zresztą to jest po prostu z aktorami, z pracą taką na jakichś głębokich emocjach, jakby wyobrażanie sobie jego za tą ścianą, a to, że on tam faktycznie był, to są dwie zupełnie inne energie, po prostu zupełnie. I ona jakby, Maria wiedziała, że on tam jest i ta ściana ich dzieliła, więc to jest coś, czego by się nie dało. Oczywiście to było kosztowne dla produkcji, bo ja musiałem ich przekonać, że...
11: Że trzeba dniówkę zapłacić, aktor przyjdzie postukać.
12: Gierszał nie jest aktorem tanim, więc jakby przekonanie tego, że nie ja mam pukać z drugiej strony, albo mój asystent, tylko aktor Gierszał, było trudne, ale z drugiej strony Marysia też bardzo o to prosiła i nalegała, żeby on tam był, więc ja to absolutnie poparłem i on przyjeżdżał na plan i ten sznurek, który jest między nimi, to po drugiej stronie rzeczywiście ten sznurek ciągnie.
11: Tak, wyjaśnijmy, że tam była śruba pomiędzy i oni tę śrubę udało im się wyciągnąć i przeprowadzić sznurek i się umówili w taki sposób, że które pierwsze wstanie, to będzie pociągało tym sznurkiem, żeby obudzić drugie.
12: Tak. To była taka pierwsza wzajemność, taka bliskość przez dotyk właściwie taki Jakby myśmy to nazywali, taka, że to jest taka nić miłości między nimi, taka bardzo taka precyzyjnie przeprowadzona między tymi dwiema postaciami. Więc on to z drugiej strony trzymał i on jakby naciągał ten i to było dla nas szalenie istotne, więc tak.
11: No i oczywiście Czarni Biel doskonale się nadaje do tego. Człowiek pełen światła.
12: Jakub Gierszą.
11: A swoją drogą, to też jest fascynujące z punktu jak gdyby dramaturgii, że mamy bohatera męskiego, właśnie granego przez Jakuba Gierszała, którego nie ma na ekranie przez półtorej godziny.
12: Jest. Jest w różnych, właśnie to, na tym polega ta tajemnica. Mm. Bo na przykład jak wracając do tego, jak to się robi, że oni tam płakają i że to jest ciekawe. To jest po prostu, ja jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że my porozumiewając się mamy tysiąc sposobów na to, żeby czytać z tej drugiej osoby znaki, czy to przychodzi aprobata, czy nie aprobata, z tembr głosu, napięcie, które, to wszystkie rzeczy, które są budowane w naszej świadomości, podświadomości i które płyną do nas setki informacji w każdej milisekundzie. W momencie, kiedy przerzucamy się na język kod Morsa, te narzędzia znikają po prostu. To są bardzo ważne narzędzia. Więc jednym ze sposobów było napięcie, czyli głośność tego pukania. Innym ze sposobów było pauzy, które są między nimi, czyli że w jakiej częstotliwości te słowa się pojawiają. A jeszcze jedną tajemnicą, i to już wyszło na postprodukcji, bo te napisy wymyśliliśmy razem z Nikodemem Chabiorem na już w montażowni w sposób pojawiania się tych, czyli w którym miejscu one się pojawiają, te napisy i w jaki sposób, czyli że one nie pojawiają się od razu, tylko one pojawiają się tak, jak Wiesia je percepuje, czyli to, co ona słyszy, to, co ona rozumie, jak ona sobie wewnętrznie przetwarza te informacje, które płyną z drugiej strony ściany, tak w ten sposób pojawiają się napisy. Jej na przykład, jej stukanie pojawia się szybciej, bo ona jakby wie, co ona mówi i wie, co chce powiedzieć. A tam, z tamtej strony jakby idzie jakiś rodzaj wysiłku, który notujemy w sposobie zapisu na tej ścianie, żeby jakby przełożyć ten język wewnętrzny, ten język, którym oni się porozumiewają. I wtedy jakby to jest rodzaj takiego substytutu, że my jakby... Bo porozumiewanie się zawsze jest wysiłkiem. No, to jest jakiś rodzaj takiej...
11: Tak, wyciągnięcia z szumu rzeczy, które tak, mają znaczenie.
12: Tak, dokładnie. I to jest dla nas jest to jakby to oczywiście niezauważalne, w sensie, że my to już tam robimy to od dziecka, więc, ale nagle... Jak ten język nagle zostaje ogołocony z tych narzędzi, to my jesteśmy w jakimś innym świecie. Ale z drugiej strony to było fantastyczne, dlatego że oni mieli... I to tego na przykład nie wiedziałem, jak pisałem ten scenariusz. Zrozumiałem to dopiero podczas kręcenia, że to jest ich język. Że to się okazało, że to jest ich wewnętrzny język. Że to jest taki język miłości, którym oni się porozumiewają. I to jest niezwykłe, bo po prostu to jest coś takiego tylko dla nich, tylko ich. I że my rozumiemy wtedy, jakby dostajemy jako widzowie taką warstwę pewnej takiej niezwykłości, jakiegoś takiego, że czegoś, co rozpoznajemy i definiujemy jako ich wewnętrzne porozumienie, że nikt tego nie rozumie. Tam na przykład jest ta scena, jak więźniarki tego słuchają i widać, że one są jakby pod wielkim wrażeniem tego, bo one nie rozumieją, co ona pisze, co ona stuka, ale czują, że to, co się tam dzieje i to, co ten język, który do nich dochodzi, ale którego one nie są w stanie zdefiniować, on jest w jakimś sensie magiczny.
11: Jakub Gierszał i Maria Dębska nauczyli się alfabetu Morsa do stukania, czyli, że tak powiem...
12: Tak, oczywiście.
11: Czyli mogliby... tak awista po prostu pojechać.
12: No, ja myślę, że pewnie to, taka wiedza jest ulotna, ale...
11: A pan się nauczył?
12: Nie. Ja oczywiście tam jakby wszystkie te rzeczy musiałem...
11: Chociaż SOS.
12: Tak, oczywiście.
11: Czy krótkie, czy długie, czy krótkie?
12: Tak, to znam. Wiem, ten na przykład mogę wystukać, jest tam kto. Tak, jest tam kto. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. pan Janusz, który nas uczył, Morsa, radiotelegrafista wojskowy, mówił, że oni zapamiętują ten język za pomocą muzyki.
11: Czyli melodia, prawda?
12: A nie za pomocą jakby kropka, kreska, kropka, kreska.
11: No tak, no bo tak to by można było... Dobrze. Mam historię, ale może to na inny moment. Fascynująca historia. Myślę, że też na wielu poziomach, bo oczywiście, jeżeli to... No, warto powiedzieć, że w ogóle ta miłość przetrwała, tak? I to przetrwała w taki sposób, że się można tym fascynować, bo oni się pobrali w 1953 roku. Zresztą w momencie, jak oni się pobierali, to Wiesię już obejmowała amnestia, o której władze więzienia nie powiedziały jej. Co w filmie też pan pokazuje, że gdyby to jest taka wciąż trochę droga w nieznane, po czym żyli długo i szczęśliwie.
12: 55 lat.
11: 55 lat.
12: Tak. On zmarł w pierwszy w 2008, a Wiesia w 2010. Ale to jest... Oni tam, myślę, że... Był taki pierwszy moment, kiedy, bo te historie do mnie przyniósł Jakub Kamieński, mój przyjaciel, aktor i Agnieszka Grochowska. To było w środku pandemii i właściwie Jakuba ojciec zrobił film dokumentalny o Śmiechowskich. I to się nazywało Autolustracja. No i on powiedział, że ja muszę napisać z tego scenariusz. I tylko taka propozycja była... Z mojej perspektywy dosyć nieciekawa, no bo jest środek pandemii, a ja mam się wybrać w jakąś podróż do celi na Rakowieckiej i oddać się kolejnej wewnętrznej izolacji. Natomiast, i powiedziałem, że nie bardzo mam na to ochotę, natomiast włączyłem ten film, wróciłem do domu, włączyłem ten film i zobaczyłem jakąś taką niezwykłych ludzi, ale też niezwykłą opowieść, bo pan Jerzy w tym dokumencie powiedział coś, co mnie po prostu wybiło w fotel. Powiedział, bo on był niezwykle człowiekiem wielkiego sukcesu takiego życiowego. Oni po prostu, no, w tej chwili Wojciech, ich syn, jest jednym z najbogatszych Polaków. Oni mają takie piekarnie szwajcarskie, to on zakładał te piekarnie szwajcarskie w Warszawie. Jerzy, ojciec, no po prostu on nauczył się tego francuskiego przez to, że się nauczył tego francuskiego, jakby nałapał kontaktu za granicą. Jakby te wszystkie rzeczy złe, które ich spotkały, potrafili obrócić na coś niezwykle dobrego, niezwykle pożytecznego i pozytywnego. Ale on powiedział wtedy, w tym dokumencie powiedział taką rzecz, która jest niezwykła, bo powiedział, ja w życiu jakby wszystko osiągnąłem i jakby ze wszystkiego jestem zadowolony, ale to jest nic. Jedyna rzecz, jaka mi naprawdę wyszła, to ta miłość. I to było coś, co sobie pomyślałem, o, jest człowiek, który miał szczęście, wielkie szczęście, że spotkała go miłość w życiu. Jakby ilu z nas miało to szczęście. Jakby czasami coś takiego się nam wydarzy, przez chwilę coś takiego złapiemy, ale tak naprawdę, żeby jeden człowiek przez całe życie kochał drugiego człowieka do końca i żeby to było dla niego najważniejsze, to jest naprawdę święto, po prostu święto. Więc pomyślałem sobie, to nie jest tylko o spotkaniu, ten film. To jest taka opowieść o czymś, co jest w nas, pali się jakimś świętym ogniem, do którego my się możemy odwołać. I dla mnie zaraz wziąłem za telefon, powiedziałem Kubie, że ja muszę zrobić ten film, więc...
11: Wzruszyłem się, to taka piękna klamra naszej rozmowy.
12: Wspaniałe, to jest naprawdę wspaniałe.
11: Bardzo dziękuję. Film Przez ścianę w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gościem był pan Maciej Sobieszczański, reżyser tego i wielu innych fantastycznych filmów. Po zgodzie pan mówi, już nie będę się zastanawiał, kto jest dobry, kto zły. A tutaj jedna. No dobrze, zostawię ten wątek. Bardzo dziękuję. Program Pop Czarek. Dzisiaj rusza 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron. Młode Horyzonty. Radio Tok FM jest patronem medialnym tego festiwalu. W kinach od dzisiaj do 4 października, a od 8 do 25 października online. Wśród filmów, masy całej filmów, które można obejrzeć, między innymi Pippi Langstrumpf, czyli Pippi Longstocking w wersji angielskiej, w Polsce jako Pippi albo Fizia pończoszanka także się pojawiła, a moim gościem jest pani Barbara Kuczmarska, urbaniak z Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam wszystkich.
11: Rozmawiamy, ale pani była w teamie dzieci z Bulerby, na nie pipi.
13: Tak, to prawda. Ja jako dziecko z jakiegoś powodu bardziej szłam w stronę dzieci z Bulerbyn. Może to było związane trochę z tym, co podsuwali mi rodzice. Wiadomo, te wybory dziecięcej literatury często są związane z tym, co wybiorą nam rodzice i co my jako rodzice wybieramy też naszym dzieciom. Więc może to było trochę z tym związane, że ta pipi jednak dla na przykład moich rodziców wydawała się trochę zbyt niegrzeczna i zbyt idąca pod prąd, a dzieci z Bulerbyn były jednak trochę łagodniejsze w tym odbiorze. Może to o to chodziło, ale generalnie rzeczywiście. I dopiero ta pipi gdzieś tak trochę bardziej zaistniała w moim życiu w związku z moją pracą na uniwersytecie. I tam
11: czyli mogła się pani naukowo jej też przyjrzeć?
13: Też, tak. I to się okazało bardzo ciekawe. Inaczej patrzy się na to na pewno, jak już się jest dorosłym, niż jak się jest dzieckiem.
11: To z pewnością. Ja byłem w teamie pipi może dlatego, że dorastając w jakiejś szarej rzeczywistości, ta pipi była no takim snopem kolorowego światła.
13: To na pewno.
11: Tym bardziej, że ona była taka wielokrotnie wykluczona. Była wykluczona, była dziewczynką. Wiadomo, że dziewczynki miały gorzej, tak? Była ruda, była piegowata, tak? Więc jak gdyby wszystkie te rzeczy, które wszystko wykluczały dzieci, wszystko pod prąd. I nagle ta osoba, która właściwie powinna być mobowana przez wszystkich, nagle jest tą, która rozdaje karty. I tak, która ma niesamowitą fantazję, wyobraźnię. Nic nie jest niemożliwe. Oczywiście ma tam jakieś szczególne właściwości, no ale używa je tylko w szczególnych wypadkach i właściwie jest no taką osobą, która pokazuje, ej, no skoro pipi może, to ty też możesz.
13: To wszyscy mogą, tak. I myślę, że to jest coś, co jest cały czas aktualne i właśnie ze względu na to jest to cały czas postać i opowieść, która jest bardzo aktualna i może nawet w pewnym sensie trochę łatwiejsza do zrozumienia w dzisiejszych czasach niż była w latach 40., kiedy książka się ukazała, bo wtedy patrząc na to, jakie normy panowały ówcześnie i jak traktowano dzieci i wychowanie dzieci, to powstanie pipi, pojawienie się pipi musiało być absolutnie rewolucyjne i ono już pewnie nie jest aż tak rewolucyjne, ta postać może nie jest już aż tak rewolucyjna dzisiaj, jak była w latach 40., ale z drugiej strony jest cały czas bardzo aktualna przez to, co pan powiedział.
11: No właśnie, a naukowo jak to wygląda? Właśnie, bo ona się pojawia w którymś momencie, oczywiście dla każdego z nas pojawia się w takim momencie, w jakim się pojawia. Ale kiedy po raz pierwszy się pojawiła, to była totalna rewolucja?
13: Tak, w latach 40., kiedy powstała książka, to w Szwecji ona się spotkała z dużą krytyką. Z jednej strony oczywiście krytykowano, były też grupy pedagogów, które chwaliły to, że to była opowieść, która była bardzo, no oczywiście nowoczesna jak na tamte czasy, ale też pokazująca to dzieciństwo jako taki zbiór fantazji, dzieciństwo, które było niczym niezmąconą zabawą. Ale z drugiej strony było mnóstwo pedagogów, którzy bardzo krytykowali to, że przede wszystkim pipi była niegrzeczna, że ona szła pod prąd za bardzo i że
11: policja się nią interesowała.
13: Tak, że policja się nią interesowała i chcieli ją oczywiście umieścić w domu dziecka, ale też, że ona była taką postacią, która w pewien sposób niszczyła obraz, to była ta krytyka oczywiście, że ona była postacią, która w pewien sposób niszczyła obraz takiego grzecznego dziecka i rodzica pedagoga, bo przecież dorośli zarówno w książce, jak i w filmie są przedstawieni jako no tacy dosyć nieporadni, a przede wszystkim jako osoby, które średnio sobie radzą z samą pipi. Ta jej absolutna wolność z drugiej strony była też odbierana przez ówczesnych pedagogów i ówczesnych dorosłych jako coś, co było totalnym zaprzeczeniem bycia grzecznym dzieckiem, ale też bycia podporządkowanym dzieckiem i dzieckiem, które słucha się swoich rodziców, słucha się nauczycieli, słucha się tych mądrzejszych, więc to była absolutna rewolucja wtedy.
11: Tak, to było fascynujące właśnie ta nieobecność rodziców, nie?
13: Tak.
11: Że mamy nieobecność rodziców. Zwykle dzieci w tym wieku, no zawsze ktoś jest, nawet jeżeli bawią się same, to jest jakiś opiekun, a jeżeli nie ma rodziców, no to tam, nie wiem, sąsiadka czy sąsiad, albo jakieś wyznaczone godziny, że to wszystko dzieje się w jakiejś przestrzeni bezpiecznej.
13: Tak.
11: A tymczasem Pip jest samodzielna.
13: Jest samodzielna,
11: jak się pojawia jej ojciec, to jej ojciec mówi, a dobra, Pipi, traktuje cię po partnersku, jako dorosłą osobę, można rzec.
13: Tak. I pozwala jej robić zupełnie to, co ona chce. A na dodatek ci właśnie dorośli, którzy pojawiają się w tych opowieściach, nie radzą sobie z tym dzieckiem, które jest tak bardzo samodzielne i tak bardzo wolne. Pipi wielokrotnie powtarza, ja sobie dam radę. I wychodzi na to, że ona tych dorosłych wcale nie potrzebuje. Więc patrząc na to, jak dzisiaj nawet odbieramy taką historię, dla niektórych pewnie dalej jest to dość kontrowersyjne, mając może bardziej konserwatywne podejście do wychowania dzieci, podejrzewam, że może być to dalej dosyć kontrowersyjne, ale patrząc na lata 40. czy 50., w których ta książka istniała na początku, no to takie podejście musiało być już absolutnie rewolucyjne i bardzo podważające jednak autorytet dorosłych. I myślę, że to było takie najtrudniejsze do zaakceptowania na początku.
11: No właśnie, można spojrzeć na to jako na podważanie autorytetu dorosłych, a można spojrzeć na to jako na przejście tej sprawczości poziom niżej. Tak,
13: tak?
11: Bo dzieci miały świat wyznaczony przez dorosłych i miały w tym świecie bawić, tak? Ale jak gdyby one nie były sprawcze. One
13: w ogóle.
11: Nie. A tymczasem nagle tutaj dzieci stają się sprawcze, czyli w tym sensie zyskują jakąś formę dorosłości albo samostanowienia.
13: Tak, zyskują bardzo i na dodatek właśnie pokazują, że wielokrotnie te zasady, które są im narzucone przez dorosłych, są bezsensowne. Pipi praktycznie w wielu sytuacjach robi to, co uważa za stosowne, podważając tym samym też to, co mówią dorośli i trochę stawiając pod znakiem zapytania to, co mówią dorośli. Wiele tych zasad, które dorośli chcą jej narzucić, ona uważa po prostu za bezsensowne. Nie rozumie tego, dlaczego miałaby tak robić. Pewnych zasad nie zna po prostu. Sama zresztą mówi, że ona wychowywała się ze swoim ojcem na statku i że nie mając mamy i właśnie mając takie niestandardowe życie, nie mogła się nauczyć pewnych zasad, ale z drugiej strony ona też wiele tych zasad po prostu podważa. Robi to, co uważa za stosowne, jednocześnie właśnie stawiając pod znakiem zapytania, tak jak powiedziałam, to, co jej każą dorośli, więc to jest bardzo, to było na pewno bardzo kontrowersyjne, choć nie wiem, czy jest aż tak kontrowersyjne w dzisiejszych czasach.
11: Myślę, że trochę też, dlatego, że to jest kwestia tego, że żeby być autorytetem, to trzeba na to zapracować, a tymczasem dzieci stawiamy w takiej pozycji narzuconych autorytetów, tak?
13: Też tak.
11: Także proszę bardzo, nauczyciel, nauczycielka jest autorytetem, tam, nie wiem, policjant, policjantka jest autorytetem.
13: Tak.
11: Każdy jest autorytetem, ale nikt tego nie kwestionuje. W końcu ktoś mówi, no dobrze, ale dlaczego? Co takiego zrobili? Czy to, że ktoś jest dorosły, automatycznie mu daje jakieś ekstra właściwości? Czy dlatego, że trafiłam do klasyk i teraz ta pani wychowawczyni, to czy ona jak gdyby z automatu dostaje już ten autorytet, czy jednak musi na niego zapracować?
13: Tak.
11: Wrócimy do naszej rozmowy o Pipi lub Fizi, bo to się w Polsce też okazało jako Fizi,
13: tak,
11: Fizia Pończoszanka.
13: Ale chyba jednak Pipi.
11: Na 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tauron Młode Horyzonty, cała masa filmów, a wśród nich film Pipi Langstrumpf, a gościem jest pani Barbara Kuczmarska-Urbaniak z Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego, która krzywi się, jak mówię, Pipi Langstrumpf, bo mówi, to jakiś w ogóle niemiecka gadka.
13: Niemiecka gadka, naprawdę. Dlatego, że ta wersja Langstrumpf z tym takim niemieckim zacięciem językowym pojawiła się prawdopodobnie dlatego, że w polskiej telewizji, do polskiej telewizji dotarła wersja filmu, ta niemiecka wersja filmu. Film był kręcony w ogóle w kooperacji niemiecko-szwedzkiej. W związku z czym rzeczywiście tam było trochę niemieckich aktorów, ale do Polski dotarła do nas z jakimś dziwnym trafem właśnie ta niemiecka wersja. I Pipi, która tak naprawdę nazywa się Langstrumpf, a nie Langstrumpf. Long, tam jest long na początku i przede wszystkim nie ma tego szy na końcu, tylko Langstrumpf.
11: Langstrumpf,
13: dokładnie. A ta Langstrumpf to jest ta taka trochę nieszczęsna dla nas skandynawistów wersja niemiecka.
11: Fyfan, jak no. powiedziała Filip.
13: Tak, tak, dlatego trochę nas serduszka bolą, jak to słyszymy.
11: Longstrumpf. Dobra, zmieniamy. Nasz słuchacz zauważył słusznie bardzo, że Pipi nawet konia dźwiga, więc też ta siła taka, prawda?
13: Tak, ta siła.
11: Ona była przenośna
13: fizyczna.
11: I tak, bo ona była przenośna i dosłowna. W sensie Pipi była tak silna, że ale ta bezsilność dzieci została w ten sposób jak gdyby też przekroczona.
13: Tak, i właśnie to jest chyba w ogóle w Pipi może nawet najważniejsze. Oczywiście dzieci najczęściej widzą to, że Pipi jest silną dziewczynką. Podnosi konia, podnosi jakiś tam marynarzy i może dźwignąć co chce. I ta siła fizyczna, czy kogoś tam wrzucić na szafę, ta siła fizyczna jest zauważalna no tak bardzo fizycznie. Natomiast oczywiście jest to też rodzaj przenośni i tej siły dziecka ukrytej w tej sile fizycznej. I tutaj Astrid Lindgren na pewno chciała pokazać nie tylko to, że ona jest właśnie silna dosłownie, ale że ona jest po prostu dzieckiem silnym psychicznie, że jest dzieckiem, które ma ogromną siłę dziecka i tej swojej wolności, i tego swojego takiego pięknego dzieciństwa, pełnego fantazji. I na dodatek właśnie tego, tej swojej siły, w której ona nie potrzebuje, tak jak mówiliśmy wcześniej, w której ona nie potrzebuje rodziców, a może sobie poradzić sama. Więc to nie tylko chodzi o siłę dosłowną, ale właśnie też o taką przenośnię i oddanie siły dziecku.
11: No dobrze, gdybyśmy jeszcze do tego pewnie naukowo podeszli, to warto się zastanowić, w jakich okolicznościach ta książka powstawała, czyli czy Szwecja lat 40. to była Szwecja, w której istniały takie modele tata, mama, dziecko,
13: tak.
11: Czy było dużo dzieci niechcianych?
13: Myślę, że na pewno przede wszystkim
11: tą główną... którzy powiedzieliby Longstrumpf zamiast Longstrumpf.
13: Myślę, że przede wszystkim tą główną strukturą rodzinną była jednak rodzina taka typowa, tradycyjna. Mama, tata, dziecko. I to, że na przykład Pipi jest dziewczynką wychowywaną przez tylko i wyłącznie tatę, przez piratów, ale też tylko i wyłącznie tatę, to było też dosyć nietypowe. Dlatego, że jednak jeżeli zdarzały się dzieci, które były wychowywane przez jednego rodzica, no to jednak częściej była mama. A tutaj mamy tą odwrotną sytuację, kiedy jest tata, który na dodatek jest daleko i jak przyjeżdża, to jest takim tatą, takim trochę macho. On jest z jednej strony delikatny i kochający, ale z drugiej strony jest to taki pirat, no taki mężczyzna w typie macho, więc to na pewno nie był taki najprostszy wybór, jakbyśmy się nad tym zastanowili i nie był to też na pewno najprostszy wybór, jeżeli popatrzylibyśmy na Szwecję lat 40. To przecież nie było tak, że w Szwecji lat 40. dzieci były głównie wychowywane przez swoich ojców, którzy na dodatek pływali na morzach, więc sam ten dobór...
11: Na ubotach.
13: Dokładnie, więc sam ten dobór tej sytuacji rodzinnej, wybór tej sytuacji rodzinnej Pipi jest dosyć nietypowy.
11: Pani Anna pisze, że fanką Pipi została w latach 70. i to było dla niej prawdziwe wow.
13: Tak.
11: Także i jako dla rudej, piegowatej dziewczynki.
13: Tak.
11: I uwielbia czytać książki o Pipi, moim córkom uwielbia i pies oczywiście ma na imię Pipi, tutaj zdjęcia różnych bryloczków z Pipi. Pan Kuba także cieszy się i banan nie może zejść mu z twarzy. Tata dwóch dziewczynek, 8-10-letniej i po prostu niesłychanie aktualna dyskusja w tym momencie życia rodzinnego. Wszystko przeczytał po 100 razy.
13: Tak, i wcale się nie dziwię, że takie opinie się pojawiają, dlatego że to jest naprawdę bardzo aktualna historia dalej. Co jest fenomenem tej książki też, że jednak jest to historia, która powstała w latach 40. Film powstał w 69 roku, więc to już też troszkę czasu minęło jednak od tego momentu.
11: A my dzisiaj rozmawiamy.
13: Film był wielkim fenomenem, a my dalej o tym rozmawiamy.
11: Ale już nie możemy mówić Murzyński król.
13: Nie możemy mówić. Znaczy, właśnie powiedzieliśmy, ale generalnie nie powinniśmy mówić i to jest coś, zostało usunięte z tłumaczenia i w ogóle z oryginału też. Ten król Murzyński stał się królem południowego Pacyfiku.
11: Jeszcze się skośne oczki też.
13: I tak, i takie fragmenty, gdzie to z filmów, w których były takie sceny, gdzie Pipi udaje Chinkę to też zostało usunięte dla dobra, wiadomo, dla poprawności politycznej.
11: Nikt nie chce być zaatakowanym przez Chiny, nawet Tajwan.
13: Tak. Ale z drugiej strony jest to rzeczywiście bardzo, bardzo aktualna historia, mimo tego, że minęło tyle lat i to właśnie, że my o tym rozmawiamy cały czas i że PP jest analizowana też naukowo, że powstają artykuły i też przede wszystkim chyba to, że po prostu czytelnicy cały czas i dorośli, i dzieci bardzo się ekscytują tą postacią i że ta historia się cały czas podoba, to też świadczy o tym, że Pippi jest taka wyjątkowa i cały czas bardzo, bardzo aktualna.
11: No właśnie, pan Kuba pisze, że ta historia także utwierdza go w przekonaniu, żeby nie łamać charakteru ciągłym strofowaniem, tak?
13: Tak. Tak, i żeby dać więcej jednak wolności dzieciom. I to niekoniecznie oznacza, bo nie trzeba tej historii traktować bardzo wprost. To niekoniecznie oznacza, że trzeba pozwolić dzieciom nie chodzić do szkoły albo...
11: Trzymać konia w domu. Pokoju.
13: Trzymać konia w domu i nie wiem co jeszcze, jeść gwoździe, jak to na przykład jest w pewnym momencie w filmie. Nie trzeba tego traktować tak dosłownie. Myślę, że też nie o to chodziło. Bardziej pewnie chodziło o to, żeby pokazać właśnie, że dziecko w dużej mierze jest w stanie podejmować pewne decyzje, poradzić sobie trochę bardziej niż nam się wydaje, a może dużo bardziej niż nam się wydaje. I że my jako dorośli, chociaż czasami jest nam może trudno, to powinniśmy dzieciom oddać więcej tej wolności i pozwolić im na tą beztroskę. I ta beztroska to jest, myślę, też coś, co Astrid Lindgren miała w swoim dzieciństwie, bo ona bardzo często w swoich książkach nawiązywała do swojego dzieciństwa i tych właśnie takich wesołych zabaw gdzieś w przestrzeni, na świeżym powietrzu, których sama doświadczała jako dziecko. I jak się ogląda ten film, to co mi przyszło jeszcze teraz do głowy, to, co jest bardzo zauważalne też, a czego nie widać może na naszych podwórkach i ulicach, to, że te dzieci są cały czas na dworze. One leżą na trawie, biegają po lesie, są cały czas gdzieś w jakiejś przestrzeni, w naturze. I ta natura jest też ważnym elementem w ogóle historii.
11: No bo był taki moment, że dzieci właśnie latały po lesie, podwórku i rodzice wychylali się mówiąc, chodź na obiad, już późno wraca, już ciemno.
13: Tak.
11: A teraz jest tak, że dzieci siedzą w domu i zasuwają
13: same
11: w gry albo na telefonie
13: obiadu.
11: I matka mówi, wyjdź na podwórko, dokładnie, bo ściemni się.
13: Tak, tak. I to jest coś, czego w Pippi nie ma i to jest
11: no
13: coś...
11: Nie ma rodziców, nie ma rodziców
13: i nie ma komputera. Ale to jest też coś, co bardzo nam przypomina dawne czasy, w których się wychowywaliśmy i biegaliśmy po tych podwórkach. I to jest coś, co też może trochę zainspirować współczesne dzieci do tego, żeby wyjść i pobiegać jak Pippi i wspiąć się na drzewo.
11: I relacja ze zwierzętami.
13: Tak.
11: Z
13: oczywiście,
11: koniem,
13: że tak, małpką. Tak, tak.
11: Panem Nilsenem.
13: Dobre traktowanie tych zwierząt, dbanie o nie. I trochę takie, tak zastanawiając się nad tym, co taki film może dać dzieciom dzisiaj. No i książka oczywiście, tak? No ale mówimy też o filmie w związku z festiwalem. To trochę może dać właśnie takiego innego spojrzenia na dzieciństwo. Trochę bardziej oderwane od komputerów.
11: Czy jesteśmy gotowi na nową Pippi?
13: Tak.
11: Ciekawe.
13: Może tak, ale myślę, że ta stara Pippi, ta stara, co ją mamy cały czas, też nam wystarczy. Choć jakaś pewnie nowa...
11: Nie, no stara już by była ugrzeczniona, już na pewno by zmieniła kolor skóry, orientację i no już boję się po prostu tego Hollywood, który już jest bardziej poprawny od samego
13: Ale właśnie
11: siebie.
13: To, co dobre w Pippi, to, że ona nie jest taka hollywoodzka, nie? I ten film też nie jest taki hollywoodzki, jest dużo rekwizytów i nie ma żadnych tam CGI-ów i tym podobnych. Jest bardziej retro, ale jest też właśnie więcej takiego bycia dzieckiem wolnego.
11: Czyli Pippi Longstrump?
13: Dokładnie.
11: O której opowiadała pani Barbara Kuczmarska-Urbaniak z Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Ten film można wśród wielu innych obejrzeć w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Młode Horyzonty, a TOK FM jest patronem medialnym tegoż. Dzisiaj startuje, potrwa w kinach do 4 października, a od 8 do 25 października w wersji online.
0: To jest powtórka.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

0: Autopromocja.
1: Psst, zaraz cisza wyborcza, bo w Krakowie wybory.
2: A w TOK FM i na tokfm.pl już w niedzielę wieczór wyborczy. Kraków. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę o 21:00.
0: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prokuratura odłożyła przesłuchanie Ihora M., 31-letni obywatel Ukrainy, w klasztorze w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie parlamentarnym PiS, to w związku z jednym z wątków afery Zonta Krypto. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Waszyngtonie, a Donald Trump zapowiedział kolejne 2 spotkania. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nożownik z Jarosławia nadal bez postawionych zarzutów. Prokuratura odłożyła przesłuchanie Ihora M. Biegli rozpoznali u niego objawy choroby psychicznej. Ukraiński obywatel zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru. Jeden z duchownych zmarł, reszta trafiła do szpitali. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Zdaniem biegłych jego stan uniemożliwia przesłuchanie. U Ihora M. zdiagnozowano ostry epizod psychotyczny. Jest pobudzony, zdezorientowany i nie da się z nim nawiązać sensownego kontaktu. Eksperci zastrzegają, że to ocena bieżąca, dodaje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
4: Mimo braku zarzutów, śledczy złożyli wniosek o areszt, który rozpatrzy sąd w Jarosławiu. Biegli wskazują na konieczność leczenia psychiatrycznego, a prokuratura chce umieszczenia podejrzanego w areszcie o charakterze szpitalnym. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Ten człowiek powinien się spalić ze wstydu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Unii Centrum Jacek Trela. To komentarz do decyzji posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala, który zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym. Według ustaleń Onetu przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach polityk miał konsultować ich zapisy z prezesem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. W ubiegłym roku Michał Moskal spotkał się z szefem giełdy na Ibizie.
6: No nie przypadkiem pojechał chyba, tak sądzę, na jeden dzień na Ibizę pan Moskal i tam spotkał się z panem Kralem, a później te poprawki były składane. No to w ogóle nie powinno mieć miejsca.
3: Komentował w TOK FM Jacek Trela. Jak napisał Michał Moskal na portalu X, jego członkostwo będzie zawieszone do czasu przyjęcia przez partię pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy. Xi Jinping zakończył swoją 3-dniową wizytę w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że spotka się z chińskim przywódcą jeszcze 2-krotnie w tym roku. Chodzi o szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w listopadzie i szczyt G20 w Miami w grudniu. Trump potwierdził, że jednym z tematów poruszanych w rozmowach była wojna z Iranem oraz sztuczna inteligencja. Amerykański prezydent zaznaczył też, że z wizyty będą zadowoleni amerykańscy rolnicy, co sugeruje zwiększone zakupy amerykańskich płodów rolnych przez Chiny. Według chińskich mediów przywódcy Chin i USA wymienili poglądy na wojnę w Ukrainie i zachęcił Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem i wezwał do ostrożności w sprawie Tajwanu. Xi Jinping jeszcze w czwartek mówił o porozumieniach w wielu kwestiach z Trumpem, dodając, że nadały one nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w sferze stabilności strategicznej. Droga do pierwszej polskiej elektrowni atomowej będzie gotowa w ciągu 2 lat, a pierwszy odcinek już w przyszłym roku, poinformował minister infrastruktury, wizytując plan budowy. Nowa trasa jest niezbędna do prawidłowego przebiegu tej strategicznej, energetycznej inwestycji. Droga numer 69 połączy plac budowy elektrowni z ekspresową trasą S6. To 30 km, mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
7: Ta droga ma umożliwić dojazd, dostęp do placu budowy elektrowni jądrowej, ma pozwolić na dostawę materiału i wszystkich elementów ponadkubaturowych.
3: Nowa trasa odciąży także lokalne drogi. Najbardziej zaawansowany w budowie jest fragment przy samym terenie przyszłej elektrowni, mówi minister Dariusz Klimczak.
8: Ten odcinek, tak zwana ostatnia mila, będzie gotowa w przyszłym roku, do końca 2. kwartału. Ostatni odcinek, który połączy się z drogą ekspresową w 2. kwartale roku 2028.
3: Droga to nie jedyna inwestycja dająca dostęp do elektrowni. Powstanie również połączenie kolejowe i umożliwiające transport morski PIRS na Bałtyku. Mieszkańcy podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogli w sobotę nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia z powietrza. W tych województwach w blisko 300 miejscach specjaliści ze Straży Pożarnej przeprowadzą kolejne zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
9: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Jak je rozróżniać, jak je odczytywać i jak reagować? Jak postępować, kiedy tego typu alarm wystąpi? Jak odczytywać SMS-y bądź informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
9: podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
11: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
9: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób. Jakub Nadek, TOK FM.
3: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Sobota raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: To jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
13: Jeszcze raz dzień dobry.
12: Mam kilka pytań i proszę na razie o odpowiedzi tak czy nie, a potem będziemy każdy z tych wątków rozszerzać. Inflacja we wrześniu będzie powyżej 4%, tak czy nie?
13: Na 100% nie wiem, ale jest takie ryzyko.
12: Stopy procentowe trzeba będzie podnosić jeszcze w tym roku, tak czy nie?
13: Podobna odpowiedź.
12: Czyli jaka?
13: Że jest takie ryzyko, że trzeba będzie.
12: A czy gdyby musiał pan zdecydować, to wprowadziłby podatek nazywany podatkiem od nadzwyczajnych zysków? O taki toczy się w tej chwili spór polityczny w kontekście spółek energetycznych. Wprowadziłby pan, czy nie?
13: To już jest bardziej decyzja polityczna, ale ze względów budżetowych, finansów publicznych, pewnie tak.
12: Obniżenie ratingu, a więc oceny naszej wiarygodności przez agencję Moody's, to sprzed kilku dni, to zła wiadomość dla Polski? Zapłacimy za nią wszyscy, tak czy nie?
13: Tak.
12: Jeszcze raz przypomnę, gościem magazynu EKG jest pan Ludwik Kotecki. Na co dzień z grona 10 osób zajmujących się walką z wysoką inflacją. Naprawdę obawia się pan, że to powyżej 4 to jest już we wrześniu. Ja myślałem, że powie mi pan, nie panie redaktorze, w październiku będzie 4.
13: W październiku to bym powiedział prawie na pewno.
12: A we wrześniu?
13: A we wrześniu jest spore ryzyko, że tak już będzie. No niestety wchodzimy w ten okres podwyższonej, ciągle jeszcze nie jakiejś tam niekontrolowanej, ale
12: kilka minut temu powiedział pan, wchodzimy w okres niebezpiecznej inflacji.
13: Tak, podwyższonej inflacji, gdzie rzeczywiście lekcje z poprzedniego kryzysu inflacyjnego każą nam myśleć już dzisiaj o tym, co się może wydarzyć za kilka miesięcy. Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli uznamy, rzeczywiście Rada uzna, bo to Rada decyduje, nie Kotecki, Ludwik, czy tam Adam Glapiński, czy ktokolwiek inny jeszcze z tego grona. Rada uzna, że ryzyko jest na tyle ważne, że istotne, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
12: Podnieść stopy procentowe.
13: Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów tradycyjnie.
12: Nie jedna czy jedna?
13: Nie jedna.
12: Nie jedna?
13: Nie jedna, bo jedna nie miałaby wielkiego sensu.
12: I wracam jeszcze raz do mojego pytania i pan by nie wykluczał, jak rozumiem, że taka podwyżka potrzebna będzie jeszcze w tym kalendarzowym roku.
13: Tak, przed nami listopadowe posiedzenie, na którym zapoznamy się, Rada się zapozna z projekcją inflacyjną, najnowszą.
12: To jest taki cykliczny dokument.
13: To jest taki bardzo ważny dokument przygotowywany przez analityków NBP, który pokazuje, jak się będzie rozwijała sytuacja, także jeżeli chodzi o inflację w średnim terminie, czyli tam na ponad 2 lata. Jeżeli by z tej inflacji nam wynikało, że ta inflacja nam nie wraca do celu, czyli a celem jest 2,5%, jak wiemy, to myślę, że jest prawdopodobne, że Rada zareaguje podwyżką stóp procentowych.
12: W Polsce bardzo często w różnych dyskusjach, sam się uśmiecham, chociaż nie uważam, żeby może to pytanie było jakoś wybitnie podchwytliwe. W Polsce bardzo często szuka się winnych różnych sytuacji. W polityce, w różnych procesach. Kto jest winny? Kto lub co jest winne tej wysokiej inflacji, która, przypomnę, bo pan jeszcze, kiedy zapowiadaliśmy naszą audycję, powiedział, że tak, że ona może być niebezpieczna. No i teraz trochę o tym mówił, nie używając już tego słowa. Da się wskazać, winny jest, proszę bardzo, ten, na przykład taki Głogowski, winny.
13: Głogowski niekoniecznie, chyba nie. Nie wiem, co, jakie pan ma tam preferencje konsumpcyjne i jak bardzo wywiera wpływ na zmiany cen.
12: Pierwszy raz
13: swoimi wydatkami.
12: Pierwszy raz gość mnie zestresował.
13: Natomiast jakbym miał szukać, no to oczywiście tutaj jest winna sytuacja geopolityczna spowodowana przez prezydenta Trumpa i dlatego mówimy o Trump inflacji, tak jak mieliśmy w poprzednim... W poprzednim kryzysie inflacyjnym putinflację, teraz mamy Trumpinflację, bo rzeczywiście jak się popatrzy na wzrost inflacji, to ona się zaczyna właściwie na dobre w tym momencie, kiedy się rozpoczyna wojna w Iranie. Tak, czyli mamy Trumpa i przywódcę Izraela, Netanyahu.
12: No, bardzo trudne porównanie. Wtedy, kiedy niektórzy mówili putinflacja, inni walczący o władzę mówili PiS równa się drożyzna i teraz ci, którzy mówili PiS równa się drożyzna, będą bronili się, że teraz to jest Trumpinflacja, a ci, którzy będą aspirowali do władzy, będą mówili Platforma równa się drożyzna.
13: No tak, tylko...
12: Dobrze to podsumowałem?
13: Nie wiem tego, jak kto co będzie mówił, natomiast fakty są dla mnie dużo ważniejsze. My mamy tutaj teraz, bo skupmy się na tym, co teraz, rzeczywiście szok podażowy wywołany sytuacją w Iranie.
12: A tak po polsku?
13: Po prostu za niskie dostawy nośników energii, przede wszystkim oczywiście ropy naftowej, ale także gazu, który bardzo silnie przekłada, ta niska podaż, dlatego mówimy o szoku podażowym, przekłada się na wzrost cen, a te ceny tych nośników energii potem oddziałują na inne ceny i także na inflację w sposób bezpośredni.
12: Czy gdyby udało się rządowi znaleźć poparcie u prezydenta i wprowadzić podatek, to być może odsunęłaby się perspektywa konieczności podnoszenia stóp procentowych?
13: Wie pan co, to jest pytanie takie trochę nie fair. To znaczy ja jednak już mówię, o co chodzi.
12: To jest nie fair. Ja jestem nie fair?
13: Oddziaływanie na tego rodzaju instrumentami, jak na sztuczne tak naprawdę sztuczne reglamentowanie cen ropy naftowej, czy benzyny.
12: A pan nie wykluczył, że ten podatek mógłby się przydać?
13: Nie, ja mówiłem o podatku jakby jako źródle dodatkowych wpływów. Najlepiej, gdyby on był przeznaczony na redukcję deficytu.
12: No ale wiemy, że ten podatek nie będzie przeznaczony na redukcję deficytu, tylko jeśli się pojawi, to zostanie sztucznie obniżona cena.
13: No więc proszę mi dać dokończyć. Jeżeli by to do tego doszło, to wtedy rzeczywiście będziemy widzieć bezpośredni wpływ na odczyt indeksu, który się nazywa wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Natomiast z punktu widzenia makroekonomicznego dużo ważniejsze jest, co się dzieje z innymi cenami. Nie tymi reglamentowanymi, tylko tymi, które są rynkowo ustalane. I one niestety troszeczkę też zaczynają niepokoić, bo ja mówię teraz o tak zwanej inflacji bazowej. Wiem, że trudne, ale takiej, która nie zawiera w sobie tych elementów, na które my nie mamy wpływu, albo tych elementów, na które rząd oddziaływuje swoimi decyzjami. No bo jeżeli rząd podwyższa akcyzę, no to też my widzimy to we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, ale czy to jest inflacja? No raczej nie. To jest po prostu decyzja, która jest odzwierciedlona w tym wskaźniku.
12: No dobrze, ale to, co się dzieje na rynku paliw i te ceny, rozumiem, będą się rozlewały po gospodarce.
13: Tak jest.
12: A gdyby był podatek...
13: Na razie tego nie widać.
12: Jeszcze.
13: Bo w przypadku cen, proszę mi dać powiedzieć, w przypadku cen ropy naftowej mamy 4 takie kanały oddziaływania. Bezpośredni, czyli od razu to widzimy na stacjach benzynowych, prawie od razu. Taki pośredni, czyli ceny ropy przekładają się na tam, gdzie ona jest używana, na ceny innych towarów. Efekty drugiej rundy, czyli jeszcze później występujące efekty, które... No, jakby w drugiej rundzie jakby tego obrotu gospodarczego się pojawiają i w końcu taki dochodowy, czyli jak Głogowski nie ma, inaczej, musi wydać więcej na benzynę, to nie ma tych środków na co innego, tak? Więc tutaj takie efekty redystrybucyjne w dochodach.
12: Trafił pan w dziesiątkę.
13: Tego nie wiem, powiedziałem, ja nie znam zwyczajów konsumpcyjnych pana redaktora.
12: To nie chodzi o mnie, ale bo Mnie się wydaje, że takie proste przekonanie o tym, że i jeśli paliwo jest drogie, to część ludzi jednak przesiądzie się z samochodu, jest niewystarczającą odpowiedzią, tak, bo część będzie musiała zrezygnować z innych wydatków.
13: Tak jest. A dalej dlatego o tym powiedziałem. Absolutnie. Ten popyt na benzynę, czy paliwo, olej napędowy, nie jest elastyczny. To znaczy rzeczywiście jest bardzo mało elastyczny.
12: Być może podwyżka, inflacja podwyższona, podatek by się przydał, chociaż najlepiej by był wprowadzany na obniżenie deficytu, a za ocenę wiarygodności płacimy wszyscy.
13: Tak jest.
12: Gościem magazynu EKG jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Taka informacja się pojawiła i uważam, że byłoby też nie w porządku wobec opinii publicznej, bym pana o to nie zapytał. Czy pan ma wiedzę, mógłby mi to potwierdzić, że rzeczywiście wewnątrz Banku Centralnego, w zarządzie NBP toczy się dyskusja na temat podwyżki wynagrodzenia profesora Glapińskiego? Mówi się, że z 1,6 miliona na 1,8 milionów rocznie, oczywiście nie miesięcznie, rocznie.
13: Nie znam szczegółów. Rzeczywiście wczoraj taką wiedzę nabyłem, no może tak, bo z maila jednego z członków zarządu, który skierował tego maila także do członków Rady Polityki Pieniężnej.
12: A co było w tym mailu?
13: I w tym mailu była prośba o zdjęcie tego punktu, czyli uchwały o podwyżce wynagrodzeń z porządku obrad zarządu, bo ten punkt był też obiegowo i chyba tam, z tego co pamiętam, prośba tego członka zarządu była taka, żeby po pierwsze zdjąć, a po drugie rzeczywiście mieć więcej czasu na dyskusję na ten temat.
12: A który to członek zarządu?
13: No, nie wiem, czy mogę ujawniać, ale chyba to nie, nie jest jakaś może tajemnica bankowa. No to mówimy o panu Pawle.
12: Pan Paweł Mucha. Tak. Tak się domyślałem. I czyli to, co się pojawiło w przestrzeni publicznej, no jest prawdą. Nie wiemy, jaka jest decyzja.
13: Nie wiem. Ale jest znaczy pomysł, ja nie wiem.
12: Ale jest pomysł, by podnieść pensję prezesa z 1,6 miliona tak, na 800?
13: Tak, zrozumiałem.
12: Ale doczytał pan tę uchwałę?
13: Tak, nie, ja uchwały nie widziałem. Widziałem tylko maila, który, tak jak powiedziałem, który był w tej sprawie, ale nie zawierał.
12: Ja się trochę martwię, wie pan, tą uchwałą, bo postawiłbym taką tezę, no dużo teraz rozmawialiśmy tutaj o inflacji, że po prostu strasznie niska jest ta podwyżka. Paliwa drogie. Nie wiem, gdzie prezes mieszka, ale często mówi, że lubi być w Sopocie, to trzeba przelecieć trochę.
13: Bez komentarza.
12: Bez komentarza. A szkoda. Czy to poproszę o taki komentarz. Czy w pana opinii prezes powinien dostać podwyżkę? Teraz pytam pana jako członka rady, komentatora, osobę, która spotyka się z profesorem Glapińskim.
13: Proszę mnie znowu zwolnić z takiej bardzo merytorycznej odpowiedzi. Nie znam szczegółów, nie znam uzasadnienia tej uchwały. Wniosku o tą podwyżkę. No. Za mało po prostu, naprawdę za mało wiemy. Rada nie jest informowana o tego rodzaju działaniach zarządu. Zarząd jest odrębnym organem niż rada.
12: Wiem. A jeśli wzrosną wynagrodzenia zarządu, to i pensje członków rady się zwiększą?
13: Prawdopodobnie, znowu, ja nie jestem...
12: To może dlatego pan jest taki... delikatny w komentarzu.
13: Proszę mi uwierzyć, że nie. Ja w ogóle naprawdę bardzo mało się interesuję takimi rzeczami.
12: No ale tym, co tam wpływa na konto, to się chyba pan interesuje.
13: W tym sensie, że no, widzę, co wpływa, ale to no, proszę...
12: Dlaczego w Polsce to jest nie, problem z tym?
13: To nie jest mój problem, bo jeszcze raz, to nie jest w ogóle przedmiot dyskusji Rady Polityki Pieniężnej, członków Rady Polityki Pieniężnej. My nie jesteśmy o tym informowani. Po prostu.
12: Ale trafiłem z tym pytaniem, bo dostał pan maila w tej sprawie, to znaczy, że zarząd, albo przynajmniej jeden...
13: Do wiadomości. Tak, to nie był mail do mnie.
12: Chciał pana poinformować, czy państwa.
13: To nie był mail do mnie, to był mail do wiadomości wszystkich członków Rady Polityki.
12: Dobrze, no i rozumiem, że w kategorii, czy pana to oburza, czy nie, nie odpowie pan.
13: Nie, bo nie znam, naprawdę nie znam tej uchwały i jego uzasadnienia.
12: No to kończymy.
13: To dziękuję bardzo.
12: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, który dostał do wiadomości maila o tym, że by zdjąć punkt podwyżki, temat podwyżki dla zarządu z porządku obrad zarządu, w którym nie bierze udziału.
13: Dobrze, tak jest.
12: Podsumowałem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
14: Południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz. Z tej strony na początek sytuacja na rynkach finansowych. Notowania na giełdach europejskich w zasadzie takie stabilne z wskazaniem na wzrosty i w tym momencie giełda warszawska jest na zielono kilkasetnych procenta. Notowania walut. Złoty lekko traci, 4,37 za euro, dolar 3,84. Spadają też ceny ropy na rynkach światowych. Ropa WTI po 92,7 dolara, ropa Brent trochę droższa, 105,5 dolara za baryłkę. Jest to mniej niż było to rano i wczoraj. Arabia Saudyjska podała, że zwiększa wolumen ropy tłoczonej rurociągiem wschód-zachód, chociaż załadunek tankowców nie został jeszcze wznowiony. O wzroście cen paliw i jego skutkach porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem z Fundacji Instrat, pan Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Ile kosztuje nas wojna na Bliskim Wschodzie? Ile z naszej kieszeni wyjęła w cenach paliw?
15: Policzyliśmy niedawno, ile kosztował pierwsze pół roku tej wojny, czyli od początku marca do końca sierpnia. I kto za to zapłacił? I łączny koszt tylko dla oleju napędowego i dla benzyny to jest 23 miliardy złotych. Dodatkowego kosztu, który jakby zapłaciliśmy ekstra, więcej tego, co normalnie płacimy za import paliw, z czego 20 miliardów ponieśliśmy wszyscy, to znaczy kierowcy indywidualni, ale też to firmy, które po prostu wykorzystują olej napędowy do transportu, do przewozu rzeczy. A 3 miliardy złotych netto kosztowało to budżet państwa.
14: Budżet państwa, czyli te programy, które skupiły się na dotowaniu, czy też regulowaniu cen paliw, żebyśmy my z kolei nie odczuwali skutków wzrostu cen na świecie.
15: Tak, to jest łączny, jakby te 3 miliardy złotych to jest kwota, której z jednej strony są wydatki budżetu państwa, czyli program CPN w tym takim pełnym wydaniu, który pamiętamy, z obniżką VAT-u i akcyzy. I ten końcowo wakacyjny program, który był w ograniczonym stopniu i to były koszty budżetu państwa, ale też nie należy zapominać o tym, że kiedy tych programów nie było, to te paliwa były droższe niż jakby najprawdopodobniej było założone w wpływach podatkowych, więc jakby budżet państwa zyskiwał.
14: W tym czasie troszeczkę zbierał zyskiwał. Więcej.
15: Netto oczywiście jakby państwo wydało te środki, więc jakby stąd ta różnica w OSR-ze, jak państwo spojrzą, czy w szacunkach rządowych, ten koszt jest szacowany na 5,2 miliarda złotych. I to jest prawda, tylko że to jest po prostu inny scenariusz faktyczny, w którym zakładamy, że ceny są podwyższone, a państwo pobiera podatek VAT. Więc my twierdzimy, że to jest trochę mniej, w tym sensie, że to się jakby tak z perspektywy tego, co planowaliśmy w styczniu, to jest bliżej 3 miliardów złotych.
14: Tak, bo państwo policzyło, ile musi dopłacić do tego okresu, kiedy regulowało ceny paliw, ale nie uwzględniło w tym tych zysków, które miał z wyższego...
15: To z jednej strony, a z drugiej po prostu jakby myślenie było takie dosyć proste. Znaczy mamy cenę X i od niej mamy stawkę VAT. Ta cena X już jest wyższa, ponieważ mamy wojnę i to wygenerowało wyższą cenę paliw. I tracimy możliwość uzyskania tego podatku. Więc w tym sensie to jest ta mechanika. My odnosimy się do tej ceny, która panowała przed rozpoczęciem wojny po prostu, która była niższa, więc jakby to jest kwestia punktu odniesienia tutaj.
14: A proszę powiedzieć, jakie pan ocenia doświadczenia z tych dwóch interwencji programów CPN?
15: One na pewno przyniosły kilka pozytywów. To znaczy przede wszystkim mamy cały czas inflację w ryzach. W tym sensie, że ona nie... Jakby te ceny paliw, które dosyć wprost przenoszą się potem na koszty różnego rodzaju produktów. Okazuje się, że ta inflacja w Polsce trzyma się na dosyć jakby przyzwoitym nadal poziomie. I to jest podstawowa korzyść, pomimo tego, że firmy tak naprawdę nie odczuły do końca tego podatku, tej ulgi, bo ona obejmowała VAT, który jest dla nich neutralny, no i akcyza faktycznie, jakby ta złotówka na litrze, to była pewna pomoc. Natomiast jest takie zjawisko mgły inflacyjnej, znaczy takiego poczucia, że jeżeli wszyscy podnoszą cenę i jest takie ogólne przyzwolenie, to nawet jeżeli to paliwo nie waży dużo w naszych kosztach, to jakby też je podniesiemy, no bo jest takie ogólne poczucie, że wszystko drożeje. Więc temu się udało zapobiec, ale też nie udało się niestety zbudować jakiejkolwiek odporności strukturalnej, bo jak w kwietniu wprowadzaliśmy pakiet CPN, to właściwie jakby nie było żadnych działań polegających na tym, okej, co zrobić, żeby następny raz kryzys się zdarzy, kosztowało nas to mniej, żebyśmy byli bardziej odporni. No i jak kryzys się znowu zdarzył, w takim sensie, że ta sytuacja się zaogniła, to znowu płacimy 9 zł za litr i jedyne rozwiązanie to jest wyglądanie, czy uda nam się dopłacić, czy będzie przestrzeń budżetowa, czy uda się uchwalić podatek od zysków nadzwyczajnych, czy niekoniecznie.
14: Chodzi panu o takie doświadczenie, że rząd po prostu ewentualnie może polać troszeczkę jakiegoś takiego substancji, może nie benzyny, ale substancji gaszącej.
15: Może przystawić plaster na bardzo taką krwawiącą ranę. To myślę, że to jest takie porównanie, a my, wydaje nam się, powinniśmy się bardziej skupić na tym, żeby ten krwotok, do przyczyny tego krwotoku jakoś ograniczyć i ten krwotok zatamować.
14: No to porozmawiajmy o tym, jak ograniczyć, bo rozumiem, że to propozycja, by nie kupować tyle benzyny, nie jeździć tyle, jest z gatunku takich raczej skrajnych, w tym sensie, że jeżeli ktoś potrzebuje zatankować, to prawdopodobnie zatankuje, nawet jeżeli cena oleju przekracza 9 zł. Co w takim razie możemy zadziałać, żeby systemowo zmienić naszą wrażliwość na takie kryzysy, jak teraz mamy do czynienia?
15: Co do tego pierwszego punktu, ja się zgadzam. Znaczy, jeśli ktoś nie ma absolutnie wyboru, bo mieszka w miejscu, które nie ma dostępu do jakichkolwiek innych możliwości dotarcia tam, gdzie potrzebuje, albo ma taki tryb pracy, albo takie sytuację życiową, że musi jeździć samochodem, to pełna zgoda. I to, co ludzie, którzy w ogóle powinni otrzymać jakieś celowane wsparcie, zwłaszcza jeśli są niezbyt zamożni. Natomiast jak jesteśmy w Warszawie i potrzebujemy pojechać na weekend do Gdańska, do Katowic, do Krakowa, to, że mamy jakąś taką zachętę do tego, żeby się przesiąść w pociąg, bo ta opcja jest na stole jak najbardziej i ona jest konkurencyjna cenowo, tym mocniej, że no ceny przejazdów nie wzrosły za bardzo, czy wcale nawet w wyniku tego kryzysu, to dobrze ta zachęta jest. Więc w tym sensie jakaś przesiadka jest rozwiązaniem, natomiast oczywiście nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. I tym rozwiązaniem, które sprawdziło się w dużym stopniu we Francji, jest tak zwany leasing społeczny. To polega na tym, że dla osób, które znajdują się w dolnej połowie tego rozkładu dochodów, państwo dopłaca w podobnej wysokości, jak my w Polsce dopłacaliśmy w programie Nasze Auto, do tego, żeby one przez 3 lata miały gwarantowany stałą ratę leasingu samochodu elektrycznego do 200 euro w tej edycji. I w ten sposób przez 3 lata mają ustabilizowany koszt transportu, bo ładują się często w domach. Jeśli mówimy o osobach, które są dotknięte wykluczeniem transportowym, to często mówimy o osobach, które mają też dzięki temu dostęp do ładowania się taniego z gniazdka w domu, co powoduje, że mogą oszczędzić na paliwie. I uważamy, że w Polsce taki program byłby też całkiem przydatny, biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska wykluczenia transportowego w Polsce, które sięga około 40%.
14: To znaczy
15: 40% to są takie wyniki badania konsorcjum kilku politechnik pod przewodnictwem Politechniki Poznańskiej, które zbadały wszystkie punkty adresowe w Polsce, spojrzały, jaka jest z tego punktu adresowego odległość na najbliższy przystanek. I jeśli ona przekraczała taką sensowną odległość, że to jest długi spacer, który jest trudny do zrobienia, to jest pierwsze kryterium wykluczenia, to znaczy, że ten przystanek jest bardzo, bardzo daleko od domu. Ale potem, nawet jeżeli ten przystanek jest blisko, to może się okazać, że ten autobus odjeżdża 2 razy dziennie, raz o 5, raz o 21 i to jest umiarkowanie przydatne.
14: Nie rozwiązuje żadnej potrzeby, transportu.
15: Jest kilka jakby takich elementów i to jest 40% punktów adresowych w Polsce, które są w takiej sytuacji, że sensownego zbiorkomu po prostu nie ma.
14: No dobrze, to w takim razie leasing społeczny. Tu warto dodać, że tak jak pan powiedział, to jest odpowiedź francuska na protesty żółtych kamizelek, których słyszeliśmy jakiś czas temu, tak?
15: To jest odpowiedź na to, że Francja chciała się uniezależnić od importu ropy. W sensie, że Francja jest w takiej wdzięcznej sytuacji, jeśli chodzi o energię elektryczną, że w znaczącej części polega na własnej energetyce atomowej uzupełnianej innymi źródłami. Ale to w przeważającej mierze jest francuska technologia oparta o krajowy zasób w tym sensie. Więc założenie jest takie, że w związku z kryzysami naftowymi i koniecznością importu tej ropy, oni chcieliby ten transport zelektryfikować. To znaczy, żeby jeżdżenie samochodem, który przy okazji jest wyprodukowany we Francji, bo to też jest ważny aspekt tej polityki, tam jest bardzo mocne wsparcie tego, że ta dotacja jest wyższa dla samochodów, które są wyprodukowane w Unii Europejskiej. Jak silnik jest wyprodukowany w Unii Europejskiej, to jest jeszcze wyższa. I jak sobie patrzymy na najpopularniejsze samochody, które w ramach tego programu, to jest ponad 100 tysięcy samochodów już teraz, były dotowane, to znajdziemy tam marki, ku zaskoczeniu nikogo, francuskie. Więc to jest też polityka przemysłowa wspierania europejskich producentów.
14: Propozycja, by były to marki polskie, na razie nie może być położona na stole.
15: Byłoby to trudne.
14: Tak, natomiast moglibyśmy ewentualnie zbudować siostrzany program oparty o marki europejskie. Ale co to w takim razie oznaczałoby dla kieszeni? Jakie to byłyby koszty, jakie to byłoby przełożenie na to, co płaci ten leasingobiorca?
15: Tak, co do polskiego samochodu, to czekamy na niego wszyscy oczywiście. Natomiast mamy też polskich poddostawców tych europejskich producentów, którzy też są żywotnie zainteresowani tym, żeby Europa nie przestała być kontynentem, na którym produkuje się samochody. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to tak jak państwo sobie wejdą na stronę dowolnego leasingodawcy i znajdą jakiś taki średniej półki samochód elektryczny, to on będzie kosztował w leasingu dla osoby prywatnej plus minus 2000 zł. My chcielibyśmy zejść bez ubezpieczenia do 450 i w tym celu są potrzebne trzy takie dźwignie i trzy podmioty, które muszą się trochę wysilić, żeby to było możliwe. Pierwszym jest państwo, które jeśli zaproponuje dotację w tej wysokości, jak w programie Nasze Auto, czyli 35 tysięcy zł, to zdejmuje z tych 2000, zakładając, że najem jest na 36 miesięcy i wartość rezydualna po tych 36 miesiącach to jest 50% pojazdu, 1000 zł. Plus minus. Oprócz tego posunąć się musi sprzedawca samochodu, który dzięki
14: temu... Dać rabat,
15: bo on w ten sposób dotrze do takiej grupy, do której by nie dotarł, bo rozmawiamy o ludziach, którzy są średnio nisko zamożni, których po prostu nie stać w tym momencie na nowy samochód elektryczny, więc on nigdy by im tego nie sprzedał, a tak to dostaje nowego klienta. I ta sama logika jest dla leasingodawcy, który teraz ma RRSSO tak około 10% na tym leasingu. Jeśli on się posunie o te 2-3 punkty procentowe, to znowu uzyskamy około 100 zł mniej na racie. Więc mamy 400 zł od tego producenta samochodu.
14: Z 2000 zostaje 450.
15: Plus ubezpieczenie, to zależy, czy państwo jeździli szkodowo, czy bez. Ile na to 450 trzeba dodać. OC plus AC, tak wyjściowo, to jest 200 zł miesięcznie.
14: Czyli 650 zł koszt dla użytkownika takiego auta.
15: Tak. I przez 3 lata mamy zagwarantowaną tę korzyść tego, że jeździmy sobie nowym samochodem, co też jest miłe w takim sensie, że to jest po prostu wygodny, bezpieczniejszy środek transportu, który się nie psuje. I mamy tańszy dostęp do ładowania, bo jeśli się ładujemy w domu, to taki umowny litr jest za 3 zł, jak złotówkę płacimy za kilowatogodzinę. Jak w ogóle zaczniemy tam optymalizować na taryfie dynamicznej, to zejdziemy jeszcze niżej. Ale tak zupełnie uczciwie stawiając sprawę, jeśli ktoś posiada stary samochód, który jest już spłacony i jeszcze nadal jeździ, to patrząc na ceny paliw, jeśli utrzymanie tego samochodu plus ubezpieczenie kosztuje rocznie mniej niż te 4,5 tysiąca złotych do tak 5,5 tysiąca złotych, no to się nie będzie opłacało czysto ekonomicznie. To znaczy, że to jakby patrzymy tylko na rachunek ekonomiczny.
14: To zapytam inaczej. Ile, jak sądzi pan, jaka jest pula takich użytkowników, którzy nie mają tego auta po 4,5 tysiąca rocznie i byliby skłonni do rozwiązania swojego problemu transportowego właśnie w taki sposób?
15: My szacujemy tę pierwszą edycję, skalując to, jak to wygląda we Francji, tam per edycję jest 50 tysięcy pojazdów. Polska ma 2 razy mniejszą flotę pojazdów plus minus względem Francji, więc zakładamy, że 25 tysięcy pojazdów to jest ta grupa. Jeśli chodzi o te 4,5 tysiąca, to jeśli ubezpieczenie...
14: Będziemy już powoli kończyć, ale...
15: Jasne. Jeśli chodzi o to ubezpieczenie, no to pytanie, ja cię państwu coś zepsuję w samochodzie, to mi się zdarzyło płacić więcej niż 4 tysiące złotych rocznie, ale to jest znowu, to jest kalkulacja ekonomiczna, którą uczciwie proponujemy, żeby sobie zrobić i się nad nią zastanowić.
14: Taka propozycja leży na stole, to nie jest jeszcze żaden plan, to jest jedynie pomysł na to, jak rozwiązać problemy z drogim paliwem i uodpornić się na przyszłe tego typu szoki. Dziękuję serdecznie. Pan Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat Fundacji Instrat.
16: Czyli czas rozpocząć popołudniowe wydanie magazynu EKG, ostatniego w tym tygodniu. Patrycja Maciejewicz, dzień dobry, a ze mną na łączach jest pan Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS Brokers. Dzień dobry.
17: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
16: Od kilku tygodni rytm zachowań rynków finansowych wybijają nie tylko ceny ropy, ale też rentowności długu państwowego i to nie tylko długu polskiego. Z czego wynika ta obawa inwestorów, bo rentowności rosną i co decyduje o tym, że te nastroje są tak zmienne?
17: Tak, to prawda. Nastroje są bardzo zmienne. Mamy globalny skok rentowności, który jest właściwie najważniejszym czynnikiem wpływającym tak.
16: Przestaliśmy słyszeć? Pan Krzysztof Kamiński.
17: Halo, halo, dzień dobry.
16: Halo, tak? Jesteśmy z powrotem. Tak,
17: przepraszam, witam. Jeżeli chodzi o tutaj globalny skok rentowności, to oczywiście jest to związane z jednej strony z cenami ropy, które przez ostatni czas mocno zyskiwały, obawiając się właśnie jednak jakiś brak jakiegokolwiek porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Teheranem w kwestii właśnie obecnego konfliktu, który ma miejsce w rejonie Zatoki Perskiej, jak również właśnie te obawy inflacyjne zaczęły się w pewien sposób utrwalać na całym świecie. Przypomnę też, że w tym miesiącu Fed, czyli Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych, zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. No i tym samym inwestorzy zaczęli patrzeć z jednej strony na rosnące ceny energii, z drugiej strony na pierwszą podwyżkę od 3 lat w stóp procentowych przez Fed i widzą szansę na to, że ta właśnie polityka zaciśniania pieniężnego w wykonaniu w Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych mogłaby dalej być kontynuowana, szczególnie, że mieliśmy do czynienia chociażby w tym tygodniu z szeregiem danych, chociażby PMI ze Stanów Zjednoczonych dla przemysłu, dla usług, które wskazały, że kondycja amerykańskiej gospodarki ma się całkiem dobrze, co w tym momencie by w pewien sposób uzasadniało dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed, biorąc pod uwagę dodatkowo inflację znacząco ponad target, który jest ustalony na poziomie 2% rokrocznie.
16: Te podwyżki stóp procentowych oczywiście obserwujemy i one wystąpiły nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy Europejski Bank Centralny, mieliśmy Japonię, Skandynawia także przystąpiła do takiego zacieśniania bądź sygnalizowania tego, że inflacja jest pewnym zagrożeniem i należy wykonać działanie, które zapobierze rozlewaniu się inflacji szerzej. Dzisiaj w poradnym magazynie EKG Ludwik Kotecki, czyli członek Rady Polityki Pieniężnej, też wypowiadał się w takim nastroju, że rzeczywiście inflacja może stać się problemem także w Polsce i nie wykluczał, że 4%, czyli już znacznie wyraźnie powyżej celu inflacyjnego, możliwe jest, że zobaczymy już we wrześniowym odczycie. Co pan na ten temat sądzi? Czy pan uważa, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się podążyć śladami innych banków centralnych?
17: Osobiście uważam, że nie jest kwestią tego, czy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe, tylko kwestia kiedy. Wydaje mi się, że już w najbliższym czasie mogliby faktycznie podjąć taką decyzję, biorąc pod uwagę w kwestie właśnie tej obawy dotyczącej inflacji. Natomiast oczywiście musi być jednocześnie sygnał ze strony właśnie tej odczytu inflacji znajdującego się powyżej właśnie tego targetu wynoszącego 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, czyli w tym momencie, jeżeli mielibyśmy odczyt powyżej 3,5%, to faktycznie byłby to argument za tym, żeby podjąć takie decyzje. No tym bardziej, że w sytuacji, w której Europejski Bank Centralny oraz właśnie amerykański Fed zdecydowały się na zacieśnianie polityki pieniężnej, no to w tym samym widzimy to także na chociażby rynku obligacji, wzrost rentowności chociażby samych obligacji amerykańskich, ale też widzimy znaczący wzrost rentowności, czyli spadek cen obligacji polskich, bo też wynika to właśnie z jednej strony z tego, że Narodowy Bank Polski jeszcze nie podjął decyzji o podwyżce stóp procentowych i w tym momencie właśnie tutaj uwaga inwestorów, uczestników rynku przesuwa się właśnie w kierunku tych walut takich jak dolar czy też euro. No i dodatkowo jeszcze mamy taki czynnik fiskalny, krajowy, mianowicie obniżka ratingu Moody's, o której dowiedzieliśmy się 7 dni temu, co także wpłynęło właśnie na dalszą wyprzedaż obligacji. Jednocześnie oczywiście skala potrzeb pożyczkowych pozostaje ciągle znacząca, w związku z czym gdzie się właśnie ta wizja tych wyższych stóp procentowych jest coraz bardziej bliższa i wydaje się, że mógłby już, nie jestem przekonany, czy aby na pewno na kolejnym posiedzeniu, ale myślę, że jest to kwestia powiedzmy dwóch, osobiście zakładam, że to jest powiedzmy kwestia dwóch posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, kiedy moglibyśmy po prostu zobaczyć wzrost stóp procentowych.
16: Wzrost stóp procentowych, czyli wzrost kosztów kredytu. Na rynku dokładnie. Mówi się też o tym, że właściwie instrumenty rynkowe wyceniają nawet trzy takie ruchy po ćwierć punkta procentowego dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej. Czy to jest taki realny scenariusz, czy to jest jakiś taki rodzaj strategii rynkowej zakładanej przez część inwestorów i gra pod taką strategię?
17: Jest to jak najbardziej realna wizja. Każda tak naprawdę wizja właśnie tutaj w czy to dwóch, czy to trzech podwyżek stóp procentowych jest oczywiście jak najbardziej możliwe od 25 punktów procentowych. No i bardzo tutaj istotnym elementem tej całej układanki są koszty energii. Czyli czy ropa naftowa będzie dalej właśnie utrzymywała się gdzieś w okolicy $100, być może na wyższych poziomach, ponieważ no, ropa jest takim nośnikiem, można powiedzieć, inflacji. W momencie, kiedy ropa zyskuje na wartości, automatycznie rosną ceny też wszystkich innych produktów, transport tychże produktów, w związku z czym wydaje się, że jeśli nie dojdzie do jakiejś znaczącej deeskalacji sytuacji w regionie Zatoki Perskiej, w regionie Cieśniny Ormus, to wówczas te ceny energii będą wręcz wymuszały na bankach centralnych dalsze podwyżki stóp procentowych. Także w telegraficznym skrócie oczywiście jak najbardziej jest to możliwa wizja, natomiast wydaje mi się, że gdyby jednak te ceny energii znacząco by spadły, nawet chociażby ropy Brent, gdzie się bliżej 90, na przykład $2, obecnie jest na poziomie, przypomnę, $98 okolic, no to w tym momencie, gdyby tam gdzieś utrwaliło się na wspomnianym przeze mnie poziomie, no to moglibyśmy faktycznie gdzieś wyjść z założenia, że te ceny energii raczej zaczynają się nieco stabilizować. Natomiast jeżeli one cały czas pozostaną powyżej $100 bądź w okolicy $100 i ewentualnie oczywiście jeszcze tam na wyższych poziomach, no to oczywiście gdzieś ta wizja oczywiście zacieśniania polityki pieniężnej cały czas jest coraz bliższa, no i tym samym RPP prawdopodobnie zdecyduje się na taki ruch.
16: Na potwierdzenie czy też wzmocnienie tej tezy o tym, że podwyżka stóp może nie być jednokrotna, też przytoczę jeszcze raz słowa Ludwika Koteckiego z dzisiejszego poranka, który powiedział, że jednorazowy ruch prawdopodobnie nie miałby sensu, bo nic konkretnego byśmy w ten sposób nie osiągnęli. Więc jeżeli zakładać zacieśnianie polityki pieniężnej, podnoszenie kosztu kredytu, to raczej pewnie byłoby to w kilku ruchach. I mówi to członek Rady Polityki Pieniężnej, który nie jest znany ostatnio z jakiegoś takiego bardzo jastrzębiego nastawienia. Widać, że ta zmiana wśród decydentów jest wyraźna. Jeszcze jeśli mówimy o sytuacji rynkowej, to nie wypada nie wspomnieć o kursie złotego. Trochę pan już o tym mówił, ale skupmy się jeszcze chwilkę na tym. Jak obserwuję sobie notowania euro, no to powiedzmy pod koniec czerwca było to niespełna 4,30. Dzisiaj prawie do 4,40 dotykamy. Czy to jest istotna zmiana kursu? Co ona oznacza? Czy to jest takie pełzające osłabienie, czy coś może się bardziej zdecydowanego wydarzyć? Nie chcę tu użyć jakiegoś niezbyt odpowiedniego słowa, bo przy kursach rynkowych zawsze trzeba być bardzo ostrożnym.
17: Tak, ja osobiście widzę ten wzrost kursów jako faktycznie dosyć znaczący i wydaje się tutaj być głównym powodem takiej sytuacji ta rozbieżność, jeśli chodzi o działania banków centralnych, czyli z jednej strony mamy podwyżkę stóp przez Europejski Bank Centralny, nawet amerykański Fed, który do samego końca padały pytania, czy aby na pewno zdecyduje się na taki krok, który miał tak naprawdę wszystkie wiele argumentów za podwyżką stóp w wykonaniu Fedu już był jeszcze kilka miesięcy temu, jednak nie decydował się na taki ruch, więc w związku z tym, jeżeli Polska została gdzieś w tyle, tym bardziej, że obecnie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych znajdują się na, można powiedzieć, tutaj w relatywnie wyższym poziomie niż w Polsce, no to w tym momencie właśnie ten dolar zyskuje na wartości, ponieważ inwestorom bardziej kalkuluje się przykładowo inwestowanie w obligacje amerykańskie, niż aniżeli właśnie tutaj w obligacje Skarbu Państwa na terenie naszego kraju. I oczywiście te wzrosty, które pani redaktor wspomniała, są z jednej strony wynikają oczywiście z tej różnicy w prowadzeniu polityki monetarnej, przynajmniej póki co, rzecz jasna, bo tutaj prawdopodobnie RPP wkrótce również zdecydowałoby się na taki krok, ale także mamy widać ewidentne takie osłabienie ogólnie walut, właśnie walut tutaj wchodzących w taki koszyk regionalny, jaki możemy właśnie nazwać nasz region, czyli mówię tutaj o polskim złotym, ale także o czeskiej koronie, czy też forincie węgierskim, walut szeroko rozumianych jako właśnie waluty wschodzące. W związku z czym te właśnie osłabienie jest po prostu widoczne i w naturalny sposób umacnia się przy tym dolar amerykański i euro. I oczywiście te zbliżanie się do poziomu 4,40, no to jest to w przypadku euro, to rzecz jasna jest to pewien taki sygnał, który może oznaczać o tym, że wychodzimy gdzieś z tej wcześniejszej fazy umacniania się polskiego złotego. Jak zobaczymy na wykresie, tak mniej więcej od 2022 roku mieliśmy takie cykliczne umacnianie się polskiego złotego względem euro. Przypomnę, że wtedy mieliśmy kurs euro w okolicach, pod koniec września 2022 roku, w okolicach 4,80. W związku z czym te obecne wzrosty mogą tam sugerować nam, że gdzieś właśnie ten euro może wykazywać się aprecjacją w najbliższym czasie. No i z jednej strony oczywiście będzie to na pewno, byłaby to rzecz jasna pozytywna informacja dla chociażby polskich eksporterów, którzy też nieco cierpieli na tym wcześniejszym umacnianiu się polskiego złotego, gdyż głównie ich właśnie tutaj przychody są związane ze wzrostem, są tym większe, im wyższe są kursy chociażby euro. Pamiętajmy o tym, że właśnie między Polską a Unią Europejską tak naprawdę jest największa wymiana handlowa, więc tutaj polscy eksporterzy najbardziej na tym korzystają. No ale z drugiej strony oczywiście jednocześnie podnosi też ceny importerom oraz wszystkim tym poszczególnym konsumentom, którzy czy to chociażby chcą gdzieś wyjechać na wakacje i w tym momencie po prostu mają do czynienia z znacznie wyższym kursem walutowym. Więc to tak jak wszystko inne działa tutaj dwutorowo, mamy zarówno stronę tej wygraną, jak i tych, którzy nie są do końca może zachwyceni z tej sytuacji. No i odpowiadając właśnie tak na pani redaktor pytanie, tak, to może być oczywiście oznaka tego, że będziemy mieli do czynienia obecnie teraz z takim być może trendem wzrostowym kontynuowanym właśnie na wspomnianych właśnie walutach typu euro PLN, euro złoty czy dolar do złotego, ale to wszystko też oczywiście jeszcze zależy, jakie będą też decyzje Rady Polityki Pieniężnej, a jak pani sama redaktor wcześniej wspomniała, a tutaj też sami tutaj członkowie informują, że najprawdopodobniej dojdzie do takiej podwyżki, nie jednej, ale też być może właśnie więcej, gdyż mogłoby wtedy wpłynąć na chociażby ograniczenie wpływu wspominanej inflacji, co oczywiście też tutaj sugeruje, że gdzieś że wkrótce RPP mogłoby właśnie wejść tutaj na tę ścieżkę zacieśniania polityki pieniężnej.
16: Zobaczymy to już 6-7 października, kiedy odbędzie się październikowe właśnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Kamiński, Joanna TMS Brokes był naszym gościem.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę po nowym wycieku danych medycznych, o czym na początek informacji. Donald Trump zachęcał Wołodymyra Zełenskiego, by ten w Moskwie spotkał się z Władimirem Putinem. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać odpowiednio oznaczone. W jaki sposób? O tym już za chwilę. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane 19 milionów Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie poradzić z taką rzeczywistością, mówił w TOK FM specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
2: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie PESEL-u i zastrzec go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność jest niestety, ale na sprzedaż.
1: Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych mają się odbywać jeszcze przed końcem tego roku. Również spółka Enelmed poinformowała o, i tu cytat, incydencie bezpieczeństwa IT i naruszenia poufności danych spółki. Enelmed zapewnia, że incydent nie wpływa na operacyjne działanie spółki oraz że natychmiast zostały podjęte działania zabezpieczające sieć, systemy spółki i dane klientów. Prezydent USA Donald Trump w tym tygodniu podczas spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim próbował zachęcić go, by ten udał się do Moskwy i spotkał z Władimirem Putinem, poinformował serwis Bloomberg. Wcześniej ukraiński przywódca odrzucał takie propozycje. Również tym razem, jak podaje Bloomberg, Zełenski odrzucił pomysł, a osoby zaznajomione ze stanowiskiem prezydenta przekazały, że propozycja Trumpa go zdenerwowała. W piątek Zełenski poinformował, że USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Kijów czeka na propozycję terminów. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Również w Nowym Jorku przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji przeprowadzili oddzielne spotkania z członkami amerykańskich władz. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać oznaczone. Państwowa Straż Pożarna zidentyfikowała ich ponad 85 tysięcy. Tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle i zielone tabliczki z napisem punkt schronienia mają pojawić się na tysiącach budynków w całej Polsce, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone, czy nie. Wychodzimy z założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
1: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić czas potrzebny na znalezienie bezpieczniejszego miejsca w czasie alarmu z powietrza. Chodzi o przejścia podziemne, garaże, piwnice oraz stacje kolei i metra, podkreśla generał Wojciech Kruczek, komendant Państwowej Straży Pożarnej.
4: My już wiemy z aplikacji, że w tym danym obiekcie znajdują się te miejsca, te punkty schronienia. Problemem jest to i w aplikacji one zostały tak też nazwane, że pewne obiekty są całodobowe, pewne obiekty właśnie są obiektami chociażby prywatnymi, gdzie ta dostępność jest trudniejsza i tutaj to wsparcie społeczeństwa jest nam bardzo potrzebne, by ta potrzeba ukrycia się w sytuacji zagrożenia była przez wszystkich realizowana.
1: Za oznakowanie punktów schronienia odpowiadać będą właściciele lub zarządcy nieruchomości. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem zorganizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce.
5: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
1: Mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wygląda jak autobus, ale działa jak szpital. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił największy taki pojazd w Polsce. O nowym ambulansie mówi dyrektor pogotowia Bogusław Tyka i producent Piotr Zeszuta.
6: Jest to mobilna jednostka ratunkowa, która zapewnia bezpieczeństwo 6 pacjentom ciężko poszkodowanym. W środku znajdują się urządzenia do ratowania życia ludzkiego w stanach bardzo ciężkich. Do tego wyposażenie, które pozwala na opatrywanie i zaopatrzenie ciężko poszkodowanych pacjentów, jak również i przewóz tych pacjentów.
7: Wyobraźmy sobie, że kupujemy rejsowy autobus do transportu 58 osób. Proces technologiczny opiera się na tym, że